nie zgodzą te klechy, tak? Że powiedzą, nie, to ja nie podpiszę. No to wypierdalaj, no, jak nie chcesz podpisać, to nie będziesz księdzem. I co za problem? No ale wtedy będzie mniej księży. No to chodzi o to, żeby ich było dużo, tak? Czy co? Nie wiem. Ja wiem, że kryzys jest i powołań mało. Wiem, jasne, bo już ludzie nie chcą, już tak czują takie obrzydzenie, już nie chcą na tego księdza, już mają w perspektywie, że okej, będzie kasa, będzie kariera, nie będzie trzeba tak dużo pracować, tam wstanę se, z rana się ogolę, coś tam wymamroczę, pójdę gdzieś, no i będę miał już potem, nie wiem, wolne. To jest atrakcyjne, fajne, no, pewnie dla niektórych, ale no... Nie wiem, no to niech ich będzie mało, no niech będą, jak czegoś jest mało, to jest wartościowe, może. Jak Kościół jest mały, skromny, zawsze to wszystko na jakieś zdrowsze jest, nie? A jak rośnie w siłę, jak się pasie, to robi się obrzydliwy, robi się pyszny, hamulce wszelkie puszczają, tylko kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, yeah, tylko kasa, nie? W ogóle wszędzie kasa teraz. Cały czas tylko kasa, kasa, wszędzie, gdzie nie wejdę, to kasa. Wszyscy o pieniądzach, tylko kasa, kasa. I połowa filmów na YouTubie to kasa. Ludzie tacy się zrobili, to ciężko, żeby też klechy były inne, jak cały świat, tylko kasa, kasa, nie? A Jezus taki nie był. Jezus to tam o kasie, to mało co mówił. Co on tam o kasie mówił? Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. To chyba dotyczyło pieniędzy, nie? Żeby takie, nie wiem, niektórzy to odbierają, żeby, znaczy tak interpretują, żeby płacić podatki i oddzielać sprawy państwa od spraw wiary. Tak podsumowując, jeśli ktoś się faktycznie czuje katolikiem, spoko, szanuję, ale to będę cię bardziej szanował, człowieku, jak zajrzysz do tej książki swojej, magicznej, zwanej Pismem Świętym i sobie tam poczytaj, co tam jest napisane. I domyślam się, że osobą taką ważniejszą niż ten ksiądz, klecha, jest dla ciebie Pan Jezus chyba. Chyba, że jesteś popierdolony i jest dla ciebie ważniejszy ksiądz niż Pan Jezus. Ale to przepraszam, że tak powiem, wtedy jesteś popierdolony. Tak szczerze, tak zwyczajnie po chłopsku ci powiem, jesteś popierdolony. I to zdrowo. Bo i zakłamany jesteś i nie wiesz sam, w co wierzysz. I uległeś jakiejś, nie wiem, hipnozie i jesteś głupi. Jak dla ciebie jest ważniejszy ksiądz niż Pan Jezus. No to tak się domyślam, no nie zakładam, że jesteście tak, że ktoś tutaj, ktokolwiek, chociaż jedna osoba jest tak głupia, że powie, nie, dla mnie jest ważniejszy ksiądz, nie, to Pan Jezus, to kto to jest, a był taki jakiś, ale nie, to ksiądz, ja słucham księdza, Pan Jezus, mam go w dupie. To jak nie zakładam, że jest nawet jedna taka osoba, więc doszliśmy do tego, że ten Pan Jezus jest dla ciebie ważniejszy, to posłuchaj, co on mówił dokładnie, bo skoro jest taki ważny, to jest najważniejsze to, co mówił, tak? I te zasady, które on ci wyznacza. A to, że 500 lat później jakiś tam kapucyn jeden z drugim coś sobie wymyślił, jakiś papieżynek sobie coś tam... No z tych papieżynków, co tam siebie nawzajem wykopywali z ziemi, żeby siebie osądzić, tak? I batorzyli te kości. Jakichś tam popierdoleńców, co robili te orgie, to domyślam się, że to nie są dla ciebie jakieś wielkie autorytety. Tam truli się jeden drugiego, nie? Ci papieżynki. No to chyba nie są dla ciebie takie znowu autorytety wielkie. I to, że oni sobie nagle coś wymyślili, jakieś odpusty, jakieś coś... No dobra, może ci się tradycja jakoś tam spodobała, no ale tradycja tradycją, ale chyba ostatecznie ten Pan Jezus najważniejszy, co? I jego nauki, albo Bóg w ogóle, nie wiem, kojarzycie tam, że jeszcze był Bóg taki? Bóg, Pan Jezus, to posłuchajcie, co oni tam mówią tak z grubsza i wyjdzie wam, że strasznie się dużo nie zgadza w tym, co Kościół wam proponuje, że to jest wręcz sprzeczne, nie? Że to w ogóle jedno z drugim jest jak... Co ma piernik do wiatraka w ogóle, nie? No to może to taki ostateczny test dla was. Czy jesteście dobrym, prawym, wartościowym człowiekiem, czy łajzą ostatnią jakąś? Taki test dla was, nie? Jak, skoro w to wierzycie, to nie wiem, nie boicie się tego, że kiedyś się spotkacie z tym Jezusem i on wam może nie splunie pod nogi, bo on nie jest taki, ale tak smutno popatrzy na was.
I tak smutno popatrzy, tak pokiwa głową, tak, o kur... Dramat, dramat. Całe życie wiedziałeś, czego ciebie oczekuje, a zachowywałeś się jak ułomny, nieroztropny człek. Coś tam ci powie w tym stylu, nie? I tobie się tak łyso zrobi, że całe życie jakiemuś patafianowi, zdegenerowanemu człowiekowi, jakiemuś, nie wiem, totalnemu zjebowi wierzyliście w jego bajki jakieś, nie? A w ogóle nie myśleliście tak za dużo o tym Jezusie, bo tam ciągle o Kaczyńskim wam coś gadał, o genderach, nie? A o tym Jezusie to tak raz, dwa razy są, coś pomyśleliście, to nie wiem, co z was za osoby wierzące są? To nie nazywajcie siebie w ogóle chrześcijanami, tacy ludzie. Nazywajcie siebie, nie wiem kim, jakimiś, no... No, czekam na propozycję, jak można by nazwać w ogóle kogoś takiego.

0: No, kustosz, no, możesz wynagrodzić, no. Jak ci się kazanie spodobało, to prąd się bardzo, no. Tym bardziej, że dzisiaj tu skromniutko, koszyczek prawie, że pusty. O, tu 3 złote, na dnie, o, to, do kieszonki. O, i tu dyszka od świętego Franciszka. A właśnie nie, bo od Mesjasza i od Maharadży. Dobra.
1: Także powiadam wam, jesteście niczym groby pobielane, z zewnątrz lśniące i jasne, a w środku pełne nieczystości.

0: No, Czarna Żmija z Rowanem Atkinsonem. Oczywiście, klasyka, klasyka. Znam, znam. Świetny serial, bardzo fajny humor, nie? Rowan Atkinson w ogóle jest świetny komik. Świetny komik. Ludzie go kojarzą z Jasiem Fasolą, ale to jest... To jest i niezły stand-uper i ma różne inne role, właśnie na przykład Czarnożmije. Witam ponownie, Annę. Cześć, cześć.
1: No hej, właśnie nie wiem, czy można dwa razy dzwonić do jednej audycji, ale dzwoniłam wczoraj, więc może można to tak podzielić.
0: Można, można.
1: No, mówiłeś, żeby klakiery zadzwoniły. Myślałam, że to się rzucą ludzie do telefonów, ale tylko ja jestem klakierem, no to zadzwoniłam. No właśnie to jest takie to antyklerykalne rady, jakiego potrzebujemy. Ale co chciałam powiedzieć, już co kiedyś mówiłeś, znaczy kiedyś, chyba w zeszłym tygodniu, że w Polsce jakby to, jaką pozycję ma Kościół, no to zawdzięcza temu, że jednak był po tej lepszej stronie, tak? W tej walce z komuną. No i trochę jest w tym prawdy, bo jakbyś na przykład zobaczył sytuację w Hiszpanii, gdzie Kościół stał za Franco, no to tam, no dobra, to starsze pokolenie, to jeszcze takie, co żyło za, no takie frankistowskie, to chodzi do tego Kościoła, ale młodzi ludzie to tam w ogóle nie zaglądają i tam faktycznie ten rozdział Kościoła od państwa nastąpił. Także myślę, że to, jak teraz tu śnisz o tej rewolucji, która miałaby nastąpić, to myślę, że może... No jest może nadzieja, że to się zadzieje jednocześnie, tak? Bo po prostu no już to przybiera takie rozmiary, że może i my się doczekamy takiego rozdziału Kościoła od państwa, jaki w Hiszpanii miał miejsce.
0: No, byłoby dobrze, to by dobrze... Wierzący sobie nie zdają sprawy z tego, że to by nawet dobrze zrobiło ich wspólnocie, jakości tych duchownych właśnie, no tego, co oni sobą reprezentują. Nagle by się wszystko zdrowe zaczęło robić, gdyby Kościół był finansowany przez wiernych, gdyby nie był tak uprzywilejowany, gdyby zmienić hierarchię jakoś na... Gdyby sami wierni mieli więcej do powiedzenia może, nie? Gdyby mogli po prostu... Gdyby... Bardziej to wszystko było pod kontrolą wiernych, bo wierni to są pewnie często niegłupi ludzie i wcale nie źli, tylko po prostu są tacy stłamszeni, tak w ogóle nie dopuszczają do siebie, że mogliby gdzieś zaprotestować. Czasem wyślą jakiś tam list do papieża Franciszka, nie? Ale jaka gwarancja, że on to w ogóle czyta? To czyta jakiś jego przydupas, nie? I może być równie zaślepiony jak inni jacyś hierarchowie i powie, o, wściekły ataki, znowu do kosza. Pszt, i nie ma.
1: No, no tak, tak. Księża to są tacy wielcy panowie, tak, do których człowiek boi się odezwać. Tutaj Rybka napisał, że gdyby zniesiono celibat, to by może było więcej chętnych do bycia księdzem, do seminariów. No jakoś w protestanckich kościołach to się udało, tak? Jakoś te kościoły sobie radzą. Nie są na skraju ubóstwa, więc no to jest jak najbardziej do zrobienia. A dzięki temu, tak, że księża mieliby swoje żony, swoje dzieci, swoje tam rozwody i problemy, to właśnie też by się zbliżyli do wiernych, tak, żyliby ich problemami i nabrałoby to takich bardziej ludzkich rozmiarów.
0: A myślisz, że faktycznie, bo nasi... księżulkowie się tłumaczą tak, że oni może no, nie mają żony, dzieci, rodziny, ale oni dużo wiedzą, bo rozmawiają ciągle. Czy można się tak nauczyć? To nigdy się tak dobrze nie nauczysz, jak będziesz słuchał tylko opowieści innych, które... To ludzie nie są tacy szczerzy, jak mówią o takich sprawach, nie? I zawsze coś podkoloryzują, coś tam powiedzą na odpierdol. No i co oni mają za wiedzę? Oni mają często... Wiesz, słucham sobie takiego ojca Natanka i widać, że to aż po prostu uszy bolą. To tak jakby ślepy o kolorach gadał. On ma takie wyobrażenie jakieś takie... On wiedzę czerpie z jakichś romantycznych opowieści, z jakichś powieści romantycznych, to wymieszane z jego jakimiś wyobrażeniami, jak powinno być, z Biblią trochę. I wiesz, i potem opowiada, że właśnie niewiasta ma swoją rolę, ma się opiekować domostwem, To są takie opowieści właśnie, ale on nic nie wie. On ma taką wiedzę, wiesz, bajkową trochę,
1: wiesz,
0: nie?
1: Też nie chcę tak... Nie można coś tak zadecydować, że dobra, jak ktoś nie ma żony, to nie ma prawa się na tematy małżeńskie wypowiadać, albo ktoś nie ma dzieci, to na temat dzieci, no bo wiesz, równie dobrze tobie ktoś może powiedzieć, tak, nie masz żony, nie masz dzieci, no to co ty możesz wiedzieć o życiu, nie?
0: No ale ja się nie staram się być autorytetem, ja tu rozmawiam sobie i wiesz, i słucham, ale ja was niczego nie nauczam, a poza tym o takich sprawach to mówię tam raz na jakiś czas. Ostatnio było trochę tam o wychowaniu dzieci, to mówiłem to, co tam w książkach przeczytałem, albo w jakichś mądrych artykułach, ale to tak, wiesz, przy okazji trochę, nie? Ale w życiu bym nie wychodził na mównicę gdzieś i nie robił jakichś kursów, wiesz, małżeńskich, nie? Czy coś takiego.
1: Tak. Znaczy, wbrew pozorom, ktoś, kto jakby nie siedzi w tym, może też coś doradzić, każda perspektywa jest fajna, ale... No, ja mam też takie trochę właśnie, znaczy to też jest znaczy to też się zgadza tam wielu psychologów z tym, że jednak jak się tłumi te popędy seksualne, to w taki, no wiesz, tam u tych młodych, no idą do seminarium, to ile tam oni mają lat, tak? No to nie działa dobrze, to nie jest zdrowe dla człowieka, tak? To tak jak ty mówisz, no może to prowadzić do opętania, tak? Jeżeli ten, i w ogóle ten, cała sfera seksu dla nich to jest takie zło, tylko dla prokreacji i w ogóle, wiesz, idziesz do spowiedzi i on cię tylko wypytuje, nie? A co ty tam, dziewczynko, robiłaś, o czym myślałaś i tak dalej, no to przecież jest... No, to jest takie... No niegodne, tak? Niegodne, po prostu z naturalnej sfery, z której ludzie się powinni, nie wiem, czerpać szczęście, no oni... sami sobie robią krzywdę, no i przy okazji, tak, ja nie mogę, no to tobie też utrudnię, wierny, niewierny, tak? Ty też będziesz tutaj się teraz spowiadał, bo się zabezpieczacie, bo macie tylko, a czemu tylko dwójka dzieci i takie tam, nie?
0: No, to tak, tutaj mogą przeróżne mechanizmy psychologiczne dziwne działać, nie? Właśnie, przeróżne.
1: No, a z tą pedofilią, no to wiadomo, że tam jest dużo większy odsetek no, gejów wśród księży, tak, no bo no to siłą rzeczy się, że pójdziesz do więzienia, poszedłbym do więzienia, też bym się pewnie z babką przyspała.
0: I może, i gdyby to było jedno z na przykład z pierwszych twoich doświadczeń seksualnych, tak by się złożyło, to by pewnie by ci się to spodobało i potem by cię to kręciło.
1: No,
0: i tak samo z tymi klerykami jest, nie? Pójdą gdzieś do seminarium i wiele było afer, czy tam w tym Legionie Chrystusa, czy no, u nas się mówi, że czytałem wywiady z takimi ludźmi, którzy się odbili trochę od tego stanu kapłańskiego, ale mają za sobą właśnie pobyt w seminarium, to straszne rzeczy opowiadają, no tam kwitnie ten homoseksualizm wręcz, można by rzec. I jeśli to jest jedno z pierwszych doświadczeń seksualnych takiego młodego jeszcze człowieka, to jest duże prawdopodobieństwo, że przy tym już zostanie, no.
1: No tak, tak. No a z tymi, wiesz, pedofilskimi przykładami, co tutaj pokazywałeś, o tym, że tam zabrał niby na obóz, no w tym wszystkim najbardziej takie bolesne jest to, że to są chłopcy, którzy pochodzą przeważnie właśnie z takich bardzo religijnych rodzin, tak? Właśnie takich, co są blisko tego, tej plebanii, które tam rodzice się udzielają, pomagają, tak? Mamy chodzą sprzątać kościół, nie? No bo wiadomo, nie można sprzątaczce zapłacić, żeby kościół sprzątnęła, tylko panie z Pogórza proszone są o sprzątnięcie kościoła, tak? No wiadomo, no to kobiety to z uśmiechem na ustach sprzątają, gotują, piorą i tak dalej. I to jest takie podwójne wykorzystanie tych ludzi, tak?
0: No tak, to tak, żeby Kościół przypadkiem nie wydał tych pieniędzy, co wyżebrał na cokolwiek, nie? Tylko żeby to gromadził, a żeby tak zapłacić komuś, to nie. Nawet jak robią jakoś na jakiś szlachetny cel, to zawsze nową zbiórkę robią, nie już z tego, co mają, tylko zawsze muszą nową zbiórkę zrobić. To jest taka pazerność, taka... I ciągle ten dach, i ciągle teraz jakieś mają być kolędy, czy coś takiego, chodzenie po kolędzie, i jakiś klecha wpadł, że z racji tego, że był COVID, to potrójne datki mają wszyscy dać. I wyszczególnił, że na dach, na coś. Jak to jest, że oni ciągle na dach zbierają? Czy to w ludziach nie budzi jakiegoś podejrzenia, że oni ciągle na dach zbierają?
1: Ale Claire, oglądałeś, to wiesz, o co chodzi. No nie chodzi o to, żeby te rynny zamontować, tak? Ale co chciałam powiedzieć, jak ciebie słucham, to mi się zawsze przypomina, nie wiem, czy tutaj znacie George'a Carlina, takiego...
0: Tak, pewnie.
1: No, dokładnie, tam się...
0: Komik.
1: Ten stand-up, religia strasznie przypomina. No i w ogóle, jeżeli chodzi o kasę, właśnie, że Kościół nie płaci, ciągle musi zbierać. Nie wiem, czy tu poruszaliście kiedyś kwestię o tym, ile Kościół właśnie nieruchomości po wojnie zagarnął te, co zostały po kościele, na przykład ewangelickim, tak?
0: No to
1: tutaj
0: temat
1: niesamowitą też. Po prostu już, no ale oczywiście oni sami teraz nie chcą za to płacić, bo tam się pojawiły jakieś takie ruchy, żeby Kościół, no jakieś odszkodowanie czy coś za posiadanie tego, no ale tutaj w ogóle marne szanse, żeby oni coś od Kościoła uzyskali, nie?
0: Jak się tak coś dostaje ciągle za symboliczną złotówkę, za darmo, to się tego nie szanuje. To tak działa prawo własności. Znaczy, tak działa, jakby to powiedzieć, no tak po prostu jest, że nie szanujesz czegoś, jak to dostałeś. I to widać na przykładach. Było wiele przypadków, że księża, zakonnice dostawały budynki różne i to potem ruina. Nikt z tym nic nie zrobił, bo nie szanują. No, łatwo przyszło, łatwo poszło, jak to się mówi, nie?
1: Tak, tak. W ogóle jest problem właśnie z tymi nieruchomościami takimi albo w centrach miast, tak, co mają te klasztory czy kościoły. To wiem, że chyba w Białymstoku była taka sytuacja, że właśnie w samym centrum miasta i mega zaniedbane miejsce, albo też takie miejsca, które są w takich, słyszałam o takim, też właśnie musiałam poszukać w internecie, że klasztor gdzieś, gdzie jest rezerwat przyrody, tak? I, ale jakoś to potrafili obejść, że tam, gdzie ten klasztor jakby jest właścicielem tej ziemi, no to już te zasady tego rezerwatu nie obowiązują. I już tam jakaś firma od nich odkupuje, coś będzie budować. Także no takie państwo w państwie, niestety.
0: Tak, bo oni to robią na spółkę z rządzącymi. Zorganizowali się w coś na kształt mafii i robią wały, na których często zyskują ci politycy. To znaczy, no mamy przykład Morawiecki chyba, tak? Kupił sobie, już zapomniałem, tak, tak. Ziemię od kościoła, no a wcześniej inni przyznali tą ziemię kościołowi, czyli bardzo sprytny myk. Dać coś kościołowi za darmo, a potem za 1/10 ceny, bo za tyle kupił, odkupić sobie od kościoła za przysługę, nie? Bo jeszcze coś tam dostaną. No to jest mafia, to jest najzwyklejsza w świecie mafia. Ktoś, kto widzi tutaj coś innego niż mafijne machloje, oszustwa i afery, to jest ślepcem trochę.
1: Mi się wydaje, że to wszystko się bierze właśnie z tego, że w kościele tej religii katolickiej, chrześcijańskiej, to jest tak. Mówią ci, że możesz być całe życie jakimś złoczyńcą, tak? A jak tuż przed śmiercią tam się pokajasz, zrozumiesz swój grzech, przeprosisz, no to tak jak Bóg ci wybaczy, tak, możesz też dostąpić, tak jak ten złoczyńca, tego zbawienia. I mi się wydaje, że to jest największe zło, tak, bo moim zdaniem, no, powinieneś być dobry tu i teraz, tak, tu i teraz dobre uczynki robić i nie liczyć na to, że ktoś ci kiedyś coś tam odpuści. I oni chyba tak samo działają po prostu, no, mają swoje tam prawa kościelne i tak dalej i wierzą w to, że tutaj się trzeba nachapać, a potem w końcu kolega mi grzech odpuści, tak, i zostanę zbawiony. No, no tak to widzę, nie?
0: Jest niby w Biblii taka sytuacja, no, znana wszystkim, że Jezus wybacza łotrowi, który obok niego tak. jest na krzyżu. No ale tworzyć z tego cały system i jedną wielką obowiązującą zasadę, to jest niezdrowe. To była jedna jakaś sytuacja i kto wie, można to różnie interpretować. A może ten łotr był w gruncie rzeczy, no nie wiem, bardzo żałował i zrobił wiele, żeby naprawić swoje winy i tak dalej. No to nie jest do końca wyjaśnione. I to jest właśnie problem Biblii, że można z niej sobie coś wyciągnąć i zrobić z tego zupełnie niewspółmierną, chorą jakąś zasadę, nie? Ale to tak nie powinno się robić chyba. A tutaj napisał kustosz, że z tym dachem, który ciągle remontują, może Pan Bóg grzmi i się wkurwia i piorunami ciągle niszczy ten dach, a oni go ciągle zbierają i odnawiają. A ty, Panie Boże, tak. A my tu nowy. Tyk.
1: To by wyjaśniało tę kwestię, terenne i to wszystko. A jeszcze z takich jednych rzeczy a propos właśnie religii, nam się tak też opowiada, że wcześniej to mieliśmy te religie politeistyczne, tak? Takie niefajne, bez sensu. Każde drzewo miało swojego ducha, jakiegoś tam mnóstwo bożków do uczczenia. No i tutaj przyszedł jeden Bóg. No to też nie jest tak do końca prawda, bo jak my sobie tak popatrzymy, ile jest świętych i ile nam się ciągle dokłada świętych w tej religii, no to już nie jest taka monoteistyczna wiara. A dwa, tamte religie, one właśnie stawiały w centrum właśnie to drzewo, tak, tą rzekę, to, co cię żywi, tak, to, co ci daje życie. A religia chrześcijańska, ona postawiła niestety w centrum człowieka. No i mamy to, co mamy, tak?
0: Albo to taka religia śmierci trochę, nie? Śmierci, ciągłe rozprawianie o śmierci, jedzenie swojego Boga w sumie, no tak w serialu Wikingowie oni tak rozmawiali, a ci chrześcijanie

0: Bóg martwy, pokazywany cały czas. To jest religia śmierci. I ciągłe myślenie o śmierci. Co będzie po śmierci? Religia śmierci, a pogańskie religie to religie życia właśnie bardziej.
1: No, no i taka teoria, że ta czy teoria, no praktyka, tak? Że właśnie to, że człowiek sobie uczynił ziemię poddaną, no to może faktycznie to nas doprowadzi do tej katastrofy, tak? Klimatycznej, bo jak my sobie wszystko uczyniliśmy poddanym i wykorzystujemy to, co tu mamy do granic wytrzymałości, no to to nas ostatecznie pogrąży. Właśnie a propos religii śmierci, to mi się zawsze mi się przypomina, wiesz, jak idziesz w Wielkanoc, czy chodziłeś kiedyś w Wielkanoc do kościoła, to najweselsze, tak, najbardziej radosne święto właśnie katolików. No i tam, tak jak mówisz, jak na pogrzebie, nie, tam po prostu nie ma żadnych takich jakichś wesołych pieśni, no nie ma czegoś takiego. A pamiętam raz właśnie, no jakieś tam dziecko, wiesz, tam płakało czy coś tam podczas tej mszy, no bo długa ta msza, ta wielkanocna jest naprawdę długa. No i co ksiądz zrobił? Powiedział z ambony, że nie będzie kontynuował, dopóki to dziecko się nie uspokoi, albo ta matka nie wyjdzie z tym dzieckiem z kościoła. I to kościół, nie gdzieś tam, wiesz, bo tak się, jest taki pogląd, że jakby księdzu na wsi więcej można, tak, więc ksiądz na wsi więcej może, więcej tam, no tak, wiesz, a w mieście większym to sobie tam księża tak nie pozwalają. No i nie, bo to było w Gdyni, tam dosłownie, nie wiem, z 7 lat temu, tak?
0: No pycha, nie? Mógł, nie wiem, mógł grzecznie poprosić. Czytam teraz o jakimś naukowcu, który słynie z tego, że no, jakaś na spotkaniu matka z płaczącym dzieckiem chciała wyjść sama, to ten ją zatrzymał, wziął to dziecko na ręce, nie? Można,
1: tak, tak.
0: Można, nie? Ale nie, ksiądz jest pyszny. Właśnie ta pycha jest najbardziej obrzydliwa. W tych ludziach po prostu ta pycha kipi wręcz.
1: No ale słuchaj, to jest msza dla dzieci, tak? Idziesz na mszę dla dzieci i dziecko tam nie może płakać, przecież on ma mikrofon, tak?
0: A to jeszcze msza dla dzieci była, tak?
1: Tak, msza dla dzieci, idziesz na mszę dla dzieci, dziecko zapłakało, tak? A już w ogóle najlepsze jest to, że idą ludzie do kościoła i słuchają utyskiwań na tych, co nie chodzą do kościoła. No to jest standard, nie? Tak, tak. I są biczowani przez księdza za to, że inni nie chodzą. A, no nie, to jest po prostu... Znaczy, no u nas to jest tak, że wiesz, takich... No tutaj ostatnio właśnie robili to liczenie wiernych. Tam jeszcze nie ma wyników, no ale to będą... Już tam niektóre parafie ogłosiły. No to się bardzo niekorzystnie dla kościoła rysuje w porównaniu do tego, co tam było. Oni tam, nie wiem, to raz na 5 lat robią to liczenie tych wiernych.
0: Może to jest ten reset właśnie, że musi się Kościół zwinąć całkiem, jak nie wiem, jak w Irlandii czy tam w Czechach, i żeby móc wzrosnąć od nowa, nie? I to może być ten reset. Chociaż, wiesz, w takiej Irlandii się mówi, że się strasznie społeczeństwo odwróciło od Kościoła. Nie tyle może zlaicyzowało, co odwróciło od samej instytucji Kościoła, ale pewnych rzeczy się nie da cofnąć. Większość, 90%, wyobraź sobie, placówek szkolnych należy do Kościoła nadal. I ciężko coś z tym zrobić, bo co, zrobisz jakąś rewolucję i pozabierasz im nagle? No nie da się, nie?
1: No właśnie tutaj dobrze uderzasz do tej rewolucji, no bo przecież to, co Stalin zrobił z Kościołem, tak, prawosławnym, no po prostu oni to nazywali jakiś tam plan 3-letni, narzucił, że w 3 lata wszystkie kościoły mają zostać zlikwidowane. Tam nawet no, takie jednostki powstawały, powiedzmy, jakichś artystów, którzy mieli jakieś szkalujące oczywiście artykuły pisać na temat kościoła. No i faktycznie wyrżnęli ten kościół po prostu do żywego. No ale czy no to też jest, to jest no po prostu straszny sposób, tak? No to czegoś takiego sobie na przykład no nie wyobrażam, bo to z kolei właśnie powoduje, że ludzie tym bardziej będą w sobie.

0: sobie tam, no wiesz, Kościół znowu urośnie do jakiejś ofiary, tak, którą trzeba bronić, którą trzeba przywrócić. Więc no tutaj trzeba naprawdę mądrego, żeby to dobrze zrobić, ten rozdział Kościoła od państwa.
1: A ja sobie, moja droga, wyobrażam właśnie jak najbardziej. A gdyby tak przyjąć, że ludzie są narzędziem Boga czasami i wymierzają pewną sprawiedliwość, Bóg nie stroni nawet od odpowiedzialności zbiorowej i do karania, do pokolenia któregoś tam.
0: No to jak potop.
1: Odpowiedzialność boska czasami jest bardzo różna od naszej, przybiera inny wymiar jest tej odpowiedzialności, zupełnie jej postrzeganie. I gdyby przyjąć, że ludzie, którzy rozprawią się z kościołem, który już będzie, powiedzmy, całkiem zdegenerowany, jeszcze się bardziej zdegeneruje 100 razy niż teraz, musi w końcu przyjść kara. Czemu kościół nie ma, jako instytucji, nie ma spotkać taka kara, jaka spotkała ludzi za potopu, którzy już właśnie, no, byli niby już tak źli, że zupełnie nie rokowali. No to jeśli ta instytucja kościoła już będzie zupełnie nie rokowała, to Bóg może zesłać być może rękami ludzi, władzy, sprowadzić jakąś rewolucję i powtórzy się. Historia lubi zataczać koło i znów będą wyciągać tych klechów z kościoła, też czy winnych, czy niewinnych, ale odpowiedzialność zbiorowa, taka boska, po prostu już nie da się naprawić, jest totalna. To, że jest jakiś tam jeden dobry ksiądz, który jeszcze coś chce zrobić, trudno, on jest ofiarą na ołtarzu sprawiedliwości, dziwnie rozumianej po Bożemu, i go też spalą. Tak, może być. Będą mordować jeszcze może kiedyś tych ludzi. Tu wiesz, tak naprawdę, gdyby teraz wyszła jakaś. Nie wiem, czy może być coś takiego jak iskra zapalna w Polsce, no bo te iskry cały czas latają koło nas. Ale jakaś taka wielka, gdyby się zdarzył taki jakiś zwyrol, który morduje jeszcze te dzieci i znaleziono u niego w piwnicy, powiedzmy, 10 trupów. I tak się zbiegło, że inne klechy go na przykład bronią, powiedzą, no a kto, komu się nie zdarza czasami zgrzeszyć? I wiesz, i to się zbiegnie tak wszystko, jedno, drugie, trzecie, to może coś się wydarzy, ale to jest małe prawdopodobieństwo raczej.
0: No, tam w tej Francji, tak, oni powiedzieli, że 200 tysięcy dzieci, tak, zostało wykorzystywanych. No to tak, nie wiem, szacując, to u nas pewnie spokojnie 100 tysięcy, tak. I jak sobie to przemnożyć przez, wiesz, ile masz członków rodziny, ile osób przez to tak naprawdę cierpi, no to jest naprawdę rzesza ludzi. No ale tak jak mówisz, no. No tak kiedyś się tam był ten temat, czy byś zabił człowieka, co by to mogło w tobie sprowokować. No myślę, że właśnie jak dowiadujesz się, że ktoś twojemu dziecku wyrządził taką krzywdę, no to myślę, że większość rodziców mogłoby w sobie taką możliwość, takie zdolności odkryć, niestety.
1: Pytanie
0: Ale a
1: tutaj,
0: propos,
1: ale tu
0: no.
1: pytanie właśnie, czy katolicyzm nie stępia w ludziach trochę takiej, wiesz, zdrowej i no w tym przypadku, sorry, ale zaryzykuję stwierdzenie, że zdrowej chęci do zemsty, nie?
0: No tak, nadstaw drugi policzek, nie wiem, w sensie pokaż drugie dziecko, daj drugie księdzu drugie dziecko. No nie wiem,
1: Wiesz,
0: nie wiem.
1: bo znaczy, to nawet jest takie stępienie polegające na tym, że uczy się ciebie przez lata, przyzwyczaja. Klękaj, dziękuj, przepraszaj, bij się w pierś, moja wina, moja wina. I człowiek się robi taki, wiesz, taki posłuszny, skromny, bojaźliwy. Wiesz, można człowieka przyzwyczaić do pewnej
0: Uległości, do
1: uległości,
0: takiej
1: o.
0: roli, właściwie to jest taka rola, bo
1: No, no, no.
0: to jest niesamowite, bo księża niby cały czas przez ten rok ewangeliczny, to my słyszymy, że trzeba właśnie tam tą jałmużnę dawać, skromnym być, no nie koncentrować się na tych dobrach materialnych, tak, nie umie no wiadomo, tam w piątki nie jemy mięsa, pościmy najlepiej i tak dalej, no ale patrzysz na te kościoły, na tych księży, no to jest za w większości, no, zaprzeczenie tego wszystkiego, tak? A nie wiem, czy słyszałeś, kiedy się to rzuciło tam, póki jak jeszcze ten kanał Janusza Zaorskiego działał, to tam właśnie chyba usłyszałam, że jest taka teoria, że właśnie z tym jakby tam waleniem się w piersi, to faktycznie tam jest taki grassito, to się nazywa, taki gruczoł. I to jest bardzo niedobrze właśnie, jak się w niego uderza. I to też ma takie, jakby, no to jest teoria tam, mówię, no, co oni tam opowiadali. Ale no, niewykluczone, że to wszystko jest taki trans, tak, połączony właśnie tutaj z uderzaniem, żeby ci jakiś tam hormon pokory wydzielał. I
1: Może,
0: no i
1: może.
0: mają te owieczki, no, mają.
1: Może coś być faktycznie. Może o czymś nie wiemy, ale pewna tam zebrana jakaś wiedza jest u tych ludzi przez wieki i coś, co nawet, oni mogą nawet sobie do końca nie zdawać tego sprawy, ci różni hierarchowie, księża, że tak to działa, ale gdzieś to zostało, wiesz, przez wieki przerobione na tradycję. Ktoś kiedyś wiedział, być może, nie? Trochę więcej i to stało się tradycją i dzisiaj już zanikła ta wiedza, ale tradycja została i to działa, tak jak mówisz, no. Jestem w stanie w to uwierzyć.
0: No właśnie tutaj to tak, no ludzie mają tak, wiesz, przyrodzoną taką potrzebę wierzenia w coś, nie? I to jest tak źle wykorzystane. To jest tak właśnie. To jest smutne, no bo ludzie naprawdę tego potrzebują, wierzyć w to czy w tamto, cokolwiek. Oczywiście w większości, no bo wiesz, znam też dużo ludzi takich bardzo wierzących i no, ja im zazdroszczę, powiem szczerze, ja im zazdroszczę często, bo oni sobie nie zadają, oni nie muszą sobie zadawać żadnych, wiesz, egzystencjalnych pytań, tak?
1: Ale
0: Oni
1: czego im
0: wszystko wiedzą.
1: zazdrościsz? Czego im właściwie zazdrościsz?
0: No, że nie zaśmiecają sobie, wiesz, tak często głowy tymi pytaniami o sens, tak? Bo oni na to, oni po prostu działają, robią i nie przemyśliwują, wiesz. Z drugiej strony wydaje mi się to płytkie też, tak? To jest takie i tak, i tak, i tak, i tak. Ale są momenty, kiedy im tego zazdroszczą.
1: No tak, może, no tak, no. Czasami by się chciało trochę mniej czuć, trochę mniej analizować, trochę mniej myśleć, ale czy musimy innym zazdrościć, że są bardziej robotami, albo że mają więcej w sobie ze zwierzęcia niż człowieka?
0: No,
1: Niekoniecznie, nie.
0: trochę, no tak, no jest to taka po prostu, może tak jak mówisz, jest to po prostu taka wygoda mentalna, tak? No ktoś mi tutaj, no ja po prostu nie mogę tego powiedzieć. No nawet te durne zasady z tym mięsem, z tymi odpustami, tak? Że na przykład, nie wiem, jak jest jakieś święto w piątek, no to biskup daje odpust i można to mięso, albo jak jest ślub w piątek, to no to jest po prostu, no pusty śmiech mnie ogarnia, nie? No ale widzisz, do innych to przemawia, nie?
1: Czy przemawia, nie przemawia, to jest tradycja w sumie. To tradycja, a jakieś tam zasady Boże, zasady wiary, to trochę różne rzeczy. I Kościół by ci tak tłumaczył, że to jest po prostu tradycja taka i że to nie ma nic złego w tym, nie? I że ludziom to jest potrzebne. Tak tłumaczyli się z odpustami w pewnym momencie, tam z Zalutra, jak były te protesty właśnie, że już za daleko to zaszło, że wszędzie te odpusty, to dopiero religia śmierci, nie? Tutaj palec, tu czaszka, tu coś, no, to kurwa, nekromanty, nekromanci. No, ale to też się tak w pewnym momencie zaczęli tłumaczyć, że to jest tradycja taka i że ludziom to potrzebne jest. Oni zawsze wiedzą lepiej, co ludziom jest potrzebne. Ale w ogóle ludzie, moim zdaniem, i to jest chyba dość oczywiste, myślę, że każdy psycholog by to potwierdził, że wiele rzeczy oddziaływuje na nas na poziomie podświadomości, na poziomie kumulowania się pewnych rzeczy, które nie do końca odbieramy dosłownie, ale robiąc, powtarzając jakieś rytuały, czynności, programujemy się i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i sama taka sytuacja, że ty klękasz przed obcym facetem, trzymasz usta na wysokości jego człona,
0: Wystawiasz Język.
1: Wystawiasz język, wiesz, mu koło tego człona, on ci coś wpycha do ust, ci wkłada, karmi cię. To jest chyba największe okazywanie uległości, jakie można. No można by jeszcze dupę wystawić do niego, nie? I czekać, no. aż cię pastorałem ubogaci. Ale to jest takie ciągłe, regularne okazywanie uległości drugiej osobie, nie? To też nie jest dobre. Czy życie na tym polega? Czy na tym polega nawet chrześcijaństwo, żeby okazywać uległość? Czy Jezus, nie wiem, dochodził i był uległy cały czas? Nie, protestował i był buntownikiem wielkim przeciwko porządkowi zastanemu, nie? I bardzo dużo przez to ryzykował i gromy na niego leciały. No to był buntownik i on ciągle, nie wiem, dupę wystawiał do kogoś, żeby go ktoś tam przecwelił. Nie robił nic takiego. A tutaj cały czas klękanie przed kimś. I ci księża, zauważ, oni mało mówią tam o Jezusie, o Bogu w zasadzie, jak się tak zastanowić. Tak większość to o polityce, o gender, a czy wolno, a czy jaka rola kobiety. Wiesz, i na tym się koncentrują. Ten Jezus, ten Bóg, to tak gdzieś w tle właściwie pozostają, nie? U nas to chyba więcej o tej Matce Boskiej cały czas gadają, nie? I o narodzie, naród, Matka Boska, Matka wszystkich matek. A tak to, co Jezus powiedział, to tak gdzieś tak jakieś marginalne sprawy są w ogóle, nie?
0: Bo my mamy swój kościół też.
1: Narodowy.
0: Toruński.
1: Toruński, narodowy, piernikowy, kościół z piernika, no. Dramat jakiś, nie wiem, nie rozumiem. I największy problem dla nich jest, czy do ręki, czy do ust. Bo ta pandemia to wkładać, i mają strasznie się oburzają, że jak to tak do ręki dawać komuś, to do ust. To jest najważniejsze. Dziady pierdzielone.
0: No, ale w ogóle też nie kumam tego, jak wiesz. Właśnie, w jaki mniejszy sposób niby się zarażasz, jak ten ksiądz ci podaje do ręki czy do ust. Nie, no to jest dla mnie, nie, no w ogóle to jest nie na moją głowę. No ale. No ciężki temat, ale jeszcze gorsze od tego klękania, to jest klękanie w konfesjonale, mi się wydaje, nie? O, to jest też jakoś, też u protestantów, bo w trakcie mszy masz spowiedź powszechną, tak? Więc i tak jest jakby odpuszczenie tych win, tak? Ale nie, u nas musi być spowiedź w konfesjonale, no bo przecież ksiądz musi wszystko wiedzieć, tak? Musi mieć nad tobą kontrolę. No ale tak jak mówisz, to też powiedzą, że to jest tradycja, tak? Wszystko można tradycją wytłumaczyć, tak? Właśnie nawet, nie wiem, niedługo będą do tradycji wpiszą pedofilię, tak? Za 200 lat też powiedzą. No przecież od tylu lat to robimy, no to przecież, no jak to? To nasz obrządek, tak?
1: No. Ale tak, to zawsze można dorobić sobie ideologię, a ta spowiedź to też jest niebiblijna, bo z Biblii wynika, że po prostu mówcie jedni drugim. Można się, jeden chrześcijanin może się wyspowiadać drugiemu. I pomyśl, jakie to nagle się zdrowe może zrobić, jak się spotykają gdzieś tam wokół siebie pewna grupa, jest w tej grupie ktoś, komu zawiniłaś jeszcze i zaczynasz o tym mówić, i to cię faktycznie coś kosztuje, bo jest przy tobie ta osoba, przy której coś zrobiłaś, musisz ją przeprosić, musisz okazać skruchę. Inni, którzy są, mogą, wiesz, tego wysłuchać, zaproponować, słuchaj, to może zrób coś dla tej osoby, wiesz. I wszyscy se podają rękę, jak to jest różne od gadania o swoich grzeszkach obcemu jakiemuś typowi, który gdzieś tam rękę w majtach se, nie wiadomo, co on tam robi, trzyma za tą kratką.
0: No ale wiesz, to też gadanie w kółko ciąga tych samych grzechów i to jest właśnie to, że chodzą tam ludzie i ciągle te same grzechy, no tak. No to też jest, to jest tylko taka tradycja. No. Ostatecznie, niestety, ale no jakoś zawsze te, nie wiem, czy to przez te filmy amerykańskie czy coś, ale jakoś te kościoły protestanckie tak zawsze mi się, no tak zazdrościła mi, bo jest msza w niedzielę, tak? I po mszy jest szkółka niedzielna. No przecież to jest takie proste, tak? idą rodzice z dziećmi do kościoła i potem dzieci sobie zostają tam na, nie wiem, 20 minut na jakąś pogadankę, tak? No i religię mamy, że tak powiem, załatwioną, tak? Indoktrynację tych małych dzieci mamy załatwioną. To u nas nie. No to już wracam do tego tematu, którego nie chcę rozpalać. No, religia w szkole. No. Także... No nie, to ja myślę, że trzeba zostać przy tym, taką klamrę możemy zrobić do tego Mesjasza, że właśnie takiego na Mesjasza potrzeba, który właśnie będzie takim rewolucjonistą. Na niego musimy poczekać.
1: A protestanci też się pojawili w tym serialu Mesjasz i to do nich przyszedł ten Mesjasz, a Watykan, to wiesz, w ogóle nie myślał, żeby tam iść do tego... Olał Watykan i Watykan się zastanawiał, jak się odnieść do tego całego Mesjasza. I tylko tyle. I potem zniknął ten Watykan. Marginalna sprawa. I tak by może, tak by pewnie też było, że raczej by poszedł Mesjasz do tych ludzi, dla których to wszystko jest faktycznie ważne, ma sens, jest na zdrowych zasadach bardziej, to poszedłby do nich, by poszedł, nie? Do takiej wspólnoty właśnie protestanckiej prędzej niż do Watykanu. W Watykanie to by go tam zaciukali prędzej, jakaś zaraz inkwizycja.
0: Ale oni bez nim w ogóle nie gadają. Taki, wiesz, obdartus, taki chudy, taki, nic to nie ma, żadnego sygnetu, żadnej czapeczki, no z czym do ludzi w ogóle, no. Nie, no. W ogóle by...
1: To by śmieszny widok, bo ten Mesjasz, on chodził w jakiejś bluzie z kapturem, w jakichś jeansach, w trampkach i tak by stanął w tej bluzie, w jeansach, w trampkach przed takim jakimś kardynałem w złocie, w purpurze, jakieś mali chłopcy mu tam płaszcz z gronostajów trzymają z tyłu i tak złota czapa wielka na 2 metry, złota laska, złota, ale skromna, i by tak stanął przy nim ten Jezus w trampkach, nie? Elo.
0: Dokładnie. Tak to wygląda. To wiara prawdziwa i wiara watykańska.
1: Ale to też są te księża, te wypowiedzi księży są przekomiczne czasami, bo zapytany Klecha, no a dlaczego, czy to trzeba jakimś tam Mercedesem S-klasa jeździć? A co mam na osiołku jeździć? Takie padają odpowiedzi. No a na czym jeździł Pan Jezus? To ja mam jak ten obdartus Jezus na osiołku jeździć?
0: No właśnie, właśnie.
1: Martin Lechowicz na skuterze sobie jeździ całe życie, na jakimś tanim skuterku, i może to jemu właśnie bliżej do tego Jezusa. Pod tym względem. Nie wiem,
0: no to w radiu to chyba jest zły pomysł, żeby omawiać jakieś tam memy czy rysunki, ale to chyba Andrzej rysuje, miał taki właśnie rysunek, że tam na końcu stołu siedzi Jezus. I potem tam, wiesz, ci wszyscy papieże, aż do, powiedzmy, naszych czasów. Jezus, i taki głuchy telefon się bawią, nie? Jezus zaczyna i tam przekazuje temu pierwszemu tam wiara, nadzieja i miłość, a ten ostatni pieniądze, seks, płaca.
1: No, tak, żebyś wiedziała.
0: Myślę, że to tak poprzez wieki to tak niestety się ten głuchy telefon tak zadziałał.
1: No, bardzo dobrze to podsumowałaś. Zabawa w głuchy telefon, to pod wieloma względami to przypomina zabawę w głuchy telefon. Też jak te religie ewoluowały ogólnie, nie? Tak już nawet nie chodzi o przekaz, tylko tak ogólnie. Zabawa w głuchy telefon, no.
0: No. Jak to wygląda? No nic, żegnam cię, bo ja już chyba czas spać. No
1: już po drugiej.
0: Ale jeszcze posłucham oczywiście, no posłucham do końca tutaj. Może akurat jeszcze ktoś zadzwonił, ktoś, wiesz, z drugiej strony barykady.
1: Dobra, także fajnie.
0: Pozdrawiam, dobrej nocy.
1: No, zdrowaś.
0: No, pa, pa.
1: Gdybym był teraz księdzem, to powinienem na was nakrzyczeć i grzmieć tutaj z ambony radiowej. Nie macie w sobie odpowiedzialności za radio. Gdzie dary serca wasze? Gdzież one? A mówił Pan Jezus, co cesarskie cesarzowi, co krawcowe krawcu. I coś tam powinienem was zbeształ teraz. I obwieścić, że z tej racji sam tu wyznaczę, ile kto ma donata dać. I wam 2 godziny teraz pierdolić o donatach. Bez przerwy. Na jednym wdechu. No ale właśnie, no już po drugiej, to już no, zaraz pół do trzeciej. Trzeba się zwijać. Grawcze, może stworzysz jakieś stowarzyszenie obnażające przewinienia kaka. Kaka. Ja już mówiłem wiele razy o różnych takich rzeczach i to jest to stowarzyszenie właśnie. Nocne radio. Już wystarczy. Poza tym nie wiem, co mnie dzisiaj tak wzięło znowu o tym kościele. Już tyle tych audycji było. Niektórych to nudzi mocno. Już i trochę bez sensu, żebym już o tym gadał. Ja wiem, że fajnie sobie trochę się nakręcić i komuś tutaj naurągać, tym bardziej, jeśli ktoś na to zasługuje, nie? To jest spoko, ale czy to coś zmieni? Ja już mówiłem, że nie widzę za bardzo szans też na to, że czyjaś mentalność się zmieni pod wpływem jakichś treści, które tutaj się pojawiają. Więc, żeby kogoś przerobić na ateistę, tak mówiąc brzydko, to też taka słaba robota może być, bo załóżmy, że no, jaki tu cel, a jakie komuś to życie reguluje i ktoś ma w tym, znajduje sens, coś mu to daje, to co, ja przejdę mu tam, nagadam, pokażę, jakieś książki mu wyciągnę, polecę, coś mu tam przytoczę, jakieś statystyki, o aferach mu opowiem, i ten ktoś nagle straci wiarę. Ja się będę cieszył, nie? Ale mu zmieniłem życie fajnie. I on taki smutny będzie chodził. Bez sensu, nie? Jeśli już, to ktoś sam musi chyba do tego dojść, albo... Bo inaczej to nigdy się nie zmieni w człowieku. Ktoś, kto powiedzmy przez całe lata jest wierzący i nagle co... Ja przejdę i mu coś powiem i on zmieni to? Nie. Zerowe są szanse. I nawet tego nie chcę, bo też nie chcę nikomu tam psuć na siłę. Może komuś... No, może jest też inna opcja, że ktoś by się poczuł bardziej szczęśliwy, wyzwolony. No, ja odetchnąłem raczej po przejściu na ateizm, nie? Ale u kogoś to może być inaczej. Ale może też być i tak, ale to jest ryzyko. Nie będę ryzykował i... Raz, że szanse znikome, a dwa, że nawet jak się uda, no to rzut kostką, nie? Jak od 1 do 50 to komuś popsułeś życie, a od 51 do 100 to polepszyłeś. No i bez sensu. Nikogo nie obrażasz, mówisz po prostu jak jest. No dzięki, Kustosz, no. Waligura też jest raczej ukontentowany, odpowiadają mu takie treści. No i spoko, wiem, że są takie osoby, które podobnie myślą. To przynajmniej to jest krzepiące, że nie jestem głosem wołającego na puszczy i że są ludzie, którzy też to wszystko widzą, bo gdyby już było tak, że ludzie już całkiem są wszyscy zaślepieni, nie widzą nic złego, wszystko jest pięknie, ładnie i jeszcze by chcieli cię ukamienować za to, że plujesz, no to... To już by było słabo. Być ostatnim, który gasi światło. No, nawet może niekoniecznie gasi światło, bo ludzie wcale by się nie czuli jakoś tutaj, nie czuliby potrzeby, żeby gdziekolwiek wybywać, gasić światło i znikać, tylko... No właśnie, głos wołającego na puszczy bardziej. Po prostu. Ale niekoniecznie tak jest. Polska się jednak laicyzuje. No i mówię, to, że, słuchajcie, nie ma się czym martwić. Alleluja i do przodu. I niech się całkiem zlaicyzuje. Może źle to ująłem. Może właśnie nie chodzi o to, żeby się Polska zlaicyzowała. Niech będą sobie wolni chrześcijanie. Niech będą sobie kościoły protestanckie, gdzie jakoś dziwnie nie słyszymy o aferach finansowych, o pedofilskich, nie rwą się gdzieś tam do władzy, nie mają jakichś dziwnych stowarzyszeń Ordo Iuris czy inne jakieś, które zaczynają nam życie układać, bo projekty ustaw i tak dalej, chcą zakazać rozwodów, chcą zakazać całkiem antykoncepcji, aborcji, wszystkiego, co nieboże. Chcą zrobić po prostu państwo wyznaniowe. Nie ma za bardzo, nie? Żyją sobie, modlą się, robią swoje, organizują się, finansują się sami. Nie ma za bardzo afer, nie wiem. No, wiecie, ten kościół protestancki, to żebym już tak mu tak tu nie słodzić też, no. Też ma swoje grzeszki. Mówi się, że palenie czarownic to właśnie to protestanci bardziej, nie? Się garnęli do takich praktyk, jak palenie czarownic. Jakieś. Ale cóż, no, nikt nie jest, jak widać, czysty. Ale zawsze można zrobić jakieś podsumowanie tego, kto ile nabroił. I nagle się okaże, że nikt święty nie jest, ale jeden nabroił tyle, że strach się bać, a drugi, no cóż, no też ma coś na sumieniu, ale powiedzmy się zreformował, naprawił trochę, odszedł od różnych praktyk i w rezultacie nie ma tragedii, nie? Najbardziej bliscy mojemu sercu są ludzie, którzy nie wtryniają się innym w życie za bardzo. Wolni chrześcijanie, jak najbardziej spoko. Absolutnie nie czuję potrzeby, żeby ich jakoś piętnować, coś ich, nie wiem, niszczyć, przeszkadzać im w ogóle, nie? Spoko, żyj i daj żyć innym i szanuj, że ktoś ma inne widzenie świata. No, chodzi o hierarchię i głównie bardziej. Ale katolicy też powinni na was, jeśli ktoś słucha, jakiś katolik, to nie czujecie jakiejś odpowiedzialności, żeby naprawić swój kościół? Co to ma tak sobie być i nic nie robimy? Bo co? Na was spoczywa jakaś odpowiedzialność, jak minie, nie wiem, następne 100 lat i nic nie kiwniecie palcem, to będzie znaczyło może, że macie to w dupie i że nie zależy wam, żeby było dobro, tylko się godzicie na to, żeby było zło. I szatan się cieszy. Film Titanic, ludzie podzieleni na klasy. No. Tak by, jeśli nie widziałeś, kustoszu, filmu Snowpiercer, to sobie zobacz. To jest bardzo fajny film. Ale tą starszą wersję, bo jest serial też, tak? Bardziej, znaczy nowszy. Ale mi się osobiście o wiele bardziej ten klasyczny Snowpiercer podobał. To jest taka no, przyszłość katastroficzna, w której cały świat jest zlodowaciały i pędzi taki pociąg super nowoczesny, w którym ludzie sobie żyją. On jest, no tam się da przeżyć, nie, w środku. I są różne klasy właśnie. Różne klasy. Im bliżej sterowni tej lokomotywy, tym są bogatsi tam ludzie. No, a gdzieś tam w tyle żyją tacy biedacy, którzy jedzą właśnie galaretę z robaków, muszą tam pracować ciężko, a szlachta sobie żyje w dalszych wagonach. No i dochodzi do rewolucji. Bardzo fajne kino. To jest jeden z tych filmów, które można obejrzeć więcej niż jeden raz. Może to jest wyznacznik dobrego filmu, że możemy do niego wrócić, nie? Choć pewnie też są i wyjątki. Takie filmy, które są dobre, ale raczej się nadają na jedno oglądnięcie. Korci mnie, żeby zrobić znowu jakieś audycje, bo kiedyś było trochę, ale niewiele. O judaizmie, o islamie. O islamie to właściwie to takie wymienianie absurdów, nie? Bardziej. To jest już w ogóle coś nam obcego kulturowo raczej. No. Wspominałem kiedyś o Czechu, z którym mieszkałem w takim hostelu wynajmowanym, jak tam w Irlandii na spółę wynajmowaliśmy. Mara, się nazywał Mara. Metalowiec. Jak mu powiedziałem, że po polsku Mara to może być taki duch, taki upiór jakiś, to jak się ucieszył, że takie ma imię, no jako metalowiec. No, no i on był jakoś tam zafascynowany islamem, tłumaczył mi, że to są soul people, że w ogóle tacy uduchowieni, że inny zupełnie stosunek do religii, jakoś mu ten islam bardzo imponował od tej strony. To mi przypomina jedną piosenkę, którą można by tu puścić na zakończenie. Dobra, żegnam się już z wami. Zapraszam w środę na Spelunę z Martinem. W piątek was zapraszam. A jakbyście nie mieli akurat ochoty słuchać mojej audycji w piątek w Nocnym Radio. Kurczę, to już 12. Muszę 15 czynsz zapłacić. No, nie martwcie się, może jakoś dam radę, tak na styk. He, he, he. Spoko. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Trzeba ufać Bogu. A tymczasem, no właśnie, jeszcze utworek. To jest polska wersja pewnego przeboju, który w różnych językach można znaleźć. Różne wersje w różnych językach. Przejdź na islam. Już to kiedyś leciało, ale może przypomnimy. To trzymajcie się, do usłyszenia. No, a co miałem powiedzieć? No, że na kanał Pula Kości, jak ktoś nie będzie miał ochoty akurat na Nocne Radio, to kanał Pula Kości i RPGowe zabawy z potrzebą i ekipą jakąś, nie wiem jaką, ale ktoś na pewno fajny będzie. Dobra, tymczasem Borem Lasem, hej, hej, hej.

mądrzeście, lecz zapytaj się, a co jeśli jednak w błędzie tkwisz? Wierzysz, że wszystko powstało znikąd, czy nie myślisz, że ty tylko śnisz? To niepragmatyczne i niekoraniczne i łamie drugie prawo termodynamiczne, więc pomyśl lub jak wolisz. Ja na to nie mogę, nie mogę, dajcie jakiś dowód mi. To nie uprzedzenie, lecz świeckie

Nie ma ich tak, jakbym chciał. Bez integracji, bez edukacji, u was nie mogą nawet mieć łychtaczki. Nie przejdę, nie na islam. A oni, no zrób to, tak dogodny moment jest. Choć

nie leniuchuję, ciężko pracuję, pokażę ci wszystko, co pod burką przetrzymuję. No zrób to, przejdź na islam. Ja na to w porządku, tak będzie, zwykłym samcem jestem wszak. Nie wyś...

Zdyknie się jak nie wiem kto. Uch, cały płonę w jej stronę, jak powoli ściąga ciuch. O, o, mam złości jeszcze ze słabości. Dziewczyna ma ze zatworzek paczkę gwoździ. Nie mogę, rzucam islam. Allahu Akbar, umowa obowiązuje cię. Porzucona wiara to dla ciebie kara. Z życiem lepiej żegnaj się. Chociaż jej religii nie ma przemocy. Jak co wciąż muszę, kiedy będziesz ścięty do północy. Zrobiłeś to właśnie.

0: Hello, hello, pszczółki wy moje kochane. Witam ponownie. Były problemy techniczne, ale teraz już wszystko powinno być ok. Coś się na YouTubie skiepściło. To nie ja, odpowiem jak Bart Simpson. To nie ja. No, widzę, że chyba tym razem wszystko działa. Nietypowa pora. Audycja dla obiboków, dla bezrobotnych, dla obiboków albo dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na komfort słuchania radyjka w pracy, bo być może nie każdy ma taki przywilej, taki luksus. No, luksus, luksus. W ogóle wspominałem już wcześniej o Michaelu, którego możecie znaleźć na kanale Śpioch. Chyba działa. No, tam nadaje Michael. Też takie luźno-gadkowe audycje. Dajcie suba, dzwoneczek i tak dalej, i tak dalej. No. Wypraszam sobie od godziny Fajrant już pisze Czektul. No, właśnie Michael mówi też o takich prostych, bardzo elementarnych sprawach filozoficznych trochę, że to właściwie dzisiaj to taki dla wielu luksus, że można sobie posiedzieć na słoneczku, pomedytować. On cały czas medytuje, Michael. No, albo można sobie trochę się polenić. No, przytaczał też taką opowieść o rybaku i rybce. Mniej więcej chodziło o to, że rybakowi nie zależało na tym, żeby mieć ileś tam łodzi, wynajmować ludzi, rozwijać się, żeby potem móc nie pracować ciężko, bo on już teraz nie musi pracować ciężko. No. A wcześniej dałem taki tytuł, co lubisz? Skoro już tu wszystko działa, to zmienię. Co lubisz? A celowo nie napisałem, co lubisz, a czego nie, no bo tak dosyć często rozmawia się o tym, czego się nie lubi, nie? A tak o tym, co lubimy, to tak też się zdarza, ale właściwie to częściej rozmawiamy o tym, czego nie lubimy, czego kogo nienawidzimy i tak dalej. No, pozdróweczka dla wszystkich, którzy mogli przyjść, zjawić się i pobyć tutaj z nami na tych naszych leniwych audycjach. Na pewno z rzeczy, które ja lubię, to zaliczyłbym do nich wawrzyniec. Wawrzyniec, zgadza się. Wawrzyniec z suszonymi pomidorami i żurawiną. To jest taki mały słoiczek. W Biedronce to kupuję. I przepyszna warzywna pasta. No, pomidory to chyba większość z was lubi, co? Przyznajcie się. Znajdzie się ktoś, kto nie lubi pomidorków? A pomidory suszone to w ogóle to jest pysznościowe. No i właśnie sobie zajadam widelczykiem. Haps. Kurde, jakie to jest dobre, ludzie. Naprawdę nikt mi tutaj nie płaci. Też ciekawy jest opis na słoiczku, że to jest, są takie podpunkty, szybka przekąska, do kanapek, do pierogów, do naleśników i uwaga, do eksperymentów. No, ja w tej chwili używam tego jako przekąski. Odpowiada mi konsystencja, bo te różne humusy i tak dalej, no to taka, wiecie, to taka breja trochę, nie? A to jest, to ma swoją fakturkę taką. Są tutaj zmielone właśnie suszone pomidory, żurawina. Dodaję sobie to czasem do kanapek, czasem tak sobie podjadam. Dodaję się do różnych kanapek w sumie, bo pomidory mają to do siebie, mają taką fajną cechę, że pasują w zasadzie do wszystkiego, nie? Więc siema trutniu, pisze Wandast. Trutniu. Truteń... Słuchajcie, Gucio też był trutniem z Pszczółki Mai i co, sympatyczna postać. Krawiec, zachowaj się jak food emperor, nie?
1: No kurwa, jakie zajebiste delicje. Zajadam. Przy was, choć nie powinno się odpierdalać czegoś takiego, że się na antenie je, ja jednakowoż zajadam i kij w nery wszystkim. O, tu skapło, kurwa.
0: O, no, faktycznie mi skapło, czekajcie, bo tu... No, krawiec, ty flejtuchu. Syfiarzu jeden, ty. Napraw się w końcu, człowieku. Właśnie, czemu ja taki nieporządny jestem? Do dzisiaj nie wiem, zastanawiam się nad tym codziennie. Koktajlowe pomidorki. Dobra rzecz, dobra rzecz. My nazywamy koktajlowymi takie małe pomidorki, ale one się często nazywają na przykład daktylowe też. Daktylowe, koktajlowe, różnie. I te małe pomidorki są słodsze od tych dużych. Są przepyszne. I można całego sobie takiego pomidorka chapsnąć i on jeszcze chrupie przyjemnie, nie? I czujemy w buzi
1: czujemy eksplozję smaku.
0: No, bardziej Makłowicz. Nie pamiętam, jak ten food emperor mówi, więc... Ale kiedyś z kolei, jak starałem się parodiować Makłowicza, to powiedzieliście, że bardziej food emperor. No to zdecydujcie się, kurde. Nie zadowolisz słuchacza. No właśnie, taki temacik dałem, co lubisz. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Ja na przykład bardzo też lubię, oprócz tego, że lubię słoneczko czasem, oprócz tego, że lubię neony, na ekranie neon widać z kciukiem w górę. I nie wiem, jak się nazywa taki gest, bo jedna łapka to kciuk w górę, a druga to taki cymesik, nie? Cymesik. Ja bym to nazwał cymesik. Łapka, cymesik. O. Cymes. Najlepsze pomidorki prosto z krzaka. Smaczniejsze, ale mniej zdrowe. Cukier, niestety, czyli co, że więcej cukru w nich, tak? No, cukier, trzeba z tym cukrem uważać. Wcześniej mówiłem, że ładnie słoneczko grzeje i że na Arktyce znaczy 40 stopni ponad normę. Coś się dziwnego z klimatem dzieje, ale... No, to jest niepokojące, ponieważ...
2: Pszczółka Maja, 10 zł. Na dalsze kulinarne eksperymenty dobrze, że już po obiedzie bzes.
0: Bzes? To bzyknęła pszczółka Maja? Tę pszczółkę, którą tu widzicie na ekranie... To ją właśnie nazywają pszczółką Maję. To się nie rymuje coś. Ale dyszkę dała. I pszczółka Maja. Na dalsze kulinarne eksperymenty. Dobrze, że już po obiedzie bzz. Aha, to bzz było. Bzz. Ciekawe, kim jest pszczółka Maja. No. Jest Gucio, Truteń, czyli ja. Jest i pszczółka Maja. No, może jeszcze zaraz jakiś Filip z Konopi wyskoczy. Tomu to jest Filip z Konopi. Krawiec, alkoholik. Nie alkoholik. Czy można nazwać alkoholikiem kogoś, kto sobie dla kurażu, ale też dla delektowania się popija sobie delikatnie soplicę o smaku wiśni w czekoladzie? To jest alkoholik? Alkoholik to łoi wódę albo jakieś brewery. A ja tu właśnie sobie odkręcam finezyjnie. Kielonek tak do połowy, żeby się dobrze wsmakować. Nie za dużo. Tekla. Kim jest Tekla właśnie? Ja bym powiedział kto, ale już nie będę złośliwy. O nieobecnych się nie rozmawia. No. Tekla. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maje znają i ruchają. Nie, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Więc Guciu, jeśli będziesz bzyknąć chciał se Maję, załóż prędko gumkę na swą faję. Maja, Czek tul na antenie z nami jest. I co powie on tu nam? Halo? Halo, Czek tulu? Czekamy na ciebie, Czek tulu. Może stąd taki pseudonim, że Czek tul, że trzeba poczekać. Ale to właśnie Czek tul na mnie czeka w tej chwili. To jest bardzo cierpliwy człowiek, jak już mu mówiłem. Mega cierpliwy. Czy tym razem mikrofonik zadziała? Słyszałem mikrochrząknięcie. Tak. Działa.
3: Tak, tak. Powinno teraz wszystko działać. No niestety tak to jest, jak się jeździ w lewo i w prawo z mikrofonem i jak się go podłączy do komputera po jakimś czasie, to go nie widzi, tylko widzi inne urządzenia dźwiękowe.
0: No, to tak ostatnio to się różnym osobom tutaj zdarzają wpadki techniczne. W ogóle ciągle coś zawodzi, jakieś są problemy. Dzisiaj też miałem tu problem z YouTube'em, no, ale to się nie ma co przejmować.
3: No, nie ma co. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, która wbrew nazwie audycji, co lubię, to tego nie lubię właśnie, jak technologia zawodzi. No, a co lubię? Lubię to uczucie, kiedy po 3 dniach grzebania nad programowaniem, nad kodem, coś zaczyna działać. Coś, co wydawało się, że jest takie porypane i nagle jest takie, o, w końcu. Jest takie uczucie spełnienia, że to, co robisz, ma sens.
0: Czyli programujesz, dręczy cię jakiś problem, nie możesz go rozwiązać i tak, i srak, kombinujesz, szukasz rozwiązań i nagle pyk, pach.
3: I działa.
0: Dokładnie. No to jest przyjemne. Ja mam coś podobnego, jak kończę projekt i słyszę od klienta na przykład, że zadowolony jest i daje kciuka w górę. To jest takie, wiesz, uff, wow. No, też no, coś w stylu.
3: Uczucie zrobienia czegoś, co ma jakiś taki, coś widocznego, tak? Coś działa, coś się udało fajnie zrobić, coś działa. No, ogólnie, nawet jak ostatnio w domu byłem przez tydzień, to tam porządziłem ogródek w domu i tak dalej. Jak później to sprzątałem, popatrzyłem na to, jak na przykład hałda gałęzi do pocięcia się ułożyła z tego, co pozbierałem i tak dalej. To było takie super. Dobra, robota, Czek tulu.
0: I trzeba sobie nagrodę wtedy dać jakąś. Tylko czasami przesadzamy właśnie z tym dawaniem sobie nagród, myślę, i zaburzamy w sobie taki swój system właśnie kary i nagrody. Nagrody trzeba sobie samemu dawać oszczędnie, myślę. Tak. Wtedy to działa. No.
3: Ja sobie to nagradzam w ten sposób, że sobie czasami po prostu kupię jakąś grę raz na jakiś czas. A później się i tak okazuje, że nie mam czasu grać.
0: A wiesz co? A propos gier, dzisiaj wszedłem sobie na stronę 11 Bit Studios. To jest takie polskie studio. Tak, nawet nie wiedziałem, że oni tyle fajnych tytułów zrobili, słuchaj. To są ci i od Frostpunka, i od Moonlightera, w którego też grałem, i This War of Mine. No, słynna gra, nie? Na cały świat. Teraz widzę, że zastanawiałem się, czy nie kupić sobie Beat Cup. To taka pikselówka, taka bardzo wyglądająca na retro ogliniarzu. To się przechadza po miasteczku i różne tam ma rzeczy.
3: To jest chyba, nie?
0: Taka, ciężko powiedzieć, bo właśnie nie grałem w to. Widziałem, że ten gliniarz chodzi po miasteczku i tam takie pikselowe ludziki różne czynności wykonują. Ktoś tam sprzedaje hot dogi na ulicy, jakieś samochodziki jeżdżą. Może sobie kupię, bo kurczę, mają coś, ich gierki są takie pomysłowe po prostu i fajne. To są takie mniejsze gry, nie? To nie są jakieś duże produkcje. Takie wszystkie ich gry wyglądają na niezależne jakby, nie? Trochę.
3: No. Chociaż no, nie wiem, jak Frostpunka można ocenić. Czy to już jest taki indyk, czy jednak już coś trochę większego?
0: No to właśnie chyba taka największa ich gra, nie? Nie wiem, czy wyszedł już Frostpunk. No właśnie, to czyli jeszcze robią dwójkę, tak?
3: Tak, tak. Zapowiedzieli go chyba właśnie dopiero co stosunkowo niedawno w listopadzie, czy jakoś tak.
0: Ja cię chciałem, czy Cthulhu, w ogóle bardzo przeprosić, że jeszcze tam się nie ustosunkowałem, nie odpisałem. Obiecuję, że dzisiaj to zrobię w nocy.
3: Spoko, spoko.
0: W nocy. Ale dziękuję ci za cierpliwość. To też dla mnie to trochę taki test, że ktoś mnie po takim czasie nie zwyzywał, nie wiesz, tam nie zbeształ, tak dalej, tylko chwilkę zaczekał, to widzę już, że spoko człowiek, nie?
3: Powiem ci tak. Wiem jak jest, bo sam mam kupę rzeczy czasami na głowie i ciężko mi się do pewnych rzeczy zebrać. Ja wiem, że mam coś zrobić, na przykład mam gdzieś tam zapisane i tak dalej, ale na przykład mówię żonie, przypomnij mi, że muszę zadzwonić tu i tu. Wieczorem słyszę, no miałeś zadzwonić tu i tu. No miałem, przypomniałaś mi, prosiłem cię o to.
0: Tak się często mówi o kobietach, że właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że związki mają bardzo duży sens, że kobieta sprawia, że mężczyzna staje się lepszy. Właśnie i przypilnuje go, i pogoni trochę, przypomni coś. Taka, wiesz, taka rola kobiety, że sprawia, że facet się ogarnia, nie?
3: Tak, tak, tak.
0: To jest fajne.
3: No, ja ci powiem, że związek z moją aktualną żonką to sporo mi dał w rozwoju osobistym i jako człowiek też trochę dojrzałem.
0: Tak? To super. No. No i mówisz, że dobrze się układa.
3: Dobrze się układa. No, ona jest nauczycielką, tam już kiedyś wspominałem to. Akurat dzwoniła do mnie chwilę temu, bo problem był z drukarką w sekretariacie w szkole. No i tam ona niby wie tam mniej więcej co zrobić, tylko że to było takie hakerskie obejście, że drukarka była podpięta do Wi-Fi, a powinna być podpięta do Switcha i tam nie wiedziała jak to połączyć. A ja w tej szkole robiłem przez chyba rok właśnie jako technik, więc mniej więcej wiedziałem co i jak tam jest, to jej trochę też pomogłem. No i tak się trzeba wspierać wzajemnie.
0: Żona nauczycielka. Może to tak. Też by dobre dla mnie było. Stawiałaby mi pałę czasem. Krawiec, jak ty coś powiesz.
3: Dokładnie.
0: Dawałaby po łapach. O, może tak.
3: Tak, dokładnie w ten sposób.
0: Zostaw te konfitury.
3: Chciałbyś sobie założyć. Myślę,

0: Piotr Jackiewicz. 33 zł.
1: O kurde.
0: Lubię wygrywać pieniądze na maszynach. 102 roboczo godziny. 142 tysiące.
1: Piotr niezmiennie rozpracowuje maszyny. Piotr kontra maszyny. To taki, słuchajcie, John Connor trochę z tego Piotra. I widać też, że chyba mu to dobrze idzie, bo donajcik tutaj bardzo dobry. Taki John Connor walczy z maszynami i wiecie co, to porównanie nie jest takie przypadkowe, bo Piotr Connor chce nauczyć ludzi, jak walczyć z maszynami. Tylko nie z takimi maszynami, wiecie, robotami, co chodzą z karabinami, tylko chce nauczyć ludzi, jak walczyć z tymi maszynami, z jednorękimi bandytami. Nie z terminatorami, tylko z bandytami jednorękimi różnymi. Właściwie to chodzi chyba o inne maszyny hazardowe. No, tak więc szukajcie Piotra, on wam wskaże drogę i nauczy was, jak rozwalać te mechaniczne łby. No, dzięki wielkie. Czyli Piotr z kolei lubi z maszynami walczyć. Piotr pisze, nie chcę, a mogę się podzielić wiedzą. To chyba ale, tak? Nie chcę, ale mogę się podzielić wiedzą. No to szukajcie Piotra. Jeśli ktoś jest głodny wiedzy,

Zenon przyszedł i stwierdził, że jak dobry humor, to nie będę, ale i tak musi, bo inaczej się udusi. Zenon ma jakieś zarzuty do mnie, że wspieram nawołujących do zabijania Żydów antysemitów, czy coś takiego. I to jest coś, czego z kolei nie lubię. Miało być o tym, co lubię. To może nie będę mówił o tym, czego nie lubię. Tak często rozmawiamy o tym, czego nie lubimy. Na przykład Zenon potrafi rozmawiać tylko o tym, czego nie lubi. A nawet jak go się zapytasz o to, co lubi, to powie to tak, że będzie w tym właśnie, że czego nie lubi. Czyli w tym przypadku powiedziałby, jakbym się zapytał, co lubisz, Zenon, to by powiedział, lubię takie radia, w których nie ma nawoływania do zabijania, jak w twoim, na przykład. Lubię ludzi sumiennych, a nie takich jak ty, co ciągle dają dupy. Lubię, no i tak by odpowiedział, coś w tym stylu, tak. Ja się śmieję trochę, ale może coś w tym jest. O, kapitan już lekko zrobiony. Dzień jak co dzień, pisze KGB Rut. No, muszą być jakieś uszczypliwości, nie? No, ja lubię na przykład takich ludzi, którzy potrafią się powstrzymać przed jakimiś tam dostrywkami, ale wiecie co, jak patrzę na te nasze dostrywki, to i tak jest małe miki, to jest nic przy tym, jak niektórzy na innych kanałach rozmawiają ze sobą. Słuchałem sobie takiego ostatnio kanału, gdzie praktycznie cały czas sobie tak dopierdalali, nie? Była taka jakaś pijacka audycja. No, kanał taki spiskowy. Nie będę reklamował, bo tam jest zakaz w ogóle reklamowania czegokolwiek i bardzo tego pilnują, to ja też nie będę reklamował. Zresztą nie wiem, czy bym chciał w sumie takie coś reklamować. I praktycznie siedzą tak ze sobą 2 godziny i sobie tak dopierdalają, nie? A ty, kurwa, byś byś wziął i tego. A ty, kurwa, to co? A ty, I tak sobie dowalają przez cały czas. No, niektórzy tak lubią. Niektórzy uważają, że to jest taka męska przyjaźń, nie? Że tak, ja ci w mordę dam. A masz, tak w żartach, nie? Jeb. O ty, kurwa, ja cię kopnę w jaja. O, masz ty. O, kurwa. No, to tak niektórzy lubią. A ja niekoniecznie. Nie, nie jest

0: tym zrobiony? Jak mogę być zrobiony, skoro wypiłem sobie dla smaku odrobinkę? Wiecie co? Chyba jest tak, że po prostu ja się naturalnie czasem zachowuję jak zrobiony. Ale naleję sobie jeszcze może troszkę tej soplicy, skosztuję. Bardzo smaczna. Smak wiśni w czekoladzie. Także lubię słoneczko, lubię pozytywnych ludzi. I lubię jak dziewczyny dzwonią. I właśnie zadzwoniła Kasia. Cześć, Kasiu.
1: No cześć, dzień dobry, witam.
0: Cześć, Kasia.
1: Tak, dzwonię, wiesz, bo zacząłeś znowu tam narzekać i mówić o tym, czego nie lubisz, a jest taki piękny dzień i nie chciałam, żebyś mi go wepsuł.
0: O właśnie, i bardzo dobrze, właśnie, no, tak. To bardzo dobrze.
1: Nie wiem, a dobrze mnie słychać, bo ja to tak pierwszy raz dzwonię w ogóle.
0: Znakomicie. No, znamy się nie od dziś, ale pierwszy raz zadzwoniłaś i bardzo ładnie brzmisz w ogóle. I ładny masz głos w ogóle. No wiem, że to tak nie każdy lubi, tak a propos tego, nie każdy lubi komplementy, ale to walne komplementy.
1: Nie, dziękuję bardzo, miło, bo się stresowałam właśnie. Tak, a co ja lubię? Właśnie ja wam chciałam opowiedzieć, jaki ja mam w ogóle wspaniały tydzień. Ponieważ mój stary kochany zabrał nasze dziecko i siedzą w Polsce, a ja mam tak labę, więc sobie ogarniam wszystko dookoła wiosenne porządki i dziś wykarczowałam pół ogródka, a za chwilę czekam, przyjadą do mnie moje psiapsiółki i będziemy miały Dzień Kobiet spóźniony, tata wolna, więc tak.
0: Babski wieczór, czyli babski wieczór, nie? Trzeba sobie co jakiś czas zrobić.
1: Tak, no. Tak, ale tu cię zaskoczę, taki babskie spa, bardzo zdrowo, bo zero alkoholu, same zdrowe wyciskane soczki na wolnoobrotowej wyciskarce, świeże olejki wyciśnięte do masażu, bo będzie i masażystka, i dwie fryzjerki. Ja gotuję dzisiaj na kolację carbonara. Także, kurczę, piękny dzień, piękny.
0: Pięknie. No, aż miło posłuchać. A będziecie sobie malowały tak. Paznokcie? U stópek?
1: Nie. Opowiedz mi coś. Nie będziemy, ale będziemy się masować, będziemy włosy robić, będzie miały zdrowe, pyszne jedzonko i sytą carbonarę.
0: Tak. Też lubię carbonarę. To jest taki sos serowo...
1: Z jajkami.
0: Aha, serowo-jajeczny. Fajne, bo i boczku tak. Trochę, nie? I boczku trochę.
1: I tak, i ja lubię jeszcze zieloną pietruszkę do tego.
0: Fajne danie, bo takie syte, ale dosyć lekkie. Są takie dania, które są lekkie, tak, ale syte, nie? I ten boczek robi tak. Fajną robotę, bo nie czujesz, że jesz jakieś tam wegetariańską tak, papkę.
1: Tak. Tylko... ale powiem ci, że ja właśnie od jakiegoś czasu nie jem mięsa, ale to tak po prostu mnie odrzuciło. Jak kiedyś przywiozłam mięso dla dziecka na rosół, a był taki smród i od tamtej pory już nie mogę mięsa. I moim ulubionym daniem to było spaghetti bolognese, jak mój stary gotował. Takie pyszne, ale teraz no nie mogę nawet na nie patrzeć, więc zaczęłam gotować ja carbonarę. I teraz u nas jest w domu carbonara, bo tam jest tylko delikatnie troszkę tego boczku.
0: Mamma mia, carbonara!
1: Dokładnie.
0: Się rozmarzyłem.
1: A ty jak tam krawcze? Byłeś dzisiaj gdzieś na dworze? Coś się przespacerowałeś?
0: Właśnie
1: zwiedziłeś, zobaczyłeś na coś ciekawego?
0: Właśnie nie. ale trzeba
1: to?
0: Znaczyć.
1: Ja od 10 rano śmigam na ogródku z piłą, z grabiami, ze wszystkim, a ty siedzisz i trolisz?
0: No. Tak jakoś ale trzeba się przestawić, trzeba się koniecznie przestawić i ponagrywać coś właśnie na powietrzu, na ławeczce. Przecież nie muszę z kimś, mogę sam coś pogadać na ławeczce, nie? I właśnie trochę nabrać kolorków, żeby człowiek nie wyglądał jak wyjęty z trumny zombie.
1: Tak. Na słoneczko witaminkę D łapać. Ja tu już się nie mogę doczekać, bo my mieszkamy w Irlandii, ale jak już przy takiej pięknej pogodzie trzeba wyciągnąć rower, niestety nie ma chłopa w domu, więc sama tego nie zrobię, bo wisi wysoko pod sufitem. Ale mam co robić na ogrodzie, więc nie narzekam. Pięknie jest.
0: A w jakim miejscu, w jakim rejonie Irlandii mieszkasz?
1: Pod Belfastem. Ja w północnej.
0: A, w północnej. To tam nie jest przypadkiem niebezpiecznie trochę?
1: No, już dawno i nieprawda.
0: Tak?
1: Tak. No, telewizja lubi kłamać. Albo przesadzać.
0: Pamiętam, że jak się tam przejechałem, to trochę tak z duszą na ramieniu. No, się człowiek nasłucha.
1: Tak, ale wiesz... Nie, teraz jest okej. Okay. Jest okej, okay. Ja tam nie narzekam. Mamy ciszę, spokój, bo też nie mieszkamy w dużym mieście. Ale no, niestety. Jest jak jest, trzeba się z tym pogodzić, zaakceptować i cieszyć się tym, co się ma.
0: O, bardzo fajna cecha. Też to lubię, a propos tego, co lubimy u ludzi. Że się potrafią cieszyć małymi rzeczami.
1: Nie zauważyłam u ciebie. Bo ostatnio tylko narzekasz i już przestałam cię nawet słuchać kilka ostatnich audycji, bo nie dałam rady.
0: Aż tak?
1: Musisz coś tutaj, kurczę, jakiejś energii w sobie nabrać. I albo właśnie tak jak dzisiaj, piękna audycja, to co lubię.
0: Muszę sobie poćwiczyć uśmiechanie się.
1: Kurczę, będziesz miał jutro zakwasy na twarzy.
0: Sparaliżowało mnie. Nie mogę przywrócić normalnego wyrazu gęby, czekaj. O już, o Jezu, straszne to było.
1: Uważaj, jutro będziesz miał takie zakwasy, że nie będziesz mógł mówić.
0: Są tacy ludzie, co ich nic nie cieszy. Być może, nie? Też.
1: Tak.
0: I w zasadzie to nikogo nie lubią.
1: Tak, ale wiesz, w sumie też wcześniej nie dzwoniłam, bo tak nie umiałam się wstrzelić w ogóle w rozmowy, bo ja właśnie jestem taką osobą, ja nie lubię obgadywać albo wspominać o kimś, kogo nie ma, a w ogóle tak jak was słucham i jak mówicie o jakichś osobach, o jakichś innych kanałach, to ja w ogóle nic nie znam, bo ja na YouTubie słucham tylko was. I tylko do tego używam YouTube. Wcześniej słuchałam sobie innych tam rzeczy, ale przestałam i potem trafiłam na nocne radio. I teraz słucham tylko was na tym YouTubie, więc trzeba się trochę starać.
0: No, to dobry sygnał, widzisz, bo czasami dobrze usłyszeć po prostu wprost pewne rzeczy, czyli więcej pozytywnych audycji. Dzisiaj cię tytuł pewnie trochę przyciągnął, nie?
1: Tak,
0: co lubisz,
1: tak,
0: to pomyślałaś sobie, o, coś tak. W końcu coś pozytywnego, nie będzie tego smędzenia, marudzenia, użalania się.
1: Tak.
0: No, bardzo, bardzo dobry sygnał, bardzo dobry sygnał. Trzeba sobie brać do serca.
1: Teraz idzie wiosna, trzeba przestać smęcić, zacząć żyć i się cieszyć tym, co jest, bo jak widać u naszych sąsiadów, nie wiadomo, jak długo to potrwa, więc łapiemy wiatru w żagle i słoneczka.
0: Śpiewamy na zmianę. Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
1: Kurczę, ja nie jestem dobra w śpiewaniu, Krawcze.
0: Ładnie śpiewasz całkiem, tylko głośniej, tak.
1: Nie, bo ja tak trochę się wstydzę, wiesz. Nie tak się wydzierać.
0: No, od razu wydzierać.
1: Tak. No, a z takich ciekawostek, co wam jeszcze powiem, to kiedy moi wyjechali w niedzielę, zawiozłam ich na lotnisko, to od niedzieli mam wyłączone Wi-Fi w domu, w ogóle nie używam telewizora, nic, wszystko powyłączane. Mikrofalówka też, bo to moi używają, więc wszystko powyłączane z prądu, co mi jest niepotrzebne i powiem ci, że jakaś taka się lepsza atmosfera w domu zrobiła. I koty spokojniejsze przestały się tak kłócić i ganiać.
0: Czyli mniej elektrosmogu dobrze potrafi zrobić.
1: Źle, tak. Tak myśl. No.
0: Tak, tak, popatrz, ludzie się często nie zastanawiają nad tym, że jakieś dźwięki, które dla nas nie są uciążliwe, jakiś sprzęt elektroniczny potrafi na przykład piszczeć tak cichutko czasami.
1: Tak, tak, tak. No. Ja też powiem ci, że ja słyszę czasami w nocy, jak mamy kontakt z lampką do czytania włączony i słychać te uczenie w nocy, jak jest taka cisza, więc ja lubię mieć totalnie wszystko wyłączone. Wtedy mi się na jakoś najlepiej czuję.
0: No, ale no,
1: a
0: to też...
1: A ty to sam siedzisz w tym elektrosmogu. U ciebie pewnie cały czas Wi-Fi hula, co?
0: Tak, tak, tak.
1: O, właśnie.
0: Ale mój organizm się już przyzwyczaił.
1: I na dwór nie wychodzisz.
0: A potem się człowiek dziwi, że jakieś problemy ze zdrowiem, że kiepski nastrój, nie?
1: No. Tak, dokładnie. A że energii nie ma, radości, ani satysfakcji z życia.
0: Dobra dieta, odpowiednia, jesteś tym, co jesz, plus...
1: A ja właśnie, no. Przepraszam,
0: śmiało,
1: ja
0: śmiało.
1: Właśnie przyszłam do kuchni, zaczynam szykować warzywka i owoce na soki, także ty kontynuuj, postaram ci się nie wcinać.
0: Ale to będą soki owocowo-warzywne, te warzywne to kurde, one mi nie wchodzą, coś, to ciężko to
1: wiesz,
0: wypić.
1: To ja robię taki siedmioskładnikowy, daję ananasa, seler, buraczki czerwone, jabłuszko i białą pietruszkę korzeń. Było
0: nieźle.
1: 7 tych składników? Nie wiem. Ktoś liczył?
0: Ale i tak brzmi nieźle. Ananas jest bardzo słodki. Przypuszczam, że jak się doda takiego ananasa, to potrafi mocno wpłynąć na smak. Tak samo sobie niektórzy dodają troszkę soku z cytryny, żeby tak, wiesz, zmienić na lepszy ten smak warzywny, nie? Warzywnych soków. No, jak czasami sobie kupię jakieś w Biedrze jakieś smoothie czy tam inne te soki jednodniowe, to nawet jak są owocowo-warzywne, to znajdują dzisiaj fajne przepisy, takie, że to no, nie smakuje jak sok taki czysty z buraka, z pietruszką i tak dalej, to ciężko to wypić. No, a taki ananas, ananasek.
1: Ja się przyzwyczaiłam, tak ci szczerze powiem, i teraz, ale już wiem na przykład, czego dać więcej, czego dać mniej, żeby nie zepsuć sobie całego soku, bo to czasami też tak można przesadzić. Ale tak po troszkę to będzie okej.
0: No to cóż, Kasiu, baw się dobrze, odpoczywaj sobie, regeneruj się z psiapsiłkami i mam nadzieję, że będzie mega udany wieczorek. No i od razu samopoczucie będzie potem lepsze. Naładujesz sobie baterię trochę, nie?
1: Ja już mam naładowane baterie, wiesz, powiem ci szczerze. Także cisza, spokój. Lówka, także nie narzekam.
0: O, i tak trzymać.
1: Tak, także to, pozdrawiam i ciebie, i wszystkich słuchaczy. I co, do usłyszonka w takim razie. No, miłego popołudnia wam życzę.
0: Tylko zadzwoń jeszcze kiedyś do mnie, żeby to nie było jednorazowo.
1: Oh my god, wiesz co, no kiedyś zadzwonię, tylko że ja rzadko jestem sama w domu. To jest pierwszy raz chyba od 2 lat, bo... 1,5 roku siedzieliśmy wszyscy razem przez te lockdowny w domu, nie jeździliśmy do Polski, więc ja byłam z młodą w Polsce w lutym, a teraz stary z nią poleciał, więc fajnie.
0: Pozdrawiamy starego.
1: No, stary mój kochany musi to jakoś wytrzymać, no ale trzeba się dzielić i trzeba sobie radzić.
0: Ale to się tam nie krępuj przed starym i dzieciaczkami, że dzwonisz do nocnego radia. To żaden wstyd, naprawdę.
1: Ale nie, no coś, ty z moim dzieckiem przy boku to się nie da zadzwonić.
0: To byłby super.
1: Ona
0: telefon.
1: Nie siedzi.
0: A to jakby,
1: wiesz, no... to takie dziecko z ADHD, tylko to jest takie ADHD wrodzone. Ona po prostu taki ma charakter. Ona cały czas, wiesz, skacze, biega. Ona nawet jak je obiad, to nie siedzi. Ona jest na krześle, pod krzesłem, wszędzie, więc nie ma spokoju w tym domu. Dlatego tak się teraz cieszę i jestem bardzo happy today.
0: Może musisz trochę potem jakoś wprowadzić w życie u siebie. Takie, wiesz, troszkę zmienić zasady, żeby mama też miała od czasu do czasu chwilkę dla siebie, żeby nie absorbowali sobą, ciebie, wszyscy, wiesz, żeby trochę, żebyś miała tak regularnie trochę tego spokoju też, nie? Że na przykład Ania, która z nami nadaje, ma dogadane tak, że wiesz, że mąż ma swoje, ma dla siebie chwile jakieś tam, sobie tam w coś, wiesz, gra, z kumplami się spotyka, ona ma przy radiu chwilkę dla siebie, to tak można sobie poustawiać trochę, nie?
1: Tak. Dobrze prawisz, Krawcze, trzeba coś zadziałać. Mieliśmy taki system, ale to... A, to jeszcze było przed lockdownami. Lockdowny wszystko zmieniły, to ja się czuję, jakby był taki czas przed wirusem i czas po wirusie. I takie 2 lata dziury. No. No dobra, to co? Do usłyszonka, miło się gadało. Cieszę się, że się w końcu zebrałam w sobie, żeby zadzwonić.
0: Też się cieszę, bardzo.
1: No, i do usłyszonka, pa.
0: Trzym się, pa, pa. No, widzicie, można się przełamać i ktoś, kto od dawna słucha Nocnego Radyjka i z nami tu jest, to w końcu się przełamuje, dzwoni i co? Źle? Bardzo dobrze. Może jakaś inna osoba, która do tej pory... No, zadzwonił ktoś, właśnie tak a propos ludzi, którzy jeszcze nigdy nie dzwonili i się muszą przełamać i są bardzo nieśmiali. Halo, halo?
2: Nie wiem, jak zacząć, bo tak pierwszy raz dzwonię, głupio mi tak strasznie, ale co ja lubię? No dobra, dobra, teraz poważnie. Co ja lubię? Na przykład lubię takie coś, jak wczoraj. Wyobraź sobie, piszę na forum, retro o komputerach i odzywa się do mnie człowiek, z którym miałem okoliczność kumplować się 27 czy 6 lat temu. No i żeśmy się zgadali i się w przyszłym tygodniu może uda jakoś zgadać, umówić osobiście, bo przybył z dalekiej tułaczki po świecie, po różnych miastach wielkiego świata, zachodu od nas. I no i tak sobie żeśmy pogadali wczoraj trochę przez telefon. Fajnie, nie? Lubię coś takiego. Po tylu latach się, kurczę, raptem z człowiekiem odzywasz, nie? Nagle, znienacka.
0: Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem. No. Czyli Etam lubi odświeżyć sobie stare znajomości, retro znajomości. No i lubisz też retro samo, oczywiście, ale właściwie, wiesz, retro to jest coś innego niż klasyka, niż, bo ciężko powiedzieć, że ktoś, kto uruchamia sobie stare Atari 2600, czy Amiga 500, czy nagrywa streama o Commodorku, tak jak na przykład Borg na kanale Retrogralnia, ciężko powiedzieć, że... Znaczy ja w ogóle lubię czasami sobie posłuchać Borga, bo on jest taki bardzo spokojny, wiesz, taki relaksujący, nie? No i te tematy, te klimaty, no właśnie, retro, nie retro, bo dla mnie retro to jest coś, co jest wskrzeszone, to jest coś zrobione współcześnie. Poprawcie, jeśli się mylę, ale definicja retro to jest chyba właśnie zrobienie coś na wzór tego, co było dawniej, ale współcześnie. To jest retro prawdziwe.
2: No nie, to jest akurat takie, to ma swoją nazwę, NG, czyli New Generation Retro, nie? Natomiast tak, ja jestem, przyznaję się, ostatnie parę tygodni sobie się katuję różnymi, sprawia mi to zresztą przyjemność, różnymi właśnie retro tematami, właściwie to głównie retro słucham, oglądam, a nawet się udzielam. Właśnie na ostatnim Borga Life'ie się udzieliłem, to znaczy on nas katował przez 2,5 godziny albo dłużej z Commodorka jedną muzyką, która się zapętlała w kółko. Ja ją sobie ściągłem, samplowałem na Amigę i zrobiłem remastera i miksa. dodatkowo, także ma, i miałem strasznego fana z tego, jak puszczał na przemian moją wersję i wersję, która sobie leciała sobie z Commodorka. To taka mała rzecz, a cieszy, nie?
0: No proszę. Fajnie, czyli zaistniałeś na kanale, leciał twój utworek.
2: Tak. Czy nie mój utworek, dla ale porównania. Poprawka.
0: No, to taki, no, taki cover, można by powiedzieć, nie? Cover, czyli... No.
2: Przy okazji słuchacze mogli sobie porównać dźwięk z oryginalnego SIDA, przerobiony przez Digital Sound Studio GVP, firmy GVP, takiej bardzo znanej kiedyś na Amidze, jaka jest różnica między tym generatorem właśnie na Commodorku, a układami amigowymi, nie?
0: Był taki kanał, bardzo go lubiłem, gdzie były setki, jak nie tysiące utworów tak zremasterowanych amigowych, tylko nie mogę sobie przypomnieć adresu. Kojarzysz może? Brałem nawet z niego sporo muzyczek, puszczałem na audycjach.
2: Znaczy nie kojarzę, ale kojarzę jedno radio, które tutaj zresztą chyba potrzeba miał z nim coś wspólnego. Na pewno też kojarzę, o Boże, kogo ja zawsze myliłem z Potrzebą. No, ten taki szalony, no, słuchacz nasz, co zawsze tak się z Jackiem Werblachą kłócił.
0: Może, wiesz, o kim? Może Jan Dynamin.
2: Jan Dynamin, tak. No to tam było Radio Wilno, które emitowało właściwie w kółko Commodorka 64. Przynajmniej tak jak na słuch byłem w stanie poznać to. Był to typowy taki sidowski dźwięk, nie? Także tam leciała właśnie ta muzyka i to ile razy włączyłem, przez parę tygodni tego słuchałem, to ciągle Commodorek i Commodorek. No to akurat jest coś, co ja lubię, chociaż sam osobiście Commodorka nigdy nie miałem, ale bardzo lubię te właśnie takie klimaty starej muzyki właśnie, nie jakiejś tam zrobionej współcześnie, a tworzonej bezpośrednio na tym starym sprzęcie. No ma to swój urok, chociaż oczywiście jak pewnie większość osób to słuchała, to by ich to katowało, nie?
0: No przypuszczam, że w przypadku tego radyjka, o którym mówisz, to mogły być bardziej jakieś japońskie rzeczy, czyli jakieś SNESy, bardziej takie rzeczy, chociaż no, kto wie. A powiedz, a jakieś rzeczy oprócz takich komputerowych, oprócz retro, coś masz takiego, co lubisz?
2: Tak. Lubię sobie pojeść różne rzeczy. I jak włączyłem ci komputer, czyli przed chwilą, i zobaczyłem, że i posłuchałem, że tutaj sobie rozmawiasz, to ja w ogóle chciałem włączyć siebie dzisiaj na live w ciągu dnia, bo dzisiaj wstałem, wyobraź sobie, o świcie o 10:00. I miałem ochotę zrobić etamowe kulinaria, to znaczy ponadawać, jak robię coś pysznego. Kanapkę z masłem i z musztardą, nie? Na pewno wielu słuchaczy męskich samotnych byłoby mi wdzięcznych, bo to jest zajebisty posiłek. No, niestety nie zrobiłem tego, włączyłem komputer i ciebie zacząłem słuchać, bo zabrakło mi 3 składników chleba.
0: Musztardy i masła, tak?
2: Akurat tych 3 rzeczy nie ma i przed chwilą się tutaj córy pytałem, czy nie idzie czasami na dół, bo bym chętnie ją wysłał po to, bo mi się strasznie, ale to strasznie nie chcę iść po prostu specjalnie po te 3 elementy, ale mam tutaj już mocne postanowienie, bo jak mocne postanowienie, to flamastrem piszę sobie, nie ołówkiem, tylko flamastrem na czerwono w moim notesie, że jak będę robił takie różne dziwne rzeczy, dziwne posiłki, na przykład kebaba z serc kurzych czy żołądków własnej konstrukcji, jak mi tylko już dokończą zęby naprawiać, bo to trzeba naprawdę mocno gryźć, czy takie jakieś większe rzeczy, o kurczę, aż mi ślinka cieknie na samą myśl o serduszkach kurzych, czy jakiś na przykład jak zrobić dużą ilość flaków przy użyciu jednego słoika z pudliszek, ale taką dużą, żeby w całym garcu było i dobrze przeprawione. To chętnie porobię wideo, takie właśnie typowe dla mnie. No. To coś innego niż do tej pory. No.
0: Może niekoniecznie typowe właśnie, bo nie nagrywasz tak często tego typu audycji, jak zmywałeś, a powiem ci, że widać było, że słuchacze bardzo lubią, jak ty właśnie nagrywasz z kamerką. jak się krzątasz w kuchni, jak coś przygotowujesz. No bo ty robisz to na swój taki etamowy sposób, co często jest zabawne, fajne, coś się dzieje, wiesz, więc no ja tak a propos tego, co lubimy, to ja lubię tego typu audycje. Na przykład no hitem była audycja, jak zmywałeś, nie?
2: To no właśnie, tak, taką szykuję taką serię tutaj, jak będę na przykład formatował dyskietki dla Gambola jeszcze raz, bo one już tyle stoją i czekają na wysyłkę, no nie umiem ogarnąć tych
0: bankomatów. A propos wysyłki...
2: No. A jak myślisz? Musisz zrobić audycję o lenistwie, to ci wtedy opowiem.
0: Ale bym cię opierdolił, gdybym sam nie był taki...
2: Ploki powiedział, że jeszcze chce licytować, że tutaj po co będę teraz szedł wysyłać. On to dostanie spokojnie, dostanie nawet więcej niż trzeba, jak jeszcze coś wylicytuje, bo ja mam umowę z Gambolem, no taką fajną, że będzie coś fajnego do wygrania na jego audycji, żeby go tam wspomóc, biednego studenta, którego Dino nie chciało.
0: Niedoszłego, niedoszłego studenta.
2: No, nieważne, no w każdym razie mam taki jeden fajny gadżet, który być może, ale to będzie gadżet spersonalizowany, bo wkładając w niego telefon lub okulary, bo też takie okulary będą anaglifowe, będzie można zobaczyć Etama w 3D. Mój portret 3D zrobiony.
0: A ty jesteś narcyz jednak. Coś Ewa Lipka miała rację, że ty jesteś narcyz. Egocentryk, no ale to może za to lubimy Etama właśnie, a propos
2: może
0: lubienia.
2: Za to lubimy Ewę, bo że ona dogłębnie potrafi człowieka, mężczyznę dogłębnie poznać. No.
0: I tak bardzo asertywnie i śmiało i bezpośrednio ci powiedzieć, co myśli o tobie.
2: No ja bardzo lubię, jak ktoś jest bezpośredni, nie? Także tego, ja już nawet bezpośredniość nie wchodząc w szczegóły Zenkowi, wybaczyłem, także dałem sobie już na luz. No także wiesz, co mam na myśli. Ten słuchaczu nie musimy wtajemniczać. W każdym bądź razie nie ma problemu, żebyśmy podjęli dalsze werbalne jakieś dyskusje. No. To w sobie lubię. To takie będzie fajne, to w sobie lubię, że tak potrafię zrobić.
0: Że nie chowasz urazy, tak?
2: Znaczy nie to, że nie chowam urazy, tylko że po prostu się tym nie przejmuję specjalnie, no co tam mam się przejmować. Co będę się tam chwilą jakąś tam, liczy się całokształt, nie? Ostatecznie ile nam zostało do tej wielkiej wojny? No już niedużo, nie? Co już się będziemy tam stresować jakimiś tam zaszłościami, nie?
0: No być może inne nas rzeczy dotkną, na przykład brak wody. Czytałem, że jest taka ewentualność, taki czarny scenariusz, że 15 milionów Polaków nie będzie miało wody. No bo jak teraz już zaczyna wiosną tak grzać czasami i to, co czytałem, że na Arktyce plus 40 stopni ponad normę i wszyscy są zadziwieni, jak to tak, co tu się dzieje się, no to co dopiero może być latem. Może być tak, że wyschną jeziora, wyschną różne zbiorniki wodne i będziemy mieć taki przedsmak rzeczywistości postapokaliptycznej, że nie ma wody na pustyni. To Radio Prorocze, ostatnio śpiewaliśmy właśnie, nie ma wody na pustyni. No to może właśnie będzie tak w Polsce.
2: A wiesz, to będziemy skraplacze na balkonach trzymać, tak jak ci na tym, jak się nazywa ta planeta, gdzie był Obi-Wan Kenobi, Ben Obi-Wan Kenobi i Luke tam się ukryli.
0: Właśnie, jak się tak, kurczę, no ta słynna planeta, najsłynniejsza chyba planeta w Gwiezdnych Wojnach.
2: No,
0: powiedzcie.
2: Mam ją na końcu języka.
0: Ja też. Tak się śmieję z ciebie czasami, że masz zaniki pamięci, a mnie też to dotyka. Kurczę, no. Przypomnijcie, bo mnie to denerwuje, jak nie mogę
2: Mustafar,
0: sobie przypomnieć.
2: Tylko, Boże kochany.
0: No tam, gdzie Jabba był, nie? Gdzie Jabowie, gdzie są Jabowie, gdzie rozgrywa się Book of Boba Fett serial.
2: Tatooine.
0: Wiesz, jak łatwo sobie coś dobrze zapamiętać? Drogą skojarzeń, że trzeba to jakby w mózgu sobie powiązać sznureczkami z innymi rzeczami, czyli tatuin, czyli tata, tatuin, nie mamuin, tylko tatuin. I jak tak sobie, wiesz, skojarzysz to z różnymi rzeczami, to potem ci się łatwiej przypomni, jak drugi raz zapomnisz.
2: No właśnie dlatego uderzyłem do córci, bo ten sznureczek był do niej przywiązany akurat, bo z tatą był właśnie związany. Tatuin.
0: Tatuin. No. Tatuin, mamuin, babciuin i wuin.
2: No, zgadza się, zgadza się. Co poza tym lubię? Poza tym lubię na przykład sobie do ciebie zadzwonić, pogadać. Mam substytut towarzyski dzięki temu, a inni mogą mnie posłuchać i być zadowoleni albo wręcz przeciwnie, zniesmaczeni. To też lubię. A co jeszcze lubię zrobić? Generalnie lubię siedzieć i myśleć, to jest bardzo, bardzo fajne też. Lubię mieć komfort psychiczny, żeby nie mieć z tyłu głowy kasy ciągle, że trzeba coś tam dorobić, tylko żeby było jakaś mała kupeczka tej kasy w szufladzie, czy tam w skarpecie, bo ja na kontach nie trzymam. Co jeszcze lubię? Lubię posiadać rzeczy, które używam. To znaczy nie lubię mieć tak nadmiaru, ale tak żeby było akurat, nie? Fajnie, żeby mieć jakąś też w polu widzenia jakąś gazetę na przykład, bo bardzo lubię sobie czasami wziąć coś papierowego do ręki. No takie małostki w sumie. Kasetę magnetofonową, mam teraz przed sobą właśnie oryginalne kasety Basic Instinct, Total Recall, co tam jeszcze widzę, Terminator 1, Apollo 13 i ten z Bruce'em Willisem, nie widzę napisu, ale to jest ta. To jest od Divadens był śpiewany ten kawałek, jak ten film się nazywał.
0: Piąty element.
2: No, oryginalny mam. Także też mnie to cieszy, że mam takie kasety fajne. Kto ma taką kasetę? Na pewno prawie nikt nie ma. Tutaj podejrzewam, że w ogóle nikt nie ma.
0: Czyli Etam się cieszy, jak coś ma, a czego kto inny nie ma. To jak on coś ma, a ktoś inny nie ma, to się cieszy.
2: Wiesz, co by mnie teraz ucieszyło?
0: Niech zgadnę, jak Jan Rodzyn się wywali i sobie głupi rej rozwali. Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza.
2: O, teraz coś ci powiem, co moją córę ucieszyło. Nie wiem, czy nie będzie na mnie zła. Otóż
0: że tata w końcu wyrzucił te worki ze śmieciami z przedpokoju i się umył.
2: Jeszcze leżą. Natomiast córa moja, mam nadzieję, że nie będzie na mnie zła, że zdradzę, poszła do... Jak to się nazywa, córa? To, co ty poszłaś? To jest gabinet kosmetyczny? I powiększyła sobie usta.
0: A jednak, czyli w końcu. Jak wygląda? Jak wygląda? Bo moim zdaniem miała bardzo ładne usta. Wiesz co, mi się często
2: znaczy,
0: bardziej
2: ja
0: podoba...
2: Różnicy.
0: Tak? Ale co, na plus czy na minus?
2: W ogóle nie widzę różnicy. Ja nawet powiedziałem, że jak ty sobie zaczniesz takie rzeczy robić, to ojciec sobie też coś powiększy. Co ją strasznie denerwuje, bo mówię sobie, powiększę tak, że jak założę obcisłe spodnie, to będzie jak banan, tak będzie się odciskiwał. A to można tym samym kwasem hialuronowym robić. Tylko w przeciwieństwie do ust, ona mówiła, że to strasznie drogo, nie chce mi nawet mówić, ile płaciła za to. Ale akurat tą część ciała mężczyzn 108 tysięcy kosztuje. Wiem, bo mam koleżankę, która się tym zajmuje i ma taki gabinet kosmetyczny w Szczecinie. No? Także nie jest to tanie. I trzeba co 2 lata chyba to trzeba odnawiać, żeby to działało. Nie?
0: Jezu, no. Bez sensu, zupełnie. Nie wiem, Karolina, no wiem jak wygląda i dla mnie się akurat zalicza do tych dziewczyn, które mają naturalną urodę, bardzo ładną i nic nie trzeba poprawiać.
2: No to już tu... nie ma naturalnej, bo dzisiaj znowu była. Dzisiaj sobie robiła rzęsy. Masakra, nie?
0: Masakra.
2: Ja się z tego śmieję, bo ja naprawdę nie widzę różnicy. Znaczy nie wiem, po prostu ja na to nie zwracam uwagi zwyczajnie. No. Taki jestem, nie? Zresztą, jeśli chodzi w ogóle o kobiety w moim przypadku, znaczy tutaj córka to jest niewłaściwy przykład, bo mam na myśli kobietę, tak? To najlepiej jest, jak dobrze wygląda, po prostu bez niczego, bo jak się budzisz koło niej, to ma makijaż, ma, no, można powiedzieć. No nie każdy się rodzi z pięknym ryjem, tak mi tam powiedziała z daleka. No ale to ty masz dobry ryj, no. W miarę, znaczy, ja jestem ładny, no to ty też musisz być ładna, no. Taka jest prawda.
0: Powiedz Karoli, że krawiec powiedział, że Karola jest spoko z ryja. Jak dla mnie, jest spoko z ryja.
2: Nie muszę jej mówić, bo ona dostała tutaj plusy, bo ja filmiki wrzuciłem te takie montowane, co żeśmy z Kubą kiedyś montowali, bo uznałem, że szkoda, żeby się marnowały na dysku, niech sobie ludzie pooglądają te scenki. I wrzuciłem na kanał i tam paru chłopaków pisze z serduszkami, no to coś i tylko ona wtedy młoda była, bo to i patrz, ile już lat minęło od tego naszego serialu. No z 15 miałaś, tak. Jeszcze wtedy na gwóźdku wieszałem tej green screen za sobą. Zresztą do tej pory ten gwóźdek w ścianie jest, nie?
0: Powiedz Karoli, że jest spoko z ryja i że gdybym było 20 lat młodszy, to kto wie, jakby to wyglądało.
2: No ty nie musisz być 20 lat młodszy, ponieważ ona woli chłopaków, którzy tak mają 30 parę lat, nie? Mam rację, prawda? Że chyba lepiej, jak chłopak ma 30 parę lat, nie? No. I koleżanki tak samo. Ta jedna z jakimś tam 40-latkiem w ogóle związała. Już nie jest. No. Albo poszedł siedzieć czy coś.
0: Oglądałem ostatnio kanał człowieka, takiego wariacika trochę, który wyjechał do Tajlandii i tam, słuchajcie, kupił sobie żonę. Tak, nie przesłyszeliście się, kupił sobie żonę. Facet ma 44 lata, liczba, wiek kunradowy, że tak powiem. I trafił na taką wioskę rybaków, gdzie jest po prostu taki zwyczaj, że trzeba zapłacić, żeby sobie tą żonę zdobyć. Dla tutejszych, jak to się mówi, dla tych, którzy tam mieszkają, no to jest stawka inna zupełnie niż dla obcokrajowców, bo tam jak mieszkasz, to możesz sobie taką żonę kupić za równowartość naszych 1500 zł, a on musiał zapłacić 12 tysięcy zł. I facet 40, tak, ucieczka do raju. Dzięki, Lukas, za przypomnienie. Bardzo fajny kanał. I słuchajcie, związał się z przepiękną dziewczyną po prostu, no... Uroda, no cukiereczek, nie? Włosy, ząbki, cera, po prostu młoda, no bo też 19-latka, tak? On 44, ona 19 lat i wygląda na to, że szczęśliwi są ze sobą, że dobrze im ze sobą. Tak więc można czasami coś takiego zwariowanego zrobić. Oczywiście odbyła się ceremonia ślubu, ale taka ceremonia ślubu plemienna. To znaczy on tam przykładał palec od nogi do palca od nogi taty, swojego teścia przyszłego. Jakąś tam szmatę trzymali, ryż jedli, no sypali ryżem, coś takiego. No i co? I nagrywają teraz streamy ze sobą, obejmują się, całują, zadowoleni. Ona w skowronkach cała... No tak więc, no czasami może nam się wydawać, że coś jest dziwne, że pojechał do jakiejś biednej dzielnicy, do slumsów w Tajlandii, kupił sobie żonę, ale to zadziałało, no fajnie. A Lukas twierdzi, że nie taka ładna, znowu taka trans trochę. Ja uważam, że bardzo kobieca. Czemu trans? Trans to rozumiem, że masz na myśli, że ma takie cechy męskie trochę, tak? Ale czemu? Absolutnie. Mi się tak nie wydało zupełnie.
2: No, ja kiedyś subskrybuję dalej ten kanał, już dawno tam nie zaglądałem, bo ten człowiek miał tam jakieś dziewczyny w różnych miejscach właśnie, Azjatki, tam generalnie Wietnam, Kambodża, te okolice, nie? No. Natomiast teraz oglądam taki kanał Bez Planu, to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, czy jakoś tak? I tam też taki chłopak jest, który właśnie zmienia sobie okolice i przy okazji zmienia też dziewczynę, nie? Nawet mu napisałem kiedyś, zmieniasz wać pan te kobiety, jak cepem byś machał, nie? Parafrazując Sienkiewicza. No, także ten, ale jak tu jakiś sobie kupił, no to jak inwestycja, no to wiadomo, że poważna sprawa, nie? Zresztą w sumie dziewczyna też będzie wierna, no bo jak kupiona, no to co? Ja jestem w ogóle zwolennikiem związków aranżowanych przez rodziny. Także... To jest bardzo dobre. A miłość przychodzi z czasem, nie? I szacunek.
0: Divide et impera. Krawiec, nie przesadzaj, że ona taka piękna. Wygląda jak kanibalka. No co wy macie... Nie wiem, no kurczę, no bardzo piękna dziewczyna. No ludzie, no... Nie
2: ale
0: wiem.
2: To jest tu subiektywne. Ważne, że się jemu podoba, temu, co wziął ją, nie?
0: A poza tym nie tylko się liczy to, czy piękna, czy niepiękna. Liczy się też, że taka... Mi się na przykład podobają dziewczyny, które się dużo śmieją, uśmiechają. Może to jest na przykład taka cecha Ewy Lipki, nie? Która, no, nie jest to jakiś taki kanon urody ogólnie powszechny, wiesz, no ciężko powiedzieć, że to jest jakiś taki lachon, nie? Ale może w niej jest pociągające to, że się dużo śmieje na przykład, nie? Mi się podobają uśmiechnięte dziewczyny i takie radosne. To jest takie, znaczy, takie sexy, to potrafi być takie sexy, nie? Że kobieta...
2: Wchodzisz na niebezpieczne rejony, jak Ewa będzie to słuchała. Znaczy ja jestem tutaj kiepskim do oceniania, bo mi się 80% kobiet podoba, tej córa mi krzyczy, że jej nie zaaranżuje. Nie, my mówimy o tym, że chłopak sobie kupił córa gdzieś tam w Wietnamie, czy gdzieś sobie kupił dziewczynę za 12 tysięcy jako żonę i zadowolona jest. No także najwyżej cię wystawię tutaj do największego donata.
0: Co mnie wystawisz? Nie zrozumiałem.
2: Młoda, bo tam młoda krzyczy z pokoju, mnie nie zaaranżujesz w związku, a ja mówię, co najwyżej cię wystawię tutaj na ten, kto da większego donate.
0: Na Allegro, tak? I licytujcie
2: nie,
0: się.
2: Nie, wiesz co, ja kiedyś chciałem taką zrobić taką akcję na Allegro, ale potem się powstrzymałem, bo u nas jest wszystko, wiesz, nie mają żadnego poczucia humoru te nasze władze, służby i w ogóle, i loże. To po prostu chciałem zrobić taki eksperyment, jak widziałem ten plakat słynny w tramwaju, że berlińska klinika ta leczenia bezpłodności szukała dawców nasienia, nie, i wśród Polaków. I ja, ponieważ byłem już za stary, bo tam 40 lat, ja to widziałem, jak miałem ze 43, to zastanowiłem się, żeby zrobić aukcję taką, że po prostu tak jak było w pierwszej części o dinozaurach w tym w Jurajskim Parku, tam taki grubas był, co sprzedawał te tam plemniki czy coś tych dinozaurów takich zamrożonym takim tym. To wyglądało jak puszka i tam był azot ciekły i on to sprzedawał, nie?
0: No.
2: Próbował na czarnym rynku opnąć. To ja bym tak mógł wystawić na Allegro, nie? Dla samotnych pań na przykład z nasienie. To były dwie opcje. Kup teraz z tym, z wysyłką i z odbiorem osobistym, nie? Nie chcą, że tak powiem.
0: Ciekawe, czy to jest legalne w Polsce, nie? Sprzedawanie własnego nasienia.
2: Byłem ciekaw tego, nie? Jakbym tak wystawił, nie? Bo na przykład sprawdzałem to, zresztą w Bandych to nawet też jest, to jest dobry serial, tam wszystko o tej Ameryce lat 80. 90. można znaleźć. W Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak honorowe krwiodawstwo na przykład, nie? Tam po prostu się to sprzedaje. Się krew sprzedaje. Idziesz do punktu, jeżeli oni ci oczywiście tam przebadają, żebyś miał tą krew dobrą, tak? Jeżeli jesteś zdrów i możesz dać, to się normalnie chodzi i sprzedaje krew tam za jakieś tam, nie wiem, chyba $20 za 100 ml czy coś takiego. No ale są ludzie, którzy to robią i berlińska ta klinika oferowała tam chyba 3,5 tysiąca euro czy 2000 euro, jakoś tak to było miesięcznie, nie, można było. Ja to się śmiałem z tego, bo jak wszedłem na stronę, tam było forum, i panowie, którzy się zdecydowali na tę formę zarobkowania, fajnie to nazwali. Nazwali to dojeniem, że dojenie raz w tygodniu, nie? I pełna, jak to się nazywało, pełna, no nie absencja, no jak się nazywało?
0: Dyskrecja?
2: Nie może...
0: Dyskrecja?
2: Nie dyskrecja, że nie może w tym czasie być z kobietą, jak pobierają, nie? No, wyleciało mi to słowo z głowy. Abstynencja, no o właśnie.
0: Czyli etam, no. Honorowy dawca nasienia, jednocześnie dinozaur też, właśnie tak a propos Parku Jurajskiego. No dobra, etam, to co, to dajmy szansę innym, może ktoś jeszcze do mnie drętnie.
2: Czuję, że inni mają dzisiaj gorszy dzień niż my. Ale zobaczymy.
0: Są tacy ludzie, którzy mają całe życie gorszy dzień, też są tacy. No
2: nie, no jak przyszli z pracy, to rzeczywiście mogą być podkurwieni trochę tak, wiesz, po robocie.
0: Ludzie, coście tacy smutni, przecież przyszliście z pracy dopiero co.
2: No, tak na koniec, co my razem najbardziej nie lubimy? nie chodzić do pracy. To jest to, co lubimy najbardziej, nie lubimy. Nie chodzić do pracy, jest fajne, nie chodzić do pracy. Mówię wam, spróbujcie, zróbcie to już od jutra, nie pójdźcie, bo po prostu nie to, że tam jakieś tam wypowiedzenie, po prostu nie pójdźcie do niej, nie? I zobaczycie, i zostawcie telefon włączony, zobaczycie, czy będą po was dzwonić, czy jesteście naprawdę potrzebni, nie? No, taka namówka, nie? Ale nie bierzemy za to żadnej odpowiedzialności z krawcem. Po prostu tak zróbcie. Macie, jesteście wolnymi ludźmi, możecie tak spróbować, nie? Nie radzę, ale ani nie zachęcam, ale możecie tak zrobić i zobaczcie, czy wam będzie brakowało tej pracy, czy nie będzie wam brakowało. No, ja w każdym razie pierwszego, który tak zrobi i będzie w stanie to udowodnić, zaproszę na 0,5 kilo parówek z Biedronki normalnie do siebie. Po prostu ten, który jebnie tak pracę z dnia na dzień, nie? Po prostu i zostanie się, z tego kieratu się uwolni, nie? Fajnie, bo będzie nas trzech, który na nas tym radzi. To funduje 0,5 kilo parówek z Biedronki. Tych najtańszych. Znaczy, tam jest kilo, ale ja sobie pół zjem, a drugie pół on zje. Nie? I to będziemy razem konsumować.
0: Ma się jeszcze ten gest. Ma się ten gest, widzicie. No. No dobra. To też wcześniej był komentarz, że ktoś lubi Etama tutaj. Ktoś pisał, że Etama lubi. Przepraszam, już nie pamiętam, kto to napisał. No, dobra. To trzymaj się. Na razie. No, hej.
2: Trzymaj się. Hej, hej.
0: Honorowy dawca nasienia, dinozaur, człowiek z gestem, Etam. A, miałem was podpytać, bo rozmawiałem już z Byte Eaterem w sprawie zrobienia takiego właśnie myku, aby można było słuchać nocnego radia na różnych aplikacjach, bo niektórzy dawali sygnał, że nie można już nocnego słuchać na jakichś tam apkach. No więc tylko, że ja nie wiem, jakie to są aplikacje. Gdybyście w komentarzach na przykład pod tą audycją, jak ktoś słucha z offline'u, albo teraz jakbyście mogli też napisać, co to są za aplikacje, co to są za serwisy jakieś takie, nie wiem, no chyba raczej aplikacje, tak, że ktoś ma na komórce, na telefonie i mógł słuchać nocnego radia, a nie może już. No to ja poproszę was o sygnał. Co mam Byte Eaterowi zlecić? Znowu się wykosztuje, cholera jasna. A donate'ów jak na lekarstwo? No ale są, zawsze się tak nie tyle pocieszam, co tłumaczę sobie, że są tacy, co mają gorzej jeszcze, o wiele gorzej, bo ja nie mam tak źle, jeśli chodzi o donajciki. No więc nie wolno być pazernym. No. No, polecam jeszcze raz, możecie sobie wpaść na kanał Michaela, Zielony Rybnik. Michael Śpioch się nazywa kanał, Śpioch. No. Ja dużo miałem przyjemności ze słuchania.

wracając do tematu, co lubię, myślałem, że lubię gry typu Frontier, na przykład. Na pewno pamiętają, co starsi słuchacze, klasykę Frontier, kontynuacja Elite. Myślałem, że spodoba mi się latanie po kosmosie, ale to jest jakieś takie toporne, tak ciężko tam w ogóle rozwalić jakiś statek wroga. Tyle tych przycisków różnych i tak się odbiłem trochę na razie od tej gry. Myślałem też, że lubię takie klasyki, klasyczne RPG, Dungeons and Dragons. Kupiłem sobie za ciężko wyżebrane 3 złote Icewind Dale Enchanted Edition. No i też jakoś nie za bardzo. No niby lektor fajnie mówi po polsku, nie? Bo jest zdubbingowany. Lektor mówi, były to czasy, kiedy bohaterowie toczyli walki. No i tam siedzą przy ognisku, dumają, legendy opowiadają. No ale uruchomiłem tą grę, poszedłem jakieś, nie mogę orków rozwalić po prostu i ciągle ginę. No bo, znaczy ciągle ginę, wystarczy, że jedna osoba z drużyny zginie, no to ja już wgrywam save'a, no. I te orkasy na początku gry mnie rozwalają. No to wiecie co, w takie coś grać dzisiaj. O. Jak się krawiec do roboty byś wziął, to byś zarobił, pisze Piotr. No ale właśnie jest problem, że mi się nie chce. Poza tym, jak ten rybak z bajki, mam pracować, tyrać, żyłować się, żeby w końcu móc nie pracować, no to ja już teraz mogę nie pracować. No, co jeszcze lubię? Lubię dziewczyny, które mają jędrną pupę.

zadzwonić, ale w jakim temacie? No, Furiat, skoro nie wiesz, jaki temat i nie potrafisz spojrzeć tam na tytuł audycji, to lepiej nie dzwoń. To zdecydowanie to nie jest ten czas. To nie jest ten czas właśnie. Innym razem może, jak będziesz bardziej ogarnięty. No bo tak to widzisz, to już nie wróży dobrze. Sebastian pisze właśnie sęk. Słuchaj, Waluś. Sęk w tym. Słuchaj, co ci ojciec powie. Kurde. Sęk w tym, żeby iż zarobić, ale iż żeby się też, kurde, nie narobić. O. A tatuś, a ty normalnie to taki mądrutki jesteś, że taki normalnie, kurde, filozof jakiś, te, jak te Arystotelesy całe, te, kurde, normalnie, tatuś. No, ta, słuchaj, cycu, no, tatuś żyje już trochę na tym świecie. Były czasy, że, Waldusiu, że ja byłem człowiek pracy i saturator, żem miał normalnie soki, żem sprzedawał, to ja żem tyrał, Waldusiu, jak Beduin na pustyni, żem tyrał, ty kurde, a widzisz, no a teraz to się tak kurde porobiło, że no nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, no.

co jeszcze lubię? Lubię mieć luzik na przykład. Nie lubię nosić obcisłych spodni. Lubię raczej luźne ubranka nosić, gdzie mnie nic nie uciska, nic nie pije, nie wpija się. No, luźne ubranka lubię. W ogóle lubię luźne podejście do życia raczej. Lubię też ludzi, którzy nie są materialistami. Lubię ludzi wesołych, takich, którzy emanują jakąś pozytywną energią, taką, że mi się też lepiej trochę robi, a nie takich na przykład, którzy przyjdą, coś powiedzą i ze mnie spada energia. Tak, te hapeki, punkty życia spadają. To jest kiepskie, to jest kiepskie. Znaczy, wiecie, każdemu się zdarza, nie? I każdy ma lepsze, gorsze chwile, ale jak ktoś ma tak cały czas, no to takie męczące jest trochę. Rogal pisze, a idę sobie zwalić z nudów. Czy kanapki z Subwaya lubię? Chyba nie jadłem nigdy kanapki z Subwaya. Nigdy nie trafiłem na Subwaya. Szczerze powiedziawszy. Nie miałem okazji po prostu. Ale lubię na przykład kepsy. Lubię kepsy i trafiłem w końcu w Środzie Śląskiej. Otworzyli nową kebabiarnię. No to już myślałem, kurczę, 10. kebabiarnia, nie? Ale coś skusiło, poszedłem i jest wyjątkowa, bo jest baranina. Naprawdę, kupiłem sobie na początek w ogóle z kurczakiem. Myślę sobie, a to jakieś będzie słabe. Może się zniechęcę i nie będę już żarł tego żarcia niezdrowego. Znaczy, czy kebaby są niezdrowe? Raczej zdrowe chyba. Tam są warzywa,

proszę, to. Manu Merek przyjdzie potem. A czy mogę dostać ulotkę? Ulotka to pęczęta, bo tam będzie, no to tam tego. Przepraszam, nie rozumiem? No, będzie ulotka do włożenia tam potem do siatka. No i tak wiecie, ciężko trochę, nie? Się czasami porozumieć. Jeszcze tam ludzie krzyczą dookoła, bo tłumy przyszły. Bo zrobili wielkie otwarcie i dobre ceny mają, bo za dwie dychy to takiego wielkiego kebaba, wielkiego kebsa, półmetrowego, nie? Z pół godziny go żarłem. No, ale dobre. I baraninka w końcu. No, kebab, dobrze sobie zjeść, dobre mięso. Ale barana trzeba też umieć przyrządzić. Baloniki, dużo młodych przyszło. Wystrój jak w barze miś jakimś. Wszystko takie wiecie, szare. I poprzylepiane takie plakaty na odpierdol się, takie z dziwnymi hasłami, które w ogóle nie nawiązują do niczego. Jakiś Summer Star Food. I tak czytam sobie, o co chodzi. Jakieś wiosenne super jedzenie, coś. Takie, wiecie, z dupy, nie? Przypuszczam, że po prostu gdzieś kupione w internecie, tam za grosze, takie właśnie plakaty, które pasują do wszystkiego, nie? Ściany pomalowane farbą olejną, wygląda jak na stołówce w ogóle, bo dużo takiej wolnej jakby przestrzeni, fotele obite jakimś skajem, takim obrzydliwym, takim skóropodobnym materiałem, też pewnie kupione gdzieś okazyjnie. No i tak to wszystko takie niezbyt korzystne wrażenie robi. Urządzić knajpkę, urządzić bar, to naprawdę jest sztuka, nie? Zrobić to w jakimś konkretnym stylu, żeby był jakiś klimat, oświetlenie, klimat, wszystko. No a tutaj tak widać, wszystko takie na odpierdol. Jakieś plakaty kolorowe, byle jakie. Takie też miejsce do oddawania naczyń, takie jak na stołówkach, nie? Że tam włóż talerz. Oczywiście plastikowe przysłony różne, żeby COVID nie przeszedł, bo wiadomo, że jak się zrobi taką z pleksy jakieś osłonę z dziurą, to wiadomo, że COVID przez to nie przechodzi przez taką pleksę, nie? Co tak wcześnie, krawiec? Ale że co? No tak o, po prostu. Miałem ochotę sobie pogadać, to sobie wszedłem. Właśnie lubię tak sobie żyć, że mam na coś ochotę, to robię, a jak nie mam ochoty, to nie robię. No, trochę tak jak właśnie Michael, o którym wspominałem. Taka moja radiowa bratnia dusza. No, ma takie też bardzo luźne podejście. Się uśmiałem, bo przyszedł jakiś tam kolor do Michaela. Michael sobie siedzi na ławeczce, brzucho rozwalone, ciemne okularki, czapeczka, sobie tam filozofuje. Przyszedł jakiś kolo, co chciał, żeby mu oddać stówę, bo Michael akurat nie jest trochę przy forsie, właśnie możecie mu rzucić coś. No słuchajcie, chłopak strasznie skromnie, jakieś tam 2 złote dostanie na streama, a i tak się cieszy, nie? No i tak, i trochę nie jest przy forsie, przyszedł jakiś tam kolo się upomnieć o 100 zł, Michael mu walnął filozofię całą tam. Widzisz, był taki czas, ale czekaj, nie przerywaj mi, bo będę musiał od początku zaczynać, posłuchaj. Był taki czas, że wydawaliśmy wspólnie dużo hajsu. Jak mam, to dam, wiadomo. A teraz widzisz, nie mam akurat, a ty... No, ty, braciszku, co cię uważałem za przyjaciela, przychodzisz i nie zapytasz się, co słychać i tak dalej, tylko o tą stówę mnie męczysz. No i w tym momencie ja nie wiem, czy ty jesteś moim przyjacielem, a tamten drugi, ale Michael, czekaj. Pozwól, że dokończę. Tak więc, braciszku, przyjacielu mój, powiem tak, dostaniesz ten hajs, jak uznam to za stosowne, prawdopodobnie niebawem, prześlij mi swój numer konta, a teraz już żegnam ciebie, idź już, ponieważ albowiem muszę się modlić, to jest mój czas na modlitwę, na medytację, a więc żegnam cię, mój były przyjacielu, a tamten, ale co, ale ten, no aha, no i poszedł sobie.

Michael jakieś tam świeczki, robi. Fajny koleś, ja go lubię. Muszę kiedyś zaprosić Michaela, z nim tu razem coś nagrać. Jaki lokal, taki klient, pisze Rogal. To jakiś miał być przytyk do mnie, tak? Że jaki klient, taki lokal by bardziej tu pasowało. Nie no, ale widzisz, Rogalu, jedzenie bardzo dobre, to mnie tak bardzo nie interesuje, jaki lokal, bo i tak nie jem na miejscu, tylko sobie zanoszę do domu i w domu spożywam. Tak więc wolę już lokal, który ma kiepski wystrój, ale jest dobre jedzenie, niż odwrotnie by miało być. Krąży legenda, że to mięso do wszystkich kepsów jest z jednej hurtowni. No oczywiście, no, miejska legenda, bo jednak tak nie jest. Świadczy o tym fakt, że różne są te kebaby bardzo. Na przykład w barze Arizona tutaj, gdzie nadal jest lokal do wynajęcia cały czas, nie ma chętnych, a takie topowe miejsce w Środzie Śląskiej, nie? Gdzie wszyscy cały czas się przechadzają, duży ruch, no ale jakoś nie ma chętnych. O, ktoś dzwonił do mnie. A nie, to Etam coś napisał. Aha, to mi przesłał ten kawałek, ten remaster utworku C64. To może będzie na przerwę muzyczną. No ale co ja mówiłem, że... No, w tym Arizona mieli zupełnie inny kebab. I się nawet wypytałem, co to za receptura. No to, tam jest indyk. Właśnie to dlatego było takie delikatne, fajne. Bo tam był indyk. Gdzie indziej z kolei taki zapodają tutaj. Tłusty, niedobry, tłuszcz z niego ocieka i brzuch potem boli. Różne są te smaki, więc no niemożliwe, żeby... Zresztą dlaczego jeden jakiś Arab miałby produkować wszystkie kebaby w Polsce? Co to, nie ma konkurencji? Tak ciężko to wyprodukować? Nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że no, zawsze w takich legendach jest ziarno prawdy, czyli może jest jakiś faktycznie duży dystrybutor, od którego często biorą te właśnie bele kebabowe. No ale na pewno nie jest tak, że większość knajp bierze z jednego źródła.

jeśli chodzi o porę dnia, to bardzo lubię świt. Noc też lubię. Ale świt to jest taka wyjątkowa dla mnie pora dnia, gdzie jednocześnie wszystko umiera, a jednocześnie się rodzi. Taki koniec i początek nowego cyklu. Coś takiego. Odpowiada mi klimat też, jest fajnie, przyjemnie. Jak jest akurat ciepła pora roku, to jest cieplutko, ale jednocześnie tak orzeźwiająco bardzo często. Wizualnie też ładnie to wygląda. Taki świt, blady świt. Cichutko jest, bo jeszcze ludzie śpią. Nieliczni ludzie przechadzają się po ulicy. Jest fajnie, jest miło, orzeźwiająco, ładnie, przyjemnie, także lubię świt. Noc też lubię, ale to ma związek może z upodobaniem do neonów, bo neony też bardzo lubię i wiadomo, że neony w nocy dobrze wyglądają.

No, może będzie krótsza trochę audycja. Niespecjalnie mi się chce jakoś przedłużać, więc ostatnie chwile, żeby zadzwonić, jak ktoś by chciał opowiedzieć jeszcze parę słów o tym, co lubi. Może tak jak Kasia, ktoś zadzwoni, kto jeszcze nie dzwonił. Pierwszy raz ktoś może zadzwoni. Lubię takie telefony. Tak a propos tego, co lubię. O, jak coś lubię, to ja to bardzo lubię. A jak czegoś nie lubię, to ja tego tak nie lubię za bardzo wtedy. No, w przeciwieństwie do tego, co lubię, bo wtedy to właśnie lubię. No chyba, że nie lubię, to wtedy...

Nie lubię też być zmuszany do czegoś. Tego bardzo nie lubię. Lubię tak sam z siebie coś zrobić, a jak jestem przymuszany do czegoś, to od razu mi się odechciewa. Lubię klasykę, chyba lubię też. Klasyka, coś w takim upodobaniu do retro, do klasyki jest moim zdaniem trochę z eskapizmu, czyli z takiej próby ucieczki od rzeczywistości. No bo to jest zawsze powrót do dawnych lat, do czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy... No, czasy dziecięce mają to do siebie, że nie mieliśmy wtedy zbyt wiele obowiązków. Chociaż to się trochę upraszcza, bo taki dzieciak, on też ma swoje obowiązki dziecięce, nie? Musi chodzić do szkoły, lekcje odrabiać, jakaś tam presja rodziców i tak dalej. No ale wspominamy ten czas, zawsze sobie idealizujemy trochę i koloryzujemy tak na plus. Ocieplamy właśnie te dawne czasy, nie? Kiedy jeszcze ciało nas lepiej słuchało, kiedy nie chorowaliśmy, kiedy było... też się bardziej aktywnie spędzało czas, no bo miało się więcej siły, ochoty, wszystkiego, nie? No niestety, z wiekiem to przechodzi. I tak się wydaje, że właśnie było tego, że było tego czasu więcej na różne rzeczy. I takie upodobanie w różnych starych rzeczach, to myślę, że jest próba takiego powrotu trochę. Co jeszcze lubię? Lubię komiksy, lubię gry, lubię filmy. Lubię radyjko. Lubię dobre jedzonko. No, a takie rzeczy... Są takie rzeczy, które większość z nas lubi, nie? Lubię sobie pogadać w miłym towarzystwie. Lubię... Co jeszcze lubię? Nie jest tak prosto powiedzieć, co się lubi. Szczerość lubię. Chociaż ta szczerość, niektórzy pod pojęciem szczerość rozumieją trochę co innego. Na przykład, nieważne. No takie, wiecie, niektórzy po prostu myślą, że jak komuś tak dowalą, wyłożą kawa na ławę, będą ciągle mieli jakieś zarzuty, obiekcje i tak dalej, to jest szczerość. W pewnym sensie tak, no ale to jest taka niemiła szczerość. Poza tym komuś się czasami wydaje, że ma rację, a nie ma racji wcale. I ktoś jest przekonany, że robi dobrą robotę, a niekoniecznie. Trawę. O, właśnie. Trawę. Lubię trawę. Bardzo lubię trawę. Bardzo, bardzo, bardzo. Myślę, że trawa to jest dobra rzecz. Tak, zdecydowanie. Szkoda, że rządy nie lubią trawy i system nie lubi trawy. Świeczuszki lubię. Pali się tu właśnie świeczuszka zapachowa. Nie jest to taka dobra, taka świeczka, jakbym kupił sobie, nabył od Michaela. Z drewnianym knotem, z prawdziwym woskiem jakimś tam. Tylko taka, wiecie, biedronkowa świeczuszka. Ale też ładnie pachnie w sumie, tylko że tu są jakieś barwniki. Oła! Gorące. Się oparzyłem. Ojejku. No, taką świeczkę to można na wiele sposobów zrobić. Przypuszczam, że można by wiele tutaj mieć przepisów na zrobienie świeczki. Żeby ona się właśnie nie nagrzewała, żeby nie była w metalowym takim pojemniczku, tylko powiedzmy w jakimś innym, który się nie nagrzewa, nie wiem, drewniany może właśnie. Żeby ten wosk nie był mieszany z jakimiś chemicznymi barwnikami niezdrowymi, tylko żeby to było właśnie ekologiczne,
Nie lubię, jak ktoś leje wodę. I tu rybki wklejone, pisze Rob Roy. Ale to ja właśnie lubię lać wodę. To mam ten komfort, że mogę sobie robić w radyjku, co chcę, mogę sobie pogadać, pofilozofować, mogę sobie pomilczeć. Nie przychodzę tu do pracy. To znaczy w pewnym sensie przychodzę, ale trochę mam inne podejście do tego. Mógłbym oczywiście tutaj się stresować, przejmować, żyłować, przygotowywać i pilnować, żeby nie było 2 sekund ciszy i byłoby pewnie zdaniem niektórych lepiej, ale zdaniem niektórych może właśnie gorzej, bo nie muszę się niczym przejmować i to promieniuje. Wy słysząc coś takiego też wiecie, że nie musicie się specjalnie stresować, przejmować i może dlatego dzwoni do mnie tylu ludzi czasami. No dzisiaj akurat telefonów nie ma dużo, ale są takie audycje, gdzie muszę tutaj kolejki robić, nie? I pilnować, zapamiętywać, kto tam czeka jeszcze w kolejce. No i telefony się urywają i właśnie może to wynikać z tego prostego faktu, że ludzie się specjalnie nie muszą przejmować, bo słyszą, że audycja jest jaka jest, że krawiec sobie leje wodę, że sobie wszedł, bo miał po prostu ochotę, że gada sobie o dupie Maryny. No to ja też mogę zadzwonić, nie muszę jakiegoś wielkiego show tu robić, nie muszę mieć czegoś przygotowanego, nie muszę się przejmować tym, jak wypadnę w oczach innych, tylko mogę po prostu sobie zadzwonić i pogadać z ziomeczkiem o różnych rzeczach. Czy wracam do formy? Nie wiem, czy wracam. Z tą formą to różnie jest. I różnie można też to oceniać. Co dla różnych ludzi co innego może oznaczać dobra forma. Ale jeśli masz na myśli to, że sam się czuję trochę lepiej, to może tak, może nie. Sam nie wiem. To też nie wiem, czy to jest takie dobre zastanawianie się właśnie, czy jestem w dobrej formie, czy w kiepskiej. Czy warto, czy nie warto. Czy zawiodę ludzi, czy nie zawiodę. Czy się radio nie zepsuje. Tyle się tutaj już była taka sytuacja, że były dobre audycje, a ja nagram coś kiepskiego teraz i będą się, wszyscy się odwrócą. I już nie wrócą. Nie będzie niczego. Tyle się napracowałem, żeby to radio zrobić, cholera jasna. A ja właśnie się nie przejmuję. Siedzę sobie, gadam, muzyczka leci. Mogę sobie w każdej chwili skończyć, mogę nadal mówić. Coś mi przyjdzie ciekawego do głowy, to zaraz jakiś nowy temat rzucę. No a są tacy, którzy bardzo poważnie podchodzą do tematyki radia. To jest bardzo duża odpowiedzialność robić radio. W sensie, że wrzuciłeś na luz z pewnymi sprawami w audycji. No, tak to jest w życiu, że czasami lepiej wychodzi, jak się nie starasz, nie? O pieniądzach jest taka teoria też, że jak przestajesz o tych pieniądzach myśleć, starać się o nie, to one właśnie... O, zadzwonił Gumball, tylko tak pyk, pyk, pyk i idyla od razu.

0: puścił dzwona, tylko puścił dzwona. No, od jutra zaczynam spacerować więcej sobie. Przejdę się w jakieś ciekawe miejsca w Środzie Śląskiej, ponagrywam coś. Telefon mi się strasznie skiepścił, nie wiem, zawieszają się aplikacje. Powiedzcie, ktoś tu się zna dobrze na telefonach? Co to jest takiego, że wyświetla mi się komunikat, że aplikacja telefon została zawieszona, aplikacja kalendarz została zawieszona, aplikacja zegarek została zawieszona. Jakieś dziwne rzeczy mi się wyświetlają, jakieś powiadomienia, takie reklamki jakby, takie banerki jakby się co chwilę wyświetlają, telefon brzęczy. O, taka podstawowa informacja. Powiedzcie mi, czy jak przywrócę telefon do ustawień fabrycznych, to czy się wykasuje książka adresowa z telefonami, czy muszę potem znowu te telefony wprowadzać?
1: Czekaj moment, mam problem techniczny.
0: Okej, okay, dobra.
1: Raczej pięć ich.
0: Widzicie, dzisiaj same problemy techniczne. I na YouTubie, i w moim telefonie, i wszędzie. Wszystko się psuje. Anonimus cię hakuje. No... A ja się sam zapiszę do anonimusów. Zapiszę się do anonimusów.
1: Czemu chcesz się zapisywać do anonimusów?
0: Tak z przekory, bo wiem, że ciężko się zapisać do anonimusów, gdyż jest to struktura zdecentralizowana, zdywersyfikowana, nie mająca żadnych przywódców, szefów, i mówienie, że się zapiszę do anonimusów, to tak jakbyś powiedział, że się zapiszę do punków na przykład. To tak bez sensu trochę.
1: A chcesz?
0: Chyba wolałbym do punków niż do skinów. A ty?
1: Szczerze? Nie mam pojęcia. Ale w tym momencie próbuję rozwiązać problem życia i coś nie mogę do niczego dojść.
0: A co się stało się?
1: Próbuję zresetować sprzęt. O, chyba udało mi się. Słychać mnie?
0: No słychać, cały czas cię słychać. Dobrze.
1: Nie chciało mi się nic konfigurować zbytnio, zrobiłem to na 5 sekund, robiłbym to lepiej, ale robienie tego, zaraz włączę kamerę, jest strasznie trudne w jedną osobę. Nadzieję, że będzie działać.
0: A co ty tam wydziwiasz, panie? Co ty tam wydziwiasz?
1: No właśnie głupi escape teraz nie chce mi działać. No super, dobra, to może tu nacisnę. No... A nie escape. Dobra, gdzie ja mam ciebie? Mam ciebie na drugim monitorze? Na pierwszym? Na pierwszym monitorze? Gdzie escape? O Jezu, nie mogę. Komputer ze mną walczy, wiesz?
0: To może spróbuj tam ogarnąć jakoś i połączyć się jeszcze
1: dobra.
0: Raz.
1: Dobra, jest chyba. Czy widać?
0: O, widać. O, wirtualna rzeczywistość, o.
1: W końcu, 5 lat i ręce strasznie wolno mi działa, ale w dupie. Działa, przynajmniej jako tako.
0: O, proszę, proszę.
1: No, udało mi się, po 5 latach.
0: No, faktycznie się tu Gumball rozgląda w wirtualnej rzeczywistości. No to co, nie jest już żadną tajemnicą, że wszedłeś w wirtualną rzeczywistość za pomocą sprzętu Oculus Quest 2, tak?
1: Tak, sprzedałem się Facebookowi, ale pierwsze co zrobiłem, to tego Facebooka usunąłem z Oculusów.
0: Czyli robisz gałę Zuckerbergowi.
1: No nie do końca, właśnie tak jakby... Wiesz, zmierzał do tego, a zamiast zrobić mu tak naprawdę ciągnę mu i wyrywam.
0: Czy mogę dać na ekran to, co
1: widać? A proszę
0: widać?
1: Bardzo! O Jezu, muszę zmienić dobra. Ustawienie, że mi się troszeczkę inaczej obracał. Bo aż żygać mi się chce od tego, jak to jest tak źle ustawione. Dobra.
0: Tak trochę wykadrowane, bo tutaj na Skype'ie teraz to trochę ciężej jest ripować niż dawniej.
1: Ale w ogóle, że to ładnie działa, nawet nie ma problemu. Znaczy są lekkie problemy, ale to jest, mówię, problem raczej jeszcze tego, że ja tego wszystkiego nie mam ustawionego dobrze.
0: Mhm. Nie, no fajnie, płynnie wszystko działa. Czekaj, tu trochę jeszcze wykadruję lepiej, żeby było nocne radio.
1: Robimy kanapkę.
0: Kanapkie. No. Kanapkie z zesrem. O, chwycił za nóż. Słuchajcie, no, Gumball wirtualnie, widzicie, robi sobie kanapkę. O, jak się fajnie kroi. O. Ciekawe, zawsze mnie interesowało, jak to jest skryptowo rozwiązane to dzielenie, slajsowanie obiektu, takie fajne.
1: Masło jakieś może damy, albo ketchup.
0: Gotuj z Gumballem.
1: O, proszę, ketchup.
0: Kanapka z ketchupem, pyszności. No, widzę, że ciecz nie jest jeszcze jakoś specjalnie widowiskowo rozwiązana. No, no ale...
1: to lepiej tu wlać sobie ketchup. O. Zrobimy maczane chleby.
0: To pyszności po prostu, pyszności.
1: Okej. Co my tu jeszcze dodamy do tego? Piwo może. O, piwo będzie dobre. Najwyżej się wypieprzymy z tym. Oj, muszę, kabel mi się zapląta. O. Kurek.
0: Ciekawe, czy kiedyś zrobią te ręce w wirtualnej rzeczywistości tak, żeby to wyglądało jak prawdziwa ręka, a nie tylko sama dłoń lewitująca.
1: To jest bardzo ciężkie do zrobienia,
0: bo trochę się nad tym zastanawiałem, jak to rozwiązać technicznie i to nie jest takie proste.
1: Można mieć cały sprzęt, który będzie ci wykrywał wszystko. To jest do zrobienia, tylko kosztuje. No, ja tyle pieniędzy nie mam. Proszę bardzo, tu robimy. Widać chleb z ketchupem.
0: Chleb gotowany jeszcze z ketchupem. No, pyszności. Magda Gessler by zzieleniała z zazdrości.
1: O Jezu. To jest jedyna gra, która mi sprawia trochę problemy z działaniem. Znaczy nie tyle z FPS-ami, co po prostu... O, no właśnie. Robię się jakieś dziwne rzeczy w niej. No cóż.
0: No wylałeś wszystko. Naświnił, wylał. Widzicie, chleb z ketchupem gotowany miał zrobić, to wywalił wszystko, nasmrodził.
1: Będzie jeden. Czekaj, wezmę szpatułę. Szpatuła, podejdź. Nie mogę jej wziąć. Kurde, za daleko jestem.
0: To pokazuje, że wirtualna rzeczywistość nie jest jeszcze taka doskonała w 100%.
1: Nie, bo ta gra jest taka sobie. Aha. Mam lepsze gry.
0: No, na przykład Half-Life Alyx, no, to taka już wypasiona gra wirtualnej rzeczywistości. Seria Half-Life jest znana. I tam, wiecie, tam można niestworzone rzeczy robić. Możecie cegłami kogoś obrzucać z okna, wkładać jedną rzecz w drugą, sobie tam otworzyć bagażnik samochodu, coś tam powkładać, nie chce się domknąć. Z pistoletu musicie celować, żeby kogoś trafić. No, to...
1: Mogę pokazać symulator Menela, w sensie Half-Life Alyx.
0: Symulator, jak ty to powiedziałeś, symulator Środy Śląskiej, tak?
1: No. Wiem. Proszę bardzo.
0: Wiesz co, ja myślę, że chyba stracisz tą posadę szybko kucharza, szefa kuchni.
1: Czekaj, mam pomysł. Wiesz tą butlę?
0: No.
1: Wiesz co z nią zrobię?
0: Włożysz do piekarnika.
1: Nie wiem, czy mi się zmieści. Są łatwiejsze metody.
0: O. Proszę bardzo. Kładziemy butlę z gazem na kuchenkę.
1: Na gaz.
0: I w nogi. To jest właśnie Gumball, który się wkurzył, bo nie dostał premii za nadgodziny jako szef kuchni.
1: No. A! Kurde. Cię zacina mi. O, już wybuchło. Fajnie. A może to dlatego, bo to ta opcja jest włączona teraz do tworzenia klatek, dlatego mi tak trochę podcina. Bo ta gra po prostu jest zmulona, ona potrafiła mi działać w 50 klatkach. A Steam ma taką opcję, że klatki dodatkowe tworzy, wiesz?
0: Tak? No proszę.
1: No.
0: Uśrednia,
1: jest to
0: tak?
1: Trochę, no. Jak to się... Aha, dobra. Okay. Aha, dobra, to już wiem. Dobra, kryzys rozwiązany. Chyba.
0: A tam gdzieś w restauracji samej klienci czekają właśnie na jakieś wykwintne risotto z cielęcinką, a Gumball tu szaleje, wysadził pół kuchni. No, taki to człowiek, widzicie. Taki.
1: Dobra, jeszcze ci na szybkiego mogę pokazać Half-Life Alyx, jak chcesz.
0: Dawaj, dawaj.
1: Muszę tylko zmienić. Na szczęście to już będzie troszkę łatwiejsze. Bo już się nauczyłem, jak to konfigurować. Dobra, to wyłączę. Wejdę teraz do monitora numer 2 albo 3. 3 monitor, dobra. I teraz muszę włączyć podgląd. Ja to robię wszystko w VR-ze w ogóle, to jest magia życia, jak ja to robię.
0: To ja tu na chwilę wyłączę ekranik, żeby tam nie było widać, co tam Gumball
1: ustawia.
0: Nic
1: nie widać, to tylko nocne radio będzie widać. Aha. Bynajmniej na razie. Bo ja to przez OBS-a streamuję.
0: A masz jakieś erotyczne gry? Erotyczne?
1: Chcesz, żebym to na nocnym radiu pokazał?
0: Może nie wiem, właśnie. Nie wiem właśnie.
1: No właśnie, to się zastanów, o co pytasz. No. Kurde. Molka. Dobra, najpierw włączymy grę, potem będę się zastanawiał. O, telefon mi buzuje. Ja mam Half-Life Alyx. Gdzie się miałem? Teraz szukaj, chłopie. O Jezu, nie mam skrótu. Muszę teraz chodzić.
0: Tam się gra już kobietą chyba, nie? W tym Half-Life, tak. Half-Life
1: no, bo
0: Alyx.
1: A nazwa Alyx. Mhm.
0: No, Alyx to też męskie imię w sumie.
1: No w sumie też, prawda.
0: Jak się nazywał ten wcześniejszy bohater, ten taki znany?
1: Gordon Freeman.
0: Gordon Freeman, no właśnie.
1: Ale czy był wolnym człowiekiem? Nie wiem. Gdzie ja mam tą grę? Teraz życiowe pytanie.
0: Bardzo przyjemnie mi się grało w Half-Life'a dwójeczkę. Tam były różne takie nowatorskie rzeczy wprowadzone, na przykład fizyka świetna. To takie urządzenie, które pozwalało łapać różne przedmioty, nimi miotać. To było świetne. Pojazdy były. To wszystko było w czasach, kiedy jeszcze ludzie zagrywali się w jakieś dumy, niedumy, a tu nagle mamy taki fantastyczny świat, miasta, różne bajery, szmery, świetną fabułę. No. Sam początek gry, gdzie startujemy na dworcu, nie? I są tam ci kosmici zamaskowani, różni tam zamordyzm wcielają w życie. Dobre to było.
1: O, już prawie jestem. Boże, kontrolowanie czegokolwiek oprócz gier przez VR to jest katorga, tyle powiem. Nie polecam.
0: Jak długo wytrzymujesz na takim VR-ze, zanim ci się odechce i zacznie ci się kręcić w głowie zanim zacznie ci się chcieć żygać?
1: A długo mogę siedzieć?
0: Chwaliłeś tego Oculusa Quest na dwójkę, że on ma dobre odświeżanie, tak?
1: Tak. Ma nawet do 120 Hz, ale nie odpalam sobie tego trybu, bo baterie zjada jak sam skurczysyn, a jeszcze nie mam opcji, żeby ładować jednocześnie i grać. Hmm.
0: Bo to trzeba mieć jakieś lepsze USB, tak? Mówiłeś.
1: Trzeba mieć USB-C do USB-C. Aha. Dobra, muszę to zrobić na komputerze. Yes. Nienawidzę tego.
0: No i dobry komputer trzeba mieć, wydajny, z dobrą kartą graficzną. A teraz jak te karty graficzne tak poszły w górę, to mało kogo będzie stać, żeby sobie kupić tak od zera taki sprzęt nowy. i VR-a. No tak z 10 koła trzeba wydać pewnie, żeby teraz sobie mieć taki minimalny komputer, nie? Z dobrą kartą graficzną, odpowiednią, procesorem, RAM-em i tak dalej. I tym VR-em. O, sąsiad zaczyna gwoździe wbijać młotkiem. Zawsze mnie to zastanawia, jak to jest, że niektórzy przez pół roku potrafią młotkiem napierdalać w coś. To co on tam, jakieś gwoździki wbija, każdą klepkę w podłodze sobie przybija na kołki, na gwoździe, żeby nie używać kleju, czy co, nie wiem o co chodzi. Czy może bardzo lubi kotlety schabowe i bije je codziennie, nie wiem o co chodzi. No co, jak tam? Zobaczymy coś? Gumball. O, chyba problemy techniczne. Halo? No, coś się zebździło. Już od dłuższego czasu widzę tylko chmurki. Tutaj u siebie. No, chyba coś się skiepściło. Rozłączyło chyba Gumballa. Przeciążenie sprzętu. To zbyt wiele już było. To było zbyt wiele.

Okej, to poczekam chwilę na Gambola, może się połączy jeszcze raz, a jak nie, to zmykam sobie. Nie chcę mi się tak długo siedzieć. Znowu.

tak jak Tomu pisze, wciągnęło Gumballa do wirtualnej rzeczywistości, niczym w filmie Tron. Gdzieś go tam wielki komputer, wielki arcywirus go dorwał i go tam więzi. No, kto wie, może tak być. Gumball mógłby zrobić swoją własną audycję dziś wieczorem na przykład, gdzie pokazałby wam różne gry. To by lepiej działało, lepsza jakość by była, no. Bo ja tutaj co, mogę ewentualnie ripować obraz wideo ze Skype'a i to tak, jest to takie wykadrowane mocno. Ale chyba się szykuje tam powoli do zrobienia czegoś takiego, Gumball. Widziałem tam logo, nocne radio było. Musiałem je niestety wyciąć. Nie można reklamować w nocnym radio, nawet nocnego radia. No dobra, był i znikł. Gumball, nie ma. Nie ma go. O! Sorry.

No okej, okay, dobra. Skoro nie ma więcej chętnych, żeby opowiedzieć o tym, co lubicie, to będziemy powoli kończyli. No, może coś się wieczorem jeszcze będzie działo. A tymczasem będę się już żegnał z wami. Trzeba trochę popracować, coś zjeść. Staram się wdrożyć trochę w pracę. Bardziej. Nie można tak leniuchować w nieskończoność, nie? No to zmykam. Dobra. Na razie. Hej, hej, hej.

Witam was serdecznie. Krawiec się kłania, a audycja to oczywiście Czasy Ostateczne, jak w każdy piątek o godzinie 12. Spotykamy się, żeby sobie porozmawiać o rzeczach dziwnych, tajemniczych, niezwykłych, no albo też niezwykłych z pozoru, bo dzisiaj tematem są różnej maści jasnowidze, wróże, wróżki, cudotwórcy, magowie, może też. Już było trochę o tym w Nocnym Radio, więc możecie mieć trochę takie odczucia, że się powtarzam tutaj, że to już było, ale gwarantuję, że będzie trochę nowych, ciekawych informacji, bo na przykład opowiem wam o technikach, o konkretnych technikach stosowanych przez jasnowidzów. Pokażę wam też, no, moim zdaniem nieuczciwe, a wręcz złodziejskie różne praktyki różnych ezonaciągaczy. Tych, którzy przepowiadają, tych, którzy sprzedają, tych, którzy konstruują. Więc będą różne tematy. Ale mimo, że zamierzam mocno torpedować tych różnych cudaków, to jednocześnie udowodnię wam, że coś takiego jak magia istnieje. Naprawdę. Ha? I tutaj pewnie aż wam kopary opadły, że taki sceptor powie, że magia istnieje. A właśnie tak będzie. Będzie o mentalizmie, zimnym odczycie. Takie różne fajne, ciekawe informacje. Ale zerknę jeszcze tutaj do swojego foldera, w którym gromadzę różne newsiki. I może coś wpadnie w oko, tak na szybko. No, można wspomnieć o tym, że Bill Cosby, znany komik, aktor, którego pewnie większość ludzi kojarzy z serialu Bill Cosby Show, gdzie chyba po raz pierwszy pojawiła się taka czarnoskóra rodzinka w telewizji, której życie obserwowali Amerykanie. I serial miał w sumie trochę za zadanie przekonać Amerykanów, że czarnoskóry to też taki normalny człowiek, że sobie normalnie żyje z rodzinką, że jest jakimś, że reprezentuje sobie tam klasę średnią, ma swoje takie same jak biały człowiek różne problemy i tak dalej, i tak dalej. No i wydawał się zawsze ten Bill Cosby, aktor, komik, bardzo sympatyczną osobą, a tu się nagle okazało jakiś czas temu, że on molestuje. To jakaś plaga, prawda, z tym molestowaniem. Ciągle słyszymy o molestowaniu, o pedofilii, jakieś takie czasy dziwne. No i około 60 kobiet chyba miał zmolestować, wykorzystując swoją pozycję.

kwestie, to trochę taka sytuacja jak z Jimmym Savilem. Z Jimmym Savilem, słynnym pedofilem. No i wygląda na to, że oprócz grzywny $25,000 trafi i trafienia do rejestru przestępców seksualnych, tak, tak, jest w Ameryce, to jeszcze grozi mu do 10 lat pierdla. Tak więc taka informacja, co my tu jeszcze mamy. No, film Claire, sprawdzałem dzisiaj reakcję ludzi. Na jednym nagraniu zrobiono, no, zrobiono taką sondę, gdzie ludzie się wypowiadali, co myślą o filmie Claire, który dzisiaj wszedł na ekrany kin już oficjalnie. No i zdziwiło mnie trochę to, że ludzie starsi, takie różne babcie, dziadkowie, wypowiadają się, no, dobrze, pozytywnie o tym filmie. Tak się utarło, że starsze pokolenie to raczej wszyscy będą bronić tego Claire'u, nie? Ale już bez cudzysłowu. Po prostu tej grupy zawodowej będą bronić. A tu gówno. I ludzie w ogóle są bardzo pozytywnie się wypowiadają o tym filmie, więc możecie też się udać. Gajos, braciak chwaleni są za rolę księży, to w tym jeden arcybiskup. No i chyba Polacy trochę dojrzewają mentalnie i już nie są na poziomie takiej wiejskiej babiny czy chłopa, dziada, który bez względu na wszystko będzie: o panie, tu ksiądz dobrodziej, tu złego słowa, tylko już tak zaczynają wymagać, no mają prawo wymagać parafianie, prawda? Tak samo jak o posłach się coraz częściej mówi publicznie, jako o naszych sługach wręcz, pracownikach, to też i od księży powinno się też wymagać więcej. Nieprawdaż? A tu się okazuje, że zaufanie społeczne, badano też zaufanie społeczne, największym zaufaniem Polacy darzą strażaków, jak się okazuje. A politycy są gdzieś na szarym końcu. 5% chyba ufa, z tego co pamiętam, politykom. Przepraszam, już nie chce mi się tu sięgać po dokładne dane, w każdym razie coś koło tego i na pewno są na szarym końcu. Jak również i księża też się znaleźli daleko w tyle, w ogonie. No to coś mówi, prawda? No wiem, że nie wszyscy pozytywnie. Ty, Furiat, na pewno będziesz bronił księży za wszelką cenę. Cóż, no, nie możemy też mieć chyba za złe takim ludziom, którzy... Tylko proszę, nie dzwoń od razu, nie chwytaj za słuchawkę i się tutaj nie uzewnętrzniaj, że... Bo to... No, ale... Nie, przepraszam, chyba źle powiedziałem o Furiacie, bo przecież Furiat ostatnio zadzwonił i powiedział, że on to rozumie, że też... No właśnie, no, przepraszam, to się gryzę w język i bije w pierś. Furiat akurat ma tutaj zdrowe podejście. No, nieładnie z mojej strony, że tak o tutaj powiedziałem. Sorki. No, w każdym razie wygląda na to, że taki jeden głupi niby film, no głupi w sensie takim, że jeden głupi filmik, nie, potrafi coś sprowokować jakąś dyskusję, sprawić, że ludzie zaczynają trochę inaczej patrzeć i to jednak ma to siłę. Sam Kościół się zebrał, zaczęli coś debatować, określono jakieś nowe prawa dotyczące tego, jak się powinien ksiądz zachowywać wobec dzieci, że nie powinien przebywać z nimi w swoim tam na plebanii zapraszać. Takie są jakieś wytyczone, twarde zasady, których się mają niby księża trzymać. No coś drgnęło i nie jest to pindolek księdza pod sutanną w tym przypadku, tylko coś faktycznie drgnęło. No, fajnie. A na konferencji prasowej sam Smarzowski, ciągnięty za język, zdradził, czego może dotyczyć jego następna produkcja. I to jest bardzo ciekawa informacja, bo
okazuje się, że ten reżyser, znany i ceniony, planuje nakręcić, prawdopodobnie zrobi następny film o Słowianach. Tak więc może się doczekamy tego, o czym sam mówiłem, podsuwałem. To, panie, to ja wymyśliłem. Ja wtedy Smarzowskiemu mówię, ty rób polskie The Vikings, panie. No. Nie, ale autentycznie, no, w którejś tam audycji jakiś czas temu mówiłem, że przydałby się taki polski, fajny, naprawdę dobry film o Słowianach. A najlepiej, żeby przypominał właśnie słynny serial The Vikings, którego jestem wielkim fanem i niecierpliwie czekam na nowe odcinki. Tak więc fajnie. Ciekawe, czy Słowian będzie wychwalał pod niebiosa, zastanawia się Furiat. No, a czemu w sumie nie miałby fajny sposób pokazać tych Słowian? Czy to będzie coś złego? Tylko obawiam się, że no w sumie we wszystkich filmach Smarzowskiego woda leje się strumieniami i wszyscy są podpici cały czas i cała Polska pije z nami i wszyscy są ubzdręgoleni i tak dalej. I też może ci Słowianie będą tak chlali też i tacy zamroczeni będą łazili cały czas i się prali siekierami po łbach. Albo to będzie taka geneza tej wody właśnie, że wtedy powstała woda na przykład i woda uczyniła takie cuda, że się rozpadła ta cywilizacja od tej wody i to będzie taka geneza wody u Smarzowskiego, a potem ta woda we wszystkich jego filmach była, nie? Trochę za dużo tej wody, myślę. Tak ciągle ta woda i woda i woda. Chyba coś tam do tej wody ma ten Smarzol, jak o nim się wypowiadał któryś tam z twórców, Smarzol. Co my tu jeszcze mamy za informacje? No, łaziki z sondy, z japońskiej sondy, dwa łaziki wysłane, które chyba z tego, co tu czytałem, po raz pierwszy się przyczepiły do asteroidy. Trochę jak na filmach science fiction, nie? Tam może ten Bruce Willis mógłby od razu się przyczepić i bomby podczepić i się katapultować, wysadzić. No i mamy zdjęcia, oczywiście zmanipulowane, jedna wielka podpierdolka, jak wiemy Ziemia jest płaska, NASA świruje pawiana, nigdy nie lądowaliśmy na Księżycu i tak dalej, to wszystko jest sfabrykowane, animacyjki, sryjki, jak to mawia jeden prowadzący ze znanej audycji pod tytułem Kiedyś to było, panie Chrumkwi. I no tak więc też jakieś tam kosmiczne nowe osiągnięcia. W ogóle nasz kosmos jest strasznie zaśmiecony, się okazuje. Być może niedługo powstanie taki zawód, kosmiczny śmieciarz. Patrzcie, jakie to by było... Ciekawy zawód, taki najbardziej przyziemny i taki stereotypowy, jeśli chodzi o to, no gdzie nie chcielibyśmy pracować, jako kto, no jako śmieciarz, nie? Albo jako sprzedawca butów ewentualnie w Ameryce, nie? Stąd właśnie Albandi miał taką pracę. U nas to takim symbolem takiej najgorszej roboty to jest, nie wiem, właśnie chyba śmieciarz. No ale kosmiczny śmieciarz to z kolei coś zajebistego, nie? Lata po kosmosie, co jest przywilejem niewielu, no i takim być kosmicznym śmieciarzem. Ciekawa praca. A ja sobie czytałem właśnie o takim zawodzie, jakim jest czyściciel internetu, czyli taki internetowy śmieciarz. Są to osoby, które starają się czyścić internet ze śmieci, jak sama nazwa wskazuje, a tymi śmieciami może być na przykład pedofilia, sceny gwałtu prawdziwe, sceny w egzekucji czyjejś. Było trochę takich filmów tam w Rosji, jacyś neonaziści podrzynali gardła przecież różnym tam jeńcom. I okazuje się, że w tym zawodzie wytrzymują góra pół roku ludzie, że strasznych traum doznają, widząc, co się wyprawia, prawda, w tym internecie. No, można powiedzieć, że pedofilia zaistniała na szerszą skalę dzięki internetowi. Jakby ktoś chciał wychwalać pod niebiosa internet i tak go tutaj
Jakby chciał ktoś tak bezkrytycznie podchodzić, no to są też i takie zjawiska, które dzięki temu internetowi zaistniały na, naprawdę na szeroką skalę. No tak samo jak dręczenie ludzi. Jeden młody człowiek albo grupa młodych ludzi dręczy jakąś tam ofiarę klasową, doprowadzając do samobójstwa. Co jeszcze złego można powiedzieć o internecie? No niesamowite narzędzie dla różnych oszustów i dużo jest skamu, różnych maili, w których twierdzą na przykład, że coś o nas wiedzą i jak nie zapłacimy okupu, albo że nasze hasła wykradli i rodzina się dowie czegoś tam. No bardzo dużo, chyba do mnie chyba z 4 różnych źródeł dziennie przychodzi po kilka, nie wiem, z kilku różnych źródeł po kilka maili dostaję dziennie. Chyba gdzieś się zapisałem na jakąś listę, gdzie nie trzeba, albo gdzieś moje hasło wyciekło, gdzie nie trzeba i któreś, no to wiem jakie to hasło, bo często to hasło się pojawia w mailach, więc się nie przejmujcie się tym specjalnie. Jak dostajecie takie coś, to absolutnie tam nie płaćcie okupu. No, w każdym razie dużo tego dostaję. Homofobiczny baner jakiś tutaj widzę. Jeździ sobie samochód po Wrocławiu i ma taki baner na przyczepie za sobą. Stop pedofilii. Pedofilia występuje do 20 razy częściej wśród homoseksualistów. No to taki częsty argument, zwłaszcza środowisk konserwatywnych, że właśnie to taka trochę obrona tej pedofilii kościelnej, nie? Że a u pedałów jest jeszcze więcej na takiej zasadzie. I chętnie bym kiedyś na przykład usłyszał jakiś odcinek, sprawdzam o tym, gdzie potrzeba by postarał się to zweryfikować, czy faktycznie tak jest. Byłbym w stanie nawet w to uwierzyć, tak na czuja, jak to się mówi, nie? Że no bo nie da się ukryć, że jakoś te środowiska homoseksualne są mocno zorientowane na seks, na takie uciechy seksualne. Jakoś tam ich bardziej trochę ciągnie do tego. No a wiadomo, jak z tym seksem jest. Jak dużo się o tym seksie czy tam myśli, czy się ma jakiś no na zasadzie szukania coraz mocniejszych bodźców. No to w końcu jakieś tam sadomaso, a po sadomaso, nie wiem, tam zwierzęta, a po zwierzętach dzieci. Trochę na takiej zasadzie może to działać, nie? A u księży może to być na innej zasadzie, właśnie przez celibat, przez jakieś tam zogniskowanie się wokół tych dzieci, bo oni tam dużo z tymi dziećmi bywają, no to ten popęd seksualny jakoś tam się ogniskuje może na te dzieci. Nie wiem, ciężko tutaj to zjawisko jakoś mi opisać dokładniej. Nie jestem ekspertem, też seksuologiem, może jakiś seksuolog by wiedział lepiej. No ale dobra, przejdźmy z tych newsów może na temat audycji. Przypominam tym, którzy się spóźnili, że dzisiaj będzie o jasnowidzach, o mentalizmie, o zimnym odczycie, o też i przekrętach, o skoku na kasę, o różnych niecnych praktykach i o technikach zwłaszcza, których używają różni wróżbici, jasnowidze, magowie. O tym wam dzisiaj powiem. A przypominam, że telefony, że można dzwonić do audycji oczywiście na Skype'a Nocne Radio, audycja jak najbardziej interaktywna, jak najbardziej na żywo, z udziałem słuchaczy, jak zawsze, ale dzisiaj chciałbym się trochę wygadać i może po pierwszej godzinie włączę linię telefoniczną. Tak będę tutaj się trochę świrował, że mamy jakąś linię telefoniczną. Zapalę sobie papierosa i zaczynamy.

Mentalizm. Mentalizm to jest w zasadzie sztuka iluzji, ale nie polegająca na robieniu takich klasycznych sztuczek z cylindrem, z różdżką, z królikiem z kapelusza wyciąganym, czy tam z kartami do gry. Ale to są sztuczki z cudzym mózgiem. Może być to wasz mózg na przykład. I to jest taka sztuka oszukiwania drugiego człowieka tak, aby myślał, że ma do czynienia właśnie z jasnowidzem, z wieszczem, magiem, jakimś wróżbitą czy czytającym w myślach. I na ten mentalizm składa się wiele różnych technik, sztuczek, ale też właśnie psychologia zwyczajna, taka tradycyjna, jak i też hipnoza.

Więc na pewno takimi wróżbitami, jasnowidzami powinny być osoby, które mają jakąś smykałkę do, też i do aktorzenia, do aktorstwa. Są też tacy mentaliści, którzy się nie kryją z tym, że używają bardzo tradycyjnych takich technik, to znaczy takich, które nie mają w każdym razie nic, nie ma w nich nic paranormalnego, żadnej magii. I się z tym nie kryją, wyjaśniają nawet, na czym to wszystko polega. Jedną z takich technik jest zimny odczyt, właśnie o którym wspomniałem już. I to jest taka technika pozwalająca na zdobycie różnych informacji na temat, no, klienta, można powiedzieć, klient, jasnowidza, nie? Osoba przesłuchiwana, odczytywana, można też tak powiedzieć. No, jest na przykład technika ostrzeliwania, tak zwana. I nazwa tej techniki jest dość wymowna, bo chodzi o, mówiąc najprościej, o wygłaszanie przez jasnowidza dużej ilości stwierdzeń na temat drugiej osoby. I muszą, i są to zazwyczaj informacje, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą prawdziwe, bo dotyczą po prostu większości z nas. I tak jak na polu bitwy trochę to wygląda, że strzelamy z karabinu do nadciągającego tłumu wrogiej armii, no i wiadomo, że większość z tych pocisków kogoś trafi, prawda? I tutaj odnosimy się do zdarzeń najbardziej prawdopodobnych, zostawiając sobie czasem furtkę do wycofania się. A część cennych informacji uzyskujemy dzięki po prostu metodzie prób i błędów. Oczywiście to wszystko musi mieć odpowiednią oprawę, jak już mówiłem. Taki prosty przykład. Teraz się tutaj skupiam. Zamykam oczy. Czuję. Jest wśród nas duch osoby, która odeszła. Imię tej osoby to Jan. Jan, czy jest wśród słuchaczy, którzy są teraz z nami, czy jest ktoś, kto zna osobę o imieniu Jan? No i tutaj to pytanie do was było. Może ktoś teraz właśnie mógłby krzyknąć. Ja, to na pewno mój świętej pamięci mąż. Ja właśnie czułam, że on się chce skontaktować. No i bierzemy już na warsztat tą osobę. To oczywiście w przypadku, kiedy pracujemy z publicznością. Wielu takich różnych wróżbitów pracuje z publicznością i jest to normalne show. Przy tego typu pytaniu o Jana, prawdopodobieństwo, że na sali znajdzie się ktoś, kto zna Jana, jest praktycznie 100%, tak? No, może to być też szansa taka, że nie znajdzie się nikt, kto zna Jana. To takie wyrzucenie jedynki na kostce stuściennej. Kto grał w RPG, to kto kuma, o co chodzi. Zdarza się to bardzo rzadko. I wszyscy wtedy krzyczą, ale rzucił. A nawet jakby się nie znalazł nikt taki, jakiś przypadek niesamowity, to zawsze można wtedy awaryjnie mieć kogoś na widowni ustawionego, kto wyratuje z tej sytuacji i powie, że zna Jana, nie? No ale raczej każdy będzie znał. Okej, okay, no i znalazła się pani, która przejęta wstała i mówi od razu, że tak, to mój mąż i on nie żyje i można szybko wywnioskować, że to jest pani wrażliwa, że była zżyta z mężem, że tęskni, że pewnie brakuje jej tego męża. To już wchodzą takie pozawerbalne też różne znaki, o których też nieco powiem. Ale no, był strzał po prostu bardzo taki prosty, na ślepo trafiliśmy. Mentalista teraz będzie krok po kroku zadawał kolejne pytania i właśnie

nie ostrzeliwał. Trafiał, nie trafiał, coraz bardziej można też zawężać swoje pole ostrzeliwania, posługując się już zdobytymi informacjami. I no właśnie, trochę inaczej to wygląda przy pracy z kimś, z jedną osobą, inaczej z widownią. Powiedzmy, że pracujemy z jedną osobą. W dzieciństwie przeżyłeś traumę związaną z wodą. Zgadza się? No, ja powiem tu od siebie, że pomimo tego, że jestem osobą, która całkiem dobrze pływa i się w ogóle wody nie boję, to bym się już kwalifikował. Ciekawi mnie, ilu wśród was by się znalazło osób, które przeżyły jakąś traumę związaną z wodą. Pewnie sporo, a załóżmy, że akurat nie trafiło na kogoś, kto ani nie został porwany nigdy przez rwący nurt, jak ja na przykład właśnie, no to było w morzu. Jeszcze byłem takim malutkim całkiem dzieciaczkiem. I tak się zdarzyło, że kąpiąc się w morzu, gdzieś tam obok moja mama się kąpała, byliśmy na wakacjach, no i porwał nas nurt. I cudem jakoś tam ostatkiem sił wyszliśmy na plażę. No ale to może być też ktoś, kto się zachłysnął mocno wodą i się o mało nie udusił, klepali go tam po plecach. Może być to ktoś, kto miał problemy z nauką pływania. Albo go powódź zalała, przeżył powódź. Cała masa wrocławian przeżyła powódź. Było tych powodzi kilka, spora część ludzi, którzy jakoś doświadczyli tej powodzi, straciła swój dobytek, więc tutaj naprawdę jest szerokie pole, że się trafi tym ostrzeliwaniem. Ale załóżmy, że tak się złożyło, że się trafiła osoba taka, która mówi, chyba nie, nie przypominam sobie. Wtedy mentalista szybko się skupia, krzywi się brwi, marszczy, woda lub inny żywioł, mógł też to być inny żywioł. A tak, ogień, był ogień, faktycznie pożar, pamiętam. No i już jest, nie? I do tego od razu cała masa informacji. Osoba przeżyła pożar. Już mamy dodatkowe informacje, które pozwalają nam ostrzeliwać celniej już i zawężać. Inne takie pytanie zbliżone. Masz kłopoty ze zdrowiem? No, czy znacie kogoś, kto nie ma kłopotów ze zdrowiem? Albo nie miał w ostatnim czasie. Nawet osoba, jak jest zdrowa, się wydaje, to a może zęby, coś. Zawsze coś się znajdzie, każdy ma kłopoty ze zdrowiem. Ale ktoś mówi na przykład, no w sumie nie. To wtedy jasnowic może powiedzieć, wszystko jest tylko kwestią czasu. Czym prędzej udaj się do lekarza. Czym prędzej. Dlatego właśnie mam tu wizję, że to nastąpi. Jeszcze jesteś zdrowy, zdrowa, ale wszystko jest kwestią czasu. To są te furtki właśnie, które pozwalają wybrnąć z różnych nietrafionych. To znaczy, no, poradzić sobie z tymi sytuacjami, kiedy strzały są niecelne. I mało, że mamy cały czas tą furtkę, która pozwala nam się wycofać, w przypadku, gdy spudłujemy, to jeszcze przy każdej takiej ucieczce zdobywamy nowe informacje często. Więc sami widzicie, jak to działa. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii. Chociaż zdarzają się też takie przypadki, że taki mentalista ma wyjątkowego pecha i trafia na bardzo trzeźwo myślącego, odpornego na sugestie, wpływ innych osób też człowieka. Takim człowiekiem jest na przykład dr Richard Dawkins, którego bardzo cenię za jego racjonalizm, za dużą wiedzę, za poczucie humoru, za pewną taką asertywność w rozmowach z osobami wierzącymi, no, znany ateista. I on jest na tyle bystry, na tyle wygadany, że on potrafi tych mentalistów naprawdę zapędzić w kozi róg często.
po prostu nie poddając się tym różnym wpływom, wiedząc, na czym polega zimny odszyt i takie na przykład ostrzeliwanie. I on sobie z tym doskonale radzi i szybko się okazuje, że taki jasnowic po prostu no, nie wie już, co powiedzieć, jak wybrnąć z sytuacji. Dawkins sobie świetnie radzi w takich sytuacjach. Były takie właśnie momenty w różnych jego filmach. I co robi wtedy taki mentalista, jasnowic? To, co robią wszyscy ci ezo-oszuści, mówi coś w stylu: czuję u ciebie złą barierę, złej energii. Czuję, że ty nie chcesz się niczego dowiedzieć. Przychodzisz tu w określonym celu, żeby obalać, żeby walczyć z rzeczami, ze zjawiskami paranormalnymi. To nie ma sensu. Nasza rozmowa nie ma sensu. Ja się przez to nie przebiję. Zbyt silna jest ta bariera. Do widzenia, następny proszę. I już, nie? I poradził sobie. To zakłócasz mój dar, tak? No, znamy już to ze zjawiska Keshe, tak? Pod tytułem Keshe, technologia Keshe, że jak ci nie działa Magraf, to masz złą intencję i w ogóle zakłóca twoja zła intencja pole magnetyczno-grawitacyjne, a to, że z takim nastawieniem ty robiłeś tego healthpena, to jak on ma działać, ten healthpen? Ty zwariowałeś? To ma ścisły związek z twoim nastawieniem, z tym, jak jesteś zaprogramowany. Jesteś zaprogramowany przez Babilon, człowieku. I ty jeszcze sprawiłeś, że ten healthpen może jeszcze gorzej działać. On może wywołać sraczkę. Mamy na to zresztą dowody. Co się stało, jak potrzeba otworzył healthpena? Zesrał się po prostu. Całe to gówno było w tym healthpenie. Całe to gówno w jego głowie. Człowieku, przeszło na tego healthpena. Rozumiesz? Po prostu i wyszło. I się zesrał. I taki był efekt, widzisz. Jednego uzdrowi, a drugi się zesra. Zawsze, to jest właśnie cecha ezoteryki, że zawsze, po pierwsze jest bardzo ciężka do zweryfikowania, bo zawsze można odwrócić kota ogonem, zawsze można się wyłgać, zawsze można zwalić winę, że coś nie działa na jakieś tam zjawisko, na czyjeś złe nastawienie, złą energię, złe wibracje. Ale można też po prostu kombinować na wiele sposobów. To jest tak nieostre, tak wymykające się z wszelkich ram, z wszelkich definicji, z racjonalizmu, z logiki w ogóle często, że to nie sposób tutaj cokolwiek komuś udowodnić też. Albo inne przykłady, na przykład tutaj takich pytań. Też no, warto sobie już zawczasu weryfikować pewne rzeczy, filtrować, jak to się mówi. Widzimy na przykład starą osobę i mówimy: twój ojciec, czuje, że twój ojciec odszedł niedawno. No, istnieje spora szansa, że trafimy, prawda? Jest taki wiek, w którym właśnie odchodzą od nas bliscy. Powiedzmy te 50 lat, 60. To jest taki okres, gdzie bardzo często akurat jedno pokolenie odchodzi, a tamto jeszcze sobie żyje, nie? Widząc taką osobę, mamy duże prawdopodobieństwo, że trafimy. Ale załóżmy, że tak troszeczkę nam poszło, zeszło w bok i ktoś odpowiada: no odszedł, ale już dosyć dawno. A my wtedy mówimy: ale ty czujesz, jakby to było wczoraj, prawda? No kumacie już, o co chodzi, nie? Albo widzimy starszą kobietę, która ma na ubraniu troszkę kociej sierści i no, kto ma kota, ten wie, jak ciężko się pozbyć kociej sierści z ubrania. Jak miałem koty, to praktycznie cały czas byłem w tą sierścią naznaczony. Więc mówimy, wywalamy gały do góry. Czuję, że kochasz zwierzęta. Tak, tak, kocham. Kocham, panie jasnowidzu, bardzo. Zainteresuj się stanem zdrowia swojego kota. Najlepiej szybko, bo potem może być już za późno. No i w
tym przypadku jakby poszedłem już na całość, bo jeszcze tutaj walnąłem dodatkową jakąś informację o zdrowiu kota, której w tym przypadku nie sposób zweryfikować, prawda? No bo jak ktosprawdzi, czy kotu faktycznie nic nie jest? Nawet jak kot się nic nie uskarża, bo zwierzęta ogólnie mają to do siebie, że się raczej nie skarżą, nie przychodzą do nas i nie mówią, jestem chory. Pan kotek nie przychodzi i mówi, że chce do doktora. Ale no, więc nawet jak kot nie daje żadnych znaków, że coś mu jest, to może coś mu być. Może coś się zaczyna mu z nerkami dziać i tak dalej. Poza tym koty często chorują na nerki, więc też taki jasnowidz często jest nie tylko dobrym obserwatorem, ale również się powinien znać na wielu rzeczach po trochu. Trochę być dobrym obserwatorem na przykład polityki, życia politycznego, trochę powinien się znać na zwierzętach, trochę się powinien znać na technologii, na różnych rzeczach. No zazwyczaj ma dużo czasu, tak? Sobie może dumać i sobie w internecie siedzieć sporo, sobie przyjmować od czasu do czasu tylko klientów. Podsumowując, zasypujemy drugą osobę bardzo ogólnymi i pasującymi prawie do każdego pytaniami, stwierdzeniami, na chybił trafił. Część jest trafna, część nie. Albo da się jakoś wydedukować coś. Z czegoś się można wycofać, w razie czego, jak się nie da wycofać, to można postarać się na siłę coś dopasować. I wyciągamy cały czas dodatkowe informacje od osoby i kontynuujemy ostrzeliwanie. Ktoś w twojej rodzinie chorował na serce, czuje, że ktoś chorował, albo czuję, że coś cię gnębi. Czuję, że znasz osobę o imieniu Krzysztof. Ja widziałem takie w ogóle przypadki, że mentalista tak słabo trafiał i tak się wycofał. Może Krzysztofa? Nie? Też jest takie żeńskie imię. Ale w każdym razie na K. Może to być równie dobrze Karol. I tak się plątał, w końcu tam trafił. Albo właśnie, widzę liczbę 3. Czy ma ona jakieś szczególne znaczenie w twoim życiu? No i tutaj istnieje duże prawdopodobieństwo, nie? Ktoś może mieszkać pod trójką, pod bramą 3, mieć trójkę dzieci. To dużo jest tu możliwości. Właśnie, czuję, że jesteś osobą mocno związaną z przyrodą. Takie pytania. Inna technika. Technika powtarzania, tak zwana. I ona jest ściśle związana z tą poprzednią, z tym ostrzeliwaniem. Bo to ostrzeliwanie dało nam już pewną bazę, przyniosło konkretne rezultaty w postaci informacji, których nie musimy używać od razu, ale możemy to zrobić później. Opóźnić w czasie to właśnie przekazanie tych informacji, które zdobyliśmy, żeby osoba już zapomniała i nie skojarzyła, że od niej to wyciągnęliśmy. Człowiek szybko zapomina. I wtedy to wygląda na to, że nagle wpadliśmy na jakąś niesamowitą informację, którą gdzieś tam wygrzebaliśmy w tej ezoterycznej sferze astralnej, zagubioną. Nagle zmieniamy temat i czuję, tak, i używamy tej informacji. Dodatkowo się zniekształca lekko taką informację, żeby wyglądała na niedokładną, żeby to wyglądało na nieprecyzyjne lekko i to da takie poczucie, że to był taki właśnie przekaz jakiś ze światów, który został lekko zniekształcony, zaburzony, niecały przeszedł, prawda? No bo przecież wibracja pola astralnego mogła to zniekształcić odbiór, jesteśmy anteną wszak, tak? To
to są takie skojarzenia. Każdy kojarzy telewizor, który ma zakłócenia, prawda? I obraz zaczyna śnieżyć. No i tak samo wtedy nasz mózg to kojarzy, że o, to są właśnie takie skojarzenia z eteru. Ja tu sobie właśnie sprawdziłem, ilu jest słuchaczy, no i 44. Znowu. Przypadek? No, jakby... Właśnie, czy liczba 44 ma dla was jakieś znaczenie? No. Tak przykładowo, mentalista wywnioskował, że dana osoba ma problem z podjęciem trudnej decyzji w pracy. No i sobie odczekuje, on już to wie, tak, że jakoś to wydedukował, że osoba, z którą rozmawia, ma problem z podjęciem trudnej decyzji w pracy, ale zmienia temat na inny, rozmawiają o czym innym i po dłuższej przerwie, jak temat już szedł na inny tor, a badany zapomniał, że mógł udzielić takich wskazówek, jasnowidz nagle wybałusza znowu gały i pyta: czuję, że coś cię martwi, wyczuwam niepewność. Potem się skupia: a, sprawy zawodowe. Sprawy zawodowe. Nie martw się, po prostu zaufaj swoim przeczuciom i rób tak, jak ci dyktuje intuicja. Dobrze myślisz. I tu jest cel prosty, żeby informacja wyglądała jak wyciągnięta prosto z jakiegoś paranormalnego świata. Przy odrobinie szczęścia w tym momencie taki podniecony jegomość, właśnie klient tego wróża czy wróżki, odpowie: ale ja nie wiem, czy ja powinienem się zwolnić z pracy, a co jak potem nie znajdę nowej? Wiem, że tak właśnie myślisz, ale powinieneś zrobić, mówiłem ci, już tak jak ci dyktuje intuicja. Ja też czuję, że to będzie właśnie dobry wybór, aby zmienić pracę. Tak właśnie zrób. No i jasnowidz tutaj udzielił, wydawałoby się, jakiejś zaskakującej informacji, a on to wcześniej po prostu wiedział. Osoba, z którą rozmawia, już zapomniała, że mogła udzielić takiej wskazówki, a tu jasnowidz jeszcze skąd on w ogóle wie, jaka była ta nasza decyzja, że chcemy zmienić pracę? Gówno, nic, mało co wiedział, miał tylko strzęp informacji tak naprawdę, a z racji tego, że przekazał to, co wydedukował, z opóźnieniem, to wydaje się, że on to sam wydobył zza światów i wcale nie wiedział, jaka jest nasza decyzja, tylko sami się wygadaliśmy, ale nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego. On tylko blefuje, że wiedział poprzez odpowiedni ton, lekką taką irytację, przecież ci mówiłem, tak? To są różne takie subtelne techniki, ale one działają i jak najbardziej da się je w sposób racjonalny, normalny, zwyczajny wytłumaczyć. Też oczywiście osoba taka przepytywana, klient takiego jasnowidza, wróżki, daje cały czas określone sygnały mimiką twarzy, reakcjami, mową ciała, mową pozawerbalną i są osoby, które dogłębnie potrafią analizować mowę ciała. Nawet na YouTubie znajdziecie takich youtuberów, którzy różne znane osobistości, czy to Agatę Dudę, czy to jakiegoś tam Daniela Magicala, analizują ich myśli, ich jakby stosunek do jakiejś kwestii właśnie tylko za pomocą mowy ciała. To są rozszerzające się źrenice, jeśli jesteśmy podnieceni. To są, to jest to, czy patrzymy się w oczy, czy unikamy spojrzenia, układ rąk, czy się wychylamy do przodu, czy do tyłu i tak dalej. Są pewne wspólne odruchy dla wszystkich ludzi, są gesty uniwersalne, na przykład gest obronny, wyciągnięcie, po prostu wystawienie rąk do przodu. Tego się nawet używa przy technikach samoobrony jako takiego uzupełnienia, które ma nam w pewnych sytuacjach jakoś tam
pomóc. Na przykład przekonać przeciwnika, że my nie dążymy do walki, ale jesteśmy gotowi do obrony, tak? I to, czy marszczymy brwi. Jeśli patrzymy się w oczy i marszczymy brwi, to czuć tutaj jakąś agresję, ale jeśli patrzymy się prosto w oczy i mamy bardziej neutralny wyraz twarzy, no to jest zainteresowanie, nie? Kiedy odwracamy wzrok, to staramy się ukrywać własne odczucia. Jest też no, odpowiednia poza, też świadczy o tym, czy jesteśmy gotowi do konfrontacji. Powiększone źrenice, to już mówiłem. Właśnie jak jasnowidz widzi, że mówi coś i źrenice nam się powiększają, to on widzi, że podniecenie jest, czyli też i zainteresowanie mocne, prawda? I on wnioskuje już, że trafia na podatny grunt. I łatwo dojść wtedy do tego, że warto ten temat ciągnąć. Takie różne subtelne znaki. A zauważyliście na przykład, jak ktoś wam coś opowiada i nagle gwałtownie wciąga powietrze nosem? Nie? Na przykład, słuchajcie, no byłem ostatnio i idę sobie. Jeden gość mnie zarzepił, a ja mu mówię, weź ty, spadaj, szmaciarzu ty. No. No i wiecie, co to oznacza? Dumę po prostu. To jest rzecz, którą jakoś tam sam zauważyłem kiedyś u kolegi, że zawsze jak mówił coś i czułem tak, że jakąś tam czuję dumę, czy z decyzji, którą podjął, czy z tego, co tam zrobił, no to właśnie tak robi. No i tak mówię, ty, to chyba jesteś dumny, co? Bo tak wciągasz powietrze nosem, a on, a to, to nawet nie wiedziałem. Jasnowidzę, różni wróże, świetnie na tych różnych subtelnościach znają się, orientują. Jeszcze pewnie na takich, które nam się nie śniły. Jest taki znany mentalista, Darren Brown, przez 2R pisane, i on potrafi robić naprawdę niezwykłe rzeczy poprzez analizę mowy ciała drugiego człowieka. Widziałem taki eksperyment, w którym on siedział sobie w kawiarence naprzeciwko drugiego człowieka i kopiował toczka w toczkę mowę ciała tego obserwowanego człowieka. Na takiej zasadzie, że nawet podnosił tak samo filiżankę kawy, tak samo się patrzył, tak samo układał ręce, wszystko po prostu kopiował całkowicie mowę ciała. I to, co się stało, naprawdę zakrawa na magię. To jest właśnie tak pół żartem trochę mówiłem, że spróbuję was przekonać, że magia naprawdę istnieje, bo dla mnie to jest magia. Ale trochę no, na takiej zasadzie, wiecie, jak ktoś, kto ma talent wielki, to drugi tam się przygląda i mówi, to co ty robisz, to jest magia, tak? Albo programuje ktoś i to co ty tu na tym ekranie ci wyskakuje, to dla mnie to jest magia. Trochę może na takiej zasadzie, ale naprawdę to jest... Jest jednak coś w tym tak naprawdę niezwykłego, bo tak długo Darren Brown kopiował mowę ciała tego człowieka, że tamten się zahipnotyzował. Tak to jakoś zadziałało. I to nie jest jakiś tam byle kto, tylko to jest znany showman, psycholog, mentalista, który pisze książki, który jest w telewizji się pojawia. No, znana osoba. Nie sądzę, żeby to było ustawione. Zresztą słyszałem, że takich technik używali też ludzie ze służb specjalnych podczas zimnej wojny, że właśnie w ten sposób na przykład można drugiego człowieka zahipnotyzować. On zahipnotyzował, po czym wstał i podszedł do tego takiego otępiałego z opuszczoną głową jegomościa, którego dosłownie zahipnotyzował, kopiując całkowicie jego mowę ciała, i zaczął mu szeptać do ucha, co ma zrobić. I nakłonił tego człowieka, żeby on poszedł do sklepu, który był tam obok z telewizorami, i żeby sobie wziął telewizor, czyli krótko mówiąc, ukradł telewizor. I facet autentycznie to zrobił. Poszedł do tego sklepu, wypiął telewizor tam, wypiął wtyczkę, zabrał. Sprzedawca nic nie wiedział, jakieś tam larum się podniosło, potem tam to wytłumaczyli.
No i popatrzcie, jak niesamowicie można człowieka zaprogramować i jak nasz mózg daje się łapać na różne triki, nie? To trochę jak hakowanie komputera. Też można za pomocą różnych nietypowych sztuczek, trików oszukać na przykład system operacyjny albo serwer, także zostaną ominięte w jakiś sposób zabezpieczenia. No nie wiem, jakoś tam router na przykład oszukać, że nie łączymy się tak naprawdę zdalnie, tylko przez kabel i dzięki temu nie zostaną wzięte pod uwagę jakieś tam zabezpieczenia, nie będzie trzeba znać hasła sieciowego, tylko hasło do routera samego. No wiecie, ja tam się nie znam tak dobrze. Ale wiem, że często hakowanie polega właśnie trochę na takich trikach, nie? Tego typu, więc... A może się mylę, nie wiem. No w każdym razie jakieś takie triki. Tak mi się to kojarzy, że nasz mózg można też zhakować w trochę podobny sposób, jak się hakuje czasami serwer, czy tam system operacyjny, czy cokolwiek. Czy jakieś urządzenie... Polecam wam sobie wyszukać w wolnej chwili na YouTubie nagrania z Derenem Brownem. Dużo jest fajnych filmików, gdzie on tłumaczy w ogóle różne takie techniki właśnie mentalistyczne, gdzie tłumaczy, jak coś wydedukował, gdzie posługuje się hipnozą właśnie. Niesamowicie zdolny człowiek. Możecie też sięgnąć po jego książki. Inna technika, technika sformułowania Forera, czasem nazywana też techniką horoskopową, chociaż nie, technika horoskopowa, tak, to jest technika horoskopowa, dokładnie. Bertram Forer to jest amerykański psycholog, który przeprowadził ciekawy eksperyment. Dał mianowicie swoim studentom do wypełnienia test osobowości i potem każdy z tych studentów otrzymał wyniki tego testu i miał ocenić trafność tych wyników w skali od 0 do 5. I studenci nie wiedzieli, że każdy z nich otrzymał tak naprawdę taki sam wynik testu opisujący tego studenta i ten wynik zawierał bardzo takie ogólnikowe informacje, na przykład z doświadczenia wiesz, że czasem lepiej jest skłamać. Albo na przykład dajesz się przekonać, ale nie od razu. I średnia ocen była powyżej 4, czyli prawie maksymalna ocena trafności. Okazało się po prostu, że większość tych ogólnikowych lub czasem właśnie, jak to się mówi, horoskopowych informacji na temat ludzi pasuje do nas wszystkich. I stąd też często się mówi o horoskopach, że na tej zasadzie są tworzone, że pasują do wszystkich, dlatego ludziom się to zgadza, nie? I też z potrzebą kiedyś o tym gadaliśmy, ja mu się nie dawałem przekonać, miałem tutaj odmienne zdanie, on twierdził, że tak właśnie to są robione te horoskopy, ja się uparłem, że jednak nie, bo do mnie pasują ryby, jest napisane, że są wrażliwe, znalazłem taki, że mają talent. To jest też inna taka ciekawa cecha, że bardzo łatwo przyswajamy i zgadzamy się z tymi informacjami, które nam schlebiają w jakiś sposób, które są dla nas przyjemne, bo czujemy się wyróżnieni czy tam wyjątkowi, no to ja będę się upierał, tak, że się zgadza, bo ryby są wrażliwe, ja chyba wielki tu wrażliwiec, nie? Artysta, le artist. No i pasuje mi to będę się upierał. I też jest tak, jak też często jest tak, że u wielu się będzie zgadzało, u kogoś tam się nie zgodzi, ale ci, u których się zgadza, będą głośniej krzyczeć o tym, że im się zgadza, ci, którym się nie zgadza, po prostu to zignorują i też tak często jest z tymi jasnowidzami, o których trochę potem jeszcze powiem, z jasnowidzami typu Jackowski na przykład.
który jakoś tam pozostaje dla mnie troszkę jeszcze zagadką i jakby się trochę wymykał temu mojemu sceptycznemu widzeniu, ale to może będzie właśnie taki czas, że jak przejdę do tego Jackowskiego, to możemy sobie trochę podyskutować i powiecie, jak wy to widzicie. Oczywiście przypominam, że nocne radio to nie jest... to nie jest takie medium, gdzie się tu musimy zgadzać i miziać się pytkami, prawda, po szyjce. I kadzić sobie na przykład, że Krawcze, jak zwykle masz rację. Jak dobrze, że cię mamy. Chyba sam Bóg cię zesłał, tak czasami sobie myślę. Wspaniały. No, to, nie, to nie u nas. To tam, wiecie, gałkę sobie przekręćcie w radio i możecie sobie innej audycji posłuchać o tej samej porze. To macie taki właśnie bardziej klimat. I na pewno nie powiem, że jesteście opłaceni i nasłani i zaprogramowani i po głosie poznaję, że satanista. I dziękuję bardzo i do widzenia. Tylko możemy sobie podyskutować właśnie. Co do horoskopów, to jeszcze wam powiem, że znałem kiedyś kolegę, który mimo, że miał wykształcenie podstawowe, naprawdę, ale był taki bystry i kumaty koleś, miał też dosyć bujną wyobraźnię i on pisał na zlecenie horoskopy takie. No, jakoś tam złapał sobie zlecenie i pisał do jakiejś gazetki horoskopy sobie taką. Nie miał żadnych absolutnie aspiracji, żeby być jakąś wróżem, wróżką. No tak se tam pisał, od horoskopu miał ileś tam złotych i se tak se przez jakiś czas dorabiał, se pisał horoskopy. No i takie horoskopowe pytania właśnie są typu czasami lubisz zmienić coś w swoim życiu, nie? Albo masz dobrą intuicję, ale jej nie ufasz, na przykład, nie? Nie do końca jej ufasz. Chociaż to akurat są bardziej... to jest bardziej coś, co się kwalifikuje jako tak zwany tęczowy fortel. To jest kolejna technika, która polega na opisywaniu cudzych cech na takiej zasadzie, żeby to były przeciwieństwa i jakby, żeby były wyczerpane wszelkie możliwe opcje. No, przykład. Jesteś osobą spokojną, ale bywa, że wpadasz w gniew. Prawda? Albo zazwyczaj jesteś błyskotliwy, ale miewasz też gorsze dni, prawda? Masz dużą pewność siebie, choć nieczęsto ją okazujesz. I to są takie sprzeczności, prawda? Bo które wyczerpują faktycznie dwie różne skrajne opcje, bo albo jesteś pewny siebie, albo tej pewności nie okazujesz, czyli no nie jesteś właściwie pewny siebie, nie? Albo jesteś bystry, albo... No, ale też masz gorsze dni i czasem nie jesteś bystry, nie? Tu mam zapisane też. Jesteś zdolna do głębokiej przyjaźni, ale ograniczasz liczbę przyjaciół i starannie ich dobierasz. Też będzie się zgadzało z każdym i na zasadzie przeciwieństw. Tęczowy fortel, czyli Rainbow Ruse. Tak się to po angielsku nazywa. I wiecie co, tych technik jest więcej różnych, które pozwalają właśnie wydedukować sporo rzeczy, które pozwalają przefiltrować informacje, które pozwalają na zasadzie prawdopodobieństwa czegoś się dowiedzieć, na zasadzie prób i błędów. Różne takie trochę podobnych technik w zasadzie używa też psycholog. Jak psycholog was weźmie na badanie, to też będzie dużo zadawał pytań. I nakierowywał was z kolei na odpowiedzi poprzez zadawanie pytań. To są już takie techniki, które też kwalifikują się jako techniki oratorskie. Czy jak to tam się nazywa? Jak się to mówi? No wiecie, tam szermierka słowem, nie? Można od kogoś wydobyć taką, jaką chcemy odpowiedź, która potwierdzi nasze stanowisko w danej sprawie poprzez zadawanie odpowiednich pytań. I to jest bardzo skuteczna forma właśnie dyskusji czy pojedynku na argumenty. Znaczy, no, w każdym razie jest to
skuteczny sposób przeforsowania naszej jakiejś tam opinii, to żeby ktoś sam po prostu przyznał nam rację poprzez udzielenie odpowiedzi na nasze pytanie. To jest bardzo skuteczne, bo potem co zostaje takiemu? Nagle się wycofać z tego, co powiedział, albo się, no, często się ktoś wtedy zakałapućka, co tylko dodaje nam przewagi znowu, bo ktoś się tam plącze, mota i zaczyna się śmiać. Powiedziałem, bo tak, bo sobie powiedziałem. No, a my wtedy dumnie wypinamy pierś. Dużo jest takich właśnie technik i jasnowidze, różni cudotwórcy często tego używają. Dobra, niektórzy dopiero co przychodzą po godzinie. Pozdrawiam też serdecznie. No ale to wiedzcie, że dużo tracicie, bo już dużo tutaj rzeczy powiedziałem i właściwie przechodzimy do kolejnej części audycji. Ale przed tym przerwa muzyczna. I to jest ten moment, gdzie możecie sobie zrobić jakieś kawki, herbatki, skoczyć po rogala, czekoladkę, wyjść na balkonik, zajarać fajeczkę i tak dalej, i tak dalej. A ja wracam też do was za około 40 minut.

0: No i jesteśmy znowu my, czyli ja, krawiec i ja, krawiec, prawda? Jest nas dwóch. Jest we mnie jakby dwóch, prawda? Czy to coś złego? Nie, czemu? No skoro tak uważasz. No właśnie, było trochę o technikach różnych, których używają jasnowidze. Dzisiaj o jasnowidzach. I było o mentalizmie, było o zimnym odczycie, o strzeliwaniu, jak również o tęczowym fortelu, technice powtarzania i technice horoskopowej, zwanej też techniką sformułowania Forera. Ale przypomina mi się w ogóle jeszcze przygoda z cyganką, która też mi dała troszkę do myślenia. Idę sobie kiedyś, to było jeszcze w czasach, kiedy chodziłem do liceum plastycznego. Wracam sobie z dużą teczką, jak to plastyk, prawda? Jakiś tam mi wystaje pędzel, prawda? Taki artysta, że aż mu z pędzla kapie, prawda? No i zauważyłem, że cyganka sobie stoi i się rozgląda, szuka sobie ofiary, prawda? I coś czułem, że się do mnie przyczepi, bo już tak miałem troszkę właśnie pojęcie, jak to działa. I że z niektórych ludzi łatwiej jest coś wyczytać, z niektórych trudniej. I wiecie, coś tak czułem, że może miałem jakieś przeczucie paranormalne, że jak spotka się nasz wzrok, to zaraz zacznie maszerować w moim kierunku i tak się też stało. No i już idzie w moim kierunku, ja mówię, nie chcę. A ona, o powróżyć pan, cyganka prawdę powie, chyba że skłamie. Hi, hi, hi. No, nie chcę. Ale tak... Po prostu wiedziałem, że osoba, która tak, ma długie włosy, to coś mówi o człowieku, tak? Chyba się zgodzicie, że większe jest prawdopodobieństwo, że facet, który ma długie włosy, będzie miał troszkę tych cech kobiecych, jakąś taką wrażliwość. Coś się da wyczytać z tych długich włosów. Jak się przyglądniecie na wypowiedzi ludzi, to... Zwykle częściej, o wiele częściej, ten, który jest na łyso opitolony, to będzie też nosił przy okazji dresy jakiś taki strój, wiecie, bardziej urka-burka będzie ogólnie, bardziej taki twardziel, a ten facet, który ma jakieś takie dłuższe trochę włosy, to będzie taki bardziej wrażliwy, na przykład jakiś twórca, jakiś taki lekko nieśmiały. Oczywiście moja teczka artysty i narzędzia, bo to miałem jakieś tam jeszcze właśnie pędzle, coś, jakieś kredki, tam sobie coś tam niosłem, no to też od razu dużo mówi, prawda? Tworzysz dzieło wielkie, czuję, że coś tworzysz, twórca w tobie siedzi, nie? Już można coś szybko tego. W ogóle... Mówi się, żeby nie oceniać po wyglądzie, ale wygląd też dużo o nas mówi przecież. Przykładowo, widzicie człowieka lekko zaniedbanego. Widać, że nie przywiązuje on wagi do swojego wyglądu, więc jest bardziej skupiony na rzeczach jakichś tam wewnętrznych, nie? Ma jakieś przemyślenia, coś go tam dręczy. Może to być człowiek depresyjny też, którego coś martwi. O, cyganka czuje, że martwi coś, pan. Coś martwi... Dobry pan, cyganka czuje. No już coś może tego. Po prostu z takiego człowieka łatwo coś wyczytać od razu, nie? No, tak więc od razu coś miałem przeczucie, że się do mnie skieruje. Są też takie osoby zupełnie nijakie, które... Ale też często tacy bardziej klasyczni, różni... wieszcze, wróżbici, jasnowidze, wróżki zwłaszcza. Często się, no, ci, którzy jakoś może nie weszli do tego internetu, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że się w internecie zaroiło od tych różnych ezocwaniaczków. Strasznie dużo tego jest i to są bardzo popularne kanały. Ale takie bardziej klasyczne sztuczki, które znam jeszcze z czasów, jak internet był, jeszcze raczkował w sumie chyba wtedy. Moja mama kiedyś się udała do takiej wróżki. No, kiedyś była mocniej zainteresowana, czytała te różne nieznane światy, jakieś tam czary-mary, strefa czarów, strefa 50, 51, różne takie cuda niewiny. Dużo tych pisemek było swego czasu, wychodziło chyba, nie wiem, z 10 różnych tytułów. W ogóle to tak jakoś powoli wkraczało do Polski. Za PRL-u, pamiętam, był Kaszpirowski, o którym też może powiem parę słów. Były ogłoszenia w gazetkach takich, wiecie, wysokonakładowych, takie odpowiedniki dzisiejszych jakichś tam faktów. Normalnie wykupywali sobie reklamę różne cwaniaczki i sprzedawali papierowe talizmany. Jakiś był Marcellus Toeguor i Maria Palsivar, pierścienie Atlantów. To powoli tak wchodziło i ludzie na początku, to był szał na to. No ale wróćmy do tej wróżki, do której się udała moja matula. I umawiacie się z taką wróżką, a ona wam każe przynieść ze sobą jajko. No, to jest wtedy wasze jajko, wy je przynosicie. Przychodzicie z tym jajkiem i dowiadujecie się, że wróżka kazała wam przynieść to jajko, bo wykryła w was pasożytniczy byt energetyczny na przykład, nie? No tutaj trzeba oczywiście dopasować nomenklaturę i język do klienta, tak jakby do targetu i takiemu młodszemu, bardziej nowoczesnemu jegomościowi to się powie na przykład o złej energii, złych wibracjach, coś, nie? Złe wibracje, które w tobie siedzą, a takiej prostej, starszej pani jakiejś to się powie, jakiejś babci, że tkwi w tobie zły, na przykład. Zły siedzi w tobie, zły. O, we mnie zły, panie. A zły, oj. Jak zobaczy na przykład wróżka krzyżyk na szyi delikwenta, to powie, że na przykład czuję w tobie złowrogi byt demoniczny. No to tak bardziej, tak po chrześcijańsku, nie? Byt demoniczny. No i to działa na ludzi. Też na pewno się kiedyś przyłapaliście na tym, że lepiej wam się komunikuje z kimś, kto mówi waszym językiem. Czujecie jakąś taką więź od razu. To jest takie budowanie więzi, nie? Jeśli ktoś mówi waszym językiem i trochę to, co chcecie usłyszeć, no bo jak chrześcijanin się dowie o bycie demonicznym, o opętaniu, to on czuje, że rozmawia z równym sobie, nie? Że tu ktoś jest dobrze poinformowany, no ktoś wie, o co chodzi, nie? No, trzeba się po prostu dopasować do targetu. I ci ludzie naprawdę mają dużo wolnego czasu, żeby sobie wypracować takie niuansiki. No i dobra, co dalej z tym jajeczkiem? Chodzi o to, że taka wróżka potem może wam podczas rozmowy z wami łatwo takie jajeczko podmienić. Bo w sumie wszystkie jajka wyglądają tak samo. A zawsze wróżka może powiedzieć, że to proszę przynieść jajko, ale niech jajko będzie białe, nie? I wtedy ma też przygotowane białe jajeczko, ugotowane powiedzmy jakoś tam na specjalny sposób, na pół miękko, nie wiem, czy jakoś tak, i do którego wstrzyknęła strzykawką, takiej dziurki się potem nie zobaczy, nie? Albo można tam ją jakoś tam zamaskować. Odrobinę czarnego tuszu do takiego jajeczka. No i potem podczas rozmowy to jajeczko zostaje podmienione, albo można je podmienić już podczas całej ceremonii trzymania tego jajka tam nad czołem, bo to trzeba trzymać tak, żeby ono zniknęło wam z pola widzenia, to jajeczko. No i wtedy wróżka tam gdzieś za wami stoi i może też to jajeczko podmienić na to swoje. No i co? I tam cała ceremonia, wróżka wywala gały, tam mamrocze, odejdź zły, wyganiam cię zły, czary mary, nie do wiary, coś pierdoli, babsztyl stary, bla, bla, bla. No i nie zauważacie, jak to jajeczko zostaje podmienione, potem to jajeczko się otwiera, no i potem mama mi mówi, że i tam takie czarne obrzydlistwo w tym jajku było, no niesamowite, no ja zdębiałam po prostu, ciarki mnie przeszły, niesamowite, to no i potem tam starsza chyba znowu jechała do tej wróżki czy coś. Klient, prawda, się był oczarowany. No i to jest to zło, które z was wyszło, nie, w tym jajku. No macie czarno na białym, czy trzeba jakichś innych dowodów. I wróżka chyba też szybko wychwyciła, że moja mama taka bardzo za mną jest i w ogóle kochany synek tu i rozmowa zeszła na moją osobę. No i co tam zapamiętałem, coś tam się dowiedziała, że Matka Boska czuwa nade mną, to raz, a dwa, że będę bardzo, bardzo bogaty i będzie matka do mnie latała samolotem, nie? Tyle zapamiętałem. No i jakoś się to nie sprawdza tutaj, bo dalej jestem biedak, siedzę w Polsce. No, tak więc się nie sprawdziło. A w Matki Boskie też za bardzo nie wierzę, nie wyznaję się. Tam jestem ateista, nie? Jestem ateista i tańczę twista. No to co mnie tam Matka Boska. Zresztą po ostatnim odcinku, którego zresztą nie wrzuciłem jeszcze, przepraszam za opóźnienia, już jutro na pewno powrzucam zaległe audycje. Niestety tam muszę trochę poedytować, pociachać, a mam bardzo dużo pracy, wiecie. Muszę tutaj zapierdzielać, żeby coś mieć tutaj na żarełko i tak dalej. Gdybym był wróżbitą, wróżem, to by sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, bo to są w większości osoby bardzo zamożne, z tego co obserwuję. Mają piękne domy, różni ci z kręgów alternatywno-ezoterycznych to już mają tyle pieniędzy, że zaczynają inwestować sobie tam w jakieś wbudowanie domów, kupują jakieś złote łańcuchy, noszą na szyjach, złote wisiory, jak pan Jan Zbigniew Popko na przykład, czy tam Zbigniew Jan, czy Jan Zbigniew, nie pamiętam. W każdym razie wszyscy wyglądają na zamożnych, jeżdżą sobie na jakieś wakacje do ciepłych krajów ciągle. No, sami przyznają, że mają taki ruch w interesie, że już im sił nie starcza, no codziennie ktoś przychodzi. Taki Krzysztof Jackowski to jest normalny biznesmen. Będą dostępne ostatnie czasy ostateczne. Trochę się tam krępuję, bo tam, wiecie, trochę mogłem urazić za bardzo chrześcijan. Tam takie hardkorowe trochę rzeczy o Matce Boskiej, o Jezusie. Jakiś taki miałem nastrój akurat. No ale to syćko prawda, no. Przytaczałem tutaj na przykład to, co twierdzą na ten temat Żydzi. No to jakaś tajemnica, można sobie w Talmudzie przeczytać, nie? W babilońskim zresztą. No i ruch w interesie jest. Taki pan Krzysztof Jackowski, on ma normalne biuro, gdzie jest sekretarka z kasą fiskalną, gdzie on tam przyjmuje 2 dni w tygodniu. 200 zł, gdyby was to interesowało, kosztuje taka konsultacja z panem Krzysiem. A w dni, które w tym lokalu, który sobie wynajmuje, nikt akurat nie ma pana Krzysia, to jest, żeby się nie marnował lokal, to przyjmuje wróżka i bioenergoterapeuta w różne dni. Tak więc to wszystko jest przemyślane. No dobra. Jeszcze w sumie tutaj gadam sobie, ale jako, że zadzwonił Grzesiek, to może odbierzemy tutaj na próbę, zobaczymy, co ma mądrego do powiedzenia. Witam cię na antenie, Grzegorzu.
1: Dobry wieczór, witam ciebie i słuchaczy. Czy mądrego, to wątpię, ale spróbuję. Jeśli chodzi o Drena Browna, bo bardzo go lubię i poruszyłeś jego temat, jego osobę. Tak, on korzysta z tych sztuczek takich NLP typu tam właśnie mowa ciała i takie przeróżne tam wynalazki, jednak on jest showmanem, jakby ma takie filmiki na przykład, że płaci papierami w sklepie jubilerskim za jakieś drogie rzeczy i białymi papierkami zamiast pieniędzy i ktoś się tam nie skapnie i tak dalej. A tak naprawdę w takich sklepach płaci się pieniędzmi w kopercie. I w takich drogich z górnej półki. I na przykład dlatego się sprzedawca nie skapnął, co było faktem, ale na filmiku jest pokazane, że on liczy białe, że Darren Brown go tak zamotał, że on liczy białe papierki jak dolary. Nie, to jest nieprawda, on robi show. Więc on nie jest, to jest tak zrobione jakby z ukrycia troszkę, ale nie.

0: że to jest ustawione, czy naprawdę?
1: Tak, tak, tak. Te filmiki są przerysowane, ustawione i podparte właśnie tą tam naukową, pseudonaukową narracją, że to tak jest i to dlatego tak fajnie się to ogląda. Czytałem jego książkę, jest bardzo fajna, ale to już wtedy te sztuczki są dużo prostsze. To, co właśnie w idea jego są wyreżyserowane i tam są statyści i tak dalej. To nie jest tak.
0: No to kiepsko to świadczy o nim, jeśli to jest takie show całkowicie ustawione. A skąd wiesz, że to jest ustawione?
1: Czytałem artykuły właśnie popularno-naukowe o nim i że co prawda to jakby to powiedzieć, on używa tych technik, z NLP to się nazywa... Kurde, na końcu języka to mam. Dopasowywanie się do drugiej osoby to jest... wyleciało mi z głowy. Ale to jest fajne, jak z klientem rozmawiasz. Ten szybkość mowy i ułożenie ciała. Kiedyś tam miałem działalność gospodarczą właśnie z ogrodami związanymi. Dużo wycen robiłem i właśnie bardzo się interesowałem takimi rzeczami i niektórzy mówią bardzo szybko, niektórzy bardzo wolno i jak na przykład ty masz bardzo dużą władczość nad swoim głosem i to możesz wykorzystać, bo jeśli rozmawiasz z klientami, bo naprawdę oni się czują jakby kogoś znajomego poznali, kiedy odwzorowujesz pozycję ciała i w miarę szybkość mówienia i takie tam różne rzeczy. No to fajne i właśnie Darren Brown to robi, ale te filmiki na YouTube jednak są wyreżyserowane, bo tam czytałem i tam obalali takie
0: mity. No ciekawe, zawsze mnie zastanawiała skuteczność hipnozy, jaka ona jest naprawdę i no rzekomo hipnoza naprawdę ma dużą siłę, że potrafisz człowieka totalnie zaprogramować, żeby coś zrobił, żeby te techniki regresyjne, które cofają nas wstecz, które miałyby rzekomo dowodzić, że istnieje reinkarnacja, bo człowiek zaczyna nagle opowiadać, kim był w poprzednim życiu, taki człowiek zahipnotyzowany. Ciekawi mnie, na ile to jest ściema, a na ile naprawdę hipnoza działa.
1: Jest grupa ludzi, na których nie działa w ogóle i jest grupa ludzi, każdy jest w jakimś stopniu podatny. I na sugestie i takie rzeczy. Na przykład kiedy w Polsce, nigdy tego nie oglądałem, ale czytałem też, bardziej czytałem o tym programie, niż nigdy go nie oglądałem, co był w TVP, gdzieś w polskiej telewizji o hipnotyzerach. No i samo co psychologowie o tym pisali, o tym programie, no to właśnie kiedy był casting robiony do tego show, no to oni bardzo, bardzo skrupulatnie zwracali uwagę na właśnie zadawali pytania i tak dalej i dobierali ludzi, którzy właśnie są podatni i jest jakiś odsetek, nie wiem jaki to odsetek, nie chcę z głowy jakoś wymyślać, ale no większość nie da rady. Są ludzie podatni na takie rzeczy i tyle. I to nie... Ale tak. A jeśli mógłbym od Jackowskim zacząłeś mówić, pan Jackowski, ja go bardzo cenię, dlatego że on oprócz tam napisał parę lat temu książkę, a poza tym nic nie sprzedaje, nic nie wciska, nie sprzedaje, nie poleca. Tyle, że z tego kanału to jest jego reklama, że ktoś szuka zaginionej osoby, to się do niego zwróci z mniejszym lub większym, mniejszym skutkiem. Ale bardzo go cenię za to, taką za umiejętność rozmowy, właśnie mówiłem rozmowy, opowiadania, bardzo ciekawie opowiada, ja bardzo lubię. Znał się też z Pershingiem, z Gołotą i w ogóle z wieloma ciekawymi ludźmi, same te opowieści w sobie są ciekawe. Jeśli chodzi o jego umiejętności, to mam taką tezę swoją, oszukiwania zmarłych, że jeśli ktoś miał już dość starego tam dziada, który miał umrzeć i nie umiera, minęło lat 5-10 i tak dalej, no i na przykład powiesił go czy coś, ale nie może dostać spadku, jeśli nie ma aktu zgonu. Nie ma ciała, nie ma aktu zgonu, nie ma spadku. I fajnie jest tak do takiego Jackowskiego iść i mu tam wysłuchać.

0: choć list anonimowy jakiś, że leży tu i tu dokładnie, tu go znajdziesz. I nie mówię, że każdy przypadek jest taki, ale myślę, że przez te lata nie jeden się przewinął z tego motywu właśnie. No bo bez ciała nie było spadku.
1: I ty sugerując, że być może on w ten sposób działa, nadal go cenisz?
0: Ale nie, to on nie musi jakby to powiedzieć. No jeśli rodzina przychodzi do ciebie z jakąś rzeczą do powąchania dalej, a za 3 dni dostaniesz anonimową informację, że zwłoki są tam i tam i tam, no to on nie musi jakby świadomie w tym uczestniczyć, że nie musi wnikać, czy ktoś to robił, zabił, czy nie, ale nie, cenię go, lubię go i z tych wszystkich wróżów i tak dalej, no to on mi się wydaje spoko, nie wchodzi na tematy medyczne, nie radzi, on, nie wiem, czy zauważyłeś, nie poleca coś, oglądać, nie oglądać, brać, nie brać, Magnes, takich rzeczy nie robi właśnie, to mi się podoba, ale to jest taka moja teza, taka teoria spiskowa właśnie, że jakiś tam odsetek moim zdaniem tych odnalezień tych ciał, no właśnie jest przez ten motyw, że ktoś nie dostał spadku, bo bez ciała nie ma spadku, tak? Nie ma aktu zgonu, nie ma spadku. Może.
1: No może tak być. Brzmi to całkiem sensownie. Brzmi to całkiem sensownie. Ja mam też inną teorię, trochę z tej samej beczki, że tak powiem, że często jest tak, że policja dostaje jakieś informacje, ale dostaje je nieformalnie od informatora, którego nie chcą spalić, albo który zastrzega się, że poinformuje, ale powiedzmy nie podpisze nic. Tak dalej. Są różne sytuacje, gdzie policjant musi potem w raportach wszystko dokładnie opisać, a jest mu to bardzo nie na rękę lub z jakichś powodów nie może tego zrobić i wtedy on, nie mogąc jakby powiedzieć potem przed sądem czy przed swoimi przełożonymi, skąd się dowiedział, idzie do Jackowskiego i podsuwa jemu te informacje, żeby rzekomo one wyszły od jasnowidza. Gdyby poszedł do jasnowidza jakiegoś nieznaczącego, jakiegoś takiego byle jakiego, to wiesz, to by nie zrobiło to wrażenia, ale jeśli idzie do Jackowskiego, którego znają wszyscy, który jest ceniony, no to może spokojnie potem powiedzieć, że no byliśmy u znanego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego i on powiedział, że zwłoki są tam i tam. A to mogła być jakaś informacja, nie wiem, od anonima też, ale trzeba by powiedzmy potem szukać tego anonima, kupa roboty, czy informacja od kogoś, kto właśnie zastrzegał, że... Przypomina mi się scena z filmu 7, bardzo dobry thriller, ostatnio sobie go przypominałem.
0: Z Bradem Pittem i... Tak,
1: tak. I tam była właśnie taka sytuacja, że nie mogli wejść do domu mordercy, bo jakby informacje dostawali jakimiś tam nieoficjalnymi kanałami, że on tam jest, że to jest jego mieszkanie przez FBI, przez znajomych z FBI i jakby była to bardzo niewygodna dla nich sytuacja, nie? I mogą być też tego typu sytuacje, że policjanci po prostu bardzo im jest niewygodnie, nie na rękę zdradzić swoje źródło informacji albo nie mogą tego zrobić i posiłkują się wtedy jasnowidzem. Nie wiem, co myślisz.
0: Tak, tak. Myślę, że tak. I właśnie ta skuteczność taka... Kto to mówił? Nie pamiętam, czy to czytałem, czy usłyszałem gdzieś, że badali tych wróżbitów, którzy z różdżkami szukają wodę. No i ileś tam prób zrobili i okazało się, że z 50 na 50, że to jest zupełnie losowe po wielu, wielu próbach i wydaje mi się, że szukanie zwłok jest też zupełnie losowe, ale jednak jakiś Jackowski od czasu do czasu trafi coś, więc... Może przez tą moją teorię spiskową, twoją, co teraz powiedziałeś, a może też kogoś sumienie po prostu gryzie. Ktoś kogoś zabił, sumienie gryzie i gryzło go, bo dla niektórych pochówek, tak, to jest jakaś rzecz święta i może zadzwonił czy napisał anonim, że tam i tam leży. Taki. Może on ma w ogóle taką z 200 takich listów, wie, że ktoś gdzieś leży, ale rodzina się jeszcze nie zgłosiła. Rodzina się zgłosi, popatrz, o, to już wiem, gdzie jest.
1: Inna jest sprawa taka, że każdy przypadek, gdzie Jackowski nie zgadnie, nie jest nagłaśniany, bo jest nieciekawy medialnie. Przypadek, kiedy Jackowski zgadł, jest ciekawy, spektakularny i o tym media chętnie piszą, chociaż natknąłem się na artykuły, gdzie konkretne osoby w normalnej gazecie się skarżą, że Jackowski w ogóle naprowadził na zły trop, że śledztwo całe się zesrało, że wiesz, że po prostu i nazywają go szarlatanem i wyzyskiwaczem, ściemniaczem. Są też takie artykuły.
0: Na pewno,
1: zauważmy też, że wiele tych informacji, że Jackowski pomógł, że znalazł, pochodzą od samego Jackowskiego. Czy ty widziałeś jakieś nagrania, żeby na filmikach ktoś opowiadał, no pomógł nam pan Krzysztof, tak, to niesamowite. Nie, z reguły to sam pan Jackowski mówi, ja tu odnalazłem, tu znalazłem i wiesz, i też nie zdradzi imion, bo nie wolno, tak, to ja też mogę sobie poopowiadać, słuchajcie, no pomogłem jednej kobiecie, też mam chyba talent, tak się okazało, że mam, no, nie mogę powiedzieć kto i kiedy i gdzie, bo to jest tajemnica, ja to mnie obowiązuje, ale pomogłem, znalazłem i jeszcze tu i tam i też mogę sobie wydrukować na drukareczce jakieś podziękowania, że dziękujemy wspaniały panie Krawcze za pomoc, nigdy panu tego nie zapomnimy. I to jest nic konkretnego, no to każdy może tak sobie opowiadać.
0: Tak, tak, tak, to prawda. Na pewno dziesiątki spraw nie odgadnął. No gdyby odgadywał każdą, to w ogóle by go CIA, kurde, zawinęło, nie? Za dwa dni. Jakby taki człowiek żył, to jest niemożliwe.
1: Tak, ale ludzie go lubią za to, że on jest skromny też. On w odróżnieniu od większości tych różnych wróżów, jasnowidzów, on sam deklaruje, że ja czasami się mylę, nie zawsze zgaduję, a wszyscy inni to, wiesz, będą szli w zaparte i ludzie to lubią. Ludzie lubią, jak ktoś jest taki skromny.
0: Tak, on jest... No. Bardzo, no, skromny jest skromny, ma takie duże ego, to też trzeba też przyznać. Tak mi się wydaje bynajmniej. Jednak jest takim człowiekiem normalnym, mówi o tym, jak pali w piecu w zimie i tak fajnie właśnie opowiada o rzeczach normalnych, nie takich z kosmosu. I to jest fajne.
1: Przykładową sytuację, że przychodzą do niego ludzie z jakiejś małej wsi, gdzie ludzie, jak wiadomo, tacy, co żyją na jakichś na wioskach, na odludziu, to rzadko się ruszają z tej wsi, tak? I żona mówi, że zginął jej mąż. On w rozmowie się dowiaduje, że mąż jeszcze pił, chodził sobie na rybki. No to jeśli on strzeli, że zwłoki męża są nad jeziorem, istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że faktycznie on się zachlał gdzieś nad wodą, bo lubił tam sobie chodzić i tutaj wystarczy, że sobie wygoogluje tam wieś taka, tu jezioro. Naprawdę to jest bystry gość. Jego ludzie też cenią za inteligencję. On jest bardzo inteligentny. Myślę, że ma w sobie coś z detektywa i potrafi też trochę być takim detektywem, a trochę takim jasnowidzem, który się... Jasnowidze mają to do siebie, że bardzo ufają swojej intuicji i nie bagatelizują drobnych takich, wiesz, znaków, poszlak, coś, co... Bo ludzie się często dzielą na dwie kategorie. Na pewno sam znasz i wy znacie, słuchacze, takich ludzi, którzy mają tendencję do tego, że wy im coś mówicie, a oni zawsze mają jakieś ale, nie? Że ale to nie, chyba nie, ale to równie dobrze mogło być co innego. A widziałem, słuchaj, takiego człowieka tu pod domem, taki wredny wyraz twarzy, on się dziwnie się patrzył, chyba to złodziej jakiś. Nie, gdzie tam, może to nie złodziej, no co mógł
0: mieć. Czyli pytanie warto zadawać z zaprzeczeniem, na przykład na pewno się nie zgodzisz, że i tu teraz to, co chcesz powiedzieć.
1: Tak, to wtedy jak na kreskówce, nie? Tam wiesz, z czujnikiem baksem, wtedy powie, a nie, a właśnie, że tak. No, ale to widzisz, a jasnowidzę z kolei w drugą stronę. Oni bardzo ufają temu, tym różnym znakom, poszlakom, które są i nie bagatelizują ich. I to jest chyba dobre. Właśnie zwierzęta też tak mają, że się opierają na tym, na rzeczach takich, co czują, że tak to jest, nie bagatelizują tego. I dzięki temu dłużej żyją, bo to się w naturze jakoś bardziej sprawdza. Chyba istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziesz miał rację, jeśli zaufasz jednak i nie zbagatelizujesz jakichś tam znaków, nie? Które ci ta rzeczywistość coś podsuwa, więc i jasnowidze tak, to tak. czują, to wiedzą, to jest taka prosta wiedza, którą oni po prostu zaakceptowali, ale też myślę, że z tym Jackowskim to jest tak, że to jest jednak biznesmen, ty mówisz, że on nie zarabia. No powiedziałem, że ma normalnie biuro, bierze 200 zł za konsultację, a takie sytuacje, kiedy on publicznie się wypowiada, że nie wezmę nic, na przykład tak jak było z historią Madzi z Sosnowca, tą, którą matka w rezultacie się okazało, że zabiła to dziecko swoje, po prostu walnęła nim o ziemię, ono przeżyło i potem je udusiła. To jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ analizowałem dzisiaj całą tą sprawę i okazało się, że Jackowski w wielu rzeczach walnął babola, jakby nie trafił, ale trafił z rzeczą najważniejszą, że została tam Madzia uduszona. I matka faktycznie walnęła nią pierw o ziemię, to dziecko przeżyło, a potem ją udusiła. No to jest coś, znaczy wiesz, z tą matką od początku i policja, i psychologowie wiedzieli, że najprawdopodobniej ona to dziecko zabiła już na początku, ponieważ ona zeznała, ta matka, że została na ulicy ogłuszona, że ktoś ją walnął w łeb i ona upadła, jak się obudziła, to dziecka już nie było i że porwał ktoś. Ale nie miała, głupio się zachowała, głupią tą historyjkę ułożyła, bo nie miała żadnych śladów odwalnięcia na głowie, tak? Ani guza, ani nic. No to od razu, a wyobraź sobie, że tam jeszcze rozmawiali z nią psychologowie, którzy też popatrzą na źrenice twoje, na twoje odruchy, na to, na twój wzrok, czy się patrzysz, czy się spociłeś, czy nie i też już wiedzą. I ci policjanci, no taka najprostsza rzecz, no twierdzi, że ją walnęli w łeb, a śladów nie ma, no to już to sugeruje, że ona jest zamieszana. I zwróć uwagę na to, że Krzysztof Jackowski, jak do niego tam przychodzą, dzwonią, współpracują z nim, on ma dostęp do takich informacji. On rozmawia sobie z tymi gliniarzami jak kumpel trochę, bo oni już nie pierwszy raz do niego przychodzą. W tym przypadku też przyszli do niego ci, których on już znał, którzy już z nim współpracowali. Nie jest ciężko mu wydobyć takie informacje. I czy ty na miejscu Jackowskiego nie pomyślałbyś sobie też, że też najprawdopodobniej ta matka zabiła to dziecko, skoro kłamie już na początku samym co do tego, jak zniknęło?
0: Właśnie w tej sprawie, co mnie dziwi jedynie, to to, że tak długo to trwało, bo oczywiście zgadzam się z tobą. Moim zdaniem powinni od razu ją zaresztować i emocje jakoś podbić i bardzo po kilku godzinach by wyszło, wygadałaby się po prostu.
1: Nie.
0: Sprowokować i tak dalej.
1: No właśnie, słuchaj, nie, przepraszam, że ci przerwę, ale zupełnie właśnie oni nie chcieli jej zamknąć, bo się bali, że jak ją zamkną, to popełni samobójstwo. I na ewentualność, gdyby to dziecko jednak gdzieś żyło, gdzieś było zamknięte, to by to zrujnowało szansę, całkowicie zaprzepaściłoby szansę na znalezienie tego dzieciaka, jeśli by faktycznie żył, gdzieś był, wiesz, czy sprzedany, czy oddany, bo zniknęłaby osoba, która jedyna wie.
0: Też taka sprawa i policjanci, i psychologowie w kryminalistyce, w ogóle ludzie, którzy tam współpracują czy pracują przy takich sprawach, to bardzo dobrze znają statystyki. Statystyki są takie, nie wiem czy słyszałeś, nie chcę też kłamać, czy to był 2016 czy 2017 rok, gdzie w armii amerykańskiej pierwszy raz w historii więcej żołnierzy zginęło z powodu samobójstwa niż na froncie. I to jest pierwsza przyczyna zgonów, oprócz tak zwanej śmierci naturalnej, samobójstwa. Potem w rodzinie, w najbliższej rodzinie zabija się ludzi, potem długo nic i potem znajomych i tak dalej. Nawet tam w Chicago, w tych najgorszych dzielnicach, gdzie chyba najwięcej się ludzi w Chicago zabija, no to czarni skórzy w tym wieku zabijają z czarnych skórek w tym wieku, z innego gangu. Podobni zabijają podobnych. Więc to jest pierwszy trop, właśnie rodzina. I tak, mimo, jak nie samobójstwo, no dziecko małe samobójstwo nie popełni, ale właśnie oni wiedzą, że ona jest podejrzana, na pewno wiedzieli od początku.
1: I dokładnie, w ogóle tak, najczęstszym sposobem zabijania takiego małego dziecka jest uduszenie go.
0: A to tego bym nie zgadł. To takie perfidne są.
1: Ale to tak, najczęściej się bierze właśnie i zakrywa dziecku buzię, czy poduszką, czy czymś tam, czy po prostu się je w inny sposób dusi. Skoro Jackowski wiedział już, wydedukował, że najprawdopodobniej ta matka zabiła, bo wszystko na to wskazywało i właściwie wszyscy już o tym wiedzieli, tylko troszeczkę grali. I policja, i Rutkowski. Jackowski też był poinformowany na 100%, bo skoro miał współpracować i miał coś wykazać, to musiał być poinformowany. Więc skoro matka najprawdopodobniej zabiła to dziecko, to najprawdopodobniej je po pierwsze udusiła, a po drugie najprawdopodobniej te zwłoki faktycznie są jeszcze w Sosnowcu, bo nie wieźliby ich gdzieś tam hen-hen, tylko w tym samym Sosnowcu chcieliby gdzieś te zwłoki schować, więc to było proste do wydedukowania całkiem, a Jackowski i tak się w paru kwestiach pomylił.
0: Ale ja tak wszczelił się w popularność, tak, tego.
1: Inna jeszcze sprawa. Prawdopodobnie myślę tak, że policja zainstalowała coś do podsłuchu, czy w torebce tej matki, czy tam, gdzie ona była, i dostali te informacje, że ona z kimś tam czy rozmawiała, nie wiem, już nie pamiętam już, czy ten mąż w tym uczestniczył, chyba tak, mogła z nim na ten temat rozmawiać i oni te informacje mieli już na 100%, tyle że podsłuch był oczywiście nielegalny i sąd mógłby to wszystko uwalić, bo podsłuch nielegalny, bo wiesz, jak to u nas jest, tak?
0: Tak.
1: Bo wiesz, bo pozwolenia nie było, a oni by problemy jeszcze mieli, że podsłuch zainstalowali bez zgody, bez papiera i tak dalej. I mając tę informację, poszli z tym do Jackowskiego i znowu tak jak ta moja opcja by się tu sprawdziła, że Jasnowic jest w tym momencie taką furtką do ujawnienia pewnych informacji. Rutkowski oczywiście, którego obowiązują trochę inne zasady, który tam się nie szczypie, właśnie nagrał po tajniaku na jakiś tam dyktafon zeznania, jakoś tam wydobył od tej matki, że to ona jest winna i Rutkowski nie przejmując się, bo to jest, on jest taki, wiesz, on charakterek to ma taki,
0: to jest taki dupek trochę.
1: Tak, to jest showman i dupek i narcyz i wiesz, jego z kolei to waliło, czy ta sprawa będzie potem w sądzie uwalona, bo podsłuch nielegalny i tak dalej i po prostu nagrał i ujawnił i jemu chodziło tylko o to, żeby zostać bohaterem. I dopiął swego i wiesz, wszyscy mieli trochę związane ręce, nie wiedzieli co z tym zrobić, poszli do Jasnowidza, chcieli to jakoś rozegrać, ale Rutkowski ich wyprzedził, nagrał po tajniaku, się nie przejmował i wiesz, i tak się to skończyło, no.
0: Tak, tak. Tak, z takich ciekawostek słyszałem, nie wiem na ile to prawda, może ktoś jest z Sosnowca, potwierdzi lub zaprzeczy, że w Sosnowcu jest ulica Małej Madzi.
1: Możliwe.
0: Jakiś organizator, który tam pokazuje, gdzie ten grób leży. To jakoś takie jakieś miasto się chciało wybić jakoś na tym, bo tak to popularne było, zrobili jakąś alejkę, gdzie tam się idzie w stronę tego grobu, są okropne rzeczy. To w tym zestawieniu też było trochę abstrahując od tematu, że w Sosnowcu też jest zakład pogrzebowy ISIS.
1: Brzmi jak imię wróżki jakiejś takiej typowej.
0: Tak.
1: Wróżka tak. ISIS.
0: Wróżkę ISIS. Dobrze, to dobra, dajmy szansę innym, a na koniec bym poprosił, kiedyś ci wysłałem z Jackowskim jingle, może, ja nie wiem, czy masz pod ręką, jakbyś miał, to ja bym poprosił, żebyś puścił.
1: Oj, nie wiem,
2: oj, nie wiem, czy mam
1: pod ręką.
0: Nie masz?
1: Ale może ty masz.
0: Nie mam, czekaj. A to ja ci wyślę na Skype, okej?
1: Okay? Dobra.
0: Dobra, no to dzięki za rozmowę i słucham dalej. Hej.
1: Dzięki, trzymaj się, cześć. To był Grzesiek. Rozmawialiśmy o Jackowskim. Oglądałem właśnie wywiad też z byłym jasnowidzem. To jest ciekawe, że jak sobie posłuchacie wywiadu z byłym jasnowidzem, z byłym księdzem, to te osoby najczęściej ujawniają różne wypaczenia w tym fachu albo zdradzają różne tajemnice, których normalnie ci, którzy jeszcze są w branży, nigdy oczywiście wam nie wyjawią. No ale były jasnowidz stwierdził jasno, nigdy nie miałem żadnego paranormalnego talentu, Trzeba tylko właśnie posługiwać się odpowiednimi technikami, być w miarę inteligentnym i nie bać się oszukiwać innych. To zapamiętałem jego słowo właśnie, nie bać się oszukiwać innych. I tak samo na tej, na podobnej zasadzie były ksiądz, te też wam co nieco opowie, jak to wygląda od środka i też się złapiemy za głowę. Zresztą ten fach, jeden i drugi mają ze sobą coś wspólnego, nie? To jest takie żerowanie na ludzkim strachu, używanie jako narzędzia swojego w pracy rzeczy nieweryfikowalnych. Takiego jasnowidza nigdy nikt nie poda do sądu, bo nie ma jak. No i co powie? Że miał mi wskazać, a nie wskazał, źle wskazał. No co sąd powie? No co pan do jasnowidza szedł i co pan oczekiwał stuprocentowej pewności, a też często nie ma żadnego papiera w ogóle, że byliśmy u tego jasnowidza. On może się wyprzeć w ogóle, że u niego byliśmy. Więc jest to wszystko jakieś takie nieweryfikowalne i jest to dzięki temu świetne narzędzie do żerowania na ludziach. No co jest? A się coś nie odtwarza. Nie wiem, o co chodzi. Coś się zepsuło. No, i mówił też o tym, że można w ludziach czytać jak w książce. Też się zastanawiam, dlaczego taki jasnowidz nie odgadnie, nie zapewni sobie środków materialnych na najbliższe 30 lat łatwo. Przecież mógłby wygrać sobie sporą kasę na jakichś zakładach bukmacherskich, mógłby postawić w jakiejś gonitwie, do kasyna pójść i postawić tu na czerwone, tu na czarne, a potem pomagać ludziom za darmo. Albo za symboliczną jakąś kwotę, bo tak za darmo to głupio, nie? Zresztą to też trochę niezgodne z prawem, jest chyba trzeba przynajmniej złotóweczkę wziąć. No i co? Nie. Oni muszą brać po 200 zł za poradę, 80 zł za telefon i SMS-a jeszcze wyślijcie i tak dalej. Właśnie ta sprawa, te rzeczy związane z finansami dużo mi dają do myślenia. Oglądałem sobie wczoraj biorezonator kwantowy. Kwantowy, wiecie, jak coś jest kwantowe teraz, to w ogóle to wow, nie? Kwantowe. To jest nowa era w ogóle cudów. I jak coś jest kwantowe, no to jest to taka nowa magia. Można coś umagicznić, nazywając to kwantowe. No, bioenergoterapeuta, z tego co pamiętam, jest oficjalnie zawodem już w Polsce. W pewnym momencie jakoś to wpisano do listy zawodów, można być bioenergoterapeutą, a jest to niestety nadal pseudonauka zdaniem wielu, moim też. I na stronie Łańcuch Życia. Łańcuch Życia to jest strona, to jest taki zlot. Wszystko to organizuje pan Jan Taratajcio, słynny konstruktor, wynalazca, bardzo uznany i poważany przez całe środowisko alternatywne. No, kapitan Tomek, którego znacie jeszcze z Radia na Fali, jest wielkim fanem tego człowieka. Był nawet kiedyś u niego, sam zachwalał te zapery nunchako, prawda, które zabijają mikroustroje, różne pasożyty. Stosując jakieś mikronapięcie, prąd o małym natężeniu przepływa przez nas i sprawia to, że wibracje są takie, które niszczą te różne pasożyty, ale tylko te złe. Bo ten prąd, rozumiecie, on się tam prześlizguje i te czakramy. Pan Taratajcio, jak sobie posłuchacie, jest nie tylko wynalazcą, ale wierzy absolutnie we wszystkie te rzeczy, o których się mówi w kręgach alter ego, czyli chemtrailsy, reptilianie. On mówi wprost, światem rządzą reptilianie. proszę pana. To już chyba mogę to powiedzieć. Jak sami państwo wiecie, są wysyłane z kosmosu, to są bioroboty. To są bioroboty. I te bioroboty, one się podszywają pod ludzi. Około 10% ludzi. I to są tak naprawdę bioroboty reptiliańskie z kosmosu. To się też proponuje, to oczywiście przypomina mnie to, żebym reklamował, ale są też moje tutaj piosenki, muzyka moja na 432 Hz. To jest częstotliwość niemasońska, nie NWO. I to po prostu oni to specjalnie przestroili. Wszystko, cały YouTube jest przestrojony na tą złą częstotliwość, moja jest dobra. I proszę pana, tu jeszcze tak wspomnę tylko, że mam nowy wynalazek. Biorezonator kwantowy, proszę pana. On wszystko bada, skład krwi, proszę pana, nerki, serce, wątrobę, płuca, mózg, wszystko na poziom cukru. Wystarczy chwycić za miedzianą pałeczkę, tutaj to jest technologia plazmowa, tam są organity też, proszę pana. No też tak tutaj wspomnę, jak już tu jestem, to tak wspomnę, że mam tutaj też moje radyjko nowe, które odstrasza byty demoniczne. One bardzo tego nie lubią dźwięku. To są byty demoniczne z siódmej gęstości. On naprawdę ma radyjko odstraszające byty demoniczne. To jest kolejna rzecz, po którą sięgnęli ci różni szarlatani. Po prostu posługiwanie się autorytetem nauki, to nie przeszkadza im jednocześnie pluć na tą naukę przy każdej okazji. Pan Taratajcio też mówi wprost. Lekarze to są wszyscy mordercy. Cała nauka obecnie to jest po prostu, oni wszystko ukrywają. Ja mam w domu ponad 60 urządzeń produkujących wolną energię, proszę pana. Jakieś domy kopułowe, tak się wzbogacił. Oczywiście wszyscy mają sklepy teraz swoje, tak? I pan Popko, i Taratajcio, i zięby różne, wszyscy mają swoje sklepy, na których możecie sobie na przykład u pana Taratajcio kupić biorezonator kwantowy, który bada wszystko was po prostu, wszelki skład chemiczny, biologię waszą całą, w ogóle cała taka długa lista jest wszystko, nie musicie do żadnego lekarza iść już. On to sprzedaje za 2500. Znalazłem to urządzenie, pewnie wielu myśli, że on też to sam skonstruował, bo to jest wielki konstruktor. Na Alibaba.com znalazłem to urządzenie za równowartość 300 zł. Produkcja chińska. Dokładnie ten sam model, tak samo się nazywa, nawet trochę się tu nie wykazał takim sprytem jak inni różni sprzedający te urządzenia, dokładnie te same, bo jak zamawiacie sobie z Chin taki kawałek złomu, to możecie sobie go obrandować. Gadałem nawet kiedyś z kolegą, który sprowadzał takie rzeczy z Chin w kontenerach całych. Dogadujecie się, że chcecie mieć, żeby to się nazywało na przykład biorezonator Krawiec 8, nie? Albo KRW7 na przykład od Krawca. I oni robią wam od razu takie logo, że to się nazywa inaczej. Znalazłem jakieś to samo urządzenie pod marką Quantec, jakiś w trzech wersjach chyba je znalazłem. Dokładnie to samo urządzenie z trzema różnymi logosami, sprzedawane za 1500 zł, za 2500, za 1600, 1200, zależy właśnie gdzie, nie? Oczywiście pan Taratajcio sobie sprowadził za równowartość 300 zł, sprzedaje za 2,5 koła. Czy to jest etycznie w porządku? Moim zdaniem nie. Tu już się kończy chyba wolny rynek. Nie wiem, czy wódz, nasz tutaj dyżurny wolnorynkowiec, by się zgodził na przykład z tym, że to już nie jest wolny rynek. Wiecie, dla mnie wolny rynek to jest jak u jednego widzę coś za 350 zł, u drugiego za 400, a u trzeciego za 380 i sobie jeszcze wybieram, że o, ten ma najlepszą cenę i sobie kupuję. A nie... Jeśli ktoś mnie robi w chuja i żeruje na osobie jeszcze chorej, zdesperowanej i sprzedaje z taką przebitką, że po prostu kupuje coś za 300, a za 2,5 pcha, jeszcze dając, nie twierdząc tego wprost, ale wszyscy i tak myślą, że on to, że to jest jeden z jego wynalazków, tak? Bo on pokazuje ten swój warsztat, tu konstruuje, prawda, tarcze plazmowe nowe, tutaj biorę rezonator Nunchako, a tu biorę rezonator, który już nie zrobił. On tylko z Chin sprowadził. I nie wiem, dla mnie to jest świństwo robienie czegoś takiego. I powiem wam, że wysłałem do tego sklepu łańcuch życia, zapytanie mailem, czy jak to jest, że tutaj za 300 zł mogę sobie na Alibaba.com jest, a tu za 2,5 tysiąca. Nie dostałem oczywiście żadnej odpowiedzi. I mało tego, mój komentarz, w którym w kulturalny sposób na stronie tego sklepu, w opiniach klientów, napisałem, czy to jest etycznie, czy to jest moralnie okej. Okay. Jak już nie pamiętam, jak to napisałem. Przepraszam, mi się trochę odbija. Napisałem bardzo kulturalnie i grzecznie, nawet pisząc wasz sklep dużą literą i tutaj państwa z dużej litery. Tak się pisze, jeśli chce się komuś okazać szacunek, więc grzecznie napisałem, bez żadnych inwektyw i tak dalej. To komentarz już z rana po prostu zniknął, tak? Do śmietnika wyrzucają takie komentarze. Są tylko opinie klientów, którzy piszą na przykład świetne urządzenie, genialne urządzenie, działa. Dziwnym trafem te komentarze jeszcze też wprowadzają w błąd, bo piszą: mam urządzenie od pana Taratajcio od tygodnia. Nie tylko, że cena jest niższa zakupu od konkurencji, w nawiasie konkurencja ma po 3-4 tysiące, to jeszcze ma najnowsze oprogramowanie. Ciekawe skąd kto wie, nie? Ciekawe skąd ta osoba, ten Marek z Wrocławia, wie, że tamte urządzenia mają starsze oprogramowanie jakieś. Wszystko działa idealnie. Polecam każdemu współpracę z waszą firmą. Czekam na nowe urządzenia. No wygląda mi to na fejka po prostu, że sami sobie piszą te komentarze. Po pierwsze jest to kłamstwo, że konkurencja ma po 3-4 tysiące, bo przeszukałem dokładnie internet, nie ma. Ma taniej, ten sam złom. A i tak, jak mają mieć po 3-4, jak kosztuje 300 zł normalnie, nie? I same takie komentarze są, które coś jeszcze tu zareklamują, na zasadzie bardzo wspaniałe urządzenie ogółem. Używam i jestem super zadowolony. Chyba kupię jeszcze tarcze plazmowe i zaper Nunchako, ponieważ też z tego, co słyszałem, działają cuda. Pozdrawiam. I takie, wiecie, widać, sprawdzałem też komentarze u jasnowidza Popko dzisiaj. Wszystkie te osoby, które w samych superlatywach piszą, z reguły są to starsze kobiety, które nie wiedzieć czemu mają założone profile na YouTubie, co nie bardzo w to wierzę, że starsze panie sobie zakładają profil na YouTubie, na którym mają do tego jeden wrzucony film o jakimś tam kotku i zero subów, czy tam jednego suba, albo zero, albo jeden, albo nie mają w ogóle nic. Tak se założyli, tak? YouTube'a można zresztą oglądać, nie będąc zarejestrowanym, zalogowanym. Wszystkie osoby ze starszego pokolenia, które znam, nigdy nie zakładały sobie, nie rejestrowały się tam. A tutaj nagle jakaś pani Violetta tam Kowalska, Janina Brzdęc, jakieś same takie, jakieś dziwne w ogóle, no fejkowe profile to są po prostu, myślę, zakładane przez tego Popko i on sam sobie kadzi. Tam, panie Zbigniewie, cała moja rodzina oglądając pana programy pozbyła się bytów demonicznych i teraz żyjemy zdrowo. Pozdrowienia dla pana z całego serca, oglądam dalej. Same takie komentarze od ludzi, którzy założyli profil tylko po to, żeby jeden filmik tam wrzucić, jakiś taki bezsensowny z dupy i napisać pewnie jeden komentarz, tak? Szkoda, że nie ma napisane, że nie można sprawdzić, jakie komentarze ktoś wysyłał. To by wtedy wyszło, że są dwa komentarze i z tego dwa na stronie pana Popko, nie? No w każdym razie mój komentarz zniknął od razu z pytaniem o to, dlaczego tutaj za 300, a tutaj aż za 2,5. No bo to niewygodne jest. Sprawdziłem też to samo urządzenie, to znaczy zamknięte w inną obudowę, w jakąś taką inną walizeczkę, inny niby model, a jest powiedzmy ten sam element wyświetlacza, tylko obudowa troszkę się zmieniła, ale ten sam wyświetlacz, który wyświetla którego zadaniem jest jedynie, żeby diody fajnie migały i żeby się na takim cyferblaciku wyświetlało, że już minęło 60 sekund, to jest ten sam, tylko obudowa się zmieniła i oprogramowanie jest dokładnie to samo. Czyli jakby wpadli sobie, no to już się trochę przestaje sprzedawać, trzeba obudowę zmienić, nie? A w środku dalej to samo. I ciekawe, co tam jest w tym kwantowym analizatorze, który wam wykrywa wszystko, nie? Ciekawe. I fajnie by było, kurczę, gdyby kiedyś może by się udało zdobyć takie urządzonko i zdekompilować software i zobaczyć, co tam się dzieje, co on tam bada. Patrzyłem, jak wygląda to oprogramowanie. Tam są takie wskaźniczki, które migają sobie tak, wiecie, bez sensu, jak na filmie jakimś z panem Kleksem w kosmosie. Tak, żeby to wyglądało, wiecie, jak science fiction, nie? Że tam coś skanuje tego, a to tak bezsensownie miga po prostu, ale nie, bo to tam bada i analiza jest dogłębna całego organizmu, nie? A tak naprawdę to cholera wie, jak to działa i skąd się biorą te raporty całe, na końcu dostajecie raport o ogólnym stanie swojego zdrowia pod każdym względem w ogóle. Wątroba, nerki, serce, płuca, krew, cukier, leukocyty, wszystko. I ciekawe, nie? Bardzo ciekawe. I sprzedawanie, jak oceniacie sprzedawanie z taką przebitką, za taki hajs, ludziom, jakimś starym ludziom, którzy są już zdesperowani, są, sięgają po wszystkie metody na zasadzie, a nuż widelec się uda, nie? I kupują takie urządzenie, które nic im nie da i coś im tam miga, nawet nie będą potrafili tego do komputera podłączyć. Ale chcą, bo czytają, to wszystko bada, wszystko leczy i same pozytywne, choć fejkowe opinie, przypuszczalnie, bo jak widać w ogóle te nieprawomyślne, te, które by coś tam skrytykowały czy zadawały niewygodne pytania, znikają już następnego dnia, moderator czuwa. No, sam pan Taratajciu się chwali, że ma taki ruch w interesie, że on już nie nadąża w ogóle, że no, radyjko pana Taratajciu odstrasza byty demoniczne. Ile kosztuje? 200 zł. Wygląda to tak szmelcowato, jak takie najgorsze, najbardziej tandetne radyjko, też z Chin pewnie sprowadził. Tutaj już trochę ruszył głową i zamówił nieobrandowane, bez żadnego logo i modelu, żeby się nie dało potem znaleźć, tak? Że takie coś można kupić za $2. I pewnie myślę, że taka może być cena tego radyjka. Radyjka są takie małe ogólnie, bardzo tanie. I cholera wie, co on tam włożył, jakiś kawałek jakiegoś kamyczka, tu przepiął, coś otworzył. I 200 zł, nie? I to jest świństwo moim zdaniem, no. Radyjko Jana wpływa na pasożyty energetyczne i ich sygnał, co prowadzi do zniekształcenia kodów zniewolenia. Czyli usuwa z was kody zniewolenia i mówił na YouTubie, że byty demoniczne strasznie tego nie lubią, nie? Wspomniany pan Zbigniew Jan Popko. Prawdopodobnie były jubiler, bo oprócz tego, że ma swój sklep, w którym sprzedaje różne cuda niewidy, wahadełka, plansze do wahadełkowania. Plansza do wahadełkowania to skserowana kartka, na której tam macie tak, nie, litery od A do Z, cyfry. I on to sprzedaje za 100 czy 200 zł, tam w zależności od tego, jak duża, skserowane, tak? Gówno zalaminowane. Łańcuszki, w tym, jak przejdziecie na sklep jubilerski, to macie wisiorek Orin, to tak się nazywa to jego wymyślone miasto, bo facet sobie wymyślił sam, że jest jakieś miasto Orin, do którego on ma klucz i tam ludzi prowadzi, to taki guru, jego tam wielbią jak guru. No i macie taki naszyjnik złoty Orin za 2000 na przykład, albo złote wahadełko Zbigniewa Jana Popko za 9500. Facet nosi złoty łańcuch na szyi, ma jakieś tam plazmy 40-calowe, piękny dom. Widać, że jest bardzo zamożnym człowiekiem, a mimo to na tej swojej stronie ma też oprócz sklepu dział Wspieraj, gdzie jeszcze liczy, że wyślecie mu na przykład 10 zł. Zresztą nie możecie mu wysłać 5 zł, bo tam macie do wyboru najmniej 10, tak? Macie 10, 20 i tam 200 możecie mu wysłać jeszcze, czy w dolarach, czy w złotówkach, jak wolicie. Widzieliście kiedyś, żeby ktoś normalny miał na stronie sklep i jeszcze dział Wspieraj? No nie wiem, może Nocne Radio za jakiś czas się dochrapie tego, że będzie można koszulki sobie kupić, tak? I będzie jednocześnie link do sklepu z koszulkami i Wspieraj, ale chyba to jest trochę inna sytuacja. Koszulki są w zasadzie taką też formą wsparcia, nie? Na tej koszulce powiedzmy mamy te 5 zł, to jest takie też wsparcie. Też jakiś tam, jakaś fajna rzecz dla słuchaczy, że to są fajne, powiedzmy, koszulki. No, ale nie złote wisiory, wahadełka, książki, plansze. I jeszcze dział Wspieraj, nie? Że jeszcze kup najlepiej złote wahadełko za 9,5 tysiąca i jeszcze mi 10 zł daj. I facet naprawdę jest, tak mi się wydaje, że jest byłym złotnikiem. Stąd właśnie ten sklep, gdzie są te drogie różne błyskotki ekskluzywne, typu złote wahadełko za 9,5 koła, ale w pewnym momencie sobie pomyślał, że lepszy hajs zarobi na tym wróżeniu. I jakieś takie ohydne mi się to wydaje. I też potrzeba ma rację, że mówi, że coś obrzydliwego jest takiego w żerowaniu na ludziach takich zdesperowanych, schorowanych. I wyciąganie od nich tam tu 2000 za biorezonator, tutaj 2,5 za odżywki, tu suplementy, a jeszcze by się przydało, prawda, wahadełko i tarcze plazmowe. I to wszystko jest kupa szmelcu, kupa pseudonaukowego bełkotu, który, nie wiem, też możemy tu podyskutować. Może jest w tym jakiś plus, że to placebo wzmacnia bardzo, tak? Bo człowiek się nasłucha o tych... nasłucha się, nie wiem, tam kojącego głosu pana Zbigniewa Popko i placebo mu się tam zwielokrotni i faktycznie jego organizm zacznie się samoleczyć, nie wiem. Szukałem też, bardzo długo szukam teraz różnych takich pozytywnych opinii na temat technologii Keshe, na temat tych wynalazków pana Taratajcio, ale już powiedzmy nie jakiś tam wpisów, które każdy może sobie sfejkować. My też tu możemy sobie dać w komentarzach, zaraz się pojawi od Krzycha, Zdzicha i Zbycha, że wspaniałe radio, uwielbiam twój głos, Krawcze, jesteś, ciebie to chyba zesłał sam Pan Bóg, żebyś nam tu opowiadał te super ciekawe historie. Wpłacam 100 zł i liczę, że inni też wpłacą. Siema. No to może się też mogę sfejkować takie komentarze, ale jakieś nagrania by się przydały, nie? Na przykład na YouTubie. Jak się wypowiada jakaś osoba, taka wiecie, w stylu tam Jan Kowalski, przeciętny człowiek, który nie jest tym keszystą, nie kręci tych drutów sami, nie sprzedaje tych magrawów i on opowiada, słuchajcie, kupiłem tutaj i normalnie działa, nie? Nie ma. To, co tylko te opinie, które ewentualnie są na tak, które tam wychwalają, że oszczędzają prąd, to są wszystko, jak pogrzebiesz, to są ludzie, którzy sami tym handlują, sami w tym siedzą, siedzą w tej społeczności, robią, kręcą te druty. I tak jest z tymi jasnowidzami też trochę i tymi cudotwórcami. Co o sobie pisze sam pan Popko, zobaczmy w ogóle. Popko.pl, tu reklamuję, sam o sobie. Zbigniew Jan Popko, uzdrowiciel duchowy i szaman w boskich pasmach pojednania, dyplomowany mistrz bioenergoterapii. Uzdrawia ciało, duszę, ducha i przestrzeń egzystencjonalną. Jako jedyny człowiek na świecie przywraca pierwotne zapisy matrycy stworzenia. To bardzo ważne, słuchajcie, bo jak macie spierdolone te pierwotne zapisy matrycy stworzenia, w ogóle nie wychodźcie z domu, lepiej. Kasuje węzły karmiczne, to jak sobie nagrabiliście w poprzednim wcieleniu, to możecie sobie wykasować te węzły karmiczne i w każdym uruchamia jasnowidzenie, intuicję duchową, pismo automatyczne i aktywny kanał ze światem duchowym. Ratuje was przed chorobą, egzystencjonalnym krachem, niepowodzeniem, lękami, złymi ludźmi i energiami. Przed wszystkim tym, co zamyka drogę do szczęścia. No i tu macie od razu numer telefonu, numer konta, wszystko tutaj możecie, macie kilka numerów kont nawet jakbyście chcieli, możecie wpłacać z zagranicy, z Warszawy, macie tutaj Swissy, Spisy, Puki, Piny, wszystko, Paypole, Bajery, Szmery, sklep online, dział wsparcie oczywiście, jakbyście też chcieli dodatkowo. Kilka numerów telefonów tutaj, konsultacje telefoniczne, ale to pamiętajcie, żeby pierw zapłacić, bo nie będzie w ogóle gadał z wami pan Popko. Dane do przelewów, numer konta PayPal, tutaj bank PKO, ING, BIK, Swift, wszystko macie do wyboru. No i bardzo dużo takich osób jest na YouTubie. Wróż Janusz, wróż Krzysztof, wróż Zdzisław. Zaczynają się między sobą żreć, bo wiecie, bo to jest konkurencja, nie? To jeden drugiemu tutaj przeszkadza, że też, że mu zabiera pieniądze, no bo to jest poważna kasa, więc się żrą ze sobą i posądzają się. Ty jesteś z siódmej gęstości diabelskiej, a ty jesteś nasłany przez byty demoniczne, a ty jesteś w ogóle tak naprawdę iluminatą i NWO wspierasz, a ty masz czakramy, ty masz aurę czarną. No i tak walczą ze sobą. Widać, że nie potrafią się za bardzo dogadać. Każdy, są ze sobą też niespójni. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że jeden twierdzi to, a drugi tamto. I się to ze sobą jakoś nie klei, więc ktoś tam kłamie, nie? Więc nawet jakby mnie tu uznać za opłaconego, nasłanego, co zresztą pan Popko zrobił. Kiedyś się z nim pożarłem w komentarzach troszeczkę. Tak, chciałem go trochę tam podnerwić, w sumie nic mu takiego tam nie napisałem, trochę tam zacząłem mu dogryzać, to zaczął opowiadać o mnie jakieś rzeczy, że ja, o, wyczuwam tu, to są ci ludzie nasłani właśnie, ci opłaceni, o których wam mówiłem. Czyli już się tutaj walnął, bo ja wiem, że nikt mi nie zapłacił, żebym go atakował, tak? No, oczywiście są tacy z innych konkurencyjnych audycji, co wiedzą lepiej, co poznają po oczach satanistę na przykład i wiedzą, że jestem nasłany, opłacony, z trollami się kumam i tak dalej, i tak dalej. Tak więc bardzo mi się nie podoba to środowisko. Coraz gorzej to widzę. Jak jeszcze swego czasu byłem taki trochę sceptyczny, ale jeszcze tam dopuszczałem, że zaczekajmy. No to poczekaliśmy. Kesze zdechło, tak? Nie ma nic na kesze.pl, z Facebooków poznikały całe profile. Setki wiadomości w ogóle jest już nieaktualnych, nie można się do nich tam dokopać. Wszystko poznikało, zdechło. Przestały być nadawane audycje o tej technologii, które były tam co jakiś czas, co tydzień czy co dwa tygodnie, już nie ma, zdechło radio, które o tym tylko było tam gadane i nic się nie dzieje. Sam Kesze chyba siedzi w ciupie w ogóle, nie wiem. I co, gdzie jest teleportacja, gdzie produkcja złota, gdzie loty w kosmos, gdzie latające samochody? Nic nie ma. Nie ma nic oprócz skręconego druta, którego działanie nadal nie zostało udowodnione w żaden sposób. Ludzie, którzy najmocniej w tym siedzieli, się skompromitowali. Okazało się, że nie wiedzą w ogóle, na jakich zasadach urządzenia pobierają prąd. Takich najbardziej podstawowych rzeczy. Mieszają im się wolty z watami. Nic nie wiedzą, tylko potrafią bazgrać na kartkach jakieś takie wykresy, że tu strzałka, tu idzie, tu plazma wiruje, a tu się konwertuje, prawda, pole energetyczno-grawitacyjno-plazmowe i tutaj, prawda, a potem to wraca i następuje, prawda, tutaj no, tutaj Gans sprawia, no i co? I gówno, nie? Jak coś jest dobre, jak coś działa, to nie ma siły, żeby się nie spopularyzowało, żeby się nie pojawili ludzie, którzy w tym nie siedzą, a to chwalą. A co mamy? Mamy tylko magrawy po 2500 też, nie? Czy tam po 4, czy 1000, co lepsze. I handel tymi rzeczami. I jestem już prawie pewien, że to jest wszystko kolejna ściema i że wkrótce się pojawi coś nowego, nie? Pojawi się nowy guru, nowe magiczne urządzenia, oscylujące między światem nauki a paranormalnym bełkotem. I znowu wszyscy w to uwierzą, znowu wszyscy się zaczną tym bawić, sprzedawać. Nie wiem. Tak to jakoś działa. Ludzie mają straszną chęć, żeby w coś wierzyć, w coś niezwykłego, w coś magicznego, coś, co nagle odmieni losy tego świata, że zginą ci wszyscy globaliści, iluminaci, masoni, sataniści, niepotrzebne skreślić. No, stałem się też sceptyczny co do tych, którzy głoszą takie teorie różne dziwne z kosmosu, bo i najeżdżają na różne środowiska. Wszyscy źli, wszyscy debile, wszyscy głupi i wszyscy opłaceni mordercy, nie? A jak przyjdzie co do czego, to uratuje ci życie jednak ten zły, skorumpowany, opłacony, co zależy mu na hajsie, tylko lekarz, nie? A nie pan Popko, Zjebko, Wróżka, Zenobia. Oni od was tylko wycisną hajs. I nawet pan Taratajcio, też uznawany, za, jak mu kadzą, słuchajcie, zapraszają go do jakiegoś tam Czary Mary TV i pan jest naprawdę wielki szacunek, zwłaszcza za to, że pan taki skromny i w ogóle nikogo nie atakuje. Jak nikogo nie atakuje? Cały jego przekaz polega, jak u większości tych ludzi, na nieustannym atakowaniu. Słyszę, jak tu pewna osoba wychwala tam Tagen TV. Taka internetowa telewizja, która jest zbiorowiskiem. Właśnie tam Jackowski, Owsianko, Taratajcio, wszyscy tam siedzą i nawijają makaron na uszy, nie? I dziwnym trafem, co się nie pojawią na jakimś zlocie czy coś, to pierwsze, o czym zaczynają gadać, to to, że właśnie tu wypuściłem nowe urządzenie, można kupić w moim sklepie, tutaj, prawda, taratajcio.pl, prawda? Widać, na czym im zależy, nie? Żeby tu jeszcze zarobić, tu wycisnąć, tu coś sprzedać. Gadżeciarze po prostu jak na jakimś odpuście przynoszą, coś sprzedają, tu wciskają. Świetny biznes. A gdzie jakaś bezinteresowność, jakaś faktycznie skromność, gdzie jakiś dystans, żeby tak nie atakować ciągle? Nie, ciągle wszyscy tu nas trują, prawda, wszystko, tu, tam, tu chcą nas zabić, tu nas zdepopulować, to są mordercy, proszę pana, trzeba powiedzieć wprost. Ale ja wypuściłem właśnie tutaj takie coś, co zakłóca przekaz iluminacki. Można kupić za jedyne 4500, to jest bardzo mało, ja to po kosztach robię. Kurwa, po prostu mnie, cholera mnie bierze, wiecie, żygać mi się chce na tych ludzi. Był czas, że naprawdę myślałem, może faktycznie coś jest na rzeczy, może się mylę. Może ten potrzeba faktycznie jakiś jest uprzedzony i pierdoli bzdury i niepotrzebnie atakuje, wrzuca do jednego worka. Teraz już coraz bardziej po prostu obserwuję po owocach ich poznacie, a owoce są zgniłe i parszywe i malutkie i jakieś niewydarzone. Widzę, że lecą na hajs przy każdej okazji. Widzę, że się dorobili na wciskaniu ludziom tego bełkotu. Nie podoba mi się to, nie ufam, nie widzę efektów i chyba tyle, no. Jest to nieweryfikowalne wszystko. I co to za mówienie, że jak będziesz, o, i tu źle myślisz, to tak z Dawkinsem też było, tak? Jak zaczął obnażać bioenergoterapeutów, wróżbitów, obnażać ich po prostu ściemę, to zaczęli mu mówić, o, bo pan tu produkuje złą energię, tak? Z panem nie będę rozmawiał, pan ma pole wibracyjne, ciemną aurę czakralną złą i czakramy się panu poplątały, dziękuję. I tak zawsze się to kończy. Ci ludzie są bardzo agresywni, się nagle robią, jak zaczyna się ich krytykować, zadawać niewygodne pytania. Zaraz się robi zły klimat, tak? I sobie tylko też tak kadzą i taplają się we własnym bajorku wspólnym, spijają sobie z dzióbków, chwalą się. Tam nie ma tak, że zaprosi jeden drugiego i pytanie mu niewygodne jakieś zada. On się spyta, proszę opowiedzieć o pana wspaniałym nowym wynalazku, o tarcze plazmowe mianowicie. No, tarcze plazmowe, prawda, to działa na tej samej zasadzie, co, prawda, co technologia Keshe, ale usprawniłem, dodałem orgonit, prawda, można kupić za 3500. A niech pan jeszcze opowie o panu Nunchako. Rewolucja w medycynie. Czy potrzebny jeszcze lekarz? No, dla lekarza można pójść, jak ktoś głupi, prawda? Ale no, a po co iść, jak można mieć wszystko w jednym urządzenku, które sprzedaje, prawda, na swojej stronie za 9800, prawda? Ja pierdolę, o co chodzi? Jak ci ludzie dają się łapać tak łatwo, nie? Przecież to widać gołym okiem, że to są hochsztaplerzy, szarlatani, tylko kasa. Na mnie czasami tutaj złorzeczycie, że już drugi raz w audycji wspomniałem, że można wejść do działu Wspieraj, tak? I nas tutaj wysłać

0: dobra energia, po dobrej stronie mocy, prawda? No, super, nie? A jednocześnie widać, że wszystko to sprowadza się do pieniędzy, no. I to, czy można zaufać takim ludziom, że oni faktycznie, jak twierdzą, mają misję, że oni to wszystko dla ludzi tak podkreślają cały czas, nie? Trochę na takiej samej zasadzie, jak złodziej krzyczy łapać złodzieja, jak ktoś, kto ma jakieś wady, oskarża o to właśnie innych cały czas. I na takiej samej zasadzie oni tak ciągle gadają o tej bezinteresowności, o tej wszystko człowiek człowiekowi, że to lekarz to tylko o pieniądzach myśli, tak? Taki lekarz wstaje, po pierwsze, wiele lat wkuwał, ciężko studiował, wydał dużo pieniędzy na studia, wstaje z rana do roboty, cały dzień się użera z jakimiś zdzichami, Januszami, którzy przychodzą, tam musi ich oglądać, z nimi gadać. Od rana do wieczora zapierdala, uczciwie, w normalnej robocie. Bierze jakoś uczciwe pieniądze, jakby tak porównać te stawki normalnych jakichś lekarzy, nawet prywatnych, do tego, co biorą jakieś zięby czy inne tam taratajcie, to naprawdę, no, nie wiem, kto tutaj gorszy. Tam paczka trawy po 200 zł, nie? Jakiś tu suplement po 50. Pójdę do apteki i kupię normalny lek o wiele taniej, nie? Ja wiem, że być może w tej wiedzy, którą przekazuje Zięba, jest sporo wartościowych rzeczy. Ja wiem, że niektóre z tych wynalazków pana Taratajcio mogą działać. To jest właśnie też takie zwodnicze mocno, że ci ludzie często wymieszają ze sobą jedną dobrą rzecz i całą masę kłamstw, niedziałającego złomu. I to odpowiada jakby ich mentalności i poglądom też, bo oni powiedzą jedną słuszną rzecz, na przykład, że polityka jest wypaczona, że ci politycy, oni powinni nam służyć. Człowiek słucha, myśli, no tak, dobrze mówi, no oni powinni w końcu to zrozumieć. A potem całą masę wciśnie bełkotu. Naprawdę słuchałem tego wielkiego guru i wielkiego autorytetu pana Jana T. I on mówi wprost, że światem rządzą reptylianie i że wszędzie są kamery, które nas skanują i przesyłają dane do centrali na twarz. Takie, wiecie, takie maksymalnie jakieś odjechane rzeczy, które niczym się nie różnią od tego, co mówił Marek Podlecki, pan Marek Podlecki, który zdaje się, że troszkę mu się już coś naprawdę odkleiło tam w środku w głowie i już zaczął opowiadać takie centralnie androny. No już tu przytaczałem, nie będę się powtarzał, ale i co ciekawe, pan Marek został zaproszony na łańcuch życia. Zresztą pan Taratajcio stwierdził w pewnym momencie, że że zgadza się z 80% tego, co mówi pan Marek Podlecki, i to też o czymś świadczy, że tak mocno wspiera osobę, która ewidentnie jest zaburzona, że ma jakieś kłopoty ze zdrowiem psychicznym. I na swojej stronie Monitor Polski no, wygadywała jakieś już takie totalne androny, które każdy widzi, że to jest osoba, która powinna być leczona. A jego zapraszają jeszcze na taki konwent i on wygłasza tam przemówienia. Inny pan Tadeusz Owsianko, którego kiedyś tam słuchałem przez jakiś czas, teraz mi trochę już tak głupio, bo to jest też gość całkowicie odjechany. On dostaje przekazy od kosmicznego ojca, wszechboga, interpretuje malunki małych dzieci, wyczytuje w nich mądrości dotyczące wszechświata. I też tkwi całkowicie obiema nogami w tym świecie energii, czakramów, reinkarnacji, bytów i wszystko wie. Skąd on wie? On dostaje przekazy. I opowiadał o tym, że spotkała go trauma. Tam dziecko mu umarło i on wtedy zaczął mieć
1: te przekazy. Totalny

New Ageism, tak? Czyli mieszanie w ogóle wszelkich wierzeń, religii ze sobą, taki synkretyzm duchowy, nie? Gdzie już wszystko ze sobą po prostu wrzucamy do jednego wora i robimy z tego taką breję i ludziom to wciskamy i ludziom się to podoba, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Jeden znajdzie kosmitów, drugi znajdzie Boga, trzeci znajdzie Jezusa nawet, który ma powrócić, ale co ciekawe, ten New Age'owy Jezus, z tego co czytałem, to jest taki, wiecie, bardziej NWO, nie? Że ma być jeden świat, jeden naród, jeden język. To chrześcijanom, domyślam się, niekoniecznie musi odpowiadać taka wizja Jezusa, który wychodzi z UFO i nam tu robi jeden świat, jeden naród, jeden język, jedną religię i jedną religię to może tak, w Jezusa. W każdym razie jest, też wygląda człowiek na chorego psychicznie, ale mało tego, opowiada ciągle o tym, że właśnie tak mało dobra jest. Bądźmy dobrzy dla siebie i przede wszystkim właśnie dobra energia, którą obdarzamy innych. Nauczyciel duchowy poucza przez 10 odcinków, przez 100 odcinków nas, jak mamy żyć, jak mamy ze sobą rozmawiać, jak się do siebie odnosić, jaki to jest dobry świat. A potem sam się przyznaje do tego, że rozwalił związek jakiś tam i że związał się z jakąś kobietą, która miała męża i się wszystko tam rozpadło. No, powód do dumy, nie? Fajnie. Bo on stwierdził, że to są połączenia karmiczne i my musieliśmy ze sobą. Ten człowiek tego nie rozumie. No, świetnie w ogóle. Nie ma to jak opowiadać ludziom o dobrej energii, a potem jakiemuś facetowi przyprawić rogi i się jeszcze tym chwalić i opowiadać, nie? O tym na YouTubie i się tym chwalić. Super, nie? Ci wszyscy ludzie zbierają się w jednym miejscu, rozmawiają ze sobą, wspierają się, bo stworzyli taką jakby społeczność, działają razem. Tych ludzi wychwala pod niebiosa Claude Monet z Teorii Chaosu, z którym dawniej współpracowałem i w takich chwilach zaczynam się chyba cieszyć, że już nie współpracuję, bo nie wiem, ja się tym brzydzę, tymi szarlatanami jakoś i to raczej oni są dla mnie po tym złym wilkiem. Kimś, kto sprzedaje ludziom złudzenie, iluzję za gruby hajs. Nawet bym nie zazdrościł, proszę bardzo, super, niech ktoś sobie zarabia, ale nie na kłamstwie, na naiwności cudzej i niech nie wyciąga od osób chorych ostatnich jakichś oszczędności, sprzedając im niedziałający złom. Bo, no, przepraszam, że nie wierzę w analizator kwantowy, że bada wszelkie możliwe choroby, tak? Przepraszam, że nie wierzę w zaper nunchako, który zabija wszelkie złe ustrojstwa w naszym organizmie, a te dobre zostawia, taki mądry. Zresztą trzymałem to nunchako, biorezonator w rękach i nie poczułem absolutnie nic. Nawet kolor kupy mi się nie zmienił, ani trochę. Nie zmienił się odcień mojej kupy. Więc nie wiem. Moim zdaniem też ci wszyscy współcześni YouTube'owi wróżbici, jasnowidze, to jest jednak gorszy, jest jednak o wiele niższy level niż taki, wiecie, tradycyjna taka wróżka, która znała te różne techniki, o których mówiłem wam na początku audycji, która potrafiła zrobić jeszcze jakieś show fajne. A tutaj wychodzi taki dziad i zaczyna pierdolić, tak mieszając wszystko ze wszystkim. Tu nas chemtrailsami NWO przez reptiliańskie urządzenia bombarduje, prawda, złą energią z piątej gęstości. I tak pierdoli. I se zarabia, ma sklepik, tu ma z reklam, tu ma tu książkę, tu na konwent, tu spotkania za pieniądze. Dorabia się majątku, nie oferując w sumie nic, dając tylko kłamstwa. Zero jakiegoś fajnego show przynajmniej. Ja rozumiem, jeszcze jakaś praca włożona, nie? Ale oni już nic nie robią, ci ludzie. Już im się nawet nie chce przez telefon gadać, bełkotać do ludzi i brać za to po 100 zł, nie? Za telefon. Nie chce im się już nawet nic, bo już się stali się
tak trochę takimi ezopato youtuberami, nie? Którzy już im się tylko chce siedzieć i pić piwo i żeby im ludzie pieniądze wysyłali. Bo to już też słucham, to już to mówią, już mi się nie chce, to już muszę na wakacje jechać, nie? Sobie. Tak więc już mi się nawet nie chce nic nie robić. Zrobiło się po prostu bardzo dużo tych szarlatanów niskiej klasy. Gadających zwyczajnie bzdury, nie robiących nic. Kiedyś myślę, że to była osoba, która świetnie znała się trochę na psychologii, była trochę aktorem, strój, rekwizyt. Przecież popatrzcie, przyzwyczailiśmy się do takiego stereotypu trochę, takiej wróżki, która ma szklaną kulę, która się fajnie ubierze, która zrobi show, jakimś takim głosem powie w półmroku, coś nam tam poopowiada. Chociażby z tym jajkiem nam coś zrobi. No jakie to wrażenie na starszej zrobiło, nie? Że tu jajko, zło w jajku, to jest coś, jakaś włożona praca, jakieś show. A internet dał możliwość takiego zarabiania na niczym, na pierdoleniu, na bełkotaniu. I przede wszystkim na wkręcaniu ludzi, tak jak mówiłem, no urządzenie, które możecie kupić na Alibaba.com za 300 zł, on sprzedaje za 2,5 tysiąca. No żyć nie umierać. Gdybym nie gardził takim czymś i nie miał jakichś oporów przed naciąganiem babci i dziadków, wydębianiu od nich ostatnich oszczędności, bo to często kupują tacy starsi ludzie, tak? Młody się często nie nabierze na takie gówno. Starsza, prosta osoba na myśli, a nóż, widelec mi zadziała, tu ze zdrowia zaoszczędzę na lekach, nie? I kupuje taki złom i wydaje na to tyle pieniędzy. Gardziłbym sobą, gdybym coś takiego robił, a pomyślcie, jaki to fajny interes, jaki intratny, nie? Tu zamawiacie sobie 10 takich złomów, to policzmy tutaj. 300, no na każdym macie 200, no to 22 tysiące, tak, zarobicie. Przez miesiąc na przykład, sprzedając 10 takich badziewi w miesiącu. Fajnie, super. Żyć, nie umierać. I warto potem jeszcze opowiedzieć, jak to się walczy z siłami dobra, jacy to lekarze, to mordercy są i tak dalej. Nie trzeba nawet inwestować w jakieś karty tarota, w szklaną kulę. To wszystko są dosyć cenne rekwizyty. Ktoś się musi zaopatrzyć, a taki sobie tylko kupi urządzenia. A, szkoda gadać. Jeśli macie jakieś inne doświadczenia ciekawe z wróżkami, z wróżbitami, może coś tam wam działa, może kupiliście jakiś zapper, srapper, zrobiliście magrawa, wróżka wam coś przepowiedziała takiego, czego nie mogła się dowiedzieć tymi metodami, które opisałem wcześniej. Dzwońcie, to jeszcze ostatnie minuty audycji. Jeśli są ludzie, którzy się nie zgadzają, ja w odróżnieniu od pana tutaj Zjebko, Popko czy Patatajcio chętnie posłucham odmiennego zdania i nie wytnę tego z audycji. Tak samo jak też nie wytnę negatywnych komentarzy. Możecie napisać, że krawiec się sprzedał, że mu zapłacili z Big Farmy czy coś.

0: Your move, creep.
1: A słuchajcie, czy można wytruć rodzinę, jeśli się zrobi na przykład gaz z muchomora?
2: Ale muchomor nie jest trującą rośliną. Nigdy nie był.
3: Co myślisz o UFO jako chrześcijanin?
4: To do okroda monetę nie dam.

bo za każdy telefon, obraz zły, będzie pisany do notesu u mnie, do zeszytu, a później wszystkie zbiorę, walnę jednym pismem do Warszawy, do głównej komendy policji i do ministra spraw wewnętrznych.

No tak, już się żegnamy. To już w pół do... Już, o, już za 23. No to 3 godziny audycji chyba wystarczy, nie? Tym bardziej, że za bardzo telefonów nie mam. Tylko Grzesiek dzisiaj zadzwonił. A myślałem, że temat jakoś was bardziej podkręci, rozgrzeje. Tym bardziej, że można skręcić troszeczkę ogólnie na właśnie ezoterykę. Nie tylko o jasnowidzach mówimy. No ale myślę, że audycja była w miarę ciekawa. Gdzie ja to mam? O, jest.

Dla spóźnialskich wrzucę zaraz po audycji linka do MP3 na naszego czata. No, może to dobra okazja, żeby sobie założyć profil. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, bo można tam znaleźć różne ciekawe rzeczy. Na przykład jak się spóźniacie, przychodzicie w połowie, to po audycji czasem link ląduje na czacie i sobie możecie od początku posłuchać. O, takie bajery. A ja już się powoli z wami żegnam. Zapraszam w poniedziałek na Nocnego Marka, gdzie z potrzebą razem będziemy znowu wyśmiewać, szydzić i sobie jajce robić z różnych newsów. Raczej takich właśnie śmiesznych i plotkarskich, no co tu dużo mówić. No, nie jest tak, że Nocne Radio się zamieniło w radio plotkarskie. No, taka audycja jest wesoła. No. Jak widzicie, dzisiaj temat może mniej trochę wesoły. Macie też Sprawdzam, macie audycję Błażeja. No, a Potrzeba się z wami w niedzielę spotka, bo teraz się przestawia na niedzielę właśnie. Tak więc tak to wygląda.

No, przypominam też, że każdy donejcik to dodatkowe w sumie audycje, bo wtedy się czuję zobowiązany, nawet jak nie mam czasu, żeby się pojawić w tygodniu i jakoś zapełniać tutaj ramówkę, która ma obecnie dziury spore. Wtedy są luźne gadki, nie? Częściej, więc warto, warto. A to dlaczego nie ma na przykład teraz luźnych gadek, no to już można sobie odpowiedzieć łatwo.

0: Okej, dzięki, że byliście. Do usłyszenia się z wami w następnej audycji, a już za chwilę link z audycją poleci na czata. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.
1: Ja pierdolę. Są zwłoki. Ona że...

0: Hello, hello, witamy się z wami serdecznie. Krawiec i Gumball, trochę dzisiaj jesteśmy niedysponowani, jak się okazuje. Jego trochę boli głowa, a mnie trochę boli brzuch, ale miejmy nadzieję, że taka wspaniała dzisiaj inauguracyjna, jak to się mówi, audycja nam jakoś polepszy humor i zdrowie wróci i ozdrowiejemy, no bo otwieramy dzisiaj Discorda, nieprawdaż, Gumballu?
1: Tak, tak, długo oczekiwany Discord, jak to się mówi, w wersji beta, bo zawsze się testuje. Alfa już była, teraz beta i za momencik, za jakieś 5 minutek będzie link na czacie i będziecie mogli wchodzić. Tak myślę, że poczekamy chwilę, aż się zbiorą ludzie na live'ie, żeby zobaczyli wszyscy.
0: Mam już gotowy slider do podmianki na stronie nocneradio.pl oczywiście, więc tylko kliknę czerwony przycisk niczym Putin tutaj i stanie się światłość. Tak więc czekam na sygnał od pana dyrektora, bo to no, Gumball tutaj jest głównym cieciem, że tak brzydko powiem, i majstrem i dyrektorem w jednej osobie. No, także.
1: Jest ciekawy system ogólnie w Discordzie, żebyście się nie zdziwili. Troszkę podobny do tego, co było, z tym, że bardziej lżejszy. To znaczy, przy wejściu jesteście w poczekalni, ale jedyne, co wystarczy, że zrobicie, to przywitacie się. Nie musicie nic mówić o sobie, żadnych tam dopereli, po prostu powiedzcie cokolwiek, napiszcie cokolwiek, żeby było wiadomo, że żyjecie i nie jesteście botem i że w sumie no to oddychacie i myślicie. I wtedy osoba jakaś z moderacji lub administracji przyzna wam rolę nocnika i będziecie mieli dostęp wtedy do Discorda. Jest to proste jak budowa cepa. Jest to w tym momencie zrobione z paru powodów. Na razie nie chcę ich wyjaśniać, ale możliwe, że później tego nie będzie. Jest to po prostu chwilowe rozwiązanie.
0: Możliwe, że jeszcze wpadniemy na jakiś lepszy pomysł. Znaczy, no nie to, żeby teraz było źle, ale w chwili obecnej mamy tutaj rolę, takie właśnie nocnik, zweryfikowany nocnik, czyli taki stały bywalec, można by też powiedzieć, nie? Stały bywalec, no bo jak ktoś jest stałym bywalcem, to już się go zna i tak dalej. Gwardia porządkowa, to ewentualnie mógłby być ochroniarz. Ochroniarz. I zarząd generalny, no to już jest ktoś bardzo ważny. Drugi po Bogu, jak to się mówi, prawa ręka Gumballa, na przykład, może zmienimy na prawa ręka Gumballa na przykład. Tylko ile ty tych rąk musiałbyś mieć, bo to będzie może być kilka osób.
1: A będą lewe jajca krawca?
0: Lewe jajca krawca. No i jeszcze jest jedna ukryta w zasadzie już chyba dla innych kategoria, bo inni nie widzą tej najwyższej, tak? W ogóle.
1: Nie, loża masonów mówisz? Nie, wszyscy widzą lożę masonów właśnie.

0: horrorze masonów jest rolą, którą widzą wszyscy. Jedynie, której roli nie widzą ludzie, to boty, ale mogą sobie podglądnąć tą rolę. W sensie, jak najadą na bota, to jest ta rola. Wszystkie role są widoczne, nie ma nic ukrytego. Chyba, że jeden czat czy dwa, ale są to czaty moderacji, jest to standard gdziekolwiek, by się to robiło. No i na pewno na początek są cztery czaty, czyli Hyde Park tak zwany, czyli ławka w parku, nic śmiesznego, czyli wszystko śmieszne i memy. Kuchenna rewolucja, no bo to był bardzo popularny czat na poprzednim Discordzie, myślę, że to wypali. Będą to wszelkiego rodzaju przepisy, filmy z tym związane oraz komora muzyczna, czyli no dawajcie linki do muzyki, bo ja lubię słuchać tego, co wy słuchacie, inni też lubią.
1: Zaraz wam może jeszcze wytłumaczymy, czym w ogóle jest ten Discord, bo może nie każdy wie. A tymczasem dodzwonił się, no chciałem trochę poczekać z odbieraniem telefonów, ale no, w gorącej wodzie kąpany Bartłomiej Rybka, witamy. Halo? Halo? No, chyba coś nie tak z połączeniem, albo mikrofon źle ustawiony. Nie słyszymy, nie słyszymy. No to co? Właśnie, no to proszę spróbować następnym razem.
0: Symulator kasjera może będzie na wtorek, jak się uda.
1: Hazard?
0: Nie, ale... symulator kasjera mówię na wtorek, wiesz o co chodzi.
1: Symulator kasjera, aha, no dobra. Myślałem, że jakiś bot do hazardu. Dobra, spróbowałem jeszcze raz odebrać, może tym razem. Halo, słyszymy się, Bartłomieju? Nie
0: halo,
1: słyszymy
0: halo?
1: Się, nie słyszymy się. Musisz sobie przetestować Skype'a na Echo, na profilu Echo, bo nie będziemy, wiesz, teraz 10 razy cię odbierać i pytać, czy to już, nie? No, nie słyszymy się z Bartłomiejem. Halo? Ciekawe, czy on nas słyszy. Może też nas nie słyszy. No nic, no to papa. No właśnie, czym w ogóle jest ten Discord? Tak, słuchajcie, tak dla tych, co się w ogóle najmniej znają, to mówię, że tłumaczę. To takie magiczne pudełko z krasnoludkiem w środku, to tam można... No, kurwa, przepraszam, że przeklinam, ale dobra, spróbuję... Ostatni raz, do trzech razy sztuka. Halo? Czy teraz się słyszymy? Coś tam... Halo? Halo?
2: Halo?
1: No coś tam trzeszczy, trzy po trzy coś słychać. Halo?
2: Ale nie słyszysz mnie.
1: Bardzo, bardzo kiepsko.
2: Musisz mnie słyszeć w tym momencie. Teraz lepiej?
1: No teraz troszkę lepiej, no.
2: Pinie jestem. Na Batmanie nowym. Słuchaj, zajebisty pomysł, kurwa. Czekałem na to w końcu, żeby się nie szwendać po durnych Discordach, kurwa. Innych, kurwa, stacji. Zajebiście, że jest, kurwa, nowy, kurwa. Przepraszam za kurwa. Ma być kurwa. Zajebiście, że jest, kurwa, nocne radio Discord. I ma być, kurwa. Rybka tam wkracza. Proszę o niepanowanie, kurwa. Oglądam nowego Batmana w tym momencie. Zajebisty pomysł, krawiec. W końcu.
0: Prośby o banowanie nie będą skuteczne. Jedyne, co możecie ochronić przed banem, to po prostu zachowywanie się. Tak jak wszystkich. Myślę, że większość ludzi nie dostanie tu bana, więc nie macie się czego bać. Ja też jestem bardzo wyrozumiałym, a może zarozumiałym adminem. Myślę, że krawiec też tam ma możliwości. Więc tutaj raczej będzie w miarę spokojnie, ale jeżeli ktoś będzie... jak to się mówi, srał do Discorda, no to taka osoba zostanie wydelegowana.
2: Poczekaj. Krawiec na pewno oglądalność wzrośnie dzięki Discordowi, tak?
1: No wiesz, jak mówisz coś, to możesz do nas obu spokojnie, bo jesteśmy tutaj Gumball i Krawiec, to nie musisz tylko do Krawca, nie? To jest ale spoko.
2: Ale nie, no wiesz, no bo wiesz, czasem nie chce się człowiek wypowiadać u ciebie, bo nie ma czasem ochoty, czasem zaspany, czasem się pracuje za długo i wiesz, Discord będzie taką odskocznią od tego, że będą się nasi słuchacze, twoi słuchacze, ja jestem wiernym słuchaczem nocnego radia, to, że mnie nie ma, nie znaczy, że nie jestem, słucham audycji, uwierzcie mi, i fajnie, że będziemy się mogli, kurwa, jakoś porozumieć poza, kurwa, audycją, nie? To jest zajebisty, musiałeś, fajnie, że na to wpadłeś w końcu.
1: To nie ja wpadłem, to nie ja, to Gumball wpadł. i zrobił.
2: To niestety uwiera twojej inteligencji, że na to nie wpadłeś, że każdy musi mieć Discorda i każdy musi mieć Discorda, bo to naprawdę po prostu nabiera słuchaczy, słuchacze się mogą komunikować poza tobą, wymieniać twoje poglądy i będziemy wiernymi coraz bardziej przy swoim sercem do Nocnego Radia się przybliżać dzięki Discordowi, to jest zajebista opcja. W końcu po tylu latach na to wpadłeś. Dziękuję ci, Gumball. Dziękuję ci, Gumball.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja mam też nadzieję, że to pójdzie właśnie w taką stronę, jak ty mówisz, że będzie to swoisty trzon Nocnego Radia, takie rozwinięcie. Zresztą w taki sposób go budowałem, żeby właśnie łączył z właśnie audycjami niż dzielił.
2: Ale będziemy robić aftery o 6 rano, kiedy krawiec kończy o 5.47. Będziemy aftery robić o 6 rano. Wyobraźcie sobie, jakby nie zajebiście? Kurwa, ja pierdolę,
0: jeśli dasz radę o 6 rano zrobić aftera.
2: Zawsze dam radę, zawsze dam radę, po krawcu.
0: Zapraszam, zapraszam.
1: No to miło, że kogoś tak to raduje, to jest przyjemne, fajnie. No, czyli Bartłomiej Rybka zgłasza swoją gotowość. Już za parę minut może wkleimy właśnie tego linka, będzie w opisie i będzie na stronie nocneradio.pl i poinstruujemy was, bo jak to sobie tam uruchomić, jak dodać ten serwer Discord.
0: Tak, dzisiaj radio. Będzie technicznie, myślę.
2: Ale proszę cię na każdej audycji wklejaj Discorda na dole. Tak?
1: Będzie. Okay. No. No fajnie, ale tak na koniec jeszcze się zapytam, bo tutaj dynamika, bo to też padło to pytanie na czacie, czy ty jesteś teraz i leci tam sobie Batman, a ty w kinie tak z komórką?
2: Batman, nie, reklamy dopiero. Pierwsze pół godziny reklam będzie, filmów parę.
0: A powiedz
2: no, na Batmana się musiałem wybrać, zajebiste recenzje są ogólnie, to jest kryminał, ciemny kryminał, gdzie Batman pojawia się tylko, krzyczy Anglicy, to patrzą się na mnie, kurwa. Ja jestem tu z kolegą. Patrzą się na mnie jak glicy, kurwa. W czym on rozmawia? No, Batman, obowiązek, nie? Najlepszy Batman ponoć. I widziałem, mi wystarczy, nie? No, wypowiem się na następnej audycji. No,
1: jasne, Batmanie. Jasne. Zrecenzuj. Też słyszałem dużo dobrego, że nawet jak widziałeś inne Batmany, to ten cię może czymś zaskoczyć, bo jest taki inny, nie? No, może
2: ciemny,
1: taki...
2: Ciemny noir kryminał. Nawiązanie do tej nostalgii, kurwa, prawdziwej batmanowskiej, która tam uderzała, wiesz. Dobra, noir. Każdy wie, czym jest noir. Ale nie kończ ze mną tak szybko audycji, kurwa, no. Panie, ja ci zaraz dam recenzję na bieżąco z Batmana. Mogę jeszcze nagrać i przespać.
1: Rybka będzie opowiadał nam na bieżąco.
2: I będzie można fajnie się, kurwa, porozumieć, nie? Pokłócić nawet i poróżnić. Ale o to chodzi. Discord ma być, tak?
1: Lepiej się jakoś tam specjalnie nie żreć i nie kłócić, bo to potem od słowa do słowa kłótnia się zaostrza i wiesz, jak to potem jest. Więc lepiej unikać. No, Rybka, wiesz, ja tak z całym szacunkiem dla ciebie i sympatią, ale myślę, że może być tak, że zaczniesz dymić. Ktoś cię tam wywali po prostu, bo ty jesteś, jak się napijesz, to bywasz okropny, więc wiesz.
2: Ale przepraszam cię, no teraz jestem napity i co? Jestem okropny. To komu dajesz uprawnienia? Potrzebie dajesz uprawnienia?
0: Nie.
2: Które przybywa
0: na razie nikt jeszcze nie ma oprócz mnie i krawca uprawnień. Dopiero.
2: No to jak wy mnie możecie zablokować? Jak wy? A wiesz, że mamy nieskończony interes, ja ci dopłacę. Mamy nieskończony interes. Panie Nocne Radio, nie? Musimy to zrobić, nie? Ja ci wierzę, spokojnie, bo ja też się podnoszę po pewnych sytuacjach.
1: Dobra, to pogadamy już tam na priwa, nie? Bardziej.
2: Spokojnie. No, ja jestem podniecony zajebiście, że jest, kurwa, w końcu Discord na Nocnym Radiu. Panowie, no. Ja tak, pierdolę.
0: Bardzo dobrze.
2: No to macie, kurwa, reklamę zajebistą. Pan Rybka, renoma na internecie. Chyba, kurwa, czasem pozytywna, czasem, kurwa, patologiczna, ale macie, kurwa, moją renomę. Macie, ja się wstawiam za tym Discordem, ogłaszał będę to wszędzie, no żartuję, ale...
1: No dobra.
2: No zajebiście.
0: Oby.
2: No, pierdolę głupoty, ale jestem fajnie zaskoczony. Będę miał o 4:00... nocy z nim rozmawiać, na pewno przyjdzie jakiś tam frajer z nocnego radia, słuchacz tak jak ja i będziemy sobie dyskutować, kiedy Krawiec będzie smacznie spał. O, i fajnie, zajebiście. Dobra, kończę, nie będę sobie sprawdzać głośno. No i trzymam kciuki i... Ale będę pisał jeszcze pewnie dzisiaj, nie? Bo audycja będzie dłużej na pewno, więc... Film tylko 3 godziny trwa, Batman, nie? 2 godziny 59.
1: O, to długi.
2: Więc się pewnie odezwę, nie?
1: Dobra, dobra, to do zobaczenia i usłyszenia na Discordzie Nocnego Radia w takim razie. Trzymaj się.
2: Tu jest sporadycznie postać Batmana, nie?
1: No. No, no to tymczasem, Borem Lasem, hej.
2: Trzymaj. No, trzymaj. W kontakcie, trzyma się. Kochamy cię, kratki, trzyma się.
1: No, dobra, dzięki. Hej. Kurde, nawet nie mógłbym go tu rozłączyć, rybki, bo coś ze Skype'em jest. No widzicie, Skype do dupy, a na Discordzie, może będziemy prowadzili na Discordzie, bo jest lepsza jakość dźwięku. Dużo i... no.
0: Zobaczymy, to wszystko zależy od ludzi, jeżeli będą zainteresowani, prawda? Tutaj chodzi o raczej... kontakt niż dzielenie, więc no wszystko się zobaczy w praniu. Ja na pewno mogę ze swojej strony powiedzieć, że będę dokładał wszelkich starań na początku bynajmniej, żeby to dobrze wyglądało. Później też wybiorę jakieś osoby, jeżeli będą zainteresowane do pomocy. Także tam będzie ładnie to wszystko zrobione. No wiadomo, jakieś zgrzyty zawsze na początku mogą być, także tam też można się na to przygotować i jeżeli coś będzie nie tak, to mi to zgłosić albo powiedzieć, nie? To wszystko będzie naprawiane, bo zawsze jakieś rzeczy takie wyskakują. Myślę, że nigdy nie ma tak, że coś jest na 100%. Ale w każdym wypadku, no to co, można byłoby te linki podać, nie? No ja już tak naprawdę... sobie tutaj odpalę ten czat, przywitaj się i będę po prostu na bieżąco dodawał ludzi, także jak wejdzie 10 osób, tak to sekundkę to potrwa, więc proszę się też nie gotować, że nie wiem, po minucie dopiero ktoś wejdzie, także...
1: Dobra, to w takim razie wklejam linka do opisu, tak, na audycję YouTube'ową. Ze stroną jak zwykle musiało się coś tu zesrać i nie chce się slajd dodać, mimo że go zmieniłem. Zapisz zmiany daje.
0: A gdzie ten twój czerwony guzik?
1: Zmiany zostały zapisane. Może trzeba wyczyścić ciasteczka czy coś. Niech ktoś wejdzie na stronę, nocneradio.pl i powie, czy widzi tam obrazek z napisem open i tekst dotyczący Discorda, czy dalej jest, że to są ludzie nienormalni i szpetna grafika wklejona przez sabotażystę Zenona, który specjalnie taką brzydką wkleił, żeby mnie wkurwić, jak tu jeszcze działał w nocnym radiu. No, także możecie dać znać. No, kurczę, jakoś tak mnie rozbawiło to wyobrażenie, że rybka tam siedzi w kinie i nawet, wiesz, już takie darcie gęby, tam jak już te reklamy lecą, to trochę tak nie bardzo, bo może ktoś se chciał reklamy pooglądać, wspaniałe. Nienormalni dalej, no widzicie jak to jest. Może zrobię tak, że usunę w ogóle...
0: Na bieżąco dodaję osoby, także już jakieś osoby są dodane. Fajnie.
1: Już piersi się zjawiają, tak?
0: Tak, tak, już piersi się zjawiają. Piersi, tak, tycuszki.
1: No.
0: Wszystko się ładnie dzieje. Także czacik działa. Ja na razie w tym momencie jeszcze wszystko przeglądam, czy tu dobrze działa. No, także widzę, że wchodzą osoby, jest ok. Ja tu sobie jeszcze dwie rzeczy sprawdzę. Po prostu teraz po komendach będę siedział, bo tak na serwerze są dwa boty do moderacji. Jeden od YouTube'a, drugi do podstawowej moderacji automatycznej plus komendy. Dla mojego ułatwienia życia. Po prostu, no jak mam coś robić dużo, to wolę to zrobić szybko.
1: No i nie chce się za bardzo zmienić slajd.
0: Nie działa.
1: mimo że tu usunąłem nawet stary, wkleiłem jeszcze raz nowy, zapisz zmiany, zapisz i nic. Może to Zenon tak zrobił, że się tego nie da usunąć po prostu, tak specjalnie.
0: Klątwa. Gdzie to są komendy? O, to są komendy.
1: No dobra, to musicie sobie pobrać w takim razie z opisu audycji. No, trudno się mówi. Na razie w opisie audycji. Jest i co? I trzeba sobie skopiować takiego linka. I u mnie na przykład najlepiej zadziałało to, że ręcznie w aplikacji Discord, bo możecie w przeglądarce, a możecie aplikację mieć. Ja polecam aplikację. No i tam jest taki plusik, dodaj serwer i tam trzeba wkleić to zaproszenie po prostu, no i tyle, tak?
0: Tak, dokładnie. Także mówię, proszę się przywitać. Jak ktoś się nie przywita, to nie wrzucę, pomimo że wbił, bo chodzi tu tylko o to, żeby coś napisał, po prostu żebym zobaczył, że to jest żywa osoba. Mhm. No, bo tylko o to. Naprawdę ja nie wymagam żadnej ciężkiej rzeczy.
1: No. Dobra. Także czekamy na pierwszych bywalców.
0: No, już widzisz, mam zobaczyć sobie na przywitaj się, na razie osoby zbierają. Potem ten czat będę czyścił, ten przywitaj się, bo on tam raczej jest tylko jako takie miejsce do czyszczenia. Coś mi nie pasuje, kurczę, jedna rzecz.
1: No, już pierwsze osoby tu się zjawiają. Jest Grzesiek Bukowski, KGB Rut, Struna, Sławę, Profesor Leniuch, Furiat. No, przy tej okazji możemy wspomnieć, że niezalecane jest na przykład przychodzenie na czat głosowy pod wpływem alkoholu. Też będę musiał się pilnować.
0: No nie wiem, czy to nie. Jakieś zasady raczej. No dlaczego? No co, autobusem co, nie możesz po pijaku jechać? No i skoro też możesz po pijaku wejść. Tylko trzeba się zachowywać, prawda? Ja nie będę patrzył się na to, czy ktoś jest pijany, czy nie. Po prostu trzeba się jakoś zachowywać. A to nie znaczy, że trzeba, nie wiem, szanować papieża, tylko no nie wiem, no. Ja ufam, że ludzie wiedzą, gdzie jest ta linia. Jeżeli nie, no to ja im będę ją pokazywał, niestety. Na razie jest zaufanie.
1: A czy są
0: widzę,
1: już...
0: że dużo ludzi weszło. I tak? Pytanie teraz do was na YouTubie, czy wam się 10-minutowy licznik pojawia, że możecie po 10 minutach dopiero pisać, bo tak ma być, żeby nie było. To jest chwilowo, tak powinno być. Więc jeżeli tak się nie wyświetla, to Discord jest głupi, bo tak ustawiłem, ale jeżeli się wyświetla, to w porządku.
1: Na antenie Zenon. Witamy Zenona.
3: No szczęść Boże, już skandal na sam początku.
0: Jak... Nie skandal, to jest moja decyzja.
3: A twoja decyzja, tak? Że mnie spanowałeś na dzień dobry?
0: Tak. Moja decyzja i ja mam prawo do tego.
3: Dlaczego?
0: Bo mam prawo i nie muszę ci się tłumaczyć z tego.
3: Aha. Ojej, tak? To jeszcze nakłamiesz na mój temat i patrzę, że się nie będziesz tłumaczył. No, muszę ci powiedzieć, chłopku, że fajnie, że znalazłeś jakiegoś wroga, ale to zły cel, naprawdę. Zły cel. No to nic, krawiec. Bardzo fajnie, jak jesteśmy przy cenzurze i wolności słowa i bolszewizmie, no to ładnie się zaczęło. Bardzo ładnie. Zaczęło. Pan na twarz, za twarz. Bardzo fajnie. Dziękuję.
1: No cóż mogę powiedzieć, to Gumball tutaj decyduje, to jest w zasadzie jego dzieło. No więc wiesz, no to ja tutaj się nie wtrącam, że tak powiem. Wiesz.
3: O, tak umyłeś ręce jak Poncjusz Piłat.
1: No, trochę tak, no trochę tak. No.
3: A możesz Gumballku powiedzieć czemu, czy nie masz jaj, żeby to zrobić?
0: Nie muszę się tobie tłumaczyć.
3: I nie masz jej, żeby to zrobić. Tak, jak tak małe,
0: nie, po prostu nie muszę się tobie tłumaczyć.
3: Że to jest moja wina. Wszędzie wszystkim piszą, że to jest moja wina, że ja cię kazałem iść na studia. Tak samo teraz sobie zrobiłeś złego Zenona na dzień dobry, tak? Bo się boisz zwyczajnie po prostu, chłopku. Boisz się. Taka jest prawda. Boisz się, że twoje kłamstwa będę punktował. Mam cię w nosie, ale ładnie się pokazałeś. Tyle ci powiem. No. No nic, dzięki Krawiec za walkę o wolność słowa, o którą tak zaciekle właśnie walczyłeś i dopuszczanie wszystkich do głosu. Na razie. Trzymaj się, Kłamborku.
1: Na razie.
0: Nic nie będę komentował tej sprawie, zresztą już powiedziałem, że nie mam nic do dodania i raczej dodawać nic nie będę.
1: No, no ja tym bardziej, to trochę nie moja sprawa w sumie, czyjeś tam wzajemne animozje. Staram się ze wszystkimi w miarę jakoś żyć, ale nie będę też tutaj Gambola teraz błagał, prosił, czy tam przekonywał, bo to jest jego decyzja, ma do niej prawo, tak jak sam powiedział.
0: Nie, coś, powiem jedną rzecz. Tak możliwe, że będzie się działo. Mogę wam powiedzieć, że większość osób nie ma się czego bać, ale jeżeli ktoś będzie tworzył taką atmosferę, i tu nie chodzi o to, że będzie łamał regulamin, bo to jest jedno, ale ja wiem, kiedy są osoby, które wchodzą tylko po to, żeby tworzyć zamęt, i to nie jest pozytywna rzecz. Jedno to jest dyskusja, drugie to jest w dyskusji szukanie prawdy. Nieważne, nie będę wam filozofii tłumaczył, po prostu tak się może zdarzyć. I tyle po prostu. Ja będę trzymał porządku. Nie chcę nikogo cenzurować, jak najmniej będę starał, w ogóle będę starał się omijać narzędzi moderatorskich, ale będą sytuacje, w których one będą używane. To tylko dlatego, żeby po prostu nikt nie czuł się pokrzywdzony. A osoby, które krzywdzą, no niestety zostaną ukarane. No ja będę o tym niestety decydował. Ktoś musi. No jeżeli wszyscy by o tym decydowali, to myślę, że po tygodniu ten Discord by padł. Niestety, no jakieś tam muszą być rzeczy. Na początku będę starał się być, no myślę, że tak zostanie po prostu. Nie będę tutaj twardą ręką rządził, po prostu będziemy sobie to wszystko wyjaśniać, prawda? Tak mam nadzieję, że będzie, że nie będę nikogo banował, nie będzie takiej rzeczy, po prostu będziemy sobie wyjaśniać pewne rzeczy. Ktoś coś zrobi źle, to nie na zasadzie o, już masz bana, tylko na zasadzie ja tutaj powiem. Ta sytuacja, która wydarzyła się teraz, jest wyjątkowa z tego powodu, że po prostu już wydarzyły się pewne sytuacje, które nie pozwalają mi po prostu przyjąć tego użytkownika. I tak może być z paroma osobami, które już wcześniej zrobiły coś, na co ja po prostu nie mogę pozwolić. Znaczy nie mogę takim osobom pozwolić tam być, bo wiem, że to nie będzie skutkowało niczym dobrym w dłuższej jakby... W dłuższej tej... I tyle po prostu. Tu chodzi po prostu o to, żeby to było przyjemne miejsce. Jeżeli ktoś ma do mnie o to pretensje, to można zawsze sobie zrobić jakiś prywatny Discord na prywatne rozmowy, jeżeli ktoś czuje, że tu będzie źle, ale myślę, że nie będzie źle i będzie fajnie. Ja będę starał się trzymać naprawdę w porządku tą atmosferę.
1: Zenon tu pisze, nie będziesz nic komentował, bo za miękki jesteś. I tak, no to jest właśnie to prowokowanie trochę, nie? No bo jak ja bym się rozgadał teraz, jak ja bym się rozgadał, to by się zrobiło nieprzyjemnie, a nie mam ochoty psuć teraz ten miły wieczorek nasz, wielkie otwarcie, jakimiś sprawami zaprzeszłymi, wyciąganiem rzeczy. No ale mogę tylko powiedzieć, że no co tak się dziwisz, że ktoś ciebie zbanował, Zenon, jak dopiero co Tomu i Gosię ze swojego Discorda wyrzuciłeś, tak? No to...
0: Nie. Ja powiem coś innego. Erystyka wypowiedzi jest coś takiego. Przykładowo, kiedy wymagasz od kogoś argumentu, dowodu, ty... Ukrywasz swoje argumenty i dowody po to tylko, żeby w momencie, kiedy ktoś ci coś powie, móc użyć tego jak asa w rękawie. To nie jest dyskusja dochodząca do prawdy, tylko dyskusja dochodząca do wygrania. Tak rozmawiają osoby, które szukają zwycięstwa, które szukają po prostu cały czas poparcia. Możesz się ze mną nie zgadzać. Ja nie muszę, nie, w ogóle nie musisz ze mną nawet rozmawiać, ja nie potrzebuję tego. ale po prostu twój styl wypowiedzi nieraz już to udowodnił. Nie jesteś głupim człowiekiem, jesteś całkiem inteligentnym człowiekiem i wiesz, na jakiej zasadzie to działa. I kiedy chcesz, jesteś w porządku. Ale za często po prostu stworzysz takie rzeczy, że ja nie mogę na to pozwolić. Sorry, ale no tyle. Ja nie będę się w to wgłębiał, bo to nie ma sensu.
1: No chyba już faktycznie nie ma sensu ciągnąć tego tematu.
0: No tak, dokładnie. Tak
1: jest i koniec. Bo też pojawiło się pytanie, czy to jest Discord Gambola, czy Nocnego Radia. Bardziej Gambola niż mój na pewno, ale Nocnego Radia, no Gambol jest w redakcji Nocnego Radia. Zrobił tego Discorda i to on go skonfigurował, on wszystko poustawiał, on napisał cały obszerny regulamin. No właśnie, co tam jest w tym regulaminie? Jakie są zasady?
0: Nie bądź pan ham, a drugi punkt to co powyżej. Ktoś powie, no bardzo unikalny. Ja myślę, że bardzo dobry, bo właśnie pozwala mi na eliminację osób. I te osoby będą się nie zgadzać, bo to nie tylko jedna osoba, będzie wiele takich osób. Będą krzyczeć, że jest cenzura, że jakieś inne rzeczy. No to dla nich będzie cenzura. Ale myślę, że wiele takich osób nie będzie. To będą jednostki, uwierzcie mi. To będzie jeden na tysiąc. I to tylko po to, żeby, jak to się mówi, ta jedna osoba nie zepsuła całego chleba.
1: Może jeszcze taką ciekawostkę przypomnę, że na Discordzie, który kiedyś był Discordem Nocnego Radia, to ja też jestem zbanowany. No, też zostałem tam wywalony.
0: Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. No. Wesoły Romek. Krawiec na tym Discordzie ma tyle samo do powiedzenia, co ja. Po prostu ja w tym momencie go stworzyłem, ale Krawiec ma równie tyle do powiedzenia, co ja. Więc tutaj, jeśli chodzi o jakieś możliwości, to on może w każdej chwili cokolwiek zrobić. Także on ma tutaj rangę najwyższą i nie zabiorę mu jej, cokolwiek by się działo, to on będzie ją miał. Także tyle.
1: No i chcielibyśmy, żeby nie było za bardzo dymów. Znaczy, ja mam taki apel, żeby nie dymić za bardzo, nie żreć się tam, nie awanturować, bo ja sobie pójdę na pewno stamtąd, jak się zrobi taka atmosfera nieprzyjemna. Więc no, be nice i trzymajmy się tej zasady. Nawet jak się nie zgadzamy, to nie jakoś tam po chamsku, żeby komuś coś, na przykład wyciągać jakieś brudy na niego, coś wklejać. Unikałbym nawet jakiegoś atakowania innych radiów i tak dalej. No, czy nie wiem, czy poczujemy się od tego lepsi, jak będziemy sobie tak dworować i szydzić cały czas z kogoś, nie? Jaki to on jest słaby, jaki to on jest wieśniak, jaki to skurwysyn i tak dalej. I hi, hi, hi, ha, ha, ha. No i potem robi się taka wielka loża szyderców, gdzie właściwie spotykamy się po to, żeby sobie podrzeć łacha z kogoś, nie? Więc ja bym tego unikał raczej, takiego klimatu. A ty co, Gumball, myślisz?
0: Zawsze znajdzie się jakieś takie podśmiechywanie, ale uważam, że jest pewna różnica pomiędzy obgadywaniem jakichś osób ostrych, a po prostu takimi uszczypliwościami. No, na przykład coś tam gdzieś tam powiedziane, na przykład jak tutaj na Discordzie są jakieś emotki. Przykładowo jest Etam, który jest wkurzony, albo Etam, który pije kole, nie? Jest to w pewien sposób takie zabawne, ale nie jest to nic, co ma na zasadzie, nie wiem, obrazić się tam. Więc gdzieś ta granica jest, każdy musi sobie odpowiedzieć na to sam, myślę, że każdy ma rozum. Jeżeli będzie go używał, to nie będzie problemów, a jeżeli nawet dojdzie do takiej sytuacji, to będziemy, przynajmniej ja będę starał się, żeby takie sytuacje zostały wyjaśnione. Jakieś konflikty będę starał się ugadzać, no ale wiadomo, nie wszystkiego da się ugodzić, więc pewnie tam coś będzie się działo. Miejmy nadzieję, że na początku nie będzie problemów.
1: Tak więc instalujecie sobie taką aplikację, apkę, jak to się mówi, można też na telefon, można na komputer i to jest chyba lepsze rozwiązanie niż przez www, bo pamiętam, że przez przeglądarkę to czasami to się psuło, coś tam nie działało, nie pykało, nie? No bo to jest jednak różnica, nie? Kod w przeglądarce, a samodzielna aplikacja. Wydaje mi się, że jest bardziej stabilna, więc no... U mnie w ogóle się dziwna sytuacja zrobiła. Na przeglądarce mam jakby inny profil, na aplikacji inny, więc zaproszenia mi się defaultowo chcą otwierać w przeglądarce i to tam się dodaje. Stąd ja używam tego plusika, żeby dodać sobie serwer i tam wklejam zaproszenie i możecie mieć podobną sytuację, że wam na przykład nie zatrybi tam coś. Więc aplikacja. No i co? Są czaty tekstowe, gdzie można wklejać obrazki, różne memy, linki. Nie ma tutaj czegoś takiego jak na czacie YouTube'owym, że nie wkleicie linka, jeśli nie jesteście moderatorem, tylko możecie swobodnie wklejać linki, ale uważajcie, bo jak zaczniecie spamować i dużo tych linków wklejać, no to specjalny bot was wyrzuci na jakiś czas, tak? Takie zabezpieczenie. No, ale też specjalnie tam się nie musicie ograniczać. I taki główny czat to jest ławka w parku, tak? To widzę, zmieniłeś tutaj nazwę. To jest chyba ten główny, ławka w parku, tak?
0: Tak, tak, tak. Staram się jakieś ciekawe nazwy dać. Jeżeli ktoś ma lepsze pomysły na nazwy czatów, zapraszam do pomysły oraz problemy. Tam też może zmienimy nazwę tego, ale wszelkie rzeczy można tutaj wnioskować. Emotki, jakieś nowe czaty. Nie wszystko zostanie zrealizowane, no bo się nie da wszystkiego, ale będę starał się na bieżąco patrzeć się na różne rzeczy i tam robić będzie wydawało mi się beneficjalne dla serwera.
1: No. Także są tutaj różne czaty. No tak, kurczę, z jednej strony nie chciałbym już tematu kontynuować, ale Zenon tak ciśnie. Wiesz co, może właśnie dlatego, Zenon, że tak ciśniesz, że tak męczysz Wacka, taki wiesz, teraz się obrazisz czy tam coś. No więc może dlatego nie powinieneś tam przychodzić. Poza tym, dlaczego miałbym nie podtrzymywać tego bana, skoro wiem, że będą kłopoty, jak się tam zjawisz? Dlaczego miałbym go nie podtrzymywać, skoro kiedyś przejąłeś Discorda z grupą ludzi i zostałem stamtąd wypierdolony. Dlaczego miałbym nie podtrzymywać, skoro u ciebie, jak jestem na audycji, to ciągle dostaję ostrzeżenia, że o tym nie mów i tylko się zastanawiam, kiedy znowu dostanę bana. Czemu nie miałbym podtrzymywać, skoro sam banujesz na potęgę i masz bardzo lekką rączkę, ostatnio Tomu i Gosia. Ty mówisz, że nie zostali zbanowani za nic, no to może ty też nie jesteś za nic zbanowany, może to się nie zeruje tak, że teraz przyszedłeś i wszystko od nowa się zaczyna, jakiś wielki reset. Jest dużo powodów, dla których ja też chyba bym nie chciał ciebie tam gościć na tym Discordzie, bo przyjdę i będzie napierdalanie na Etama, na kogoś tam, na Enkiego, na Jole, wklejanie jakichś żabek, memów o nich. Nie mam ochoty na takie coś, tak po prostu, więc niech będzie, że podtrzymuję. No a teraz się możesz obrazić śmiertelnie na mnie, jak chcesz. Trudno. Jak już tak cisnąłeś, to wytłumaczyłem się, no.
0: Na bieżąco dodaję osoby, czyszczę. Jeżeli kogoś nie dodam i nadal będzie w przywitaj się, zapomnę, to proszę się upomnieć. Potem dodam bota, żeby to samo się robiło, ale na razie będę to robił ręcznie. Właśnie, żeby tam sobie zobaczyć jakieś rzeczy.
1: Pięknie się pan obrońca wolności słowa i równości wypowiedział. Dziękuję. No widzisz, Zenon, to jest kolejna jakaś tam twoja cecha, która no, przeszkadza trochę w tym, żebyśmy sobie tu rozmawiali na Discordzie, że nie potrafisz nic zrozumieć, co ktoś ci chce przekazać i nie bierzesz żadnych argumentów do siebie, tylko wiesz zawsze swoje. No to jak wiesz swoje, no to wiesz, no to się nie dogadamy, no bo co bym ci nie powiedział? Mógłbym ci podać jeszcze 10 powodów, a ty byś tylko napisał coś w stylu, o, pięknie się pan przedstawił, no ładnie, ładnie, no to nie jest, wiesz, kręcimy się w kółko, o to chodzi, że kręcimy się w kółko, nie? Jesteś trochę nieprzekonywalny, ale wiesz, Tak poza tym, to ja nic nie mam do ciebie, tylko po prostu uważam, że będziesz takim czynnikiem destrukcyjnym na tym Discordzie. No bo taki jesteś, taką masz cechę, no więc po prostu, tak jak ktoś napisał, mamy swoje Discordy, mamy swoje radia, przestrzeń i wiesz, i się tam nie każdy musi wszędzie być, no.
0: Krawiec, no. Prosta rzecz. Ja mam prawo po prostu. Ty nie powiedziałeś, że podtrzymujesz to.

0: ciężko jest się dogadać. Tyle, no. No, dobra, zmieńmy temat, bo to nie są fajne
1: tak,
0: rzeczy.
1: Tak, ja mam temat.
0: No.
1: Mały konkursik bez nagrody, tylko na honor. Nazwa czatu do gier, bo tak w sumie dobry pomysł tutaj podrzucił Czektul, żeby stworzyć właśnie czat o grach, bo tu dużo osób sobie pisze o grach, a nie chcą tego raczej pisać na głównym czacie. To tak jakaś ciekawa nazwa, no bo czat o grach, nie? Co to za nazwa? Taka słaba. Amiga 5000?
0: nie ma takiej. Nazwę. Nie ma takiej.
1: No właśnie, dlatego.
0: Nie wiem, kurczę, trochę mnie czat rozprasza, bo tu takie tematy wróciły, że gdzie potrzeba, gdzie Jacek, Zenek, co się odjebało, teraz Grzybiarz Dariusz i Młody. No wiecie co, no radio się zmienia, jest jakaś rotacja, ktoś się wycofuje, ktoś się obraża, no co na to poradzę, nie wiem, mam ludzi za uszy przyciągnąć, jest jak jest, i tyle, a jak ktoś tęskni na przykład za Zenkiem, to ma radio przy mikrofonie, no i tam nadaje Zenon. Ostatnio była audycja o czołgach, możecie sobie posłuchać, więc co za problem, no. No, a potrzeba czasami dzwoni, no, jak go znajdzie, to dzwoni. Jesteśmy w dobrych stosunkach, gadamy normalnie i po prostu stwierdził, że ma inne plany na życie i tyle, no, co mam z nim, nie wiem, też go za ucho tu przyciągnąć, pistolet mu do głowy przyłożyć i tyle. No, także radio się zmienia. No, a poza tym są tacy, którzy sobie cenią Dariusza, cenią sobie Gambola, cenią sobie Anię, z którą nadajemy, no... A Jackowi no, nie odpowiadały moje pijackie streamy i no, takie psucie radia w jego oczach takimi audycjami i też możecie sobie go posłuchać właśnie w radiu przy mikrofonie. Koniec tematu. Tyle. Teraz sama Szuria w NR. Nie powiedziałbym, że sama Szuria.
1: O, to też będzie trzeba zrobić taki czat.
0: Dla szurających? Czemu
1: tak.
0: Nie?
1: Najlepszy. Uważam, że zawsze gdzieś trzeba mieć miejsce na takie rzeczy. Nawet w poważnych Discordach. Niepoważnych.
0: Można szurać na różne sposoby, nie? Można szurać w sposób szkodliwy, można bardziej dla zabawy, można tak pół na pół, na przykład dopuszczając niektóre teorie spiskowe. No, trzeba też znaleźć jakąś tutaj równowagę zdrową i na przykład nie zaczynać pluć na tych, którzy nie wierzą w jakieś nasze teorie.
1: No tak. Ja tutaj patrzę się, kurczę, na tego Discorda, że ludzie wchodzą na bieżąco. Trochę osób jeszcze się nie przywitało kompletnie. Ale to spokojnie, to nie trzeba od razu. Tylko tak po prostu informuję, że dopiero wrzucę, jak ktoś się tam przywita i tak jest rzeczywiście 10 minut. Dla nich, czy osoby, które nie są w moich znajomych chyba, chociaż nie wiem, na jakiej zasadzie to działa w zasadzie. Bo przecież Bukowski był w moich znajomych. Nie wiem, jakieś dziwne to. Magia dla mnie to jest czarna, Discorda. Niektóre osoby mają te 10 minut, niektóre nie. Na jakiej zasadzie to działa, nie wiem. To już w Discordzie jakieś rzeczy, ale większość ma, więc działa. Są to po prostu czysto dla mnie po prostu metody bezpieczeństwa. Tak w razie, gdyby coś się działo, to tak na wszelki wypadek dmucham na zimne. Wiadomo.
0: A potrzeba to oczywiście kanał Pula Kości, chociaż potrzeba sobie, no na rzecz tworzenia muzyki, to jest teraz jego główne hobby, no to sobie trochę odpoczywa, myślę, od redaktorowania, sam to powiedział. No ale możecie sobie zasubskrybować kanał Pula Kości, to jak coś nowego wrzuci, czy dojdzie w końcu do tej gry cyberpunkowej, o której już była mowa, jest gdzieś tam w planach, no to tam się na pewno pojawi. Będzie Wódz tam występował jako jedna z postaci. Ja się też zjawię pewnie, bo tak było planowane. No, tak więc można też zareklamować. Co tu jeszcze piszecie?

0: czemu Klot nie nadaje od kilku tygodni. Ja myślę, że nadaje, tylko jego audycje nie są już publikowane na YouTube, bo Mariusz Marmirow, który to robił, stwierdził, że to już nie jest ta teoria chaosu, której on by chciał, nie podoba mu się, że jest ciągle tak monotematycznie o tym COVID-zie i przestał publikować i publikuje stare odcinki Teorii Chaosu.
1: No, ja mam problem życia, bo mam konto na VK i się nie da skasować.
0: A co to jest konto na VK?
1: No, ten rosyjski Facebook. VK, no. Ja to, ale to dawno temu zakładałem. No, dawno, dawno. To jeszcze przez Facebooka, wiesz, że połączyłem i wiesz, no nie da się takich kont raczej łatwo skasować. Bo wiesz, jak to ze społecznościówkami, co nie?
0: Jest pytanie, jak się nazywa ten Discord? Nocny Discord 2.0. No to też, nie wiem, czy taka najszczęśliwsza nazwa to 2.0, bo to by sugerowało, że jest lepszy, dużo lepszy, nowa jakość, nie? Od starego.
1: A to, może, to może nocny reaktywacja.
0: No, niech se będzie i 2.0, to też może, można to różnie rozumieć, jak to sobie tam chce. No i na pewno będę pilnował, żeby nie było chamstwa. Myślę, że ta jedna zasada w regulaminie bardzo dużo załatwia, bo jak nie ma chamstwa, to można robić właściwie wszystko i nikt nie przegina wtedy. Można się i pokłócić, ale w miarę tam pilnować, żeby nie zaszło to za daleko. Można, no przede wszystkim szacunek dla innych, którzy tam są i tyle. No,
1: To teraz decyzja do ciebie, bo nie jestem pewny. Czy profesor Leniuch to zweryfikowany nocnik?
0: Jak najbardziej.
1: Dobrze, to dobrze. Bo ja to byłem tak pomiędzy, bo jednak nie zawsze się tak często udzielał, ale uważam, że też dobra.
0: Kiedyś się więcej udzielał. Teraz rzadko wpada na antenę, ale chyba słucha. Chyba słucha, bo gdzieś tam zawsze mignie. Po prostu nie dzwoni. No ale to jest też jeden z tych bywalców Nocnego Radia, który jest od dawien dawna tutaj, nie? Z nami się znamy długo.
1: Rafał dostaje honorowego, zweryfikowanego. To ode mnie honorowy, bo dosyć sporo się udzielał na poprzednim Discordzie, więc myślę, że tu też będzie się udzielał sporo, więc to taka honorowa weryfikacja.
0: Ania, widzę, zweryfikowana, dobrze. Grzesiu na pewno też. No, zaraz się okaże, że wszyscy zweryfikowani, bo
1: nie,
0: to
1: nie,
0: jest
1: nie,
0: taka
1: na
0: trochę
1: pewno nie, bo ja tu wszystkich też nie znam. I to nie jest tak, proszę się nie obrażać, bo żadnych dodatkowych funkcji weryfikacja nie daje, także nie martwcie się, to nie ma żadnych tam dostępów do czegoś, albo innych pierdół. To jest tylko kolorek, nic więcej, naprawdę.
0: No, może będziemy sobie oglądali jakieś filmy, na przykład na tym Discordzie, bo może być tak.
1: TVN24 i się śmiejemy z propagandy TVN-u.
0: Albo z TVP, nie?
1: Ale czemu nie z TVN? TVN też ma swoją propagandę. Każda chyba telewizja ma jakąś tam swoją agendę, nie?
0: No, można też w gierki grać i streamować swoją grę w sposób sprawniej niż to się odbywa na OBS-ie trochę, mam wrażenie. Panie redaktorze, a kto wysyła zaproszenia na Discorda i ile kosztuje łapówka, żeby zostać adminem? Link do zaproszenia macie w opisie audycji. Tam jest pierwszy link od góry. Trzeba sobie uruchomić tego Discorda, tam plusik i wkleić to zaproszenie. A w sprawie łapówek to do redaktora Gambola, proszę.
1: Tak, tak, dokładnie. Można odkupić swoje winy za pieniądze na tasę. W niektórych wypadkach to odkupienie będzie kosztować więcej niż te osoby są w stanie zapłacić, więc nawet nie polecam się pytać. Oczywiście żartuję.
0: Takie pytania tutaj, kto założył Nocne Radio, Krawiec czy Gambol? No ale czego ma dotyczyć to pytanie tak konkretniej? No bo o co chodzi, że nie wiem, że ja mam tu pałeczkę przejąć i Gambola wysłać do konta i nie wiem, czy coś. Ja szanuję jego decyzję, on zrobił Discorda. Na początku się w ogóle odżegnywałem trochę od tego Discorda. Powiedziałem Gambolowi, że nie będę do tego za bardzo ręki przykładał, a nawet, że nie będę tego na audycji reklamował, ale zmieniłem zdanie. Spróbujmy
1: jeszcze raz. Dlatego czekałem, nie chciałem nic robić naprzeciwko Krawcowi. Ja uważam, że to jest, to musi być za zgodą. dlatego czekałem cały czas i byłem pozytywnie nastawiony, że to w końcu się zmieni, bo Krawiec jednak jest mądry chłop, a nie głupi.
0: No to różne są zdania na ten temat, ale wiesz, to nigdy nie było tak, że byłem przeciwny, tylko chciałem trochę tak
1: jestem
0: się od tego...
1: Jestem za, a nawet przeciw.
0: Jestem za, a nawet przeciw, tak. No, ale to bardziej chodziło o to, że chciałem, żeby to było gdzieś tam w tle i żeby, chciałem, nie wiem, zamanifestować swoją niechęć ogólnie do tej platformy Discord, no przez jakieś tam urazy z przeszłości, tak, i przez takie przeświadczenie, że jak ludzie się wygadają też na tym Discordzie, nagadają, wygadają, to potem już nikt nie będzie chciał dzwonić do radia i tak dalej. No i nadal uważam, że jest takie ryzyko. Zobaczymy, zobaczymy, no najwyżej się to zemści znowu trochę, nie, że Discord stanie się takim samodzielnym zupełnie bytem i trochę w kontrze do radia, że zacznie się tam krytykowanie, że jak to radio zeszło na psy i tak dalej, no to też jest takie ryzyko, no ale nie zabronisz ludziom. Trudno, no zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie rozwijało.
1: No ja daję tydzień, jak to się mówi, w laby dla ludzi. Raczej będzie przez tydzień bardzo lekko. Myślę, że ktoś musiałby naprawdę zrobić coś hardego, żebym w ogóle ja coś zrobił. Więc przez ten pierwszy tydzień raczej będzie laba. Bo na tej zasadzie, że ja będę po prostu spoglądał na to, w jaki sposób to idzie. I po tym tygodniu będę już wiedział mniej więcej, w jaki sposób podchodzić do pewnych kwestii. Ja mam już zaplanowane, jak chcę też moderować. Nie jestem tutaj publiczny w tej kwestii, albowiem uważam, że najlepsza moderacja to ta, o której się nie mówi i w ogóle nikt nie wie o niej i nie wpływa w ogóle na działanie, czyli jest jakby ulotna.
0: Wszedłem sobie tak testowo na głosowy, kanał
1: działa.
0: Głosowy.
1: Był przed chwilą kanał tak zwany społecznościowy, skasowałem go, bo ludzie widzę się mylą, to nie jest stricte czat głosowy, tylko to jest taka specyficzna opcja, ja go skasowałem dlatego, która pozwala na prowadzenie audycji, czyli jedna osoba jest hostem, główną osobą prowadzącą, a osoby, które przychodzą, są z automatu wyciszone i pierwsza osoba, która założyła to, po prostu może odciszać jakąś osobę i dawać mu głos, a potem znowu ją wracać tam do tego jakby lobby, czy jak to się nazywa. Wiadomo, wszyscy też mogą tego słuchać, jeżeli tam wejdą, tylko po prostu wypowiadać się mogą ci, którzy zostaną w danym momencie udzieleni do głosu.
0: No, lepszą nazwą dla takiego kanału byłby kanał głosowy moderowany po prostu i tyle. To wtedy byłoby wszystko jasne. O, ktoś tu chce się dołączyć do rozmowy. Jak to czasem bywa, mam tutaj napisane, że to jest użytkownik live, dwukropek, tu CID 1F8, bla, bla, bla.
1: Y.
0: Więc proszę się przedstawić, kto tutaj.
1: Halo, kto się?
0: Nie. To było tak na wpadek, gdyby ta osoba akurat słuchała. Aha, ale już tu napisałem, żeby się ktoś objawił i przedstawił.
1: To ja jeszcze powiem, gdzie są donaty, gdzie są pieniądze.
0: Za taką wspaniałą robotę. No. Chłopak nie spał, nie jadł.
1: Jeszcze się rozchorował, kurde, ja na lekach jeszcze jestem. No, żołądek, rozstrój żołądka, kurde.
0: Krawiec, wystarczy, że pojawisz się aktywnie na czacie w miarę regularnie. No tak, był kiedyś taki zarzut, że co ty masz tu do powiedzenia i czego ty tu w ogóle szukasz, jak ty tu przychodzisz raz na ruski rok, nie? No po pierwsze, to nie ma chyba obowiązku takiego, że muszę się zjawiać, bo inaczej coś złego się wydarzy i na przykład, nie wiem, wezmą ludzie na języki człowieka. Tylko mimo to trzeba jakoś tam się szanować, nie? I co, jak nie będzie mnie 2 tygodnie na tym Discordzie, to przyjdę i co? I się zdziwię, tak? Że co ty tu robisz w ogóle? Idź stąd. No to nie powinno tak być. Ale to też no, nie zabronisz ludziom. Czy trzeba coś wpłacić, żeby być na tym Discordzie? Nie, nic nie trzeba wpłacić, jest za darmo wszystko. Więc spoko.
1: Właśnie, taka propozycja dla ciebie, Krawiec. możesz też nadawać, bo o, to dobrze, że to było poruszone, prawda, bo tutaj powiedział Unik Orgazm, że groteskowe jest to, że nie jestem zweryfikowanych. To jest chyba grupa określająca poziom sympatii Gambola do danej osoby, a nie ilość lat spędzonych przy nocnym radiu. Faktycznie daje to zweryfikowane osobom, które rzeczywiście gdzieś widziałem często, i nie chcę dawać wszystkim. To jest problem, że ja mógłbym wszystkim to pieprznąć, nie? I to, ale to wtedy nie ma sensu. I chodzi też o to, że jeżeli byś kogoś widział, kogo znasz na Discordzie, to jest proste kliknięcie i widzisz, że ta osoba, znasz ją, ona siedzi często na tym radiu, daj mu to zweryfikowane, bo ja też nie jestem po prostu wszechwiedzący. To też tak nie jest, że ja chcę kogoś pominąć, po prostu nie mam takiej super pamięci.
0: No, ja też bym dał. Gdybyś ty nie dał, to ja bym Unikowi dał, bo jak najbardziej jest to też taki słuchacz weteran. No też się od razu tam nie irytujcie i nie obwiniajcie nas o coś i nie obrażajcie, jak nie dostaniecie tego zweryfikowanego na dzień dobry, bo może ktoś...
1: To nic nie daje na razie, od razu wam mówię. To nic nie daje.
0: A poza tym, no raz, że nic nie daje, więc nie ma o co za bardzo tu walczyć i czym się smucić, że się tego nie ma. Dwa, no po prostu możemy jakoś was nie zauważyć, nie wychwycić, nie zdążyć i tak dalej, no. Ale lepiej będzie, jeśli kulturalnie ktoś się upomni o to, a nie od razu, że jakieś kółko wzajemnej adoracji czy coś, nie? No to tak też trochę nie...
1: Nie, spokojnie, ale to nie jest problem, bo to musiałem rozwiać wątpliwości wobec tego po prostu, że to nie jest tak, że to też jakoś mam system do nadawania tego, bo nie mam specjalnie. Staram się po prostu zerknąć, jakie tu są osoby. To jest dla mojej informacji, po to, żeby po prostu było wiadomo, które osoby są w miarę aktywne. Potem to będzie właśnie na zasadzie takiej, że będę odbierał to, że ktoś będzie w ogóle zero miał aktywności na Discordzie, bo na razie daje ze względu na nocne radio. Mhm. A potem to będzie ze względu na aktywność na Discordzie. Taka takie trudne słowo, incentywizacja, dobrze mówię? Że zachęta, tak, żeby po prostu pisać, żeby być aktywnym.
0: Aha, dobra. To może jeszcze przypomnijmy dla tych, którzy się spóźnili i no i są w gronie tych, którzy się słabiej trochę znają na tych sprawach. Trzeba sobie po pierwsze zainstalować aplikację Discord, założyć tam jakieś konto, tak? No normalnie login i hasło, chociaż to jest tam trochę jakoś dziwnie zrobione. No ale dacie radę. Jak tylu ludzi dało radę, no to czemu wy nie mielibyście dać radę się tam jakoś zarejestrować, stworzyć sobie profil? No i potem wystarczy sobie dodać ten serwer Nocnego Radia, wklejając ten link z zaproszeniem, który jest w opisie audycji tej tutaj na YouTube. Plusik tam taki klikacie i wklejacie to zaproszenie i jesteście już dołączeni do serwera tego Discordowego Nocnego Radia. No tyle, chyba nic nie pokręciłem, co?
1: Nic nie pokręciłeś.
0: Okej. Okazuje się, że tajemniczy jegomość, który tu się dołączył, znaczy jeszcze się nie dołączył do rozmowy, to jest Hiszpan, który już dzwonił kiedyś. To, dobra, to ja sobie tu aktualizuję. To z innego Skype'a dzwoni. Witamy Hiszpana. Można dzwonić na audycję. No, jak ktoś by miał jakiś problem w ogóle z tym Discordem, to zawsze możecie właśnie dzisiaj zadzwonić i podpytać się o coś, nie? Po prostu na Skype'a.
1: Już dodane osoby, przepraszam, na przywitaj się nie spojrzałem. Tutaj Robert Quicks, no zaczyna się na dzień dobry Przymo z Gambola. Nie zaczyna się, po prostu na wszystko teraz zerkam i nie zwróciłem uwagi, że rzeczywiście się przywitałeś. Mówię, jeżeli ktoś będzie siedział na przywitaj się i się przywita, a ja tego nie zauważę, no po prostu spingujcie mnie, nie ma problemu, nie? Też ja jestem, czasem się pomylę, także będę dodawał na bieżąco, także spokojnie.
0: Panie pośle, ja wymagam, ja podatki płacę, ja ogółem zmarnowałem 5 zł na ciebie, krawiec, i ja wymagam być zweryfikowany, bo inaczej to cenzura i was pozwę na grube miliony, awanturuje się ktoś tam po drugiej stronie. No cóż. iTunes.
1: O Jezu, no. Ale ludzie siatą. Weryfikację ten.
0: To, to jak jakiś medal, nie? Tak wiesz, będą teraz walczyć jak jakiś ten, jak była ta bajka Ralph Demolka, co on przez cały film właśnie tak chciał zdobyć ten medal, złoty medal, no to właśnie coś takiego, ten zweryfikowany. Ale widzisz, tworzyłeś, wprowadziłeś taki chaos i poróżniłeś ludzi, bo teraz niektórzy będą zweryfikowani, inni nie i zacznie się wojna zweryfikowanych z niezweryfikowanymi.
1: Spokojnie, będzie jeszcze śmieszniej, bo ja powiedziałem na początku, to tylko osoby, które znam, i z nocnego radia, a potem to będą osoby aktywne, które zauważy, rzeczywiście często się udzielają, lub ty zauważysz, a osoby, które się nie będą udzielać, a będą zweryfikowane, będą, pstryk, zabierane z weryfikacji.
0: A do kogo właściwie teraz należy Discord? Do Google'a?
1: Jezu, do Discord należy do nich. Nikt nie sprzedali ich.
0: Nie sprzedali się. Dostali propozycje, tak? Kiedyś
1: od Microsoftu.
0: Od Microsoftu.
1: Za małe pieniądze. Chociaż ja się dziwię, Microsoft mógł naprawdę duży hajs wyłożyć na Discorda. Uważam, że trochę zwalili, bo ja bym tak, bo oni dali mało. Jak ja bym tak z 10 miliardów dał, a nie, oni chcieli tam dać tam parę.
0: Ania pisze, że podziały to podstawa Discorda. No, jedno ze znaczeń słów, Discord to niezgoda. Niezgoda.
1: Ojeju, takie podziały, to nie wiem, to jest taki podział, że jedna osoba ma czerwone włosy, a druga ma ten. Zrobię tak, że wszyscy będą kurwa w tym samym kolorze i to zweryfikowanie to będzie tylko napis. No, ale jeszcze nie wiem. W każdym wypadku śmiesznie, podoba mi się. Miał w ogóle nie być tej weryfikacji, bo długo się zastanawiałem nad tym, czy dać coś takiego, ale ostatecznie dałem i to jest tylko po prostu po to, żeby mieć sobie kolorek i naprawdę to nic więcej wam nie daje. No, jeżeli ktoś, nie wiem, czuje taką potrzebę koloru, to bądźcie aktywni na Discordzie i tyle. To naprawdę da się zdobyć, będzie się dało zdobyć.
0: Ale widzisz, czasami, jak pokazuje życie, wystarczy jednej grupie dać niebieskie czapeczki, a drugiej grupie czerwone czapeczki i to już wywoła jakiś tam konflikt, wojnę.
1: Ojeju, nie, to fajnie, bardzo mi się podoba, że już podzieliłem ludzi, to jestem już ten, to już mam dobrze zrobione. O, tutaj kolejna osoba, którą kojarzę, proszę bardzo. Ale widzę, że już będą, już tak patrzę, że wiem, kto dostanie, nawet z osób, których nie kojarzę, bo już widzę, że czatują. Także mówię, będziecie czatować, będzie się wyróżniać, bo przecież dużo osób będzie niebieskich, co będzie pisać aktywnie i nagle pojawia się jakaś osoba szara, która cały czas pisze. No to przecież to się wyróżnia, nie? I wtedy dostajecie niebieski kolor, jeżeli będziecie bardzo aktywni. O, i tu krawiec dał komuś, proszę bardzo.
0: Zawsze można pierw komuś dać, a potem zabrać po chwili i cieszyć się, jak się wkurza, jak się miata. Gdzie mój kolorek? To przestaję cię słuchać, krawiec. Zawsze wiedziałem, że jesteś fałszywy. Nienawidzę cię. Nie słucham już tego radia. Od dzisiaj idę do konkurencji. Dobrze mówili o tobie Zenon i inni. Mieli rację. A potem przywrócisz mu ten kolorek i będzie mu łyso trochę, że tak ci naurągał. Muszę robić takie eksperymenty. No, ale to dobrze, że Microsoft nie wykupił, bo by się na pewno zebździł i skiepścił
1: nie,
0: ten Discord.
1: Nie, no nie przesadzaj. Microsoft ma na przykład dobry Game Pass. W ogóle dużo firm wykupili growych i oni dobrze sobie radzą na aspektach growych, wiesz, i czatowych. Tylko Skype tak jest zbdziony. Teamsy są naprawdę w porządku.
0: Wiesz co, tak przeglądam tutaj tych zweryfikowanych i wyszło mi, że wszyscy są już na niebiesko.
1: Nie.
0: Oprócz jest. Furiata. No, który jest jednym z najstarszych weteranów chyba i też od jakoś
1: Furiat
0: tak...
1: dostanie czarną rangę, kurwa, Furiat.
0: Nie no, dam mu, no słuchaj, no jest...
1: Daj mu, jak to tak? Prawo. Masz takie samo prawo jak ja.
0: Furiat byłby niezweryfikowany, no co ty. Było tak?
1: Jak chcesz, to daj wszystkim, to jest twoja... Jeżeli masz taką dobrą wolę, to wszystkim dać, ja ci mówię, ja ci nie zabraniam niczego.
0: No, w sumie taką mamy specyficzną społeczność trochę, że wszyscy tu właściwie, znaczy większość ludzi, co jest zweryfikowana, może przesadzam trochę, bo ostatnio dużo nowych się pojawiło osób, ale bardzo, bardzo wielu to są tacy ludzie, którzy z nami są od wielu lat. No to,
1: ale spokojnie, no. Bo na początku wejdzie dużo zweryfikowanych, bo to przyjdą osoby, które są teraz, często są aktywne, ale będą powoli przychodzić osoby, które rzadko się udzielają i to będą szaracy i raczej oni będą się udzielać rzadziej. No, no bądź co bądź, taka sytuacja się wydarzy, na pewno.
0: Są też tacy synowie marnotrawni tutaj przychodzą, jak Robert na przykład, którego bardzo dawno nie było i się tu pyta, że co, ja niezweryfikowany. No, jak cię zobaczę, jak cię tu wychwycę gdzieś, Robercie, napisz coś na ławce, to też będziesz zweryfikowany. No, bo był czas, że Robert dużo dzwonił też. Tak często bywa, są ludzie, którym się radio troszkę znudziło, przejadło. No i sobie gdzieś tam w cichości słuchają, niczym kobieta w czasach biblijnych, w cichości słuchają mężczyzny. No, to musicie się objawić, coś tam pogadać, to zostanie wam przywrócony status zweryfikowanego. No, a wiesz, ja się boję takiego wykupywania przez molochy, bo przypominam sobie, co było na przykład, o tym wspomniał bodajże Borg w Retrogralni, bardzo dobry kanał też, przypomniał o tym, jak osiedlowe kablówki były wykupywane przez Netie. I nagle najlepszy internet w tamtych czasach, jaki w ogóle był możliwy, byłem też w sieci osiedlowej. Do dziś pamiętam, jak przerzucałem kable z bloku na blok i wybiłem sąsiadowi szybę takim kablem z drutu. Jakby rzuciłem, miotnąłem, o mało co nie spadłem z tego bloku i jeszcze wybiłem szybę komuś. No, to, ale net był mocarny. No i potem net...
1: Ile? Jeden megabit?
0: Nie pamiętam, ale to wiesz, to były jeszcze czasy ISDN-ów z dialogu, gdzie miałeś te tam 10 kilobajtów na sekundę, a tu nagle masz 1 mega na sekundę, nie? Czy coś takiego.
1: Chłopie, no. To ma prędkość. Ja pamiętam pierwszy raz, jak miałem megabita, bo u mnie były takie radiówki i takie, że to ledwo działało, a jak przyszła Neostrada 1 megabit, chłopie. Chłopie. Była szajba.
0: No. Nie, no i widzisz, przyszła Netia, powykupowała te osiedlowe kablówki różne i spadło to na łeb, na szyję, jeśli chodzi o ceny, prędkość. Drogo i wolno się nagle zrobiło, więc bardzo jestem ostrożny w takich sytuacjach, jak ktoś duży chce wykupywać niezależnych, wolnych ludzi, którzy coś zorganizowali, bo to było wszystko... Wiesz, te osiedlowe internety, bo ja mówiłem kablówki, tak? A to mi się myli. Nie kablówka, tylko chodzi mi o osiedlowy internet. No to było wszystko strasznie takie oddolne. Pamiętam, że u nas na Kuźnikach tym wszystkim zawiadywał taki starszy pan z brodą i on to jakby zorganizował. Kupił jakieś jedno super łącze i jakby, no, znał się na tych sprawach, jak to tam skonfigurować, podłączyć, ciągnąć kable. I zorganizował młodych ludzi, nie, wokół siebie. To była świetna społeczność. Myśmy robili ogniska sobie tam pod laskiem takim osiedlowym. Tam śpiewali, gadali, ruchali się ze sobą. No, tak więc było wesoło bardzo. A potem przychodzi taki Rothschild jakiś w kapeluszu, w cylindrze z monoklem. I mówi, ja wam tu pomogę, pieniądze się znajdą na rozwój, tylko musicie tu podpisać. No i jak z nim podpiszesz, to on znika w kłębach dymu, i już wiesz, że masz przesrane i że już nie będzie to tak jak było.
1: O, tutaj Quick się pojawi, dałem mu weryfikację, bo ty i tak byś go zweryfikował, także rzuciłem mu.
0: A może zróbmy, że niech Oktagon zweryfikuje.
1: Oktagon? A co, kurwa, może rzeczywiście będziemy... Niech się biją te rangi. Tak rzucić jedną rangę, tak pisać. Dobra, jedna ranga. Kto będzie ten, kto zrobi lepszy diss?
0: Nie chcę nic mówić, ale Oktagon zweryfikuje, mordo, ciebie. No, a tutaj pytanie, czy pamiętam 020, 21, 22? Oczywiście, no to właśnie takie początki internetu wdzwanianego. W ogóle początki internetu w Polsce, bo wcześniej to BBS-y były, to nie był internet, to było coś tak, taki, coś trochę innego.
1: Się podłączało do terminalu, a nie komputera.
0: No tak, i to się wdzwaniałeś jakby na komputer czyjś, nie? I mogłeś sobie przeglądać pliki, które ktoś udostępnił na swoim komputerze, no. Wdzwaniało się jakby przez modem do cudzego komputera, czyjś modem to odbierał przez linię telefoniczną i można było tam szperać i sobie ściągnąć dwa obrazki i śmiesznego gifa i tekst.
1: No nie, no, że tak, obrazki na terminalu, to ty dobry jesteś.
0: No, a nie, no obrazki nie, znaczy a plików nie można było sobie ściągnąć na swój komputer?
1: Na terminalu,
0: no co?
1: Nie, coś ty, to tylko komputer, to musisz mieć pamięć, terminal nie miał pamięci, to co było na monitorze i tylko tyle, i reszta już szła z pamięci.
0: Jesteś pewien? Bo przecież przez te BBS-y się wymieniało plikami też przecież.
1: Jasne, jak to już było na komputerach, a ja mówię o tych pierwszych BBS-ach, gdzie były jeszcze na terminalach.
0: No, to ja takich to nie kojarzę, takich pra w ogóle BBS-ów. Ja już kojarzę te, gdzie coś tam można było ściągnąć. Klot często z takim rozrzewnieniem i z taką nostalgią wspomina, że to było, to kiedyś to było, kurwa. Pół godziny się ściągało obrazek z myszką Miki, kurwa, się czekało, kurwa, kiedyś to było.
1: Godzinę na jeden obrazek, aż się pojawi.
0: Albo ten, no, jak to się nazywało, Anarchist Cookbook, ciągle o tym też wspomina, jaki to, bo był w takim formacie TXT, długi tekst o tym, jak tam włamać się komuś do samochodu, jak skonstruować bombę i jak zrobić kwasa. I on to z takim rozrzewnieniem wspomina, że jakie to było piękne, że taka księga terrorysty była do ściągnięcia, a dzisiaj nie ma. No, przypuszczam, że też sobie znajdziesz spokojnie na jakimś chomiku czy gdzieś, więc... Nie jak rozumiem chce, tego za bardzo. No.
1: Jak ktoś chce, ale to prywatnie, to ja nauczę, jak się miesza cukier z innymi składnikami.
0: Z cukru różne rzeczy można zrobić, nie?
1: No, wiadomo. No, koktajl Mołotowa to już chyba legalnie można uczyć. Nie wiem, że to nie wiadomo, jeszcze w Polsce nie, ale myślę, że już przypału nie będziesz miał, jak się nauczysz. Powiesz, że ten, się przygotowujesz na wojnę. A ja umiem zrobić i robiłem kiedyś, zrobiłem. I to nie jest trudne. Zalewasz byle jaką cieczą łatwopalną, benzyna, spirytus, wódeczka, co masz pod ręką, nie? I dajesz namoczony, najlepiej jakimś tym... tą cieczą od zapalniczek, nie? Ręczniczek, napychasz go dobrze, żeby był dobrze wpchany i zapalasz, i rzucasz.
0: Różne są przepisy na te koktajle Mołotowa. Chociaż jak teraz jest taka akcja, żeby nie nazywać pierogów ruskimi, tylko ukraińskimi, i to się ludziom spodobało, to Mołotow to też pewnie Rosjanin, nie? Więc trzeba jakoś inaczej nazwać ten koktajl Mołotowa. Jest pytanie, kto będzie zarządzał Discordem, jak Gumball będzie w Dino. No ja, no mam uprawnienia takie największe, więc też mogę tam zmieniać wszystko nawet na tym Discordzie, ale zawsze się Gumballa tam zapytam wcześniej, jak coś będę zmieniał, no bo to jego dziecko, jego pupilek, jego oczko w głowie, jego takie kulci takie jego, no.
1: Tak. Ja tu proszę jeszcze taka prośba, bo ja wiem, że wy tu jesteście dobrzy ludzie, ale nigdy przy pewności nie za wiele. Nie wysyłajcie żadnych programów takich z jakichś nieznanych stron albo jakichś tam archiwum spakowanych, coś tam ten, linków takich, bo to nie wiadomo co to jest. Coś to wejdzie, może tam będzie wirus i ja to będę raczej kasował takie rzeczy, te linki. Ja wiem, że wy na pewno nie macie złych intencji, ale po prostu ja dmucham na zimne. Jak będzie to wiadomo, jakiś bezpieczny link, tam jakiś tam, nie wiem, nie wiem co ja teraz mogę wymyślić, ale wiadomo, nie, te normalne linki takie do programów, te wszystkie rzeczy, to raczej wiadomo. Albo na priwa sobie wysyłajcie, nie, jak komuś tam linki dajecie, po prostu żeby to nie stało na głównym czacie. Dzisiaj naprawdę jest można złapać takiego wirka, wirusa z byle gówna. Ja wiem, że to też nie jest tak, że wy chcecie tam komuś wysyłać, ale no mówię, po prostu to już taka niech będzie zasada, w razie gdyby przyszedł jakiś ancymon i po prostu chciał sprzedać nam Trojana, no to ja to będzie nawet ustawię potem jakiegoś bota, żeby kasował takie linki, tylko takie linki po prostu do pobierania jakichś rzeczy, tak, ustawię, żeby po prostu jak coś tam będzie, jakiś bezpośrednio link z jakąś apką, takie raczej nieznane, to żeby to kasował automatycznie, bo mówię, to na priwa sobie dawajcie takie rzeczy.
0: Ja bym zdecydowanie odradzał uruchamianie jakichkolwiek egzeków, aplikacji, czegokolwiek takiego od... Nawet jak wam się wydaje, że to wam ktoś znajomy wysyła, to przecież na Discordzie można sobie zmienić pseudonim, więc ktoś może udawać kogoś też, więc ostatnie, co wam powinno przychodzić do głowy, to uruchamiać jakieś programy od kogoś w dzisiejszych czasach, absolutnie.
1: Tak, tak. Dlatego mówię, to nie jest tak, że ja tu chcę cenzurować, tylko raczej taka ochrona tutaj no przed złymi siłami, które mogą wejść lub nie wejść. No nie wiemy, prawda, kto jest po drugiej stronie, tak jak było w tych słabych reklamach. Jeśli było takie ten, jestem Asia, mam 13 lat.
2: Opłata pobrana. Gratulacje.
1: Też jestem Martyna. Też mam 13 lat.
0: Opłata pobrana. Tak się ktoś podpisał, wrzucił do Nejcika dyszkę, dzięki bardzo. Gratulacje, miesięczna opłata za pozytywną weryfikację na nocnika została zaksięgowana. Ale się, dzięki, ale się ludzie przyczepili do tej weryfikacji. Okazuje się, że to jest ważniejsze dla niektórych niż mogło nam się wydawać, nie?
1: Naprawdę? To jest takie dziwne. No, no dobra, jak będzie jakiś wielki problem, to skasuje, nie? Tyle, no. Ale nie wiem, ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
0: No. No to spoko. Myślę, że to jest potrzebne i się przyda w końcu, bo chociaż widzę tutaj na przykład Rusty niezweryfikowany i już coś pisze o ruchu oporu.
1: To... Ale no proszę, niech się biją, kurwa, będą się bić o paski niebieskie.
0: My niezweryfikowani, tak pomiatani. Zaraz się tu zrobi jakaś wojna i będą wojownicy o weryfikację. Znaczy nie, to będzie taki ruch ludzi, którzy właśnie są niezweryfikowani i są z tego dumni i gardzą tymi zweryfikowanymi i traktują ich, że to są tacy...
1: A potem zostaną zweryfikowani. Takie, no, ten... A to jednak w porządku być zweryfikowanym, to super.
0: I pozostali z ich grupy tak zaczną się patrzeć wrogo na nich nagle. Wypadł stąd ty, weryfikusie jeden ty, idź do swoich i go tam kopa w dupę.
1: O Boże. Ja to ja uważam, że to trochę takiej komedii pięknej nie zaszkodzi. Naprawdę nie wierzcie tak jak, nie wiem, jakąś super rzecz, bo jak, nie no, jak to się mówi, jak większość ludzi przemówi, że nie będzie im się to podobać, no to po prostu zrobimy tak, że nie będzie tego. I będzie jeden kolor dla wszystkich i tyle.
0: No, na pewno będą jakieś takie ambicjonalne sprawy się pojawią, jakieś kłótnie o to właśnie, kto zweryfikowany, kto nie. Zaczną nosić na drzwiach ponieśli, jakiegoś tam zbanowanego będą, na drzwiach ponieśli, zbanowanego, niezweryfikowanego i będą jakieś pieśni. No, musimy się na to przygotować, że będzie się działo. Widzisz, stworzyłeś potwora, no i... Różnie to może być. Było też pytanie, czy Etam się pojawi na tym Discordzie. Nie sądzę, bo Etam się kiedyś odbił od Discorda. Ale wiecie, Etam to jest człowiek starodawny, jak to mówi Kononowicz, starodawny człowiek i on, nie wiem, czy jego komputer też udźwignie coś takiego jak Discord, więc może być ciężko.
1: No, też nie wiem.
0: Co to jest ten Discord? Discord jest to taka platforma społecznościowa.
1: Dobra, powiedz im, że to jest taki irc na sterydach.
0: Irc na sterydach też może być. No, a to przypadkiem tam nie ma w bebechach gdzieś
1: to
0: jakiś...
1: To jest w Ircu zrobione.
0: Aha, czyli to jest faktycznie Irc na sterydach.
1: No tak, ty nie wiedziałeś, że te czaty są ircowe? Zauważyłeś, że nie ma spacji w nich?
0: Jak to nie ma spacji?
1: No spójrz sobie na nazwy czatów.
0: No nie wiem. No, aha, o to chodzi.
1: No może. Dlatego, bo to są ircowe czaty i nie da się po prostu zrobić spacji, bo irc miał taką ten, że to były linki, które musiały... No spacje nie działały po prostu, no.
0: No dałoby się to jakoś obejść, używając specjalnego znaku, który przypomina spację, ale to po co? Dobra, bo dołączył do nas Hiszpan. Cześć, Hiszpan. Halo.
1: Halo, to po mordę walą.
0: No, ja bym chętnie po mordzie nawalił wszystkich, którzy mają tam nieustawione, niesprawdzone, nieprzetestowane, a do radia dzwonią, bo to sobie trzeba sprawdzić najpierw, czy działa Audacity uruchomić, sprawdzić, czy mikrofonik działa.
1: Audacity, panie, co to jest w ogóle?
0: No nic, panie Hiszpanie.
1: Bo ja mam pobraną wersję portable Audacity. I sobie trzymam ją na dysku. Jak potrzebuję, to ją mam. Nie kasuję w ogóle. Polecam w ogóle mieć takie portable wersje różnych programów, bo to się robi format jakiejś rzeczy. Wiecie, a tak macie na pendrive, na czymś, nie? I zawsze sobie macie. Niby można pobrać, ale jestem zbyt leniwy. Plus Audacity nowe ma jakieś tam chore opcje i coś tam zmienili, więc ja wolę używać tej starszej wersji jednak.
0: Czy teraz się słyszymy, panie Hiszpanie? Proszę sobie przetestować, panie szanowny, tam. Zenon się tu odezwał, bo nic nie mówię, dziady. Ale to nie do ciebie było, Zenonie, tylko do Hiszpana. Akurat jesteś na konferencji nadal, więc myślałeś, że to do ciebie. To nie do ciebie. Hiszpan, jesteś?
1: No, to jak cię mój nie ma, to gościa. Do dzięki wam wiem, jak wyglądają głąby z USA. No nieładnie tak się wysławiać o innych osobach. No,
0: a kto tak brzydko do to mój gosi?
1: A nieważne, bo to nie banuj.
0: No, zaraz tu...
1: Maharada z brzegu, ale nie banuj, nie ma co banować.
0: No, Maharadży nie będę banował, chociaż ostatnio zagroził, że będzie zgłaszał nasze audycje. Uprzejmie donoszę.
1: Jaki kurwa zgłasza? No, przepraszam, jak kurwa ktoś zgłasza na YouTubie filmy, no to jest, no to naprawdę trzeba mieć niski poziom, to już tak mówię wprost. Bo to jest takie robienie pod kimś. To jest to, nie, co ja się będę mówił. Każdy wie, że konfidentów to no, pod drzewo. Nienawidzę. Jedna rzecz, nigdy wiele rzeczy można zrobić. Można być takim, owakim, takim, ale być konfidentem to najgorsza rzecz w życiu.
0: Wszystkim, którzy mają problem z połączeniem się z nami, bo nowa konfiguracja, tam sterowniki i tak dalej, jest taki profil, taki użytkownik jakby, taki bot, bot na Skype'ie, który się nazywa Echo. I tam się dzwoni i się odzywa bot, właśnie dodzwoniłeś się na Skype testowy, tam za chwilę rozmowa będzie nagrana i można coś powiedzieć i sprawdzić, czy się nagra, czy was słychać. Albo uruchomić sobie Audacity i tak dalej, ale lepsze jest to Echo, bo to od razu na Skype'ie testujecie. No, a może zrobimy nawet takie audycje, które będą tylko na Discordzie. Widzę, że na naszym czacie głosowym Psycho chyba się pojawił. Romper, Stomper to on, nie? Tak chyba poznaję, tak, że to
1: Psycho.
0: To Psycho.
1: Polecam sobie zmienić jakieś... Znaczy, to nie tak, że każe, tylko tak dobra netykieta, żeby sobie ustawić niki, które każdy kojarzy. Ale nie musicie, nie zmuszam. To tak mówię, że to dobry myk, bo wtedy każdy będzie wiedział, kto kim jest. Więc polecam.
0: Pamiętajcie też, że na przykład na naszym czacie YouTube'owym z kolei możecie sobie kogoś ukryć, żeby nie widzieć, co on do was pisze. Jak ktoś was denerwuje, tam obraża, to możecie sobie go
1: blok, nie?
0: Zablokować. Tak, no. Możecie go sobie zablokować i nie będzie wam tam się naprzykrzał ktoś. Więc też się
1: Ja nawet nie wiem, jak to się kasuje w sumie te bloki. Wiem, że gdzieś to się robi. Wiem, że można zblokować, ale jak skasować tego bloka? To nie wiem.
0: Przypuszczam, że wtedy w YouTube Studio w zakładce społeczność macie w tym samym miejscu, co macie zbanowanych, nie? To macie też tam.
1: Żeby ktoś wiedział, jak studio się kurwa korzysta. Czy ja wiem, ale wiesz, ja mówię tak ogólnie o ludzie.
0: Ostatnio się wam przyznam, że w końcu zbanowałem filozofa Tomasza na Skype'ie i nocnego radia i prywatnym.
1: A dlaczego? Coś zrobił złego?
0: No, wiesz, jak ktoś do ciebie dzwoni jako konferencja 12-osobowa
1: tak,
0: 5 razy dziennie i to w sobotę i tak upierdliwie dzwoni cały czas. Nie wiem, kurczę, ty też tak chyba masz, że jak chcesz z kimś pogadać głosowo na Skype'ie, to się zapytasz na przykład, można głosowo, masz chwilę? To tak jest w dobrym tonie się w ogóle zapytać, nie? Czy ktoś chce rozmawiać głosowo, a nie tak upierdliwie do kogoś cały czas dzwonić. I jeszcze prosiłem kiedyś, nie dzwoń, to nadal dzwoni, no to przepraszam bardzo, ale trzeba zablokować, bo nie będę się co chwilę odrywał od pracy i sprawdzał, kto tam dzwoni, czemu mi telefon dzwoni, bo na telefonie też mam Skype'a, więc było to upierdliwe. Za jakiś czas może odmanuję Tomasza, ale no, są takie osoby, które są mocno już naprzykrzające się. Jak zablokować Gambola, żeby go nie było słychać w NR. To był taki jakiś film science fiction, to było w Black Mirror, nie? Że dostawałeś takiego społecznego bana i nie słyszałeś w ogóle, miałeś rozmazanych ludzi dookoła siebie, byłeś tak jakby wyłączony ze społeczności i nie widziałeś tych ludzi zbyt dokładnie, bo byli tak zblurowani. I nie było ich słychać za bardzo. Było słychać takie tylko... To może kiedyś będą takie bany, jak wszyscy będziemy mieli chipa w głowie i gniazdo na szyi z tyłu do wtyczki i tak dalej. Nie no, nie będzie wtyczek. Już wszystko bezprzewodowo, myślę, będzie raczej. Więc...
1: No, tak jak mój sprzęt, który do mnie przyjdzie we wtorek. To jeszcze to ten, mam nadzieję, że tego będzie audycja. I sprzęt, i kablowo, i po bezprzewodowo. No, w ogóle dzisiaj jest takie... Ale ja nie ze wszystkiego jestem zadowolony, jak jest bezprzewodowo. Na przykład słuchawki uważam, że na Bluetooth jeszcze brakuje im trochę. Jednak co kabel, to kabel. Ta jakość jednak, no, jest różnica. Masz kompresję. Niestety, nie masz bezkompresyjnego audio na Bluetooth. No i to jest największy chyba mankament.
0: To może się pochwal, jak już powiedziałeś A, to powiedz B.
1: No, ale się dowiedzą we wtorek, jak przyjdzie.
0: No tylko no, narobiłeś ludziom smaka.
1: No właśnie o to chodzi, żeby tak czekali, nie?
0: To ja wam no. Powiem, Gambol sobie kupił...
1: Nie mów, kurde, nie mów.
0: Gambol sobie no. kupił...
1: No.
0: Gambol sobie... Gumball sobie kupił taką cyberlalkę do pieprzenia japońską.
1: Kurde, miałeś nie mówić, nie? Kurde, miałeś nie mówić.
0: Nazywa się no. Matsumiko. Nie, to czemu ja tak powiedziałem, że Matsumiko? To taka osoba
1: smacznego
0: jest.
1: Smacznego mi mówią. A ja gumę żuję. To tak nieładnie, podczas audycji tak nieładnie żyć, ale co tam?
0: Szczyt bezczelności. Przyjdź sobie, rzuć gumę na audycji, powiedzieć, że dzisiaj jestem taki nieprzygotowany, taka luźniejsza audycja, puścić muzyczkę i jeszcze słychać, jak czkasz, pierdzisz w ogóle i słychać mnie. Musimy kiedyś zrobić taką audycję.
1: Jeszcze ten, ja pójdę tam ze słuchawkami na Bluetooth, pójdę do kibla, odleję się.
0: No właśnie, już tu podpadłem, bo Matsumiko pisze tu, krawiec. No przepraszam, że nazwałem tą lalkę Matsumiko. No, to inaczej jakoś, nie wiem, Sakura o niech będzie. No.
1: O Jezu. Gumball, napraw to, bo jak wchodzi na głosowy, to nic nie słychać. No ale...
0: Nic nie słychać, psycho, bo jesteś sam na głosowym.
1: Nie, to nawet nie o to chodzi, wyciszył się. I to nie jest tak, że wyciszony na serwerze, tylko jest po prostu wyciszony.
0: Tak, tak. Jak jest taki przekreślony mikrofonik, to znaczy, że sami siebie wyciszyliście i żeby nie było słychać, jak tam szuracie kapciami i jak mama krzyczy do was, żeby już wyłączyć ten komputer, bo prąd drogi teraz, to możecie się wyciszyć na chwilę. Psycho jest wyciszony. No, my weszliśmy, jesteśmy z Gambolem na głosowym. Gambol, a powiedz coś teraz.
3: Zaraz, ale wycisz sobie mnie.
0: No, słyszycie tak Gambola z pogłosem, bo słychać go i na Discordzie, i na Skype'ie, więc jest ich jakby dwóch. I możecie też kogoś sobie wyciszyć. O, ja w tej chwili wyciszam Gambola, mam go wyciszonego. O, psycho się odciszył.
4: Cześć, jestem teraz odciszony. No. W ogóle i dobranoc.
0: No, ładnie się pan
4: przywitał. Ostatni...
1: Bardzo ładnie się pan przywitał.
0: Ale ty nie słyszysz teraz psycho, nie? Gambol?
1: No co, ja słyszę ciebie. I przesłyszę psycha.
0: Aha, słyszysz psycha, bo też jesteś na głosowym, no to go słyszysz. No, aha, no tak.
4: Cicho, kurwa!
1: Jak nie?
0: Dobra, ja znikam z tego głosowego, bo się chaos zrobi. No. No i tak to właśnie wygląda. Może kiedyś będziemy nadawali przez kanał głosowy na Discord, bo tam jest właśnie lepszy dźwięk, 64 kilobity, a po usprawnieniu nawet 128, co już jest niepotrzebne.
1: A jak dam boosta, to będzie 256, co jest kompletnie horrendalne do rozmowy, bo to już też nie ma sensu.
0: No.
1: Więc jakościowo Discord stoi ponad Skype'em, ale no ten Skype jednak się wbił gdzieś w to, wszyscy go używają, no. Ja uważam, że nadal Discord ma więcej zalet, tylko po prostu ludzie się nie przyzwyczaili do tego, jakoś nie lubią tego programu, nie wiem dlaczego, nie umiem tego zrozumieć, ale no co ja będę mówił i tłumaczył ludziom, nie od tego jest.
0: Ja ci powiem dlaczego, bo Discord się na pierwszy rzut oka wydaje skomplikowany. I tam jest dużo różnych przycisków, dużo tam się dzieje, ale jak już się przyzwyczajicie, to stwierdzicie, że on jest bardzo prosty tak naprawdę. Trzeba się trochę przełamać. No, Skype się wydaje prostszy, no, szczególnie jak już się go trochę tam zna. No, a na tym Discordzie tu jakaś lista, jedna, druga, trzecia, jakieś tu ikonki, kanały, kolejne ikonki, włącz, wyłącz, tu mikrofonik, słuchaweczki, zębatka. No, kto się słabo zna, to tak se wejdzie i o Jezu, co to jest? Jakieś dla informatyków, dla geeków, nie? Ale to niekoniecznie, to wszystko po prostu musi być. No, bez tego byłoby ciężko.
1: No i przypominam, nadal są możliwości prywatnych rozmów, tak jak na Skype'ie, to co teraz jest właśnie. Są możliwości tworzenia grup pozakanałowych, czyli można dodać sobie osoby takiej grupy, tak jak w Skype'ie są właśnie grupy do rozmów. Można też tworzyć właśnie społecznościowe rozmowy, czyli to co mówiłem wcześniej, na zasadzie, że jest host, można być parę hostów, którzy udzielają po prostu możliwość mówienia, a potem wiadomo, potem wrzucają te osoby z powrotem i wiadomo, tak jakbyście byli, nie wiem, na jakimś konwencie, jest duża publiczność i wiecie, zapraszacie jakieś osoby na chwilę do rozmowy, potem one wracają do publiczności i tak wiecie, jest rotacja. Mhm.
0: No, możecie sobie rozmawiać głosowo z kimś, tak jak na Skype'ie, prywatnie, halo? Możecie pisać. No, teraz się chyba słyszymy. Witam Hiszpana.
5: Halo?
0: No, słyszymy cię, ale teraz...
5: Halo,
1: halo, to po mordzie walą.
0: Musisz sobie zmienić sterowniki, panie Hiszpanie, do odbioru.
5: To coś mam faktycznie nie tak. Sorry, że tak problemy robię, to ja sobie postaram tutaj znaleźć w ustawieniach jeszcze. Skoro wy teraz mnie słyszycie, a ja was nie. Także jak uda mi się to naprawić, zadzwonię Dzięki, na razie.
0: No na razie, mimo że nie słyszysz nas.
1: No, widzę, że już czaty są używane. I mówię, dlaczego tak mało czatów? No, żeby ludzie się przyzwyczaili, żeby zobaczyli, obeznali się z tym i dopiero wtedy na bieżąco będą zamieniane czaty, dodawane. Też jeżeli coś będzie takie, że na przykład jakiś czat...
0: Halo? Coś zepsułem chyba. Halo? Albo mi się Skype zawiesił. Chyba to drugie. Widzicie, Skype jest tak wspaniały, taki cudowny, że wystarczy wejść w ustawienia i nic w nim nie zmieniać i on się spierdoli. Super program, panie Bolku Wrotowski. Nic nie trzeba już poprawiać, już jest doskonałość. I jeszcze mi zaorał mi jeszcze system, bo nagle zaczął wykorzystywać tyle zasobów, że komputer prawie zemdlał. Świetne oprogramowanie Skype, naprawdę, gratulacje. Mucha nie siada. Może to jest takie delikatne namawianie ludzi, żeby wykupili Skype'a premium, bo tam wszystko może być pięknie, ładnie. Ale nie sądzę, szczerze mówiąc, bo jak ktoś chce się zareklamować, to od dobrej strony się pokazuje, nie? Zwykle. A nie od najgorszej i z obietnicą, że o, jak mi zapłacisz, to...
6: Osoba, do której próbuję się dodzwonić, jest niedostępna. Proszę zostawić wiadomość po sygnale.
0: Panie redaktorze Gumball, proszę zadzwonić do mnie. O, dobra. To znowu kolejna heca, bo dzwoniłem do Gumballa i się odezwała automatyczna sekretarka, a w tym czasie dzwoni drugi Gumball.
1: Jezu. Piękne. Skype to jest zajebista technologia. Mi w ogóle nic z niego nie działa aktualnie. No. I wszyscy mówią, że Skype jest taki prosty, a ja mam więcej problemów ze Skype'em niż z Discordem.
0: I tak jeszcze system przymulił, że aż YouTube tu błędy wyświetla, że strumieniowanie nie jest płynne.
1: System error.
0: No, także... To czasami jest takie oprogramowanie, które jak się zepsuje, to jak za czasów Amigi, prawie że ci wyskakuje Guru Meditation i cały komputer się zawiesza. To właśnie Microsoft lubi robić takie oprogramowanie i Adobe. Adobe to w ogóle przy instalacji swojego oprogramowania gdzieś tam wnika ci w rdzeń systemu, instaluje jakieś do każdej funkcji inne biblioteki, wiesz, do ołówka, rysowania ołówkiem, inna biblioteka, do rysowania pędzelkiem, 10 innych bibliotek i tak ci ora ten system, gdzieś tam doinstalowuje coś, podmienia, tak, że się tego nawet nie da odinstalować, bo potem ci wykryje, że już miałeś zainstalowanego Adobe, nawet posłyszałem, że formaty ludzie robili i nadal, nie wiem, do BIOS-u się zapisuje Adobe.
1: Pierdziele. O Boże. No, te Adobe to jest komedia życiowa. Nie będę nawet mówił na ten temat, bo wiem. Korzystam z jakiejś tam wersji i sobie trzymam ją i w sumie mam ją w dupie. I na razie tyle. Ale to tak. O, cześć.
5: Cześć. Chyba mnie w końcu słychać, bo miałem problemy na tym Skype'ie. Tak mówiłem, tutaj od syna dzwonię, bo akurat nie mam teraz tego Skype'a swojego. Ja się chciałem ogólnie tylko przywitać tutaj z wami, bo wszedłem tutaj na Discorda do was. Przyjaciel dobry właśnie mi powiedział, że jakaś tam inauguracja będzie.
1: Przybyłem do was z dobrą nowiną.
5: Przybyłem, tak. I cieszę się, że jest fajna jakaś tam kolejna inicjatywa jakaś.
1: Ja też się cieszę, bo to mnie nakręca. Ja lubię takie rzeczy, szczególnie jakieś komunikacje właśnie społecznościowe.
5: No dokładnie, bo to fajnie z kimś pogadać, tak? Tylko właśnie do czego zmierzam też, że jeśli chodzi o prowadzenie społeczności, ja tam w ogóle nie mam doświadczenia, ale wydaje mi się, że ważny jest nacisk na kulturę, żeby jakieś tam chamstwa nie wpuszczać i czy ludzie jakichś takich właśnie ciągle mają jakiś problem, bo to kurde,

0: to jest porażka, no bo kurde. Jak tak, no wiesz, no oficjalnie można dzwonić, jakieś robić, jakieś kurwa, momenty grozy, kurwa, tworzyć. Kurde, jak coś ktoś ma, to prywatnie zadzwonić, zapytać, a nie tworzy, nie robić sobie z jakiejś tam społeczności Discorda, tworzyć sobie jakieś kurwa, rzeczy, żeby się kłócić. Ja też nie rozumiem tego, kurde. Jakoś tym społeczeństwem jesteśmy tak bardzo podzielonym, gdzieś zawistnym, że to jest okropne.
1: No kłócą się ludzie często właśnie. Też już jestem tym zmęczony. Kiedyś nawet lubiłem trochę dymić, jak coś się działo i uznawałem, że podchodziłem do tego w ten sposób, że już nie bądźmy tacy delikutaśni, ale to w końcu no, można się zmęczyć, nie? Ciągłymi jakimiś dramami, awanturami, ktoś coś do kogoś ma, ktoś się obraził, ktoś odchodzi, przychodzi. No więc lepiej sobie w miłej atmosferze spędzić czas. No,
0: no jasne. Także podobała mi się właśnie postawa, że nie ma tam jak ktoś już na początku pierwszego dnia jakieś tam przedstawia agresję, to nawet nie warto faktycznie podejmować dyskusji.
1: No, Zenon, bo o nim mowa, ma po prostu ma z Gambolem tam taką sytuację, a nie inną. No, ale to zostawmy, zostało to wyjaśnione, tak. Jakby No, czasem może lepiej obchodzić się szerokim łukiem, bo ktoś po prostu nie polubi się z kimś na tyle, żeby unikać jakichś konfrontacyjnych sytuacji. Będzie się to powtarzało, więc dajmy sobie może luz jakiś, niech każdy robi swoje. No i tyle.
0: Tak tylko zapytam, też nie będę tutaj się jakoś wam czasu zabierał. Macie koncepcję, już jakiś plan na to, czy tak ogólnie czekacie, jak się tam sytuacja rozwinie?
2: Myślę, że koncepcja jest płynna, w zależności od tego, co będzie się działo. Na razie zbiera się społeczność.
1: I płyniemy sobie na fali po prostu. Tak, nawiązując do dawnego Radyjka na fali, to my też sobie tu na fali płyniemy i tyle.
2: Ale... O, legowisko przyszedł.
1: Legowisko, no proszę.
0: W Polsce nie mamy tak chyba tak wielu takich inicjatyw, żeby faktycznie takie coś było dla ludzi. Tylko tak zauważyłem, że jak ktoś, nie wiem, firmę otwiera, to tak patrzy na korzyść oczywiście, no to jest normalne, ale tak, żeby faktycznie się poświęcić swój czas, żeby po prostu pogadać z kimś, to chyba tak nie ma wiele inicjatyw takich jak wasza. Czy się mylę?
1: No, wbrew pozorom właśnie nie ma zbyt wiele, bo no, ludzie, jest bardzo dużo różnych streamów, dużo różnych takich inicjatyw, ale zazwyczaj to tam nie możesz po prostu zadzwonić i na przykład opowiedzieć, co tam ci się przydarzyło, albo coś nie na temat, tylko no, dzwonisz i możesz ewentualnie na przykład dzwonisz do stacji Ateizm. Jak już się dodzwonisz, jak będziesz miał to szczęście, że ci się uda tam dodzwonić, no to wiesz, to musisz się odnieść do tematu audycji bardzo konkretnie, tam o Bogu, o Biblii, o ateizmie, no a nie tak, jak my sobie tu gadamy, że właściwie każdy może się przyłączyć i coś opowiedzieć. Wiadomo, że są też pewne granice, jak ktoś będzie smędził, czy tam mówił 150 raz to samo, czy się awanturował, czy coś, no to pożegnamy się, ale w zasadzie duży luz, nie, i dużo można. Taki Hyde Park radiowy.
0: No, rozumiem. No właśnie, no do tego zmierzam, że chyba to jest raczej taki ewenement, jak wytworzycie, i to jest fajna inicjatywa i tutaj kibicuję, żeby wam się to fajnie rozwinęło.
1: No właśnie, nie kibicuj, żeby się rozwinęło, bo jak się rozwinie, to przestanie działać. Ty pomyśl teraz, że mamy dokładnie to samo, tylko że musisz 2 godziny próbować się tu dodzwonić, czekać, bo jest kolejka taka, nie? I tak już się czasami kolejeczka
0: to
1: robi.
0: To prawda. Czyli jak jest, czym więcej ludzi, to bardziej się komercja robi i wtedy faktycznie nie można pogadać sobie na luzie i opowiedzieć, co dokładnie tam... jakieś takie proste sprawy wchodzić, no to też racja. No, ale myślę, że za dużo ludzi się tutaj

0: Nie. Nie nachodzi.
1: No, na razie jeszcze trzymamy to jakoś w kupie, w ryzach. No, bo dobrze mówisz, że się komercja robi, bo nawet jeśli tego nie chcesz, to sytuacja, w której przychodzisz tutaj bardziej już do roboty, odbierać te telefony, jest, wiesz, natłok, są bardzo duże już oczekiwania, bo im więcej ludzi, tym więcej się zdarzy. Też takich, którzy mają bardzo tutaj twarde jakieś oczekiwania, coś chcą, są rozczarowani i tak dalej. Wiesz, no i siłą rzeczy musisz to traktować jako takie przedsięwzięcie komercyjne trochę, bo już nie robisz tego dla przyjemności, bo co to za przyjemność, jak już na czacie nic nie przeczytasz, bo wszystko zapierdala. Ludzie wklejają tam serduszka, głupoty same jakieś, nie ma żadnych dyskusji, rozmów. To wiesz, traktujesz to bardziej jako taką maszynkę do zarabiania, wpłacają ci donaty, ty tam kogoś poobrażasz za pieniądze, czy nie wiem, zeskoczysz na główkę z szafy za pieniądze. No i tak nadają patostreamerzy. Patostreamerzy rzadko kiedy wdają się w jakieś rozmowy z kimkolwiek. Nawet
0: no
1: już,
0: bo to jest oparte na rozwoju, tak? To trzeba było się rozwijać. Dobra, sorry.
1: Nawet się patostreamerom nie chce już komentować donate'ów, które przychodzą, bo ktoś wyśle jakiegoś ciekawszego donate'a z jakimś zapytaniem czy coś, to oni tylko nawet tego nie przeczytają, tylko pozdrawiam. Siema, mordo. No, wiesz, ma w dupie już ludzi, nie? Więc nie może być za dużo ludzi.
0: Chyba, że są ludzie do obsługi tego. Jak tutaj kolega Gumbal, pozytywny chłopak i takich powiedzmy razy pięciu. I można by było wtedy pewnie jakąś tam większą ludzi przerobić, żeby każdy się czuł jakoś taki, wiesz, zadbany powiedzmy. I tylko tak, musiało być pewnie parę osób i można by było to już na kilka jakby kanałów zrobić, takich bardziej powiedzmy jeden kanał, że rozmawiamy luźne gadki, drugi kanał jakiś tam
1: gry, no takie tematyczne,
0: takie tematyczne i ktoś musiałby po prostu obsługiwać, tak? I pewnie by się dało to przerobić, tylko takich właśnie tych kolegów gumbali powinno być więcej. Nie?
2: Tak, też uważam, że powinno być więcej moderacji, ale na razie sobie radzę. Też chcę, żeby właśnie do moderacji trafiły osoby takie, no w miarę obiektywne, ale to ciężko z takimi, także być obiektywnym, bo nawet ja nie jestem obiektywny. Tutaj dam informację, tak przy okazji, jest coś takiego jak threads, nie wiem jak to będzie po polsku, Jezu, tematy, nie mam cholera pojęcia jak to Discord przetłumaczył, no i to jest taka funkcja, która tworzy czat w czacie, taki subkategorię czatu, która się kasuje jak nie jest używana przez dłuższy czas. Po co to jest? Na przykład jak ktoś chce sobie pogadać na jakiś temat, na przykład co się dzieje w danym dniu, nie wiem, jest wpływa gala KSW 20, nie, 22 w sumie, super, świetna sprawa, tylko nie każdy chce na tym pisać na czacie głównym, no a też nie będziemy zakładać dodatkowego czatu na jakiś event, no to wtedy klikacie sobie w prawym górnym, jest taka opcja i sobie zakładacie taki czat i każdy może jego dołączyć, każdy może go też stworzyć. One się kasują automatycznie, to znaczy archiwizują, czyli one zostają, tylko już potem nikt nie może w nich pisać. Więc super opcja, polecam korzystać, polecam sobie tworzyć, jak chcecie jakiś temat gadać. Wątek, tak właśnie, dokładnie, wątki. Tak to się nazywa po polsku, dobrze mówicie.
0: No ogólnie fajna sprawa ten Discord. Właśnie tak naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, właśnie ten przyjaciel, który tutaj tam jakby działa u was, jest słuchaczem, no to właśnie powiedział mi o tym i faktycznie na początku, tak jak wcześniej mówiliście, jak weszedłem na tego Discorda, to taka czarna magia, ale od razu wiadomo, z tyłu głowy miałem, że no zawsze na początku się człowiek przerazi, a tam kilka dni używać, jak się używa, to wtedy już jest proste. I faktycznie fajna rzecz wymyślona, taki trochę Matrix, prawda? Tak wchodzi się w taki świat, jest społeczność i to jest też fajny motyw z tym głosowym, że tam jak ktoś gada, to po prostu wchodzisz do tego pokoju. No świetny motyw. No. Tylko trzeba faktycznie tam trzymać ten nacisk na zasady. żeby jakiegoś takiego chamstwa po prostu zwykłego nie było.
1: Dokładnie, no dokładnie. Dobra, to dziękujemy za komentarzyk, Hiszpanie. Dzięki. Do usłyszenia na Discordzie.
0: No, powodzonka, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć, cześć.
2: No, także widzę, wątki działają, fajnie, działa to wszystko, super. W ogóle naprawdę, o, Tomisiu nawet nie wie, że jest nowy Discord. Jezu, widzę, on na jakiej planecie żyje. Już mu daję zaproszenie. Rzuciłem zaproszenie, także też dostanie się, wszyscy się dostają, którzy chcą. Tutaj daję.
1: No, adwokat twierdzi, że to jest taki złodziej czasu trochę. No jest, jak wszystko, co przyjemne, fajne, tym bardziej, że można sobie inne kanały też pododawać do nie tylko Nocnego Radia, ale możecie sobie inne jakieś tematyczne. Ja na przykład mam kanał tu dodany, a nie będę mówił jakie, bo nieważne.
2: Właśnie i w tych ogłoszeniach i tam zapoznaniach i zasadach dam te właśnie poradniki, jak tworzyć te wątki, bo naprawdę to jest super funkcja. W ławce w parku najlepiej, ale w innych też możecie. Twórzcie sobie wątki, jak chcecie gadać na jakiś specyficzny temat i czujecie, że po prostu będziecie tam mieć dużo tego. Róbcie, to jest dla was, to jest wasza funkcja, możecie z niej korzystać, każdy z niej może korzystać i nie ma problemu, możecie nasrać tych wątków, one i tak się zarchiwizują. No.
1: A dołączył do nas dziad technologiczny, znaczy Etam, zwany właśnie przez niektórych dziadem technologicznym, który to właśnie Etam pewnie się nie pojawi na Discordzie, bo to dla niego czarna magia. Witaj, Etamie.
3: No hej, mam dobrą wiadomość. Discord działa na Dujim, a ta zła to jest taka, że nie bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. Znaczy, wydaje on mi się trudniejszy niż konfiguracja w latach 90. BBS-a na Max BBS-ie, który był bardzo trudnym programem. Jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się, ja już tam próbowałem ze dwa razy na ten Discord wchodzić, jak już kiedyś był, to nigdy w życiu mi się głosowo nie udało wejść, tylko pisałem. Także ciężka sprawa. Nie pomyśleliście o seniorach Nocnego
1: Radia. No właśnie, no może jakoś teraz się przełamiesz i dasz drugą szansę Discordowi, poklikasz tam, spróbujesz, bo to ciężko sobie nawet wyobrazić, że to jest dla ciebie taka czarna magia.
3: Znaczy właśnie mnie gubi to tam, że tam jest strasznie dużo tych ikonek, takich różnych przycisków, to wszystko jest gęsto naładowane. Ja jednak lubię proste rzeczy, takie, że się klika i tak słuchawkę najlepiej było podnosić i jesteśmy już razem. I taki właśnie był Tiny Chat zawsze. Ja będę go zawsze wspierał. Tiny Chat jest najlepszy.
2: Tiny Chat ulubiony.
3: Nie, no bo popatrz, jak ludzie są w stanie założyć konto na tym Discordzie, tam jest naprawdę dużo kroków, to praktycznie Tiny Chat to jest takie jakby chłop ze wsi miał przyjść, nie? W porównaniu z tym Discordem, nie? To jakieś pokoje, jakieś wątki, kurczę, to prawie jak Fidonet mi się przypomina. Dosłownie.
1: Tiny Chat był prostszy, owszem, ale do dziś pamiętam, jak próbowałem się tam w końcu zalogować, żeby móc dłużej niż tam 10 minut słuchać Etama, bo było takie ograniczenie. I wpisałem prawidłowy login i hasło, po czym Tiny Chat poinformował mnie, że to jest nieprawidłowe hasło lub login i żebym spróbował za 24 godziny. To pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, więc miotnąłem to w kąt. No i tak podobnie chyba traktuję tego Tiny Chata jak ty Discorda. Też jesteś zrażony trochę, nie?
3: Ja jestem przerażony właściwie tym stopniem komplikacji tamtego wszystkiego, nie? Ja właśnie mam dla was taką wiadomość, ja wiem, że dzisiaj otwieracie Discorda, ale ja sobie na wszystkich urządzeniach właśnie poinstalowałem Tiny Chata, bo odkryłem jego bardzo dużą zaletę właśnie, że można sobie fajnie zdalnie przekierowywać Tiny Chata do OBS-a i z terenu gdzieś nadawać to, co mi brakowało. No i kurczę, muszę was zasmucić, ale będę go próbował używać. Może też się do mnie parę osób przyłączy, ale to tak traktujcie jako taki taki właśnie senior fan, nie? Po prostu.
1: No,
3: i tyle, no.
1: Może nawet założysz kiedyś swój własny kanał na Discordzie i się z nim, no, tam zapoznasz lepiej. Ania napisała, etam, nawet blondynka dała radę, dasz i ty. No to ciekawa informacja, dowiedzieliśmy się właśnie, że Ania jest blondynką, a ja myślałem właśnie, że brunetką, bo próbowałem ją gdzieś tam wyczaić na zdjęciach i byłem przekonany, że brunetka, a to się okazuje, że blondynka właśnie, no proszę.
3: No może się przefarbowała, bo dziewczyny to mogą zmieniać kolor, w przeciwieństwie do nas, nie?
1: Ty też możesz. No. Jesteś mało progresywny, mało nowoczesny.
3: Nie, no weź daj spokój, żeby facet sobie włosy farbował. Ble.
1: Na zielono.
3: Jeszcze sobie
1: na przykład.
3: Spalę, jeszcze sobie spalę.
2: Aaaa, ja bym sobie sfarbował.
1: Na jaki kolor?
2: Niebieski.
1: No, fajnie.
3: O, jak Weronika Truszyńska tak samo. Na niebieski. No, także no zobaczę, no. Spróbuję, zobaczę, zainstaluję go najnowszą wersję na tym, bo na dużym mam, ale nie najnowszą wersję, nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To chyba z jakieś konto nawet kiedyś założyłem. No jak mu się okaże na łatwiejszy na mobilce niż na stronie, bo na stronie nie mogę na to patrzeć, po prostu jest okropnie skomplikowana ta strona internetowa. Natomiast jakby mi się udało właśnie na telefonie, no to nie będę się opierał przed przemocą.
1: No, to fajnie. Na pewno się sporo osób ucieszy, jak wpadniesz na naszego Discorda, twoi fani. Tak więc zachęcam, zapraszam.
3: Których jest niemało. Nie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mówię, ja się muszę do tego przekonać najpierw, żeby tam nie pogubić się, bo jak się zaczynam gubić przy drugim przycisku, to już jest moment, kiedy wyłączam aplikację przez wymuszenie, jak to się nazywa? Task managera.
1: Wymuszenie rozbójnicze.
3: Nie troluję tutaj, psycho pisze, że ja nas troluję. Nie troluję, ja rzadko troluję. Także, znaczy w ogóle nie troluję. Chyba nawet nie bardzo rozumiem, jakby to mógł robić w swoim przypadku.
1: A tutaj na czacie się odezwał Ploki i to możemy się spodziewać, że jutro wyślesz tą paczkę?
3: No tak. A to od razu niech mi napisze, czy chce ten podpis tam w tej książce, bo jeszcze tego nie wiem. Bo ja już rozpakowałem. Bo
1: no było, że ma być z autografem twoim, oczywiście, że tak.
3: Jeżeli to ma być tylko etam, autograf etama, to ja go muszę jeszcze wymyśleć jakoś, bo nie mam autografu etama. Mam tylko swój autograf, a mój autograf to jest taki niezbyt za bardzo, bo jak mówię, zgapiłem z Wermuta i się podpisuje Wermut wszędzie.
1: No, znany jesteś jako etam, to podpisz się jako etam, nie?
3: No to muszę poćwiczyć ten podpis w ogóle, jakbyś sobie wyrobić taki etam.
1: No to właśnie niech on będzie naturalny, taki gryzmoł i kwiatuszki jeszcze jakieś tam narysuj, słoneczko.
3: Trzy krzyżyki.
2: Co tu coś, się dzieje? Coś, kurde, coś. Milion rzeczy na tym Discordzie.
1: Co się stało się?
2: Nie, mówię, dużo osób, a jeszcze parę rzeczy naprawiam, bo na przykład zasad nie widać, jednak przy zwykłej użytkownicy nie widzą zasad z jakiegoś powodu, ale to zaraz się naprawi, co się wytnie, wszystko będzie naprawione.
1: Jeszcze można wspomnieć, że o takich ogólnych zasadach, nie tyle netykiecie, co o tym, żeby na przykład, jak gadacie na głosowym, no to żeby dać innym coś powiedzieć, żeby nie walić monologu jakiegoś 10-minutowego, no bo musi być w miarę dynamika, ktoś tam czeka na głos w tym czasie, jak wy mówicie, no więc starajmy się ograniczać trochę i mówić zwięźle. Taka moja prośba ode mnie.
3: O, dobrze, że rozpakowałem, bo widzę, że na tych płytkach teraz dopiero zauważyłem, bo ja je ładnie opisałem, to jest aż 5 płyt, no to taki album prawie, że cały z jedną audycją, ale kurde, napisy poznikały, przecież flamastra użyłem porządnego do płytek. No nie wiem, muszę poprawić w takim razie jeszcze raz odręcznie. Nie, no po prostu ten pisak się tak skroplił dziwnie, prawie nic nie widać. Na tym. Tylko widać, że 1, 2, 3, 4, 5 to się da odczytać, ale co tam jest dalej napisane? Spróbuję jakiś inny, bo wziąłem do płytek taki niby przeznaczony do nich, A kurczę, no na wszystkich znikło, cholera. Nie wiem, dobrze, że otwarłem.
1: No, żeby no. Tylko podpis Etama i dedykacja, bo Ploki jeszcze chce dedykację. Napisz coś tam ładnego, jakąś dedykację.
3: Właśnie, żebym napisał Ploki, a nie Floki.
2: Etam,
3: bo...
2: ja ci mogę
3: czekaj,
2: zrobić.
3: Ja przepiszę sobie, przegadzie, to jest tak. Ploki, o. Ploki.
4: Ploki.
3: Cały czas Floki, kurczę. Wiecie, no Floki znana tutaj.
1: No i właśnie wspomniany Ploki też dyszkę rzucił. Jest Discord, jest i dych. A czemu nie dycha, tylko dych? Ten dych? No raczej ta dycha. Ale mamy równo uprawnienie, no to niech będzie ten dych zamiast tej dychy. Też może być. No. Dobra, Etam, to chciałeś jeszcze jakiś temacik poruszyć, coś skomentować? W ogóle...
2: Ja mogę coś dodać do Etama. No. Jak będziesz chciał, mogę ci zrobić specjalną rolę, że będziesz tylko jeden kanał widział.
3: A, taki dla idioten odporny.
2: Dla ciebie, będziesz widział tylko jeden kanał główny tekstowy.
3: A to tekstowe to ja umiem, to ja tam pisałem kiedyś i widzieli mnie nawet. Nie umiałem sobie poradzić z dźwiękiem w tym, ale teraz... Nie, zobaczę aplikację na telefon.
1: Bo... Ten głosowy to jest prosty, bo tam klikasz po prostu na głosowy i jesteś na nim. Wiesz, na komórce to tam musisz se palcem w bok jakby przeciągnąć, bo tam ten Discord, on tam ma takie jakby zakładki i je tak przesuwasz, przeciągasz sobie i tam ci się nowe rzeczy otwierają, bo masz zakryte, więc możesz nie widzieć na przykład listy kanałów, widzisz tylko czat, albo widzisz samą listę kanałów, a nie widzisz czata i to się tam, wiesz, tak palcem przesuwa na boki, trzeba sobie to chować, wyciągać, no poćwicz, pozdrój, poćwicz.
3: No spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie, najwyżej będzie śmiesznie, a jak się nie uda, to się zniechęcę, to co? Może być Discord beze mnie też. Co tam?
1: No, będzie na pewno radio, fajniej, jak będziesz. No.
3: Na radiu rozumiem, że Skype zostaje.
1: Przygotuj się, tak, zostaje. Przygotuj się na to, że jako postać najbardziej memiczna będą tam różne obrazki z tobą, wiesz. To na starym Discordzie Nocnego Radia to była norma, że ciągle były jakieś etamówki, przeróbki.
2: Ale pozytywnie.
1: Ale pozytywne raczej, tak. Taką satyrę, taki humorek to lubimy akurat. Nie ma nic.
3: Znaczy ja się memami nie przejmuję specjalnie. Ja w ogóle nie lubię memów jako takich. Nie wiem, jakoś mnie to nie kręci. W ogóle o kimkolwiek. Raz w życiu zrobiłem mem na temat Tuska, ale wszyscy mi powiedzieli, żebym tego lepiej nie wklejał na Facebooka. Nie wiem, czy on gdzieś jeszcze jest, bym wam pokazał, ale nie mam pojęcia, gdzie go wrzuciłem albo wyrzuciłem. No.
1: A, tutaj Ploki pisze, żebyś sobie zobaczył, jak są litery na klawiaturze. P, L, O, K, I, J. Nawet tego nie wychwyciłem. To ciekawe.
3: Ja mam P, L, O, K, I, J. Na czerwono sobie tym flamastem na kartce napisałem, żeby się nie pomylić. Prowokacja i podpis. Dedykacja. Podpis. No, dedykacja i podpis. Miałbym jeszcze jedną fajną rzecz, którą bym dorzucił tutaj Lokijowi, ale kurde, no nie mam jak sprawdzić, czy będzie działać. Więc no nie dostaniesz tego gratisu, dopiero jak będę miał magnetofon sprawny.
2: Nie, teraz mnie kurde ludzie trolują, bo sobie sprawdziłem sam, bo jest taka opcja na Discordzie, że można sobie patrzeć na czat, tak jakbym miał jakąś rangę, nie? Że mogę sprawdzać, jak to wygląda dla innych osób. I teraz właśnie w tym momencie wchodzę sobie, ustawiam sobie rangę nocnik i klikam zobacz serwer jako nocnik. Jak klikam zapoznanie i zasady, to wyświetla owe zapoznanie i zasady. Także ktoś mnie tu w konie robi, mówi, że nie ma, a jest. Znaczy nie było wcześniej, a teraz mnie trolują, ale ja już widzę, więc no nie potrolujecie mnie.
1: A ja się śmieję, bo pojawił się właśnie mem z Etamem autorstwa Unique Orgazma. Na zachętę i dla tych, którzy no tam mają problem z tym Discordem, to wam zaraz dam na ekran, żebyście sobie go zobaczyli. Już tutaj przygotowuję. Zobaczycie, co was może czekać. Jakie frykasy. Różne memy. Memy, Etamy, memy.
3: No, żebym ja tylko nie zaczął memów ludziom robić, bo ja bo to potrafię.
1: Tak?
3: Tak.
2: Potrafisz? No to będziesz robił.
1: Już jest na ekranie mem z Etamem.
2: Niespodziankę.
4: Zaliczka na gratis od Etama.
3: Muszę sobie przewinąć, bo ja spauzowałem.
1: A Ploki znowu wysyła dyszkę i pisze zaliczka na gratis od Etama. Cokolwiek by to miało znaczyć. Zaliczka na gratis, to ciekawe. Zaliczka na gratis.
3: Muszę sprawdzić ten gratis, bo usiłuję z... No mam pecha po prostu do magnetofonów. Już raz, dwa, trzy, cztery mi nie działają. A jeszcze sobie przypomniałem, że mam jeden na balkonie schowany w takiej torbie na śmieci i jeszcze w walizce. A ta walizka jeszcze w jednej torbie na śmieci. Już kurde, nie wiem, no jakiś niefart po prostu do magnetofonów ostatnio. Totalny. A szkoda, bo mam bardzo dużo, bardzo fajnych takich kaset sprzed lat. Że tak powiem, oryginalnych oczywiście, bo pirackich też, ale oryginalnych to takich już niespotykanych dzisiaj.
1: A Etam wrzucił na swój kanał, możecie odwiedzić kanał Etama, Pogadanki Etama i tam są ciekawe rzeczy, bo ostatnio Etam wrzucił takie nagrania, takie wideo, które przygotował już parę lat temu ładnych, do audycji Kuby Wojna Światów. No i to bardzo ciekawe są nagrania, bo takie no, efekty specjalne science fiction wręcz tam na statku kosmicznym. Karolinę zobaczycie, możecie zobaczyć Karolę. No tak więc ciekawa rzecz. Zapraszamy na kanał Pogadanki. No,
3: wrzuciłem też jedną z produkcji jeszcze z 87 roku robioną techniką poklatkową na kamerze celuloidowej. Pierwszą część Szczęklego. Tam z pewnym komentarzem, bo bardzo żałuję, że jednej rzeczy wtedy nie zrobiłem, ale jako 15-latek to z kolegą to kręciliśmy. No nie myśleliśmy wtedy jeszcze w tych kategoriach biznesowych, a trzeba było do Legoland to wysłać, bo to było na kilka lat, zanim Lego zaczęło wykorzystywać właśnie animacje do promocji swoich klocków. Także kto wie, czy byśmy na tym dobrze nie wyszli. No cóż. Mam bardzo dużo takich rzeczy i tak będę je powoli, powoli może ujawniał. Może nawet niektórzy, którzy są związani z Amigą, skojarzą mnie ze sceną komputerową, z odpowiednią postacią i grupą. Ale na razie tam osnułem wątkiem tajemnicy pytania wszelkie.
2: Także no, już widzę, powoli. Dostaję zaproszenie do znajomych, spoko, będę akceptował.
1: Jak chcecie sobie zobaczyć, jak wygląda nagranie wideo w najgorszej możliwej jakości, ciemne, zaszumione, ledwo co widać, rozmyte, niska rozdzielczość, klatkarz beznadziejny, to też na kanale Etama wrzucił taki jakiś z targów informatycznych, jeszcze chyba z czasów PRL-u, nagrywane jakąś kamerą.
3: Kwiecień 90, aha. Infosystem Poznań 90 i to nie jest nagranie wideo, to jest nagranie, które przeszło przez kilka etapów. Pierwszy etap to była
2: czyli
3: taśma...
2: Czyli wideo.
3: Pierwszy etap to była taśma celuloidowa, 8 mm super. Potem było to zgrane, jak już dostałem kamerę w 92 na wideo 8, kamerę, czy odpowiednik VHS-u. A potem zostało to zdigitalizowane digitizerem, który digitalizował w 352x288 pikseli. I tak powstało to nagranie. Musiałbym to od nowa zrobić, a po prostu smarować mi się projektorów teraz nie chcę, ani wyciągać ich z czeluści taśm, patrzeć, czy się gdzieś nie poprzerywały, bo te taśmy leżą na szpulach już od 30 lat. No, ale uznałem, że fajnie by było. Chciałem nawet komentarz do tego nagrać jakiś, ale nie chciało mi się. Także wrzuciłem dla chętnych, jak to po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć grę Space Ace na Amidze 2000 na tych targach, bo tam jest i Battle Chess. Przecież Battle Chess akurat jest na PC-cie. Tutaj pokazana gra, też bardzo znana gra, jak amigowcy grali w szachy pierwsze, to na pewno w Battle Chessa. No prawie, na pewno.
1: Tak, bardzo fajne, wesołe szachy, bo tam się pionki biją ze sobą.
3: Tak.
1: Się tam
3: poziom trudności. Poziom trudności nie jest taki jak teraz, bo teraz, jak to mawiają arcymistrzowie, już człowiek z komputerem nie ma żadnych szans. Nawet istnieje doping w szachach. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. I nie jakimiś tam, tylko po prostu podczas jak to się nazywa, podczas meczu szachowego można wyjść do toalety, kiedy przeciwnik się zastanawia, no i często właśnie ze smartfonem wychodzili i tam jest jakaś aplikacja, która tworzy chmurę obliczeniową i proponuje kolejny ruch. No i już niestety człowiek nie ma podobno żadnych szans, nawet najlepszy arcymistrz w tej chwili to jest jakiś Duńczyk, z tego co pamiętam. No. Już Rosjanie nie mają monopolu.
2: Bądź, czekaj, we wtorek albo środę, nie wiem jak to mi przyjdzie, mam nadzieję, że wtorek, ale z paczkami, bo to będzie szło paczką polską, niestety kurierem 48, ten polski kurwier. No i będzie coś fajnego na audycji, a jak nie, to zadzwonię ci na Skype i ci pokażę coś fajnego i to zobaczysz, także tam bądź przygotowany.
3: Ja muszę sobie potem przypomnieć, bo do środy to zapomnę. Pamiętajcie, że jestem seniorem. Nie?
1: Jakie rozmowy na antenie, a ja coś mam, ale nie powiem co i ci pokażę,
2: no
1: ale nie dzisiaj, bo nie mogę,
2: no.
1: Ale niedługo ci pokażę. No to wiecie, to tutaj już nie męczcie ludzi, bo tak się nasłuchają, co wy tam macie ciekawego i będą ciekawi bardzo.
2: No właśnie. Dobra. O to chodzi, żeby byli ciekawi. No,
3: właśnie. To jest tak, jak ja bym powiedział, mam bardzo fajne fanty do porozdawania na nagrody, ale nie powiem wam jakie.
2: No bo takie fanty są zwykle.
3: Wszystkie będą, znaczy to, czy się pojawią i czy jakie będą, to będzie zależało od tematu danej audycji. Będę starał się dopasowywać do tematu audycji. Swoją drogą czekam na jakiegoś spoilera, który by pasował, bo mam bardzo dużo ciekawych fantów związanych z filmami. I to zarówno audio, jak i wideo, jak i na przykład, może ktoś by chciał rolkę taśmy, prawdziwej filmowej taśmy. Prawdziwej filmowej taśmy, nie jakiegoś slajdu.
1: Myślałem, że klejącej.
2: Ale Gosia wysłała filmik ten na Discordzie z Etamem.
3: No, ja też wam porobię tam ten.
2: Ale fajny taki, bo to taki filmik, gdzie masz urodziny i tam wiesz, wszyscy się cieszą.
1: No. A mi się on nie chce otworzyć jakby.
2: Nie, musisz kliknąć na link, w przeglądarce ci otworzy, nie wiem czemu.
1: To nie właśnie.
2: Discord coś zamula. Chyba dużo ludzi weszło i serwer musi się przestawić.
3: No, także spróbuję, chłopaki, zobaczymy. Na razie muszę dokończyć, bo zrobili mi niezły numer. Chciałem zrobić pogadankę, ale właśnie z powodu tego numeru ciężko tą pogadankę zrobić. Z wami tak ledwo rozmawiam, bo mi się szczęka zakleszcza. I dosłownie szczęka mi się zakleszcza.
2: No, ja sobie popatrzę, kto jest aktywny, no i dam propozycję moderatorstwa. Na razie zwykłego, na zasadzie banowania użytkowników, bo na razie takie rozdam. Także to będzie coś, co będę patrzył się, bo no rzeczywiście przyda się jakieś dwie osoby przynajmniej, które będą pilnowały porządku, ale tak na spokojnie pilnowały. Tak ja to wszystko wytłumaczę i powiem, o co chodzi.
3: No. No, tak jeszcze powiem dla żartu, żeby tutaj wszyscy usłyszeli, żeby Ploki się nie zdziwił, w czym otrzyma przesyłkę, bo na tą okoliczność, bo wiecie, jak chcecie coś zapakować, to zawsze wam opakowania nie brakuje, nie? A dostaniesz, tylko nie licz na to, że będą słodycze, dostaniesz, specjalnie przeznaczyłem dwa opakowania, musiałem je zeżreć, do opakowania ptasiego mleczka. W te pakowanie będzie wszystko. Także się nie zdziwię, jak otworzy się, będzie ptasie mleczko, ale bez czekoladek.
1: Bo ja tam zjadł. No dobra, ja tam.
3: Zjadł nie po to, żeby mieć co zapakować, bo po prostu nie mam żadnego kartonu w domu. A z biedy to takie są grubaśne po ziemniakach. No,
1: widzicie, jak on się dla was poświęca. Dobra, Edam, to trzymaj się. Dzięki za telefon.
3: No, trzymajcie się, hej.
1: No, cześć. Jeszcze Dariusz dzwonił, ale my już mieliśmy kończyć w sumie. Nie wiem, czy jeszcze odbieramy, czy kończymy, co robimy.
2: Odbierz.
1: To w takim razie momencik, dajcie mi sekundę.
2: Ostatni telefon dnia.
1: Ostatni telefon, właśnie. Dodaj, połącz. Ach, ten Skype. Ciężko tutaj czasami ogarnąć. Dobra, odzwaniamy w takim razie do...
2: Etam jest Dariusza. Po 50 czy przed 50?
1: jakoś tak chyba krótko przed.
5: Halo, poproszę o pozdrowienie Darka.
1: A kto to się do nas dodzwonił? To chyba dziewczyna Darka albo dziecko Darka, halo?
2: Dziecko.
6: Siemanko.
1: Siemanko.
6: Cześć.
1: A kto to był przed chwilą?
6: Dziewczyna Darka.
1: A, dziewczyna Darka, no proszę, jaka miła sytuacja.
6: No więc często już dzwoniła.
1: Do nocnego?
5: Dziewczyna Darka.
1: No, ale to już wcześniej rozmawialiśmy na antenie, czy pierwszy raz dzwonisz?
6: No, pierwszy raz.
1: A, no proszę. To zacnie, fajnie. No, w końcu poznaliśmy.
6: To dziewczyna arabka, o której opowiadałem.
1: Nie reptilianka, tylko plejadianka, tak? Plejadianka, no.
6: No, arabka, pół plejadanka.
1: To nawet takie są związki. To wasze dziecko będzie pół reptilianinem, pół człowiekiem, pół plejadianinem.
6: Tak, pół Doryszem.
1: To może być już coś dziwnego. To już w ogóle będzie hardcore. No tak to jest. No, wpadniesz, Dariusz, na Discorda nocno-radiowego?
6: No, wpadłem już.
1: Już jesteś, tak. No, ja też dostałem zaproszenie od ciebie na twój kanał. No.
6: A jak ci się podobał mój serwer?
1: No, jeszcze tam do końca nie przeglądnąłem, co tam się dzieje, ale no, grzybowe jakieś tu klimaty, fraktale,
2: ja
1: mandale, fraktale i inne rzeczy ciekawe.
6: O, to Gambolowi też podaj się, jak będzie zainteresowany.
2: Ale nie ma zdjęcia grzybów?
6: Nie ma.
2: A, to dobrze, bo ja mam grzybofobię. Nie, no w sumie grzybofobię, ja się boję grzybów.
1: Jak?
6: A, grzybofilem.
2: Nie, tak ogólnie. Tak.
1: Grzybofobem, jeśli już.
2: Grzybofobem, bo widzę na przykład takiego czerwonego, albo pieczarka, albo inne, nie, w lesie. Tak patrzę, kurwa, jakieś takie kosmity, nie? Że to nie pasuje w ogóle do niczego. Tak wiesz, gdzieś odrzuca mnie to.
6: To pewnie też boisz się małych dziurek takich...
2: Nie, właśnie nie. Tylko z grzybami tak mam.
6: Strach się bać grzyba.
2: No, nie wiem czemu.
6: A miałeś kiedyś grzyba?
2: Na nogach, nie, ale... No właśnie nie wiem, jak to z tym jest, jak to się poznaje, ale chyba nie.
6: No, ja miałem na ogrodzie właśnie, bo wyrosły mi grzyby pod tujami, nie? Maślaki, podgrzybki, co roku inne grzyby rosły. No nie wiem, jak to stało się w ogóle, a potem już sam po prostu przeszczepiałem chomory czerwone, to trzeba tam 1 metr ziemi przeszczepić.
1: Do skała, ale ty piszesz, żeby ci tutaj ogarnąć Discorda, ale w ogóle wszedłeś na tego naszego Discorda? Chyba nie. No tam musicie wejść i lądujecie pierw na kanale Przywitaj się, tak? I z tego kanału po 10 minutach możecie wywędrować już na pozostałe. I tyle.
2: Oj tak. No i gwardię porządkowo będę robił, którzy też będą właśnie zatwierdzać osoby na Discord. Też będą mogli to zrobić. Będę zbierał niedługo. Na razie sam to robię, także jeżeli mnie nie będzie, to tam spingujcie mnie. Na pewno w ciągu 12-24 godzin staniecie dodani. No, to też nie jest moim zdaniem jakaś tragiczna opcja. Czasem takowa list z banku się czeka, kurde, 5 dni.
1: O, jest skała, dobra. Przydzielam ci rolę, ale już masz rolę, nocnik.
2: No bo ja mu dałem sekundę.
1: A ja dałem Fufu i Wojciechowi.
2: Jestem szybki Bill. Ale to, no to ale jest taka zasada, że dajemy, nieważne kto, nieważne czy to będzie nasz znajomy, czy ten, musi cokolwiek napisać na przywitaj się. To jest taka zasada twarda. Cokolwiek.
1: Aha. No to się pospieszyłem, bo dałem w sumie, mimo że ktoś nic nie napisał.
2: Niech będzie, niech będzie. To wybaczam ci, ale tak już mówię, nie?
1: Na przykład Fufu, wiem co mogła napisać. To ja cię zbanowałam na starym Discordzie, tak mogła napisać na przykład.
2: Nie, no cokolwiek, żebym po prostu zobaczył, że te osoby... No bo naprawdę czasem boty wchodzą.
1: No, tak to jest. Dobra, Dariusz, to co? Kończymy, bo my już chcemy kończyć audycję. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać.
6: To nie wiem. Jest taka możliwość, żeby jakby...
1: Żeby co?
6: Żebym mógł mieć kącik Dariusza, ale tam chciałem udostępnić właśnie moje...
2: Przed chwilą tłumaczyłem. Krawiec, wytłumacz to, co ja tłumaczyłem, bo pewnie pamiętasz.
1: No, że możesz tam sobie zrobić sam taki kącik swój
2: wątek,
1: jakoś. Taki
2: wątek. Można wątek zakładać.
1: Jak masz do kogoś jakieś wątki, to możesz sobie tam zrobić.
2: Na każdym czacie możesz założyć wątek i on działa, potem jest archiwizowany, ale każdy może go sobie przejrzeć, więc sobie zakładasz na przykład wątek, klikasz tam w prawym górnym i tam go nazywasz, nie wiem, jak chcesz, grzyby, o, i sobie piszesz o grzybach. Inni też mogą przyjść i pisać o grzybach.
6: A mogę dostać admina?
2: Oj, to musisz zapracować, to tak.
6: A moderatora w związku ze stażem?
2: Zobaczymy, czy będziesz aktywny. Ja tutaj nic nikomu nie obiecuję, bo naprawdę to chcę, żeby raczej było na zasadzie, że dam jednak tutaj aktywnym osobom i osobom, które widzę, że są te... Nie tak, że ja coś do ciebie mam, po prostu uważam, że rozdawnictwo takich moderacji tego to się kończy bardzo źle, bo będzie miało dużo osób i każdy będzie robił, co będzie chciał. Wiem, bo to już tak było.
6: A pewnie już był poruszany ten wątek, ale dopiero właśnie się dodzwoniłem i odpaliłem audycję i chciałem zapytać, co się dzieje na starym Discordzie w ogóle. Co się dzieje tam?
1: Ja nie wiem, bo mam tam bana.
6: Masz tam bana?
1: Tak.
6: A poza tym... Favorite Gumball też?
1: Nawet jakbym nie miał, to nie wiem, czy by mnie to jakoś interesowało, bo ogólnie mnie Discord aż tak strasznie nie interesuje, wiesz, no teraz z racji tego, że jest ten nocno-radiowy Discord, to się znów trochę bardziej zainteresuje, ale może szybko przejdzie znowu. Zobaczymy.
2: No, na pewno Krajas to ma pełną rękę i to nie tak, że że czegoś nie... Nie, wszystko może zrobić. Także jak krawiec sobie pomyśli, no dzisiaj zbanuję kogoś, to ma prawo do tego.
6: No a ja was zapraszam uczestnictwa na moim Discordzie. Teraz tam zajmujemy się, jakby uczymy ludzi bretarianizmu, odżywiania się praną i przechodzenia na odżywianie się bez pożywienia, tylko za pomocą prany. Tam mamy bretarianów, którzy już przeszli na ten tryb i uczą właśnie innych i właśnie w ten sposób chcemy jakby przyspieszyć się rozwój ludzkości oraz jakby zapobiec głodowi na świecie.
2: Ktoś się pyta, znaczy B52 pyta się, czy można uprawiać kościół katolicki. No kościół katolicki to raczej nie jest osoba, tylko krawiec, jak to się nazywa?
1: Instytucja.
2: O, bardzo ładne słowo. Instytucja, możesz jechać jak chcesz. Jeśli nie są to prywaty, nie wjeżdżasz na kogoś bezpośrednio, nie wyzywasz kogoś, tak, że to widać, że ty wyzywasz, nie, że to nie jest takie oszczypliwe. Takie dla zabawy, to spoko. Pojedź sobie po kościele.
1: Żeby za dużo jadu nie było, to będzie przyjemnie. No, dobra, Dariusz, musimy kończyć, tak więc trzymaj się. Dzięki za telefonik. Hej, hej. Do usłyszenia na Discordzie.
6: Discordczaków.
1: No, dobra. Hej, hej.
6: Pozdro, hej, hej.
1: To był Dariusz z dziewczyną dzisiaj. Nawet ładny głos miała. Jeszcze Grzesiu do nas dzwonił, ale kurczę, Gumball, wytrzymasz? Będę się starał.
2: Wytrzymam. Kurde, co ja? To jeszcze jakiś czek.
1: Dobra, to odbieramy jeszcze. Grzesia trzeba odebrać, bo to jest zacna osoba, to trzeba odebrać. No. Dzwonimy jeszcze. Ale to już będzie już ostatni telefon. Nie dzwońcie już więcej, bo już kolejnych nie będziemy odbierać. Dla Grześka robimy wyjątek w sumie trochę taki.
2: Czemu Fufu nie dałeś zweryfikowanej? Już dałem.
1: No, jak tam uważasz?
2: No a dlaczego nie? No przecież ty była aktywna bardzo mocno na poprzednim Discordzie.
1: Tak, bardzo aktywna. Tak aktywna, że mnie wywaliła. Dobra, coś Grzesiu nie odbiera chyba. Halo, jesteś? Halo? Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Ale ja nie chowam urazy zbyt długo, więc spoko.
2: No tu raczej chodzi o aktywność, nie? Takie, wiesz, nie ma takich większych takich, wiesz, no, zasad do tego. Mm-hmm. Do tej weryfikacji.
1: Halo, halo.
7: Halo, cześć.
1: Cześć.
7: Do samochodu. Ja w pracy jestem i nawet nacisnąłem już słuchawkę, a ty mówiłeś, że no to już ostatni telefon odbieramy Dariusza. I tak się zdarzyło. Gratulacje z powodu założenia Discorda. Ja tam będę tam na głosowym, zaraz nie będę się odzywał, ale bo w pracy jestem jeszcze półtorej godziny, ale przyjadę do chaty, odpalę sobie kompa i tam z chęcią z kimś pogadam, to zapraszam. No
2: ja przyznaję się, nie będzie mnie, bo mnie tak głowa boli, czy po prostu po audycji idę spać. Jestem dzisiaj nie w sensie.
7: Tutaj następna prośba, bo już się będzie rybce ten Batman kończył, spadnie, to daj komuś moda, żeby mógł go wyciszyć, jak ty pójdziesz.
2: Może nawet tobie dam, bo wiem, że ty jesteś w miarę tutaj w porządku.
7: Znam to mogę wziąć na kratę.
2: Ale dostaniesz podstawowego, tylko do wyciszania i banowania.
7: No to tylko tyle mi potrzeba, do szczęścia. No. Jak ktoś... To zapraszam wszystkich i nie przedłużam. Już wracam do pracy, bo wyrobię się wcześniej, to pójdę do chaty wcześniej. Mam parę rzeczy do zrobienia. No.
2: Po szandalu.
1: No to miłego wieczorka. Czy co tam u ciebie za pora jest w tej Anglii? No.
7: Trzymajcie się, hej.
2: Cześć. Właśnie. Właśnie. Także jak jakieś będą problemy, pisać do mnie, naprawdę. To nie jest tak, że wszystko tu będzie działać wyśmienicie, bo czasem się coś psuje. Więc nie z zasady, że o, tam coś ten, tylko napisać. Ja to prawdopodobnie zerknę, spróbuję naprawić. Większość przypadków naprawię, więc jak coś tam będzie nie tak, nie będzie jakiejś opcji, coś wam się będzie nie teges, śmeges, nie? To po prostu piszecie w problemach, nie, że jest taka i taka sprawa. No jak będę spał, no to nie naprawię faktem, ale będę starał się na bieżąco rozwiązywać problemy.
1: A jeszcze zapraszamy was, żebyście po audycji, bo właśnie kończymy, no to jest dobry moment, żeby was zaprosić na czat głosowy. I tam możemy się spotkać po audycji i sobie pogawędzić jeszcze chwilę. I to są trochę inne rozmowy niż na audycjach, bo nawet jak w tej naszej tutaj luźnej atmosferze, no to rozmawiamy sobie może nie spięci, może nie ma jakiegoś rygoru, ale to jest po prostu inny rodzaj rozmowy na antenie, bo zawsze się myśli o słuchaczach trochę, żeby ich nie zanudzić, skraca się wypowiedzi trochę czyjeś, przerywa się, żeby jak ktoś za bardzo się rozgada, jest jakiś limit, no i rozmawiamy tutaj w dwie czy w trzy osoby jak dzisiaj, no a tam to jest trochę inna rozmowa, bardziej taka jak przy stole na imprezie, przy kuflu piwa, nie?
2: No tak. I na pewno to, co jest teraz, to nie jest wszystko, więc mówię, to jest taka beta, traktujcie to jako jeszcze testy, bo to zawsze w takiej ilości użytkowników coś wyjdzie, coś będzie dodane, coś będzie zmieniane, także będę na bieżąco przyglądał się temu, co tutaj się dzieje, Na pewno będę wsłuchiwał się nie we wszystko, bo jak to wiadomo, nie wszyscy wiedzą dokładnie tego, co chcą. I czasem niektórzy chcą tego, a nie wiedzą, czego chcą. Więc to wszystko z umiarem, wiadomo. Ja wiem też, miałem swoje doświadczenie w prowadzeniu Discordów, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda. Krawiec też będzie miał jakieś możliwości. Nie wiem, czy krawiec coś tam no, przyznam się szczerze, nie wiem, ile krawiec potrafi. Nie chcę cię obrazić.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Już mam trochę zagwozdkę, bo widzę, że między niektórymi są jakieś tam animozje, się zaczynają. Więc nie wiem, jak reagować w takich sytuacjach. Czy studzić, czy wiesz, czy tam... no, wiesz, jak się zachować, kiedy widzisz, że jest zarzewie jakiegoś konfliktu?
2: No, uważam, że osoba, która zaczęła, no, jakiś problem. Reaction lub gierki lub levelowanie, nie.
1: No, nie wiem, mi się, szczerze mówiąc, mi się trochę nie chce... nie chcę mi się trochę ingerować za bardzo, bo też nie chcę ludziom, wiesz, tak zamykać gęby czasami, ale z drugiej strony czasem korci, żeby gdzieś tam przystopować, więc znowu jest zagwozdka.
2: Ale niech posiedzą, ja uważam, że teraz niech się trochę podrami, nie, nawet nie robić nic, ja będę szczery, tak trochę mało będę robił przez ten, ale dlatego, że po prostu, żeby to wszystko opadło, bo będą jakieś niesnaski, widzę tutaj, co się dzieje, i to wszystko widzę, ale nie chcę nikomu w pysk dawać w tym momencie, bo to nie o to chodzi, żeby bić ludzi za poglądy. Mówię, pierwszy tydzień najlepiej, żeby na spokojnie, żeby to się tam wszystko... Bo to minie. Takie rzeczy mijają i to na spokojnie. Jeżeli będą już jakieś harde opcje, to wtedy po prostu no, panujesz taką osobę albo... znaczy najlepiej, żeby przed po prostu z taką rozmową z osobą porozmawiać, ale jak widzisz, że coś takiego się dzieje, że to już nie jest na rozmowę, tylko tam już źle się bardzo dzieje, no to wiadomo, to wszystko zależy od sytuacji, a to już naprawdę coś musiałoby się teraz złego stać. No.
1: No... już widać, że tutaj niektórzy niespecjalnie tam się...
2: Nie, no. Ja widzę, co się dzieje, ale no spokojnie.
1: Po prostu jest, a może nie będę nawet tłumaczył, o co chodzi, bo po co w sumie, nie?
2: Nie, bez sensu, chodzi, bez sensu. Żeby nakręcać jakieś teraz dramy, nie ma sensu.
1: Oprócz przypadków, że tak powiem, może brzydko, beznadziejnych, o których dzisiaj też było, to spróbujmy sobie tam dać szansę i jakiś taki reset zrobić, nie? I mieć trochę tam wyrozumiałości. Tyle.
2: Dobra. Ja już tutaj zrobię pewną rzecz. Dwie osoby dostaną rolę. Takie mi znane osoby, to nie są pierwsze lepsze osoby. Myślę, że nie będą miały problemu z tym.
1: Już tworzysz moderatorów?
2: Tak, bo widzę, że to będzie potrzebne jednak.
1: No to szybko poszło. Zaraz będzie cała grupa moderatorów i ci moderatorzy zaczną robić terror taki,
2: nie,
1: że...
2: Nie zaczną bo wiesz,
1: bo ktoś, kto dostaje moda, to często czuje, że na nim spoczywa jakaś odpowiedzialność. Jak to w życiu bywa, chce pokazać, że potrzebny jest do czegoś, wiesz, i że robi robotę, więc ja bym był ostrożny z dawaniem tutaj...
2: Wiem, komu dam. Dwóm osobom, które naprawdę znam, a te osoby to KG Bierut i Bukowski.
1: KG Bierut, mówisz. Znaczy, nic nie mam absolutnie do KG Bieruta, tylko obawiam się, że wiesz, jest dawanie moderatorów osobom, które w zasadzie są z tej drugiej ekipy i wiesz, i są w teamie w innym radio i tam pewnie też na Discordzie mają moda, to trochę dziwna sytuacja.
2: No ale nie da się tak odróżnić ludzi, a ja mniej więcej mam, powiedzmy, mam jakieś zaufanie do pewnych osób. Jeszcze tutaj.
1: Ja bym był ostrożny, wiesz, tutaj, ale rób jak uważasz.
2: No jeżeli nie chcesz, to mogę zdjąć.
1: Nie, nie, ja nie będę się sprzeciwiał żadnym twoim wyborom. Tak sobie postanowiłem, bo nie chcę też tutaj robić za jakiegoś, wiesz, przestrzegacza, ostrzegacza, żeby też nie było, że coś mam do Bieruta, nie? Bo nie mam, tylko po prostu zaskoczyło mnie to, że akurat on ma być tutaj moderatorem i porządku pilnować, nie? A Gosia też, no widzisz, Gosia właściwie też trochę zaczyna dymić, nie? I
2: widzę, ale
1: też dawaniem moderatora, dwóch moderatorów, jeden moderator związany z drugim teamem, wiadomo jakim, z teamem Zenona i z jego radiem, dawanie jemu moderatora akurat na naszym Discordzie i Gosi, która tu zaczęła chłodno witać niektórych, bo też z tej drugiej ekipy, bo Fufu też jest moderatorką na kanale Zenona w jego radiu przy mikrofonie, no to mnie zaskoczyłeś trochę, ale dobra, rób jak uważasz.
2: No powiem tak, o kurde, już bany dawaj, jak to zaszło, nie będę zaszło, że to właściwie nie moje terytorium. No powiem tak, jeżeli ktoś się oburza, no to powiem tak, no przykro mi niestety.
1: Wiesz jak to się skończy, stary, że będę dostawał 5 wiadomości dziennie na Skype'a. Krawiec, a on mnie zbanował.
2: Powiesz mi, które osoby, to będę je banował. To będę banował te osoby, które ci będą pisać.
1: No to się skończy, że będzie cała armia, cała horda zbanowanych.
2: Taka zasada będzie niepisana, że ktoś będzie kablował, no to będzie po prostu wywalany za burtę.
1: To nie jest kapowanie, tylko to jest skarga, taka wiesz, skarga. Swego czasu bardzo dużo takich skarg dostawałem.
2: Skargę można do mnie napisać albo do Krawca na Discordzie, nie na Skype'ie. To tak od razu mówię, na Discordzie proszę pisać skargi, nie na Skype'ie prywatnie Krawcowi, bo to jest jego prywatny Skype. Jeżeli ktoś będzie pisał prywatnie takie skargi, to będzie leciał ban, bo Krawiec też ma swoje życie i tu nie chodzi o to, że są jakieś problemy, tylko o to, że tu robicie po prostu komuś, zasypujecie kogoś. Możecie mi dawać te skargi, ja będę je przyjmował, będę je czytał, nie ma problemu, możecie mnie zalać nimi.
1: Tutaj jest, że podziały tworzę, że jakieś bandy, niektórzy tego nie rozumieją. No, czy chcemy, czy nie, to jakieś bandy są, się porobiły. Więc
2: będą, zawsze. Mogę nie dawać nikomu nic, ale wtedy, uwierzcie, będzie tak samo. Wszyscy, zawsze znajdzie się ktoś, kogo nie będzie lubiał. Ja mogę też dać taką ładną zasadę. Jeżeli zacznie się tak, że będą dramy, będę, na razie macie tak zwany czas na ochłonięcie, tam ogarnięcie, a tego nie banuję. Jest ten czas, ale jeżeli po tym tygodniu będą jakieś osoby tak cały czas i one będą mówić, że to ktoś inny, ale widać, że to ta osoba cały czas pisze, to będzie leciał ban. A to tak mówię, bo ja wiem, jak to działa. To są osoby, które się na wszystkich rzucają, a tak naprawdę, znaczy zrzucają się, że to wiecie, że to ktoś kogoś atakuje, że to ich atakują. To jest typowe zachowanie osoby toksycznej. Ja wiem, chamsko to brzmi, ale ja widziałem takie rzeczy po prostu nie raz, nie dwa i tutaj wam mówię, że nie chcę czegoś takiego. Będę starał się najpierw upominać, tak jak mówiłem. Ja tak mówię hardo z tym banowaniem, bo ja wolę powiedzieć to wprost, że mogą być takie sobie zbanowane, ale będę upominał, będę mówił, będę informował, będę dawał szansę, ale jeżeli będzie jakiś horrendalne opcje, no to sorry, lecicie za burtę, ja się nie boję banować.
1: Ja moje zdanie jest takie, na razie nikomu bym nie dawał admina zupełnie, ale
2: nie, pełnego nikt nie dostał, dostali małego admina, tak zwanego, malutkiego, to dużo nie daje.
1: No ale mogą banować ludzi, no, to dużo daje.
2: No dobrze, jeżeli ja będę widział, jeżeli ktoś zostanie zbanowany, no to też się będę pytał dlaczego. Też nie będzie bezkonsekwencyjnego banowania, tak. Ja uważam, że powinien być zawsze jakiś powód, przynajmniej jakikolwiek do tego. Podstawa musi być jakaś. Gumball, daj żyć, jak zamordyzm wprowadzasz. Daję żyć. Nikogo nie zbanowałem, nikt nie jest zbanowany. Uważam naprawdę, że w tym momencie problem jest na razie nakręcany sam z siebie.
1: W ogóle taka instytucja admina, znaczy kogoś, kto banuje na

0: wtedy to się samo jakby klaruje i taką osobę się w pewnym momencie wyprasza, nie? Już po...
1: I o to mi chodzi. Dokładnie o to mi chodzi. Tak jak ty mówisz, dlatego jest tydzień bez bana. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeżeli, nie wiem, ktoś komuś będzie groził kurwa śmiercią, no to wiecie, no tak ja mówię ekstremalne przypadki, nie? Tak, że to też nie mówię, że no wiecie o co chodzi. To już takie ekstremum musiałoby się wydarzyć, żeby ten... I też rozumiem, jak ktoś będzie sobie żartował, też widzę, jak ktoś żartuje, jakieś rzeczy, to mówię. Nie będę hardy, po prostu mówię, że takie są możliwości, ale naprawdę nie będę ich używał w większości wypadków. Też ja jestem człowiekiem i rozumiem wszystko. I teraz wygląda to tak, że dwie osoby dostały, ale nie znaczy, że zachowają, jeżeli KGB by na przykład zrobił coś złego. Ja go znam akurat, nie powinien. Ale jeżeli się tak zdarzy, no to zdejmę mu tą rangę, jeżeli zrobi coś i jeszcze dostanie opierdziel ode mnie ładny, ale uważam, że nie zrobi nic złego. No to i też mi się dostanie, prawda? No przecież jeżeli on coś zrobi złego, no to też na mnie przechodzi ta konsekwencja, bo przecież ja tu jestem jakby założycielem tego Discorda i mi się dostaje za takie rzeczy, więc też raczej chciałbym, żeby osoby, które gdzieś tam coś robią, też były w porządku. Ale mówię do ciebie, Krawiec, jeżeli chcesz, sam możesz też dodać moderację. Jeżeli nie chcesz KG Bieruta, to zdejmij mu tą moderację. Naprawdę, masz do wszystkiego tutaj możliwość. Nie zabraniam ci niczego, a wręcz zachęcam cię.
0: Może i zdejmę, zastanowię się, bo chyba wolałbym bez, na razie bez adminów żadnych. To no, jak ktoś zacznie dymić, czy się naprzykrzać innym, czy psuć humor notorycznie, to będzie to i tak widać i ta osoba i tak wyleci i tak. A to, że sobie w międzyczasie popisze trochę, powyzywa kogoś, poobraża, to trudno. No.
1: Ale jedna rzecz ma by się przydała w takim wypadku, to tak dodam, to w takim wypadku DJ by się przydał tylko. Który będzie na voice chacie tak kontrolował. Tak jakby ktoś przyszedł i zaczął się drzeć.
0: No a kto jest drugim moderatorem? Jest KGB Rut i?
1: I Bukowski.
0: A, Grzesiek. Grzesiek to myślę, że spoko. Jakoś do niego mam takie, wiesz, bezgraniczne jakby zaufanie, bo wiem, że on jest i cierpliwy, i głupich ruchów żadnych nie wykona, i że jest tu z nami po prostu w naszym teamie i nie mam żadnych jakby zastrzeżeń. No ale jak nikogo, to nikogo, no więc może zastanowię się, może w ogóle wykasuję taką możliwość.
1: Dlaczego KG Bieruta? Bo ja wiem, że on trochę jest ten. Uważam, że powinny być dwie strony zawsze. Zawsze powinna być lewa i prawa strona. Nigdy takiego, że wiesz. Dlatego uważam, że zawsze dobrze wybrać moderatorów, którzy troszkę są odmienni od siebie. Ale to jest moja opinia. Jeżeli ci nie pasuje, możesz to zmienić, naprawdę.
0: No zobaczymy. Trzeba się zastanowić. Dobra, to co, kończymy, bo tu już nas nawet poganiają trochę, żeby już kończyć te smuty i żeby wpaść na głosowy. No, wpadnijcie na głosowy po audycji, tam mogą być ciekawe rozmowy. Zobaczymy, co tam się
1: dzieje. Jeszcze się kanał nie rozkręci, a Gimbal dyktaturę wprowadza. Dyktatura jest tu już od początku, także nic się nie zmieni. Dobra. No to co? Na razie.
0: Nara.

0: Link do Discorda, zaproszenie do Discorda, przypominam, w opisie tej audycji jest. Trzeba sobie zainstalować apkę, tam potem na plusik i wkleić to zaproszenie, dodając sobie serwer Nocnego Radia tym samym. Nawet Etam się przełamał i na swoim Duji zainstalował i będzie klikał, no więc spróbuj i ty, nie bądź gorszy. I do usłyszenia się z wami w tygodniu jakoś. Cześć.
1: Illuminati. Tajne stowarzyszenie, rządzące wszystkim, trzymające w garści największe mocarstwa świata, a do tego cynicznie podrzucające swoją okultystyczną symbolikę przez

0: show business, byśmy nie zapomnieli, kto nami rządzi. Podobno nie cofną się przed niczym, by obronić swoje sekrety, więc sprawdzam. Główny problem, o który potykamy się, zaczynając analizować historię iluminatów, to sama nazwa, która parę wieków temu była pospolita. Kojarzona z oświeceniem, niesieniem światła, zasadniczo czymś, co powinno być bliskie każdemu człowiekowi nauki, była używana przeróżnie. Od XV-wiecznych hiszpańskich mistyków, przez filozofów, uczonych na współczesnych agencjach marketingowych kończąc. Spróbujmy jednak pójść po śladach historii. Kto, dlaczego i w jaki sposób podsycał ją przez wieki? Zacząć wypada od iluminatów bawarskich, choć fragment ten poruszam jedynie z obowiązku. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Dla zachodniego środowiska akademickiego wówczas tajne stowarzyszenia, bractwa studenckie, do których można było się dostać tylko na zaproszenie i to po dość skomplikowanym odsiewie, nie są niczym nowym. Cechują się również swoją symboliką i hierarchią, która zaczerpnięta została z organizacji wolnomularskich. W tajnych organizacjach łatwo mieć wielkie cele, ponieważ nikt nie będzie wiedział o tym, czy są faktycznie realizowane, czy może stowarzyszenie zawiązało się jedynie dla łechtania ego wtajemniczonych osób. Iluminaci bawarscy zostali powołani do życia w 1776 roku i po niecałych 12 latach książę elekt Bawarii zdelegalizował grupę za podżeganie ludzi do sprzeciwu wobec władz. Wspominałem jednak, że ci iluminaci są pomijalni. Przede wszystkim dlatego, że wiemy o nich bardzo dużo. Mamy nawet ich świętą księgę sekretną Szkoły Mądrości do kupienia na Amazonie. Książę elekt Charles Theodore wraz z ubiciem iluminatów bawarskich nakazał upublicznienie ich świętych świętości, a w ten sposób upokorzył ich i ośmieszył. Okazało się, że grupa, która rzekomo miała krzewić oświatę, swą świętą księgę skupiła niemal wyłącznie na obrzędach. Ponad 400 stron o strukturze i instrukcjach rytuałów. Plus krótki rozdział o sekretnym szyfrze stowarzyszenia, bo co to za tajne stowarzyszenie bez swojego szyfru? Bawarscy iluminaci, odarci z sekretów i godności, przestali istnieć. Nim przesuniemy się dalej w czasie, musimy koniecznie rozprawić się z mitem, jakoby przynależność do tajnego stowarzyszenia dawała ogromne wpływy. Spośród 76 współcześnie potwierdzonych członków zakonu bawarskich iluminatów, każdy z nich ma biografię, z której spokojnie mógł być dumny. Lekarze, filozofowie, tłumacze, marszałkowie, arcybiskupi i poeci. To, co jest pomijane przy powtarzaniu tego mitu, to fakt, że mocne plecy oni już mieli w momencie narodzin. Stowarzyszenie zrodziło się w środowisku akademickim, środowisku, które wówczas już samo w sobie było elitarne. Dlaczego właśnie iluminaci bawarscy? To właśnie oni są wyszczególnieni w pierwszym źródle, Proofs of Conspiracy, Johna Robinsona z 1798 roku, jako odpowiedzialni za rozpętanie rewolucji francuskiej i parę innych mało fajnych rzeczy. I to właśnie na podstawie tej książki powstawać będą kolejne analizy, interpretacje i doniesienia. Ironią losu jest to, że Robinson jednym tchem wini wolnomularzy i iluminatów, mimo że sam Adam Weishaupt, założyciel iluminatów, jasno podkreślał, że jedną z motywacji utworzenia stowarzyszenia było właśnie rozczarowanie wolnomularstwem. Książka Robinsona trafiła jednak na podatny grunt Stanów Zjednoczonych, gdzie przez purytańskich duchownych została zinterpretowana i rozkrzyczana jako współczesne i realne zagrożenie dla państwa. Głową tego zagrożenia miał być rzekomo Thomas Jefferson, założyciel Partii Demokratyczno-Republikańskiej. Spisek zaś miał obalić Partię Federalistyczną i jej prezydenta, Johna Adamsa, a także rozprawić się z całym chrześcijaństwem... Moment... Chyba skądś kojarzę podobną narrację. Miały kolejne lata. Oświecenie wyszło z mody, a do tajnych stowarzyszeń zaczął wdzierać się okultyzm. Pojawiło się parę kolejnych grup, które chciały nawiązać do już owianych legendami iluminatów. Czy to nazwą, czy też jawnym nazwaniem się następcami bawarskiego stowarzyszenia, jednak z całkowitym pominięciem idei oświecenia, które głosili. Mimo wszystko, w czasach przed powstaniem wyszukiwarki Google, strategia wykorzystania sobie czyjejś nazwy dla własnej sławy była całkiem uzasadniona. W końcu zaś do wielkiego kotła okultyzmu, wolnomularstwa, iluminatów, strachu i wielkiej władzy dorzucono jeszcze protokoły mędrców Syjonu. Antysemicką fałszywkę. I tak powstał wielki spiskowy gulasz, do którego każdy coś dorzucał, z którego każdy wyjadał, co mu się najbardziej podobało. Legenda iluminatów miała ziarno prawdy, czyli potwierdzone dokumentami istnienie bawarskiego bractwa, co pozwoliło jej przetrwać. Wymagała jednak jeszcze jednego zapalnika, by rozszalała się do takiej, jaką znamy dzisiaj. Principia Discordia. wydana w 1963 roku, Święta Księga Dyskordianizmu, parodii religii, zrodzonej w czasach kontrkultury i dzieci kwiatów, która zachęcała do szerzenia chaosu, dezinformacji, uczynienia naszego świata zabawniejszym, luźniejszym i ciekawszym. Na scenę wchodzi Robert Anton Wilson, który trochę niechcący sprawił, że światło iluminatów znów zapłonęło na ziemi. Pracował on wówczas w magazynie Playboy. Wraz z jednym z autorów Principii Discordii wpadli na pomysł, by wprowadzić tędy trochę chaosu. Zaczęli pisać listy, stylizowane oczywiście na listy czytelników do redakcji, opowiadające o tajnym, elitarnym stowarzyszeniu Illuminati. Później zaś pisali kolejne, zaprzeczające tezom postawionym w poprzednich. Chaos poszedł w świat, lecz na tym się nie skończyło. Wilson wraz z jeszcze jednym redaktorem Playboya napisali trylogię Illuminatus, powieść fantastyczną, która między innymi jako pierwsza wiązała Illuminatów z zabójstwem Kennedy'ego. Zawartość trylogii, reklamowanej jako bajeczka dla paranoików, jest dziś całkiem poważnie powtarzana w spiskowych kręgach. Dyskordianizm jest trudną do dostrzeżenia ideą, która jest żywa do dzisiaj. Dyskordianista raczej ci się nie przyzna, że podłożył fałszywkę. Jest raczej niczym kot, który z gracją przemieszcza się przez swoje życie, ale od czasu do czasu od niechcenia zrzuci coś ze stołu. Nie ma przyczyny, nie ma motywu, nie ma tu miejsca na racjonalne wnioskowanie. Lecz to właśnie z wydaniem trylogii Illuminatus można czasowo powiązać początek pojawiania się symboliki Illuminatów w filmach czy kreskówkach. I tutaj raz jeszcze zataczamy koło. Jedynym symbolem bawarskich Illuminatów była sowa Minerwy, reprezentująca mądrość. Nie było żadnego wszechwiedzącego oka, nie było legendy liczby 23 przed pojawieniem się trylogii Illuminatus, a symbol widoczny na banknocie jednodolarowym czy na pieczęci zaprojektowanej przez ojców założycieli jest symbolem Boga. One Nation Under God, prawda? Artyści, rzekomo przesiąknięci symboliką Illuminatów, posługują się symboliką dyskordiańską, która powstała już po tym, jak wylądowaliśmy na Księżycu. Mogą być tego trzy powody. Dorzucają trochę chaosu do świata, tak jak zaleca Principia Discordia. Zauważyli, że jest to całkiem modne i można tym podbić troszkę plotek i sławy. Ewentualnie dostrzegli działania Discordian i wzięli je na poważnie. O co też nie trudno. Legenda jest żywa do dzisiaj. Gdy wejdziemy na stronę internetową itanimulli.com, czyli Illuminati, pisane od tyłu, przechodzimy na stronę NSA. Z jednej strony możemy wziąć to za spisek, z drugiej strony kupić domenę i ustawić przekierowanie może każdy. Oprócz satyry pojawiają się całkiem poważne, lecz w dalszym ciągu fikcyjne opowieści takie jak Anioły i demony Dana Browna, lecz okazuje się, że historie w niej zawarte przesiąkają do legendy i są powtarzane w spiskowych opracowaniach. I tak, w jednym z odcinków Kaczych Opowieści przemycono w tle napis Ask about Illuminati. Więc może czas najwyższy zadać kilka pytań. Dlaczego zawładnąć światem udało się właśnie im, a nie innym stowarzyszeniom? Dlaczego wpływowe tajne stowarzyszenie nie potrafiło zapobiec publikacji książki, od której legenda się rozpoczęła? Dlaczego nie uciszono kapłanów wieszczących plan zniszczenia Stanów Zjednoczonych i chrześcijaństwa? Dlaczego ani jedno, ani drugie nie zostało zniszczone? Którzy konkretnie następcy Illuminatów są tymi, którzy teraz rządzą światem? Dlaczego współcześnie przypisuje się im umiejętność rządzenia światem, a nie potrafią sobie poradzić z usunięciem filmu na YouTube? Dlaczego ci, którzy rzekomo posługują się symboliką Illuminatów, wzięli ją z satyrycznych książek? Dokąd nocą tu ptajesz? Jeżeli znasz odpowiedź na któreś z tych pytań, zajrzyj na stronę nocneradio.pl/sprawdzam, gdzie znajdziesz listę odcinków i skomentuj. Polecam również opis odcinka, w którym znajdziesz materiały, na których się opierałem. Choć może być ciężkim do przyjęcia, że tak potężny i bogaty spisek jest wynikiem zwykłego żartu, to iluminaci, jakich dziś znamy, są tymi, którzy zostali opisani w powieści fantastycznej. A filozofia dyskordianizmu tłumaczy liczne drobne wskazówki, które każdy z nas tak naprawdę może rozsiewać.
1: No dobra, powiedziałem wszystko, co chcieliście i zaraz wrzucam odcinek, kiedy będę mógł zobaczyć mojego kota.

Witam gorąco i serdecznie słuchaczy Radia 357. No, tak bym brzmiał, gdybym się zatrudnił w Radiu 357 może. Co mi ostatnio przyszło na myśl, aby wysłać zgłoszenie, ale potem popatrzyłem sobie, że tu takie znane raczej osoby gadają do ludzi. Znani radiowcy, uznani, znani, więc chyba by nie chcieli takiego nieznanego krawca wziąć na pokład. Chociaż kto wie, sprawdziłem sobie zasięgi też, jakie mają na YouTubie i mniej więcej takie jak my chyba mają. Ta sama liga, więc widać, że YouTubeowa część tego radia, ta bardziej właśnie społecznościowa, YouTubeowa, no to tak chyba im nie za bardzo idzie. W ogóle jakoś tak włączyłem drętwę to troszkę. Na pewno trzeba by wtedy bardzo się pilnować, co się mówi, o czym się mówi i być takim bardziej wygładzonym, poprawnym, zwyczajnym, mainstreamowym. Nie bardzo można by sobie pozwalać na jakieś szaleństwa, na jakieś zaśpiewy, okrzyki i odbieranie po dwie osoby naraz i wykłócanie się. No a już nie do pomyślenia byłoby takie niekulturalne zachowanie, jak dzisiaj na przykład moje w stosunku do Edyty, która mnie wkurzyła swoją upierdliwością, nie waham się użyć tego słowa. Przez co dostała banika, ale chyba tego bana za jakiś czas zdejmę, chociaż czułem u niej taką jakąś niechęć do mojej osoby, taką złość jakąś dziwną, nienawiść, nie waham się użyć tego słowa, wściekłe ataki jakieś poszły na mnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo sobie chyba niczym nie zapracowałem na takie coś. Tak ostatnio jakoś jest, że ktoś ma do mnie nagle jakieś wąty, tak, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, nie? Nagle ktoś się przypierdala i mi coś tam, nie wiem, grzebie w życiorysie, jakieś ma obiekcje, coś mu nie pasuje, weź się zastanów nad sobą, a co ty sobą w ogóle reprezentujesz. I tak wtedy myślę sobie, ale o co chodzi w ogóle i dlaczego i skąd i... Co ta osoba do mnie właściwie ma? Czym sobie na to zasłużyłem? Na jakąś taką niechęć, pogardę, agresję, nie? Bo rozumiem, gdybym sobie zapracował na przykład czymś, no to... Ale to wtedy można napisać na przykład, nie? Co komu tam leży na wątrobie. No a niektórzy tak ni z gruchy, ni z pietruchy zaatakują. Nie wiem, wtedy pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to człowieku, no o co ci w ogóle chodzi? Nie atakuj mnie bez powodu. Jeszcze jakbym coś zrobił, no to rozumiem, ale tak za nic. Czemu? Why? Ciąg dalszy kontrowersji wokół Matki Teresy. Wyczytałem, że byłe zakonnice teraz zaczynają opowiadać, że Matka Teresa to była jakaś popierdolona trochę, bo kazała się ludziom biczować. W ogóle no to już dawno temu wyszło, że znakomita większość tych pieniędzy, które gromadziła pod swoim tam, pod szyldem swojej działalności, no to szły do Watykanu po prostu. A znikomy odsetek to szło na biednych. To chyba odwrotnie powinno być, nie? Jakaś mała część do Watykanu, a większość tej kwoty zebranej, no to na biedne dzieci, nie? No i może stąd brakowało środków przeciwbólowych i Matka Teresa oświadczała, że to dobrze, że tak jest, że boli, ma boleć. To wtedy jak boli, to aniołki muskają skrzydełkami swemi. Buzię twoją. No, sama jak się rozchorowała, to miała najlepszą z kolei opiekę medyczną i wszystko pod dostatkiem. Wszystkiego pod dostatkiem. Środki przeciwbólowe, wszystko, wygodne łóżeczko. No i tak to jest z tym Watykanem. No, ja myślę, że gdyby tak pogrzebać głębiej, to jeszcze wyszłyby
Inne kontrowersje. Demoniczna Tereska przewaliła sporo kasy. No, no. Też, nie wiem, gdybyście byli w jej skórze i robili coś rzekomo dla innych, tak dalej, to czy by wam odpowiadało, że stawiają wam jakieś kościoły waszego imienia, jakieś budują pomniki? Ona tak właśnie miała, nie? Taką fazę, że bardzo ją to cieszyło, że budują jakieś kościoły jej imienia za te pieniądze zebrane. No, tragedia, tragedia. Słucham cię, krawco ludzie, już od około 2 lat. Internetów bardzo cię lubię, nigdy bym tego nie napisał, ale jak tak się dołujesz, to masz małą bateryjkę pozytywu, pisze Morf. Dzięki, Morf, miło, miło, ale to też nie chodzi, że ja się nie dołuję w sumie, wiesz, bardziej złoszczę, irytuję, niż tam dołuję, nie? To bardziej w tą stronę. Po prostu denerwuje mnie, jak ktoś mi sprzedaje liścia, tak, bez powodu, na dzień dobry. Idę sobie, wyciągam rękę, uśmiecham się, a tu pach w ryja, nie? Co? O co chodzi w ogóle, nie? No to tak nie lubię. Rozumiem, że ktoś może mieć zły dzień, ale to wtedy, jak to mawiali starożytni Rosjanie, nerwy w konserwy i się opanować trochę, a nie szurać tu do mnie, nie? Znaczy, szurać można do mnie, ale to jakiś musi być powodzik. No i tak jak się spodziewałem, z grona słuchaczy wróciła połowa. Wiem, że wolisz donate'a, pisze Morf. Wiesz co, no, lubię donate'iki, nie ukrywam. To znaczy lubię. To trochę chodzi o to, że po prostu mocno się jakby wkręciłem w radyjko, zaniedbując może jakoś tam karierę zawodową, projekty i właściwie trochę tak żyję z tego radia, więc a jednocześnie wiem, że czasem słuchaczom trzeba się przypomnieć, trochę postękać, pojęczeć, bo inaczej zapomną. Tak zwyczajnie zapomną, nie pomyślą o tym, żeby coś tam wysłać, parę groszy, dyszkę czy dwie, więc trzeba się niestety nieustannie przypominać. No i robię to w takiej formie trochę humorystycznej, no zgrywam, w dużej mierze to jest takie zgrywanie się, no zgrywam takiego pazerniaka, że tak strasznie mi zależy i tu pójdę sobie, kopnę w mikser, no to chyba jest zrozumiałe, no ale tak na wszelki wypadek może wytłumaczę, że to nie jest tak, że tak strasznie się tu trzęsę z chciwości o te donejciki i tylko czekam i bardzo jestem niepocieszony, zmartwiony, jak w poprzedniej audycji nie było ani jednego i już nie będę, idę sobie, obraziłem się. Nie, niekoniecznie. A dobre słowo, fajny telefon czasem znaczą więcej niż donejcik nawet, więc nie ma żadnego problemu. Morf, no tak w skrócie, no to przyszła Edytka i się pultała do mnie, nie wiedzieć czemu, jakoś tam oceniając, że gadam na takie rzeczy, bo mam w swoim życiu niepoukładane i żebym się lepiej zajął swoim życiem. Jak zacząłem tutaj mówić, że jak będzie tak mi pisała upierdliwie, to dostanie bana, to powiedziała, no to zrób raz coś, co deklarujesz, raz w końcu zrób, no to zrobiłem, no i dostała bana i do widzenia, no. Tutaj mam komunikat, że nie można się dodzwonić. Może zmienię na status na aktywny. Może teraz będzie się dało, bo miałem niewidoczny. Ale na priwa mam status na Skype'ie zawsze niewidoczny i się idzie dodzwonić, więc nie wiem, czemu na nocnym radio ten status niewidoczny miałby blokować przychodzące połączenia. Nie mam też od osoby tutaj komunikatu, że była próba połączenia. No nie wiem, próbować, jeszcze raz próbować.

0: Ale ja znowu na trzeźwo, słuchajcie, co niektórzy pewnie nie dadzą wiary, że nie, na pewno się uchlał, znów kłamie. Otóż nie, otóż korciło dzisiaj trochę w sklepie, żeby sięgnąć po flaszeczkę i coś sobie łyknąć, tak, w trybie imprezowym, weekendowym, ale mówię nie, nie, nie, jak raz sięgnę, jak raz zaleję pałę, to potem będzie znowu powrót do picia. Zamierzam nie pić, może już wcale, może już w ogóle nie będę sięgał po alkohol. Kwestia przyzwyczajenia, do wszystkiego się przyzwyczajamy, i do picia, i do niepicia. Cześć, adwokat.
1: Cześć, krawcze. Ciężki temat z tym niepicie. W sensie, że tak łatwo ten, niełatwo chyba tak rzucić, powiedzieć, że się nie będzie piło. No ale spoko, trzymam kciuki. Jeśli masz taki plan na życie, to dobrze, tylko chwalić.
0: No, piję za to energy drinki sobie, które też są rzekomo tak niezdrowe bardzo, ale tak się pytam w sumie dlaczego. One miałyby być bardziej niezdrowe niż inne napoje gazowane. Co tam takiego jest? Może to taki sam mit jak z tą tauryną. Swego czasu ludzie byli święcie przekonani, to wielokrotnie od ludzi słyszałem, że taurynę się robi z byczego nasienia, że tak powiem. Robi się jakąś tam esencję, kwintesencję tego byczego nasienia i stąd to nazwa tauryna w Red Bullu, nie? Składnik.
1: Nie mam pojęcia. Nie pijam nic z tego w sumie. Znaczy ani energetyków nie pijam, ani innych napojów takich, wiesz, przemysłowych. Chyba faktycznie uznałem, że wszystkie są tak samo złe. Ale spoko. Chyba nie umiałbym tego, że tak powiem, wybronić za pomocą jakiegoś wzoru chemicznego, co tam dokładnie szkodzi, ale wydaje mi się, że energetyki, wiesz, zwłaszcza dziwi mnie, że dzieciaki piją energetyki, nie? Jak widzisz jakiegoś tam dwunastolatka z litrową butlą jakiegoś, nie wiem co tam się teraz pije, to jest zastanawiające, że coś chyba nie tak poszło w edukacji, bo myślę, że to może mieć zły wpływ, no ale każdy tam sobie...
0: A jak gadamy sobie o takich sprawach jak właśnie marki typu Red Bull, to wiecie w ogóle, że bardzo wielu sportowców, w tym nawet niektórzy całkiem znani, zginęło podczas wykonywania tych niesamowitych ewolucji. Bądź sobą, bądź bardziej sobą, bądź ekstremalny. No, takie hasła właśnie, takie hasła tego typu promuje marka Red Bull. No i okazuje się, że jest wiele takich przypadków, kiedy jakiś sportowiec chciał się wkręcić w ten klimat Red Bullowy, kręcił filmiki, jak gdzieś tam skacze z klifu, na rowerze robi salto, no i ludzie sobie skręcali karki, sporo osób zginęło, tylko te nagrania są jakby tuszowane. Red Bull wydaje sporo pieniędzy, jak jeszcze wiele innych korporacji na pudrowanie swojej marki, opinii i ludzie normalnie dostają kasiorę za kasowanie takich nagrań z internetu, nie? Po prostu wszystkie wielkie korporacje tak działają, czy to Disney, czy który będzie kasował różne informacje, opłacał ludzi, żeby kasowali informacje dotyczące współpracy Disneya z nazistami, czy Coca-Cola, żeby informacje typu, że o Fancie, że to był taki napój dla nazistów zrobiony, bo no, jak wybuchła wojna, to nie można było składników do produkcji Coca-Coli przewozić przez granicę, no i kłopoty z dostawami byli. Więc wymyślono taką pra-pra-fantę, która się różniła trochę od tej dzisiejszej, która była robiona w ogóle z odpadków, z jakiegoś miąższu, z owoców takiego, wiecie, z syfiastego, ze śmieci po prostu była robiona ta fanta i ta fanta miała zastąpić Coca-Colę, nawet wyglądała trochę jak Coca-Cola, też miała taki kolor brunatny trochę. No, dla brunatnych to brunatny napój, nie? No i takie informacje są bardzo niewygodne dzisiaj dla korporacji i robią wszystko, żeby to nie było publikowane, żeby to likwidować i tak dalej.
1: Znaczy, wiesz co, wracając do tych sportów ekstremalnych, to myślę, znaczy z mojego punktu widzenia tam duże niebezpieczeństwo jest w tym, że jakby pal licho, że ci ludzie tam giną, no jakby jest to przykre i nikomu nie życzę. Ale myślę, że gorsze jest to, że oni pokazują w łatwy sposób, bo jednak ten efekt końcowy, jak oglądasz na ekranie, To sprawia wrażenie, no nie mówię, że super łatwego, ale jednak czegoś w zasięgu ręki. No może nie dla mnie, ale próbuję się tak wczuć trochę w siebie młodszego i w ogóle w młodszych ludzi. I może tworzyć takie pozory rzeczy dostępnej i zachęcać ludzi do robienia tych rzeczy. I wydaje mi się, że to jest o tyle niebezpieczne, że dzieciaki po prostu, wiesz, będą w to brnęły jak w kolejną tam jakąś epokową dyscyplinę, która im, nie wiem, jakby pozwala czas wypełnić albo zdobyć jakieś tam w środowisku uznanie. A tymczasem, kurczę, no nie chcę tu powiedzieć, bo nie znam liczb, ale podejrzewam, że nasze lata się charakteryzują większą liczbą dzieciaków z jakimiś wstawkami w kończynach stalowymi, nie? Których już się im nie wyciąga. Bo po prostu takie mają uszczerbki na zdrowiu. No ja sam byłem kiedyś w szpitalu, słuchajcie, i spotkałem chłopaka, który uszkodził sobie nasieniowód, w ogóle moczowód, cały tam układ jakiś, przez to, że na BMX-ie spadł na siodełko, słuchajcie, czy na ramę, albo na rurę, na poręcz. No już nie pamiętam szczegółów. W każdym razie uszkodził sobie w ten sposób tam narządy, że no niestety chyba nawet będzie miał do końca życia problem z erekcją, znaczy ze wzwonem, że tego nie będzie miał, nie? Więc to jest dla mnie dramat, nie? Że telewizja pokazuje piękny świat, bohaterów, super latających ludzi, a tak naprawdę w zaciszach domowych jakieś dramaty się rozgrywają, nie?
0: Ale z drugiej strony też ciężko mieć pretensje do korporacji, że za wszelką cenę stara się wybielić siebie, zatuszować, wygumkować wszystko, co niekorzystne. Korporacja nie, się zachowuje się trochę jak po prostu jak człowiek, no ale taki człowiek, który robi interesy. Każdy, czy sklepikarz, czy ktoś też będzie dążył do tego, żeby się nie rozeszła wiadomość, żeby zatuszować, żeby przemilczeć. Każdy będzie do tego dążył, tylko że korporacja idzie tutaj moim zdaniem za daleko trochę i zapędzili się trochę w tym. Zero jakiejś odpowiedzialności, moralności, nie ma miejsca na takie rzeczy. Jest tylko miejsce na zysk i to już taki, nie wiem, prosty jakiś sklepikarz, właściciel zakładu, mechanik, ktoś tam, to będzie miał jeszcze jakieś resztki takiej, wiesz, moralności w sobie. Czasem się po prostu opanuje trochę, a korporacja nigdy, bo korporacja musi być zawsze na maksa, zawsze musi być w 100% skuteczna, bo dążymy do skuteczności, wszystko musi być według pewnego wzorca wypracowanego wcześniej i tak dalej. Nie ma tu miejsca na błędy. Może, wiesz, może to, że my się czasami potrafimy, no nie wiem, zgiąć kark, przeprosić, może w pewnym sensie, tak patrząc już od strony natury, ewolucji, jest to jakiś błąd, ale jest to fajny błąd, jest to fajna niedoskonałość nasza taka, nie?
1: Znaczy wiesz co, znam takie historie, że na przykład ktoś, kto zmienił pomysł na biznes w życiu i jakby przestał funkcjonować w ramach prowadzenia sklepu z alkoholem, i zajął się czymś innym, poczuł ulgę, że zarabia, że nie zarabia na słabościach ludzkich, wiesz, jakby, że nawet w taki sposób można patrzeć na rzeczywistość, nie? Że nie chcesz być tym, który dorzuca się do tego, do tej ciemnej strony rzeczywistości. Oczywiście wiadomo, jakby alkohol jest dla ludzi, ale sklepy nocne to jest taki maks, bo można w spółemie czy gdzieś tam kupić w mniejszym sklepie obok mleka alkohol, a taki nocny sklep, no to już jest taka, to jest tankowanie po prostu ludzi alkoholem, nie? Ale a korporacje właśnie chyba, tak jak powiedziałeś, no, moralność tam chyba nie istnieje. Ona jest dopiero jak, nie wiem, jakieś duże wartości się pojawią, że tam w ciągu roku zginie, nie wiem, 100 rowerzystów gdzieś w górach, bo wiesz.
0: Nie, po prostu korporacja przeprosi, wyrazi ubolewanie, tylko to ubolewanie zawsze będzie wcześniej starannie opracowane przez pana od opracowywania ubolewań i będzie ono wystosowane tylko wtedy, kiedy już trzeba, kiedy media chwyciły temat i wszystko wyszło na światło dzienne. Będzie to redukcja szkód, że tak powiem, nie? I pewien mus, i nie będzie to nigdy szczere, nie będzie... A odpowiedzialność, no cóż, zawsze będzie rozmyta i zawsze będzie tą odpowiedzialność ponosił ktoś, kto jest nad tobą, a nad tym, co jest nad tobą, to on też nie będzie się czuł, nie będzie się poczuwał do czegokolwiek, bo on tylko odpowiada przed tym, który jest jeszcze wyżej jego i to jest wszystko model psychopaty, no, psychopatyczny model zupełnie.
1: Ja jestem ciekaw, bo mi rowery są bliskie i takie sporty, te ekstremalne rowerowe też swego czasu... że tak powiem, atrakcyjne się bardzo wydawało. Jestem ciekaw, jaka jest granica backflipów na rowerze, nie? Ilości wykonanych backflipów. No.
0: Chyba 3, jeśli dobrze pamiętam.
1: No, nie zdziwiłbym się, jakby było już 4 albo 5, nie? Bo wiesz, to jest jakaś ściana tych wszystkich działań, no bo nie możesz się w nieskończoność zacząć kręcić na tym rowerze. No, ale to taka dygresja.
0: No, ktoś, kto żyje tym sportem, to dla niego zrobić o jednego backflipa więcej niż zrobił rekordzista do tej pory na świecie, to jest wielka sprawa, to jest wielka misja, nie? On będzie to ćwiczył przez rok, ryzykował swoje życie w sumie, bo to można sobie łatwo kark skręcić dosyć. Ja to rozumiem. Czemu nie, skoro rower jest dla kogoś całym jego życiem i całe życie poświęca doskonaleniu się. No, wszyscy to robią w jakimś tam sensie. Jeden się doskonali, kurczę, w jeździe na rowerze, drugi się doskonali w graniu na skrzypcach, a trzeci w pisaniu, nie wiem, nie? To tak, no, normalka.
1: No tak. No, ciekawe to jest w sumie, bo czy to społecznie nas ubogaca, wiesz, czy to jest sztuka na przykład, można tak powiedzieć. Kiedyś widziałem takie zawody, słuchaj, dziewczęta jeżdżą na rowerach na przykład. I to trochę przypomina taką akrobatykę na rowerze. Jest rower na tak zwany, poczekaj, jak to się nazywa, tak zwane sztywne koło bodajże, czy coś takiego. I masz 1:1, że kręcisz pedałami, ci się kręci koło. Taki wycieniony rower, jakaś taka, coś a la kolażówka. I powiem ci, że na YouTubie jest kilka takich filmów, gdzie panny robią cuda, nie? I to takie całkiem sobie spoko panny na tych rowerach. Coś a la balet. Jest to trochę nudne, ale raz można obejrzeć jakąś mistrzynię tam świata i przynajmniej mieć to ze sobą, wiesz, jakby. Słuchaj, a wiesz co, dzwonię tak, może się domyślasz, do czego dzwonię, bo chciałem w sumie ostatni raz dzwonię do nocnego radia. Mam nadzieję, że nie wyłamie się z tego, co powiedziałem już w tej chwili. Przynajmniej takiego nocnego rady, jakim ono jest w tej chwili. I w jaki sposób dzwonię, że może jakaś garstka ludzi gdzieś tam ze mną czuła jakąś więź w sensie wspólnoty, jakichś tam przemyśleń i podejść do życia. I to, z czym się dzieliłem, było im jakoś tam w miarę bliskie i zrozumiałe. Więc do tych wszystkich ludzi mówię dzięki, że jesteście i ten, i tyle chyba. Nie wiem, chciałem jeszcze coś innego powiedzieć, ale nie ma to sensu zupełnie. Też tobie, Krawcze, podziękować chciałem. Wiem, że to brzmi może trochę patetycznie, jakoś tak niektórzy żałość jakąś z tego spróbują jeszcze wysupłać. I też pewnie na czacie się nie będę udzielał, bo widzę, że każdy ruch sprawia, że po prostu piach w oczy leci, więc myślę, że za stary jestem na takie sytuacje i chyba nie mam takiej potrzeby, żeby wkupiać się za wszelką cenę w jakieś towarzystwo, które po prostu mnie nie chce. Stąd jak od początku dzisiaj słuchałem, to się już na samym początku wątek jakiś pojawił i podejrzewam, że to się mnie tyczyło. Tak więc nie wiem, tyle chyba.
0: W sumie to było całkiem sporo osób, które jakoś tam przebijały piątkę z tobą i lubiły twoje telefony. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale były takie komentarze też i to nie od jednej, nie od dwóch osób, tylko było jakieś tam grono. Tych, którzy trochę może wyrazili jakąś tam sympatię i solidarność z tobą na przekór tym, tej grupie, która cię nie lubi z jakiegoś powodu, też do końca tak, nie wiem skąd aż taka nienawiść, jakaś taka, wiesz, zagryziakowatość, nie? Że tak przy każdej możliwej okazji cię chcą obrazić, no.
1: Jestem tym zszokowany, bo na ogół jak komuś coś złego uczyniłem, no to czułem tą więź z tą sytuacją, z tym momentem, kiedy się to wydarzyło, a tutaj niestety nie ma czegoś takiego. Nie jestem w stanie odnieść się do żadnej sytuacji. I tak się zastanawiałem, czy ja komuś kiedyś tak w radio, wiesz, tak ewidentnie po prostu go oczerniłem, czy znieważyłem, bo właściwie posługiwanie się słowem szmata kwalifikuje się jako przestępstwo tam z jakiegoś artykułu, więc to nie jest takie, wiesz, myślę byle co i jakieś dokuczanie. Raczej ostatnio się czuję jako osoba prześladowana, może to niektórych rozbawi. Ale tak to trochę wygląda niestety. No.
0: No nie dziwię się, w sumie szmata jest to jedno z najgorszych chyba, jeden z najgorszych epitetów, jakimi można kogoś obdarzyć, jak się zastanowić. No bo nawet jak powiesz do kogoś, o ty głupi chuju, albo spierdalaj pedale, to nie ma takiej w sobie siły jak szmata. Szmata to jest już takie całkowite sponiewieranie kogoś, nie? Że to już jesteś w ogóle poniżej wszelkiej krytyki i w ogóle do niczego się nie nadajesz. W ogóle beznadzieja totalna i w ogóle to jest też coś takiego, za co ciężko powiedzieć w żartach, tak pół żartem do kogoś. Nazywając kogoś szmatą, to no, ciężko mi sobie wyobrazić, że mógłbym się o coś bardziej obrazić, niż gdyby mnie ktoś nazywał szmatą. Więc dziwię się, czym aż tak bardzo sobie podpadłeś. Między nami też były konflikty, też kiedyś nie chciałem z tobą w ogóle gadać, też mnie wkurzyłeś. Czasem nadal mnie wkurzasz, myślę, że bywasz czasem trochę taki, jak to się mówi, upierdliwy. No ale to każdy z nas ma jakieś swoje lepsze, gorsze strony, każdy czasem ma lepsze, gorsze dni, nikt nie jesteśmy doskonali i tak dalej, więc nie wiem, a ci, którzy tak cię wyzywają, to uważają się za takich super doskonałych? Może... Nie rozumiem też do końca tego i ostatnio te tam wierszyki różne, adwokat szmata, tratatata i stało się to jakimś takim zabawnym memem dla niektórych. I chyba sobie nie zdają sprawy, że można kogoś mocno tak sponiewierać i urazić naprawdę i nie wiem, po co to w ogóle, czemu to służy? Czy ktoś czerpie energię z tego, że ci dopierdoli na dzień dobry, rzuci tym hasłem, no tak, nie wiem.
1: No musi tak być. Niektórzy oglądają seriale, niektórzy po prostu, wiesz, jakby próbują swój serial zrobić. Wiesz co, z ciekawości wszedłem, żeby też jakby uciec od jakiejś sytuacji, gdzie popadam w jakąś paranoję, na naruszenie dóbr osobistych info. Jest taka strona i tam prawnik czy jakiś doradca, chcąc pokazać różnicę pomiędzy zniewagą a zniesławieniem, przytacza różne sytuacje, gdzie na przykład właśnie jest coś takiego. Pan X został uznany za winnego tego, że w okresie od 1 czerwca, przeczytam całość, wybaczcie, 2016 roku do dnia 28 lipca 2016 roku w miejscowości K znieważył żonę słowami wulgarnymi i poniżającymi, takimi jak kurwa, łajza, szmata, puszczalska. Czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z artykułu 216, paragraf pierwszy kodeksu karnego z artykułu tam 12 kodeksu karnego, przepraszam. Umknęło mi po prostu skrót ten prawniczy tutaj. Tak więc Ja się zastanawiam, jak coś mówię. Wiem, że też nie zawsze jestem...
2: To jest po prostu
1: jestem,
2: no coś...
1: Jestem, nie jestem szorstki. Pamiętam
2: coś takiego, czego nie rozumiem.
1: Z blachą
3: 50 złotych.
1: Taki konflikt.
3: Dobry wieczór.
1: Kejkum,
3: kejkum.
1: I powiedziałem kiedyś o nim, że jest głupkiem.
3: Pozdrawiam,
1: tak
3: panie adwokat.
1: I strasznie mi z tym niedobrze było i go za to przeprosiłem, pamiętam. Nie wiem, czy chwilę potem, czy następnego dnia. Bo sam jestem przekonany, że ludzie nie są głupkami, co najwyżej się zachowują, jakby głupio się zachowują, więc jakby staram się szanować ludzi i po prostu co najwyżej mieć zarzut do tego, jak postępują i ich czynów, więc mam nadzieję, że po prostu taki moment w czyimś życiu wystąpił, że musi. Bo inaczej się udusi.
0: No. A wiesz co, ci ludzie, którzy mają do ciebie wąty, oskarżają cię, nie jest to żadna tajemnica, o to, że używasz passive-aggressive, coś takiego,
1: jasne.
0: Jakoś to się
1: ale
0: tak nazywa.
1: Mówi,
0: i to miałoby polegać, ale czekaj chwilę, to miałoby polegać na tym, że wiesz, nie walisz z grubej rury, nie zwyzywasz kogoś, nie wytkniesz mu tak twardo czegoś, tylko tak... jak wężyk troszeczkę, nie? Tak tu cichaczem, tu się przyczepisz, tu kogoś dyskredytujesz. I owszem, widzę u ciebie takie zachowania, ale no jednocześnie kilka osób z tych, które tak mają do te wąty do ciebie, to też bym mógł je przyłapać. Z kolei może na takiej bardziej otwartej agresji. I pytanie, czy to tak jakoś wielce się różni, czy no każdego z nas ponosi czasami. Mnie wkurwia jedno i drugie. Wolałbym, żeby tutaj w zgodzie jakoś w miarę żyć i w miarę kulturalnie ze sobą gadać. Przecież możemy komuś coś wytknąć, możemy kogoś nawet zbeształ, ale tak, żeby no właśnie nie robić z niego tej szmaty, nie?
1: Wiesz co, no nie wiem, ja myślę, że pasywna agresja jest super pomysłem na to, dajcie człowieka, paragraf się znajdzie, ale spoko, okej, okay, możecie się zastanawiać, jak bardzo jestem agresywny pasywnie, ale słuchajcie, no rzeczy, które słyszałem na antenie, nawoływanie do bicia ludzi w sklepach, czy do mordowania czarnych, tutaj chodzi o księży, i różne inne zagrywki w stosunku na antenie do gości. Język, wulgarność u osób, które mnie krytykują. No tak, to faktycznie. Pasywna agresja to jest największe zło tego świata, słuchajcie. No. Nie pojmuję tego. Dlatego
0: tym bardziej, widzę, że ty tego używasz nie tak znowu często. No, zdarza ci się na czacie. Jak już dzwonisz, to zwykle trochę inaczej to wygląda. Inaczej się z tobą rozmawia na żywo. Na czacie sobie pozwalasz na więcej. Ale okej, jakoś tam w obecnej formie mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Czasem trochę drażni, ale wiesz, no też każdy ma prawo uważać nocne radio za takie i owakie, że tuba, że pudło rezonansowe, że na poziomie siedmiolatka, jak to kiedyś pisałeś. Już mówiłem, że mnie wkurwia, jak ktoś powtarza ciągle jedno i to samo, jak zacięta płyta. To tak, ale to, dobra, w życiu bym cię za to nie nazwał tam szmatą, a na pewno nie publicznie. Może jakbym był bardzo wkurwiony pewnego dnia, to bym komuś na priwa tak napisał o tobie, ale co innego też trochę na priwa, co innego publicznie. Ale widzisz, też niektórzy tutaj cię pozdrawiają, na przykład Matt, który no, tutaj zacny, hojny sponsor rzucił 5 dyszek lekką rączką, jak to on, i pisze hejkum kejkum, polokokta dla każdego, pozdrawiam panie adwokat. Wcześniej też tutaj Furiat pisał, cię pozdrawiał, kilka innych osób też by się tu znalazło, tak wszystkiego tu nie śledzę. Ktoś tu jeszcze wcześniej pisał, że adwokat jest spoko, chyba profesor Leniuch też. Więc słuchaj, może, nie wiem, no, na pewno ostatni telefon, może Nitka też pisała, że adwokat musi tutaj zostać i wiesz, no jakoś tam się tutaj ujawniają ci ludzie, którym nie przeszkadzasz zupełnie, którzy lubią twoje telefony, więc może nie warto się przejmować, no powiedzmy sobie tak otwarcie, hejterstwem, no bo to jest takie hejterstwo. Trochę, zwłaszcza jeśli to przybiera taką formę, że są głównie bluzgi, epitety, wyzwiska, A mało jest jakichś takich konkretnych zarzutów. No, oprócz tego, że stosujesz pasywną agresję, no to takie trochę zdarta płyta się zrobiła.
1: Ale to się zmienia w czasie, bo ostatnio zarzuty były takie, że zdradzam jakieś prywatne informacje i coś jeszcze. Aha, i że chciałem zniszczyć radio. To były dwa zarzuty, które usłyszałem, jak chciałem się dowiedzieć dlaczego. A teraz doszedł trzeci zarzut, pasywna agresja, czyli jestem jakimś już recydywistą. Wiesz co, to jest dla mnie żałosno śmieszne, ale forma, którą to przybiera, sprawia, że coś mi mówi przestań. Bo ja nie potrzebuję jakiejś rozrywki dodatkowej w życiu. Jeszcze ktoś uzna, że jestem jakimś sadomaso i wiesz, i to mi sprawia przyjemność. Nie mam takiej potrzeby. A to, że są ludzie, to się cieszę i nie dlatego, że ze względu na mnie, tylko że jakaś normalność jeszcze w tym radio jest i to myślę jest najważniejsze, jeśli ono ma być fajnym radiem. A coś jeszcze chciałem dodać, bo mi ta cała sytuacja, ta cała grupa, która się tak wytwarza i ją łatwo rozpoznać, bo tam takie słowa kalki się pojawiają, i zarzuty o tej agresji to już od iluś osób tam słyszałem. Trochę mi się z Władcą Much kojarzy z tą powieścią Goldinga. I to tak trochę wygląda niestety. No i tyle. Nie chcę tam wrzucać niczego. Sami to po swojemu rozpiszą scenariusz i powstanie jedyna słuszna wersja wydarzeń.
0: Tak, no szansa na to, że ktoś sobie przemyśli i powie, no może faktycznie, to są zerowe, no bo tak to już działa, że jak już jest ta grupa, która cię nie lubi, to oni będą trzymać sztamę za wszelką cenę, iść nawet w zaparte i nic nie trafi, absolutnie nic, zero, nul, nikt nawet, wiesz, nie, przez myśl nie przemknie, że może coś w tym jest, że może za dużo tutaj jakiegoś jadu, hejtu, więc nie ma co. A co do tych zarzutów, no to potrzeba się nie kryje z tym, że chciał zniszczyć radio. To sam mówi, że chciał, ale mu się odechciało w pewnym momencie. Do potrzeby też może zarzut taki, że chciał zniszczyć radio. Co do ujawniania informacji, no to wiecie, tutaj mógłbym wytknąć to i owo, co po niektórym różne w ogóle działania. Na każdego by się znalazło tutaj coś. Naprawdę, to ludzie, powtarzam, nie są idealni. Każdy ma coś za uszami, więcej lub mniej. To taki zarzut, no co, nie wiem co ujawniłeś, nie pamiętam już szczerze mówiąc, więc chyba to nie było aż takie straszne.
1: Nie możesz powiedzieć, co ujawniłem, bo ujawnisz to, rozumiesz, to jest po prostu super zarzut, nie?
0: Ja nawet nie pamiętam, wiesz, bo jak są jakieś takie hardkorowe rzeczy, to pamięta się, nie, że ujawnił, a ja już tak nie pamiętam, więc chyba nie było aż tak straszne. Zatem, no, pewnie mi też się zdarzyło powiedzieć za dużo i coś ujawnić też, więc... No, nie wiem.
1: W zasadzie coś możliwe ujawniłem, wiesz, przypadkiem zupełnie, za co bym pewnie przeprosił, bo nie przypominam sobie, żebym wobec kogoś jakiś próbował cios wykierować, polegający na tym, że teraz opowiem to, co było w trakcie rozmowy prywatnej, ale jak ktoś przyczai się 3 lata z takim pomysłem w głowie i wtedy wyskoczy z krzaków i powie, wiecie, co z nim zrobić? No bo to trochę tak wygląda, kurna. Peja po prostu wyszedł na scenę i powiedział, wiecie, co z nim zrobić. I wszyscy, kurna, kopują adwokata. No, gratuluję. W ogóle sonet, tak? Nie, przepraszam, satyra, jaka ostatnio powstała. No wiesz, dla mnie to już jakaś paranoja jest. To już jest jakiś obłęd. No, kurde, wiesz, jakby... I wiesz, co jest najlepsze? Że ludzie, którzy po prostu młodzi przyszli ostatnio i są prowadzącymi w tym radio, nie mają problemu, żeby kogoś po prostu... żeby do szamba jakoś sprowadzać i wywoływać i wyrzucać im, że jednak szmata. Po czym chwilę później mówią o tym, że są empatyczni, że są wrażliwi, szanujmy się.
0: No, dobra, kurwa, dobra energia men i w ogóle. No, tak.
1: No. Jak to można połączyć, słuchaj? Wiesz, ja trochę w pewnym sensie jakby patrząc z perspektywy Kloda, który jakieś zarzuty ma do radia, ja jestem w stanie jego perspektywę teraz trochę przyjąć. Niestety, nie wiem, czy cię to urazi, jak tak powiem, jak nie. Oczywiście nie mam tutaj do ciebie, tylko do radia. A ty już nie jesteś sam radiem, więc mam nadzieję, że tego nie bierzesz tak.
0: Słuchaj, rzadko mnie uraża, jeśli ktoś ma rację. Może mówić wtedy nieprzyjemne rzeczy, mogę się co najwyżej trochę, wiesz, tam miotać, tłumaczyć, nawet zirytować, ale urazić tak, żeby mnie coś obrażało, jest w tym racji trochę, ja rozumiem. Znaczy, wiesz, Klot jest trochę cwany gapa, bo on z jednej strony mu nie odpowiada toksyczny klimat, hejt i tak dalej, ale robi to cały czas sam, więc u niego tak to działa.
1: Tutaj, broń Boże. Ja mówię o pewnym wycinku, jaki on próbuje nazwać tam po swojemu, wiesz, rzeczywistości. No bo on też widzi tylko część, my widzimy jego część, więc spoko. No, to są
0: problem z nocnym radiem jest trochę taki, że jest taka jakby stara gwardia, można powiedzieć, dziadki, jak w wojsku, albo jacyś, nie wiem, liderzy gangu, coś można by tak to przyrównać, którzy, jak się zjawi ktoś, kogo oni nie lubią, to będą go tak wyzywać, dręczyć, robić z nim memy, napierdalać na niego, torpedy wysyłać, aż sobie pójdzie. Powstało takie zjawisko. Już nie jesteś pierwszą osobą, która znika, bo nie podoba się, powiedzmy, starej gwardii, która traktuje to radio trochę jako swoje, że my tu jesteśmy, to wiesz, nocne radio to my, nie? My. I nie trzeba nam tu takich. No cóż, ja z tym niewiele mogę zrobić, bo co mam? Pójść do ludzi jak Papa Smurf się ubrać w czerwoną czapkę i nu, weźcie się, opamiętajcie, moje małe smery.
1: Nie, słuchaj, ja mam świadomość pewnego bezwładu, wiesz, jakby pewne rzeczy się rozrastają, jakiś bezwład pojawia się całego, że tak powiem, naczynia czy obiektu. No ciekaw jestem, kto po mnie będzie, no bo ja zniknę, nie będę się teraz pojawiał. Myślę, że długo wytrzymam. No to ktoś będzie musiał być, słuchajcie, matka natura próżni nie lubi, no, nie oszukujmy się. Więc strzeżcie się. Ja żartuję oczywiście. Ale ciekawe.
0: No to co? No nie wiem, może ci się odwidzi. Ja nie będę ci nic ani wytykał, ani wypominał, jak zadzwonisz do następnej audycji i powiesz, że a jednak dzwonię. Może się nie warto przejmować. Może ci jakoś ta rozmowa da do myślenia w tym sensie, że pomyślisz sobie, a walić tam hejty. I tyle. No, odpowiadać hejtem na hejt też nie ma co, bo się wtedy tylko zaognia i no, druga strona od razu się czuje usatysfakcjonowana, bo no, jak on tak nam, to my teraz możemy z czystym sumieniem go po prostu zajebać, bo jest agresywny do nas.
1: Wiesz, no to jest taka akceptacja, skoro już uznał, że jest szmatą, no to teraz go dojedziemy jak szmatę, wiesz.
0: Tak. Bywa też tak, widzę to czasami u ludzi tych bardziej agresywnych, takich wojowniczych, dążących do konfrontacji, że jak zaczniesz mówić ich językiem i nagle się wkurwisz, dopierdolisz im, to oni się rozpromieniają i chyba się zaczynają czuć trochę jak ryba w wodzie po prostu, jak zaczynasz z nimi w ten sposób też gadać, nie? I ich atakować, ich wyzywać, co udowadnia taką teorię, że niektórym po prostu to odpowiada, lubią takie rzeczy.
1: Sport, no. Tak się zastanawiałem, ile lat już to wszystko trwa, ale no, kawał czasu, jak nie ukrywam, kawał czasu spędziłem, dzwoniąc przynajmniej raz na jakiś czas tam do radia. Dzięki, Krawiec, słuchaj, fajna sprawa. Radio fajna rzecz, powiem ci. Ciepłe medium. Kurwysyńsko ciepłe medium. Trzymajcie się, dobrej nocy.
0: No, to mam nadzieję jednak do usłyszenia. Trzymaj się.
1: Ja mam nadzieję kiedyś też do usłyszenia. To nie jest tak Krawcze, że się nie usłyszymy, mam nadzieję. Trzymaj się, hej.
0: No hej. A co to tu się stało? Nie mogę rozłączyć rozmowy? Mam nadzieję, że adwokat się sam rozłączył, bo mi tu zniknęły ikonki. Cały czas mam słuchawkę. Usuń konwersację. No dziwne rzeczy. Znów się blokuje ten Skype. Tak wiele rzeczy dzisiaj nie działa tak, jak powinno w tym komputerze. Co uruchomię coś, to działa wadliwie. To już jakaś... epidemia usterek, to zaczyna być naprawdę uciążliwe. Ja rozumiem, ktoś ma starego Androida i mu coś nie działa, mu czat. Jak na przykład Nitce przez pewien czas, w pewnym momencie przestał działać czat w ogóle nocnego radia. Mieliśmy teorię, że to w związku właśnie ze starym Androidem była wymiana sprzętu. Ale to gdzie indziej też widzę. Na komórce mojej mamy na przykład, takiej trochę starszej, to jeszcze Sony Xperia, to w ogóle nic nie chce działać, słuchajcie. Nie robią się już w ogóle aktualizacje Chroma, YouTube'a, przez co nawet jak się zaktualizuje, to za chwilę znowu prosi dalej o aktualizację. Po prostu nie pykła ta aktualizacja i on chce

jest nowe to i tamto, i zapycha to ekran, ciągle wyskakuje, no nie sposób używać po prostu. Więc matka w końcu zmieniła komórkę na nową, nie? Bo inaczej się nie dało, nie wiem. Może Etam by tutaj zrutował komórkę, zainstalował nowszy system, zdjął blokady, wymontował, wylutował chipa tam zabezpieczającego i zainstalował specjalną ruską odmianę systemu znalezioną w gazetce czy coś takiego. I by działało. Ale też z tymi przeróbkami różnymi, z tym kastrowaniem systemu, tak jak to Etam też robi właśnie, wykastrował swojego Windowsa, a potem się dziwi, że mu nie działa z kolei coś innego, to i tamto. Coś zaczęło działać, a coś przestało działać. To jest, wydaje mi się, nieuniknione przy takich operacjach. Na przykład, jak dostałem kiedyś taki tablecik od Etama w paczce, tam było dużo innych fajnych sprzętów, to był taki starszy właśnie tablet trochę, zrutowany specjalnie przez Etama. No i on miał taką cechę, że Etam coś tam zdjął, jakieś coś tam wykasował, coś dodał, zdjął jakieś tam właśnie zabezpieczenia, że mógł inny system zainstalować, coś. No i wszystko fajnie, tylko że nie chciał działać już Google Play, który jest właściwie takim głównym dostawcą aplikacji na ten tablet i głównie z niego się ściąga, nie? Z tego sklepu googlowskiego. Różne programiki, czy to aplikacja do YouTube'a, czy to jakaś tam przeglądarka, czy aplikacja do... Jak się świeżo zarejestrowaliście w jakimś Storytel, no to ściągacie tam playera i tak dalej. No to wszystko z tego Google Play. No to taki tablet staje się trochę psu na budę, jeśli nie możemy w nim nic zainstalować z tego Google Playa. No. No i tak to jest właśnie. Ale to jest, specjalnie tak robią, żebyśmy ciągle kupowali nowe. Jak w nowym, wspaniałym świecie. Kult kupowania nowego. A jak masz stare, to jesteś w ogóle no, szmatą tutaj, tak nawiązując trochę do tematu, do dramy z adwokatem. Mieliśmy niby nie wyciągać tutaj dram i pewnie na Discordzie pojawiły się już takie zarzuty, że krawiec grzebie w brudach, albo tam wyciąga, albo żali się ktoś tam, coś, wiecie, tego typu komentarze na pewno się pojawiły, jestem tego pewien. I spoko, no niech się pojawiają, ale chciałbym zauważyć, że w Nocnym Radio rozmawiamy dosyć otwarcie o tym, co się dzieje, a nie jak w radiu komercyjnym czy w korporacji unikamy tematów niefajnych, trudnych, drażliwych, takich, które, nie wiem, zepsują tu obraz, piękny obraz nasz i tak dalej.

0: jeszcze nie ma, donosi WB. Jeszcze, no to jestem zaskoczony. Nie ma, naprawdę? No to w sumie to dobrze, że nie ma takich akurat komentarzy. Jeśli faktycznie nie ma, to spoko, to fajnie, to się cieszę w sumie. No, witam ponownie Gambola. Halo.
1: Lubię proste rzeczy. Margarita na cienkim i schłodzona Pepsi. To, że jestem wielki, nie marudź, bo nie jeszcze ten.
0: Nie słychać cię, Gumball, przykro mi. Jest takie dziwne zjawisko, jak czasem sobie masz te swoje zaśpiewy, rapujesz coś w radiu, to za każdym razem słychać cię na początku, po chwili zaczyna haczyć, a już po 10 sekundach w ogóle cię nie słychać i słychać tylko takie i. To nie wiem, twój mikrofon nie lubi, jak śpiewasz po prostu.
1: No nic, po prostu lubię proste rzeczy. Margarita na cienkim i schłodzona Pepsi.
0: Ale popatrz, jakie to dziwne. Skąd twój mikrofon, sprzęt wiedzą, że ty akurat śpiewasz? I
1: nie, ci ten... nie, to Skype wie, bo na Discordzie nie ma tego problemu.
0: Tak? No to dziwne. Czyli co, Skype

0: nie chcę, żebyśmy śpiewali do siebie, możemy tylko rozmawiać.
1: Nie, słabą kompresję, jestem w stanie ci to udowodnić, ale to są rzeczy, na które nie mam w sumie ochoty. Chciałem przeczytać bardzo ważną rzecz, a raczej powiedzieć o tym, że zaraz prawdopodobnie będę robił sobie tego, sandwicha z kurczakiem.
0: To tak a propos tematu audycji. No to cóż, gratuluję, jest smacznego.
1: Nie wiem, jaki jest temat audycji. Znaczy piszę him, nie wiem, co to znaczy. Nie, myślisz nad czymś? Może się zastanawiasz? Może nie wiesz, o czym jest ta audycja? Ja mogę z tobą podebatować, jak chcesz.
0: No nie wiem, czy słuchałeś, co było wcześniej. No to było w sumie... Można wywnioskować, o czym była, słuchając audycji po prostu.
1: Znaczy, co mam wywnioskować? No, przyszła osoba, rozmawiała, no i dobrze, no. No, co ja będę tu się wypowiadał? No przecież każdy ma prawo do swojej opinii różnej na różne tematy, także wiesz, ja nie będę tutaj nikomu nic zabierał. A ja po prostu tutaj sobie robię kurczaczka, zaraz będzie tutaj jakiś tam bułeczka, kurczaczek, pewnie majonez i powiem ci, że będzie pyszna kanapka. A tutaj jeszcze sobie czytałem Wikipedię na różne tematy, także wiesz, dzisiaj świetny wieczór. Zastanawiam się, no miała być podobno luźna audycja, no to tak podchodzę luźno i stwierdzam, że jest kanapka do zrobienia. Jak będzie donate jeszcze dla krawca 50 zł drugi, to zaszaleję i zrobię z tym. Jeszcze dodam sera do tej kanapki, ewentualnie jakiejś cebuli prażonej. Ale to musi być za krawca donate. Nie do mnie, tylko że krawiec musi 50 zł dostać.
0: Wiesz co, z tymi luźnymi tematami to jest trochę tak, że dobrze, jeśli one są jakimś sposobem na rozmowę, na dyskusję, są jakimś takim motorem do dyskusji, no bo jeśli ty mówisz, robię sobie kanapeczkę, coś głodny jestem, no to co ja mogę odpowiedzieć? No, a ja to lubię z sałatą, na przykład mogę ci odpowiedzieć, no i może temat zejdzie na to, na przykład, jaka jest najlepsza kanapka. No ale takie, wiesz, to często rugam tutaj ludzi, więc no wszystkich tu porówno trzeba traktować. No więc takie dzwonienie, wiesz, w stylu, jaki temacik dzisiaj, bo mi się nudzi, a na wszystkim się znam.
1: Krawiec, ja ciebie bardzo szanuję, ja cię naprawdę szanuję i ja przeczytałem temat i widzę H-M-M-M-M.
0: No, taki temat. To może Dariusz coś powie bardziej tak merytorycznie, coś tu podrzuci, ale możesz Gumball zostać oczywiście, to nam potem powiesz, czy kanapeczka była dobra.
2: A może byśmy się tak coś napili? Owszem, w każdym

0: Dzisiaj tutaj widzę kółko muzyczne i kącik teatralny, kółko teatralne. Dzwonią sami śpiewacy.
1: Kurde, zjebałem. No, nie wyszło. Chciałem dobrze.
0: No. Spoko, spoko.
1: A co tam widzicie na Rusce na przykład? No, jakiś alkohol.
2: Alkohol, a liczy się... A nie, to
1: procenty.
2: Taki... Mam ruskiego szampana.
1: Grickoje?
2: Tak. Ten najtańszy.
1: A to zazdro. Ja to będę się wybierał dopiero po alkohol. Tak, alkoholizacji nocnej. No i nie wiem, może do koleżanki sobie pojadę, albo do klubu gdzieś, no to jakieś techno. No, co by tu porobić właśnie? Jakieś pomysły macie panowie na spędzenie tego weekendu?
2: Będę grał w grę.
1: W jaką grę?
2: Tomb Raider, nie. Będę grał w osu, kółeczka, dla ludzi, którzy nie mają życia.
3: Halo.
0: No, Michał, cześć Michał, może tutaj jakoś zainterweniujesz i zadziałasz, bo tutaj...
3: Chwała ci, szatanie, mój prawdziwy panie.
2: Awe.
3: Słyszę, że Dariusz jest na czacie, mój ulubiony słuchacz. Chętnie bym z nim o UFO porozmawiał.
1: A witam serdecznie. Nie mam mnie na czacie, zostałem zbanowany jakiś czas temu i już się nie odzywam.
0: Zbanowany? Serio?
3: Na antenie jest kolega, także tego i tamtego. Chciałem zapytać, o czym jest audycja, bo trochę mi się nudzi, ja znam się na wszystkim, to bym sobie porozmawiał.
2: A znasz się na tych... A nie, ty na tym się nie znasz. Nie, to nie będę pytał się.
3: A to się nie pytaj, no rzeczywiście.
0: I już?
3: No, nie, no luźne gadki są, no to bym se ten, pogadałbym se. Nie?
0: Ale u was to bardziej tak bez gadek. Już tak po ładnych paru głębszych, jak tak się bez gadek nagle chodzimy sobie, to u was no, bardziej bez gadek.
3: Głębszych, no, to masz rację tu akurat w tej materii.
0: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na audycję, takie właśnie, że tutaj się zbieramy, bo nam się nudzi i tak, no i co tam? No i, a ja to no, lubię, no. Chyba się napiję, ale krawiec. W sumie to nie wiem.
3: Krawiec.
0: Takie luźne gadki, la la la la la la. No.
3: Czy pyszne.pl dowozi alkohol? W środę?
1: Dowozi.
0: To sobie proszę sprawdzić tam na stronie.
3: No to czemu ty chodzisz na stację po nocach, gdzieś się tam szlajasz, jak możesz sobie zamówić po prostu i ci przywożą? No to zauważyłem, to jest twój częsty argument, żeby wcześniej audycję skończyć. Mówisz, o fajki mi się skończyły, o to muszę iść na stację. Dobra, to kończę audycję, bo donate'ów nie ma. To na razie, nie? Bo mi się jarać chce. Mógłbyś zamówić i by ci dowieźli.
0: Chyba nie było takich przypadków, kiedy skończyłem audycję, bo mi się chciało iść na stacji po szlugi. Zawsze jakoś wytrzymuję do rana czy coś. Zresztą zwykle jestem zabezpieczony, a alkohol to jak już chleję na audycji, chlałem, bo już nie chleję, no to byłem zawsze zaopatrzony i kończyłem flaszkę i styka, no i koniec. No. Wypiło się te pół litra na audycji i już. No.
3: Co to jest pół litra?
0: No na jednego to trochę jest, nie?
3: A znasz ten dowcip, jak przez syberyjską tam, kurde, zaśnieżoną Syberię jadą na saniach Polak, Niemiec, Rusek i Anglik i nagle ich wilki zaczynają gonić?
0: No, opowiadaj.
3: No dobra, no to Polak, Niemiec, Rusek i Anglik jadą saniami przez Syberię, no i nagle wilki wybiegają z lasu i zaczynają ich gonić. No i Rusek popędza, sanie popędza, no ale cała watacha biegnie, wilki są już tuż, tuż. No i nagle Rusek wziął i Anglika wyrzucił z tych sań, tam go kopnął, nie? No i wilki dopadły Anglika i go zjadły całego, ale się nie najadły, no to biegną dalej. Biegną, biegną i już doganiają te sanie, no to Rusek wziął i Niemca z tych sań wykopał, nie? Wilki zjadły Niemca. Zjadły Niemca i biegną dalej. Biegną, biegną, biegną, już doganiają te sanie, a Rusek nagle wyciąga kałasznikowa i zaczyna do nich strzelać i wszystkie rozwalił, nie? No i Polak się tak na niego patrzy i mówi, ty stary, ty, czemu ty od razu do tych wilków nie zacząłeś strzelać? A Rusek wyciąga flaszkę z kieszeni i mówi, no co ty kurwa, litra na czterech? No taki dowcip. Dlatego widzisz, no możesz sobie zawsze zamówić tam, wiesz, na online, nie, i przywożą.
1: No to tak sylweczka czeka.
0: Ja nie, już nie piję.
3: Deliveroo, jest taka firma Deliveroo, oni się nazywają. I w Polsce, bo w Polsce się wszystko zawsze po polsku musi nazywać, więc w Polsce wymyślili nazwę pyszne.pl, ale to jest cały czas część sieci Deliveroo, nie? I to Deliveroo, powiem wam, że dowozi wszystko, nie, co chcecie, kiedy chcecie.
0: W sumie i fajny pomysł na biznes.
1: Jak Deliveroo dowozi, to... to potem jest delirka pewnie.
3: No nie, Deliveroo od słowa delivery po angielsku. Tak to leci.
1: Delirium.
3: Deliveroo, no. A jest takie piwo belgijskie w ogóle, się nazywa Delirium Tremens, się nazywa. Nie wiem, czy słyszeliście.
0: Nie.
3: Bardzo dobre piwko.
1: Delirium Tremens?
3: Delirium Tremens, no, ze słoniem chyba. Tam słoń jest chyba na etykietce i taka butelka jest wielka, taka biała. Tak się nazywa Delirium Tremens.
1: Ja bym się nabił wódki chluśniem buśniem.
3: Ja no to załóż firmę. Załóż firmę i produkuj, czemu nie?
2: Ja też bym się napił alkoholu, tylko ja się potrzebuję dowiedzieć, co Jezus pił.
3: Jezus nie pił nic, bo Jezus nie istniał.
2: Co pili ci, którzy w niego wierzyli, bo coś musieli w takim wypadku?
3: Nic, Jezus był tym, jak to się nazywa, Jezus był oszustem generalnie, walił wały ze swoimi uczniami tam na różnych wioskach.
2: No dobra, dobra, ale...
3: Od wioski do wioski i tam puszczali jednego niby trędowatego, czy tam jakiegoś niby ślepego miesiąc później, miesiąc wcześniej, a miesiąc później przychodził Jezus i go niby uzdrawiał. I cała wiocha wiwatowała, że o, kto to jest, tam Mesjasz jakiś wziął, ślepego tu uzdrowił, a tak naprawdę to była ściema, to była cała jak grupa cyrkowa, coś takiego.
2: No dobra, ale mieli te party co tygodniowe, tam się jakieś nazywało, i chlali coś, no walili jakieś wino, ja też chcę pić takie wino, jak oni pili.
3: Walili wino, ale rozumiesz, jak cała grupa była w zmowie ze sobą, no to mogli, wiesz, udawać, palić Jana, nie, że o, my nic nie wiemy, ojej, cud tutaj, tego wino zrobił z wody, ojej, ale kozak, no rozumiesz, no to na tej zasadzie było wszystko. W końcu to był Żyd, tak? No to nie ma się co dziwić, że tam bałyśmy.
2: Sprzedał ojca za Timexa.
3: Kto? Jezus
1: był oszustem matrimonialnym. Tak słyszałem.
3: Jezus w ogóle był oszustem. Nie tylko matrymonialnym, nie? On tam, wiesz, dzieci narobił, napłodził, nie? Bękartów różnych. Potem chodzili z apostołami i tam podrzucali tu, tam, siam, nie? Tak było.
2: Ale spryciarz tego, kurde, Jezusa chce ustawić. To taki prankster, nie? Tak youtuberzy teraz, nie? Ta ekipa jest.
3: Ale pomyślcie logicznie, to był jeden wielki wałek i na tym wałku powstała religia, która też jest jednym wielkim wałkiem, no. No co tu dużo mówić, no.
2: Ty, a tak się zastanawiam, ty pasuje, bo pranksterzy tak, co mają? swój merch, czyli koszule, jakieś ubrania. Jezus miał swoją stylówę, miał ludzi, co za nimi chodzili, no miał. No i jeszcze muzyka, bo każdy dobry influencer musi mieć swoją muzykę, no to przecież co chwilę się śpiewa.
3: U niego to bardziej chodziło o fame i w ten wyłudzanie majątków, nie? Oni tam mieli taką sekcję, żeby do nich dołączyć, to trzeba było oddać wszystko, co się ma, tak? I oni sobie zawsze targetowali jakichś tam dygnitarzy, czy jakichś bogatych ludzi, jakichś tam, nie wiem, centurionów, nie centurionów, tych, co zarządzali tam prowincjami rzymskimi. Oni nie przychodzili do, jak sobie poczytasz Biblię, to tam nie, rzadko kiedy było, że oni przyszli z jakąś misją do kogoś biednego, kto nie miał nic, tylko oni zawsze byli przyjmowani przez tych właśnie bogatych, prominentnych, tych, którzy dużo znaczyli. Nie? No i potem wiesz, oni przyszli ci apostołowie, tak, zrobili tam niby jakiś cud, potem jakiś jeden z drugim, wiesz, głupkiem dali się nabrać i przepisywali im wszystko, co mieli, bo żeby, wiesz, żeby być uczniami Jezusa, bo przecież łatwiej, wiesz, łatwiej tam wielbłądowi przejść przez bramę niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, nie?
2: Dokładnie, trzeba wszystko mieć. To prawda, tam takie ługi-bugi się działo. Ja czekam teraz na wstąpienie i będzie Fame MMA. Gdzie jest Fame MMA? Jezus kontra Judasz.
3: To nie było wbrew pozorom przeciwko Judaszowi, tylko to było przeciwko drugiemu Jezusowi, ta cała farsa, to całe ukrzyżowanie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ten Barabasz też się nazywał Jezus.
4: Miechu warte.
3: Kojarzycie? Był Jezus Nazarejczyk, tak? Czyli teraz był bohater. Jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Barabasz, który był mordercą. Wysokie przeszkody. Jakie to łatwe dla niej. Żydom się nie podobało, że chodzi Jezus, robi wały. Trzeba było go jakoś unicestwić, więc wzięli i doprowadzili do sytuacji, w której lud żydowski, bo to było, tam jest nawet w Biblii napisane, że Żydzi to zostali podpuszczeni do tego, żeby być przeciwko Jezusowi, żeby wypuścić Barabasza. To tam jest nawet, tam jest wprost powiedziane, że lud został podburzony, tak? I po prostu im nie pasowało, że oni mają tam swoje zwyczaje, swoją religię, swoich wiernych od tam setek lat, powiedzmy, setek, może dziesiątek, no setek powiedzmy. A przychodzi taki fircyk i im tam burzy ich porządek, który oni sami ustanowili. No i dlatego go wzięli i ukrzyżowali. Winnymi śmierci Żyda Jezusa są inni Żydzi, no. Bo Żydzi sobie tak potrafią tak jeden drugiego wziąć i kurwa podpuścić, albo na śmierć wydać, nie? Dobry przykład to była II wojna światowa, tak? Gdzie Żyd Żyda wydawał tylko po to, żeby samemu zostać przy życiu, no. Nie oszukujmy się.
2: O, ja pamiętam mój kurwa nauczyciel, przepraszam, tak, to był nauczyciel, mówił, że to było dobre, że to, co oni robili, to też było godne, bo przecież trzeba przeżyć i w ogóle, i ja takie, no nie wiem, no kurwa nie wiem.
3: Nie wiem, czy słyszałeś, Gumball, takie powiedzenie kiedyś dog eat dog.
2: A nie słyszałem.
3: Może pies zjada psa, że żeby przeżyć, po prostu jeden drugiego weźmie i no i zje, nie? Jeżeli masz dwa głodne psy, to wygra ten, który weźmie i tego drugiego zeżre.
2: A to taki, jak te tunele były szczurów, to się tak zmniejszały i pod koniec tylko jeden wychodził.
3: No tego akurat nie wiem, bo pierwsze słyszę o tym, co mówisz, ale to jest, wiesz, taka mentalność, że jak ja ciebie nie, to ty mnie. Jak ja ciebie nie zjem, to ty zjesz mnie, więc ja wolę zjeść ciebie. Na tej zasadzie to jest i zawsze tak było, tak naprawdę.
1: Jezus był kosmitą, arkturianinem był.
3: Jezus był tfelem, kurwa.
2: Jezu, jak cię obrażają.
3: Słuchajcie, polecam wam, jest taki kanał na YouTubie, wpisać Paweł Szydłowski i on wam wszystko wytłumaczy. Odnosząc się do źródeł oczywiście różnych swoich tekstów, bo to nie jest tak, że gościu się coś z dupy wymyślił, tylko naprawdę możecie wziąć sobie, obejrzeć. Co jeżeli na ten temat ma do powiedzenia poczeka, doktor historii, mówią, doktor ślepa, historii, nie jakiś tam jakiś lewy typek, co przyszedł i pierdoli swoje kłopoty, tylko naprawdę jest gość, który wziął teksty biblijne, przełożył tam z hebrajskiego, z greckiego i doszedł do tego, co tam jest tak naprawdę napisane.
0: Dobra, panowie, to dzięki za... ciekawe tutaj rozmowy wasze, wietrze antenkę, także trzymajcie się.
3: Dobra, na razie.
0: Hej, hej, hej.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, hej, hej. Trzymaj się, Gumball. Hej, hej, hej. Dobra. Dwa tutaj komentarze wysłane za pośrednictwem Donata od Mata. Pierwszy. Spójrzcie, jak wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nic dodać, nic ująć, bracie Macie. Dzięki wielkie za donata. I drugi też od Mata. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa, jeśli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy na przyszłość. Ona jedna.

0: Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest odbieranie kilku osób na antenie, no bo wtedy to musiałbym czekać pół godziny, żeby coś wtrącić i to mogłoby być takie wtrącenie na przykład. No, no, tak to właśnie jest, tak to jest. A już ktoś tam, ale a ja. I taka rozmowa, nie? Lepiej chyba pojedynczo. Na Discordzie to nawet jakoś jeszcze działa, bo ale tam jest no taka dyscyplina trochę i kultura rozmowy jest pilnowana, nie? No a tutaj to tak się robi bardzo, bardzo imprezowo czasami. No, nie wiem, czy chce mi się rozmawiać na tematy, czy o Jezusie po raz setny, po raz tysięczny. A tyle ważnych rzeczy się dzieje. Na przykład dla mnie cholernie istotną sprawą jest to, że państwo zaczyna nas traktować jako swoją własność już całkowicie, bo ma być teraz tak, nie wiem, czy to nie jest precedens jakiś, że obowiązujące prawo tu w Polsce ma być respektowane nawet jak uciekniecie z tego kraju, wyjedziecie za granicę, zrobić coś gdzieś takiego, co tu jest niedozwolone, a gdzie indziej jest. Przykładem może być właśnie aborcja Polek za granicą. No, nasz rząd wraz z sektą Ordo Iuris już szykują takie zmiany tutaj w prawie, aby Polki były karane, jak wyjadą za granicę przeprowadzić tą aborcję. No i zostawmy w ogóle temat aborcji, bo on tu nie o to chodzi akurat w tym momencie mi. Bardziej mnie niepokoi to, że może to zostać rozszerzone o różne inne prawa, czyli nie wiem, złapią was z blantem gdzieś za granicą i odpowiesz za to, nawet jeśli jesteś w Kanadzie, w Holandii, w Stanach, w Czechach, no bo jesteś Polakiem i masz się zachowywać po polsku. No to jest coś strasznego, coś niewyobrażalnego. Nie możemy już spierdolić przed opresantem, bo on nas będzie ścigał na całym świecie. Państwo wypuszcza komunikat. Jesteś naszą własnością, mamy misję wychować cię i nie myśl nawet o tym, żeby spierdolić. Nie myśl o tym, żeby założyć działalność za granicą, płacić mniejsze podatki. Nie, nie myśl o żadnej aborcji ani o narkotyzowaniu się. Jesteś Polakiem i obowiązki masz polskie i dorwiemy cię wszędzie. Nawet w dupie cię znajdziemy i wyciągniemy z tej dupy, boś ty nasz jest, Polaku. Polska krew w tobie płynie i to sprawia, że będziesz odpowiadał po polsku za wszystko. Nie wiem, czy was to nie niepokoi przypadkiem. A co do tej jeszcze tej nienawiści, która płynie ze wszystkich stron, zalewa nas. No, też mnie to niepokoi i też mnie to marszczy, jak to się mówi. Skupianie się na jakimś tam właśnie, na negatywach ciągłe, na jakimś tam hejtowaniu, na wytykaniu, ocenianiu. No, wcześniej się pojawił temat jakiegoś tam oceniania z dupy, nie? Ktoś się pojawia i nagle zaczyna mnie tu oceniać, tak bez powodu, coś zarzucać, o co chodzi w ogóle. No to tak za dużo tego, nie wiem, może ktoś zadzwoni z jakimś pozytywnym tematem, może ktoś zadzwoni opowiedzieć, co mu się przytrafiło fajnego w życiu, albo co osiągnął, coś się komuś udało może, nie? Będą takie telefony, czy zadzwoni zaraz ktoś i na przykład powie, że ja to nienawidzę Ziutka, Ziutek moim zdaniem jest kretynem, po prostu kretynem, a w ogóle ci Żydzi to w ogóle są parchy wstrętne, w ogóle nienawidzę tych i tamtych i jeszcze siamtych nienawidzę, bym po prostu, wiecie, co z nimi zrobił, już nie chcę mówić. W ogóle Krawiec, słaba audycja, w ogóle chujowo się słucha, no wybacz, ale muszę ci szczerze powiedzieć, dzisiaj wyjątkowo słaba. Jeszcze kupiłem sobie piwo, takie dzisiaj niedobre, cholera, jakieś żydowskie chyba piwo, niedobre. No w ogóle jakoś tak smutno jest i... Ja nie wiem, czy będę słuchał tego nocnego radia jeszcze. W ogóle wkurza mnie wszystko. W ogóle... No i na przykład może ktoś z takim telefonem zadzwoni, nie? A może nie, może ktoś zadzwoni i coś o czymś fajnym opowie, nie? To jest trudniejsze, o wiele łatwiej jest skupić się na jakichś chujowych rzeczach, nie? Ja też tu często krytykuję, no jak teraz, no znowu tutaj ubolewam, że chcą, jakaś sekta nami chce tu rządzić i tak dalej. No chciałbym więcej może, żeby było pozytywnych audycji. Patrzę sobie na newsy, które mam tutaj zapisane i większość to są takie jakieś aferki. Afery, zarzuty kogoś wobec kogoś. Tragedie. Może więcej jakichś ciekawostek, nie wiem, naukowych, odkryć. O różnych pasjach porozmawiać. Właśnie, no, sam temat pasji, ile to można opowiadać, nie? I zastanówmy się, może to, że może sytuacja, w której w nocnym radio pojawią się same jakieś tam zarzuty, wąty, pretensje, dramaty, tragedie, to i nie wiem, i ocenianie innych zamiast coś o sobie opowiedzieć, to może to będzie świadczyło o tym, że czegoś nam brakuje w życiu faktycznie. Cześć, tam.
1: Cześć, no to ja coś pozytywnego powiem. Po pierwsze, udało mi się zachować komputer Amiga jako sprzęt, który służy mi nadal do zarobkowania, podczas gdy wszyscy inni traktują to jako zaszłości muzealne. To jest jedna dobra rzecz. Druga rzecz, znalazłem komputer. Leżał sobie taki złom. Znalazłem go, długo się zastanawiałem nad tym, czy go podnieść, bo był tam dysk twardy, co od razu kusiło, żeby zobaczyć, co na tym dysku jest, no, ale go zostawiłem. No, idę na następny dzień z postanowieniem, że go jednak wezmę. Okazało się, że już go ktoś wziął. Także też pozytywne, bo ktoś skorzystał. A co mi się w życiu udało? No, udało mi się robić to, co lubię najbardziej, czyli prawie nic. Staram się nie zwiększać zbytnio entropii wokół siebie, więc na przykład dzisiaj spałem do 15:30, po czym wyszedłem z psem, wróciłem i znowu spałem. Prawda, że fajne?
0: No, no. W sumie ostatnio sobie swoje życie jakoś tam podsumowywałem. Wyszło oczywiście, że masa różnych zaprzepaszczonych okazji, szans, że raczej już się pewnie chyba w życiu nie dorobię i tak dalej, ale tak sobie zadałem pytanie, czy to jest takie super ważne, żeby się, nie wiem, dorobić, osiągnąć jakieś dobra materialne, zdobyć. I czy nie można sobie tak po prostu żyć? Czy życie to jest taka gra, w której trzeba jak najwięcej punktów zebrać i na tym to polega wszystko? Czy może to jest taka symulacja, w której możemy sobie robić, co chcemy i nie ma jakiegoś schematu, jednego przepisu na życie? I wyszło, że raczej to drugie chyba, ku temu bym się skłaniał.
1: Ja myślę, że wszystko zależy od tego, jaką filozofię się przyjmie, tak? Czy życie ma polegać na po prostu istnieniu, czy może na przykład jest jakiś głębszy sens, sorki, bo trochę mnie kaszel męczy ostatnio, i czy po prostu mamy na przykład, nie wiem, eksplorować w jakiś sposób to swoje najbliższe przynajmniej otoczenie, czy mamy dokonywać jakichś zmian, czy może mamy zmaksymalizować wykorzystanie tego, co umiemy, nie? I być może kiedyś będziemy z tego jakoś tam rozliczani, nie? To wszystko zależy od punktu widzenia. Mnie się zdaje, że w moim już takim, patrząc z tych prawie 5 dekad, życiu są po prostu pewne etapy, w których jestem bardziej nastawiony na jedno, potem na drugie. Nie wykluczam, że będzie na 6 na przykład, czy na 7, nie? Zależy jak tam, jak to mówią, Bozia da zdrowie, nie?
0: Nawet jeśli mielibyśmy być rozliczani na koniec z naszego życia, to też pytanie, czy będziemy rozliczani z wyniku, tak, wiesz, z ilości zebranej gotówki, z osiągniętych celów, z tego, czy ile masz dzieci, ile sztuk. Też pytanie, czy to takie rozliczanie, nie? Na pewno. Wydaje mi się, że niekoniecznie.
1: Intuicja podpowiada, że największym rozliczaniem to jest rozliczanie przed samym sobą, tak? Bo
0: dokładnie.
1: Przed samym sobą nie masz tajemnic, nie? Znaczy, możesz udawać coś, ale jak to się mówi, to się nazywa rachunek sumienia, taki jaki robisz, no to jak sobie zaczniesz się zastanawiać sam nad sobą, no to nic sam przed sobą nie ukryjesz, nie? Chyba, że trudno jest nawet nie myśleć, nie? Także my zawsze o czymś tam myślimy, I to powoduje to, że no, najlepszą ocenę wystawiamy sami sobie, po prostu przed sobą, tak? Bo ty na przykład nie wiesz pewnych rzeczy o mnie, ja nie wiem pewnych rzeczy o tobie. Mogę tylko porównywać te rzeczy, o których o sobie wiemy, tak? Że pod pewnymi względami jesteśmy podobni. Wiem, że to może brzmi tak trochę górnolotnie i filozoficznie, ale ja na przykład sobie cenię to, że nie muszę nic robić i to jest dla mnie jakiś taki stan fajny, nie? Gdybym musiał coś robić, to po prostu samo to słowo muszę powoduje we mnie pewnego rodzaju stres, spięcie. Jeżeli mogę tylko to zrobić, no to już jest zupełnie inna rozmowa, nie?
0: No to cierpimy prawdopodobnie na to same, tą samą, nie wiem jak to nazwać, dysfunkcję, albo mamy podobny światopogląd. A przypomniał mi się taki żarcik twój z serkiem heterogenizowanym. No i wyobraź sobie, że działacze jakieś tam LGBT, jakiegoś stowarzyszenia LGBT, to jakieś małżeństwo LGBT zrobiło taką prowokację. Chodzili i zbierali podpisy pod tym, żeby zabronić nazywać serki homogenizowane. Właśnie, bo to jest promowanie homoseksualizmu. No i zebrali całkiem sporo podpisów. Tak się przeszli i 120 podpisików zebranych dość szybko. Co nam to mówi o społeczeństwie, że nie wiem, że nie potrafią odróżnić ironii, żartu? No, tak się mówi, że poczucie humoru to cecha ludzi inteligentnych. I może faktycznie, spotykałem w życiu takich ludzi, z którymi próbowałem tam żartować coś, a oni tacy niewzruszeni, tak wiesz, trzeba było im tłumaczyć potem, dlaczego by się wypadało zaśmiać, bo to wiesz, to rozumiesz, bo to chodzi o to, że wiesz, serek no homogenizowany to taki po prostu, wiesz, serek, a to jest taki absurd, nie, to rozumiesz, no, aha, no może i tak, no.
1: Wiesz, wpłynąłeś w pewien sposób na mój sposób myślenia, ponieważ przypomniałem sobie, że bardzo dawno nie jadłem takiego serka. Ja uwielbiam serki homogenizowane i waniliowe, jakieś tam owocowe z truskawką i truskawek. No różne teraz można dostać. Właściwie mamy cały, że tak powiem, przestrzał, jeśli chodzi o różne owocowe. I uwielbiam te serki. Kiedyś to oczywiście był żart. Ja się zapytałem, że czy mają heterogenizowany, bo przez to, że jest homogenizowany, nie mogę jeść. Znaczy, mi jest to dokładnie oczywiście obojętne, jak to się nazywa, ale tutaj zwrócę ci uwagę na pewną rzecz i wszystkim słuchaczom. Jak się zrobi jakąś ankietę, to choćby pytanie w tej ankiecie było nie wiadomo jak głupie, że tylko przypomnę dawne amerykańskie, w jakimś stanie zrobiono dwuwodorek tlenu, znaczy można, czyli H2O, tak? Czy należałoby zakazać i tam 50 na 50 mniej więcej wyszło, że ludzie się pół na pół podzielili, czy zakazać, czy nie. Także jak zrobimy jakiś taki kompletnie głupią ankietę i będziemy zbierać, to samo to, że zbieramy, chodzimy z jakimś pismem, spowoduje to, że znajdzie się grupa ludzi wśród tego zbioru zapytanych, pewnie mniejsza grupa, bo większość ludzi po prostu minie nas zwyczajnie nie chcąc brać w tym udziału, ale znajdzie się grupa ludzi, która nie będzie absolutnie myśleć nad tym, jaką odpowiedź ma udzielić, nie będzie się zagłębiać w to sens tego pytania, a sprawnie po prostu odpowie jakoś tam, tak czy nie. Na przykład taka ankieta, może ktoś będzie miał ochotę, żeby kobiety chodziły w upał nago, nie? Chociażby, nie? Myślę, że pół na pół będzie, bo mężczyźni zagłosują za, a kobiety przeciw, nie?
0: W ogóle jak się tak przeprowadza różne ankiety dla zgrywy, To często się okazuje, że ludzie to są takimi imbecylami totalnymi w zasadzie, no bo a to się ktoś zapyta, jaki ma pan stosunek do homo sapiens? Nie, proszę pana, ja to nie toleruję takiego czegoś. Nie, to było inaczej. Co by pan zrobił, gdyby pana syn był homo sapiens? Wygoniłbym, ja to nie toleruję, nie? Albo, nie wiem, czy słyszał pan, pani, że w naszych szkołach mają uczyć liczenia z użyciem cyfr arabskich? No to nie do pomyślenia jest, proszę pani. To naprawdę? To nie, to chyba nie. No, to jest niemożliwe, żeby takie coś było, takie coś. No. To ludzie są kretynami po prostu. Nie wiem, po co ta cała edukacja jest.
1: No cóż, na psychologii moja córa ma na przedmiocie informatyka liczenie przy pomocy cyfr binarnych, więc to świadczy o tym, że może to być bardzo przydatne również liczby arabskie, a również heksadecymalne weszły teraz, także jest temat na ten temat, czyli szesnastkowe tak zwane, nie? No, także wiesz, no, przydać się zawsze do czegoś można. Znaczy ja w ogóle miałem wrażenie w szkole, i to już za moich czasów, czyli jeszcze w latach 80. wcześniejszych, że uczono mnie bardzo dużo rzeczy, które całkowicie były oderwane od rzeczywistości. Ponieważ biernie ćpam ten cały cykl nauczania na studiach córy i słyszę te wykłady, bo na
2: studiach śmiechu warte. Ha,
1: ha, ha. W trybie, jak ja to mówię, za studia zaoczne to są.
3: Dobry wieczór, więc, panie Etam. Czy ma pan emeryturę bądź czy pobiera pan rentę?
1: No, przychodzi mi coś takiego do głowy. No, jak na przykład można nauczać matematyki w sposób oderwany zupełnie od rzeczywistości.
0: Dobra, czyli... bo Etam, muszę ci przerwać, bo dołączył do nas Peter, który chyba zajmuje się podprowadzaniem wózków pod hipermarketem. Kierowniku, odprowadzić wózeczek, bo takie jakieś telepanie, jakieś
4: odgłosy. Skąd te podejrzenia?
0: Bo strasznie tam tarabanisz się, jakieś takie odgłosy właśnie, jakbyś wózki sklepowe wkładał jeden w drugi. Nie wiem, coś tam robisz?
4: To aktualnie. Zupełnie nie u mnie, bo ja siedzę w parku, jest cisza.
0: No to może jakieś zakłócenia w takim razie.
4: Zakłócenia raczej.
1: Krawcy, muszę przerwać, bo w donacie było pytanie, czy ja mam emeryturę, jeżeli zdążyłem przeczytać, bo przez chwilę tylko widziałem. Jak możesz, to odczytaj to pytanie całe, czy ja się nie mylę, czy o to chodziło. No, nie zdążyłem zerknąć na ekran.
0: No, pytanie brzmi tak, czy pan Etam pobiera emeryturę albo jest na rencie? To znowu tutaj Mat, dzięki wielkie.
1: Nie, Macie. Ja jestem człowiekiem, który posiada dochód pasywny, także wyrobił sobie niewielki dochód pasywny. Czasami starcza, czasami nie. No. Krótko mówiąc, moja maksyma jest następująca i to może Matowi powiem, bo mógł nie słyszeć. Jeżeli mam pracować i żyć biednie, to wolę nie pracować i żyć biednie.
0: No i git. A no, witamy na antenie chyba nowego słuchacza. Dzwoniłeś już, Peterze, do nas?
4: Peter, nie, my się już znamy. Jeśli mogę ci wspomnieć, to wcześniej się przedstawiałem bardziej jako Melon, Digital Melon, Kameleon.
0: A to pamiętam.
4: Nie wiem, czy kojarzysz. To jest z 8 lat temu, tak przerwałem słuchanie, bo byłem po prostu zajęty swoim życiem, próbowaniem go ustabilizowaniem tego, ale niestety poległem. No i tak sobie ostatnio zacząłem słuchać i znowu. Znaczy czasami słuchałem, bo lubię sobie posłuchać was, ale to jeszcze były czasy Rady na Fali, prawda?
0: No proszę, ale kojarzę. No, tutaj niektórzy mi zarzucają, że nie znam społeczności. A widzicie, wiele lat temu, a kojarzę człowieka.
1: A ja właśnie nie i bym bardzo chętnie usłyszał, bo chciałeś zmienić coś w tak zwany homeostat, czyli taką stabilizację. Co ci się nie udało, jeżeli oczywiście nie jest to tajemnicą?
4: Co się nie udało? No znaczy inaczej, no chciałem się dowiedzieć, dlaczego moje życie jest tak nieudane, no nie? Co mnie różni od innych, bo tak wiesz, ludzie zawsze przychodzą, mówią, ej, zrób to, a to cię uda, no nie, no i kurwa nigdy nie działa, nie, no i tam jakoś gdzieś tam doszedłem do tego, czym się różni od innych ludzi i dlaczego mi to tak idzie, no,
0: cóż, jakie?
4: Nic już na to nie poradzę.
0: I masz jakieś wnioski tutaj ciekawe, które mógłbyś zdradzić na antenie, bo to
4: wiesz,
0: może być cenne dla
4: wszystkich. Wiesz, jak dzwoniłem ostatnim razem, to parę tygodni temu, to tak jakby starałem się jakby w racjonalny ton uderzyć, ale jakby spotkałem się z oporem, także powiem ci tak, no po latach im dłużej żyję, tym bardziej się staje jakby racjonalny, co w zasadzie ma sens, no nie, bo rodzimy się nieracjonalnie, ale no jest to zawsze jakoś w tematach tutaj które są poruszane na antenach, tutaj u ciebie na przykład. No i każdy krąży wokół tych tematów, ale nie umie sobie jasno powiedzieć, czym jesteśmy, jak to działa, jakby już to wcześniej mówiłem, no nie ma czegoś takiego, że jest jakieś tam ja czy coś, to są tylko mechanizmy, no nie? I I jakby nie chcemy w to wierzyć. Po prostu nie chcemy. Bo tak mamy jakby perspektywę. Siedzimy w takim miejscu, że tak powiem, że to nas zmusza do takiej percepcji, no nie? Znaczy, ona się sama rodzi jakby. Ale dziś można jakby skonfrontować swoje intuicje jakby ze współczesną nauką i jakby zobaczyć, że to nie jest prawda, no nie? Czyli wszelkie rzeczy typu wiara i inne takie rzeczy, no po prostu nie mają jakby, nie mapują się do rzeczywistości, jak to mówi jeden taki pewien doktor. Nie wiem, jak to powiedzieć.
1: No, tak, czuję, tak, że chciałeś spełnić oczekiwania według kryteriów innych osób i doszedłeś do wniosku, że nie pasujesz do tego, do tej rzeczywistości w pewien sposób.
4: Nie, po prostu nie mogę. To trochę. Nie da się wszystkiego tak uprościć, no nie?
0: Jest język, też coś takiego jak
4: język,
0: pech.
4: Język to jest tylko próba uproszczenia rzeczywistości, jakby odzwierciedlenia jej, ale. No nie działa to tak w ten sposób. Ale nie to jest... wszystko się da skompresować tak, żeby uprościć w paru słowach. Czasem ludzie mówią, no ale prosta odpowiedź, ale prosta odpowiedź. No ale to nie ma, to tak nie działa. Nie zawsze się da tę prostą odpowiedź dać, prawda? No i po prostu no, różnie się pewnym detalem, kurde, że tak powiem, w mózgu i dopiero do teraz do tego doszedłem. Jakby
0: jakim?
4: Potwierdziłem to sobie, jakby czytając najnowsze jakby jakieś tam badania i doświadczenia.
0: A co to za detal? Bo mnie to właśnie ciekawi bardzo, do detal, czego detal. Doszedłeś.
4: Czym jest ten detal? No ci powiem tak. Jeśli tak na chwilę uprościsz ludzkie działanie w zasadzie, no to można sprowadzić to, nie wiem, nie pamiętam, kto to tak fajnie powiedział, ale to masz tylko lęki i dążenia, prawda? Albo się czegoś boisz, albo do czegoś dążysz, prawda? I w mózgu w zasadzie to tak samo działa. No i zauważyłem, że mam po prostu za dużo pewnych komórek, które jakby inicjują lęk, ale mało takich, które jakby go wygaszają. Na pewnym jakby etapie w mózgu, jakby to powiedzieć tak w uproszczeniu, bo to jest bardzo takie zawiłe, no nie? To nie jest produkt, mózg to nie jest produkt, to nie jest coś zaprojektowane, tylko to jest tak jakby na dziko wyrosło i naukowcy sobie drapią się w głowę, żeby zrozumieć w ogóle cokolwiek z tego, prawda? Także dla mnie plusem jest tego takim, że jeśli ja natrafię na jakiś problem, to go dobrze zapamiętuję i następnym razem staram się, to jest automatyczne, wziąć to pod uwagę, jakby wyeliminować ten problem, albo go rozwiązać, albo po prostu nie wchodzić w tę sytuację drugi raz, no nie? Z tym, że no, mam to może po prostu troszkę bardziej na wyrost i powoduje to, że po prostu jakby życie się przede mną zamyka, no nie? Po prostu już nie mam dróg, do których mógłbym iść. Teraz już jest jakby trochę za późno.
0: Nie, nigdy nie jest za późno, stary, ale już połowa sukcesu to zdanie sobie sprawy z pewnych właśnie emocji, które nami targają, pewnych cech naszych, jeśli chodzi właśnie o myślenie, o podejście do projektów różnych, do przedsięwzięć. O wielu ludziach się mówi, że szybko się zniechęcają, że mają słomiany zapał.
4: Tak,
0: i ja myślę,
4: tak,
0: że to być może to są właśnie tacy ludzie jak ty, czy może też ja, bo u siebie też zauważam tak, takie szybkie zniechęcanie się, albo raz nie wyszło, to czemu miałoby znowu wyjść. To jest zbyt dużo obaw, zbyt dużo analizowania czasem niepotrzebnego, co sprawia, że brakuje nam, powiedzmy, czegoś, co można by nazwać konsekwencją, prawda? A sukces zdobywają, sukces osiągają ludzie właśnie konsekwentni. Konsekwencja to jest cecha, nie wiem, milionerów, tak? Jeden interes mu padł, drugi, trzeci. Ci milionerzy, którzy, no, tak przedstawiam przykład człowieka sukcesu jako, powiedzmy, milionera, chociaż wiadomo, sukces można odnieść też w innych dziedzinach, ale powiedzmy, że taki milioner, no to on często jest po iluś tam bankructwach. I co? I nie zniechęcił się. Szedł dalej, nie bał się, próbował dalej, a nam w mózgu już się tworzą jakieś bariery, że no nie ma co, no bo to jak nie wyszło raz, to czemu miałoby drugi raz wyjść? I zaczynamy analizować, skupiając się być może za bardzo na negatywach też i no tu zrobiłem źle, tutaj nie dam chyba rady, chyba nie jestem predysponowany, kurczę, być może i tak dalej. Wiesz, do czego zmierzam, tak, nie?
4: Jak najbardziej, dlatego do ciebie z tym dzwonię akurat. Na tyle, jak się znam z anteny i z tego, co mówisz sobie, to jakby przypominam samego siebie w pewnym sensie. Chociaż oczywiście nie mówię, że musi być identycznie, bo po prostu każdy ma swój życiorys, swoje warunki życiowe, swoje otoczenie, swoich ludzi wokoło, rodzinę, czy na przykład przyjaciół, czy coś takiego, no nie? Jakby, że nasze losy mogłyby się inaczej potoczyć, prawda? W tej kwestii. A to skupianie się na błędach, to jakby z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że ja nieraz mówię o tym, czym zrażam ludzi do siebie, ale... Bo ludzie mówią,
1: Uwaga, panowie, tłusty donate. Tak, trzeba odsłuchać.
0: Tłusty donate z jednej strony, a z drugiej strony padł stream i rozłączyło nas. Nie ma nas na YouTubie, jesteśmy tylko na radio, więc do donate'a może wrócimy za chwilkę. Faktycznie stuwa wpadła. I jeszcze od bezdomnego śmieciarza.
2: Ale dziękuję za pieniążki.
0: Zaraz będę musiał to otworzyć jeszcze raz.
5: Poczekaj, Krawczy, momencik. Ja mam cały czas na żywo YouTube'a. Także nie wiem,
0: niemożliwe, to musisz mieć z opóźnieniem słuchać.
5: Nie, jest cały czas na żywo.
0: Nie wiem, jak to możliwe.
5: Korzystam z zupełnie innego łącza internetowego do komputera i mam cały czas na żywo. Jest kolejny donate od bezdomnego tutaj. Cały czas leci na żywo.
0: Wiesz co? Wszedłem do zaplanowanych transmisji i znów się pojawił ten stream, czyli tak jakby wyłączył się, zakończyłem go, chociaż nie wiem, może to coś tutaj... No widzicie, to jest...
5: Nie,
0: to jest...
5: jak bum, cyk, chodzi.
0: Wiem, że chodzi, bo teraz już to widzę, że nadal działa, tylko no cuda niewidy się tu dzieją i to jest właśnie ten taki chaos, takie psucie się wszystkich tych aplikacji, paneli. Coraz gorzej to wszystko działa po prostu, bardzo zawodne jest.
4: To się zgadza. Ale to frontend bardziej ci pada, ale to się zgadza, że wszystko pada, bo tak właśnie wygląda ten świat ostatnio. W takim kierunku idzie. Ja jakby zawodowo zawsze próbowałem iść w takim kierunku, powiedzmy, jak ty zawodowo, też chciałem na freelance, ale później wszystko się już, zdrowie już tak zdechło, że już teraz oram po ziemi, że tak powiem, no nie?
1: No do tego trzeba mieć zdrowie, to prawda.
0: Wiesz, Peter, ale wydaje mi się, że to, że tak oceniasz swoje zdrowie, że już za późno, już trochę po ptokach, to też jest pewna rzecz, z którą możesz spokojnie walczyć i już jesteś w połowie drogi, bo zdajesz sobie z tego sprawę. Wielu ludzi tak działa, tak funkcjonuje, że no, nie chcę cię tu posądzać, że jesteś hipochondrykiem czy coś, bo może faktycznie masz problemy, ale wiesz, o co chodzi, że wielu ludzi nie jest zupełnie świadomych tego, co mogliby w sobie zmienić, a ty jesteś. I to już jest połowa sukcesu, albo nawet trzy czwarte sukcesu.
4: Niestety nie mam już, jakby straciłem już cel z oczu. Nie mam, jakby bez celu nie ma jakby do czego dążyć. No nie, no jak to inaczej można powiedzieć? No nie ma.
1: No, to ja to rozumiem.
4: Nie ma co motywować, bo po prostu jakby rozumiem, co mnie otacza, ci ludzie, to wszystko. To nie jest tak, że ja na przykład winię tych ludzi, no nie. Jak już chyba kiedyś wcześniej powiedziałem, że nie wierzę w takie rzeczy jak wina, osiągnięcia czy coś. To jest tylko wynik działania różnych mechanizmów i tyle, no nie.
0: Słuchaj, ja na przykład mam teraz kłopoty z zębami, już dosyć spore, zaczynają mi się szyjki odsłaniać, zaczyna mnie to boleć, nie mam na dentystę, rodzinne sprawy mam bardzo niepoukładane, różne, wiesz, naprawdę mam masę rzeczy, o których można by się już tak załamać, powiedzieć, już chuj dupa, już się w prześcieradło zawijam i kicam na cmentarz, ale jakoś przestałem się przejmować, tak podchodzę i to mi się zmieniło tak nagle, wiesz, nagle w życiu zacząłem patrzeć na wszystko inaczej, nie przejmować się, takie zrywy staram się mieć, że biorę się tutaj, coś działam, wiesz, nadrabiam projekty, z tym się tutaj przeproszę, coś, nigdy nie jest za późno, naprawdę. I
4: no jest... Ale jednak coś robisz, a ja od tamtego czasu, jak przerwałem słuchać tego radia, to po prostu jestem cały czas worek, kurde, pod pachę i krążę, kurde, sobie po świecie i po prostu szukam jakby zaczepienia i już teraz się już tak zdrowie posypało, że wróciłem do tego pojebanego kraju, kurwa, i tutaj nie jestem w stanie w tej patologii, kurwa, zacząć od nowa.
0: Wiesz co,
4: nie daję rady.
0: Na pewno będziesz siebie zadręczał takim teraz myśleniem, bo to myślę, że możesz mieć depresję, większą lub mniejszą, bo depresja
4: depresja nie jedno ma imię.
0: No,
4: nie tylko tak.
0: Czekaj, sekundka. Ja cię doskonale rozumiem, bo przez podobne rzeczy przechodziłem, one tam wracają, znikają. Może mi jest trochę łatwiej, bo potrafię to trochę lepiej kontrolować. Już jestem poza tym najgorszym okresem i teraz, wiesz, jakby taka depresja, nie depresja, wiesz, wyjebane na wiele rzeczy.
2: To jest po
0: rzeczy.
2: Prostu, no coś,
4: ale
2: coś takiego, mogę ci... nie rozumiem.
0: Kurczę, słuchajcie, przepraszam, bo tu takie pieniądze nagle z nieba spłynęły. To może dla Petera być jeszcze takie bardziej dołujące, że siedzi taki, gada se tu, pierdoli, bo pieniądze spływają. A ja mam kłopoty w życiu, kurwa, żeby go tak obesrało. Dzięki Macie, słuchajcie, Mat rzucił tutaj stuwala, po prostu aż zaparcia dostałem i za nim mówiłem. Ja pierdolę, pasywny...
1: rzucił bezdomny, nie zapomnij.
0: Tak.
1: Teraz 96 jeszcze będziesz miał pasywny... za chwilę, bo ja mam na żywo podgląd.
0: Tak, pasywny dochód, donate dla pana Etam, to ja nie wiem, mam Etamowi przekazać tą stówę?
1: Ja nie, absolutnie nic nie biorę. Ja jak będę chciał, to już mówiłem, uruchomię swój kanał, będę nadawał i dam, zrobię tip, jak będę potrzebował, albo będę chciał wypróbować, czy coś się da.
0: Panie,
1: to jest pomysł na życie, pewien, tak?
0: Panie Macie, no mogę pójść na taki układ, że może po połowie się z Etamem jakoś tutaj podzielimy.
1: Krawcze, już następna stuwa poszła, także zaraz będzie 96.
0: Tak, jeszcze...
1: Ty jesteś opóźniony.
0: Jestem opóźniony, zgadzam się z tobą, trochę tak.
1: Z tymi odczytami.
0: Bezdomny śmietnikarz, nie śmieciarz, tylko śmietnikarz, to jakaś taka ciekawa profesja, śmietnikarz.
4: Też bym tak chciał, tak sobie tu stówkę gdzieś, wiesz, rzucić tu tam.
0: Ale wiesz, że to jest możliwe, że wszystko jest jakby przed tobą i to, że tego nie robisz, to właściwie w dużej mierze jest pewna bariera, którą w głowie masz pod tytułem no ale co ja mam, radio zakładać? Gdzie ja? Wiesz, to starsze osoby tak często mają, nie? Weź się naucz tam babciu, ciociu komputera. A gdzie ja tam komputer, człowieku? Ale wiesz, że te babcie, te ciocie, te matki, przykładem moja mama, w ogóle komputer był dla niej jakąś totalną abstrakcją. Ona ani tego nie lubiła, ani nie wiedziała, jak włączyć to w ogóle. Dzisiaj w końcu się przemogła i śmiga tam, YouTube instaluje coś, wszystko kuma przy laptopie siedzi, bo wykonała pewien ruch. I właściwie, wiesz, załóż takie samo radio jak ja i gadaj do ludzi i będziesz miał dokładnie tą samą sytuację, ale tylko jeśli pokonasz tą barierę w głowie. Ja wiem, że są takie przypadki, że ktoś faktycznie nie da rady czegoś zrobić, ale to śmiem twierdzić, że to jest mała część przypadków, wiesz? Więc wszystko możesz tak naprawdę zrobić. Będzie to kosztowało ciebie trochę pracy, więcej lub mniej.
4: Nie chodziło mi o to, żeby ci zakładać drugie radio albo coś takiego, tylko żeby tobie na przykład rzucić stówkę. No nie?
0: A, żeby mi rzucić stówkę.
4: Tak,
0: ale słuchaj, twój telefon...
4: Kurwa, że nie jestem w stanie ci rzucić stówki, kurwa, to jest po prostu żałosne, że czuję się żałośnie w ten sposób.
0: Ale stary, ale potrafisz zadzwonić do radia i podrzucić naprawdę ciekawy, fajny temat. I dla mnie to jest olbrzymia wartość i się z tego cieszę. I to jest fajne, wiesz, też.
4: No był taki moment, że bardzo się starałem jakby w tym jakby uczestniczyć. No nie myślałem, że to coś zmieni, no ale niestety to się później skończyło. No w sumie spotkałem się z kapitanem Tomkiem tam w Londynie. Aha. I tak to były początki i to było jeszcze przed premierą Keszek, więc jak już to widziałem, to już było... No nie wiem, to chyba nie idę w tą samą stronę, co nie idziemy w tą samą stronę, no nie? Później ty założyłeś sobie tutaj to nocne radio, no nie? I tak chwilę jeszcze tam też uczestniczyłem, ale no. I siedzę, jak mówię, cały czas na walizce, cały czas mnie tak rzuca wszędzie los i wiem dlaczego już teraz, no nie? I no to nie przeskoczę tego. Nie przeskoczę tego.
1: Ale masz jakąś stałą przystań, czy nie? Czy nie za bardzo?
4: Nie, niczego nie mam. Mam tylko coraz mniej.
1: Dobre i...

0: o jego PayPola i tak dalej. I też nie chciałbym, Etam, żebyś tu jakoś oponował, bo wiesz, bo sponsor sobie życzy, to wypada spełnić.
1: Znaczy, dla ciebie też może. No to chciał w kopercie wysłać.
0: W kopercie, no nie, no człowieku, na pewno jakoś się da. To załóż sobie nowe konto, PayPal czy cokolwiek.
1: Znaczy, PayPal mam działający. To
0: no
1: mam,
0: to ci prześlę na PayPola. Prześlę ci na PayPola, bo wiesz, bo to by było nieelegancko, gdybym teraz to zatrzymał i Matt miałby prawo być wkurwiony. Jest wyraźnie napisane dla
1: PayPal,
0: Etama.
1: Mi piesek Max, to jest mój. Piesek Max to jest mój PayPal, no.
0: Możesz mi tutaj na czacie go wpisać dokładnie?
1: Poczekaj, bo ja ci go wpiszę, cholera, jak ja ci mam to wpisać o tym, bo ja nie umiem, ja umiem gadać super, u mnie nic ze Skype'em się nie dzieje, ale czekaj, gdzie tu jest czat w tym Skype'ie telefonicznym? A, dobra, wymówcie, ja będę się zastanawiał.
0: Dobra, jeszcze chciałbym Bananowi serdecznie podziękować, 96, no ładny mi test, bo Banan tutaj pisze test donata, czy prawdziwość jest, czy jej nie ma. No to fajny test, też prawie stuwa, tak? To chciałbym takie testy sobie robić, ale dla testu przeleję stówkę tutaj. Myślę, to raczej 3 złote by bardziej pasowało do testu. No dzięki, Bananie, dzięki wielkie. Tym razem dla mnie, tylko dla mnie. Moje. Super. No,
2: przypomniało mi się, już, ten, mogę?
0: Tak,
2: przypomniało mi się, bo to wcześniej, jak dzwoniłem, trochę się spóźniłem, tam mówiłeś o tych takich ankietach, o tym, jak ludziom się różne dziwne pytania zadaje, to oni nie bardzo rozumieją pytanie i odpowiadają coś bez sensu, albo jak się im inaczej zada to pytanie, to odpowiadają inaczej, niż by zadać im je bardziej tradycyjnie, no nie? I po angielsku to się nazywa double speak. Możesz to po sobie poszukać gdzieś, no nie? Jest to takie zjawisko, no tak, się to mówi. To może być celowe, lub nie.
3: 21 zł, prawda? 37 groszy.
2: To jest dosyć znane.
1: Jak wyświetliło ci się krawiec?
3: Ja nie wiem, ale tam swoje donaty zakłada już ze 3 lata.
1: Sorry, że tak ten.
0: Matt doprecyzował tutaj, że jest wyraźnie napisane, że żebym przekazał według przelicznika nocnego radia. Tylko jaki to jest przelicznik? Że przelicznik jest taki, że wszystko bierze kapitan Pijawka, a reszcie nawet ogryzek się nie ostanie, ani okruszki
1: znaczy,
0: z pańskiego
1: stołu. No nie, to może się umówmy, że to jest dla ciebie, bo ja, jak mówiłem, ja nie mam frajdy z gadania, jak mam pieniądze. No i tyle, no.
0: Spoko, Etam, nie bądź taki tutaj nieśmiały. Wiesz co, myślę, że takim fajnym, zdrowym przelicznikiem, podziałem bardziej, zawsze do tego jakoś tam dążyliśmy, jest 50-50. Ja tak zawsze, wiesz, coś z kimś robię, 50-50. Więc może w ten sposób, może się pół na pół po prostu podzielimy, ty sobie za 5 dyszek kupisz jakieś fajne, nie wiem, żarcie albo dyskietki do Amigi sobie będziesz formatował tam w wolnych chwilach, co tam lubisz.
2: Może dziesięcina może lepiej.
1: Nie, po prostu wiesz, nie chcę, żeby to trafiło w powietrze, bo nie umiem, cholercie, na tym telefonie czatować, tylko umiem rozmawiać. Jak słychać całkiem dobrze, to słychać ładnie i niech tak zostanie, niech lepiej ten Skype działa dobrze do rozmów i wyraźnie. Napisałem, ale nie wiem, czy doszło.
0: Tak jeszcze chciałbym ci, Peter, tak coś może doradzić, bo wiesz, w nocnym radio czasami staramy się tutaj sobie coś wzajemnie doradzić, jakoś tam kibicować sobie, wiesz. I no, ja mam trochę lepszą faktycznie sytuację, że mogę jakby swoje życie tu wyłożyć na dłoni przed ludźmi i oni mnie dopingują jakoś, wiesz, tutaj trzymają kciuki. Tobie brakuje trochę, jak mówisz, jakiegoś celu, jakiegoś motoru, nie? Dla niektórych to jest ludzi, najczęściej dla ludzi motorem jest rodzina, nie? Dzieci małe, o które trzeba tam dbać, no to taki uniwersalny w sumie.
2: No odpada.
0: Odpada, mówisz. No właśnie, więc musisz sobie znaleźć coś, co będzie cię pchało do przodu. Coś, co sprawi, że nagle osiąganie kolejnych celów, sukcesów, zmiana swojego życia stanie się nie obowiązkiem przykrym, tylko wiesz, taką nawet trochę przyjemnością, że będziesz z tego satysfakcję czerpał. To jest ciężkie, ale wiesz, może coś wykombinujesz, nie?
2: Nie, to już jest, wiesz, za długo. Problem już jest od wielu dekad.
1: W jakim ty wieku jesteś, albo który rocznik?
2: Coś jak krawiec, powiedzmy. Powiedzmy, wyobraź sobie takiego krawca, tylko kurwa w biedniejszej wersji.
1: Znaczy, ja ci coś powiem. No ja przerabiałem w życiu kilka etapów takich też.

0: Między taka motywacja, o której mówiliście, to jest moje trzecie, chciałem powiedzieć tysiąclecie, trzecie trzydziestolecie, kiedy miałem między 20 a 30 lat, kiedy najlepiej mi się zarabiało, miałem motywację i w ogóle. No ale przeżyłem, że tak powiem, okres prosperity, gdzie miałem, stać mi było na zakup, powiedzmy, jeszcze jednego mieszkania i tak dalej. Mogłem to za gotówkę zrobić, ale potem to spadło, tak? Ja siebie nawet żartobliwie nazywałem tysiącerem, bo pierwszego tysiąca, jak wiadomo, nie trzeba ukraść. Także nazywałem siebie tysiącerem i było mi z tym dobrze. Co więcej, nawet już tutaj parę razy to mówiłem, że jakbym miał milion, to wiele mojego życia by nie zmieniło, bo i tak bym nie był w stanie tego wydać, tak? Natomiast ja rozumiem też ludzi, którzy tam żyją na takim skraju, tak, gdzie te pieniądze nie starczają i tego, ale to też się nauczyłem i to też uczy pewnego rodzaju życia. No, trzeba po prostu traktować to z wesołością i po prostu z takim jakimś podejściem, że może być lepiej, może być nawet jeszcze gorzej, bo przecież nigdy nic nie wiadomo, jak się jest w Polsce, nie?
1: Tak, tak. Przepraszam, jeszcze sekunda, bo tutaj Matt pisze, że nie wybrzmiała treść. Być może miał na myśli pytanie, które było zawarte też w donacie do Etama. Czy w Szczecinie jest kamienica po pradziadku?
0: To znaczy, gdybym miał tą historię życia tutaj zacząć opowiadać, teraz byś mi krawie zaraz przerwał. Owszem, była szansa po prababci mojej na mieszkanie i to w bardzo ścisłym centrum. Dziś to mieszkanie byłoby warte pewnie z pół miliona. No niestety jakby cykl zdarzeń spowodował to, że to mieszkanie niestety nie jest w rodzinie, nie zostało w rodzinie. Natomiast po babci, a nie prababci, mieszkanie zostało w rodzinie i też w ścisłym centrum, bo 100 metrów od prababci. I to mieszkanie zostało w rodzinie. Nie wiem, ile ono jest dzisiaj warte w kamienicy, natomiast pewnie dużo. No ale to już tam dalsza rodzina od brata mojej mamy, tam ma to mieszkanie i to i zostało w rodzinie, tak? Natomiast no, nie jest to, powiedzmy, na moim koncie. Także natomiast w dalekiej rodzinie, gdyby tak szukać po moich nazwiskach rodowych od strony mamy i taty, no to my mieliśmy i posiadłości ziemskie, i posiadłości ten, tylko teraz ja bym się nie dokopał już tego. To przepadło po wojnie oczywiście, natomiast ludzie odzyskują, natomiast ja nie wiem, jak się za to zabrać, mówiąc szczerze.
1: No, ja tu jestem trochę między młotem a kowadłem, bo niektórzy się domagają, żeby tutaj więcej głosu Peterowi dać, bo ciekawa jest jego historia. Sponsor z kolei drąży temat kamienicy po prapradziadku Etama. No i tak jeszcze chciałoby się jakoś skomentować, tak trochę nie starcza czasu antenowego na to wszystko.
0: Żeby, ja trochę zamilknę.
1: Żeby był wilk cyty i owca cała. No właśnie, Peter, tak sobie myślę, dumam, że no jakiś cel, jakiś motor, ty mówisz, że już to za długo trwa. U mnie jest dokładnie tak samo, też właśnie najciężej jest ten pierwszy krok wykonać, ale to wiesz...
2: Ale ja się
1: to...
2: już kończę, fizycznie się już kończę, już mi się tak kończy, całkiem... organizm mi się już kończy. Tak całkiem, już nie mam siły, żeby od pucy buta do milionera, wiesz? Wiesz, kiedyś tam sobie też dłubałem na kompie, tak jak ty tam, wiesz, Photoshop tutaj, bla, bla, bla i takie tego. Odpuściłem sobie to, że nie programuję, bo mi siadło już na psychę za dziecka, już tak mi tak dowalili, no nie, za to, czym jestem, albo tak po prostu randomowo trochę, nie mają szczęścia, powiedzmy, ale teraz jakbym się chciał zabrać, to tak na to patrzę, ja mówię, no, czy ja muszę walczyć, w zasadzie to musimy walczyć z innymi ludźmi, a to jest trochę bez sensu, no nie, musiałbym ich traktować jako coś faktycznie takiego, tak jak ludzie to patrzą na to, że to jest, tam w środku jest jakaś ta dusza, aktor, kurde, jest ktoś zły i dobry i trzeba go zwalczać i walczyć o swoje. A to nigdy, to nie ma gry o bilansie zero, no nie? Jest nas coraz więcej, każdy sobie wydziera z gardła. Znamy to dobrze, że wyścig szczurów i tak dalej, ale ten wyścig szczurów już jest wszędzie po prostu, no nie? To już nie jest tylko dla najlepszych, czy tam po prostu, jest tylko walka teraz.
1: Ale czemu ale czemu z sukcesem? Czemu z sukcesem miałoby być i celem dla ciebie dorobienie się tylko? Jest cała masa innych dróg życiowych, które mogą ci dać wiele satysfakcji, szczęścia.
2: Tak, ja chcę gdzieś mieszkać, normalnie jeździć i wiesz, płacić rachunek i za prąd, kurwa, no nie? Nie ma tego, po prostu nie będzie.
0: Znaczy to, o czym ty powiedziałeś przed chwileczką, to jest dokładnie doktor Kiyosaki, Cashflow 101 i Cashflow 202. Tutaj ci polecam, jeżeli zapamiętasz te nazwy. I tam jest tak zwana szybka ścieżka. To nie jest ten wyścig szczurów, szybka ścieżka, ale to trzeba troszkę tych wykładów posłuchać. Kiyosakiego znajdziesz pewnie na Chomiksie.
2: Ja rozumiem, o co chodzi, ale to jest, wciąż jest to walka. To jest, wciąż jest to walka. Ja muszę kogoś niszczyć, żeby samemu coś osiągnąć, nie? Jeden zje, drugi nie dostanie. To jest takie idiotyczne w ogóle. Ja już jakby inaczej troszkę patrzę na całą tą planetę, no nie małp. I tego, to wszystko inne. No, jak ludzie do mnie coś mówią, to ja tak patrzę na nich i ja po prostu zawsze jestem, 100% zawsze jestem świadomy tego, że to jest tylko zwierzę.
1: Mam podobne rozczarowanie, wiesz, światem, rzeczywistością. Też jak byłem młody, się nie spodziewałem, że to o to w tym wszystkim chodzi, o rywalizację, o napinanie się, musisz się nastresować w życiu, żeby do czegoś dojść często, bo nie każdy, niektórym się udaje bez tego, no ale raczej reguła jest taka, że faktycznie, no taka dżungla trochę, no i przychodzi takie rozczarowanie, że stwierdzasz, what the fuck, to nie tak miało być, nie? Ja cię rozumiem doskonale, ale nie wiem, wiesz, może masz po prostu za bardzo wryty pewien schemat, do którego trzeba dążyć, znaczy rozumiem, jak brakuje pieniędzy, no to łatwo tak powiedzieć, a się nie przejmuj pieniędzmi, nie? Tutaj wiesz, zamożniejsi słuchacze mogą i słuchaczki mogą ci powiedzieć, nie przejmuj się, pieniądze nie są najważniejsze, a sam sobie gdzieś tam, wiesz, kurwa z drinkiem, wiesz, tam dwa samochody pod domem stoją, przed willą i człowieku, pieniądze nie są najważniejsze, to łatwo tak mówić, no ale...
2: Najciekawsze jest w tym to, że im bardziej się będę starał, tym gorzej skończę, no nie? Właśnie to jest domena tego, to jest cecha takiego, kurde, mózgu, jak i mam, no nie? Im bardziej się będę starał, to tym bardziej mnie ludzie nie będą nienawidzić, bo ja jakby automatycznie, ja tego nie jestem świadomy, ja tego całe życie nie byłem świadomy, ale że im bardziej się staram, to staram się to zrobić dobrze, no nie? Więc więcej na tym myślę, więc, wiesz, rozważam problemy, które mogę napotkać i tak dalej, co jakby ogranicza moją skuteczność, prawda? Taką, jaką by się mogli spodziewać, no nie? Nawet w prostych zadaniach ludzi, no nie? Podejrzewam, że to jest jeden z kryteriów. Poza tym, mając coś takiego, taki mózg, to nie radzę sobie z kłamstwem, takim na dłuższą metę, no nie? Żeby jakimś kłamstwem coś przebić, no nie? Napisać CV, kurde, w którym, kurde, jestem nie wiadomo kim. Zawsze zaniżę niż zawyżę, no nie? No, a ludzie podchodzą do tego tak, aha, napisał tyle, a to i tak pewnie kłamie, to nawet połowy nie umie, no nie? Tak do tego podchodzą ludzie. Ja wiem, jak to jest, bo przecież widziałem szefów, jak oglądają CV. Także, wiesz, ten, który więcej nakłamie, ten ma lepszy sukces w życiu. A ja tego nie potrafię tak.
0: Powiem ci, że CV to jest akurat ta droga, której ja bym w ogóle nawet nie rozpatrywał.
2: Nienawidzę tego.
0: Nie obierał. Znaczy ja miałem w życiu bardzo dużo rozmów kwalifikacyjnych. W pewnym momencie się nawet w roku około 2000 w tym wyspecjalizowałem. To znaczy, gdzie poszedłem, tam mnie przyjęli. I miałem na przykład taki moment, że na przykład w ciągu jednego dnia 3 rozmowy wygrałem po 60 kandydatów na jedno miejsce. I mogłem sobie przebierać, że tak powiem, ale to była kwestia wyćwiczenia, bo co z tego? Tutaj musimy sobie jasno uświadomić, co z tego, że ja potrafię przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną tak, że mnie przyjmą. Nawet na programistę, mimo że no już, znaczy ja programowałem, ale obecnie, powiedzmy, w dzisiejszych czasach jestem daleki od tego, co jest na topie, tak? Ale myślę, że w wielu przypadkach udałoby mi się dostać. Ale co z tego, że się dostanę do takiej pracy, jak ja w tej pracy po prostu no, będę musiał od razu wziąć L4, żeby mnie nie wrzucili, nie?
2: No tak. No tak.
1: No. Tym, którzy cierpią na depresję, to mam taką radę. Idźcie i pobiegajcie sobie, wam przejdzie. Tak. Doktor Krawiec.
2: Już nie mogę, już mi kolana wysiadły.
1: Przepraszam, że się śmieję.
0: Zawsze jeszcze spróbuj odrobiny pół miligrama na dobę benzodiazepanu. Wspomaganie chemiczne, ale daje taki spokój ducha.
2: Czy tak jeszcze tak jak mówi o bieganiu, no to tak rok temu właśnie wróciłem z Holandii i to tam było na przykład plusem to, że trzeba na tym rowerku zasuwać i to wiesz, endorfiny, kurde, lala, jesteś, nawet jak jest źle, to się czujesz dobrze, no nie? No ale wszystko do czasu, aż pierwsze kolano szczeliło, no nie? Po prostu takie roboty.
0: To, chociaż żeś się kontuzjował w czasie realnego treningu, bo moje kolano strzeliło i to tak już na zawsze, jak mi to chirurg powiedział, że gdybym był małyszem lub stochem, to oni by to operowali, ale ponieważ jestem zwykłym ja, no to nikt się nad tym nie pochyli, a próbowałem po prostu nie znieść psa, bo mi się zaplątał między nogami i tak stanąłem niefortunnie, że mam kontuzję kolana, która będzie mi się zawsze już odnawiać.
2: No ja też miałem nawet zaklepaną jakąś tam operację, zabieg w klinice, fajnie w Amsterdamie tego, no ale nie dostałem jej, bo jestem tylko zwykłym, kurde, szarym Polaczkiem, kurwa, no nie, którego można dymać, no nie. Doktor powiedział, że jak stracę mieszkanie, to spierdalaj, nie operuję. No i to już poszło, wtedy już wszystko poszło w dół, kurde, no nie, łącznie z psychiką i z pieniędzmi i teraz mam więcej długów niż jak wyjechałem, a nie miałem nic, startowałem z ulicy i nadal jestem na ulicy.
0: Czyli krótko mówiąc, bo zaczyna mi się jawić twój obraz, jak już powiedziałeś, długi i tak dalej. Czyli ty jesteś zasadniczo w takiej sytuacji, że mógłbyś nabrać, co się tylko da, gdzie dadzą, wyjechać poza jurysdykcję i żyć sobie do końca życia, na przykład w Indiach, nie?
2: Nie wiem, nie chcę. Po co miałbym tak żyć?
0: No nie wiem. No,
2: Ja bym chciał coś robić, wiesz, jakoś do przodu, żeby to życie miało jakiś sens zawsze, kurde, zawsze chciałem coś usprawić, naprawić, zbudować, a nie po to tylko, żeby się narzeć, kurde, i leżeć do góry dupą, kurwa, bo to jest takie...
0: Tylko, że jesteś punktowo w miejscu, w którym masz ten dług, tak? Czyli jeżeli będziesz w Polsce, to będziesz musiał ten dług najpierw zwracać, zanim zaczniesz zarabiać. To jest o to mi tutaj chodzi, tak? Stawiam jak gdyby takie miejsce, staram sobie wyobrazić, jakim ty jesteś miejscu, nie? Bo to są szczątkowe informacje dla mnie, te, które mówisz, ale jakąś tam wiedzę z tego destyluję, tak? I widzę jakąś sytuację, która być może jest błędna, no bo mało tych informacji jest, ale chcąc ciebie jakby pocieszyć, to może złe słowo, ale dać jakąś radę, która może będzie od dupy, zaraz będą się tutaj śmiać na czacie ze mnie, ale ja chcę dobrze po prostu, tak, w tym momencie. Po prostu jeżeli jest się w sytuacji bez wyjścia, to jak kiedyś oglądałem taki program w telewizji, gdzie była sytuacja, gdzie dziewczyna, młoda dziewczyna wprawdzie, taka około 20-paroletnia, która była po studiach, miała dług od swojej rodziny, gdzie po prostu oni te długi już liczyli w milionach, który się nawarstwił. No i pan mecenas powiedział w ten sposób w tym programie: pani musi wyjechać poza jurysdykcję polskiego państwa i zacząć zarabiać, bo inaczej, jeżeli pani nawet pójdzie do pracy, nawet firmę swoją załatwi, to wszystko, co pani będzie zarabiać, będzie pani musiała zwracać na ten dług, więc to nie ma sensu. Więc trzeba po prostu spierdolić od miejsca, które ma jurysdykcję nad panią. Nie?
1: Są ludzie, którzy, to może to jest trochę pocieszające, że są ludzie, którym się udało, mimo tego, że byli bardzo zadłużeni, już nie widzieli, ktoś inny patrząc na nich z boku mógłby powiedzieć, że to już jest bez szans, a oni wyszli z biedy i stali się bogaci, czyli się da jakoś czasami. No i niekoniecznie może trzeba zawsze mieć wielkie szczęście i się napracować i mieć super zdrowie. Życie czasami potrafi zaskoczyć jakoś tam i nagle pyk, coś wymyślamy, jakieś nowe przedsięwzięcie, czy poznamy nową osobę, która wejdzie z nami w układ. Ty masz pomysł na coś fajnego, ja mogę to sfinansować. Tylko najgorzej jest w takich sytuacjach, kiedy już jest depresja, zdrowie, problemy ze zdrowiem, problemy finansowe. Najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, bo to najciężej jest. To jest trochę jak z rozpędzaniem się takiej ciężkiej jakiejś rzeczy, którą pchamy. Na początku po prostu gramolimy, a potem jak się rozpędzimy, to już idzie jak po masełku, po prostu trzeba się rozpędzić i im dalej, tym łatwiej. Znaczy z każdym kolejnym krokiem jest łatwiej, więc może to być takie pocieszające trochę, pocieszająca perspektywa. Dziękuję bardzo Matowi. Mat tutaj szaleje znowu. Kurczę, człowieku, tobie się nie kończą te pieniądze? Masz jakiś worek z pieniędzmi? Jak ten stoliczku nakryj się, to on ma taki, że mu pieniądze na tym stoliczku się pojawiają.
0: Krawiec, ustalmy. To jest 20 teraz u ciebie widać?
1: 20, tak. Byłem na 30...
0: No to się synchronizowaliśmy czasowo wreszcie.
1: Byłem na 31 zamieszkanych planetach i studiowałem materiały dotyczące 100 innych. Ziemia jest jedyną planetą, na której wspomina się o czymś takim jak wolna wola. To chyba cytat, tak? Jakiś G-Bu. To nie znam.
3: Ten termin nic nie znaczy. A tak mi się przypomniało z czasów jeszcze podstawówki, no może nie lektura, ale była taka książeczka Chłopiec w złotych spodniach i chłopiec zawsze jak sięgał do kieszeni, to zawsze wyciągał dychę. I taka cała historia taka była właśnie. No i tak mi się kojarzy ze sponsorem tutaj teraz w tej sytuacji.
0: Stoliczku nakryj się, taki wieczny ten.
3: No, a tam już po jakimś czasie, bo to się później okazało, że jak on wyciągał tą dychę z kieszeni, to no, ta dycha to nie była jakaś magiczna, ona po prostu znikała komuś, kurde, z posiadania, no nie? I po jakimś czasie, jak już wszystkie dychy wyciągnął od ludzi, no to zaczęły się pojawiać stówki.
1: Czyli Matt to taki człowiek w złotych spodniach i co chwilę
3: wyciąga. Coś takiego. Chłopiec w złotych spodniach. Jakoś taki tytuł to miało nawet.
0: Przypomnieliście mi pewien film, który niedawno oglądałem, tylko cholera tytułu nie pamiętam. To był film o takim magicznym pokoju, który znajdował się w posiadłości, którą takim domu, no, który kupili na jakichś peryferiach Stanów Zjednoczonych młodzi ludzie. I był tam pokój, gdzie mogli dostać dokładnie wszystko, co sobie zażyczyli. Był tylko jeden problem, nie mogli tego wynieść poza próg, nie?
1: Peter, jest też taka sytuacja, że tacy ludzie jak my, no to tak powiedzmy umownie, no gdzieś tam na dnie jesteśmy. No tak brzydko trochę to brzmi, ale no powiedzmy, że jesteśmy sobie na dnie. My nie mamy nic do stracenia. My możemy tylko się odbić już od tego dna i tylko może być progres. Ja tak czasami patrzę na swoje życie, a popatrz, ile stresu miewają czasami ludzie, którzy no niby osiągnęli wiele w życiu, bo oni nad nimi ciągle ciąży widmo, że to wszystko stracą, że im nagle... Tak jak teraz z tym COVID-em, bogaci przedsiębiorcy nagle bankrutują i przez to siada im wszystko, i relacje rodzinne, bo rodzina jest przyzwyczajona do życia na poziomie jakimś, siada im rodzina, finanse, bankrutują i się wieszają na przykład. I tacy ludzie mają jeszcze większą klątwę niż tacy jak my, którzy teraz już mogą wszystko właściwie, bo już... No, gorzej nie będzie, tak mówiąc umownie, nie?
3: No ja przeważnie, jak jeśli dążę na przykład do czegoś, no nie wiem, na przykład złapię jakąś robotę albo gdzieś coś, ale to nie taką jakbym, wiesz, moją ścieżkę, że tak powiem, tylko taką, wiesz, żeby coś zarobić w ogóle, żeby na chleb było, no nie, czy tak dalej. Jak to się ciągnie dłużej, to ja się sam zaoram psychicznie. To po prostu się tam wykończę, tak jak większość ludzi, kurwa, po prostu, nie wiem, jak ludzie, dragi, alkohol, wszystko, kurde, po prostu się sam się zaoram, nie wytrzymam tego i tyle. I później powiedzą, ej, to jego wina, no nie?
1: Sam nie zaorasz się.
0: Ja cię pocieszę, bo to chyba nie jesteś jedyny, bo to, ja chyba zaczynam rozumieć, o co ci chodzi. To jest coś takiego, że czy być może, że masz tak jak ja, że ja właściwie od 25 roku życia, czyli kiedy się wyprowadziłem z domu od rodziców, to właściwie 90% tego, co ja myślę, co mam tak jakby z tyłu głowy, bo może nie tak, że myślę intensywnie ciągle o tym, to jest to, żebym miał pieniądze na bieżące rzeczy, nie? Oczywiście miałem ich więcej, miałem ich mniej, tak jak mówiłem, tak? Ale zawsze gdzieś to tam z tyłu głowy jest, tak? Ten portfel i to jest taki jakby 90% czasu, to jest męczące.
3: No niby tak, tak, powiem ci tak, no czym by się to miało różnić? Ja ci powiem, no ja ten problem już widziałem jako dziecko, no nie? I jedyny sposób, jaki widziałem, to po prostu, wiesz, to, że miałem zajawkę na komputery i takie rzeczy, tak wiesz, naukowe, technika, jakieś tam takie rzeczy, elektronika, no coś dłubać, wiesz, cieszyło mnie to, że to mam, bo na przykład widziałem wśród kolegów, że oni w ogóle nie mieli czegoś takiego, no nie, i rodzice to by ich zalali pieniędzmi, żeby coś w ogóle się zainteresowali czymś, a u mnie było wręcz odwrotnie, było mi po prostu jakby zakazane, żebym cokolwiek chciał robić, nie, i mój plan jakby na życie to był taki, no, nauczyć się angielski, nauczyć się czegoś tutaj, te komputery i tak dalej, i będę miał 20, to wypadł stąd i już coś umiem, jestem mistrzem w czymś tam, czy jakimś, kimś bardzo dobrym i po prostu wyjeżdżam stąd, no nie? No ale jak czas przyszedł, to już byłem tak zniszczony, że, no że już tak, tylko depresja później przyszła, no nie? No
0: ja...
3: To już były tak...
0: Ja też ci powiem, że ja widzę, że na przykład następuje taka degradacja. To, co ja potrafiłem robić właśnie, jak mówiłem, między 20 a 30, to w tej chwili, pomimo, że umysłowo pomysły bym miał na różne takie te, natomiast nie znajduję już żadnej radości, krótko mówiąc, z zdobywaniem tych papierków zadrukowanych jakimiś nominałami, tak? Już nie ma tej radości we mnie z tego.
1: Tak, bo to, co nas bardzo pcha do przodu, to chęć skoczenia kolejnego levelu, jakieś osiągnięcie czegoś, wypełnienie pewnego questa. No i też tak miałem. Za młodu bardzo mi się chciało, gdzieś tam nawet jak były przeciwności losu, zepsuł się komputer, a to pożyczę od kogoś i będę dalej tu kończył. Gdzieś będę jechał z Wrocławia do Warszawy, żeby coś tam zadziałać, jakąś umowę podpisać. Chciało się, nie? I tak. Jeszcze taki power się czuło. Aha, jadę, dobra, będzie git, nie? Nie poddawanie się, kiedy są jakieś wtopy. No do dziś pamiętam, jak pojechaliśmy do klienta. Ja sobie w połowie drogi zdałem sprawę, że się ogoliłem tylko z jednej strony twarzy. Wyglądam jak debil po prostu. Ale to nic, to można się też nie przejmować, bo najgorzej to przypominać sobie takie rzeczy i sobie tak mówić, kurde, ale dałem dupy. Ja to chyba jakiś przeklęty jestem. Ja to tak chyba będę całe życie dawał dupy, już się nie nauczę.
3: Nie, no, kiedyś to jakoś się pchało, też tak było, też wiesz, większość czasu to nie miałem nawet tego komputera, bo to wiesz, stary kurwa to uważał, że ja powinienem mieć kurde totalnie przejebane i nic mi się nie należy, no nie, i w ogóle, a jakby się to coś należy, to ja to muszę opanować, kurde, wiesz, w pół godziny, bo inaczej to mi zabierze, kurwa, bo jestem chujem, no nie, no ma taki kurwa, wiesz, zryty miał beret, no, z innych powodów, nie wnikajmy w to, to nie jest jego wina, przecież też on się sam nie stworzył. Tak mi się trafił, kurwa, no nie? Ale powiem ci też, nie miałem komputera, to też kombinowałem wszędzie, zawsze iść do kogoś, kto ma, gdzieś, coś podpatrzeć, jakiegoś mądrzejszego kolegę, kurwa. Ale tu, wiesz, w życiu tak, że wbijali mnie w najgorsze towarzystwo, kurde, wiesz, zwykle to jest tak, że dzieciaki same się wbijają w złe towarzystwo zamiast iść do przodu, no nie? A to był, kurwa, na odwrót. Debilizm, kurwa, kompletny. Ja wiesz, zawsze się staram trzymać, jak widzimy jakiś genialny kolega, kurde, umie programować w assemblerze, zasuwa, kurde, jak mistrz, kurde, znany na świecie, w grupach, kurde, coś się do niego, wiesz, wyciągnąć od niego jakieś informacje, wyszkolić się u mistrza, no nie? A to nic, to starzy to mnie w ogóle wbijali na przykład w najgorszą szkołę w mieście, to ludzie nie potrafili, kurde, ułamków. To wiesz, musiałem tam po prostu nie chodzić, żeby mnie wyrzucili, bo inaczej bym przeszedł. Byłbym cały czas najlepszy w szkole. Jakbym tylko tam chodził, nawet jakbym cały czas oblewał.
1: Kurczę, chyba trochę się udziela ludziom tutaj taki pesymistyczny, znaczy jakiś taki pesymizm i zdołowanie troszkę, bo tu widzę jakieś tutaj na czacie takie dziwne.
3: Że wpłynąłem na ludzi, no ale no cóż. No
1: nie, tak. nie, ja myślę, że niekoniecznie. To jest bardzo ciekawy temat i wartościowy, bo wielu się z nas boryka z różnymi problemami i posłuchanie sobie, wiesz, że ktoś też ma taki problem, że może tutaj coś zaradzimy, rozmawianie o tym jakoś tam może nas zbliża do rozwiązania jakiegoś, więc są to ciekawe rzeczy, myślę. No ale tak czasem też bywa, że tutaj jakieś się tworzą dziwne...
3: No, już tam pomijając. Jest w ogóle takie ciekawe zjawisko w ogóle, jak na przykład dostaniesz się wśród jakieś takie towarzystwo, które jest jakby dużo, dużo niżej od siebie jakby, no nie? No to cokolwiek byś nie mówił, to oni cię będą traktować jak idiotę, bo oni nie będą rozumieli, co mówisz. Rozumiesz, o co mi chodzi. Jest to takie zjawisko. To sam na to nie wpadłem. Ktoś to podpowiedział mi, kurde, mówię, no kurde, no coś w tym jest jednak. Znaczy podpowiedział, ja to czytałem też rozmowę czyjąś gdzie indziej, no nie na jakiejś grupie, na jakiejś social media.
1: Dam ci radę taką, jak się wzbogacić. Jak nie masz tutaj pieniędzy, czynsz, te sprawy, to słuchaj, zacznij handlować nieruchomościami, to po pierwsze. Po drugie, zainwestuj w złoto i w srebro, to jest dobra inwestycja. Nakupuj ziemi, słuchaj, to jest też bardzo dobra inwestycja, nakupuj ziemi. Zacznij spekulować, grać na giełdzie, słuchaj, nie zaszkodzi też trochę, myślę, jakieś diamenty, jakaś kopalnia diamentów, takie rzeczy w towar to inwestować, to no, to nakupuj koparek do kryptowalut wykopuj. No, to takie rady. Krawiec Kiyosaki tutaj radzi. Bogaty ojciec, brodaty, głupawy syn.
0: No, ale wiesz, z tymi nieruchomościami, na kółkach nieruchomościami, czyli wozami drzymały, te dwa wozy, co stały na parkingu marketowym, dalej stoją, nikt tego nie wziął, a to kurczę, patrzyłem tak po aukcjach, to kilkanaście tysięcy takie coś kosztuje, także tylko podjechać z jakimś znajomym i można to odrestaurować w własnym zakresie i kurde, odsprzedać, nie? Sam sobie się dziwię, że tego nie biorę, no ale tego komputera też nie wziąłem, jak się zdecydowałem, że już go ktoś wziął.
3: Żeby coś restaurować, trzeba mieć pieniądze i zaplecze.
0: Zgadza się, dokładnie. Chociaż to nie był aż taki zły stan, nie? Trzeba po prostu, no ja wiem, że trzeba, to jest właśnie problem, to się nazywa w ekonomii, ja jestem akurat magistrem ekonomii i to jest tak zwana akumulacja pierwotna, to mam tak swój autorytet zbudowałem, tutaj, że ekonomię studiowałem. Akumulacja pierwotna to jest właśnie to, że trzeba coś włożyć na początku, czy coś mieć, żeby dalej to pomnażać. I tutaj jest ten ból nieczęsto, że nie ma od czego wystartować, aczkolwiek są rzeczy, ja jestem tego przykładem, chociaż wcześniej też była inwestycja moich rodziców, że się nauczyłem na pewnej rzeczy, miałem sprzęt do tego, ale teoretycznie te rzeczy, na których ja zarabiałem, to było taki start od zera, ponieważ nie miał nic wspólnego z moim wówczas wykształceniem, a jedynie z takim dziecięcym hobby, nie?
1: A może, Peter, spróbuj sobie przeformatować głowę za pomocą substancji psychodelicznych. To może śmiesznie brzmi.
3: Przerobiłem już to wszystko, kurde. Już nasłuchałem się kapitana Tomka, kurde. Chociaż cały czas się z nim nie zgadzałem do pewnych kwestii takich... bo on, wiesz, jak on do tego podchodzi, tak szamańsko i spirytualnie, a ja zupełnie od drugiej strony, od naukowej, ja po prostu wiem, jak działają psychodeliki, co one mniej więcej robią w głowie i jakie jest ryzyko i tak dalej, nie? Także tak, zacząłem od tego. Jeden gość w Londynie mi po prostu uratował, powiedzmy, że mi uratował dupę, bo w końcu nie jestem uratowany jakoś specjalnie, ale... przyniósł mi coś, co się nazywa Ibogaine. To jest takie afrykańskie. To nie jest chemicznie podobne do tego, co ty tutaj proponujesz.
1: Jakiś kwasik może? Jakieś LSD?
3: No nie, to właśnie też przerabiałem wszystkie, nie? Tam, wiesz, w jakichś takich rozsądnych ilościach, czyli zawsze małych, no nie? Nie interesuje mnie żadne wizje, fazy, halucynacje, bo to jest w ogóle efekt uboczny i zbędny, wręcz szkodliwy, bym powiedział. Im mniej tego bierzesz, tym jest lepiej.
1: No nie, ale może to trzeba tak raz, a dobrze. Może trzeba raz, a dobrze.
3: Otworzy w swojej głowie, prawda? Musisz mieć jakąś intencję, musisz mieć jakiś plan w głowie, co chcesz zmienić. Musisz mieć jakąś barierę do pokonania, prawda? No i to już wszystko przerobiłem.
0: A powiedz mi, co lubisz robić tak na co dzień? Z takich zwykłych, prostych rzeczy. Co lubisz robić?
3: No, zawsze lubiłem komputery, ale powiem ci, już od jakichś miesięcy to już nawet nie czytam. Zawsze coś czytałem, zawsze się chciałem coś dowiedzieć, zawsze być na bieżąco, a teraz już nic nie czytam, już nic nie oglądam. Czasem sobie tu włączę radyjko, a tak to... Przeszło mi wszystko ostatnimi czasy.
1: No tak przychodzi, ale to można się trochę zmusić i rozpędzić z jakimś tematem, zwłaszcza jeśli widzimy progres. Możesz się uśmiechnąć do jakiejś agencji, powysyłać maile i tak, wiesz, nie rozwodzić wchodząc się zbytnio, ale opisać trochę swoją sytuację, że masz ciężko, że szukasz jakiejś pracy zdalnej na przykład, bo teraz masz dobry czas na to, bo można pracować zdalnie i się specjalnie nie tłumaczyć z tego.
3: Nie mam na czym. Mam takiego starego lapka, na którym mam taki egzotyczny tam system, gdyby w ogóle coś szło.
1: A to już jest akurat najmniejszy problem, bo sprzęt zdobyć to można, wiesz, stosunkowo łatwo. Mogę ci nawet pomóc z tym. Więc tutaj zawsze, przypuszczam, że u nas też się znajdą tacy, którzy mogliby jakoś pomóc w tym temacie. Sprzęt to, wiesz, to już jest takie trochę szukanie sobie barier, troszkę, wiesz, tak na siłę.
3: No dobra, niby rozumiem, o co ci chodzi, ale po prostu no, nie potrafię się jakoś pozbierać. Ostatnio, kurwa, że jestem takim talentem, że ostatnio nawet na taksówce, żebym się, kurde, zaorał psychicznie, kurwa, i wtopiłem finansowo. To prawda nie była moja i koszty były olbrzymie, ale tak czy siak, no nie? Co to za życie, kurde?
0: Podnajęty, te tak zwane taksówki.
3: Tak, że... tak, ale ja nie mogłem wytrzymać, ja nie lubię z ludźmi tak długo robić, wiesz, gdzieś tam w zasadzie większość utargu tygodnia to robisz w sobotnią noc, czyli po prostu z menelami, kurde, no nie, i z najebanymi ludźmi.
1: Nie, no to jest bardzo, w twoim przypadku to nie jest fajna praca, bo ona dodatkowo jeszcze cię wykańcza psychicznie, tak. To trzeba mieć bardzo silną psychikę na taksówkarza. No. Więc to raczej ciężko. Taksówkarz to jest trochę taki barman, który każdy chce się z nim gadać i go zaczepia. Co pan myśli? A słyszał pan, że te covidy całe... I gada jest takim, nie? I na siłę. Więc to nie jest dobra. Tobie by przydał się święty spokój, taki, żebyś sobie coś dłubał właśnie przy komputerku, zdalnie, więc
3: tak
1: to by tutaj...
3: Tak robiłem kiedyś, prawda? Kiedyś robiłem, ale po prostu już siadła mi psychika i później... później była ucieczka, no nie, za granicę, próby... I w zasadzie powiem ci tak, no w tym kraju nigdy nie byłem w stanie się utrzymać samemu, no nie? Tam owszem, no nie? Ale jednak mając ze sobą problemy swoje w głowie, no to nie poradzisz, no nie?
0: Czyli krótko mówiąc, widzę już pewien obraz, że tobie by się przydało tak, no powiedzmy, no te 2000, żebyś miał takiego hajsu 2000, już nieważne skąd, żebyś miał 2000 co miesiąc, i jakoś byś sobie wtedy poradził, nie? Żebyś nie musiał się o to martwić, po prostu nic robić, żeby to dostać, te 2000, nie?
3: Pewnie tak, pewnie coś koło tego, no nie. Ale, no.
1: A długi, Jola tutaj, przepraszam, że przerwę, ale Jola ważną rzecz tu podpowiedziała, że zgłoś upadłość konsumencką i prawdopodobnie ją dostaniesz. Jeśli masz kłopoty ze zdrowiem, to bardzo poważnie zwiększa to twoje szanse. A od kiedy PiS zaczął rządzić, to akurat to jest no tak, że wcześniej nie przyznawano tych upadłości za bardzo, to był mały promil, a teraz dostaje każdy, kto się kwalifikuje, i to są właśnie kłopoty ze zdrowiem. Ty musisz wykazać, że nie jesteś, że jesteś w bardzo złej sytuacji, nie masz możliwości, jakby jesteś schorowany i tak dalej. I mojej mamie się udało, a była koszmarnie zadłużona w ZUS-ie, czy gdzieś tam ten dług narastał i to już było bez szans na spłacenie. Słuchaj, też by się wydawało, że koszmarna sytuacja, bo nie mogła nawet za bardzo iść do pracy. Próbowała, ale to komornik wtedy jej wszystko zabierał. Więc musisz koniecznie się tym zainteresować, tym tematem upadłości konsumenckiej. Tym bardziej, jeśli nie masz sytuacji takiej, że mogą ci zająć tam samochód, mieszkanie, coś, to jesteś w jeszcze lepszej sytuacji, no bo po prostu przyjdą, zobaczą, że nie ma co zabrać i ci nie zabiorą, no.
3: Nie mają dokąd przyjść.
1: No i też nie mają dokąd. Słuchaj, jesteś w idealnej sytuacji i masz praktycznie 100%, że dostaniesz tą upadłość i ci się wyzeruje po prostu dług, nie?
3: No, ale na pewno nie będę niczego udowadniał przez lekarzy, bo po prostu mam do nich uraz taki dosyć spory.
1: No ale musisz, to no nie ma już nie tak, ma, że ty, ja nie będę, bo mam uraz, no
3: tych,
1: albo się bierzesz.
3: Ja znam, do których tu można gdzieś iść, czy tak dalej, no to są tacy ludzie, co tylko wiesz, pieniążki, do widzenia, a może tableteczkę, kurwa, no nie wiem, co ci jest, ale weź sobie, nic ci nie zaszkodzi, nie? To są tacy ludzie, no nie będziesz z nimi gadał, bo oni nawet nie wiedzą, kurwa, co mi jest, nie? A tym bardziej, że nie można tego, nie nazwałbym tego chorobą, po prostu jestem jakby inny, no nie?
1: Jeśli masz depresję, to depresja no też to może być zakwalifikowana jako choroba. A poza tym sam mówisz, że tu kolano, tu coś, jeszcze jakieś może inne rzeczy, no to jak nie jesteś schorowany?
2: Ja to nie patrzę w ten sposób, no to kolano, no dobra, no kolano, no to tutaj do nikogo nie pójdę też, żadnego kurde Polaka nie pójdę, kurde, żeby mi kurwa w kolanie grzebał, bo póki co jeszcze chodzę, po prostu nie jest to sprawne, nie mogę jeździć na rowerze, nie mogę pracować zbyt ciężko tą nogą, nawet samochodem nie mogę za długo jeździć, bo mnie boli, no nie? Ale... Nie, a z psychiatrów czy z takich czy coś, to co? To, oni są po prostu... To jest cynizm. To jest gorzej jak polityce, kurde, no nie?
1: No stary, no coś trzeba zrobić i to nie ma co się tutaj, wiesz, opierdalać. Bierz się za tą upadłość konsumencką. Sam wiem, jak bardzo długi potrafią ciążyć, jak kula u nogi, i to zniechęca do wszystkiego, takie długi, bo... Masz taką świadomość, że nawet jak coś zarobię, to nic z tego nie będę miał, bo muszę tam oddawać. Więc takie wyzerowanie to by ci dodało skrzydeł po prostu i poczułbyś się zupełnie inaczej. No stary, ja też, wiesz, już byłem w totalnej depresji, wspólnik nieuczciwy narobił mi długów, byłem w totalnej dupie bez jakichś perspektyw, a jakoś się udało, no pospłacałem, aleluja i do przodu. Trzeba walczyć, no. A jak nie chcesz walczyć, no to tak brutalnie, no to faktycznie się zawijaj w prześcieradło i kicaj na cmentarz, no. Jak nie chcesz walczyć.
2: Gdyby
1: no.
2: to było takie proste. Nie można sobie iść kupić tabletkę, kurwa, do apteki, bo nie ma. Wycofane. Nie możesz odejść jakoś humanitarnie, no nie? Tak jak na każde inne zwierzę. Można dać, kurde, te jakieś barbiturany i on sobie odchodzi, zasypia i do widzenia. Nie, nie można tak. To jest jakiś dziwny, kurwa, dziwna rzeczywistość w ogóle.
0: Znaczy u nas możesz albo balkon nie jest na receptę, jak jest na wysokim piętrze, albo...
2: No to powodzenie.
0: Albo położyć się na tory, jak ja to mówię. Nie?
2: To powodzenie, to tak nie działa, kurwa. Jak pójdziesz, pokażesz, jak to robisz, skoczysz z wieżowca na przykład, czy z czegoś tam i przyjdziesz i powiesz nam, jak to było, no to powiem ci, że jesteś ekspertem. Dopóki jesteś żywy, to ja ci nie wierzę, okej?
0: Okay? Nie, no ja tylko mówię inaczej. Przykłady, bo ja akurat jestem przeciwnikiem tego. No.
2: A myślisz, że nie próbowałem? A myślisz, że jak to działa? Masz po prostu autonomiczny układ nerwowy, niezależny, masz kilka układów nerwowych, no nie? Który cię nie puszcza. Po prostu możesz albo przed tym, albo zemdlejesz, albo cię po prostu nie ruszysz kończyną.
0: Jesteś tak skonstruowany, aby nie nastąpiła samodestrukcja, ponieważ jesteś ważny dla wszechświata, bo nadajesz mu sens swoją obserwację.
2: Ale dlatego jestem. Dlatego jesteśmy tu. Każde zwierzę na planecie to ma. Po prostu taki mniej lub bardziej. Dlatego się to toczy. To się nie toczy po coś, ale po prostu toczy się dzięki temu.
1: Tak, Peter...
2: Osoby, które tego nie miały, po prostu już nie obserwujemy ich.
1: Wiesz, tak, bo myślę, że rozmowa, ten temat będziemy powolutku kończyli, ale tak na koniec ci powiem, że kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, jest takie powiedzenie. No i życzę ci, żebyś znalazł w sobie, wiesz, faceta, który jeszcze chce walczyć, a wtedy wszystko przed tobą. Nie jest tak, nigdy nie jest tak źle, żeby nie dało się, wiesz, żeby nie mogło być gorzej.
2: Zgadzam się, że nie, tylko po prostu nie masz celu. Nie masz celu.
1: Trzeba znaleźć.
2: Nie rozumiesz się z ludźmi, po prostu rozumiem, czym oni są, a oni będą co innego ci mówić, no nie? Będą cię oskarżać o rzeczy, które są nieprawdziwe, no nie? Ja im tego nie zripostuję, bo po prostu byłoby mi głupio, kurwa, mówić, wiesz, walczyć w ten sposób z ludźmi, w ten sposób, skoro wiem, że oni tak nie działają, to jest tylko ich złudzenie, nie?
1: Wiele osób tutaj przechodziło albo przechodzi przez depresję, się borykali z tym, wyszli, przeszli. W tym niektórzy nadający też. Myślę, że możesz dać radę. Może się trochę pozmienia w głowie na lepsze. Mam nadzieję, że nasza rozmowa może jakoś będzie takim triggerem troszkę, który cię jakoś pchnie do przodu, chociaż troszkę. No i cóż, no to powodzenia, stary, no.
0: A ja jeszcze krawiec mu tylko powiem, tak na taki cel dam na najbliższy tydzień. Zadzwoń w przyszły piątek, no o ile oczywiście będzie audycja, i powiesz nam, jak minął tydzień. O.
2: Nie wiem, czy będę miał z czego zadzwonić.
0: No to właśnie to jest ten cel.
2: Pieniążków już nie ma i kończy mi się internet. Także...
0: No to go oszczędzaj właśnie i tak, żebyś dał radę zadzwonić. Chociaż na 5 minut i powiesz, co i jak.
2: No. Dobra.
1: Dobra, dzięki. koniecznie zadzwoń.
2: Trzymajcie się.
1: Trzymaj się, cześć Peter, hej.
2: No hej.
1: No i z tobą ja tam też się żegnam. Odkurzamy antenę, jak to się mówi.
0: No, no, ja sam się odkurzę, już uciekam w takim razie. Jeszcze tak mówiąc, wracając tylko na sekundkę do tego tam podziału, to tym się akurat nie przejmuj, tym podziałem. Ja wiem, że tam Matt zadał zadanie i w ogóle, ale ja po prostu mówię, jakie mam podejście, tak, także tamten, nie? No, dobra, ja już uciekam też, hej.
1: No, hej, hej.

No, gdyby tak Matt się wziął za bary, przepraszam, Matt, czemu ja ciągle Matt? Tak mi tymi donatami zawrócił w głowie, że teraz do wszystkich zacznę mówić Matt nagle. Peter oczywiście, o Petera chodzi. Gdyby Peter sobie taką, gdyby podjął taką misję, że coś zaczyna działać, coś robić, to ja sam się deklaruję, że pomogę chętnie, tylko musi być jakiś taki sygnał, że on zaczyna działać, że chce coś zmienić, że w ogóle chce, nie? No to wtedy ja się piszę, żeby tu jakąś zrobić akcję, żeby jakoś coś tu wspomóc. No tylko czekam, jeśli słuchasz tego, Peter, to wiesz, daj jakiś sygnał, że coś walczysz, że coś zamierzasz zrobić, no bo tak jak ktoś twierdzi, że to nie ma co, tu nie pójdę, a mi się już nic nie chce, no to tak nie rokuje, że nie widać wtedy sensu za bardzo, żeby coś tutaj wspólnie starać się przedsięwziąć, nie? Tak więc daj sygnał, jak coś się będzie tam działo. Kurczę, do kibelka mi się chce. I co tu zrobić? Jest gdzieś butelka pod ręką?

0: Much better.
1: O, jeszcze ostatnie złociste kropelki. Już mi lepiej, już mi lepiej. Nie no dobra, zdradzę wam, że to był tylko dżingiel puszczony. Tak naprawdę nie załatwiałem swoich potrzeb fizjologicznych na antenie. Musiałbym bardzo nisko upaść, żeby tutaj nadawać i do butelki. Niektórzy kierowcy tak ponoć robią. No to może to nie wstyd? Może to nie wstyd? Przerośnięta prostata. No być może, to już wiecie, w tym wieku to już się nie siusia tak szybko. Młody to potrafi tak siknąć, lunąć, ciach, mach, tu spodnie na tyłek i biegnie dalej, nie? A starszy to już musi tak chwilkę. No cóż, no to ja was w takim razie na sekundkę opuszczę. Może uda nam się znaleźć jakieś inne jeszcze temaciki na dzisiejszy wieczór. Tak mnie dzisiaj dopieszczacie. Wy wszyscy i ty, drogi Macie, ale też i Bananie, ale także i bezdomny śmietnikarzu, który napisał: żyję tylko chwilą, czas to dla mnie tylko iluzja i nie obchodzi mnie, co już było albo co dopiero będzie. Jestem zadowolony z tego, co znajdę każdego dnia na śmietniku. Znalazłem na ulicy komórkę i tak zacząłem przygodę z wami. No, widzicie, szczęśliwy człowiek, bezdomny śmietnikarz. I sprzedał puszki, zarobił 3 złote, wpłacił kapitanowi pijawce i życie toczy się dalej.

Jest wino, jest papieros, więc będzie i opowieść. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. Krawiec się kłania i pozdrawia was, kłaniając się w pas. Takie dzisiaj luźne gadki, nie wiem czy nawet opublikuję audycję, ale jak jest potrzeba, tutaj pozdro dla potrzeby, no to jest i gadane. A o czym dzisiaj? No, przeczytałem sobie przed chwilą dosłownie wywiad z Manuelą Gretkowską. Kim jest ta pani? Pisarka, felietonistka, scenarzystka filmowa. No, ale tylko dwa filmy ma na koncie. Szamanka i... Teraz zobaczymy. Już tutaj pytamy wujka Google'a. Szamanka i miasteczko. Tego drugiego nie widziałem. No, ale reżyseria i pisanie scenariuszy. Nie, no tutaj scenariusze ewidentnie są tylko. To może nie jest najmocniejsza strona tej pani. Założycielka Polskiej Partii Kobiet też. I Polka Roku 2007, no proszę. No i też inne nagrody. Tygodnika Przekrój. Oraz Ela, czy Ele, Eli. No i osoba publiczna, feministka oczywiście. Pisała do Bruliona, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. No, kobieta, która zwiedziła też kawałek świata, Francja, Paryż. I tak się zastanawiam, czemu kobiety, takie kobiety jak Manuela Gretkowska, są tak hejtowane dzisiaj, bo feministka, tak? Znowu tutaj myślimy stereotypami, że jak feministka, to jakaś zwariowana baba z włosami pod pachami i na krótko ostrzyżona i z penisem jeszcze schowanym w majtkach, która wrzeszczy i domaga się jakichś bzdurnych postulatów. A czytam sobie wywiad z nią i znalazłem wiele rzeczy, o których my tutaj sobie mówimy. Ona się wypowiada o społeczeństwie, o zahacza o fizykę kwantową nawet, mówi o religii, o filozofii, bardzo mądra kobieta. No, podnieca mnie jej intelekt, trochę starsza ode mnie już pani, ale może jakaś bratnia dusza by tutaj była. Zaraz będzie hi hi hi ha ha ha, krawiec z Gretkowską się rucha, hy hy hy. Ha, ha, ha. No właśnie, a może zobaczmy, co tutaj napisali w tym wywiadziku. Co tu jest w tym wywiadzie? No, o nowej powieści na linii świata, która jest ponoć odjechana. No to ona taka jest dosyć śmiała, dosyć śmiałe tutaj tezy stawia na temat naszej rzeczywistości. Widzę, że podobnie chyba ją trochę ocenia niż... podobnie jak ja to widzę, dlatego mi się podoba jej punkt widzenia. Napisała pani, że ludzkość dotarła do punktu wyczerpania, że na tym etapie jest niewiele nowego w stanie z siebie dać ta nasza ludzkość. Manuela odpowiada... Tak, doszliśmy do schyłku cywilizacyjnego. Dawne struktury nie działają. To jest widoczne na wielu polach. Politycznym, co doskonale widzimy na przykładzie Ameryki. W Europie też wszystko się transformuje. Ale podobnie dzieje się też w życiu prywatnym. Model miłości, rodziny, jaką znaliśmy, okazuje się przeterminowany. Świat, w którym żyjemy, nie jest

statyczny. Nasz model społeczny musi się też zmienić. No, czy wy też czujecie, że doszliśmy do jakiegoś takiego punktu przesilenia, że wszystko już było, że potrzebne są jakieś takie bardziej radykalne może zmiany, jakiś przełom, jakaś rewolucja kulturowa na przykład. Ja tak trochę czuję, że przydałoby nam się coś takiego, bo nie wiem, może to jest kwestia tego, że doszliśmy do takiego etapu, że zaczyna mocno iskrzyć między dwoma różnymi cywilizacjami. Cywilizacja ludzi, no takich nerdów, matematyków, naukowców i cywilizacja ludzi, którzy żyją i żyją samą duchowością, dla których ważne są rzeczy właśnie te przeterminowane, skostniała, archaiczna, niepasująca już do naszej rzeczywistości religia, jakaś taka toksyczna duchowość oparta na rytuałach, na tradycji, która już nam za bardzo też tutaj nie pasuje do współczesności. No właśnie, i dalej jest o tych nerdach z Doliny Krzemowej. Manuela mówi, to, co napisałam w książce tutaj w domyśle, jest dość radykalne. Ci ludzie utalentowani matematycznie do granic autyzmu są geniuszami, dzięki którym technologia idzie do przodu. Świat humanistów nie ma z nimi zbyt wiele wspólnego. My korzystamy z ich osiągnięć, ale osiągnięcia humanistów nerdom nie są do niczego potrzebne. Może wyjściem byłoby rozdzielenie na świat materii, liczydeł, kasy, komputerów i nieograniczonej świadomości, która może być sprawniejszym instrumentem od algorytmów. No to chyba trochę to, o czym mówiłem. Te dwa światy. Spotkałem takiego nerda, znałem takiego nerda, który patrzył na świat właśnie jak taki komputer. Nawet go tak przyrównywaliśmy, tego człowieka w naszej tutaj ekipie, że to jest taki strasznie dziwny człowiek, który patrzy na rzeczywistość i widzi liczby, widzi związki przyczynowo-skutkowe. Przepraszam na chwilę. Na zdrowie! Musiałem sąsiadce krzyknąć, bo ta baba po prostu nie umie cicho kichać. Ona zawsze tak kicha na cały regulator. To jest taki debil, kobieta debil, no niestety, która zawsze kicha głośno. Po takim drobnym szczególe mogę poznać, że ktoś jest po prostu idiotą, nie? Jak nie potrafi kichać cicho. Zawsze musi się wydzierać przy tym kichaniu. No niestety, niektórzy tak mają. Właśnie, od teraz ich budzę, tych swoich sąsiadów, codziennie w nocy i pytam się, czy dobrze śpią. Może będzie jakaś awantura większa z tego, ale fajnie, cieszę się, bo może w końcu się zdobędę na to i przypierdolę temu pizdusiowi z góry. Bardzo mnie drażni ten człowiek. A staram się właśnie tak patrzeć na kobiety teraz jakoś nie tyle przychylniej, co po prostu przekonać je, że może ta sytuacja, którą mają teraz, ta nasza kultura, która chrześcijańska, europejska, która mówi, że kobieta jest czymś takim nie tyle gorszym, co takim w tle powinna pozostać, powinna się słuchać mężczyzny, bo mężczyzna, tylko facet potrafi podjąć decyzję. Kobiety to są takie rozechwiane, rozkrzyczane, hi, hi, hi, ha, ha, ha. A facet jest od tego, żeby podjąć decyzję. Facet jest też od tego, żeby się zajmować wszystkim, żeby myśleć też. Kobieta jest od pracy, tak? A mężczyzna, żeby myśleć, żeby, jak to mówił Korwin Mikke, żeby właśnie siedzieć pod jabłonką, bo jakby Newton nie siedział pod jabłonką, to by
nie w myśli prawa powszechnego, prawa ciążenia, właśnie musi siedzieć pod jabłonką i myśleć. A kobieta, co, ze szmatą ma latać, tak? A przecież są stare kultury fantastyczne u Wikingów. Kobieta miała przecież normalne prawa, takie same jak facet. Mogła być władcą, mogła walczyć, mogła biesiadować z facetami. Jej zdanie się liczyło. U Celtów to samo, nie? A ta chrześcijańska kultura niestety, no, sama już w swoim założeniu, znaczy u korzeni swoich zakłada, że no, w Biblii jest napisane, nie? Że kobieta powinna być ozdobą mężczyzny. Ozdobą, czujecie? Powinna leżeć i pachnieć najlepiej, nie? A Manuela Grytkowska jest właśnie kobietą, która stara się przekonać inne babki, że można chcieć więcej, że można się domagać więcej, że nie ma żadnego powodu, żeby się czuć jakimś podnóżkiem. Wielokrotnie o tym mówiłem. Nie wiem, czemu to się z takim oporem spotyka. Nie podam ci teraz

0: o tym akurat, nie? Mało wiem, ale to akurat wiem. I nie opieram się tu na serialach The Vikings, czy coś w tym stylu, w których zresztą też jest to pokazane, że kobieta ma normalne prawa. A poza tym taka prośba, żebym ci teraz szukał tu źródeł, żebym przerwał audycję najlepiej i ci szukał źródeł, to co, nie podoba ci się to, nie? Że kobieta ma... że kobieta może mieć równe prawa, nie? Że może też być władcą, że może tobie powiedzieć, żebyś ty zapierdalał ze szmatą. Witam cię, Janie. Halo, halo?
1: Coś nie działa.
0: Chyba już cię słychać teraz. Trochę cicho, ale słychać cię. Halo? No, jakieś problemy z połączeniem. Może jeszcze raz zadzwoni. Teraz się chyba słyszymy.
1: Teraz słyszę. Dobra. Teraz pytanie, czy mnie słychać?
0: Doskonale.
1: No to jak zawsze. Sprawa jest taka. Jak czasem lubię ciebie posłuchać, bo masz czasem fajne wywody, w sensie można słuchać takiego pierdolenia coś jak u pedofila. Nieważne co mówi, ważne, że fajnie to składnie się słucha. To o tyle, jak masz za bardzo jebnięcie na wpływ rzeczy doczesnych. W sensie czytałeś teraz jakiś artykuł, gdzie zostałeś zaoferowany tym, że jakaś kurwa ci przedstawiła swój światopogląd, że ona, jaka ona super nie jest, jakie kobiety super nie są, i eskalujesz to wszystko na cały swój światopogląd, zapominając o reszcie swojego życia i o doświadczeniach i o faktach, które temu przeczą.
0: Ale ja od dawna szanuję Manuelę Gretkowską i czytałem, wiesz, no, różne wywiady z nią i podobały mi się, więc to nie jest tak, że to chwilowo.
1: Dobra,
0: się
1: no to w takim razie obalenie szybkie twojej jednej teorii, że kobiety są wszystko równe, fajne i takie super. W takim razie czemu cywilizacje, gdzie szanowało się kobiety, nie wygrały?
0: Może z innych względów upadły.
1: Nie, no proste pytanie, czemu nie wygrały? Czemu nasza cywilizacja, która miała podejście, jakie miała, wygrała?
0: Znaczy nie wiem, która cywilizacja przegrała. To jest normalna rzecz, że cywilizacje upadają i Rzym, i Wikingowie. Poza tym no, to też kwestia, jak patrzymy na to, bo wiesz, no żyją dzisiaj ci, którzy są potomkami Wikingów i kontynuują jakoś, no zmienili się mocno, ale zobacz, na przykład te wszystkie skandynawskie kraje, no to feminizm tam jest mocno rozwinięty i to jest jakaś kontynuacja może tego, co było u Wikingów, że kobieta miała te prawa, nie? Bardzo rozwinięte i no nie wiem.
1: No i czego to dowodzi?
0: A co w tym złego? Ty widzisz na przykład, że kobieta jest szanowana, że nie jest jakimś podnóżkiem, że nie wykorzystuje jej się do gorszych prac, że nie jest, że nie blokuje się jej dostępu do edukacji, jak to kiedyś było?
1: O ile dobrze wiem, mamy równe prawa i w Polsce, kobietom i mężczyźni, mało tego, kobiety mają przywileje różne, chociaż to się powoli zrównuje, takie rzeczy jak macierzyńskie i tym podobne mogą też wykonywać mężczyźni, także to jest powoli zrównywane, z czego się bardzo cieszę. Ale dalej mają więcej przywilejów, między innymi wcześniejsza emerytura i tym podobne. Także twierdzenie, że mają gorzej, jest błędne i fałszywe, także okłamujesz słuchaczy. Dziękuję.
0: Nie okłamuję. Wiesz, bo jedna rzecz to to, co mówi prawo i przywileje jakieś takie, które gwarantuje państwo, a druga to nasza kultura i to, jak traktujemy kobiety, jak taki przeciętny Janusz, wiesz, niekoniecznie my nawet, nie, ale jak taki przeciętny Janusz traktuje swoją żonę. Na pewno często słuchasz sobie różnych wywiadów, znaczy różnych programów publicystycznych, na przykład na YouTubie czy coś w tym stylu i pewnie zauważyłeś, że kobieta zawsze pozostaje tam w tle. Jak jest na przykład mężczyzna, szczególnie u prawicowców, Kobieta jest zawsze od tego, żeby coś tam przez chwilkę dopowiedzieć, zadać jakieś pytanko i szybko się schować w cieniu, a faceci, wiesz, godzinami rozprawiają, mędrkują. Kobieta coś tam doda, tylko od siebie tam wtrąci, facet już przerywa jej

0: pół zdania, nie zauważyłeś naprawdę tego, że kobietom się w tym kraju przerywa cały czas? Ja to widzę nagminnie.
1: Jeśli nie ma nic ciekawego do powiedzenia, a w większości nie mają jednak, no to trudno, żeby nie przerwać. To jest po pierwsze. Po drugie, kwestie społeczne. Jeśli ktokolwiek przejmuje się opinią innych na swój temat, to znaczy, że jest niedorozwinięty albo nierozwinięty. Przejmowanie się czyjąś opinią to jest naprawdę jedna z gorszych przywar i osób mało inteligentnych. Jeśli naprawdę chcesz robić, chcesz czuć się fajnie, to po prostu masz wyjebane na innych i zasadniczo to jest właśnie cecha osób nieinteligentnych, nierozwiniętych, niedojrzałych, że się przejmują opinią innych.
0: Może niekoniecznie opinią, ale
1: a jeśli twierdzisz, że to jest jakieś
0: no nie podoba mi się to.
1: Upokarzanie czy no, coś w tym stylu, no to to też jest błędne, ponieważ mamy wolność słowa i równie dobrze ta kobieta może uważać mężczyzn za zgrubiałych chamów, którzy są bezczelni, przerywają jej i ty z tej strony nie uważasz, że to jest jakieś depresjonowanie. No to i pojawia się takie dwójmyślenie, a dwójmyślenie myślę, że to określenie znasz.
0: Okej, jesteś taką osobą, która lubi szczerość i kawa na ławę, więc też się zdobędę na szczerość i przyznam ci rację, że zauważam, że kobiety faktycznie często są takie właśnie lekko głupkowate, mają mało do powiedzenia, ale to jest efekt właśnie tego traktowania ich, tego blokowania, tego, że nie daje się im rozwinąć skrzydeł.
1: Jak to się
0: czas?
1: Nie daje rozwinąć skrzydeł? Przecież o ile dobrze kojarzę ze statystyk obecnej Polski, więcej kobiet ma wykształcenie wyższe niż mężczyźni.
0: No właśnie, i mogłyby spokojnie podjąć jakąś ciekawą dyskusję i facetowi nawet przerwać i przegadać go, ale one się przyzwyczaiły chyba trochę do i pogodziły z tą sytuacją, boją się sprzeciwić i ciągle występują jako taki toady, który sobie stoi gdzieś tam z boczku, coś dopowie, ale to jest właśnie, trzeba kobietom dać tą wiarę w siebie i...
1: Ale czemu ty im chcesz dawać? Chcesz im dać chuja, chcesz im dać wiary w siebie, jeszcze spermę pewnie chcesz im dać, albo coś jeszcze innego.
0: No ale
1: nie
0: wulgarnie
1: wiem.
0: Jesteś.
1: Cokolwiek chcesz im dać, ale zastanów się pierwsze, zanim chcesz dać, czy ktokolwiek tego chce, bo prawdopodobnie tego chuja, spermy nikt nie chce. I do twojej dobrej rady również. Jak ktoś chce coś, to będzie o to zabiegał i będzie o to się starał. Skoro ktoś się nie stara, nie zabiega, w takim razie tego nie chce. Czy tobie ktoś wkłada chuja w buzię? Bo ty będziesz chciał chuja w buzi, to ja wiem, że ty tego chcesz, to ci włożę.
0: No fakt, przykro mi trochę, że żadna kobieta nie zadzwoni, nie pogada ze mną o tych sprawach, tylko siedzą sobie na przykład cichutko i słuchają tam i na czaciku ewentualnie się odezwą. No to jest przykre trochę, ale wiesz, nawet... Czasem jest, może tak trochę na chama i na siłę będę się starał kogoś przekonać do czegoś, nawet jak on siedzi cicho i pogodził się z tą swoją sytuacją. Tak samo jak niewolnikowi, który siedzi w klatce, bym go przekonywał. Stary, weź te pręty, rozwal i rozwal łeb temu swojemu ciemiężycielowi. Nawet jak on się już pogodził z tym, że żyje w tej klatce, że dostaje żarcie, to ja będę mu gadał, żeby się zbuntował, nie? Będę go podjudzał.
1: Tak, z tym, że w tym momencie ty ukazujesz się tym patriarchatem zaściankowym, który będzie dyktował innym, co mają robić. Przed chwilą wypominałeś, że to jest złe, że mają siedzieć cicho, że mężczyźni mówią za nie, bo że niby lepiej wiedzą, przerywają, a teraz dokładnie zachowujesz się jak patriarchalna świnia, tłumacząc i wbijając komuś na siłę, że ktoś czegoś potrzebuje i jak ma żyć.
0: A ty twierdzisz, że kobietom jest dobrze w takim stanie, jaki teraz jest? Że one lubią pozostawać tak trochę w tle, żeby się nimi ktoś zaopiekował, że lubią być tylko takim dopowiadaczem w jakiejś dyskusji, że im to odpowiada taki stan i że nie chciałyby zupełnie... Że to jest bezsensowna rzecz, którą ja robię, bo one tak sobie żyją i od tego są, tak?
1: Jeśli by chciały to zmienić, to by to zmieniły, to jest po pierwsze. Po drugie, sam przywilej bycia magiczną dziewczynką, ponieważ kobiety mogą stać się magicznymi, to znaczy dziewczyny mogą stać się magicznymi dziewczynkami, jest wystarczające na to, żeby odebrać im wszystkie prawa i zakłócić się do zlewu.
0: A mi się nie podoba taka wizja. I widzę, że są też kobiety, które walczą z tym. I to są właśnie te znienawidzone feministki. Taka Kazimiera Szczuka potrafi przegadać jakiegoś idiotę, wiesz, kurczę, typu ten... na przykład Zawisza, czy inny jakiś...
1: No dobrze, ale ja tego nie negowałem, że ktoś może kogoś przegadać. Co jest, nie wiem, do czego teraz nawiązujesz?
0: Nawiązuję do tego, że to jest kobieta, która zrozumiała, że ma swoje prawa, ma coś do powiedzenia i to tylko wychodzi na dobre, bo zastanawiam się nawet, czy nie lepiej by było, gdyby kobiety miały większą władzę na przykład. Może by lepiej było. Nam się to od razu może kojarzyć z jakąś seksmisją i sprowadzamy do absurdu i ironizujemy sobie, że właśnie będzie taka wizja jak w seksmisji. A może by faktycznie było lepiej, gdyby zamiast takiego Kaczyńskiego czy Tuska rządziły nami kobiety różne, takie znane.
1: Jakby chciały rządzić, to pewnie by wystartowały w wyborach. Przecież rządzi między innymi, nie wiem, czy fasadowo, czy faktycznie ma premier Szydło jest, tak? To jest kobieta. Wcześniej była Kopacz, też kobieta, jako premier. Więc tutaj to jest z twojej strony znowu naciąganie, że tutaj one nie mają żadnych praw, nic nie robią, nic się nie liczą, a jednak na najwyższych stanowiskach państwowych się one znajdują. Minister cyfryzacji
0: baby.
1: Też jest kobietą.
0: Ale to są straszne, to są wszystko te straszne właśnie katolickie, bogoojczyźniane baby, które zrobią to, co im każe Kaczyński tylko dlatego, że to jest mężczyzna i mężczyzny trzeba się właśnie słuchać. One właśnie... psują wszystko i takie kępy, czy kopacze jakieś, czy Szydło.
1: A, czyli będziesz zakazywał im czegoś, że one to wszystko psują, one są złe, będziesz już je represjonował, ponieważ chcą żyć jak żyją. Gdyby chciały to zmienić, to by to zmieniały. Skoro tego nie zmieniają, to znaczy, że im to pasuje. Może są do tego przyzwyczajone, ale dalej im to pasuje, bo jak ktoś chce coś zmienić, coś komuś nie pasuje, to chce to zmienić, to zmienia. Stara się przynajmniej to zmienić. Skoro im to pasuje, to nie zmieniaj rzeczywistości innym ludziom na siłę. Bo ty właśnie się robisz takim niby najważniejszym ważniakiem, który wszystkim chce wkładać chuje w zęby.
0: Ja bym chciał z jakąś kobietą pogadać, bo znowu dwóch facetów gada o kobietach. A
1: możesz mnie nazywać kobietą. Jestem Maria. Witaj.
0: Nie.
1: Nazywaj mnie Marią. Co, będziesz odmawiasz mi teraz prawa bycia kobietą?
0: Nie brzmisz jak kobieta. Myślę, że penisa też masz i przedstawiasz typowo męski punkt widzenia.
1: Nie mam.
0: I taką wzgardę troszeczkę dla kobiet wyczuwam lekką też.
1: Do siebie? Może.
0: A co ty ogólnie myślisz o kobietach? Kim jest dla ciebie taka kobieta? Masz kobietę w ogóle, jeśli mogę zapytać? Jeśli to niezbyt osobiste pytanie?
1: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
0: Czyli coś tak pomiędzy, czyli masz, a nie masz.
1: Można być samemu kobietą. Wtedy jak to uznasz? Załóżmy, że jestem magiczną dziewczynką. To kim ja jestem? Czy mam kobietę, czy nie mam kobiety? No kobiety nie mam, bo kobieta to jest stara purchawa, ale czy mam dziewczynę? Będąc magiczną dziewczynką.
0: No tak się wymigujesz od odpowiedzi trochę.
1: Nie, to jest poważne pytanie.
0: No z tego co wiem, to nie masz chyba, no bo chyba kiedyś nawet się przyznałeś, że nie masz.
1: Więc ale dalej nie odpowiedziałeś na to pytanie.
0: Na jakieś doświadczenia w ogóle z kobietami, coś w ogóle?
1: No właśnie się pytam, najpierw rozwiążmy sprawę podstawową. Czy bycie magiczną dziewczynką jest równoważne z posiadaniem dziewczyny?
0: Ale nie schodźmy na jakiś temat czarodziejki z Księżyca, czy jakieś opowieści w stylu, że się zamieniasz w księżniczkę.
1: Nie czarodziejka z Księżyca,
0: biegasz
1: tylko Madoka.
0: W spódniczce po domu i w kozaczkach, bo to o czym innym jest rozmowa trochę.
1: No nie, właśnie o tym rozmawiamy. Czy uważasz w takim razie, rozmawiamy o kobietach, a w takim razie uważasz i dziewczynach, czy ogólnie płci przeciwnej, czy tam nie, dla ciebie przeciwnej. Prawdopodobnie, bo nie wiem, może też jesteś kobietą. Ale zasadniczo w takim razie to jest część bycia dziewczyny, właśnie magiczna dziewczynka.
0: No trochę nie moje klimaty, więc ciężko mi się tu ustosunkować do magicznych dziewczynek.
1: Czyli odmawiasz dziewczynom prawo bycia magicznymi dziewczynkami?
0: No nie wiem, zatkało kakao, nie wiem zupełnie co odpowiedzieć.
1: A to w takim razie zacznijmy troszeczkę od nowa. Czy ubrałbyś sukienkę?
0: Raczej nie. Chyba, że byłbym Szkotem, to może.
1: A ubierałeś kiedyś stanik?
0: Nie. Rajstop to... też nie. A ty?
1: Powiem ci szczerze, że kiedyś kupiłem rajstopy, ale ich nie ubierałem.
0: Jednak się nie zdecydowałeś, żeby sobie pobiegać w rajstopkach?
1: Nie, kupiłem w celach kolekcjonerskich, bo były naprawdę fajne, więc w celach nawet kolekcjonerskich można to ująć bardziej z kapitałem, ponieważ to już ma jakąś swoją cenę. Więcej nie będę zdradzał.
0: One są fajne, ale jak są na nogach ładnych, a takie, wiesz, same takie obwisłe rajstopki, jak sobie gdzieś położysz, nie wiem, to nie wygląda zbyt ciekawie. No, ale...
1: A czy przebierałeś się kiedyś za dziewczynę?
0: Nie, nie przypominam sobie.
1: A czy chciałbyś się przebierać za dziewczynę?
0: Raczej nie.
1: A czy chciałbyś być magiczną dziewczynką?
0: Nie.
1: To nie mam. To niestety przerwiemy teraz naszą wspólną rozmowę, ponieważ nie będę rozmawiał z osobą, która nie chce być magiczną dziewczynką. Dziękuję.
0: Dzięki. No dobra. Kiedy się grałem w RPG, to sobie tak robiłem jaja, że psułem przygodę. Jakieś tam było oblężenie, jakaś walka, bitwa. A ja sobie tak robiłem jaja, że się zmieniam w czarodziejkę z księżyca, czy coś tam. Jakiś byłem, nie wiem, podpity czy coś. No i się kumpel, mistrz gry w końcu zdenerwował i dał mi taką możliwość, że się zamieniłem faktycznie w tą czarodziejkę z księżyca. No i zatkało kakao. Przyznam, że nie wiedziałem wtedy, jak się zachować i co robić. I tak mnie zgasił trochę, bo jak przyszło co do czego, prawda, to nie potrafiłem się odnaleźć w skórze tej magicznej dziewczynki, więc słabo to wyszło. Co dalej pisze Manuela? Co mówi w tym wywiadzie? Natura jest w swojej istocie matematyczna. Wydano w tym roku niesamowitą książkę, Rażony geniuszem. Prawdziwa historia o zwykłym chłopaku, Amerykaninie. Wiódł życie od imprezy do imprezy, pracował dorywczo w sklepie. Podczas bójki dostał w głowę i nagle stał się geniuszem matematycznym. Wszystko, co do tej pory widział, miało liczbową strukturę. Ciekawe, ciekawe. Dzięki niemu łatwo zrozumiałam, dlaczego liczba pi jest nieskończona. Szkoła nie dała rady mi tego objaśnić. Świat na pewnym poziomie opiera się na matematyce, którą możemy uznać za harmonię częstotliwości, rodzaj muzyki, jak mówią fizycy kwantowi. W głębszej warstwie dochodzimy do częstotliwości, na których działa ludzka świadomość. Fizyka kwantowa nie dość, że jest skomplikowana na granicy zrozumienia, to jeszcze gmatwa ją czynnik świadomości, która dokładnie nie wiadomo na czym polega. Z tego co widziałam w Dolinie Krzemowej, możliwe jest wykorzystanie mocy świadomości do manipulacji materią na poziomie nieprzekraczalnym dla komputerów czy narzędzi. Nasza technika staje się bezradna ze swoją miniaturyzacją przed wielkością atomów. Mniejsze są kwanty, a przy nich łopata nie wystarczy. Musi być energia świadomości. Pytanie jakiej? Dolina Krzemowa, gdzie produkuje się przyszłość ludzkości, leży nie tak daleko od Doliny Śmierci. Przyznam, że nie wszystko tutaj rozumiem. Ale to matematyczne spojrzenie na świat, no to też jest coś, co pojawia się tutaj w naszych dyskusjach, w naszych rozmowach. I zastanawiam się, czy w tym kierunku nie pójdzie właśnie rozwój cywilizacji. Są takie wizje, nie? Że w końcu zaczniemy tak postrzegać świat trochę, znikną uczucia, które właśnie jakoś nam kojarzą się właśnie z tymi humanistami bardziej. Czy humaniści nie są w sumie taką grupą, która stara się opowiedzieć nam jakąś bajkę i tacy, tak mi się kojarzy teraz trochę, że to są tacy ludzie, którzy tacy różnej maści właśnie romantycy, którzy starają się przedstawić człowieka lepszym niż jest w rzeczywistości, naturę lepszą niż jest w rzeczywistości, bardziej barwną i taką bardziej plastyczną, niesamowitą, mistyczną, z jakichś zachowań ludzkich robi się coś wielkiego, nie? Że jakieś zrywy, które mogą zmienić świat, a tak naprawdę właśnie wszystko jest takie matematyczne i techniczne. Przyczyna, skutek. Ludzie umierają w bardzo często głupi sposób i ja już nie wierzę w taki świat, w którym się nami opiekuje jakiś niewidzialny opiekun, właśnie ojciec, który czuwa, żeby to wszystko było takie bardziej jak w książce, jak w filmie. Właśnie nie. Małe dziecko wpada do szamba. To jest ten przykład, który już parokrotnie podawałem. To małe dziecko wpadające do szamba, ale to świetnie pokazuje właśnie to, o czym mówię. I niestety, no, do tej wizji trochę dążę cały czas i tą wizję wam przedstawiam. Może dlatego, że dla mnie się liczy prawda, a nie właśnie jakieś wyobrażenie o tej rzeczywistości. Może ono coś zmieni na lepsze, może i się poczujemy lepiej, ale czy to jest tego warte, żebyśmy sobie tutaj opowiadali bajki, że dziecko nie wpadnie nigdy do szamba, że... No nie wiem, jakieś małe dzieci jadą sobie autobusem na jakąś tam, na jakieś tam religijne spotkanie, jakieś tam pielgrzymki czy coś, nie wiem o co tam chodzi, ale no i nagle się autobus przewraca, no wszyscy giną. Matka wkłada dziecko do wrzątku niechcący, bo napuściła super gorącej wody do wanny, dziecko jest poparzone. I tak dalej, i tak dalej. Ja ten świat widzę i nie wiem, czemu niektórzy starają się tą rzeczywistość tak czarować. Wygrywa silniejszy, wygrywa sprytniejszy, taka jest prawda, a nie wygrywa ten, który opowie piękny wiersz, albo którego chcą już zabić, a on nagle opowie piękny wiersz i wszyscy zmiękną, upadną na kolana. To takie rzeczy to tylko w książkach i w filmach. Więc jak najbardziej fizyka kwantowa, matematyka, nauka to są rzeczy, które nam coś dają. A jakieś tam wierzenia, przesądy, no dobra, osładzają nam tą rzeczywistość i może byśmy nawet zwariowali, gdyby tego nie było, by się nagle okazało, że jesteśmy wszyscy psychopatami, bo przytłacza nas ta rzeczywistość. Może nasz mózg potrzebuje takich fajnych wizji w stylu, nie wiem, Bóg, w stylu jakieś romantyczne uniesienia, jakieś patriotyczne zrywy. Jak się wgłębiamy, to zawsze wychodzi, że ktoś steruje tym wszystkim, ktoś patrzy na to tak bardzo cynicznie i steruje tymi masami, tymi no pod wpływem emocji są ludzie i robią różne dziwne rzeczy, a nad nimi jest zawsze taki właśnie cyniczny, stary człowiek, który sobie żyje trochę lepiej niż ci mali, poddani. Usłyszałam kiedyś teorię, że to tutaj redaktorka mówi. Usłyszałam kiedyś teorię, że o ile kiedyś widzieliśmy bogów w gwiazdach rocka, współczesnym bogiem stał się dla ludzi Steve Jobs. Entuzjazm mas towarzyszący wprowadzaniu na rynek nowych produktów Apple'a ktoś porównał do religijnej histerii. Manuela odpowiada. Jobs mówił, że nie byłoby Apple'a, gdyby nie używał LSD. No właśnie, widzicie, to są, czemu tak hejtujemy tych ludzi? Przecież oni patrzą bardzo trzeźwo na świat. Mówią nam o używkach, jak to jest różne od tych prawicowych, od tego prawicowego pierdolenia, z którego mi się już żygać chce. To ciągłe gadanie o kościele, o moralności, nic z tego nie wynika. to są właśnie ludzie, ci z prawej strony, którzy chcą nam ciągle czegoś zakazywać, zamordyści, którzy wycierają sobie gębę tym Bogiem, a teraz w Australii znowu kolejna afera. Dyrektor jakiejś katolickiej szkoły przez 30 lat molestował dzieci, krył innych pedofili, Watykan w ogóle to zatuszował, nic z tym nie zrobił, chociaż wiedział jak jest. Kilkadziesiąt dzieci w przeciągu roku w ogóle zmolestował jakiś klecha dyrektor. I ci ludzie nas uczą moralności, a tu mamy kobietę, która wie, czym są używki, zdaje sobie sprawę z tego, że jaki wpływ miało LSD na Jobsa, mówi nam o fizyce kwantowej, o nauce, o tym, jak się trzeźwo patrzy na rzeczywistość. Czemu to ma być jakiś nasz wróg i ktoś taki, nie wiem, straszny, groźny, jakaś wstrętna baba? Mam wrażenie, że krawiec codziennie 24 na dobę słucha jakichś kazań kościoła katolickiego, bo ja mam w dupie religię i ona mnie też. Żaden ksiądz mi nie wadzi, nikt z KK nie każe mi nic robić ani płacić. Tak napisał Anon. Mi też nie każe, znaczy mi nie każe, bo nie ma jak kazać. Ale gdybym się urodził w innych czasach, to może by kazał, albo teraz by na przykład przykładał rozżarzone żelazo i mówił: przyznaj się, że spółkowałeś z szatanem, synu, i psst. Może by tak było. Na szczęście nie może, bo gonię, jak widzę to, albo uciekam, albo gonię takiego klechę. No nie lubię. Drażnią mnie różnej maści klechy, pastorzy. Ten pastor, żeby się nie przejęzyczył, Chojecki. To jest w ogóle straszny koleś, jak on tryska jadem na lewo i prawo. Ciągle w ogóle obraża wszystkich. I co? I to jest takie chrześcijańskie, że ciągle jedzie po innych ludziach, którzy są mają inny światopogląd, obraża ich, wyszydza. I tak ciągle taki szczurek po prostu. Ciągle tylko tak judzi, wyszydza. No straszny gość w ogóle. I jakoś tak głos ciągle zmienia. On nie potrafi nic normalnie powiedzieć, tylko cały czas ten pastor takim jakimś przesadzonym głosem mówi, jak to o tych lewakach, to oni tam te lewaki. Strasznie się go słucha, nie wiem. Też sobie czasami zmieniam głos, ale no nie cały czas po prostu. Krawiec, znalazłeś sobie kozła ofiarnego, a przecież to państwo jest ciemiężycielem. No ale zgadzam się w zupełności, ale jak bardzo to państwo teraz, na chwilę obecną, jak mocno ono jest związane z Kościołem, nie? Przecież partia rządząca jest przekonana, że Kościół to jest fundament wszystkiego, że to jest wszystko, do czego trzeba dążyć, trzeba im dać przywileje, trzeba im dać wszystko temu Kościołowi, i żeby Kościół rządził, bo Kościół wie najlepiej. Jan Paweł II, nasz wielki rodak, jego portret powinien wisieć w każdym domu, w każdym urzędzie powinien być krzyż, bo Kościół, tylko Kościół. A te wszystkie te szatany, te lewactwo, to żydostwo, to pedalstwo, wszystko to jest straszne, to jest straszne. Nie wiem. No właśnie, o tym Jobsie i LSD. To pozwoliło mu zmienić próg zwykłego postrzegania. No właśnie. Może taki Tomek ma rację, że trzeba wpuścić LSD do wodociągów. Nagle wszyscy ci śmieszni, dziwni, ci straszni ludzie zaglądnęliby w głąb siebie i by po prostu zapłakali rzewnymi łzami. Jaki ja jestem zjebany. Ale mnie obraził tu adwokat, że krawiec trochę jak Chojecki gada. No to gorzej mnie nie mogłeś obrazić. No właśnie, a pytałem jeszcze tutaj, ripostuję, że a może to Chojecki gada jak krawiec, no. No właśnie. Taki był początek współdziałania w Dolinie Krzemowej farmakologicznych środków poszerzających świadomość z technologią. Na festiwalu Burning Man spotyka się co roku wierchuszka technologiczna i psychodeliczna. wymieniają między sobą wynalazki z obu dziedzin. To, co powstanie z tej mieszanki zasilanej największymi funduszami świata, może pójść w różnych kierunkach, ale moja książka nie jest apokaliptyczna. Opisuje próg do przekroczenia. Kończy nam się piasek w piaskownicy, mamy o wiele głębsze zasoby, z których nie zdajemy sobie sprawy. Rozwój technologiczny będzie połączony z rozwojem osobowości. I to jest nowum. Świat wirtualny to zaledwie cień tego, co nas czeka. Zastanawiam się, co faktycznie się stanie, jak rozwinie się rzeczywistość wirtualna. Ale w kierunku takim, że to już nie będą tylko proste gry, że sobie na roller coasterze zapierniczasz i wrzeszczysz i ci się żygać chce po chwili, bo ta zabawa ci tam oszukuje błędnik za mocno i robi ci się niedobrze. Ale co będzie, kiedy faktycznie ta rzeczywistość wirtualna wkroczy na taki etap, że to będzie, powiedzmy, no, ten słynny, mityczny jeszcze dzisiaj interfejs nerwowy i zagłębimy się w tą rzeczywistość wirtualną, która już będzie nieodróżnialna od od realu. Jak się nazywa ta technika, która pozwala odzwierciedlić w grach rzeczywistość bardzo dokładnie? Fotogrametria? Chyba tak. Fotogrametria. Zobaczymy. Tak, fotogrametria. Dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Tak, to zniknięcie Ethana Cartera, słynna polska gra, która zadziwiła świat tym, że właśnie wykorzystywała taką technikę, dzięki której levele, ten świat wirtualny w grze wygląda bardzo realistycznie. To już nie są przygotowane wcześniej bryły. Bajtiterze, czemu ty się zawsze pytasz o czym i co i jaki temat i kto? Musisz wszystko wiedzieć, nie możesz sobie się wyluzować i czegoś nie wiedzieć, musisz zawsze wszystko wiedzieć. To jest taki właśnie geek, on musi wszystko wiedzieć. No i tak, i mamy w grze dom, budynek, który wygląda naprawdę super, bo to już nie jest bryła, na którą ktoś nawinął naklejkę z teksturą cegły, i cegiełki się powtarzają, tylko to jest po prostu zeskanowany jakby w trójwymiarze budynek. No to jest takie przesadzone, bo tam trzeba potem ręcznie to trochę zoptymalizować. Te obiekty są skanowane w bardzo wysokiej rozdzielczości i nie nadają się w tej początkowej fazie zupełnie do zaimportowania do gry. Trzeba je uprościć. Jest przy tym trochę roboty, ale można na przykład postacie też... przenieść do świata 3D komputerowego na przykład w 2 dni, a takie zbudowanie postaci, że robimy ręcznie całą tą zbroję, skórę i tak dalej, no to nawet potrafi 2 miesiące trwać zrobienie jednej takiej postaci, czujecie? Bardzo dokładnej oczywiście, że ona już jest i dobrze oteksturowana i fizykę ma już założoną na różne elementy i to się nazywa ważenie, czyli przypisujemy danym kościom, taki musimy też zrobić szkielet, przypisujemy do danej kości elementy, na przykład ręki, że tu ma, ta kość ma poruszać dokładnie ten fragment ręki i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko bardzo długo trwa, a ta fotogrametria nam to trochę upraszcza, no ale potrzeba niestety silnych kompów, obeznania z tym i tak dalej, i tak dalej. No dobra. No i co będzie? Kurczę, mi się wydaje, że to nam otworzy takie trochę wrota percepcji, nie? Że zaczniemy że nowe doznania się pojawią zupełnie w takim wirtualnym świecie, no przede wszystkim będzie szansa na spełnienie różnych marzeń naszych, skrytych. I możemy na chwilę stać się tym, kim chcemy. To w ogóle coś nie do pomyślenia, nie? Dla ludzi, którzy żyli dawniej. To taka magia wręcz. Możemy się nagle stać jakimś, kimś żyjącym w innych czasach, wojować sobie. Możemy się stać jakimś innym tam bohaterem. I to nam na pewno namiesza w głowie trochę. To będą takie doznania przypominające trochę te psychodeliczne doznania pewnie. No tak, ale mówi pani, że znajdujemy się w punkcie, w którym jeszcze nigdy dotąd się nie znaleźliśmy. Trudno nie odczuwać lęku, kiedy nadchodzi zupełnie nieznane. Zmiana łączy się z lękiem. Uważam, że demokracja jest najdoskonalszym systemem, ale to, do czego doszliśmy, to cywilizacja zalkoholizowanych ścierwojadów. Czy rzeczywiście jest czegoś żałować? Odpowiada Manuela. No to Timothy Leary się przypomina, nie? Cywilizacja starców. Właśnie takich dziadów, jak Kaczyński, czy inne posły, którzy poją nas wódą, a blokują nam dostęp do lepszych substancji. I właśnie te naprute dziady kreują taki właśnie wódczany świat, nie? Trochę. Czas wrzeszczących staruszków, pisze Ola. A demokracja faktycznie, ja się tu zgodzę akurat. Wiem, że to jest bardzo niepopularne zgadzać się z tym, co jest popularne, mainstreamowe, powszechne. Modne jest kwestionowanie wszystkiego dzisiaj i pod prąd, cały czas pod prąd. Nawet wielu spiskowców ma taki nawyk, że co byś im nie powiedział, na przykład, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No ale to czy na pewno, a może czarne jest takie szarawe? To jak, wiesz, są takie dowody, że tutaj i tak dla samego, wiecie o co mi chodzi, taki sprzeciw dla samego sprzeciwu, nie? Tutaj mi Jan napisał, że tak pierdolę, że aż musiał wyłączyć i co innego słuchać. No, będę musiał z tym żyć, niestety. Będę musiał z tym żyć jakoś. Bohaterka na linii świata, Natasza, to studentka wychowana na polskiej prowincji. Z Polski Kaczyńskiego przyjeżdża do Ameryki, Trumpa. Która z rzeczywistości napawa panią większą grozą? Gdyby posłużyć się metaforą organizmu człowieka, to co się stało w Ameryce? To tylko mdłości i ucisk serca. Natomiast u nas przeżywamy rozległy zawał, kończący się utratą przytomności i bredzeniem. Początkowe objawy wydają się podobne. Na czele obu państw stoją ludzie katastrofa. Nie ma jednak porównania między początkującą demokracją polską i ponad 200-letnią amerykańską. U nich Trump jest trądzikiem, u nas efekt Kaczyńskiego daje trąd. I od tego trądu odpadają nam po kolei ręce, nogi, głowa, wszystkie instytucje podtrzymujące demokrację. No właśnie, Kaczyńskiemu i jego ekipie bardzo się nie podoba chyba takie coś jak demokracja. To są zamordyści. Oni wszystko wiedzą lepiej. Ich świat to jest świat, w którym sądownictwem rządzi jedna osoba z PiSu, taki na przykład Ziobro. Całą partią rządzi prezes i on mówi, jak głosować, jak myśleć i wszyscy muszą być mu posłuszni. Mediami steruje jedna osoba też z PiSu, która nam ułoży ramówkę i nie będzie się pytała, co my chcemy oglądać, nie będzie patrzyła, co jest modne, tylko musi być tak zgodnie z pewnym światopoglądem, który to światopogląd nam się będzie starało wtłoczyć do głów. Tak to widzę. Sorry. Jak ktoś ma inne zdanie, to bardzo proszę, można dzwonić, nocne radio, Skype i nie mam żadnego problemu właśnie w przeciwieństwie do zamordystów. Potrafię dyskutować i nie będę was zakrzykiwał. Możecie się spokojnie wypowiedzieć, jak wy to widzicie. Może nawet dam się do czegoś przekonać. To nas właśnie różni. Dla niektórych to jest problem, na przykład, że zmieniam czasami zdanie. Ostatnio gadałem sobie na afterze z Jackiem Blachą i on powiedział, że jego właśnie to trochę drażni, że zmieniam zdanie, bo nie ma zaufania do mnie przez to. Czyli Jacek Blacha oczekuje, że będę przedstawiał tutaj takie poglądy, jakieś stałe, że będę miał, że mój światopogląd będzie wykuty z granitu, jak Hitlera po prostu, i że wtedy będzie miał zaufanie. I że, i co, i pewnie, że usłyszy to, co chce usłyszeć też trochę, nie? I się utwierdzi wtedy, że dobrze myśli, że to, co myśli, jest właściwe. Mówi się, że żyjemy w epoce postprawdy, co oznacza ni mniej, ni więcej, że za prawdę uważa się dziś to, co się komu podoba. Wybór Donalda Trumpa jest ostateczną emanacją tego wszystkiego. Trump nie jest wpadką systemu, tylko jego ukoronowaniem. Dlatego mówię o schyłkowości demokracji, jaką znamy. Dlaczego ukoronowaniem? Cztery czynniki. Po pierwsze, kiedy czyta się przedwojenne pamiętniki od gimnazjalnych po wielką Simone Weil, rzuca się w oczy, co dla ówczesnych ludzi było najważniejsze. Praca dla dobra społeczeństwa, hartowanie siły woli, współdziałanie, tego już nie ma. Proszę zobaczyć, od lat 70. wszystkim się wciska, bądź sobą i dla siebie. Widać to w reklamach, jesteś tego warta, musisz w siebie inwestować. Inwestuj jak w sprzęt z amortyzacją, jeśli zrezygnujesz, masz przerąbane. Nikt ci nie pomoże, a każdy cię pokona. Efektem tego zapatrzenia w siebie i tylko w siebie jest narcyzm. Psycholodzy mówią o naszej epoce narcystyczna. Donald Trump osiągnął szczyty egotripu. Jest ewidentnie psychopatycznym narcyzem. No, też ciężko się tutaj nie zgodzić, że mamy czasy indywidualizmu, że mamy czasy, w których każdy przekaz jest skierowany raczej do konkretnej osoby, do ciebie, właśnie do ciebie, tak, do ciebie, i mówię teraz do ciebie i tylko do ciebie, jesteś zwycięzcą, ty, właśnie ty, kochany. A już przeminęła trochę epoka, w której się mówi do tłumu, chociaż tutaj właśnie pisowcy mają jakąś przewagę, oni są takim trochę tłumem, taką tłuszczą, nie? A ja nie widzę w sumie, nie wydaje mi się, żeby to aż takie bardzo złe było, że stawiamy na indywidualizm. Niech człowiek w końcu zostanie chwilę sam ze sobą, niech zastanowi się, niech pomyśli właśnie, co on by zrobił, a nie co zrobią ludzie. I niech powie w końcu, że ja coś zrobiłem, ja tak myślę, a nie jak jakaś drażliwa rzecz, to zaraz człowiek. No bo człowiek tak ma czasami, że ten, jaki człowiek? Ty, mów ty. Alkoholikom się mówi właśnie na odwykach, że nie mów człowiek, mów ty. Bo alkoholik jak opowiada o tym, co zrobił, to mówi właśnie, no człowiek, bywało, że człowiek czasami żonie przylał, że człowiek czasami przepił wszystkie pieniądze. Nie, nie mów człowiek, mów ty. Ty to zrobiłeś, a nie człowiek. A jak już mówisz człowiek, to powiedz nam, kim jest ten człowiek? Może takie czasy, w których bardziej stawiamy na indywidualizm, na to, że zwracamy się do konkretnej osoby i tak dalej, to może to nas jakoś zabezpiecza przed tym, że nie damy się właśnie tak porwać, że ten instynkt stadny nie zadziała w jakiejś krytycznej sytuacji, która może sprowadzić kataklizm, tylko zastanowimy się sami, co my o tym myślimy, a nie pójdziemy razem z tłumem i poczujemy się, że jesteśmy tą tłuszczą. Ale to nie jest takie proste, bo łatwo sobie tutaj mówić, nie, że ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, ale jak wchodzą emocje, jak wchodzą uczucia, to często intelekt siada i nasz iloraz inteligencji się nagle spada o połowę i nie myślimy już, tylko czujemy. Właśnie, czy lepiej myśleć, czy czuć? Ja bym chciał żyć w takim świecie, gdzie więcej się jednak myśli, a mniej czuje. Schamienie prawdy, czyli niezrozumienie pojęć. Wprowadziliśmy takie pojęcie jak postmodernizm. Bardzo subtelna kategoria z nauk humanistycznych. Mówi o tym, że pewne rzeczy są względne, ich postrzeganie subiektywne i zależne od kultury. Takie widzenie świata jest subtelne, to skalpel w ręku chirurga. Jeśli weźmie go w łapy prymityw, powie, że prawdy nie ma, bo prawda jest względna. No właśnie, wtedy to jest szkodliwe. Żyjemy w postprawdzie. To jest drugi punkt. Trump zrobił z tego swój oręż. Jest tak, jak ja uważam. Nie tylko on. Trzeci czynnik, który wyniósł go do prezydentury, to kult pieniądza. Sprawdzianem skuteczności jest dzisiaj kasa. Nie to, czy jesteś dobrym lub uduchowionym człowiekiem. Trump jest milionerem. W opinii publicznej facet z miliardami i złotymi literami na wieżowcu musi być geniuszem. Spełnieniem amerykańskiego snu. Co z tego, że w przypadku Trumpa ten sen to koszmar? Faktycznie, no, liczy się pieniądz, liczy się skuteczność. W ogóle to jest czas skuteczności. Czas, w którym skuteczność i pieniądz stały się bożkiem. Już nie tylko pieniądz, ale i skuteczność. Wszystko oceniamy. Mówi się tak popularne powiedzenie, że liczy się efekt, nie? Większość ludzi tak myśli. Już nieważny jest ten, który się starał, ale mu nie wyszło. To jest łajza, nie? I nieudacznik. Nieważny jest jakiś tam humanista piszący sobie wiersze, jakiś wierszokleta. Ważny jest ten, kto ma pieniądz. Ja się w ogóle wychowałem w takim też klimacie, nie? Że szacunek to jest dla tego, kto ma władzę, kto ma siłę, kto ma pieniądz, kto jest skuteczny. A reszta to są jakieś bajeczki. To jest fajne może, ale to jest nieżyciowe. I tak to wygląda. Dokładnie. I czwarty punkt. Internet. Na pierwszych miejscach wyszukiwarek znajduje się nie to, co jest prawdą, ale to, w co się najczęściej klika. No właśnie, no znowu Gretkowska mówi o tym, o czym my tutaj w radiu mówimy, o czym mówił Potrzeba ostatnio też. Google musiał usunąć hasła, które na pytanie o kobiety odpowiadały dziwki. Trump, mając do dyspozycji brak prawdy, powielający pseudoprawdy internet, brak skrupułów, bo jest psychopatą i kupę kasy, był skazany na wygraną. No, ta skuteczność zakłada też posługiwanie się wszelkimi narzędziami, które mamy do dyspozycji. Właśnie jak ktoś ma jakieś tam wyrzuty czy coś, to nie, to używamy tych narzędzi, które mamy, nie? Więc jeśli internet daje nam możliwość zmanipulowania prawdy, tak aby się stała postprawdą, to czemu tego nie używać, nie? Kupmy sobie przyjaciół, na Facebooku będziemy mieli przyjaciół, wypozycjonujmy się poprzez strony zapleczowe, na których jest bełkot, nic nieznaczący, ale liczy się efekt, że się wypozycjonowaliśmy, trudne słowo, wypozycjonowaliśmy. I mówmy w radio to, co ludzie chcą usłyszeć, a nie jakieś swoje tutaj przemyślenia, które są niepopularne, które wiemy, że są niepopularne. Ja dzisiaj to, co mówię, to wiem, że się mało komu to spodoba. Na razie tylko tutaj zjebki jakieś mamy i że debil gada. Bo, a mógłbym właśnie, jestem, słuchajcie, jestem na tyle sprytny jeszcze, że spokojnie mógłbym wam mówić to, co byłby sam tylko poklask, nie? I wszyscy mówili, o, krawiec mądrze gada, to on to trzeźwo patrzy, o, ja dokładnie tak samo to widzę. Spokojnie mógłbym tutaj was zbajerować i nawet byście się nie zorientowali, że z wami gram w jakąś grę i miałbym poklask, miałbym efekt i wszystko byłoby cacy, ale no nie chcę. Miałeś słuchać z innych audycji, Tomka na przykład.
1: Tak, napisałem, że będę słuchał Tomka, z tym, że okazało się, że przesłuchałem wszystkie felietony, trzy felietony Tomka, pedofilia z Radia na Fali, więc postanowiłem sięgnąć po ten tekst właśnie, co czytałeś, przeczytałem go i czas się z nim rozprawić, bo ja pierdolę. Myślałem, że to ty tam dodajesz swoje wstawki, to dlatego tak głupio brzmi i tak
0: bo
1: bez dodaję, sensu.
0: Bo dodaję.
1: A to okazuje się, że to ty tylko czytasz w większości i to
0: no,
1: jest
0: w większości
1: przerażające.
0: Tak i nie kryję się z tym, że czytam. No chyba słychać jak czytam, a jak mówię od siebie. No jesteś na tyle chyba inteligentny, że rozróżniasz, kiedy czytam, a kiedy mówię od siebie.
1: No nie, czasem jak wyrażasz zdania, to mówisz to dokładnie tym samym tempem, tym samym tonem, co czytasz, więc niektóre akurat zdania się blendowały razem ze sobą.
0: No dobra, to do rzeczy, co masz mi tam, z czym się nie zgadzasz, proszę uprzejmie.
1: A więc tak, będą cytaty i później rozprawienie się po kolei. Tak doszliśmy do schyłku cywilizacyjnego. Dawne struktury nie działają. To jest widoczne na wielu polach. Politycznym, co doskonale widzimy na przykładzie Ameryki, w Europie, też wszystko się transformuje. Ale podobnie dzieje się w życiu prywatnym. Model miłości rodzinny, jaką znaliśmy, okazuje się przeterminowany. Świat, w którym żyjemy, jest niestatyczny. Nasz model społeczny musi się też zmienić. No, schyłku cywilizacyjnego. Jeśli ona uważa, że to jest schyłek cywilizacji i że morfowanie to jest schyłek cywilizacji, to jest niedorozwinięta po prostu, ponieważ ewolucja jest naturalną drogą cywilizacyjną właśnie. To jest rozwijanie cały czas cywilizacji. Cywilizacja to jest już gotowy dorobek, pewna akumulacja tej wiedzy, którą posiadamy. Więc cywilizacja jest właśnie tym i rozwijanie tego dorobku jest właśnie rozwijaniem cywilizacji, a nie jego schyłkiem. Ona się tutaj strasznie przejęła, że zmienia się coś w życiu prywatnym. Model miłości, rodziny, jaką znaliśmy, okazuje się przeterminowany. No oczywiście, przecież jak jeszcze 100 lat temu było wypędzanie na wsiach starych ludzi na żebry i to było całkiem normalne i to też się przetransformowało. A wtedy też pewnie mówiono, o, że schyłek cywilizacji, jak to można stare osoby trzymać w domu, przecież one powinny iść na żebry. To jest pierdolenie naprawdę bez sensu.
0: Ale ona się tym nie przejęła, przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, ona się tym nie przejmuje, ona raczej chyba z tego, co czytam, chwali taki stan rzeczy, że mija to, co było i że następuje jakaś rewolucja, a że schyłek cywilizacji jest, no to wiele osób to zauważa. Czy samo pojawienie się czegoś takiego jak postmodernizm nie dowodzi tego, że coś jest na rzeczy? Ten postmodernizm, który wyciska jak cytrynę to, co już było i stara się z tego coś ulepić nowego, no to wskazuje na to, że doszliśmy do jakiegoś punktu nie tyle zwrotnego, co do jakiegoś właśnie takiego przesilenia, że już wszystko było faktycznie.
1: No nie, ty już przeskoczyłeś do następnego akapitu, a jeszcze z tym nie skończyłem. Właśnie nie, powiedziałeś głupoty, powiedziałeś, że następuje rewolucja. Rewolucja ze słownika PWN. Proces gwałtowny zmian w jakiejś dziedzinie. To nie jest proces gwałtowny tylko, i to nie jest nagłych zmian, tylko to jest po prostu ewolucja. Nikt nie przyszedł nam do domu, nie powiedział, że teraz mamy zacząć używać komputerów, tylko to było powoli stopniowo wprowadzane i wdrażane. Więc to nie była rewolucja, tylko ewolucja. Nie mylmy tych rzeczy. Także to nie jest żaden schyłek cywilizacji, tylko rozwijanie cywilizacji.
0: A czy internet nie jest swego rodzaju rewolucją, która nam nagle zwiększyła świadomość? Mamy tak łatwy dostęp do wszelkich informacji, że nasza świadomość nagle skoczyła, wiesz, masakrycznie w górę i to ja to postrzegam jako trochę taką rewolucję kulturową, powstanie internetu na przykład, nie?
1: Wiele osób nie korzysta z internetu, chyba tam 25% dalej, a internet już jest ponad 20-30 lat chyba, więc mówienie, że to jest coś nagłego, no nagłe by było, jakby faktycznie z miesiąca na miesiąc internet przyszedł i powiedzieli, macie ten internet i on już jest i korzystajcie z niego. Nie, ale to był proces powstawania.
0: Ile średniowiecze trwało?
1: Początku, from the
0: 10
1: scratch.
0: Wieków. Średniowiecze trwało 10 wieków, a zobacz teraz jeden wiek i jaki jest skok, nie? Jak się wszystko zmienia, jak się kotłuje.
1: Ale jak się kotłuje? Kotłuje w sensie pejoratywnie?
0: No różnie, no wiesz, no ludzie sami zaczynają więcej szukać, już nie są takimi chłopami pańszczyźnianymi, którzy nie znają świata oprócz swojej chaty i pola, tylko nagle, wiesz, zadają sobie pytanie. Zobacz, ile ludzi ostatnimi czasy zaczęło sobie zadawać pytanie, skąd jestem i po co tu jestem. Kiedyś ludzie sobie nie zadawali takich pytań, tylko zajmowali się wojaczką, no
1: tak,
0: zajmowali się utrzymaniem domu.
1: Naszą erą nie zastanawiał się nad tym i w ogóle zapierdalał w polu. No kurwa mać, to jest wszystko akumulacja wiedzy, to co my mamy. To nie wzięło się znikąd. Też zastanawiali się, Stary Testament przecież od samego początku, kilka tysięcy lat przed naszą erą, też się zastanawiali, próbowali wymyślać coś.
0: Nieliczni.
1: To jest cały czas progres.
0: Nieliczni.
1: Dlatego mówię, że progres.
0: A dzisiaj wszyscy.
1: Cały czas się wszystko rozwija. Akumulujemy tą wiedzę i potrafimy ją lepiej wykorzystywać, później rozwijać pewne elementy. To jest właśnie ewolucja. Gdyby była rewolucja, to faktycznie by coś się zmieniło nagle. Nie, to się zmieniało przez pokolenia. Starsze pokolenia, niektórzy nawet nie używają w ogóle internetu. Nowsze no to używają, bo to jest właśnie ewolucja.
0: No, spieramy się o definicję.
1: Nazewnictwo, dobra,
0: osówka.
1: To nie zmieniamy kundratu,
0: ja
1: nie zmieniamy się
0: tylko,
1: w audycji.
0: Że przyspieszyło wszystko, że bardzo mocno przyspiesza wszystko i to widzę to gołym okiem, że wiesz, że przyspiesza, nie? I faktycznie i też dostrzegam taki punkt jakiś zwrotny, że ludzie tego chcą. Zobacz, jak ludzie często teraz wpisują trzecia wojna światowa, skąd, kim jestem, takie wiesz, no po prostu czegoś szukają, sami jakby przeczuwali, że albo przeczuwali, albo bardzo chcieli, żeby nastąpił jakiś punkt zwrotny, no to wszystko ma znaczenie, wydaje mi się, i różni się od nastawienia człowieka, który żył w starożytności, który żył w średniowieczu. Epoka nowożytna też jakoś tak się ślimaczyła, a nagle to wszystko przyspieszyło. No jak ty nie widzisz tego, no to się dziwię.
1: No tak samo przyspieszyła, jak był i się zmieniły pewne rzeczy, jak przyszedł, jak się nazywa ta religia, chrześcijanizm i później nie wierzono już w tysiące bóstw, później chrześcijanizm przyszedł, to była właśnie jakaś, można by było powiedzieć, rewolucja.
0: No,
1: bo
0: była
1: inna,
0: w pewnym sensie.
1: Bo inny Bóg i tym podobne, już nie mamy tysiąca bogów, tylko mamy jednego Boga, czy tam dwóch, czy w trójcy, trzech, nie wiem jak to tam jest dokładnie, ale mniejsza to zostawi, wróćmy do tekstu, bo to jest ważne. Przyszłość leży w tak zwanych nerdów z Doliny Krzemowej. To, co napisałem, jest dość radykalne. Ci ludzie utalentowani matematycznie do granic autyzmu są geniuszami, dzięki którym technologia idzie do przodu. Świat humanistów nie ma z nimi wiele wspólnego. Błąd, false, błąd. Powtarzanie stereotypów i osoba, która nie miała styczności w ogóle ze współczesnym IT, do czynienia w szczególności w Ameryce. Ostatnio była sprawa, tydzień temu czy dwa tygodnie temu, pracownika Google, który został zwolniony, długoletniego pracownika, starszy programista, który został zwolniony za wyrażanie tam opinii konserwatywnych. I było to zwolnienie spowodowane przez Daniel Brown, wiceprezes Google do spraw, uwaga, różnorodności. Tak, są takie rzeczy jak wiceprezes do spraw różnorodności.
0: Wszystko i specjalista się od deserów.
1: Proszę?
0: I specjalista od deserów jeszcze mógłby być.
1: To chyba jest w Microsoftie, ale to musiałbym sprawdzić dokładnie, jak się nazywa. Coś podobnego jest. Nie od deserów, tylko od cateringu jest. Ale mniejsza o to. Chodzi o to, że mamy świat IT i mamy ten świat IT i świat poza IT. I ten świat IT jest jednak w jakimś tam stopniu odzwierciedleniem świata realnego. to, co kiedyś tam było właśnie w piwnicach, gdzie było 10 osób, 10 nerdów tworzyło tam oprogramowanie, to już jest przeszłość. Teraz tego nie ma, teraz muszą być parytety płciowe, parytety rasowe. Także to nie jest tak, jak się wydaje. I bardzo mocno są forsowane właśnie kobiety, mniejszości etniczne i to na uniwersytetach i właśnie w firmach IT. Także mówienie, że to jest świat nerdów, którzy nic nie rozumieją, nie, właśnie się forsuje.

0: Nie, nie zajmuję się matematyką, chyba że liczeniem procentów, ile jest czarnych, ile białych. No ale to nie jest matematyka. Nie buduję komputerów, nie zajmuję się niczego. To jest właśnie humanista. I takie rzeczy są na porządku dziennym. Cały świat PR-u przecież to jest czysto humanistyczne. Cały świat od user experience to jest świat humanistów. Nie wciskajmy ludziom głupot.
1: A czym jest humanizm według ciebie?
0: To znaczy wszystkie od human, czyli od człowiek, tak? Humanus chyba z łaciny.
1: Tak.
0: Dobrze kojarzę, tak?
1: No to jest wywyższenie człowieka na pierwszy plan i zajmowanie się człowiekiem, jego odczuciami, bardziej jego duszą, jego pragnieniami.
0: No i właśnie zajmują się,
1: ale też prawami.
0: Żebyś się czuł dobrze, klikając przycisk home, żeby nie był kwadratowy, tylko żeby był okrągły, bo będzie ci się milej klikało.
1: No nie wiem,
0: to właśnie są sprawy humanistyczne, którymi zajmują się właśnie między innymi user experience, czy tam właśnie od tej różnorodności.
1: To
0: też są sprawy.
1: To jest projektowanie i nastawienie się na odbiorcę po prostu i zaprojektowanie czegoś tak, żeby było, wiesz, dobre dla odbiorcy. I kalkulacja, nie wiem, czy to jest z humanizmem ma tak dużo wspólnego.
0: No ma dużo, bo to bazuje jednak na człowieku, więc ma.
1: No nie wiem, a ja tu widzę właśnie człowieka, który patrzy na świat poprzez statystyki, poprzez wyniki badań i naukowo bardzo i to nie kojarzy mi się jakoś z humanizmem, to, że coś jest zaprojektowane tak, aby się sprawdzało i żeby było dobre dla mnie jako klienta.
0: No możesz sobie tak tłumaczyć, no to w takim razie wytłumacz tak samo sobie wiceprezesa do spraw różnorodności w Google.
1: Ale to jest jakiś kuriozum, no to takie...
0: Nie, to nie jest kuriozum,
1: to
0: samo jest we wszystkich większych firmach IT.
1: No ale to ciężko to przytknąć, przypasować do czegokolwiek, to o czym ty mówisz, ja nie wiem, czy to ma z humanizmem.
0: No nie, no to osoba zajmująca się różnorodnością, odpowiednim ekwiwalentem różnorodności w firmie pod względem rasowym, płciowym, to nie jest humanizm, to jest zajmowanie się matematyką. Ta osoba na pewno liczy całki w pracy. Dobra, lecimy dalej. Natura jest w swojej istocie matematyczna. Wydano w tym roku niesamowitą książkę Rażony geniuszem. Prawdziwą historię o zwykłym chłopaku, Amerykaninie. Wiódł życie od imprezy do imprezy, pracował dorywczo w sklepie, podczas bójki dostał w głowę i nagle stał się geniuszem matematycznym. Wszystko, co od tej pory widział, miało liczbową strukturę. Dzięki niemu łatwo zrozumiałam, dlaczego liczba pi jest nieskończona. Jeśli ona dopiero teraz zrozumiała, czemu liczba pi jest nieskończona, to w takim razie ta osoba powinna wrócić do podstawówki, bo ja wiedziałem o liczbie pi w podstawówce. Fakt,
1: ale ty jesteś geniuszem. Ale ty jesteś geniuszem.
0: Wiem, że chodziłem wtedy na korepetycje z matematyki, ale to nie jest żadne wyjaśnienie. To miałem w podstawówce. Dosłownie.
1: To wytłumacz też mi, dlaczego liczba pi jest nieskończona, bo jestem debilem i nie wiem. Do teraz nie wiem, czemu jest nieskończona.
0: Możemy przejść na korepetycję, wystawiać ci rachunek później, ale lecimy z tematem, ponieważ cały czas odbijasz od tematu, a chciałbym to jakoś przerobić, ten tekst. Bo przeczytałem i to mnie zbulwersowało, a teraz masz audycję o tym tekście. Mhm. Natura w swojej istocie jest matematyczna. No nie. Abstrakcja jest łatwiejsza do przyjęcia i łatwiejsza do strawienia w momencie, kiedy mamy warstwę abstrakcyjną matematyczną. Matematyka to jest uogólnienie. Widzimy krowę, oddalamy trochę perspektywy, widzimy dwie rzeczy. I to znaczy widzimy jeden i jeden. Widzimy, uogólniamy, że one są mniej więcej takie same, ta sama rasa i mamy teraz dwie rzeczy takie. I uogólniamy, że to są dwie krowy, mimo że te krowy są różne. I to jest właśnie uogólnienie, tym jest matematyka. Ona nie wie podstawy, najprostszej podstawy, dlatego powinna wrócić od razu do podstawówki, przerobić jeszcze 6 lat, czy teraz będzie, nie wiem, 9 lat podstawówki. To by jej dobrze zrobiło.
1: Ale nie ma co skreślać człowieka na przykład tylko dlatego, że jest słaby z matematyki. Ja jestem na przykład bardzo słaby. No tak, to ty mnie skreślasz z tego powodu, to wiem. Ale...
0: Nie, powinieneś wrócić w takim razie, jeśli chcesz zajmować się danym tematem i jakiś temat przedstawiać,
1: nie
0: który ma
1: się.
0: Duży związek z matematyką i później uzasadniać na podstawie matematycznej jakieś swoje teorie, to powinieneś faktycznie wrócić i się nauczyć.
1: Nie gadałem o matematyce.

0: zbyt wiele. Czytam tylko wywiad z Gretkowską. Nie muszę się znać na wszystkim. Zresztą jest to niewykonalne, żebym się znał na wszystkim. I pewnie znajdę rzeczy, które ty poruszałeś, jakieś tematy i też nie masz zbyt dużo wiedzy.
1: Może tak, może nie, nie wiem. Co tam było jeszcze? Możesz coś zacząć mówić, a ja to znajdę, bo miałem zaznaczone, a zaznaczenie mi się oderwało. A, mam. Jobs mówił, że nie byłoby Apple'a, gdyby nie używał LSD. No, ja mówię, że nie byłoby świata, gdybym się nie urodził.
0: Ale on był bardzo takim, taki, wiesz...
1: Czekaj, no? Dokończę myśl.
0: Okay.
1: To takie pierdolenie bez podstawy faktowej. Faktowej? Nie. Bez podstawy... Nie wiem, wiecie, o co chodzi. W każdym razie, że powinien być fakt. Jest bez sensu. Moje stwierdzenie, że nie byłoby Apple'a, gdyby nie Woźniak, jest bardziej prawdopodobne, bo jest udokumentowane, niż stwierdzenie, że nie byłoby Apple'a, gdyby Jobs nie używał LSD.
0: Moim zdaniem i to jest prawdą, i to jest prawdą. Zauważ, że Jobs był bardzo szedł pod prąd. Nie bał się podejmować trudnych i takich niepopularnych, znaczy, wiesz, takich decyzji, które no, wszyscy się stukali w czoło i myślę, że psychodeliki mu tutaj właśnie dały to spojrzenie takie świeże, nie? Że on zdecydował się zrobić coś zupełnie inaczej. Psychodeliki tak działają, że...
1: Tylko, że to zupełnie inaczej to zrobił właśnie Woźniak, ponieważ jako pierwszy, jeden z pierwszych, bo tak naprawdę nie pierwszy, ale jeden z pierwszych zamontował na jednej płytce performowanej większość urządzeń, które były potrzebne do funkcjonowania komputera i to ich sprzedawało tak naprawdę. Więc mówienie, że coś było rewolucyjne w marketingu Apple'a w momencie, kiedy sprzedawali swój pierwszy Apple One, no jest dużym nadużyciem i nie szedłbym w tą stronę, ponieważ jest zwyczajnie fałszywe. I także ona prawdopodobnie przeczytała tutaj biografię Steve'a Jobsa, więc ma zakrzywioną rzeczywistość, nie zna się na danym temacie, ale się wypowiada, ponieważ tutaj uchodzi za wielkiego znawcę od spraw technologicznych, od świata IT. Modne jest mówienie Dolina Krzemowa i modne jest na pewno stwierdzenie, że Dolina Krzemowa, gdzie produkuje się przyszłość ludzkości, leży nie tak daleko Doliny Śmierci. No z tym, że ona się tutaj myli, bo największym skupiskiem IT, o ile dobrze kojarzę, są Chiny, i gdzie się produkuje większość sprzętu IT. Więc takie mówienie, że Dolina Krzemowa. No Dolina Krzemowa może kiedyś była faktycznie ważna, teraz nie jest tak ważna, w szczególności, że powstaje w większych firmach decentralizacja, właśnie w Google, w Microsoftie. Więc po prostu błędne myślenie.
0: No nie wiem, Etam napisał tutaj coś takiego, nie byłoby Nocnego Radia, gdyby nie Marycha. I to może się wydawać komuś na przykład głupkowate, ale jest w tym dużo prawdy. No ja na przykład swoje te audycje, które są uważane za najlepsze, nagrywałem zawsze, jak byłem spalony maksymalnie. Często decyzje takie właśnie, że coś zakładam, coś nowego tworzę, podejmuję pod wpływem też, więc jest to w dużej części prawda, że gdyby nie Marycha, to nie byłoby Nocnego Radia na przykład. Gdyby nie Marycha, nie byłbym tak emocjonalny i tak radykalny na przykład w odcięciu się od kogoś, wiadomo kogo, i w założeniu własnego radia, nie pokłóciłbym się, tylko byłbym bardziej uległy, więc no ma to wpływ. I tak samo z Jobsem, myślę, że duży wpływ miały na niego substancje. Zresztą skoro koleś ma jakiś światopogląd, jest uważany za osobę, która wprowadziła bardzo dużo innowacji, która zrobiła coś zupełnie inaczej niż reszta, no tak się zachowuje właśnie człowiek, który zażywa, nie? A ty co, nic nie zażywasz? Nic z tego? Zupełnie nic? Tak się spytam.
1: To nie ma znaczenia. No można powiedzieć, że gdyby, tak powiedziałem, gdybym się nie urodził, to świata by nie było. No może tak, może nie.
0: Często tak odpowiadasz, może tak.
1: Tak,
0: może nie.
1: Jak się...
0: Nieszczery
1: jak
0: jesteś. Rano okłamujesz
1: się powiem, tak, wieczorem powiem nie, no bo wiesz, no bo tak mi się wydaje, że chyba by nie było, a gdybym nie dzisiaj nie dotknął klawiatury, tylko tylko wstał lewą nogą, to bym nie włączył tej audycji, bo nie zaczęłoby mi się w momencie tamtym o tej 21.
0: No i to racja jest, nudzić. Wszystko ma wpływ. I wszystko
1: jakbym,
0: ma wpływ.
1: Jakbym tutaj kichnął, to poszłaby fala uderzeniowa, ściana by przeniosła tą falę uderzeniową na zewnątrz, ptak by się poruszył, wleciał w samolot i samolot by się rozbił.
0: A ty nie dostrzegasz tego,
1: kurwa mać,
0: że
1: ja pierdolę.
0: Te małe rzeczy, no, też mają
1: się,
0: znaczenie?
1: Nie pierdolmy bez sensu, tylko mamy fakty.
0: Ale
1: nie,
0: te
1: nie
0: małe
1: mamy,
0: rzeczy
1: jak
0: mają
1: podkreślanej
0: znaczenie.
1: Rzeczy, to nie zdarzyła się ta rzecz, koniec, kropka.
0: Ale te małe rzeczy też mają znaczenie.
1: Ja nie twierdzę, że nie, ale potrafmy to udokumentować. Jeśli nie jesteś w stanie czegoś udokumentować, to równie dobrze mogłeś to sobie zmyślić i tego nie było.
0: Nie, bo to są niuanse, a niuanse często ciężko jest jakoś skomentować, udokumentować i papiera ci nie pokaże.
1: Skomentować jest
0: łatwo,
1: bo przed chwilą skomentowałem rzeczy, które się nie wydarzyły.
0: Nie wiem, ja dostrzegam subtelności różne, których ty nie dostrzegasz po prostu.
1: Tak, a ja dostrzegam rzeczy, których ty nie dostrzegasz, ponieważ ty nie dostrzegasz rzeczy, które dostrzegasz, a i te dostrzegane rzeczy powodują, że nie potrafisz dostrzec rzeczy, które ja widzę.
0: No sam jesteś głupi, o. A twoja
1: no
0: mama
1: i co?
0: Nosi
1: i to
0: okulary.
1: To jest pierdolenie, to jest zwykłe pierdolenie, nie potrafisz złożyć myśli składnie, to jest zwykłe pierdolenie, widzę, że to nie ma sensu.
0: Potrafię,
1: także, a potrafisz
0: po
1: rozmawiać po angielsku?
0: Powiedziałem rzecz oczywistą, że małe rzeczy też mają znaczenie. Nawet
1: stały
0: jeśli...
1: sceptyku, potrafisz mówić po angielsku?
0: Nie, nie potrafię.
1: How are you?
0: I'm fine.
1: Thanks. Zapomniałeś. Dobra. Nie wiem, chyba nie ma sensu. Miałem do każdego akapitu jakieś zdanie wtrącone, jak to czytałem i nie ma sensu po prostu. Także...
0: Za inteligentny jestem dla ciebie trochę.
1: Znaczy, problem wynika z tego, że dla ciebie fakt jest niczym. Fakt, mogą być prawdziwe jest. Fakty i mogą być nieprawdziwe fakty. Nie dostrzegasz, że fakt jest faktem. Także dziękuję i do następnego, pa, pa.
0: Uciekaj, uciekaj. Co my tu mamy dalej? Kobiety w tej grze zawsze są skazane na przegraną? Pyta redaktorka. Podlegają samospełniającej się przepowiedni. Kobieta jest zła, tak uważa od wieków Kościół, więc nakłada się na nią ograniczenia. Podlega opresji powodującej zło. Napisałam w powieści, że w tym kraju mężczyźni nie są za nic odpowiedzialni, a kobiety są wszystkiemu winne. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Polsce z prawem do aborcji. Jak normalny człowiek w XXI wieku może być pozbawiony prawa do decydowania o najważniejszej rzeczy w życiu, jaką jest jego przyszłość? Wolny i rozumny, tak twierdzi o człowieku Kościół, ale jeżeli kobietom zabiera się wolność decydowania o sobie, to chyba nie jesteśmy do końca rozumiane. Rozumne. Prawda? No, Kościół faktycznie deprecjonuje kobietę i jej uwłacza, popularne słowo w nocnym radio, uwłacza kobiecie. Kobieta jest odpadkiem zrobionym z żebra pierwszego mężczyzny, żeby mu się, bo on się nudził, słuchajcie, tak jest napisane w Biblii, że jemu się ckniło i coś tam mu się chciało, tylko nie wiedział do końca co. I tam z tymi owieczkami, te barany zaczepiał, owieczki, prawda, i on coś mu się chciało, ale on nie wiedział do końca co. No i po to powstała kobieta, żeby on się nie czuł taki po prostu samotny, no, żeby mu się tak nie ckniło. Tak Kościół przedstawiał sprawę przez wieki. Dzisiaj oczywiście musiał się trochę ucywilizować i przyznać, ale zauważcie, w Kościele kto wykonuje najgorszą robotę? Zakonnice cały czas, tak? To zakonnice piorą gacie, to zakonnice gotują, zajmują się niepełnosprawnymi, a klecha brzuchaty, prawda, mędrzec idzie sobie na poobiesiadować, prawda? I palec pokazuje, do góry wznosi, prawda? I prawda, mądrości, prawda? Wygłasza, prawda? No, a zakonnica najgorszą robotę. Dalej ta zakonnica nie ma praw, żeby odprawiać jakiekolwiek... Jak wy sobie, katolicy, to tłumaczycie w ogóle, że kobieta jest niegodna, żeby... żeby w ogóle móc odprawiać jakieś te rytuały kościelne, że ona jest niegodna. Jak wy sobie to tłumaczycie? Bo co? Bo jest za głupia, bo zepsuje, jak jej się da, to zepsuje zaraz, bo zapomni tekstu, bo co? Bo, a może tak sobie to tłumaczycie, że Bóg tak po prostu powiedział i tak ma być. Mimo, że ten Bóg jest taki zjebany na maksa i każe tam dzieci rozbijać o skały, to on to jest Bóg i on może, i on wszystko, on tak mówi i taka jest tradycja. No i tak Etam pisze, bo taka jest tradycja i tyle. A ja pierdolę takie wytłumaczenie, że wiesz co, takie wytłumaczenie, bo taka jest tradycja i tyle, to tak jakby to równie dobrze możesz mi odpowiedzieć tak, bo tak. I to spoko, nie? To też takie wytłumaczenie. Tu jest prośba, żebym wam wkleił ten cały wywiad na czacie. Proszę bardzo, macie tutaj linka, poczytajcie sobie jak chcecie sami. Bo taka jest tradycja i tyle, czyli tak, bo tak. No to super, nie? Fajnie, fajnie. Jak wiecie co? Jak ktoś mi mówi, jak kogoś się pytam o coś, czemu to tak jest, jak jest? Czemu jest tak źle? Czemu jest tyle niegodziwości, tyle nieszczęść, tyle zła? A ktoś mi mówi, bo tak. To nic, tylko mu w ryja po prostu przypierdolić i powiedzieć, a on się spyta wtedy, czemu mnie bijesz? A ja powiem, bo tak, bo mam taką ochotę, bo taką mam tradycję. W mojej rodzinie jest taka tradycja, żeby prać po gębie, jak kogoś nie lubisz. No i tak samo możemy sobie pogadać, nie? Więc nie czuję się przekonany takim wytłumaczeniem, że tak, bo tak. Uważam, że nie ma zbyt wiele różnic między kobietą a mężczyzną, a te, które są, bardziej się opierają na fizyczności i na kulturowych różnych naleciałościach i na tym po prostu, że pokierowaliśmy tak swoją historią, swoją cywilizacją, a nie inaczej. Mogłoby być zupełnie inaczej, gdyby kobietom na przykład nie blokowano dostępu do edukacji przez całe wieki. Jeszcze całkiem do niedawna tak było, że kobieta miała siedzieć w domu, nie miała się uczyć, bo po co w sumie, bo po co. Świetnie, nie? A ja jestem właśnie za tym, żeby było inaczej. Podkreśla pani, że projekt wprowadzenia pełnego zakazu aborcji to nie tylko pozbawienie kobiet prawa do decydowania o sobie, ale i dążenie do ich zabijania. Oznacza bowiem, że aborcji nie można będzie usunąć, nawet gdy ciąża zagraża życiu matki. No to jest trudna sprawa, o tym już też wielokrotnie sobie rozmawialiśmy. I takie chyba wnioski, do których tutaj wspólnie jakoś doszliśmy, z czym możemy się zgodzić, to, że każdy przypadek jest inny, że a skoro każdy przypadek jest inny faktycznie i to są bardzo delikatne sprawy, no to kto ma decydować o tym, co zrobić w danej sytuacji, kiedy faktycznie ciąża zagraża życiu matki? Kto ma decydować? Kościół? Państwo? Dlaczego? Przecież jesteście antypaństwowcami w dużej części. Przecież sami chcecie, żeby była ta wolność do decydowania. Jesteście wolnościowcami, tak? Więc czemu nie dacie tej wolności? I tu na przeszkodzie znowu staje ten zapyziały, brodaty, wymyślony, mityczny Bóg, który mówi, że coś ma być, i znowu odpowiedź, a dlaczego? Bo tak. No to wiecie co, pierdolę, naprawdę, pierdolę takie coś. A co, Etam tu zapytuje, a co ojciec nie ma do powiedzenia w sprawie aborcji? Ma bardzo dużo do powiedzenia, to jest jego dziecko, no ale w sytuacji, kiedy zagraża to życiu kobiecie, a nie zagraża ciąża życiu mężczyzny, no to kobieta ma trochę więcej do powiedzenia, bo to jest jej życie, nie? Oj, pierdolicie krawcze. No wódz mnie tutaj krytykuje cały czas i ciągle pisze, że pierdziele, że farmazony, że coś. Wodzu, zadzwoń. Jesteś inteligentny gość i da się z tobą rozmawiać, więc ja chętnie bym sobie z tobą podyskutował. Naprawdę, więc zapraszam tutaj do dzwonienia. Nocne Radio, Skype. Taki jest. A Bite Eater sobie idzie, bo tak pierdolę, że aż sobie poszedł. No dobra. Szkoda, że nikt się tu nie zdobył na odwagę i nie pogada ze mną. I nie podyskutuje. Oprócz Jana oczywiście, z którym mi się całkiem fajnie gadało i dużo ma do powiedzenia. Ma swoje poglądy, inne od moich. Nie podobają mu się moje, ale przynajmniej się zdobył na odwagę i zadzwonił. A wy, którzy tutaj tylko krytykujecie i piszecie, że tak pierdoli, że sobie idę sobie do kibelka i sobie posłucham czegoś innego i coś, ale pierdoli, nie podajecie żadnych konkretów. Jesteście słabi po prostu, jesteście, klęczycie, tak naprawdę klęczycie. Stoję po prostu i nie powiem, co wam robię na twarz już, a wy klęczycie, bo to by było bardzo wulgarne i nieładne, ale tak naprawdę nie macie żadnych argumentów, nie macie nic do powiedzenia, nie macie... Tak jak pisze Pytajmierz, słuchaczu, powstań z kolan. No, po prostu słabo, jestem rozczarowany. No, takie jakieś rzucanie tutaj obelgami albo takie stwierdzenia, że ale gada głupoty, byś się lepiej puknął w głowę, co? No, to tak, takich farmazonów to dawno nie słyszałem, no. Ale co to, ja nie rozumiem, o czym ty piszesz, Bajtiter, że krawiec sam pierdoli, jak sam przyznał. Kiedy przyznałem, że pierdolę? Owszem, przyznaję, że mogę się mylić. To jest właśnie bardzo niepopularne. Zachęcam do tego, aby mnie tu naprostować, ale coś nie ma odważnych, tylko tacy tutaj czatowi, czatownicy krzykacze, tylko tacy, którzy też nic konkretnego nie piszą, tylko że głupoty gadam. No to idźcie faktycznie spać, bo chyba dyskusja na zbyt wysokim poziomie jest dla was i nie potraficie nawet pogadać, podyskutować, ani obalić moich argumentów i tylko tutaj piskacie. No i co z tego, że nie ma żadnej pozytywnej opinii, jak nikt nie jest w stanie w ogóle ze mną rozmawiać, tylko jakiś tutaj, że o, głupi, chyba weź się, módl się o nogi, bo na rozum już za późno. No to takie rzeczy to sobie możecie pisać gdzieś tam na Onecie czy gdzieś. I zadzwonił w końcu, zdobył się na odwagę wódz. Gratulacje, witam cię wodzu.
2: Witam cię, prosiłeś.
0: No i śmiało, z czym się nie zgadzasz?
2: Co cię tak w ogóle wzięło?
0: I dlaczego pierdolę?
2: Co cię tak tutaj wzięło na komentowanie artykułu jakiejś proaborcyjnej kurwy i feminazistki?
0: Bo zgadzam się z wieloma rzeczami, które piszę i szanuję ją jako działaczkę społeczną. Podoba mi się to ogólnie ten wywiad i zainspirował mnie do tego, żeby pogadać o tym na antenie.
2: Okej, okay, no szkoda, że nie miałem się okazji jeszcze zapoznać z tym wywiadem w całości. Natomiast wydaje mi się, że jednak te rzeczy dotyczące aborcji chyba wymagają sprostowania.
0: Ale to, przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, ale już widzisz, od razu nazwałeś się proaborcyjną kurwą, czyli pokazuje to, że tak emocjonalnie bardzo podchodzisz, że jest taka niekościółkowa. Ty wierzący jesteś pewnie, nie?
2: Bo... No właśnie tu cię kurde mam, bo jestem ateistą, jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji.
0: No to jest bardzo rzadko spotykane, że ktoś jest niewierzący i jest przeciwko aborcji tak radykalnie.
2: No, doprowadzić do takich wniosków może każdy, znaczy do takich wniosków dojdzie każda osoba, która posługuje się logiką w swoim życiu.
0: Czemu uważasz, że kobieta nie ma prawa się zdecydować na aborcję na płodzie, który jeszcze jest nierozwinięty, który nic nie czuje? Chyba mi nie powiesz o filozoficznych jakichś takich, że kiedyś to będzie życie i ty blokujesz to, że to kiedyś w przyszłości tu przedszkole powstanie, jak z Barei takie wytłumaczenie.
2: A dlaczego nie? To przecież jest to jednostka
0: Bareja,
2: ludzka.
0: Czyli Bareja jednak.
2: Nie, no ale czy jest to jednostka ludzka, czy nie? Czy płód jest jednostką ludzką?
0: Nie,
2: czy
0: na tą chwilę, kiedy popełniamy aborcję, nie jest.
2: Jesteś w całkowitym błędzie, dlaczego? Powiedz mi, w jaki sposób udowodnić, że coś jest życiem?
0: No to zacznijmy od początku samego. Czy zapłodniona, czy zygota to już jest życie, osoba, coś, co czuję?
2: Do odpowiedzi na to pytanie chcę powoli dążyć. Powiedz mi, w jaki sposób udowodnić, że coś jest życiem?
0: No zmierzasz do tego, kiedy się kończy to ten nieczujący jeszcze nic i nieświadomy płód, a zaczyna się życie. No nie stwierdzimy tego, no musimy przyjąć
2: tak... Jesteś w całkowitym błędzie. Gdybyśmy wysłali sondę na Marsa i znaleźli tam żywy organizm, na podstawie czego stwierdzilibyśmy, że jest to żywy organizm? Na podstawie czego stwierdzilibyśmy, że jest to życie?
0: Nie jesteśmy w stanie przyjąć jakiejś takiej granicy, że...
2: Jesteś w całkowitym błędzie.
0: No, można przyjąć, że kiedy ma świadomość, ból... Wiesz, po czym
2: poznać, że życie na Marsie istnieje?
0: No.
2: W momencie, kiedy znajdziesz coś, co ma DNA. Specyficzne, jedyne w swoim rodzaju DNA. Potem poznajesz, że jest to coś życiem, tak?
0: A czy tobie jest szkoda, jak rozdepczesz takie DNA, że to żyje, że to jest życie?
2: No... Powiem ci, że mam duży szacunek do każdej żywej istoty. Pająki wynoszę na przykład na kartce papieru.
0: Ja też to robię, ale bardziej szkoda mi takiej muchy czy pająka, którą wyganiam tutaj przez okno, żeby jej nie zabijać, niż za grupy komórek, która jeszcze nie ma świadomości, nic nie czuje. Też mi w pewnym sensie szkoda, zdaję sobie, potrafię się wczuć w twój punkt widzenia, ale jeśli mam do wyboru, żeby się urodziło dziecko bez połowy głowy, bez mózgu, zdeformowane, chore, które nie przeżyje...
2: Tu wchodzisz już w przypadek ekstremalny.
0: Ale takich przypadków jest dużo.
2: Nie jest ich wcale dużo. To są przypadki ekstremalne. To są przypadki poniżej 1%, nawet poniżej 1/10%.
0: To może się inaczej zapytam. Czy jeśli w wyniku badań prenatalnych, czy jak to tam się nazywa...
2: To są ekstremalne przypadki.
0: Wiedziałbyś, że dziecko urodzi się chore, że będzie nieszczęśliwe, to z szacunku... Ale czekaj. Ale nie, no to też podajemy różne przykłady. Jest jednak sporo takich...
2: Jest taka zasada prawna, która mówi, że nie tworzy się prawa na podstawie wyjątków.
0: Ale jakbyś się zachował?
2: Tworzy się złe prawo.
0: Ale ciekawi mnie, jakbyś się zachował, kiedy byś po prostu wiedział, że dziecko się urodzi chore i będzie nieszczęśliwe, zdeformowane, szacunek do życia byłby...
2: Wiem, o co ci chodzi. Myślę, że możemy podyskutować na ten temat później. Na razie wróćmy do rozważenia kwestii, czy komórka tuż po zapłodnieniu jest osobnikiem ludzkim, czy nie.
0: No dobra.
2: Więc jak już wykazaliśmy, sam fakt, że coś posiada DNA, jest wystarczające do stwierdzenia, że jest to życiem, tak? Tak czy nie?
0: Wiesz co, mnie nie przekonują takie jakieś matematyczno-fizyczne
2: tak czy nie? To
0: definicje.
2: Jest, to jest moje pytanie.
0: No to nie wiem, czy jest życiem. No. Ale...
2: Dobra.
0: Wiesz co, słuchaj, po prostu problem polega na tym, że ja nie postrzegam świata binarnie i czarno-biało, tylko dostrzegam te subtelności i odcienie szarości, że nie ma chwili, kiedy zaczyna się życie. Kurde, nawet mi Grzesiek pisze, że pierdolę. Dobra.
2: Życie zaczyna się w momencie zapłodnienia. Dlaczego? To zaraz ci to spróbuję wykazać. Na razie spróbujmy wykazać, w jaki sposób udowodnić, że na Marsie istnieje lub istniało życie. I naukowcy twierdzą, że udowodnią, że życie na Marsie istnieje, jeżeli znajdą tam organizm posiadający DNA. To jest fakt naukowy i nie możesz z nim polemizować, chyba że twoja wiedza naukowa jest wyższa niż w większości światowych naukowców, tak?
0: Z definicją jest to życie, no i co?
2: Świetnie, cieszę się. Teraz powiedz mi, jak rozpoznać dwa osobniki tego samego gatunku?
0: No nie wiem, może ty mi odpowiesz, będzie szybciej.
2: W przypadku organizmów bardziej zaawansowanych, takich jak ludzie, z wyjątkiem oczywiście bliźniaków jajowych, jest to unikalne DNA. To znaczy, że nie ma dwóch ludzi o identycznym DNA, z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych, ok? Tak czy nie? Czy zgadzasz się ze mną, czy nie?
0: No dobrze, no powiedzmy, okay, że ja się zgadzam.
2: Dobrze, w takim razie, kiedy, w którym momencie powstaje unikalny DNA człowieka?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy powstaje unikalny
2: DNA. W takim razie
0: DNA
2: proponuję
0: człowieka.
2: Się cofnąć do podstawówki rzeczywiście, bo masz nie tylko zaległości z matematyki, ale także i z podstaw biologii. Jest to w momencie zapłodnienia.
0: No dobrze, ale może bez wycieczek osobistych skupmy się na dyskusji samej, a nie na tutaj umniejszaniu mojej wiedzy i mówieniu, że jestem debilem i chujem i tak dalej.
2: Kapitanie, to był tylko złośliwy żart, nie gniewaj się.
0: Nie gniewam się.
2: No, więc tak, unikalny DNA jednostki powstaje w momencie zapłodnienia. To znaczy, że w momencie zapłodnienia mamy do czynienia z osobnikiem ludzkim. Osobnik ludzki przechodzi przez różne fazy rozwoju. Kończy się to rozwojem, etapem człowieka dorosłego, starczością. Wcześniej jest okres dojrzewania, dziecięcy, niemowlęcy, poszczególne fazy rozwoju prenatalnego i zaczyna się to wszystko właśnie ową zgodą. Więc tak, jest to osobnik ludzki od samego początku. Więc teraz jest pytanie, czy osobnik ludzki ma przypisane przez z faktem swojego istnienia jakieś prawa. I tu się zaczynają już problemy, bo jeżeli stwierdzimy, że osobnik ludzki ma pewne niezbywalne prawa, niezależnie od tego, czy to jest dane mu przez fakt życia, jak twierdzę ja, czy sam fakt bycia jednostką ludzką, czy jest też to nadane przez Boga, jak twierdzą osoby wierzące, to nikt nie ma prawa tego osobnika tych praw pozbawiać. Dotyczy to również podstawowego prawa oraz wszystkich praw z niego wynikających, czyli prawo do życia. Z prawa do życia wynika prawa własności itd., itd., itd. Ale tym fundamentem jest prawo do życia. I w tym momencie, dając kobiecie możliwość decydowania o życiu lub śmierci swojego dziecka, odbierasz tak naprawdę prawo dziecka życia. To jest ten podstawowy element. To dziecko będzie miało w przyszłości pewnego rodzaju prawa niezbywalne osobnicze. Nie jesteś w stanie nakreślić linii. To jest właśnie ten argument, którego ty używasz, że nie jesteś w stanie nakreślić linii, do kiedy to jest, kiedy płód zaczyna mieć świadomość, a ty chciałbyś aborcję dopuszczać do momentu, w momencie, kiedy płód nie ma świadomości. Ale nakładając ten filtr, automatycznie dajesz sobie prawo zabicia każdego, kto jest w trakcie śpiączki oraz zabicia każdego, kto jest w trakcie na przykład snu, ponieważ ta osoba w danym momencie nie jest świadoma.
0: No nie, to jest trochę nieadekwatne.
2: Więc nie możesz nakładać takiego filtru. To nie jest nieadekwatne, to jest dokładnie to.
0: To jest porównanie trochę nieadekwatne, ponieważ człowiek, który jest powiedzmy niepełnosprawny, który jest w stanie śpiączki i tak dalej, który jest warzywem jakimś, no to on już się urodził, on już przeżył coś, on już jest wykształcony, a jakiś
2: dobrze,
0: taki zlepek komórek, wiesz, ja mogę
2: to
0: też
2: jest,
0: przedstawić, ale czekaj, daj mi dokończyć. Ja mogę też przedstawić swój punkt widzenia, swoją ideologię, której powiem ci na przykład,
2: to
0: że
2: jest moim, ideologia, to są fakty naukowe.
0: Ale czekaj, daj mi dokończyć. Mogę powiedzieć, że na przykład że chodzi o mniejsze zło i o unikanie cierpienia. Jeśli wiem, że...
2: Zgadzam się z tobą.
0: Jeśli wiem, że z tej zygoty powstanie w końcu niepełnosprawny jakieś dziecko, które będzie cierpieć przez całe lata, to ja wolę zrobić jedną tą złą rzecz i zrobić tą aborcję na nieczującym, jeszcze nieświadomym płodzie, a nawet zlepku komórek jeszcze, niewykształcony płód, żeby po prostu uniknąć tego, że wiesz, słuchaj, a jakbyś miał na przykład okazję sprawić, że ktoś będzie cierpiał o wiele, wiele mniej, że raz go tylko dać mu w ryj i zabrać go z pola bitwy na przykład, gdzie wiesz, że on zginie, no to zrobisz to, tak?
2: W gruncie rzeczy zgadzam się z tobą w wielu rzeczach, o których mówisz. Tylko tak po pierwsze, nie używaj sformułowania zlepek komórek, bo to jest sformułowanie stworzone specjalnie po to, aby odhumanizować jednostkę ludzką, jaką jest płód. To, że jest ona nieświadoma, niczego nie zmienia. Jest to jednostka ludzka, jest to wyjątkowy organizm człowieczy,
0: nic
2: niepowtarzalny,
0: zmienia,
2: który nigdy się już nie powtórzy. Być może jest to kod DNA geniusza, który wynajdzie lekarstwo na raka. Te argumenty wcale nie są głupie i śmieszne akurat.
0: Są one śmieszne, są... ponieważ nie mówmy o tym, co będzie w przyszłości i co powstanie, bo to różnie może
2: jasne
0: być i nie wiadomo.
2: Ale
0: dla mnie to bardzo dużo jednak zmienia, czy płód czuje, czy ma świadomość, to bardzo dużo zmienia.
2: Używasz tego samego argumentu, nie mówmy, co będzie w przyszłości, kiedy chcesz promować tak zwaną aborcję eugeniczną, ponieważ zakładasz, że z pewnym prawdopodobieństwem osoba, która się będzie chora lub nie będzie niepełnosprawna. Używasz dokładnie tego samego argumentu. Jesteś niekonsekwentny. Nie możesz stosować tego samego argumentu przeciwko mnie, a raz po to, aby potwierdzać swoją tezę.
0: No ale to możemy też się modlić o miliony istnień, które wsiąkły w prześcieradła, nie?
2: Ja się z tobą cały zgadzam. I wracając do kwestii wyjątków od tej generalnej reguły, dlatego że na podstawie tego, co ci powiedziałem, mój światopogląd nie dopuszcza aborcji na życzenie. Natomiast aborcja w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem życia matki. To jest kolejny mit, który pani podała w tym artykule, który jest skłamliwy. Przysięga Hipokratesa nakazuje ratować życie lekarzowi. Jeżeli lekarz ma do wyboru ratowanie życia matki lub z małym prawdopodobieństwem uratowanie życia dziecka, jego obowiązkiem jest ratować życie matki. Oczywiście to rodzi pewnego rodzaju pole do nadużyć, ale to już jest mniej istotne. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której na szali kładziemy dwa bardzo ważne dobra. To są życia jednostek ludzkich, ale to osoby zaangażowane i które mogą, że tak powiem, stracić, mają prawo do decyzji. Ja się całkowicie z tobą zgadzam. Matka, której życie jest zagrożone w trakcie ciąży, ma prawo podjąć taką decyzję. Nikt nie ma prawa jej tej decyzji pozbawić. To jest oczywiste. Również zgodzę się z tobą co do argumentów używanych za aborcją eugeniczną. Ponieważ rzeczywiście, jeżeli jednostka ludzka, która przyjdzie na świat, jesteśmy w stanie spełnić, określić to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, to jest znowu pole do nadużyć, ale znowu jest to kompromis, który moim zdaniem powinno się wziąć pod uwagę. Nie będzie miała taka osoba w przyszłości możliwości, że tak powiem, realizowania swoich praw jednostkowych, czyli prawa do życia właściwie, ze względu na to, że nie będzie na przykład świadoma. I tak i w tej sytuacji aborcję być może rzeczywiście ze względów humanitarnych należałoby przeprowadzić. Ja się z tobą całkowicie zgadzam, ale używanie wobec mimo wszystko tej osoby ludzkiej, choć potencjalnie niepełnosprawnej, określenia zlepek komórek jest naprawdę, no jest okrutnym żartem, bym powiedział. A no odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, oczywiście, gdybym był w sytuacji, w której miałbym do czynienia, że tak powiem, z tego typu wyborem, nie życzę nikomu tego wcale, ale powiem szczerze, że nie wiem, jaki wybór bym podjął. Wniosek z tego jest prosty. Dzisiejszy, że tak powiem, kompromis aborcyjny panujący w Polsce, pod warunkiem, że byłby on realizowany, a nie zawsze niestety jest i tutaj faktycznie feminazistki mają trochę racji, to w tym momencie ten kompromis aborcyjny jest, że tak powiem, z punktu widzenia oczywiście możliwości realizacyjnych państwa i nie tylko, całkowicie najlepszym rozwiązaniem, jakie widzę.
0: No dobra, dajmy się Kubie wypowiedzieć, który tu dołączył do nas. Strasznie po mnie jedziecie w ogóle cały czas. Kuba, jesteś?
3: Hej, witam serdecznie. Hej,
2: cześć.
0: No i co powiesz?
3: No tak sobie myślę, że tak jak zacząłeś w pewnym momencie, pewnie słuchacze się nie zdziwią, bardziej po twojej stronie stanę, że ci wolnościowcy to straszne zniewolenie mózgi mają i strasznie chcą wszystkimi innymi rządzić. To my, socjaliści, podobno wiemy lepiej, to my chcemy tworzyć prawo, które, nie wiem, komplikuje ludziom życie, a jakby tak pozwolić każdemu wódz robić to, co chce ze swoim ciałem.
2: Pewnie, tylko widzisz, to jest tak zwany...
3: To pewnie czy nie pewnie? Bo ja tak słyszę mały sarkazm w tym.
2: Oczywiście, już ci odpowiadam. To jest argument propertariański, to znaczy wychodzi on z założenia, że skoro kobieta jest właścicielem swojego ciała, to ma prawo robić z nim, co chce. Niezależnie od tego...
3: No, czy... ja bym tobie nie pozwolił, nie wiem, ustawiać reguł dla mojej żony starej,
2: jasne,
3: nie? Tak,
2: jasne.
3: Tak znieśmy to na trochę
2: wyższy
3: level. Jasne, go ahead.
2: Oczywiście każdy ma prawo robić ze swoim ciałem, co chce, tylko pytanie brzmi, czy nie przynosi to konsekwencji dla osób trzecich. W tym wypadku ewidentnie przynosi, jak już wykazaliśmy. To jest analogia mniej więcej do statku. Jeżeli ktoś uważa, że jest właścicielem statku, prawda? I nagle na pełnym morzu odkryje na nim rozbitka, przepraszam, pasażera na gapę, czy ma prawo go wyrzucić za burtę?
3: Znaczy wiesz, jeśli on by siedział w moim brzuchu, ja już brzuch mam wystarczająco duży, to generalnie bym go wyrzygał, tego rozbitka. Absolutnie tak.
2: Czyli innymi słowy, dopuszczasz...
3: Tak, pasożytem mojego ciała, który je to, co ja jem, pije to, co ja piję.
0: No pasożyt.
3: Absolutnie. Tak. Jak sobie siedzi z boku i mi nie przeszkadza, no problem. Jak jest wewnątrz mojego brzucha, ja bym wziął tabletkę i się wyrzygał, nie?
2: Czyli to tak... innymi słowy, jeżeli ktoś wejdzie do twojego domu, to można go zabić, tak?
3: Do mojego ciała, stary. To jest właśnie ta różnica, której mi się wydaje, że zupełnie nie łapiesz, nie? Ta osoba...
2: Ja ją łapię doskonale, tylko tak jak mówię...
3: fizycznie podłączona do twojego ciała, jest wewnątrz ciebie, tak, i to jest intruz, na którego ty musisz pozwolić, tak? To jest jakaś dobra rzecz, jeśli ty ją uważasz za dobrą. W tym momencie te wszystkie twoje logiczne wywody, ja bardzo lubię, wiesz, że lubię, nie? Jak tam z blachą debatujecie, ale po prostu to tak, jak ja bym cię pytał, nie wiem, iloma sprawnymi dziećmi się opiekowałeś? Ile widziałeś, które cierpią na syndrom wilka? Ja widziałem taką dziewczynkę, wiesz, dorastała...
2: Ale przecież powiedziałem już, że w tego typu sytuacjach aborcja powinna być wyborem rodziców.
3: Tak. Ile razy byłeś na oddziale, gdzie dzieci, noworodki, trzylatki, czterolatki mają naprawdę potężnego raka i inne problemy, inne rzeczy, tak? Ile razy? No to ja nie oczekuję, że odpowiesz mi na te, ale to właśnie takie logiczne. To nie ma sensu. Ani te moje pytania nie mają tego sensu, ani te twoje logiczne trele, murele about, wiesz, o tym rozbitku i srytku. Rozbitki nie siedzą w czymś brzuchu, okej? Okay? Analogia do dupy kompletnie. Nie, to nie jest pasażer na gapę, tylko to jest osoba, która będzie brała twór pokarm i twoje witaminy. I jeśli jesteś osobą, a ty jesteś osobą, nie wiem, poważną, to będziesz miał odpowiedzialność. I z tego, co pamiętam, też masz rodzinę, tak jak i ja. Czujesz się w jakiś sposób zobowiązany do tego, żeby, no, prawdopodobnie do końca życia w jakiś sposób wspierać to przyszłe dziecko, tak?
2: To nie jest prawda.
3: Po pierwsze,
2: analogia, o której użyłem, jest akurat bardzo dobra, ponieważ twój pasażer na gapę na statku również będzie jadł twoje jedzenie, twój prowiant, który jest na statku.
3: Ale jak? Będzie jadł mi z brzucha?
2: No nie będzie ci jadł z brzucha. Tu chodzi o wykazanie ci pewnego analogię. O pewną analogię i ona ma oczywiście swoje ograniczenia, więc...
3: To nie można tak tego rozważyć, moim zdaniem. Mnie przeraża jedna rzecz tylko. Porozmawiamy o tym, wyjdźmy z tego poziomu właśnie embryo i tak dalej. Dlaczego tej wolności chciałbyś tworzyć jako osoba, no taka super...
2: Dlatego, że nie chcę, aby ktokolwiek miał prawo do decydowania o prawie do życia innej osoby. Nie chcę, żeby ktoś strzelał do mnie na ulicy, bo ma taką ochotę.
0: Ale my się cały czas wspieramy bardzo mocno o to, czy jest to osoba, no już... Ty starałeś się udowodnić wódz, że jest to osoba, ale wiesz, no zauważ, że my niekoniecznie musimy się zgadzać z twoim pojęciem osoby, nie?
3: Absolutnie, ale to nie chodzi o to.
2: Nie próbowałem wykazać, że jest to osoba, tylko że jest to osobnik ludzki, a nie zlepek komórek. Nie jesteś w stanie udowodnić, że nie mam racji.
3: Jasne, ja ci nie zabraniam nie robić aborcji. Ja ci nie zabraniam mieć tą aborcję, ani tobie, ani twojej żonie.
2: Czy zabraniasz mi strzelić ci w głowę?
3: Spróbuj, nie? Ja bym, wiesz...
2: Ale czy powiedz mi, czy zabraniasz mi? Albo czy zabraniasz mi strzelić w głowę twojej żonie, albo twojemu dziecku?
3: Polega, że nie muszę. I tak na tym właśnie powinna się ta dyskusja skończyć, że powinniśmy coraz bardziej starać się ufać
2: ludziom. Nie musisz. Nie musisz mi zabraniać strzelić ci w głowę?
3: No jasne, że nie muszę. No głupi nie jesteś chyba.
0: Tutaj na czacie fajny wpis. Zabraniasz gruby żyć niewinnej istocie, kurwa.
3: Dokładnie. Widzisz, no tak jest. Może w ciąży jestem i takie doświadczenie mam w ciągłej.
0: Komuchu nie, jeszcze do...
3: Tak, że dyskusja powinna się sprowadzać do tego właśnie. Ile chciałbyś kontrolować moją żonę, a ja twoją?
2: Ale ja nie chcę kontrolować. Wiesz, akurat, wiesz co, czekaj. Czekaj, bo ja niczego nie powiedziałem takiego. Pamiętaj, że jestem anarchistą, a w sytuacji nieistnienia systemu państwowego aborcja do pewnego momentu nie jest w żaden sposób udowadnialna, że tak powiem. Nie jest w żaden sposób wykazywalna. Więc ja, będąc anarchistą, godzę się niestety na fakt, że do aborcji będzie dochodziło. Co więcej, jako anarchista wierzę w tak zwane wierzę. Dopuszczam istnienie wielu równoległych porządków prawnych i z dużym prawdopodobieństwem w dzisiejszym świecie istniałoby szereg prywatnych porządków prawnych, w których aborcja byłaby dopuszczona. Ja się z tym doskonale liczę, bo nie chodzi tutaj o kontrolę. Ale w tym momencie mamy
3: fajnie,
2: do czynienia...
3: Fajnie, ja widziałem tą twoją końcówkę wypowiedzi. Prawie się rozłączyłem, bo fajnie, że tak właśnie te kilka wyjątków walnąłeś. Ale żeby, mówię, dyskusja była gorętsza, musiałem trochę podkręcić śrubę.
2: Jest gorąco. Tylko, wiesz, cały myk polega na tym, że ty używasz argumentu propertariańskiego, który daje pozwolenie kobiecie na zabicie innej osoby, ponieważ ta osoba przebywa w jej wnętrzu. Natomiast moje jest, argumentując, że kobieta ma wtedy wybór. Pytanie brzmi, czy kobieta nie ma wyboru wcześniej? Bo dziecko nie bierze się z niczego, ani znikąd.
3: A nie wiem, nie zdarzyło ci się zapomnieć? Mi się parę razy zdarzyło. Nawet no, najlepsze.
2: No w porządku, ale to... Okej, w porządku. Wiem o co ci chodzi, ale no istnieje szereg sposobów. To znaczy tak, czy uważam, że nie masz prawa karać innej jednostki ludzkiej śmiercią za fakt twojego roztargnienia, stanu upojenia alkoholowego, czy cokolwiek innego. Nie masz prawa karać innej jednostki, innego osobnika gatunku ludzkiego w ten sposób.
0: Dla mnie osoba to jest ktoś, kto przede wszystkim zdaje sobie sprawę z własnego istnienia. Proszę jeszcze mi dać dokończyć. Po drugie, odczuwa cokolwiek, ciepło, ból, zimno, strach i tak dalej, albo chociaż ma zalążek odczuwania jakiś, chociaż w minimalnym stopniu, wtedy bym się zastanawiał. Dlatego ja mówię o zlepku komórek jako o czymś, co jest pozbawione tych dwóch ważnych czynników, cech, a ty patrzysz na to trochę inaczej, bo ty patrzysz bardziej tak, starasz się zdefiniować to, że DNA już jest. No widzisz, a ja mam prawo się nie zgadzać z tym, bo nie wiem, a w spermie nie ma DNA też?
2: Jest tylko jedna połowa spirali.
0: No ale jest, to też już jest.
2: Ale to jest tylko połowa. To nie jest. Nasienie nie stanowi sperma, ani komórka jajowa, ani jajowa nie stanowi osobnego osobnika ludzkiego.
3: Jasne, ale pomyśl, no w tym momencie dlaczego wycofujesz się z tego, co zawsze głosisz i z czym ja się zawsze zgadzam, żeby trochę ufać tym ludziom, żeby dać im...
2: Ale czekaj...
3: Wsadzałbyś do więzienia za aborcję, czy nie?
2: Czy ja bym wsadzał do aborcji do więzienia? Tak jak powiedziałem, wierzę w system anarchistyczny, w związku z tym tam raczej byłoby to nierealizowalne. To znaczy... Bo w systemie konkurencyjnych systemów prawnych działałoby to w ten sposób, że zapisujesz się do tak zwanej prywatnej agencji ochrony, w której istnieje pewien zestaw praw, a inne osoby należą do innych agencji ochrony. Jeżeli moja agencja ochrony będzie nie dopuszczać aborcji i będzie pozbawiać ludzi wolności za aborcję, no to w tym momencie ona będzie to robić. Ale w innych systemach tak nie będzie, więc nie można mieć jakby... Nie mogę wymóc na kobiecie, która jest klientem innej agencji ochrony, aby ona respektowała prawa, które są wewnątrz mojej agencji ochrony, której ja jestem klientem. To jest zbyt złożone zagadnienie, więc ja
3: nie wsadzał... ale to się zgadza w takim razie, czyli nie natomiast, jest na tym, długi wywód, musisz pauzować, żeby się można było odnieść.
2: Wiem, ale po prostu ciężko jest mi...
0: Przepraszam bardzo, ale postarajcie się sobie nie przerywać, ponieważ troszeczkę, no dajmy się wypowiedzieć jednej stronie, potem drugiej, macie czas, spokojnie, nigdzie nie uciekam, więc no dobra, wódz, kontynuuj.
2: Więc chodzi mi o to, że po prostu pewne moje poglądy są zbyt złożone, aby dało się na nie odpowiedzieć bardzo prosto, odpowiadając na bardzo proste pytania, więc zarzuty, które Kuba daje, mogłyby być prawdziwe, gdybym był wyznawcą autorytaryzmu, a nie jestem. A w związku z tym odpowiedź jest dość skomplikowana, muszę wyjaśnić, jak działałoby to w systemie prawa anarchicznego, że tak powiem, czyli konkurencyjnych systemów prawnych. To jest zagadnienie złożone. Więc, tak jak mówię, nie byłbym zwolennikiem wsadzania do więzienia, gdyby był to system anarchiczny, bo nie byłoby to realizowalne. Natomiast osoby, które dokonywałyby aborcji na życzenie, traktowałbym ostrym ostracyzmem, i oficjalnie bym je potępiał, nie kontaktowałbym się z nimi, nie prowadziłbym z nimi żadnego biznesu. Po prostu traktowałbym je jak wyklęte w pewnym sensie, tak?
0: Ostracyzm społeczny.
2: Ostracyzm, dokładnie tak. Traktowałbym je, ostracyzmowałbym w skrócie. To jest moje podejście do zagadnienia. Natomiast ponieważ działamy w systemie prawnym, uważam, że moralne państwo... Zadaniem moralnego państwa jest ochrona praw podstawowych jednostek ludzkich, w tym także ochrona tego najbardziej podstawowego, jakim jest prawo do życia, W związku z tym zdecydowanie wolę państwo, które będzie chronić prawo do życia. A tak jak już wykazałem, osobnik ludzki zaczyna się w momencie zapłodnienia. Natomiast to, że ono nie ma świadomości, to znaczy wszystkie argumenty, których wy używacie, że nie jest, że taka osoba, że taki osobnik nie ma świadomości, nie ma możliwości realizacji swoich praw itd., itd., to wszystko jest prawdą, ale gdyby ten filtr zastosować także do osób dorosłych, które przebywają w pewnych wyjątkowych stanach, a powiedzmy bycie stanem płodowym jest również stanem wyjątkowym, jeżeli chodzi o cykl rozwoju osobniczego człowieka, to ten filtr dawałby możliwość bezkarnego zabijania także osób dorosłych, które na przykład są w trakcie snu, które na przykład są w trakcie śpiączki, które na przykład mają Alzheimera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na co myślę, że nawet wy niechętnie byście się przystali.
0: Ja może chętnie. Nawet. Nie. Kuba?
3: No ja, wiesz, z pierwszą częścią nawet mi się spodobało, że powiedziałeś, że okej, ja i moja żona z tymi innymi poglądami byśmy podlegali pod jakąś inną agencję. Taki wywód dałeś, która by się rządziła jakimiś swoimi prawami. Ale z tym, ta druga część wypowiedzi z tym ostracyzmem, to nie wiem, prawie
2: ale
3: często...
2: dlaczego, Kuba?
3: Niech dokończę.
2: Mogę zapytać, dlaczego uważasz, że traktowanie osób ostracyzmem osób, wódzu, które zachowują się w sposób...
3: Tak nie... wali trochę taką, wiesz, wódzu, najgorszą cię. Z
2: dobra,
3: najgorszych
2: spokojnie. Okay. Dobra, mogę zadać ci jedno pytanie, ponieważ ten, żeby ukrócić ten argument...
0: Ale Kuba to nie skończy swojej wypowiedzi, jak będziesz ciągle zadawał mu pytanie i przerywał. No, on no też...
2: ja wiem, ja przepraszam, ale po prostu rozwijanie wątku, że ostracyzm mi się nie podoba, nie ma większego sensu, chciałbym ten wątek uciąć. I dlatego mam pytanie, Kuba, do ciebie takie. Czy chciałbyś rozmawiać, prowadzić interesy, kontaktować się towarzystwo z osobą, która jest ewidentnym rasistą?
3: Wiesz, powiem ci, że ostatnio spotkałem się z neonazistą, jak byłem na proteście bilderberskim i absolutnie nie miałem problemu rozmawiania z nim, mimo to, że się kompletnie z nim nie zgadzam, nie? Nie wiem, czy bym robił interes, ale na pewno traktowałem go tak samo miło, jak traktuję go ciebie dzisiaj, a gość kompletnie w poglądach mi nie odpowiada i wiele nie mieliśmy wspólnego, poza tym, że obaj nie lubimy Bilderberg grupy, nie?
2: Jasne.
3: Niech skończy z tym ostracyzmem, bo chciałem to rozwinąć, że mi osobiście taki właśnie ostracyzm kojarzy się z taką właśnie, nie wiem, krawiec często sobie łacha drze z chrześcijaństwa czy z islamu, z tych najgorszych ich wersji, to ja dodałbym do tego jeszcze ten właśnie nietolerancyjny ostracyzm, w którym tylko dlatego, że moim zdaniem na przykład ja i moja żona podjęliśmy tą decyzję, że to było niewłaściwe, na przykład żeby to dziecko w tym momencie się urodziło, ze względu na przykład na to, że będzie chore, czy nie będzie chore.
0: Albo przepraszam, prostu, albo zwyczajnie nie będziemy
3: tą decyzję. Ja już wezmę te wszystkie obstacles, wyrzucę i po prostu ty nie będziesz, nie wiem, nie sprzedasz mi bochenka chleba, nie? No ja bym temu neonaziście bochenek chleba sprzedał, nie? Ja bym z nim nawet porozmawiał, a taki ostracyzm to moim zdaniem, ja nie chcę cię obrazić, to właśnie taki defense mechanizm, taki po prostu głowę sobie blokujesz, bo się boisz, nie? Bo po prostu masz jakiś fear, że ja się nie boję, że ten jakiś dziwny nazista weźmie i mnie w dupę ugryzie, jak z nim rozmawiam. No to już jest, wiesz, paranoja, nie? I po prostu wykluczanie takie mi się właśnie kojarzy z takimi najgorszymi sektami, najgorszymi odłamami, nie wiem, różnych kościołów, religii i tak dalej. I mnie to właśnie rozwala w tych środowiskach libertariańskich, które i nawet anarchisty, co ich tak bardzo blisko im często
0: misja.
3: Do właśnie takich klimatów.
2: Znaczy, odpowiadając na ciebie, to wynika to z bardzo prostej sprawy. To znaczy, libertarianie nie uznają mocniejszych form wyrazu. Libertarianin nie da ci w ryj, libertarianin nie pośle cię do więzienia. Więc jedyny sposób, aby libertarianin mógł pokazać, że się z tobą nie zgadza, to jest ewentualnie powiedzieć ci, że to, co robisz, jest złe, że aborcja jest zła, że aborcja to jest okropna rzecz i będzie ci to mógł powtarzać za każdym razem, kiedy będziesz kupował u niego bochenek chleba.
3: Tak, ale
2: nie możesz ci tego nie sprzedać.
3: Sytuacji, o czym ty osądzasz? Pomyśl, człowieku. Nie znasz mojej żony, nie znasz żony, nie wiem, żadnego z słuchaczy, a byłbyś w stanie tylko na tej durnej informacji, którą gdzieś tam usłyszałeś, Stary, no to jest niemożliwe. To
2: ale
3: jest...
2: nie rozumiem troszeczkę. To znaczy informacja o aborcji jest wywieszona w jakiś sposób na afiszach albo o tym się pisze w internecie?
3: O tak, tylko ta dwójka ludzi, może nawet tylko ta jedna osoba w większości z tych sytuacji, trudnych decyzji, zna tą sytuację. A ty próbujesz stworzyć prawo, które nigdy nie będzie działało. Na osądzanie ludzi, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jakbyś mógł myśli czytać, może to by miało i patrzeć na intencje ludzi, może to by miało jakiś sens, ale stary, to są jakieś dewagacje tak bzdurne, że wiesz, no musisz się z tym zgodzić, że to jest zbyt poważna sprawa, żeby jakiś pikuś, który ma blade pojęcie, jak się wymawia, nie wiem, kogoś imię albo nazwisko, albo mógłby osądzać go o stracę, bo on i jego żona zrobili.
2: Znaczy, rozumiem, że jesteś non-judgmentalistą i uważasz, że inne osoby nie mają prawa oceniać. To znaczy...
3: I właśnie na tym, to mnie wkurza w tym całym libertarianizmie. Gdyby, ja bym sam się nazwał libertarianizmem, gdyby było mniej tych judgmental bastards, u nas się mówi po angielsku na to, nie? Osądzających sukinsynów, tak? Chodzi o to, żeby troszeczkę krok do tyłu, stary, i więcej tego właśnie indywidualizmu, a nie jakieś z jednej strony wolność, a z drugiej jeszcze tak sztywne reguły, taki kij w dupie.
0: No sztywne, prostu... sztywne.
3: Dwa.
0: A słuchajcie, Kuba, a co... Wolność, teraz ja, przepraszam.
2: Kończy się
0: halo,
2: sam.
0: Halo, do... wódzu.
3: Ed,
0: teraz ja.
3: To twój show.
0: Daj mi coś powiedzieć. A co z sytuacją, no bo słuchajcie, dla mnie sytuacja, w której małżeństwo decyduje się na aborcję w bardzo wczesnym stadium rozwoju, bo są przekonani, są pewni tego, że nie będą w stanie nawet kochać tego dziecka, to jest bardzo mądra decyzja. Wiem, że będę tu wyklęty, tak dalej, ale dla mnie to jest właśnie mniejsze zło, tak? Coś, jeden może nawet zły ruch, może jest w tym jakieś zło, ale to zaoszczędzi cierpienia temu dziecku, które nigdy nie będzie kochane, bo rodzice wiedzą, że nie są zupełnie przygotowani na dziecko, że nie będą go kochali. I co? I do domu dziecka potem dać, gdzie będą ruchali w dupę, gdzie nauczyciel będzie ruchał w dupę.
2: Co z tysiącami par, które nie może mieć dzieci, które próbuje dokonać adopcji?
0: A ty chcesz na siłę, tak, nie? Żyj!
2: No nie, ja po prostu chcę...
3: A nuż się uda! Słuchaj, może znajdzie, właśnie słuchałem, nie wiem, tydzień temu była taka fajna audycja o takim chłopcu, który został zaadoptowany przez tatę i no powiedzmy tak, nie było dobrze. Tak? Sam mówiłeś, żeby nie robić reguły z exception. To tak samo i tutaj. Myślę, że ja nie wskakiwałbym do tego. Ja bym bardziej to starał się rozważać na tej zasadzie właśnie takiej wolności. Dlaczego takie hard-headed, takie twarde głowy często i ci libertarianie mają... Ja mam swoje jakieś teorie. Często mi się wydaje, że libertarianie pochodzą z jakichś środowisk, nie wiem, protestanckich. Pochodzą. Mają bardzo silne te zasady. I po prostu to otwarcie głowy wymaga jeszcze jednego kroku, którego nie wszyscy są w stanie zrobić. Ja bardzo lubię te pomysły na wolność, tyle że po prostu no, zbyt mało w nich jest tego, aby tego zaufania do człowieka, nie? Bo teraz spójrzmy na tą kobietę. Czy myślisz, że komukolwiek sprawia przyjemność robienie sobie tej skrobanki, no stary, od tego by trzeba było zacząć. Nie?
0: To jest tragedia, zaufanie to jest
3: dla
0: tragedia.
3: No, to jest masakra dla tej kobiety.
0: Osobista tragedia, no. Za każdym razem. A ja też mam takie wrażenie jak Kuba, że wolnościowcy często tą wolność stawiają tak, tylko twierdzą, że ta wolność jest dla nich najważniejsza, a tak naprawdę najważniejsze są te rzeczy typu wiara i tradycja i konserwatyzm.
2: Wiesz co, tak jak mówię, wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność jednostki drugiej. Zarodek, czy wam się to podoba, czy nie, jest osobnikiem gatunku ludzkiego,
0: no
2: a
0: nie,
2: więc jest
0: się,
2: inną
0: nie
2: jednostką.
0: Się. Nie jest.
2: No to jeżeli przestajemy rozmawiać o faktach naukowych, a
3: no
2: zaczynamy...
3: Jakie fakty, no?
0: Jakie fakty naukowe?
3: Calotka na kolację zaproś, niech zapłaci ci za ten, za lunch.
0: Albo pogadaj z nim, albo spraw, że niech cokolwiek czuje, albo dobrze, zrób, żeby było świadome czegokolwiek.
2: Zaproś na kolację swojego dziadka z zaawansowanym Alzheimerem.
0: Ale słuchaj, ten zarodek nie ma żadnych znamion istoty ludzkiej, oprócz tej chemii, oprócz tej nauki, tych definicji naukowych, nie ma żadnych znamion bycia istotą ludzką, żadnych. Tylko tą jedną, że to DNA jest. No i to ma być taki dowód mocny. A co z pozostałymi wyznacznikami bycia istotą? Tym, że czujesz lęk, strach, ból, że świadomy jesteś. Nic z tego nie ma, tak?
3: Ale ufasz kobietom? Słuchaj, wódz, ufasz, że to jest tragedia? Mi się wydaje, że dalej ten najważniejszy fakt tak pomijamy.
2: Przypomnij sobie wywiad z panią, ona udzielała się kiedyś w takim zespole Sisters, tak? Dostała od Gazety Wyborczej jakiś tytuł bohaterki roku, czy tak? Jak ona się nazywała? Ta, co miała taki właśnie piękny, proaborcyjny came out jakiś czas temu.

0: kiemba, ale to akurat ja to dziecko widziałem. Chwilę przed śmiercią widziałem, słuchaj, czteroletnie. Urodziło się z wyrokiem śmierci. To też tak możemy iść w tym kierunku, jak chcesz bardziej.
1: Ale ja
0: nie?
1: już powiedziałem, Exception. Że ja już powiedziałem w tej rozmowie kilka razy, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem chorym, a więc tak zwaną aborcją eugeniczną, ja ten wybór zostawiłbym w gestii rodziców.
0: No tak, no ale to myślisz, że wszyscy robią, bo mają trochę za małe mieszkanie, to też jest taki
1: powiedziałem już w tej rozmowie kilka razy, że potępiałbym w sposób jednoznaczny i wprost. I także, jeżeli działamy w systemie prawa państwowego, a więc monopolu prawnego, na danym terytorium, zabroniłbym tego w prawie, gdyby nie było innego wyjścia, a więc gdyby nie było możliwości wprowadzenia systemu anarchicznego, podkreślam, to tylko i wyłącznie aborcji na życzenie. Tylko i wyłącznie. Więc argumenty na temat chorych dzieci nie używaj.
0: No tak, ale stracisz z własnego wyboru.
1: Nie, już powiedziałem, dotyczyłoby to tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy dochodzi do aborcji na w pełni zdrowym, pozbawionym wad dziecku. Dziecku.
0: To przecież wiedział, no to jest tak...
1: Tylko i wyłącznie w tej sytuacji, Kuba, więc nie atakuj mnie argumentami na temat chorych dzieci, ponieważ nie mają one przeciwko mnie i moim argumentom zastosowania.
2: Ale gorąca dzisiaj dyskusja. W ogóle spora część słuchaczy, którzy są dobrze jakoś do mnie nastawieni zwykle, dzisiaj mnie wykleła, w ogóle obrzucała łajnem, mięsem, w ogóle wszystkim. Ale dobrze. I chyba też rekordowa ilość słuchaczy. Bo to jest taki temat, ale słuchajcie, tak sobie teraz w drugą stronę trochę. Czy sam fakt, że w tym temacie toczą się tak zażarte spory od dawna, od wieków, to czy to nie jest jakiś dowód na to, że to jest rzecz, nad którą się faktycznie powinniśmy bardzo starannie zastanowić i że coś tu jest na rzeczy, że i jedna strona i druga mają swoje rację, no taka mega delikatna rzecz i mega ważna, tak? No, bo gdyby to było coś takiego, że możemy tu w końcu coś uzgodnić, to byśmy już dawno uzgodnili, a nie możemy. Ale dobra, oddajmy teraz głos Grześkowi, który dołączył. Grześku, czy ty jesteś faktycznie tym Grześkiem przez 2K na czacie?
3: Właśnie dzwonię tylko na 5 sekund, bo nie będę się wdawał z wami w dyskusję. Tak, to jestem ja. I pod nikogo się nie podszywam, tylko jestem sobą. Dzięki, na razie też.
2: Okej.
1: To było bardzo wiele szansy.
0: Nie, bo tam też... coś się dzieje, coś ważnego powiedział, tylko na czacie. Ja też nie śledzę za bardzo.
2: Ja się też głupio czuję, bo wnerwiłem chyba Grześka swoimi poglądami dzisiaj, a Grzesiek jest tutaj osobą, która nam pomaga w radio. No niestety, taka jest cena mówienia tego, co się myśli, a nie tego, co warto powiedzieć, żeby się na przykład przypodobać, żeby być popularnym i tak dalej, że mogę podpaść też tym, którzy są tutaj dobrodziejami nocnego radia i ich wnerwić czymś na przykład.
0: Tak bywa. Ja się obawiam, słuchaj, Wódz, najbardziej tego, że właśnie ludzie zaczną tworzyć jakieś takie sztywne zasady, że będziemy mieli od 3,5 tygodnia, nie, od 4,5 tygodnia.
1: Ale to wy to próbujecie robić.
0: Piknięcie dupy, nie wiem, pierdnięcie pierwsze. Dziecko. Ale nie, ja nie mówię, że ty powiedziałeś, stary, ja ci nie atakuję w ogóle, tylko mówię, najbardziej się boję, że ludzie, podchodząc do tego trudnego tematu, krawiec zaczął tą, tak trochę nas tonować i ja się z nim zgadzam, jest to trudne, nikt się nie zgadza od lat i właśnie tylko dlatego, mi się wydaje, nie należy tworzyć jakichś takich sztywnych regulacji wokół tego.
1: Ja się z tobą zgadzam, ponieważ uważam, że nakreślenie takiej granicy jest niemożliwe. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli jej nie nakreślisz, to w tym momencie będziesz dopuszczał aborcję 8-miesięcznych, 7-miesięcznych, 6-miesięcznych płodów, które, biorąc pod uwagę rozwój dzisiejszej medycyny, są w stanie przeżyć już poza organizmem matki przy pomocy inkubatora. A więc zdecydowanie stanowią już odrębny byt ludzki, który ma świadomość, który ma uczucia. Nie wiem, czy macie jakoś większe pojęcie na temat tego, jak wygląda rozwój płodowy człowieka. W którym momencie zaczyna ono odczuwać i odbierać bodźce z zewnątrz, zaczyna słyszeć i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale czemu ty mówisz, że ty byś dopuszczał? Ja do niczego, stary, nie dopuszczam. Ja dopuszczam

0: dołączam do tego, co się dzieje w moim domu. I tu znowu, moim zdaniem, libertarianie czy anarchiści, jak ty, gubią się w tym wszystkim, nie? Stary, no, jak ja bym dopuszczał, to co ja dopuszczam do tego, co się dzieje, nie wiem, w północnej...
1: Czy według ciebie...
0: Nigerii, że tam się dzieją straszne rzeczy, ja ten argument, nie dopuszczam, no.
1: Odpierając ten argument, czy w związku z tym mam prawo w moim domu zastrzelić swoje 5-letnie dziecko?
0: Ty się pytasz, czy ty masz prawo?
1: No nie, bo ty mówisz, że nie chcesz, żeby...
2: Ale ty wódz cały czas się trzymasz tego, co uznałeś za dowód, wiesz, koronny tutaj w sprawie, że jak jest DNA, to jest istota ludzka i na tym wszystko opierasz.
1: No bo takie są naukowe fakty.
2: No ale ja ci starałem się uargumentować, że się z tym nie zgadzam, rozumiem. I powiedziałem, dlaczego razie, się nie zgadzam, więc razie, nie ignoruj dobrze. Moich argumentów
1: razie,
2: też.
1: W takim razie powiedz mi, gdzie jest granica?
2: To
1: jest
2: nie ma tej granicy, od początku mówię, że nie ma tej granicy i jest to kwestia, którą musimy sami rozsądzić w swoim sercu i zważywszy na daną sytuację i tak dalej.
1: Ja zważyłem, że 9-miesięczny płód można zabić, w porządku?
0: No to pójdziesz do więzienia, do żywocia, albo cię powieszę. No tak będzie, stary. No,
1: właśnie, no, a ja tą samą granicę...
0: Ja ci nie mówię, co będzie, tylko to się stanie, nie? Bo to jestem takie, wiesz...
1: No to ja ci mówię, co się stanie, jeżeli w prawie zostanie wprowadzony całkowity zakaz aborcji na życzenie.
2: Ale czemu jak zawsze, ja chciałem zrobić audycję o feministce, o wywiadzie z nią, zawsze jak jest temat feministek, przepraszam, daj mi skończyć, proszę, zawsze jak jest temat feministek, to schodzi na aborcję, tak jakby ta aborcja, prawo do aborcji było jakimś takim głównym pragnieniem i postulatem tych feministek, jakby feminizm się nie sprowadzał do zupełnie, wiesz, do innych jakichś rzeczy, jakby to się sprowadzało tylko do aborcji, no.
1: To znaczy, dlatego że problem z feminizmem polega na tym, że niestety jest on nierozerwalnie związany z proaborcyjnością. To znaczy, nie słyszałem jeszcze, ale mogę być w błędzie.
2: Jeden aspekt.
1: Są feministki, które są pro-life. Jeżeli są, to jest ich bardzo niewiele. Tak samo ty byłeś zdziwiony, kiedy stwierdziłem, że jestem ateistą i jednocześnie jestem pro-life. A jestem. Jest to rzadkie połączenie.
0: Dzisiaj jesteś, powinieneś dodać, stary. Za 30 lat może nie będziesz. I też będziesz w porządku gość.
2: Kto wie, wódz, jakbyś się zachował, gdybyś był sam w jakiejś, wiesz, niefajnej sytuacji. Na szczęście ci się poukładało fajnie.
1: To znaczy, wiesz, krawiec, jeżeli, kiedy rozmawiamy o skrajnych przypadkach, czyli aborcja, która zagraża życiu matki, kiedy rozmawiamy o ciąży, w efekcie której przyjdzie na świat ciężko upośledzone dziecko, które nie będzie miało możliwości realizacji swoich praw jednostkowych, a więc potencjalnie nie będzie świadome ani przez sekundę swojego życia, nie mam wątpliwości żadnych, że należy nawet w systemie monopolu prawnego dopuścić aborcję w takim przypadku. Ale w przypadku aborcji na życzenie te wszystkie kryteria, o których mówicie tutaj, są absolutnie niestosowalne z takiego powodu, że gdyby zastosować je do osób dorosłych, można byłoby te osoby bezkarnie zabijać. A w związku z tym, że moim zdaniem kryteria należy używać do każdej jednostki ludzkiej, a jednostką ludzką jest zarodek, czy wam się to podoba, czy nie?
2: Nie.
0: No nie ma wyjścia, stary. Nie mamy wyjścia. Zgadzam się. Daj mi papier, podpiszę, że to jest to. Nie, no nie można tak. No.
1: Kuba, już słuchałeś od samego początku mojego wywodu?
0: No słuchałem, no.
1: To powiedz mi, w którym momencie popełniłem jakiś błąd?
0: No w tym, że nie patrzysz na to indywidualnie, że masz jakieś takie, wiesz, ty bardzo jesteś logiczny.
1: Nie,
0: to jest dobre.
1: To są twoje odczucia, ja się pytam o błąd.
0: Nie? Albo jest otwarte, albo nie. I tak będziemy sobie szli przez ten labirynt.
2: Moim zdaniem coś, co posiada pełne DNA, to jeszcze nie jest istota ludzka i będę się tego trzymał. No, zakrzyczeć, możesz tupać, ale okay. Nie zmienię zdania. No.
1: Krawiec, dobrze. W takim razie, w którym momencie zaczyna się jednostka ludzka?
2: Odpowiedziałem już na to pytanie, że jest to kwestia do osądzenia przez każdego człowieka indywidualnie.
1: Czy mogę osądzić, że moje dziecko zaczyna się dopiero po porodzie?
0: No możesz, wszystko możesz, stary. No możesz zrobić, nie wiem, zagładę świata też. No.
1: Innymi słowy, jeżeli stosując wasz tok rozumowania, mam prawo zastrzelić swoje dziecko do,
0: nic
1: nie wiem.
0: Nic tego prawa nie dał, ale stale możesz robić to, co chcesz, bo przecież nikt cię nie zatrzyma, nie? No, masz ochotę dzisiaj być normalny, jutro zwariujesz. No, to tak jakbyś, wiesz, jak ja bym ci dawał wybór, nie? No to jest na tej samej zasadzie, bo przecież chyba jak normalny będziesz, to tego nie zrobisz, nie?
2: Ja zwykle nie jestem fanem takiego oceniania rzeczywistości, że coś mi się wydaje, że czuję, ale w tym przypadku jest to taka akurat sytuacja, że faktycznie trzeba osądzić i czuć, czy to jeszcze jest, czy to już jest dziecko, czy jeszcze nie. No od tego się nie ucieknie, no niestety, też nad tym ubolewam. Może kiedyś poznamy odpowiedź na to pytanie, kiedy zaczyna się życie, ale...
1: Życie zaczyna się w momencie zapłodnienia, to jest fakt naukowy.
2: No ta zygota jakoś mnie nie przekonuje, że to jest coś, co warto chronić, nawet jeśli wiemy, że jeśli się nauka posunie tak, że będziemy wiedzieli, że z tej zygoty powstanie jakiś zwyrodniały płód, jakieś dziecko bez połowy głowy, no to...
0: Ale stale nie muszą być dzieci zwyrodniałe, może być, nie wiem, dzieci niekochane.
2: To, dzieci niekochane,
0: to jest
2: o tym się nie mówi.
0: Indywidualna sprawa, że nie jesteś w stanie stworzyć prawa wokół tego. No, tak jak wychowujesz dziecko, nie wiem, ja mam dwójkę i tak jakby mi ktoś musiał tworzyć prawo, żebym ja je kochał, nie? To nie ma sensu, stary, nie? To jest przecież trochę... ja je skrzywdzę, bo ja je kocham, nie? Są debile, którzy krzywdzą swoje dzieci i tego nie jesteśmy w stanie zahamować niczym. I tak samo mi się wydaje jest wokół tego, nie? Kiedy...
1: Oczywiście.
2: Wódz, przepraszam cię bardzo, a czy jesteś w stanie ocenić, kiedy się zaczyna sztuka, a kiedy się kończy sztuka i tak dalej? No też nie jesteś w stanie.
1: To jest dylemat o wiele niższym, że tak powiem, potencjale etycznym. Ale, nie dotyczy, to czy, nie decyduje o czyimkolwiek
2: sprawa.
1: Życiu.
2: Ale więc... podobna sprawa, też nie jesteśmy w stanie ocenić niektórych rzeczy, kiedy się zaczynają, kiedy się
1: kończą. Jesteśmy w stanie ocenić, kiedy zaczyna się nowe ludzkie życie. Jest to moment zapłodnienia, jest to fakt naukowy. Wkleję ci fragment z Wikipedii, stary, dobra? Bo naprawdę...
2: No to ja też ci mogę zdefiniować sztukę, tak? Że sztuka bazuje na poruszaniu, na wydobywaniu z nas głębszych uczuć i tak dalej i też mogę się starać to jakoś zdefiniować. No. A ktoś się z tym nie zgodzi.
1: Dojdziemy do wniosku, że nie jesteśmy pewni nawet tego, czy nie istniejemy, albo czy nie poruszamy się w Matrixie.
2: Nie, niektórych rzeczy, no tak, naprawdę, niczego nie jesteśmy pewni na 100%, taka jest prawda, ale niektórych rzeczy jesteśmy pewni na 99,9%.
1: Na 99,99% życie zaczyna się w momencie zapłodnienia.
2: Ale jest to bezwartościowe życie, które nic nie
0: czuje. Tak, no ale jest trochę więcej.
2: Jest to bezwartościowe życie, no już
0: zapłodnienie,
2: powiem tak,
0: nie zapłodnienie, taki trigger, nie? Stary, no tam się dzieje milion rzeczy wokół tego.
1: No właśnie,
0: to nie jest
1: właśnie
0: takie,
1: z tego powodu, Kuba, że włączasz że dzieje życie, się tam milion rzeczy. Z tego powodu, że dzieje się tam milion rzeczy. Z tego powodu, że nie wiemy do końca, co tam się dzieje. Należy moim zdaniem przy tak ważkiej sprawie, jaką jest ochrona wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju człowieka, być tak ostrożnym, jak to jest tylko możliwe.
0: Nie, no to nikt nie mówi, że nie być ostrożnym. Tego nigdy nie powiedziałem. Jasne, żeby być ostrożnym, stary, ale mówię, to osądzanie, jakiś durny ostracyzm, który proponowałbyś w tym swoim świecie, ja rozumiem tą analogię, gdyby było tak, jakby było, moim zdaniem to w ogóle nie ma sensu, nie?
1: Kuba, ale nie masz prawa zmuszać mnie. Masz prawo mnie oceniać, ale nie masz prawa zmuszać mnie do tego, abym utrzymywał kontakty z kim się na przykład nie zgadzam, kogo nie lubię.
0: Nie, ale ty tutaj mówisz taki trigger, rozumiesz? Oczywiście.
2: Ja mam taki sam problem z katolikami.
0: Ale ty mówisz, że to jest konkretna akcja, reakcja, stary. Znowu do twojej logiki idę, nie? Że po prostu ja wierzę tak, że jak on zrobi, to ja go ostracyzm, a jak nie ostracyzm, to on nie zrobi i tak. To jest tak jak mówię, jakbyś mógł wejść w moją głowę, absolutnie, ja bym ci nawet pozwolił na ten ostracyzm. Nie, ale nigdy do końca całej historii nie znamy i to jest zbyt osobiste. No.
1: Kuba, ja się z tobą oczywiście całkowicie zgadzam, ale w przypadku, kiedy mamy do czynienia z perfekcyjnie zdrowym dzieckiem, które potencjalnie będzie w pełni świadomym człowiekiem w przyszłości, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś odbiera komuś życie ze względu tylko i wyłącznie na widzimisię. Nic więcej. Tu jest cały problem.
0: Znaczy, wiesz, to widzimisię może być na przykład ta osoba jest niesprawna.
1: Nie ma. Nie, próba, już powiedziałem, perfekcyjnie zdrowym. Czy ja nie użyłem jakichś kwantyfikatorów na samym początku, szczegółowych?
0: Jasne.
1: Użyłem, więc mówię. Mówię tylko i wyłącznie o aborcji na życzenie. Tylko i wyłącznie w pełni zdrowego dziecka.
2: Dobra, panowie, słuchajcie, przedstawiliście swoje racje, była gorąca dyskusja, ja mam, ale musimy już tutaj zakończyć powoli dyskusję, bo...
1: Ja mam do was prośbę.
0: Bardzo dziękuję za to, że mogłem odwiedzić moje stare, ulubione
1: mam
0: radio.
1: Mam do was jeszcze jedną prośbę. Teraz wkleję link na czacie ze strony obiektywizm.pl. Generalnie obiektywizm jest filozofią, która generalnie jest proaborcyjna. To jest filozofia stworzona przez Ayn Rand. W tym artykule dziewczyna, studentka medycyny, wykazuje niekonsekwencje co do, że tak powiem, realizacji praw jednostkowych przy popełnianiu aborcji. Generalnie pokazuje bardzo wiele niespójności co do argumenty proaborcyjne. Mam do was prośbę. Poświęćcie 15 minut i przeczytajcie ten tekst.
2: Obiecuję, że przeczytam.
1: Akurat w moim przypadku faktycznie zmienił mój światopogląd z proaborcyjnego na antyaborcyjny.
2: O, proszę.
1: Nie sądzę, żeby to się miało stać w przypadku waszym, dlatego że ja wcześniej miałem poglądy antyaborcyjne, zanim zacząłem mieć poglądy proaborcyjne, ale to już wynikało z mojego wrodzonego konserwatyzmu, nie wrodzonego, implementowanego mi konserwatyzmu, a nie własnych, konkretnych i długotrwałych przemyśleń związanych z czymś takim jak prawa jednostkowe na przykład. Także bardzo polecam ten tekst, jest naprawdę świetny, rozprawia się z bardzo wieloma argumentami i mitami na temat aborcji i naprawdę można się z niego wiele dowiedzieć, także no polecam, po prostu polecam.
2: No dobra, chętnie się zapytam.
0: Jasne. Dzięki wielkie, bardzo miło się rozmawiało.
1: Również chłopaki.
0: Super, hej.
2: No trzymajcie się, cześć. Kuba i Wódz w zażartej dyskusji. Jakby ktoś jeszcze chciał dołączyć i tu przedstawić swoje widzenie, sprawy, to proszę bardzo, Nocne Radio, Skype. Jeszcze jestem 20 minut na antenie, więc dzwońcie. Dziwię się trochę, że zawsze te rozmowy o feministkach schodzą właśnie na aborcję. To jest taki też bardzo modny, kościelny temat, nie? I może właśnie to wskazuje na to, że duża część osób, które są tak negatywnie do mnie na przykład nastawione w tego typu dyskusjach, jak tylko coś powiem o feministkach, to już o krawiec pierdoli, ale się uchlał, ale po prostu ścierwo, łajza, powinien sobie zrobić przerwę z tym radiem chyba, bo tak pierdoli, że się słuchać nie da. To pokazuje, że strasznie jesteście rozemocjonalizowani. Rozemocjonizowani jesteście, no. Że emocje biorą górę i że to są takie rzeczy ideologiczne bardzo w gruncie rzeczy. Bo rozentuzjazmowani, pisze Pytajmierz. No tak, no. Tak to jest. To jest bardzo trudny temat, bardzo taki, on budzi emocje, bo to faktycznie dotyczy ludzkiego życia, czyli tego, co jest najważniejsze. No bo co jest ważniejsze od życia? Komputer, samochód, dom? No nie, no życie jest zawsze najważniejsze. O to się w ogóle rozbija, nie? Wszystko tutaj od początku ludzkości. Właśnie te kwestie związane z życiem, no kim jesteśmy, kiedy się zaczynamy, kiedy się kończymy i tak dalej, a ja nie chcę wam niczego wbijać do głowy, nie mam tutaj misji, żeby przekonywać, po prostu przedstawiam swoje poglądy i uszanujcie to, że mam jakieś swoje poglądy, a nie, że jadę z kartki zawsze tutaj z misją jakąś, tak, czy libertariańską, czy jakąś chrześcijańską. Spokojnie może zadzwonić chrześcijanin i powiedzieć, co mu leży na wątrobie. Nie, adwokacie, nie mam schizofrenii. Nie wiem skąd taki pogląd, że mam schizofrenię. Od zawsze jakoś tam starałem się zrozumieć te feministki. Nie podoba mi się właśnie to, co stosunek do kobiet. Ale od razu wiedziałem, że będę skazany na porażkę, bo większość tutaj to są faceci. Z tych nielicznych kobiet, dziewczyn, które są przy radiu, to jeszcze część pewnie tak dla spokoju albo ze względu właśnie na tradycję, na wychowanie, przyzna rację facetom. I co? Ja zostaję sam, nie? Jedna osoba mnie tam jakoś zrozumie. No, krawiec to baba. No właśnie, no, taki pogląd. Bo facet musi być za facetem, a lekarz za lekarzem, a policjant za policjantem, nie? Nienawidzę czegoś takiego po prostu. To jest, z tego się bierze całe zło właśnie, że Watykan za księżmi, tak, i gwałcił dzieci, ale to ksiądz nasz, z naszej paczki, brońmy go, kurwa. Grzesiek tutaj napisał, że mu nie pasuje mówienie z pogardą o nienarodzonych dzieciach. Ale co, że powiedziałem, że zlepek komórek, że pasożyt? Powiedziałem, że w pewnym sensie jest to pasożyt, ponieważ czerpie, ponieważ jest całkowicie zależny od kobiety, czerpie z niej substancje odżywcze i w pewnym sensie no, zabiera część jej, ale ja nie mówię... Słuchajcie, to, że znów myślicie takimi schematami, że jak pasożyt, to od razu krawiec się tu źle wyraził, z pogardą, szatan. Postarajcie się mnie trochę zrozumieć. Powiedziałem w pewnym sensie, tak, że nosi to jakieś tam znamiona bycia pasożytem, taki płód. No, bo to też mogę powiedzieć, że od... No, po prostu od pewnej strony można tak na to spojrzeć, no. Nie trzeba się od razu obrażać, skreślać mnie tutaj, czy coś. Co, wolicie, żebym tylko w jeden bęben walił, w jedną tubę dął, tak? I cały czas was utwierdzał, że to, co myślicie, to jest właściwe i pozytywne. Nie, właśnie fajnie, jak sobie czasami podyskutujemy, nawet jak zaiskrzy, jak się z czymś nie zgadzamy. Nawet jak większość słuchaczy mówi, że pierdolę, no to... Coś się dzieje, no i możecie tutaj mnie rozjechać jak walec, nie? I udowodnić właśnie fajnie, że wasze racje są te właściwe, te prawe, te Boże na przykład, czy coś, nie? Więc fajnie jest, no. Mi się to podoba, takie radio. No dobra, ostatnie chwile, żeby tutaj zadzwonić, a ja tutaj jeszcze zerkam na jednym okiem na to, co powiedziała mądra pani, a właśnie za taką panią uważam Manuelę Gretkowską. Redaktorka. Nie oszukujmy się. Czarny protest był protestem wykształconych kobiet z wielkich miast. W małych miejscowościach wiele kobiet nie ma na tyle siły i odwagi, żeby sprzeciwić się Kościołowi. No, prawda. Hipokryzja i pogarda nami rządzą. Na lekcjach dzieci uczą się, że dziewczynka nie ma prawa decydować o swoim ciele. Chłopiec, gdy dorośnie, zapłaci jej za ciążę alimenty, albo i nie. Tak, zgadza się. Sam znam takich, którzy nie płacą alimentów. Przecież milion facetów się od tego uchyla. Będzie miał własne życie, a kobieta jest skazana przez swoją cielesność na 20 lat wychowywania dziecka. To jest straszne, to jest straszne. Sam znam takie przypadki. Facet sobie umywa ręce, facet sobie tam zapłaci albo i nie, a kobieta poświęca cały swój czas, stara się, w ogóle dziecko to jest olbrzymia katorga, nawet sam wódz, popatrzcie, sam wódz ostatnio na afterze, no tu może no, nic nie zdradzam takiego, no sam przyznał, że go po prostu wycieńcza mocno i mocno angażuje to macierzyństwo. Witam cię, Etamie.
3: No zabrałeś się za taki temat, że tutaj będzie ci trudno znaleźć obrońców.
2: Brzmisz no, jak Robocop poza Kubą. Trochę. Brzmisz jak Robocop trochę, nie wiem czemu.
3: Oj, jakiś to nie wiem. To wiesz co, to ja się sekundę rozłączę, jeszcze raz spróbuję. Dobra,
2: no, tylko się tutaj... No dobra. Serve the public trust, protect innocent, uphold the law. Może krawiec gwałci, dlatego... Tak rozumiem to. Nie wiem, o o co chodzi adwokatowi. Adwokat jakiś dzisiaj jest taki, mnie tu cały czas podszczypuje mocno. Mam wrażenie, że mnie dzisiaj podszczypuje. A ty, Etam, to może jakieś mówiłeś programy staruszek minus, a może ty zrobisz program Amiga 500 plus na przykład. Wybierzcie Etama na prezydenta, to będziecie mieli program Amiga 500 plus. Że każdy dostanie Amigę za darmo. Na przykład. No i coś nie łączy się tu z nami. Jeszcze raz, Etam. Etamie, czekamy. No i jest z powrotem Etam. Konserwatywny mam. I męski punkt widzenia w twoim domu.
3: Mam nadzieję, że nie brzmi jak Robocop już.
2: No brzmisz, ale dobra, to posłuchajmy sobie w takim razie Robo Etama.
3: No bo chciałem ci z odsieczą popędzić. Kuba tam trochę cię widzę obronił. Chociaż trudno jest mi bronić te, z których jestem przeciwnikiem.
2: No właśnie.
3: Ale to wszystko widzisz, to wszystko się składa na to znacznie więcej warstw. To jest w ogóle trudny temat, ten cały feminizm. Tak? Ja zawsze twierdzę, że odpowiednikiem feminizmu jest szowinizm. Tak? Tylko tego tak ładnie nie nazwali. Powinniśmy się nazwać chyba menizm bardziej niż szowinizm. Bo szowinizm to się łączy tam z szowinizmem państwowym i tak dalej. To jest zbyt szerokie pojęcie. Natomiast no ja bym wymyślił czy coś, co by się nazywało menizmem, tak? czy jakoś w tym rodzaju. I tutaj się domagał równouprawnienia, bo dlaczego feministki mają być tymi dobrymi? Bo zawsze jak coś robimy w kierunku kobiet, tak, no musimy zwrócić uwagę, czy czasami mężczyźni nie są w tym momencie dyskryminowani. I takim doskonałym przykładem tutaj było właśnie to, o czym mówiliście, czyli właśnie o tych ciążach niechcianych, które chcą usuwać. Tak? No ja tutaj bym jednak był za tym, że musi się ojciec na to zgodzić. Tak? Nawet gdybym przystąpił do tego i powiedział, ok, niech tak będzie, niech tutaj będzie ta aborcja, to ona by wymagała w moim przypadku zgody obu stron, jak gdyby, czyli mężczyzny i kobiety, tak? Czyli tych, którzy uczestniczyli w powołaniu tego zarodka, bo to jest bardzo istotne moim zdaniem. Nie wiem, jak ty się do tego odniesiesz.
2: Słuchaj, czy mógłbyś jeszcze syntezować to pytanie i jeszcze raz zadać, bo szczerze się przyznam, że się trochę rozkojarzyłem, wiesz, bo tutaj
3: No to tak. No. Aborcja tak. Dajmy na to, tak, jako katolik, okej, okay, dobra, niech będzie, tak? No to jest nieunikniona konsekwencja tej debilnej cywilizacji, z którą mamy do czynienia. Natomiast pod jednym warunkiem, że jest tu równouprawnienie, czyli musi się zgodzić zarówno kobieta, która jest w tej ciąży, czy w stanie błogosławionym, jak ja to wolę nazywać, jak i mężczyzna, który powołał to dziecko, tak? Bo to nie jest jedno, to nie jest z jednej osoby, tak?
2: Jestem w stanie się zgodzić na takie coś, no bo czemu nie? Ale tak się zaśmiałem, bo przypomniało mi się, jak kiedyś mnie kanar złapał w autobusie i wcześniej odpuścił jakiejś kobiecie, która była w ciąży, nie musiała zapłacić kary za brak biletu. I ja mówię, a dlaczego ta pani nie płaci? Bo ta pani jest w stanie błogosławionym, proszę pana. A ja mówię, a ja mam raka. A tu proszę się nie wygłupiać tutaj.
3: No i wiesz co, on miał w sumie rację, bo kobiety powinny mieć przywileje i to był jej przywilej, tak?
2: Komuchu.
3: Natomiast mężczyźni, powodując, znaczy same kobiety, tak, te feministki, jak powiedziałem, mężczyźni, same feministki powodują to, że one chcą zlikwidować przywileje dla kobiet, które są rzeczą naturalną i to są rzeczy kulturowo przyjęte, tak. Wiele rzeczy buduje kultura i to jest to właśnie, co o czym mówił wódz, ta różnica między rewolucją a ewolucją. Rewolucja jest zawsze zaplanowana. To jest porządek zadekretowany. To nie jest nic spontanicznego. Rzadko się zdarza, żeby w historii, żeby coś się rewolucyjnie zmieniło. Jeżeli jest jakaś rewolucja, to jest z reguły w interesie czyimś robiona, tak? I tam się za to płaci, tak jak na przykład ten cały Majdan był i tak dalej. To jest szerszy temat, nie? Natomiast my na tych etapach ewolucyjnych, które powolutku się coś tam zmienia, przez tysiące lat wyrabiamy sobie pewnego rodzaju stereotypy. A teraz na pewno zauważyłeś to, że jest ciągle, że to jest stereotyp i trzeba z tym walczyć. Na pewno zauważyłeś coś takiego i słuchacze tak samo, nie?
2: Nie wiem, no staram się walczyć ze stereotypami, to na pewno.
3: Tylko po co z nimi walczyć? Po co z nimi walczyć?
2: Bo... Stereotypy nie biorą się znikąd, to fakt, ale często są bardzo krzywdzące i nas zniewalają przez całe wieki właśnie te stereotypy i Wiesz, no zresztą stereotyp to jest takie właśnie takie, jak chłopek roztropek se myśli. A świat to są niuanse różne, detale, wiesz, odcienie szarości. A stereotyp ci mówi, tak, bo tak, baba jest głupia, facet jest od rządzenia. To jest taki stereotyp, nie?
3: No ale to jest właśnie jeden ze stereotypów, ale problem jest w tym, że ludzie nie nazywają tych stereotypów. Ja też jestem za tym, żeby było jakieś takie, no, nazwę to tym słowem, które nie lubię, równouprawnienie, tak, ale ja to zupełnie inaczej rozumiem. Równouprawnienie to nie jest podział wszystkich obowiązków tych samych porówno, tylko kobieta gotuje, a mężczyzna przybija gwoździa, tak? To tak przykładowo nie mówię. Po prostu to jest wtedy równouprawnienie, to jest podział obowiązków, ale on jest naturalny, bo on wynika właśnie z utartych jakichś przez wiele lat sprawdzonych obyczajów.
2: A może właśnie a nie... kiedyś był, kiedyś się to sprawdzało i kiedyś miało sens i kiedyś działało, a czasy się zmieniają i warto coś też zmienić w naszym myśleniu i zrezygnować z tego stereotypu, że właśnie, że facet jest od majsterkowania, a kobieta od gotowania, bo to się już dzisiaj nie sprawdza.
3: Nie, no a sprawdza się jak najbardziej, tylko właśnie to zrezygnować, tak? To zrezygnować, trzeba zrozumieć jedną rzecz, że jak ty mówisz w ten sposób zrezygnować, to masz
2: nie utrwalać.
3: Przez kogoś narzucone
2: nie,
3: masz to.
2: Nie utrwalać tego i nie popularyzować, bo to jest to głupie.
3: Ale dlaczego?
2: Bo jest to głupie już na dzisiejszy czas. Tak samo jak kiedyś, słuchaj, tak samo jak kiedyś się doskonale sprawdzało to, że kobieta musi po prostu znaleźć sobie jakiegoś faceta, który się nią zaopiekuje, bo inaczej ją zgwałcą jacyś zbóje i tak dalej, ona się sama nie obroni. Kiedyś to działało, a dzisiaj mamy i policję, i kobieta bardziej się domaga swoich praw i może mieć gaz schowany w torebce i to już jest dzisiaj psu na budę. No to po co to utrwalać i popularyzować takie stereotypy, że wiesz, że kobieta się sama nie obroni, że musi mieć faceta, który da w ryja drugiemu facetowi.
3: No z reguły się obroni, tylko musisz wziąć pod uwagę, że większość kobiet instynktownie szuka mężczyzny, który jest od niej dużo silniejszy, tak? To jest w naturze. Oczywiście są przypadki, ale to są anomalia. To jest jak ten Neo w Matrixie. To jest anomalia po prostu. Zdarzy się jeden może na 10 przypadków, że jest kobieta silniejsza, tak? Ale nawet ci powiem, że sytuacje takie, że jest silniejsza, nie znaczy, że się obroni, bo facet wystarczy, że ma większą masę, jest większy. I jak po prostu ją raz trafi, to nawet jeżeli będzie świetnym, nie wiem, tam karateką czy jakimś tam kickboxerem, to dziewczyna się nie obroni, po prostu zwyczajnie będąc mniejszą. No to jest oczywiste. Tak samo jak nie mysz nie wygra ze słoniem, to jest oczywiste. Tak samo. Nie?
2: No, bardzo wiele widziałem przykładów w życiu takich, gdzie kobieta mogła spokojnie dać radę facetowi. I tu przypominam znowu Wikingów, gdzie kobiety były świetnymi wojowniczkami i jarlankami i wojowniczkami i tarczowniczkami i się świetnie naparzały i tak, aby ci spuściła w pierdol nawet, żebyś, wiesz, nie pisnął.
3: No zapewne tak, jeżeli doskonale posługiwała się bronią ręczną, oczywiście, że zapewne bym przegrał, tak. I co innego pewnie w siłowaniu się na zapasy, tak, w tym stylu. Natomiast ty mówisz, że widziałeś wiele takich przypadków. Ja właśnie słyszałem wiele takich wypowiedzi, że wiele widzieliśmy. My widzieliśmy wiele, dlatego że w tej chwili jesteśmy w erze, kiedy wiele się widzi na podstawie pojedynczych zarejestrowanych przypadków, typu, nie wiem, jakaś trąba powietrzna nad Polską, nagle się mówi, że jest pełno trąb powietrznych, bo jest jakieś ocieplenie. My widzimy, bo żyjemy w erze pokazywania obrazków. I to jest po prostu w tej chwili fantastycznie wykorzystywane przez realizatorów naszej rzeczywistości. I trzeba to sobie uświadomić. Kiedyś po prostu czegoś takiego nie było. Dzisiaj World Trade Center nie byłby żadną tajemnicą. Oczywiście my się domyślamy, że to jest spisek i tak dalej, ale dzisiaj jest tyle kamer. No wtedy jednak w 2000 roku pierwszym to jeszcze tych kamer za dużo ludzie nie mieli. Tak, były telefony, ale bardzo słabej jakości, pojedyncze. Natomiast dzisiaj by było wszystko zarejestrowane z 1000 stron, nie z 20 na przykład, nie? To jest ta różnica.
2: Ja się zaśmiałem, bo tu był słuchacz, wpisał na czacie z cyklu dowcip Etama. Dlaczego kobieta ma mniejsze stopy? Żeby mogła stać bliżej zlewu. No widzisz, ty już się tutaj utrwaliłeś jako taki właśnie członek klubu antybaby, nie? Więc się w ogóle zdziwiłem, że coś w ogóle...
3: Znaczy ja szczerze mówiąc bardzo popieram takie równouprawnienie, żebyś, jeżeli będziemy nazywać feministki, niech one sobie tam będą, tak? Niech one sobie tam będą. Nas, mężczyzn, to jednak mierzi, ty jesteś wyjątkiem, że nie, ale jednak większość mężczyzn to tam uwiera, że są takie buntownicze kobiety, które tak de facto, jak to mówi Corbyn, nie są kobietami, z tym się nie zgadzam.
2: Czemu? Czujesz ale jest... się zagrożony? Czujesz się zagrożony?
3: Nie, nie czuję się zagrożony, dlatego że one upadną i to po jednym pokoleniu. I to nie trzeba nawet nikogo namawiać. Ja tutaj kiedyś tłumaczyłem, że najlepszym sposobem jest po prostu, żeby się z takimi kobietami nie wiązać i tak to ma miejsce.
2: Ale
3: bo
2: to są już twoje
3: instynktownie się nie wiążą z nimi, w związku z czym w następnym pokoleniu po prostu one wymrą i tyle.
2: A co cię to obchodzi, że wymrą? No, to niech se wymrą, no, ale daj im
3: nie, no, tylko uświadamiam ciebie, że,
2: słuchaj,
3: uświadamiam ciebie, że natura to ureguluje.
2: Taki, wiesz, no wiem, że lubisz Ala Bandiego, ja też lubię Ala Bandiego, ale to można sobie w żartach, a tak wiesz, a tak na serio, to takie właśnie żarty typu, że kobieta ma mniejsze stopy, żeby stała bliżej zlewu, to jest, jak się zastanowisz, to jest taka wzgarda dla kobiety w sumie.
3: Wcale, że nie. No właśnie, nie, właśnie tak. Takie podejście powoduje to, że my gardzimy czynnościami, które są bardzo ważne. To są bardzo ważne czynności.
2: A czy czujesz się dobrze, czy czułbyś się dobrze, gdyby było ogólnie przyjęte, że babki sobie dowcipkują na twój temat, że tu masz brzuszek, jak ma brzuszek, to penisa malutkiego, jak ma szerokie bary, to pewnie pindolek malutki i co w ogóle... I tak by sobie, wiesz, cały czas na twój temat dowcipkowały, czy byś się fajnie z tym czuł, nie?
3: Ale ja od niejednej panny mam większe piersi, sobie wyobraź, jestem z tego dumny. To się nazywa gineogmastia i to bardzo często występuje osób, którzy trenowali kulturystykę i tyle, no i po prostu no, tak jestem, tak, no ja mam dystans do tego, tylko rozumiem, oczywiście rozumiem, że większość ludzi, zdecydowana większość ludzi takiego dystansu do tego nie ma, no i po prostu trzeba podejść z dystansem, no ja jestem bardzo tolerancyjny, nawet wręcz akceptuję różne rzeczy jak homoseksualizm, tego typu rzeczy, które mi się nie podobają po prostu i zwyczajnie, tylko problem jest z obnoszeniem, to już wielokrotnie właśnie tłumaczyłem, że problem jest, że to się obnosi, to się traktuje jako, że to jest coś normalnego, to nie jest normalne, to jest odchył i często to jest choroba zwyczajnie.
2: Ale wiesz,
3: akurat mówię o homo w tej
2: chwili. Z tym obnoszeniem się to wiesz, to można też powiedzieć tak na przykład, ja nie mam nic do Żydków, ale żeby te Żydki tak, wiesz, na ulicę nie wychodziły i tych pejsów nie nosiły, mnie to denerwuje, jak te Żydki tak, wiesz, wyłażą. Niech se żyją gdzieś tam w swoich enklawach, wiesz. To jest takie samo właśnie widzenie, nie? Trochę.
3: No, tego akurat nie powiesz tak normalnie, bo w towarzystwie, bo będziesz uznany za antysemitę, nawet jeżeli powiesz słowo Żyd. I widzisz, i tutaj do tego też brnie ta cała taka kultura, no ja to nazywam metrokulturą, czyli taką właśnie spodnie rurki, tak, i facet, który waży 50 kg, to nie powinien być już cięższy, no bo tak wśród nastolatek taki stereotyp, znowu to słowo, funkcjonuje w tej chwili, że mężczyzna powyżej 55 kg to nie jest mężczyzna, nie?
2: Mów coś, bo ja jem chrupki.
3: Aha, dobra, okej, no właśnie tutaj czytałem od Anona. Słuchaj, bo jeżeli chodzi o ten taki dowcip z tym staniem krótsze stopy, bo stoi przy zlewie, otóż równie dobrze można powiedzieć, że mężczyzna ma większe ręce, żeby dźwigać większą ilość toreb z ciężkimi zakupami, nie?
2: No tak, tylko dziwnym trafem o facetach się nigdy nie mówi takich dowcipów, tylko o kobietach, nie? Wiesz, niby takie dowcipy to są tylko dowcipy, ale zawsze się zaczyna od dowcipów, że tam o Żydek przez komin, tu Żydkiewka, ha, ha, ha, a kończy się na czymś tragicznym, nie? Że zabijamy na skalę przemysłową tych, których nie lubimy. Nie wiem, mnie to denerwuje, przyznam ci szczerze. Antysemityzm, rasizm, ksenofobia, mizoginia, tak? Wszystkie te rzeczy, które się opierają na nienawiści do kogoś, jakoś mnie drażnią, bo wiem, że one na dłuższą metę prowadzą do bardzo złych i tragicznych rzeczy, że kończą się żarty i z tego się wykluwa coś bardzo złego.
3: No to tak zawsze jest, no bo te takie postawy mniejszościowe, które mają być teraz takie eksponowane, są wysuwane celowo i z premedytacją po to, żeby później zrobić pogrom. To jest oczywiste. I to się nie wykluwa tak samo z siebie potem ta przemoc. Po prostu kiedy ta grupa przestaje być potrzebna, to zostanie po prostu zlikwidowana. I to przez tych, którzy to wypromowali, bo to nie jest promowane tak, że się nagle samo zaczęło promować. Nagle ten. No co z tego, że homoseksualizm jest promowany? Bo on jest promowany w tej chwili. Na każdym kroku to się pokazuje. No przecież nikt nie jest anty, jeżeli się tego nie demonstruje. To tak samo jakbyś był oburzony, gdybyś widział parę hetero, która się obnosi z tym, nie wiem, uprawia seks na ławce czy coś takiego. Tak samo będziesz na to wkurzony, no bo to są po prostu rzeczy intymne i tych rzeczy intymnych się nie eksponuje na zewnątrz. To jest po prostu głupota zwyczajnie.
2: No nie powinno się, znaczy... Wiesz, no wszystko też zależy od tego, jak się, do czego się przyzwyczailiśmy. Tutaj Anon napisał, że tutaj dowcipkuje, że krawiec odkrył przyczynę Holokaustu, żarty o Żydach. Nie mówię, że to jest przyczyna, ani że to powoduje, że to idzie dalej, tylko że to jest coś, co się pojawia. Zawsze, kiedy właśnie się zaczyna coś złego, to potem te żarty tak legitymizują tą nienawiść do Żydów.
3: No tutaj...
2: Wiesz, słuchaj, jak bywałem w towarzystwie na przykład, czy nacjonalistów, czy wiesz, czy narodowców, gdzie słuchałem sobie na imprezie cały czas dowcipów o Żydach, to czułem taki niesmak i wydaje mi się, że każdy cywilizowany człowiek, jakiś taki moralny, empatyczny, powinien trochę czuć taki niesmak, jak się na przykład mówi, że tam czarnuchy do zbierania bawełny, kobiety do garów, żółtki to nam tu składają iPody, Wiesz, to jest to coś, co już z czego powinniśmy wyrosnąć, nie? To tu małe dzieci tak mają, że się śmieją z inności,
3: nie jesteś
2: w błędzie,
3: nie wyrośnie,
2: tak
3: nikt
2: dalej.
3: Z tego nie wyrośnie. Nie ma takiej możliwości. To jest po prostu potoczne mówienie, tak jak kiedyś się mówiło ham na chłopa i to nic obraźliwego nie było. Tak dzisiaj się mówi murzyn, Żyd i tak dalej, i tak dalej. Większość ludzi jest prosta. Większość ludzi jest prosta, naprawdę. 9 na 10 jest prostych ludzi i będą mówić prostym językiem. No, będą mówić po prostu jakieś takie utarte tam swoje sposób, taką gwarą swoją. I to jest gwara, której się nie wyeliminuje, no chyba, że zaczniesz karać mandatem za mówienie słów, tak, że do takiego już zwyrodnienia prawnego dojdzie. Być może do takiego dojdzie, ludzie będą się po prostu bali mówić. To jest w Niemczech w tej chwili, ludzie się boją mówić. Nawet spotkałem blogera z Kanady, wideoblogera z Kanady, starszego pana, który jest tam od 30 lat i z nim troszkę korespondowałem i się zapytałem, dlaczego jak jechał przez dzielnicę żydowską, bo on jechał przez dzielnicę żydowską, to powiedział nie, że tutaj mieszkają Żydzi, tylko tu mieszkają tacy panowie, no wiecie, no z takimi pejsami przy uszach. Nawet chyba powiedział, że nie z pejsami, tylko długimi włosami. I on powiedział, że on nie może tego powiedzieć, bo mu kanał zablokują po prostu.
2: No to wiadomo, że można popaść w przesadę i faktycznie się zrobiło coś takiego. Sam o tym wspominałem, że już samo powiedzenie Żyd, to już tak, już czujemy taki strach, nie, że powiemy Żyd. No bo to popaliliśmy w przesadę po prostu, ale no to ja nie mówię, że jedna strona jest święta, a druga jest w ogóle kryształowa, tylko no właśnie tu jest potrzebny ten umiar jakiś i znalezienie... jakiegoś, wiesz, no, jakiegoś zdrowego rozsądku. Niektórych rzeczy, uważam, nie da się ocenić właśnie tak. Wódz jest takim człowiekiem, który bardzo wszystko ocenia naukowo, na logikę, a to chyba nie zawsze się da. Nie wiem, ty uważasz, że cały świat się da ocenić, zaszufladkować, wiesz, na podstawie właśnie
3: nie
2: logiki,
3: da się właśnie
2: matematyki.
3: Dlatego, że my tutaj dyskutujemy w gronie tam kilkudziesięciu osób, tak, i myślimy, że reszta tak się zastanawia. Nie, większość ludzi w ogóle nie myśli na takim poziomie. Oni myślą, tutaj u nas to jest działanie z dwiema niewiadomymi, tak by to porównać, a reszta ludzi myśli na zasadzie 2 plus 2. To jest takie porównanie mniej więcej. Przeciętni ludzie tutaj nie trafią, bo by w ogóle nie zrozumieli, o czym my mówimy, tak? I twoja dyskusja z Wodzem, ja oczywiście się bardziej z Wodzem zgadzam niż z tobą w tym przypadku, chociaż dzisiaj Wodzu cię dzisiaj krytykowałem na dziennym Wojsku dosyć mocno. W zupełnie innym temacie. Natomiast no, musimy sobie to uświadomić, tak? No, tutaj są ludzie z różnymi poglądami, ale my jesteśmy jednak intelektualistami, tak? Natomiast większość ludzi po prostu, to nie jest obraźliwe w ich kierunku, ale większość ludzi w ogóle się nie zastanawia nad takimi rzeczami, jak my tutaj. I nie możemy się dziwić, że to takie coś, co ty mówisz w tej chwili, co mówił wódz, co ja teraz gadam, to dla większości ludzi to nie japę otworzą co najwyżej na to i powiedzą, a panie, no tutaj najlepiej, żeby była micha pełna, nie?
2: Nie, no prędzej się oburzą, tak myślę, że częściej skumają, o co chodzi, tylko że użyją swoich emocji jako takiego narzędzia do zdyskredytowania mnie. Na przykład powiedzą, ale pierdoli, z takim gościem to ja w ogóle nie gadam i sobie pójdą. Ale tutaj Anon napisał, kilkadziesiąt minut temu, krawiec, gadałeś o priorytecie nauki, fizyki i tak dalej. No tak, to od razu to wytłumaczę, o co mi chodzi. Myślę, że jednak ostatecznie zdołamy jako nasza cywilizacja sobie wszystko opisać z logicznego punktu widzenia, podejść do wszystkich aspektów życia i tak dalej, tyle że teraz mamy trochę za małą wiedzę i percepcję, żeby nam się to udało, więc musimy się posiłkować trochę też czuciem właśnie, bo po prostu nie mamy narzędzi takich i stąd to jest taki wytrych. Zresztą od zawsze było tak, że to czucie, ta wiara, to były takie rzeczy, które nam pozwalają pójść na skróty, nie? I dojść do czegoś, jak nie posiadamy jeszcze dostatecznej wiedzy i percepcji, to dojść do jakichś wniosków właśnie tak trochę na skróty, nie? Że coś czujemy. No tak działa też instynkt. Zwierzę często coś czuje, nie rozumie, ale czuje i to go ratuje przed drapieżnikiem, przed przeciwnikiem, nie? Ratuje mu dupę, że on właśnie czuje, a nie rozumie. No i my musimy się ratować w ten sposób trochę jeszcze.
3: No ja czasami mam wrażenie, że pies mój rozumie znacznie więcej, niż mi się wydaje, że on rozumie. Także,
2: ty mu mówisz, zrób kubkę, tutaj jest... a on robi.
3: No, to jedna rzecz. A druga rzecz, myślę, że ta jego percepcja to jest mniej więcej na poziomie dwulatka, jeśli chodzi o rozumienie języka. Także i wcale się chyba, myślę, nie, czy może to jest wyjątkowy przypadek, bo ja z nim bardzo dużo rozmawiam i to na takie tematy, żebyście po prostu się w głowę postukali, jakbyście to z boku widzieli, nie? Ale generalnie to trzeba z zwierzęciem rozmawiać dużo i widać, że wtedy on dużo załapuje. Naprawdę, to są bardzo inteligentne stworzenia. Szczególnie te ssaki takie małe, tak?
2: Wódz pisze, nie można zabijać innych ludzi na podstawie odczuć. No to też jest mądre stwierdzenie. No ale jeśli mamy sytuację, w której te nasze odczucia pozwalają nam dać jakiś jednak dobry osąd sytuacji, mimo że nie mamy naukowych dowodów na to, że czynimy dobrze, ale ratują nas, tak samo jak to zwierzę ratuje instynkt, no to nas tutaj ratuje to odczucie, że to jeszcze nie jest życie, to jest jeszcze zlepek komórek, na co się tutaj obrazili na mnie w większości słuchacze, to ratuje nas przed sytuacją, że będzie dziecko niekochane, nieszczęśliwe, że ratuje nas przed tym, że urodzimy jakieś dziecko zniekształcone, bez połowy mózgu i tak dalej. No, mimo że polegamy tylko na tych odczuciach, to czynimy jednak mniejsze zło.
3: No być może, wiesz, no trudno sobie wyobrazić to, ale może być na przykład taka cywilizacja, czy tam jakiś fragment cywilizacji odizolowany, w którym na przykład za normę będzie uznawało się to, że na przykład człowiek może żyć w imię sprawiedliwości społecznej, że nie może być tak, że żyjemy w różnym wieku, jesteśmy, tak, żyjemy dłużej lub krócej, na przykład w wieku 30 lat jesteśmy utylizowani. Na przykład można przyjąć taką moralność, taka cywilizacja też będzie funkcjonować, ba, nawet powstał na ten temat film. Logan 4 to się chyba nazywało, z Michaelem Yorkiem, jeszcze młodym wówczas, polecam ten film. Tam jest właśnie pokazana taka zamknięta, jakby w podziemiu cywilizacja, gdzie dożywają trzydziestki i zostają, jak to się nazywa, odrodzeni, to znaczy zabici po prostu na scenie, tak, że wierzą w takie odrodzenie. No i to funkcjonuje w jakimś tam sposób i nagle jest wielkie zdziwienie, kiedy znajdują jednego, który się uchował i jest starszym z człowiekiem z siwą brodą, tak. I nagle też się okazuje, że oni wcale się nie odradzają, tylko giną zwyczajnie, tak, na tej arenie, na której to odrodzenie ma miejsce, nie? Także może być taka cywilizacja, możemy dopuścić na przykład aborcję, tak jak w Holandii jest do drugiego tygodnia życia. To się nazywa aborcją nadal. Nie mam tego źródła niestety, ale było gdzieś kiedyś właśnie w internecie, że w Holandii jest już tak postępowa, ta Holandia, i to w takim dobrym tonie było, że jest tak postępowa, że aborcja jest po 2 tygodnie po urodzeniu, nie? Bo o to właśnie im chodzi, o to chodzi tym globalistom. Ja jestem w pełni przekonany, że to nie jest działanie jakieś takie kulturowo wymuszone, tylko że to jest sterowane w pełni.
2: Globalistom? To znaczy, że wierzysz w to, że jest jakaś wąska grupa Bilderbergów?
3: No czy wiesz, ja w to nie wierzę, ja to po prostu wiem. To się czuje na każdym kroku.
2: A ja nie wierzę w to. No to się czuje, no a może się źle czuje.
3: No być może tak nie jest, nie? Natomiast wiesz, no mamy, każdy z nas ma jakieś tam przekonania, to jest, krótko nazywa się wiarą, tak? Różnego rodzaju. I ja na przykład nigdy nie powiedziałem tutaj, że jestem jakimś, no jak to się nazywa, ortodoksyjnym katolikiem, tak? Takim bardziej niepraktykującym, a filozofującym, ale na tym właśnie katolicyzm polega. To jest fajna religia, bo ona dopuszcza właśnie wolną wolę, czyli zastanawianie się, tak? W pewnym bardzo dużym zakresie, szerokim, wręcz pełnym zakresie. Także zadawanie pytań. Natomiast wiara nie byłaby wiarą, gdyby się nie wierzyło, tak? No bo to jest jasna sprawa. No i teraz, jeżeli my się określamy jako jakaś grupa katolicy, tak, to nie ma co tego atakować, bo ty mówiłeś o tych zakonnicach robiących taką służebną, idzie się na służbę do kościoła. Zresztą nawet ministrant idzie na służbę, tak to się nazywa, tak? Idzie służyć przy mszy świętej. No i to jest kwestia wyboru tych ludzi. Jeżeli nie chcą, to nie muszą tego robić. Dlaczego nagle taki jest hejt na to? I to, co ciekawe, atakuje się tylko katolików, tak? No teraz trochę muzułmanów, ale nie mówi się głośno, że są muzułmanie, tam się wymyśla jakiś tam dżihadystów i tak dalej, nie mówi się, że to jest islam. I to jest fakt, bo to widać na każdym programie telewizji, a czasami muszę ją oglądać, więc wiem.
2: No wiesz, no wiadomo, że nie będę nikogo zmuszał do niczego, ale mogę starać się wypromować jakieś poglądy i zniechęcić kogoś do podejmowania jakichś tam decyzji.
3: No właśnie, że nie, no bo ty tak mówiąc, znaczy, no nie chodzi tylko o ciebie, bo to jest generalnie taka tendencja, tak, którą tylko tak jakby powielasz, no to jest to, że ludzie chcą, żeby nie, ma być w kościele tak, jak oni chcą, a oni nie są częścią tego kościoła, no to jakim prawo mają do tej organizacji się wtrącać zwyczajnie, no.
2: Ale jak
3: no
2: ja nie na można przykład lepiej, jak ja lepiej na przykład mam wgląd, widzę statystyki, widzę, że strasznie dużo jest wykorzystywania ministrantów przez księży.
3: Nie, ty widzisz właśnie te zdjęcia. A, widzisz, słuchaj, bo jest dużo w tej chwili możliwości. No nie, widzisz pojedyncze właśnie, zdjęcia.
2: Znowu, słuchaj, wybuch, kolejny skandal. Czemu tak ciągle wybuchają te kolejne skandale? Wiesz, no, gość przez 30 lat kilkadziesiąt, chyba do kilkuset dzieciaków, wiesz, wyruchał. I wiesz, mnie to przekonuje, że coś jest na rzeczy, a ty tak idziesz w zapartej. O, jakiś tam promil, jeden ksiądz się tam omsknął paluszkiem.
3: Bo czytasz media, słuchaj, skąd wiesz? Słuchaj, przecież był znany, głośny przykład jakiegoś misjonarza, zdaje się, naszego, który tam w Ameryce Południowej był pedofilem. No i ja tak słucham tych wiadomości i z niedowierzaniem słyszę, o czym oni mówią. Zaczęli to mówić otwartym tekstem, bo znaleziono w komputerze tego misjonarza zdjęcia pedofilskie dzieci. Ale to nie były zdjęcia z nim, to były po prostu zdjęcia. To przecież pedofilia to nie jest posiadanie zdjęć na dzieci, tylko to jest robienie tego z dziećmi. To jest pewna różnica, tak?
2: Słuchaj, na razie
3: ale na tej podstawie obwołali go pedofilem, tak? Afera wielka.
2: Na razie temu księdzu Gerardowi Ridsdale udowodniono już, że przez 30 lat molestował 64 dzieci. Udowodniono mu już tyle. To wiesz, jaka to jest skala, jaka to musi być skala. I Watykan to tuszował. I mnie, przyznam, drażni takie bagatelizowanie tego i takie usprawiedliwianie. Wiesz, bo wiem, że gdyby to nie był ksiądz, tylko na przykład dyrektor jakiejś firmy, to byś na nim nie zostawił suchej nitki.
3: No ale to nie jest ksiądz, to jest przestępca po prostu.
2: A
3: tak?
2: Starasz się, a zawsze katolicy starają się bronić, nie wiem czemu, no znaczy wiem czemu, tylko dlatego, że jest to osoba duchowna, że to jest ich wspólnota, ich kościół i ta, wiesz, ciągle jakaś grupa broni swoją grupę. Czemu tak jest na świecie?
3: Nie, no można... tego to ja ci nie powiem, bo ja go nie bronię. To jeżeli tak rzeczywiście jest i rzeczywiście był nad tym sąd, bo ja to tylko słyszę tak od ciebie, słyszę, no zakładam, że tam to jest prawdziwa sprawa, tak? No to miejsce tego człowieka jest w kazamatach gdzieś, tak? W jakimś kamieniołomie, a nie, to już nie jest ksiądz, to jest przestępca zwyczajnie, tak?
2: I on straszne rzeczy robił, kazał się modlić gwałconemu chłopcu. Jakiś, słuchaj, i ludzie są do tego stopnia urobieni, że jakiś ojciec własną córkę przynosił tam do ruchania, wiesz, i rozbierał ją. No, bo to ksiądz. No, to już straszne jest, ja tego w ogóle nie rozumiem. I liczba tych afer, ja wiem, znam argumenty drugiej strony, że to wynika z tego, że media po prostu trąbią o tym i tych księży jest tyle, że no jest jakiś tam odsetek pedofilów, tyle, że ja nie czytam newsów o nauczycielu WF-u, gdzie też to jest grupa podwyższonego ryzyka, u harcerzy też, tyle, że nie ma tych afer tyle, tak? Jest raz na rok jakaś afera, a tutaj co dwa dni po prostu ten ksiądz ruchał, ten molestował, ten gwałcił.
3: No sam sobie odpowiedziałeś. na ten temat. Czemu? Bo po prostu się nie nagłaśnia organizacji państwowych, propaństwowych się nie nagłaśnia.
2: Wierzysz w to, że media by media chętnie tuszują takie sprawy?
3: Wierzę, że wśród duchownych jest o wiele mniej takich sytuacji niż w tych wszystkich przez ciebie wymienionych sytuacjach. To jest kropla w ogóle tego. Tyle tylko, że właśnie się to nagłaśnia i miejsce tych ludzi jest po prostu w więzieniu. No. I tyle. I tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować, jeżeli sprawa jest udowodniona, jest jasna. Tylko mówię, czy to była pedofilia, czy to było posiadanie zdjęć, bo to jest coś zupełnie innego. No jak można zabronić komuś posiadać zdjęcia?
2: A czemu? No tak, no tu się pewnie zgodzimy, ale czemu za każdym razem Watykan broni i tuszuje i tylko przenosi do parafii, nie powiadamia służb i tak dalej? Skąd to się bierze? Czy to nie jest jakaś patologia na większą skalę, która już się tu wymyka spod tego właśnie, że o, to tam jakiś odsetek, coś. Skoro cała wielka instytucja za każdym razem stara się zatuszować, nie informować, nie jest coś tu nie tak?
3: Być może tak właśnie jest. Znaczy ja nie bronię Watykanu, ja oddzielam w ogóle instytucję świecką, czy tam ziemską, tak, od religii jako takiej, od wiary. To są zupełnie różne rzeczy, tak, ale oni być może rzeczywiście tuszują, być może rzeczywiście tuszują prawdziwe afery, ale tylko po to, żeby właśnie taka pojedyncza afera z pojedynczym księdzem nie wpłynęła na całość, tak, na całokształt, na opinię o całokształcie. Może być może dlatego to się dzieje, tak. No to w każdej rzeczy tak jest, w każdej instytucji. Policja będzie tuszowała zbrodnie swojego policjanta, żeby nie uznać wszystkich policjantów za jakichś tam takich łachmytów, tak, którzy tam biją na przykład już aresztowanego i związanego chłopaka, gdzieś tam gazem boże, oczekują jeszcze i tak dalej, nie? Także tutaj, a tutaj jednak Kościół ma o wiele mniejszą szansę do obrony z tego względu właśnie, że to jest tylko wiara, tak? To jest instytucja, która może być, ale nie musi. To nie jest instytucja państwowa, tylko to jest instytucja, która się wspiera na pieniądzach. To jest tak jak datki na nocne radio. No właśnie to jest dokładne odbicie Kościoła. No jest taca i po prostu ci wrzucają, tak? I wierni utrzymują tą instytucję. Dlatego mi się na przykład bardzo nie podoba jakieś tam projekty, które by chciały z państwowego jakiegoś podatku tam czegoś odpisywać na Kościół i tak dalej, czy jakieś dotacje na Kościół. Mi się to nie podoba. To ma być w gestii tylko i wyłącznie wiernych, którzy właśnie dają dobrowolne kwoty, nie?
2: No, a tu niektórzy tak są bardzo przekonani o niewinności i o tym, że jest... że jest nagonka na Kościół, bo takie komentarze w stylu TVN i TOK FM, prawdę ci powie, krawiec.
3: No ale jest, tutaj nie ma żadnej wątpliwości.
2: Nie zgodzę z tym, że ulegam jakimś tutaj mediom żydowskim, wstrętnym, TVN-owskim, opłacony krawiec, troll. Nie zgodzę się z tym. Czytam od lat, ciągle śledzę te afery, widzę, że jest ich bardzo dużo. Nie zgodzę się z tym, że jest taki sam odsetek wśród księży, jak wśród innych grup zawodowych, bo nie wygląda na to, zupełnie nie wygląda. Przecież jest kupa afer, które ciągnęły się przez dziesiątki lat. Te siostry Magdalenki w Irlandii. No kurczę, nie chcę mi się nawet gadać, bo to jest takie przekonywanie kogoś, kogo się nigdy nie przekona, tak? Z drugiej strony barykady mam ludzi, którzy zawsze będą pisali, że jestem popierdolony, że ulegam, że zmanipulowany. Nie czuję, że tak jest. Gdybym czuł, że tak jest, ja jestem z wami zawsze szczery i mówię to, co myślę i absolutnie nie korci mnie, żeby tutaj umniejszać tym księżom. Nawet nagrywałem audycję, gdzie starałem się tam wytłumaczyć jakoś, podejść od drugiej strony, ale ciężko jest w tym przypadku podejść od drugiej strony, bo to by było takie na siłę. Czułbym, że robię to na siłę, tak? I że staram się wam przypodobać, że wiem, że jest dużo słuchaczy konserwatystów, katolików i tak dalej i bym tu na siłę starał się, o, no bo wiecie, nie wszyscy księża są źli, a w głębi duszy bym czuł, że po prostu mówię to, co chcecie usłyszeć i bym w lustro nie mógł popatrzeć.
3: No to akurat to by była prawda, na pewno nie wszyscy księża są źli, a powiem więcej, większość z całą pewnością jest dobra.
2: Nie mówię, że wszyscy są źli, tylko że jest bardzo duży odsetek tych, którzy są kryptogejami, i pedofilami, ma duży wpływ na to celibat, ma duży wpływ na to, że po prostu czują się, że w tej grupie będą chronieni, skoro jest, za każdym razem jest sytuacja, że oni są kryci, że Watykan stara się zatuszować. Watykan, który ma tak duże wpływy, tak, który wiele może. W kraju takim jak Polska, to często jest sytuacja, że rodzice nawet nie dopuszczają do siebie, że o, tu mi synek powiedział, że go ksiądz wykorzystał, to ściemnia, w dupę mu dać. Są tak przeświadczeni o niewinności tych księży i oni i te osoby, które mają takie skłonności, czują, że jak pójdą na księdza, to będą mieli świetnie, tak? Że to jest wymarzona praca dla pedofila, no powiem wprost.
3: No wiesz, no to jest taka daleko idąca teza, bo ja nie sądzę, żeby akurat ludzie, którzy chcą być pedofilami, szli na księży. Nie?
2: Nie jest to wymarzona praca dla pedofila?
3: Natomiast tutaj poruszasz bardzo ważną kwestię, kwestię rodziny. Oczywiście, jeżeli jest taka widoczna, byłaby taka sytuacja, jest widoczna bezkarność, to oczywiście, i tutaj znowu będzie szowinizm, że powinnością ojca jest pójście i zrobienie temu facetowi, bo to już nie jest ksiądz, tylko to jest zwykły facet, zwykły przestępca, zrobienie mu palnikiem z murzynem, zrobienie mu dziury w dupie.
2: Z murzynem. Wiesz, i też można poznać, że rasistą ktoś jest, jak tak sobie żartuje, że to nie. Taki murzyn z 20-calowym właśnie cię będzie... Cię
3: nie, ale to nie jest rasizm. Dlaczego? Powiedzenie biały to jest rasizm? Dobra, to z białym przestępcą niech pójdzie i tak, nawet powiedziałem z murzynem, bo oni są tacy bardziej agresywni.
2: Ale dziwnym trafem, jak chcesz komuś zrobić krzywdę, to murzyn ma zawsze być tam z takim
3: 20-calowym, nie? To akurat był cytat z Pulp Fiction, także o to mi tylko chodziło, natomiast...

0: maksie, jak tylko mogę mieć dalszy dystans do tego wszystkiego. I naprawdę wierzcie mi, że wśród księży, większość księży to są dobrzy ludzie z powołaniem, którzy chcą w imię jakiejś idei, tak, czynić ludźmi lepszymi, no i tyle, no i taka jest prawda. Tak samo wśród muzułmanów, tych ichniejszych księży, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, imanów, czy jak to tam się nazywa, tak, to tak samo tam są dobrzy ludzie, tak samo wśród Żydów są dobrzy ludzie i to są, to tak trzeba do tego podchodzić, tak.
1: No, to
0: że są
1: doniesienia
0: raz na tysiąc, tam ktoś coś zrobi, no to...
1: Wszyscy są dobrzy, wszędzie są źli, wszędzie są dobrzy.
0: Znaczy,
1: na to
0: wiesz,
1: można popatrzeć głębiej, można popatrzeć szerzej. Wiesz, ostatnio sobie przypominałem serial Wikingowie. Ktoś może się tu śmiać, o, krawiec tu będzie się posiłkował wikingami, ale to jest bardzo fajny serial. On nigdy wcześniej nie była tak fajnie pokazana różnica kulturowa między na przykład chrześcijaństwem a pogaństwem, nie? I warto sobie popatrzeć i zobaczyć, jak żyli jedni, jak drudzy żyli. Nie gloryfikuję tutaj wikingów, też widzę u nich wiele patologii i czegoś, co mi się nie podoba, czego nie potrafiłbym zaakceptować i żyć tak jak wiking, ale jak tak się popatrzy właśnie na chrześcijaństwo, tam jest fajnie pokazane, bo nawet te same święta obchodzą, przesilenie zimowe, wiesz, obchodzą i wikingowie, i chrześcijanie, nie, w tym samym czasie.
0: No my tutaj mamy troszeczkę pod górkę, bo ja troszkę się starałem, parę dni poświęciłem na to, żeby dokopać jakichś wiarygodnych źródeł historii przedchrześcijańskiej Polski. Jest z tym problem, jest z tym ogromny problem. To jest naprawdę czarna dziura w historii.
1: No to podziękuj katolicyzmowi, który ma to do siebie. Ale widzisz, tu nie bronię zupełnie wikingów, bo wikingowie, nawet jest to pokazane, że oni też lubili niszczyć dziedzictwo kulturowe tych kultur, których nie lubili, tak samo jak muzułmanie dzisiaj. Więc to nie jest tak, że chrześcijanie tylko palili jakieś święte księgi i niszczyli święte miejsca i zastępowali święte miejsca innych cywilizacji na swoje i tak dalej, tylko okazuje się, że jak się poczyta trochę, że to robiły wszelkie kultury. Zresztą ciężko uwierzyć nawet tak na logikę, że taka ekipa, wiesz, wojów, którzy z toporami włazili na inne ziemie i główny cel to był, żeby tam wszystkich powyżynać i oni faktycznie czuli nienawiść do chrześcijaństwa. Duża część różnej maści black metalowców, tych bardziej hardkorowych, którzy palili właśnie kościoły, to oni są bardzo za pogaństwem i im imponują właśnie wikingowie. Wiesz, no to wszystko się jakoś też układa, nie? Że to wcale nie jest tak, że po jednej stronie było tylko to niszczenie dorobku kulturowego obcej cywilizacji.
0: Tak, no zobaczymy, czy w najbliższych dekadach to my nie zostaniemy tutaj tak potraktowani przez tą tłuszczę, która przypływa na tych pontonach. No dzisiaj na przykład miałem okazję taki widzieć obrazek, to taka kultura migawkowa, mignął mi ten obrazek. Takiego pontonu, gdzie tam wyciągali jakieś dziecko i wyobraź sobie, że to było jedyne dziecko, tak jak kamera objęła tą całą tratwę, która tam płynęła, to było jedyne dziecko, sami mężczyźni byli i oni skadrowali dokładnie to dziecko, ale przez chwilę tam mrygnęło, tak żeby było widać całość, nie? Tam byli sami faceci i to jedno jedyne dziecko, które było podawane, zostało skadrowane.
1: Okej, okay. Spróbujemy dodać Kubę, bo jeszcze chciał zabrać głos tu w dyskusji. Witam cię, Kubiuszu, Kubocie.
2: Hej, hej, tak na czacie coś tam czytałem, że już się marksistą całkowicie stałeś. Tak jesteś.
1: No właśnie, to możemy sobie podać rękę.
0: Kulturowy.
1: Było też o tym, że co tam ci kazał powiedzieć oficer prowadzący, Kubo.
2: No ja wiesz właśnie, no ja tutaj przecież ciągle cię prowadzę, nie? Ja tu jestem ukrytym agentem i nie, no ja jedną rzecz, krytyka kościoła to jeden z ulubionych moich tematów i tutaj nie zaskoczę słuchaczy, że zupełnie się zgadzam, ale powiedz, no mówisz, że większość księży to porządne chłopy, porządne ryśki, takie fajne, nie? I większość z nich ma preferencje do wstrzemięźliwości seksualnej i w ogóle
0: no,
2: nie są hipokrytami. Czy to prawda?
0: To nie chodzi o wstrzemięźliwość, to chodzi
2: no
0: o
2: tak,
0: absolutną
2: no, ale w tym
0: abstynencję.
2: Momencie... No to oni mają, ta większość wśród nich ma preferencje.
0: No to jest jeden z warunków. Ja się z tym nie zgadzam akurat, ale to...
2: Nie, no ale to tak. Widzisz, to tutaj widzisz. No to tak jakbyś powiedział, że wiesz, że

0: Walenie konia jest niezdrowe. To tutaj muszę tak zacytować.
1: Zależy, czym to robisz.
0: Znaczy, widzisz, nie, no to trzeba być szczerym z samym sobą, nie? I krawiec ma to do siebie, że nie jest osobą idealną, wierz mi. Widziałem gościa, on mnie też widział i też wie, że nie jestem doskonały, ale stara się
2: nie,
0: być
2: no, ty jesteś,
0: w miarę
2: ty
0: szczery jesteś. Z samym sobą, nie? I z tymi niedoskonałościami. A jak masz tutaj takiego nauczyciela i większość z tych nauczycieli nie ma preferencji do wstrzemięzliwości, walą konia, walą, nie wiem, różne rzeczy, ludzi i pewnie przedmioty też, to trochę hipokryzją leci, jak już stawiasz się na tym piedestale nauczyciela. Bo to jest równoważne, nie? To oni są, tak wiesz, to między Bogiem a człowiekiem, nie? Przekazują ci. No to trochę tak, wiesz, ja bym nie przesadzał. Ja bym jednak skłaniał się w tym kierunku, że to jest zawód zwiększonego ryzyka, bez żadnego ale. I takie, wiesz, pieprzenie, że większość to porządne chłopki, to ja bym tak, wiesz...
2: Właśnie, ja pytanie mam do Etama. Mam pytanie do Etama, czy dopuszczasz do siebie w ogóle taką myśl, że jakiś zawód, jakaś grupa zawodowa, na przykład księża, może być grupą zwiększonego ryzyka, czy nie dopuszczasz? Czy wszystkie są porówno?
1: No dokładnie,
2: tak samo?
1: Znaczy wiesz, budowa, że tak powiem, mężczyzny, to jest w ogóle głębszy temat, głębszy dosłownie.
2: Ale powiedz, natomiast, ale odpowiedz mi na pytanie.
1: Natomiast rzeczywiście tak jest, znaczy ja jako taki postępowy katolik oczywiście bardziej pochwalam to, co jest w Stanach, czyli że są pastorzy, tak, mają swoje rodziny, no bo tak. Przede wszystkim ten facet wie, o czym mówi, nauczając, tak, o rodzinie. Także to jest, moim zdaniem, to jest znacznie lepsze rozwiązanie, ale trzeba wiedzieć tutaj ten kontekst, że celibat został wprowadzony nie, bo tak jest gdzieś tam w Piśmie Świętym napisane, tylko dlatego, że chodziło o majątki po prostu i zwyczajnie, tak, że nie,
2: no,
1: żeby
2: nie
1: byli spadkobiercami.
2: No, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy dopuszczasz
0: aspekt,
2: do siebie taką
0: że
2: myśl,
0: jestem,
2: że jakaś grupa może być grupą zwiększonego ryzyka? Proszę, odpowiedz mi na to pytanie, tak lub
1: to
2: nie.
1: To znaczy tak, oczywiście, tylko
2: a
1: ja to
2: czy mogliby być to na przykład
1: nie w tym,
2: księża?
1: Że tam sobie będzie korzystał z dobrodziejstw, bo mówienie o pedofilii takiej, tak, że tam jest jakieś chłopcy i tak dalej, to jest pedofilia homoseksualna. Ja uważam, że owszem,
2: czyli pederastia.
1: Księży mogą istnieć, mogą istnieć oczywiście pokusy, ale w kierunku raczej sióstr zakonnych niż tych chłopców.
0: Ale słuchaj, no założenia, nie. Jeżeli oni mają spełniać to wymaganie, to wymaganie tworzy wynaturzenia, rozumiesz? Może oni nawet są normalni, ale starają się nie robić to, do czego większość z nas została stworzona i wtedy tworzysz potworki. Stary,
1: no
0: to jest
1: to całkiem możliwe.
0: Skrzywienie kręgosłupa, nie? To tak jak, wiesz, ty sobie raz tam na afterze kiedyś wspominałeś sobie, zrobiłeś rok przerwy, to chyba nie było zdrowe na głowę. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie?
1: Nie, ja nie powiedziałem o żadnym roku przerwy. To, ja Kuba, ty mi nie doceniasz.
0: Nie zakładam hipotetycznie, że jak ktoś sobie robi rok przerwy, no to jest trudne, nie?
1: Nie.
0: No to jest wyjątkowy bądź księdzem w takim razie. Bo ja bym nie
1: no, prawie. No to tak, tutaj zdecydowanie, a to jest inny. Może kiedyś zrobię o tym taką nawijkę właśnie od strony praktyka właśnie na ten temat. To
2: no fajnie by było, jakieś takie różnorodne tematy, bo ostatnio tak się skupiasz troszkę za bardzo na jednym temacie. Czy mnie słychać i słuchawki, i mikrofon.
1: Dzisiaj tłumaczyłem właśnie, że to jest taka moja znak firmowy. Także nie ten. Jestem jaki jestem. No
2: mam
1: tym,
2: tu kabelek, słuchajcie, skróciłem kabelek i nie wiem, czy mnie słychać.
0: Tematy, słuchajcie, jeszcze tylko muszę wspomnieć, bo to mój ulubiony kontroponent, adwokat. No to zmuszone do tolerowania i innych odlotów, no bo to homoseksualizmy i inne odloty. Boże, beret stary sobie załóż. Normalnie załóż sobie... To tak, bo wszyscy muszą tak jak adwokat, nie?
2: No i też było, byłoby, czy byś był w grupie podwyższonego ryzyka, jakbyś został księdzem. No myślę, że tak, jakby Kuba został księdzem i nie ruchałby przez 5 lat na przykład, to coś by mu się zaczęło zmieniać tam w głowie i zacząłby patrzeć, zacząłby się oglądać za tymi dziewczynkami w białych sukieneczkach na przykład do komunii idących czy coś.
0: No, nie, no fajnie. I teraz właśnie już krok dalej, oczywiście zoofilia zrównamy z homoseksualizmem. No straszne to jest, takie smutne dla
2: straszne,
0: mnie.
2: Straszne.
0: Taki prymitywizm, że po prostu tak jak
2: prymitywne, wiesz, no. I burackie, bo co innego ruchanie psa, co innego dwóch facetów, którym to sprawia przyjemność, którzy się kochają, faktycznie się kochają, bo homosiów się sprowadza tylko do seksu, nie? Że oni są ze sobą tylko po to, żeby ruchać się w dupę i to jedyne, co kieruje nimi. A nikt nie dopuszcza takiej myśli, że dwóch facetów może się kochać faktycznie.
0: Szanować i żyć ze sobą całe życie, no ale tak jest, facet mieszka w małym miasteczku, nie wiem, czy ma jedną osobę homoseksualną, z którą się przyjaźni, którą ma jakiekolwiek relacje, to może trochę szacunku by nabrał, ale to jest straszne, że musimy kogoś znać, żeby szanować. Przecież już możemy w internecie poczytać, że to są ludzie normalni, nie? Że to są ludzie wierni sobie, szanujący, nie wiem, godni zaufania. No ale nie, zaraz zejdźmy na temat zwierząt. Straszne to jest dla mnie.
1: No ale to jest, wiesz, Kuba, to jest nieuniknione. Ty się przekonasz, bo to już będzie niedługo, że zobaczysz marsz miłośników KUS i prośbę o równouprawnienie. To jest kwestia nieunikniona.
0: Tak, zdura, zdura
2: kompletnie. No tak, świat się skończy i słońce spadnie i chłop z chłopem. To jest takie gadanie właśnie w takim stylu, że
1: ja słuchaj, nie jestem antyseksualistą, antyhomoseksualistą, ja jestem tylko antymarszowy.
2: Sprowadzasz do absurdu. Sprowadzasz do absurdu. Nikt nie mówi o legalizacji zoofilii ani pedofilii. Przez 99% społeczeństwa jest to uważane za zwyrodniałe i niedopuszczalne. Nawet wśród jakichś homo. Wiesz, no, nikt nie myśli, a ty, nie wiem, może tobie coś chodzi po głowie właśnie, że
0: kurczę, no, to jest właśnie przyczyna, ja się zawsze lubię zastanawiać, dlaczego. Ludzie po prostu się boją, nie? Boją się nieznanego,
2: że zajdzie
0: boją
2: za daleko.
0: Się inności, boją się, a nie wszystko, co jest inne, musi cię, nie wiem, ugryźć w dupę, czy nie wiem, skrzywdzić cię, nie wiem, walnąć pięścią w twarz. Nie wszystko, co inne jest niebezpieczne, nie? A ludzie się boją po prostu, nie?
1: No to właśnie chciałem wam wytłumaczyć, że ja homofobem nie jestem, ja się homo nie boję. Po prostu tylko uważam, że eksponowanie tego w formie jakichś marszy machających flagami jakimiś, nie wiem, jest to po prostu przesada, tak? Jest to przesada, bo tu się jest zgorszenie tak samo. Zresztą jakby byli miłośnicy taki na przykład miłości analnej, tak? Ale hetero. I by szli machali flagami, że oni coś za to im się należy, tak? Jakaś akceptacja. To jest rzecz prywatna i się o tym po prostu nie mówi. W islamie za homo jest kara śmierci, w związku z czym homo się chowają w domu i po prostu robią to w domu i o tym głośno nie mówią. Jest porządek po prostu.
2: Adwokat wkleił tutaj linka do artykułu, w którym jest o tym, że Partia Zielonych...
0: Straszny porządek jest. Jak jesteś ateistą, też cię mogą zabić. Wczoraj oglądałem o tym reportaż. Straszny.
1: No w związku z czym nie mówisz, że jesteś ateistą.
0: No super się bezpiecznie. No w ogóle, a co mogę mówić?
1: No ale wyobraź sobie taką sytuację, Kuba. Przychodzi do ciebie do firmy, tak? Dajesz wakat, że masz ten, informację, że masz stanowisko. Przychodzi do ciebie facet i mówi na wejściu, że jestem homo.
0: Nie, no, ale wiesz, mnie nie interesuje właśnie w miejscu pracy, ale po pracy może sobie prowadzić bloga i pisać, co chce. A ten reportaż, o którym ja wspomniałem, to było gościu, którego właśnie ratowali, bo miał bloga.
2: To, o czym ty mówisz, to jest też jakieś, wiesz, zwichrowane i przekręcone, i to są świry. Tak samo jak ci, o których jest w artykule, który wkleił tutaj adwokat, że jakaś partia zielonych chciała swego czasu zalegalizować pedofilię w latach 80. No w każdej grupie się zdarzają jacyś zwyrodnialcy i popaprańcy i tak dalej. No przecież nikt nie jest kryształowy. Tak, ale to kwestia tego, ile... No tylko księża są kryształowi, tak, bo u nich to wiadomo, że to lewacka propaganda, wszystko, co gadają, no to... Ja już nie mam siły trochę. Takie proste rzeczy do zrozumienia, ale trzeba ciągle przypominać i
1: tłumaczyć. Zobacz, no to spróbuj. Znaczy ja o tym powiedziałem dlatego, że oglądałem program w telewizji, to telewizji polskiej jeszcze za PO ten program leciał, gdzie pani wystąpiła taka jakaś postępowa. Było widać zresztą, że takiej baby to żaden chłop nie chce. I wystarczyło na nią spojrzeć. I ona powiedziała coś takiego, że w grupach homo jest wyższe bezrobocie niż w grupach hetero i trzeba coś z tym zrobić. No to jak oni to badali, przepraszam bardzo? Ja tego nie rozumiem zupełnie. Po co w ogóle się takimi rzeczami zajmować?
2: też nie jestem fanem, żeby oceniać kogokolwiek przez pryzmat bycia homo czy hetero, albo domagać się jakichś praw, że ktoś jest homo czy hetero. Zostawmy to faktycznie w strefie intymnej bardziej. Padła propozycja, żebym tu głosem Jana Pawła II przemawiał do was, no to nie wiem, to sobie, dobra, to sobie włączę echo, to, bo Jan Paweł II tylko z echem, bez echa to już w ogóle nie jest Jan Paweł II, więc chwila.
1: Mój ulubiony papież.
0: Czekamy na, może jakieś objawienie nam przyjdzie, bo to jest taki, tak, jakiś taki skrzywiony lewak i tak. Nie wiem, jak cię określić. Ja siebie określam. Nie wiem, jak siebie byś określił. Etam, ale to... Man. Czekamy na to echo. Nie słychać cię, jakbyś chciał. Może się całkiem wyłączył.
2: Jaka cisza w ogóle zapadła, jak powiedziałem, że Jan Paweł II przemówi, taka nabożna cisza się zrobiła.
0: Ja myślałem, że mnie wyłączyłeś, dlatego tak sobie siedzę.
1: Nie, Krawiec tylko żartował, albo rzeczywiście chciał zrobić, a mu się nie chce włączyć, co jest jak najbardziej cud.
3: Za mało jest ludzia,
0: cisza się pojawiła to.
3: Bożego miłosierdzia, nocne radio, radio, które kochasz.
2: Nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć.
0: No, takie mało objawione to, co powiedziałeś. To było definitywnie dla grupy zwiększonego ryzyka nas, słuchaczy.
3: Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność.
2: Właśnie, kiedyś mi Klot zwrócił uwagę, jak mieliśmy zrobić Jana Pawła II na antenie, że nie może być schorowany za bardzo. To musi być zdrowy Jan Paweł II, bo schorowany jest zbyt kontrowersyjny. O. Więc...
0: Ja padam, man. Ja tutaj padam. No ale tak czy tak, no, cieszę się, że dzisiaj znowu ten ciężki temat poruszyłeś, Krawiec. Ja wiem, że zawsze masz bombardowanie. Tak średnio robisz sobie raz na 2-3 miesiące taki jakiś katarzys z tym tematem. No ale cieszę się, że trwasz i głowę masz otwartą. Szkoda, że tak ciężko pewnie znowu połowa wpłat odejdzie i słuchaczy. No ale wiesz.
1: Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Już Krawiec teraz nie może zbierać na tacę, musi zbierać do kapelusza. Bo na tacę teraz będzie brzmiało trochę prowokacyjnie.
3: Wspomagajcie nocne radio, darem serca. Jesteśmy tym bogatsi, im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić.
2: Nie wiem, czy to wpłynie jakoś na sponsorów.
0: Na pewno, jeszcze coś w temacie tolerancji powinieneś dodać, bo wiesz, no...
2: Zaraz w ogóle takie wpłaty, w ogóle ja się zszokuję, tu szczena opadnie, zaraz konto w ogóle nie wytrzyma.
0: Się zdaje, że z tym polskim prawem to sobie zasłużysz na, nie wiem, obrazy jakiegoś prezydenta czy coś takiego, bo to też jest jakieś, nie wiem, w Polsce są...
1: No tak, czekać na to, aż ktoś wklei audycję Krawca dzisiejszą i poda minutę i sekundę na forum Storunia i miłośników i radia i po prostu będzie Krawiec miał tutaj najazd totalny, bo to jest, tak, to jest może być pod jakiś paragraf. Znajdź mi człowieka, znajdę paragraf. Także całkiem możliwe.
3: Miłość i służba nadają sens naszemu życiu. Dlatego, kochani, nadaję dla was w tym radiu mocno, tak.
1: Świetnie. Nie dzwoń Krawiec do Torunia czasami, bo tam jest taki program rozmowy niedokończone, gdzie można zadzwonić.
0: Dobra. Ja jeszcze raz chciałem podziękować, bardzo miło było, sorry, że musiałem się wciąć, bo krytyka kościoła to mój ulubiony temat. Dziękuję bardzo, zostańcie z Panem Bogiem.
2: Wojujący, wstrętny, lewacki ateista, agent, trzymaj się, cześć.
0: Dzięki wielkie. Trzymaj się tam. Hej, hej. Bardzo miło się słucha twoich bzdur. Nie daj się zniechęcić Krawcowi. Najgorsze, nie wiem, z psem wychodzenie. Fajnie się naczynia zmywa i inne rzeczy robi. bo ja mam bardzo krótkie nóżki. Na razie, cześć.
2: No cześć. Nie, ja się zgodzę z Klodem, że jedyne, czego się da słuchać w nocnym radio, to jest Etam i Jacek Kuchmistrz.
1: No i bardzo fajnie. No. Każdy ma swoje gusta, z gustami się nie dyskutuje. No.
2: Ale powiem ci, że ja też lubię tych twoich właśnie takich luźnych audycji posłuchać, gdzie tak gadasz o dupie Maryny i cyckach Zośki, ale to ty jakoś tak to robisz, że fajnie. Tylko bym, jeśli mam, mogę mieć jakieś życzenia, to właśnie mniej tych tematów takich, wiesz, całkiem takich luźnych, że gotujesz tam leczo, że się drapiesz po tyłku, że sobie tam rodzyny wydłubujesz, coś tam takie, wiesz. Tylko takie może bardziej jakieś konkretne czasami.
1: Nie wiem, czy kiedyś przestanę, bo nie umiem. Jak ktoś będzie chciał, to macie tam wklejone z 6 godzin takich moich gadek. Dzisiaj wkleiłem akurat podczas pierwszej części twojego nawijania tutaj, także sobie tutaj spędziłem czas. Ja lubię, jak ty mówisz, lubię tworzyć, bo jak przestaniesz mówić, to mi się nic nie chce robić wtedy. Tak mam, naprawdę tak mam. Ja lubię właśnie, jaki masz taką furczą energię, jak to się mówi. Coś w tym jest. Także. Na przykład Klot i Kapitan Nocnego Radia, to ja lubiłem zawsze słuchać przysypiając lekko i słyszę ich przez sen nawet, nie? Że każdy ma swoją taką jakąś, nie wiem, jakąś taką formę, taką, nie wiem jak to nazwać nawet. Emanuje taką formą właśnie swoją, która powoduje to. Zresztą słyszałem, że wielu ludzi właśnie u Kapitana Nocnego Radia, Radia na Fali właśnie miało taką fazę właśnie na przysypianie w czasie audycji. Właśnie czy to była synteza, czy tam jeszcze ta druga audycja czwartkowa o tych wynalazkach poprzedniej, pamiętam tytułu. No w każdym razie to coś w tym jest, tak? Chyba tylko nie ja.
2: No widzisz, a są też tacy, którzy chcą więcej takich tematów właśnie całkowicie luźnych z twojej strony. No, więc niech sobie będzie taki Krawiec, niech sobie będzie taki Potrzeba, Klot, każdy inny. Mi się przy Klodzie świetnie zasypia. Potem mi się śnią jakieś kosmosy, gdzieś tam uciekam przed reptylianami, coś w ogóle.
1: No, także ten, znaczy ode mnie możecie się w najbliższym czasie spodziewać więcej gameplayu, bo się do tego przymierzam, żeby sobie gameplayować i gadać i wtedy będzie można nawet dzwonić, bo gameplayerzy mają taką przypadłość, że najczęściej nie można do nich zadzwonić, a tutaj będzie można zadzwonić, ba, będzie się może nawet pokazać, bo to będzie z wideo, więc a działa mi na tym Skype, więc będzie można sobie do Nocnego Radia zadzwonić w czasie gameplayu i pogadać, i się pokazać, pomachać nawet do kamerki.
2: Gameplayu, może zrobisz gameplaye?
1: A wiesz, o tym myślałem też. Myślałem o tym, żeby na takim LGBT forum zrobić ogłoszenie, że w Nocne Radio przyjazne dla wszelkich form miłości i zrobić taką właśnie audycję taką różowe rozmowy, czy coś w tym rodzaju. Myślałem o tym. Taka ciekawostka by była, taki 100% heterowiec by rozmawiał heterytyk, o, żeby tak brzmiało bardziej religijnie, rozmawiałby z różnymi takimi właśnie, jak ja to nazywam, szczerze z mojego sumienia zboczeniami, no niestety. Ja uważam, że całe zło jest w tym, że uznano w 68 roku uznano to, że to nie jest choroba i to jest, skreślono to z tych takich WHO, listy chorób. I to jest, całe zło się stąd wzięło, bo teraz traktuje się nas, przeciwników tego, jako homofobów, czyli chorych na fobię, natomiast tych, którzy to robią, traktuje się jako coś normalnego. Zresztą chyba to trochę coś w tym prawdy jest, bo homoseksualizm zachodzi bardzo często w więzieniach wśród osób heteroseksualnych. Nawet jest powszechny z tego, co wiadomo, jeżeli to są prawdziwe informacje. Jak również na przykład wśród małp i wśród psów. Także no, cholera wie, różnie to może być.
2: Zgwałcone drzewo zemściło się na dendrofilu. Czytam tutaj newsa. Nie wiem, czy gałąź mu spadła na łeb, czy co. Zapraszamy też właśnie dendrofili, jajkofili. No właśnie, jest pytanie, kiedy nowy sezon gotowania jajek z Etamem. Ale ty niby taki jesteś jajcarz, niby taki w tych jajach siedzisz, a nie potrafisz jajka na miękko ugotować.
1: No właśnie teraz jestem w ogóle się stałem antyjajeczny, bo główne portale głównych mediów doniosły o jakiejś wielkiej partii skażonych jaj na zachodzie, co dla mnie oznacza, że one trafią do Polski za chwilę, także jestem szczerze mówiąc troszeczkę przerażony teraz moją dietą jajeczną. Na razie przysiadłem się na jogurty, nie wiem, chyba do nich jajek nie dodają.
2: No, teraz masz na każdym produkcie żywnościowym napisane, że może zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych, jajek. A to tak myślę, to się bierze stąd, że oni w tych samych kontenerach to tam, wiesz, przygotowują i mieszają i tak dalej, nie?
1: Znaczy to się znalazło, nie wiem o ile tam, wiecie tutaj na czacie, to tam się znalazła jakaś toksyna, która była używana do zabijania robaków na tych rzeczach, którymi karmiono potem kury i to jakoś tak się tam, to jest skandal cały podobno w tej zachodniej Europie. No ale ja mówię, no jeżeli płynie statek do Polski, kiedyś był taki news, że do Polski płynie statek wypełniony jakimiś toksycznymi odpadami. Było to kilka lat temu, jak kilkanaście. No i od razu było tak, że nie wpuszczono do portu w Gdańsku, to do Gdańska wtedy płynęło. No i od razu się znalazł taki jakiś minister czegoś, że to jest wielka szansa dla Stoczni Gdańskiej i przyjąć ten statek z odpadami, bo on się chce naprawić. Oni chcieli go porzucić po prostu z tymi odpadami. No i od razu ktoś skomentował, że jest oczywiste, że ten statek trafi z tymi odpadami do Polski i zniknie po prostu zwyczajnie. Pójdzie się tu zakopią. No i tak się podobnież stało.
2: No widzisz pan. Jak to jest.
1: Także nie ma jak zutylizować, to wyśle się do Polski i zutylizujemy to w naszych żołądkach. Także na razie będę unikał tych jajek za 9,95. Zresztą one są teraz tak w Biedronce dziwnie schowane, tak jakby klienci mieli ich nie zauważyć, poza tymi, którzy dokładnie szukają, gdzie one są. A są nadal, po 9,95 30 jajek.
2: No to dobra, Etamie. Dzięki ci za pogaduchy. Czekamy na kolejne jajcarskie audycje. Tylko bardzo proszę, mniej o tym, czy mnie słychać i czy kabelek przycięty teraz jest dobrze i żebyś nie trzeszczał. O, i będzie naprawdę
1: super. No ale
2: super.
1: Wiesz, jakie to jest frustrujące dla kogoś, kto mówi, kiedy włączasz się w środku dnia, w nocnym radiu w środku dnia, mówisz, nagle patrzysz, że jesteś jedynym słuchającym, no bo ja zauważyłem, że jest jeden, a potem się zreflektowałem, że ten jeden to jestem ja, bo ja właśnie sobie odsłuchłączyłem.
2: No ale to dziwne, ale nie jest.
1: Przyszli potem, stali bywalcy. Jednak ale, są uzależnieni, wiesz, są tutaj tacy, co siedzą non-stop.
2: No ale no, ludzie to nie są jackowskie, żeby wiedzieli zawsze, że ty akurat wszedłeś i nadajesz. No. Nie ma tu jasnowidzów zbyt wielu.
1: Musimy pomyśleć o jakiejś takiej formie informowania, żeby to trafiało prosto na smartfona tych zainteresowanych, że się włączył live, to by było idealne rozwiązanie. Nie wiem jeszcze, jak to rozwiązać, ale bo powiedziałem o tym, że robię taką aplikację. Jak coś powiem, to już tego nie mogę dokończyć. To jest właśnie.
2: To nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. A no czy właśnie można wróżyć z jajek? Być takim jajackowskim? Jajackowski takim wróżyć
1: nie
2: z
1: wiem,
2: jajek.
1: Natomiast wśród katolików jest taka tradycja przy stole wielkanocnym, że stuka się jajkami i to jest taki konkurs. Cała rodzina się stuka czubkami jajek i kto rozbije pozostałych czubki, a jego czubek zostanie cały, to zwycięża. Jak gdyby. Nie wiem, co to ma do zwycięstwa, czy to jakoś mu tam daje, jakąś tam, nie wiem, coś więcej tak przy tym stole, ale w każdym razie ja zawsze potrafiłem wygrywać, ponieważ cała sztuka walki na jajka, na skorupki jajek polega na tym, żeby być tym, który uderza, czyli wyprzedzić ten ruch, zrobić czubki, wtedy twoje jajko raczej nie pęknie, a pęknie jajko przeciwnika na czubku.
2: A tu moherowy beret, nasz dyżurny adwokat, który cały czas się zarzeka, że taki tu jest ani po jednej stronie, ani po drugiej, ale ma wrażenie, że żebyś przestał, Etamie, byłoby dobrze właśnie jakbyś przestał gadać o kabelkach, a zaczął o pedofilach w kościele i będzie dobrze. Lewacko no, i żydowsko w nocnym radiu.
1: Temat i sobie idę temat jest do całkiem widzenia. Nieobcy, no, krótko mówiąc. Nie znam żadnego księdza pedofila, szczerze mówiąc, a przynajmniej nie wiem o tym, że jest. Natomiast kiedyś, jeśli chodzi o żydowskie, no to kiedyś wpadłem na taki genialny pomysł, żeby nazwać swojego psa Żyd przez RZ i T na końcu i chodzić tak na niego wołać na ulicy. Żyd do nogi, nie? Ciekawe, jaka byłaby reakcja. Jak wszystko trafiłaby sprawa na wokandę.
2: No widzisz, i wyszło szydło z worka.
1: No, dokładnie. No jakby mi nakazali prawnie zmianę nazwy psa, to bym to zrobił.
2: Kryptoantysemita.
1: I nazwałbym go wtedy Hitler. I ja, gdyby sąd się zdziwił, dlaczego chce go pan nazwać Hitler, no bo Hitler, tak jak sąd, nienawidzi Żyta mojego. Żyta przez T zaznaczam i przez RZ.
2: No dobra. No to co, trzymaj się, jesteśmy w kontakcie, jak to ostatnio mówię do wszystkich, jak kończę rozmowę. Jesteśmy w kontakcie, proszę nie dzwonić, my zadzwonimy.
1: Dobrze, dobrze. Czekam w takim razie na odpowiedź w sprawie mojej oferty pracy. Hejka.
2: Cześć, cześć.

Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Niech wstąpi duch Twój, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tego radę.

Dobra, to ja już się z wami żegnam. Dzięki, że byliście. Takim trochę gejowskim głosem mówię, ale to dlatego, że audycja była taka żydowska, gejowska, opłacona przez NWO. To ja się nie kryję z tym, zapłacili mi, żebym też torpedował tych, którzy walczą o prawdę i wpuszczał lewaków, komuchów, żeby wpuszczał na antenę. Przyznaję się, bez bicia. Dzięki, że byliście. No i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.

0: Więc każda osoba, która odrzuca istnienie Boga, czy agnostyk, czy ateista, czy zwał jak zwał, czy osoba mająca wszystko w dupie, czyli większość, no to musi niestety konsekwentnie wobec tego wywnioskować, że materia ożywiona powstała z nieożywionej, czyli zaprzeczyć jednemu z praw fizyki. Doszedłem do tego, że to jest niemożliwe i że patrząc na złożoność świata, patrząc na to, że nigdy nikt, wiesz, z piasku nie stworzył organizmu żywego, ani nawet nic, co jest związane, coś zbliżone do tego, wobec tego uznałem, że musi być jakaś istota wyższa.
1: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
2: Daj kota! Obiję jak psa!

0: 21 w tej chwili jest. W dniu 25 lipca roku pańskiego 2020 imieniny Jakuba i Krzysztofa, czyli moje. Z tej okazji zapraszam do sponsorowania, bo tydzień temu nie było, a to nadróbcie tym razem podwójnie i jeszcze z nawiązką. Z Wielka Białej Bejtiter, czyli Krzysiek Maczyński, jeden z prowadzących przynajmniej początku do biegu tej audycji, a głównym prowadzącym, pomysłodawcą, inicjatorem i tym, który powie, o czym w ogóle dzisiaj będzie, jest po drugiej stronie globu się znajdujący Jacek z Danii wcześniej, a obecnie
1: Jacek z Australii. Witam Was serdecznie wszystkich. No, u Was jest 9 wieczorem, a w australijskim terytorium stołecznym, w którym teraz jestem, jest 5 rano. To znaczy, że czas już zacząć z prawej strony mapy. Witam Was serdecznie. U mnie niedziela, u Was sobota. Zaczynamy. Dzisiejsza audycja będzie o wolnym rynku w kosmosie. Nazywa się Wolny Kosmos i to będzie audycja startowa. Taki boot. To jest początek, pilot kolejnych audycji o kosmosie. A dzisiaj powiemy sobie o wiośnie. Wiosna. Cieplejszy wieje wiatr. Wiosna, znów nam ubyło lat. Ale nie chodzi tu o wiosnę, bo to trochę bez sensu, bo u mnie do wiosny został jeszcze tak mniej więcej miesiąc. U Was wiosna się niedawno skończyła. Nie chodzi też... No właśnie. Nie
0: wiadomo, tak?
1: Tak, nie wiem szczerze mówiąc, czy wiosna jest chociaż na Marsie.
0: Powiem, że... Nie, ale ja powiem taką rzecz od razu, skoro mam się też merytorycznie tutaj udzielać, chociaż jestem mniej przygotowany niż ty do tematu, kiedyś też miałem audycję na ten temat. W każdym razie Ziemia okrąża Słońce po takiej tam niby elipsie mniej więcej i ta elipsa ma to do siebie, że wtedy, kiedy przekraczamy mniej więcej oś krótką, no to jest równonoc, tak? Jest jesień na jednej półkuli, wiosna na drugiej i vice versa, po drugiej stronie Słońca. Natomiast jak jest wiosna bądź lato, przesilenie, to wtedy Ziemia jest w perihelium lub w aphelium, czyli odpowiednio w punktach najbliższym i najdalszym od Słońca na tej swojej elipsie. No i teraz tam, gdzie jest bliżej Słońca,

0: Wtedy, kiedy z lata na tej półkuli, wskutek pochylenia osi obrotu Ziemi względem ekliptyki, czyli tej płaszczyzny, w której są orbity planet mniej więcej, no orbita Ziemi w każdym razie, w okolicy, to zgadnij, która. Pewnie wiesz. Pewnie wiesz, gdzie jest cieplej, gdzie jest bliżej Słońca wtedy, kiedy jest.
1: Tak, bliżej Słońca jest na południowej półkuli, czyli tutaj u mnie, na tej półkuli, na której tylko 12% ludzkości żyje. Ale czy to jest rzeczywiście aż taka duża różnica?
0: No wiesz co, chyba niewielka, ale wykrywalna. Tak samo jak wykrywalna z takich ciekawostek, co też przypomnę ze swojej audycji, jest to, że ponieważ na półkuli północnej jest więcej lądu, a w związku z tym też więcej lasu, to kiedy tam jest lato, czy generalnie taka pora roku, kiedy na liściach, na drzewach są liście, to Ziemia się wtedy wolniej obraca, bo ma większy moment bezwładności, a jak liście spadną na ziemię, to tak jak łyżwiarz rozkręcony, gdy ręce przyciągnie ku sobie, to się zaczyna szybciej kręcić, to gdy te liście spadają na półkuli północnej, a z kolei na drzewa wchodzi jakaś tam materia, z której one wytwarzają liście na południowej, ale tych jest mniej, bo tam mniej lądu, no to wtedy Ziemia kręci się szybciej.
1: Tak,
0: i to wykrywają.
1: To jak szybko kręci się Ziemia, zostało zmodyfikowane przez Chińczyków, gdy zbudowali Tamę, ona się bodajże nazywa Tama Pięciu Przełomów, i już wiemy, że Ziemia kręci się wolniej o kilka mikrosekund, dlatego że no właśnie Ziemia rozłożyła ręce jak ten łyżwiarz, przez to, że spora ilość wody poszła do góry. Ale to jest chyba taka nieduża różnica. Kilka mikrosekund wolniej się kręci Ziemia. Prawda? Wokół, no,
0: na dzień, mówiąc,
1: na dzień, tak, na dzień, na jedną dobę. Doba trwa troszeczkę dłużej. Ale na półkuli północnej, tym co decyduje o tym, że półkula północna, szczególnie Europa, jest ciepła, jest ciepły prąd, który opływa Norwegię i który płynie tak od Karaibów wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, mija Grenlandię i płynie wokół Norwegii. Dlatego właśnie Norwegia jest taka słoneczna i północna Dania jest taka słoneczna. To jest chyba coś, co zupełnie niweluje tą pogodę. Ale nie mówmy
0: tak,
1: może
0: Golf
1: o wiośnie.
0: Strong.
1: Właśnie Golfstrom.
0: Łączenie między Amerykami, bo wcześniej go nie było, to były osobne kontynenty i sobie ta ciepła woda przepływała po prostu pomiędzy, no a teraz się tam odbija tak w Zatoce Meksykańskiej.
1: Dokładnie, ale nie będziemy tak naprawdę mówić o wiosnach dzisiaj w tym znaczeniu. Nie będziemy też mówić o wiosnach w sensie partii politycznych. Nic nie będzie dzisiaj o waginosceptykach. Będzie o wiośnie w ujęciu technologicznym. Bo tak jak na każdej planecie wiosna, cykl wiosna, lato trwa różnie. Na Merkurym to jest, z tego co pamiętam, 88 dni trwa rok. Merkury to jest ta planeta, która jest najbliżej Słońca. A na Plutonie, no, który już w sumie nie jest planetą, rok trwa prawie 300 lat. Ale ja stawiam taką hipotezę. Taką hipotezę badawczą. Sztuczna inteligencja przeżyła już 3 zimy w swoim życiu. Zima to jest taki okres, kiedy nic się w danej dziedzinie nie dzieje. Kiedy mamy mało wynalazków, mało przełomów. No, krótko mówiąc, wydaje się, że jakaś dziedzina techniki umarła. I sztuczna inteligencja miała takie zimy już w swojej historii. Niektórzy mówią, że 2, inni mówią, że 3, zależy jak to liczyć. I moim zdaniem niestety idzie nowa zima. To znaczy w sztucznej inteligencji jest mniej więcej wrzesień. A to dlatego, że już dawno nie było nowego przełomu. Takim największym przełomem, który się pojawił, to było odkrycie tak zwanego deep learning, czyli sieci neuronowych z wieloma warstwami. No i mamy tak zwane, z angielska to się ładnie nazywa overpromising, czyli firmy obiecały więcej niż udało im się stworzyć. Już do tego czasu miały być samodzielnie jeżdżące samochody i samodzielnie jeżdżące drony, a nic takiego się na razie nie pojawia. Więc jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to ja wieszczę, że zima przed nami. Znowu będzie okres, w którym będzie mało odkryć i mało nowych wynalazków. Obawiam się, że zima niestety idzie również w lotnictwie. W lotnictwie COVID pozamiatał tą branżę. Wiele firm no, jest na granicy bankructwa i nie mają pieniędzy na innowacje ani na nowe projekty. No i wciąż obawiam się, że do Australii będziemy lecieć tak jak lecimy teraz, 24 godziny albo dłużej. Ale o lotnictwie zrobimy kiedyś indziej audycję. Ale jest wiosna, słuchajcie, jest wiosna w eksploracji kosmosu. Moim zdaniem w eksploracji kosmosu no, jest tak mniej więcej marzec, czyli przedwiośnie albo wiosna. Powiedz,
0: To
1: Krzysiu, czy się
0: mówisz
1: zgadzasz?
0: jako Jacek Zdani, a nie z Australii.
1: Teraz
0: Ty
1: mówię
0: mówisz
1: jako
0: to
1: nie.
0: jako Jacek Zdani, a nie z Australii, bo w Australii to na jesień.
1: Tak, zgadza się. Mówię to jeszcze jako człowiek z półkuli północnej, wychowany w półkuli północnej. Za 2 tygodnie będzie audycja opowieści australijskiej, już teraz zapraszam. Wciąż, pomimo tego, że już jestem kilka lat w Australii, to, że lato zaczyna się od świąt Bożego Narodzenia, a potem są wakacje letnie, no, wymaga to pewnych zmiany przyzwyczajeń. Teraz mamy lipiec, ja mieszkam w jednym z najchłodniejszych miast Australii, w Canberrze i uwierzcie mi, naprawdę jest zimno, bo lipiec i sierpień to tak jak styczeń i luty. Ale będę się posługiwał terminologią z północnej półkuli, więc uważam, że w eksploracji kosmosu jest marzec. Powoli idzie do nas wiosna. Czy ty się, Krzysiu, zgadzasz z tą opinią?
0: To ja zaraz się odniosę, tylko jeszcze jedną rzecz powiemy. Jako że nadajemy na żywo, to nadawanie na żywo ma tę przewagę, że możliwa jest interakcja w czasie rzeczywistym i taka interakcja na przykład na czatach zachodzi. Można też dzwonić do nas na antenę, do czego zachęcamy, i można też sponsorować, do czego również zachęcamy. Na YouTubie w opisie jest na ten temat informacja, jak również pod ostatnim odcinkiem opublikowanym na Nocnym Radiu jest informacja. Na kontestacji informacji brak, albo w dwóch radiach lecimy, ale no, dojdziecie do tego, sprytni jesteście. I na czacie, czaty są nawet dwa, bo jeden jest na YouTubie Nocnego Radia, tam właśnie próbuję wejść, a jeden jest na Czatango i na tym, że czacie Belkenes się zapytuje, czy Jacek czyta czat radia.
1: Czy ja czytam czat radia? Już zacznę czytać czat radia. Przyznaję się, że do teraz czytałem czata YouTube'owego, ale w ciągu najbliższej minuty zacznę czytać czat radia. Już wchodzę. Przekrzyczałeś donate. Dziękujemy za donate'a, który przyszedł. Już go teraz nie powtórzę, ale kazali nam się wynosić w każdym razie. No ja się upieram, że my jednak zostaniemy trochę dłużej. O, już wchodzę na czat radia. A więc mamy mówić o kosmosie. Eksploracja kosmosu.
0: Dzięki za pierwszy donate w trakcie audycji, pierwszy datek, więc darczyńco, którego nie wiem, kto jest, bo ja tego nie słyszę. Tak, mam tutaj połączenie, jestem skype'owym z Jackiem, a na YouTubie tylko to słyszycie. Chyba, nie wiem, w radiu słychać też, jak jest donate, czy tylko na YouTubie?
1: Chyba tylko na YouTubie.
0: Chyba tylko
1: Chyba
0: na
1: tylko.
0: YouTubie.
1: Tak.
0: W każdym razie, niemniej jednak, miałem się odnieść. Więc co do tego, czy będzie zima, no ja słyszałem tylko o dwóch zimach sztucznej inteligencji, więc jako ty, ekspert zajmujący się tą dziedziną, no to pewnie więcej nawet byś różnych pór wyróżnił i jeszcze nie tylko wiatr ziemski, ale i kosmiczny uwzględnił, słoneczny. Natomiast no myślę, że z tym overpromising to tak jest często i to nie zawsze się tak dokładnie przekłada. Nie znam jakichś szczegółowych marketingowych danych, znaczy na temat tego, jak to się wiąże z oczekiwaniami ludzi i klientów, którzy za to płacą przecież, od których pieniędzy zależy, czy coś się będzie rozwijało, czy będą pieniądze na badania i rozwój danej dziedziny, czy nie. Może być też tak, że rozwój danej dziedziny dojdzie do jakiejś takiej ściany, że trudno będzie coś przeskoczyć z powodu tego, że no, jest to po prostu trudne, że to, co jest łatwe na danym poziomie dla ludzkości, czy jakieś tam realne, to już zrobiono, a żeby jakieś nowe przełomy były, to trzeba w bardziej podstawowych być może naukach najpierw wypracować narzędzia, żeby móc tych przełomów no, dosięgnąć. Ale mówisz, że z tego, co zrozumiałem, że to nie taka sytuacja jest, tylko właśnie taka, że oczekiwania są zbyt rozbuchane. I przez to teraz będzie wielki zawód i odwrót od tego, zarówno ludzi, jak też pieniędzy, jak też samych i badaczy, no bo nie będzie się ktoś pchał w dziedzinę, na przykład fizyka jądrowa była przez pewien czas taką dziedziną, tam chyba jest największa zima, że jakieś stare leknodziadki ci fizycy jądrowi, a nikt nowy z nowych fizyków, doktorantów, magistrantów się w to nie pchał. Ale jakoś ta zima zelżała ostatnio, tak mi się wydaje. Natomiast wracając do kosmosu, znaczy do sztucznej inteligencji na razie, najpierw, to ja myślę, że różnie bywa z tym overpromising, bo są dziedziny, właśnie na przykład kosmos, gdzie się obiecuje gruszki na wierzbie, i potem się dzieje coś innego. Ludzie często przewidują przeceniają to, co się stanie w ciągu 5 lat, a nie doceniają tego, co się stanie w ciągu 20 czy 50. A w swoim życiu, gdy coś planują, to jeszcze na mniejszą skalę. Przeszacowują to, co są w stanie osiągnąć w rok, a nie ciężko im sobie wyobrazić, jak daleko zajdą w czymś przez 5 lat. Na przykład ile się w ich życiu zmieni i w nich samych. Natomiast myślę też, że o, taki film jest, taka trylogia, Back to the Future, Powrót do przyszłości. I myśmy go oglądali w latach tam 80. czy 90. z zapartym tchem, o jak to będzie w tym 2015. Przyszedł 2015, no i co się okazuje, że jest dużo rzeczy, których wtedy nie było, ale może nie takich efektownych, hollywoodowych efekciarzy z efektami specjalnymi. No a nie ma tych, które tam no, przepowiadano. Więc gdy chodzi o właśnie jakieś samochody samojeżdżące czy inne rzeczy. Więc ja myślę, że będzie dużo rzeczy w sztucznej inteligencji jednak się działo, tylko może mniej takich spektakularnych dla tych, którzy no, właśnie popłynęli z tym hype'em. Ale czy to oznacza, że pieniądze, że kurki z pieniędzmi się zakręcą na badania? No nie wiem, no, trzyma się kupy twoja teoria, ale jakby nie jest jakąś taką jedynym pretendentem do tytułu pracy.
1: Tak, to jest tylko jakaś tam przepowiednia, a czy się sprawdzi, to zobaczymy. Powrót do przyszłości, z powrotu do przyszłości dużo ludzi mówi, że to, czego im najbardziej brakuje, to ten słynny hoverboard, czyli deskorolka latająca. No rzeczywiście, niestety do dzisiaj nie ma latających deskorolek, nad czym bardzo ubolewam. Myślę, że najbardziej nad tym ubolewają wszyscy ortopedzi, bo wtedy ich biznes, ich prywatne gabinety na pewno poszły w górę. Ale wciąż zmiany pomiędzy rokiem 80, powiem połową lat 80, bo to wtedy pochodzi powrót do przyszłości, a 2015, no jednak są bardzo istotne. To, że my możemy sobie teraz rozmawiać i transmitować to dalej, no to jest jednak różnica pomiędzy 85 rokiem, prawda? I to duża. Ale myślę, że kosmos to jest taka dziedzina, w której chyba było najwięcej overpromisingu. Przepraszam, że używam tego angielskiego terminu, ale nadobiecywanie jakoś źle brzmi. Mieliśmy w 2000...
0: To było pole takie, dalej jest dla Trumpa na przykład, takie ambicjonalne dla polityków. To my, politycy, my ludzie z danego państwa, nasze państwowe, albo nawet jak nie państwowe, to nasi czempioni narodowej gospodarki staną na Księżycu, na Marsie, sprowadzą jakieś planetoidy na orbitę okołoziemską i będzie górnictwo kosmiczne na nich. I co tam jeszcze? I stacje kosmiczne jeszcze będą załogowe dookoła Ziemi, a nie tylko ta jedna międzynarodowa, ledwo co utrzymywana.
1: Tak, wiecie co, nie dzwońcie jeszcze, pozwólcie nam się rozgadać, jeszcze nie odbieram telefonów, będę odbierał telefony, może potem przejdziemy w tryb afterowy. Na razie jeszcze pozwólcie nam się rozgadać chwilę. Ale no właśnie ten kosmos. Ja myślę, że będą w końcu kopalnie na Księżycu i będziemy mieli w końcu turystykę księżycową, tylko kwestią jest czas. Obiecaliśmy, że sobie jako ludzkość jeszcze w latach 50. czy 60., że będziemy latać na Księżyc na wakacje w roku 2000. No nie latamy i chyba szybko nie będziemy. Ale ja myślę, że przynajmniej w części, małej części, wiem dlaczego tak się stało. Ale żeby tą historię rozpocząć od początku, to musimy się cofnąć tak mniej więcej do czasu II wojny światowej. Bo w czasach II wojny światowej był jeden kraj, który przodował w technologii rakietowej, który no, miał kolosalne osiągnięcia, a chodzi mi oczywiście o Niemcy. A człowiekiem, który pilotował to w Niemczech, był pan Werner von Braun, który urodził się w Wyrzysku. To jest na terytorium dzisiejszej Polski, tak mniej więcej na styku województw wielkopolskiego i kujawskiego. On miał pewne polskie korzenie. Jego babcia nazywała się von Gostkowski. Więc w części przynajmniej na pewno pochodził gdzieś tam z Polski. Był bardzo zdolnym młodym człowiekiem, bo był szefem programu rakiet już mając jeszcze przed 30, mając 20 kilka lat. Miał takie wielkie biuro projektowe w Peenemünde. To jest niedaleko polskiej granicy we wschodnich Niemczech, dzisiejszych wschodnich Niemczech. Brytyjczycy zorientowali się w pewnym momencie, co się dzieje w Peenemünde. Jest to fascynująca historia o tym, jak młody fizyk upiera się, że to są rakiety, a jego przeciwnik uważa, że to tylko torpedy. W końcu udało się przekonać Churchilla i Peenemünde został zbombardowany, ale Niemcy zbudowali rakiety. Takim najlepszą, najbardziej zaawansowaną niemiecką rakietą była rakieta V2. V2 to jest skrót od broń odwetowa numer 2. Rakieta V2 była zdolna do tego, żeby osiągnąć, prawdopodobnie była zdolna do tego, żeby osiągnąć orbitę Ziemi. No ale Niemcy nie chcieli latać w kosmos. Niemcy używali tych rakiet do mordowania ludności cywilnej, głównie w Wielkiej Brytanii. No, jak to mówił jeden z poetów, śmierć jest mistrzem z Niemiec. Paul Celan, z tego co pamiętam, to mówił. Na szczęście Niemcy zostały pokonane w 1945 roku, ale ta broń niemiecka, ta rakieta V2 była bez sensu tak naprawdę. Dlaczego ona była bez sensu? Maksymalnie mogła przynieść nad Londyn około tony materiałów wybuchowych. Kolosalnym kosztem. Koszt budowania takiej rakiety był ogromny, a jeden bombowiec brytyjski czy aliancki mógł nad Niemcy przenieść nawet kilka ton bomb, o wiele mniejszym kosztem. Rakieta V2 była jako broń może spektakularna, no ale niezbyt skuteczna. Ale tam widzę, dzwonił. Poczekajcie, dajcie nam się jeszcze chwilę rozgadać. W 1945 roku na szczęście Niemcy jako trzecia rzecz zakończyły swój żywot. No i Amerykanie rozpoczęli Operation Paperclip, czyli spinacz do papieru, który miał za zadanie przejąć jak najwięcej naukowców i wiedzy niemieckiej i przetransferować ich do Stanów Zjednoczonych. To samo próbował robić Związek Radziecki i również udało im się kilku naukowców zwerbować. Paradoksem jest to, że ci niemieccy naukowcy, którzy udali się do Związku Radzieckiego, tak naprawdę mieli lepsze warunki pracy i lepsze warunki życia, bo było ich mniej. O wiele więcej osób chciało uciec do Stanów Zjednoczonych. Wcale im się nie dziwię. Natomiast niemieccy naukowcy, również von Braun, byli słabo traktowani w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej na początku, jeszcze zanim Werner von Braun uzyskał obywatelstwo. Sprawdzam, co tu się dzieje na czacie. O, i powstało, no i rozpoczął się wyścig zbrojeń. Od Szczecina do Triestu opadła wielka żelazna kurtyna i Amerykanie i Sowieci próbowali odpalić swoje własne rakiety. I tak naprawdę pierwszym zwycięzcą tego wyścigu zbrojeń był Związek Radziecki. Rosjanie rozwijali rakiety V2. Udało im się w końcu zbudować rakietę R1, która była praktycznie kopią rakiety V2. I później rozwinęli to w wielką rakietę R7, z rosyjskiego nazywaną Siemiorką. Paliwem do tych rakiet była kerozyna i ciekły tlen. Kerozyna to jest paliwo lotnicze. To jest taka frakcja ropy gdzieś pomiędzy benzyny i ropy naftowej. Ma bardzo charakterystyczny zapach parafiny. Ktokolwiek leciał samolotem, na pewno czuł ten zapach, bo silniki odrzutowe do dziś latają na kerozynie. No i w październiku 1957 roku Rosjanie wypuszczają Sputnika 1. Wystrzeliwują Sputnika 1. To jest taka duża kula, około 80-kilogramowa, z czterema antenami, która zaczyna okrążać Ziemię i nadawać sygnał radiowy. Jest to szok dla Zachodu. Okazuje się, że ten Związek Radziecki, który wydawał się wszystkim zacofany, wyprzedził Zachód w odpaleniu pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Później Rosjanie odpalili Sputnika 2. I kto był pasażerem Sputnika 2? Bajt, czy pamiętasz?
0: Pies Łajka.
1: Tak, pies Łajka. Długo utrzymywano, że Łajka była w kosmosie kilka dni i w końcu udało się ją uśpić. Dopiero w 2019 roku Sowieci się przyznali, że, znaczy Rosjanie przyznali się, że no, Łajka najprawdopodobniej umarła po kilku godzinach z przegrzania i z niedotlenienia. No, powiedzmy sobie szczerze, ten pies tak naprawdę zginął w męczarniach, ale był to pierwszy organizm żywy, który został umieszczony na orbicie. No, było to coś, co Rosjanie nazywali wrzuceniem jeża w gacie. Sowietom udało się Amerykanom wrzucić jeża w gacie i Amerykanie zaczęli myśleć, jak tu ich przegonić. Prezydentem wtedy był Dwight Eisenhower, taki republikański prezydent. W Stanach dwie grupy rywalizowały o to, kto powinien tak naprawdę zająć się rakietami. Z jednej strony była to armia. Armia twierdziła, że rakiety to jest przecież artyleria i to siły lądowe powinny się tym zająć. A lotnictwo amerykańskie uważało, że rakiety to jest tylko taki, no, rodzaj samolotu, więc to lotnictwo powinno się zająć wystrzeliwaniem rakiet. A ty, Bajt, jak myślisz? Czy rakiety to bardziej artyleria, czy bardziej samoloty?
0: No, ja myślę, że jednak to trzeba jakoś tam nie tylko celować w jakiś tam jeden cel, w który się uderzy, ale też no, dostać się, zwłaszcza gdy chodzi o załogowe loty, a potem dostać się z powrotem. Jakaś nawigacja tutaj ma znaczenie większe, a nie tylko balistyka, więc bardziej samoloty.
1: Zgadzam się z Tobą. Moim zdaniem to też były bardziej samoloty i też bardziej bym się skłaniał ku temu, żeby to siły powietrzne zajmowały się rakietami. No, ale okazało się, że w tym wyścigu siły powietrzne kontra siły lądowe wygrały siły lądowe. Werner von Braun współpracował z US Army i to im się udało odpalić taką pierwszą poważną rakietę w kosmos. No i powstaje NASA. Która ma być, no, amerykańskim hubem do spraw kosmicznych, powołuje ją w lipcu 1958 roku, 62 lata temu, Dwight Eisenhower, tak jak mówiłem, republikański prezydent. NASA
0: Panie
1: ma
0: z
1: kolor.
0: czata, Jacek, pytanie z czata, słuchacz, którego nika nie umiem wymówić, bo jest zapisany po arabsku. Czy kerozyna to kalka językowa na kerozin, co znaczy nafta?
1: Kerozyna to nie jest tylko kalka językowa, to jest prawidłowa nazwa po polsku. Nafta, znaczy spotkałem się też z nazwą nafta, nawet w języku angielskim jest różnica. Nafta, czyli, znaczy parafina mówi się w Wielkiej Brytanii, a kerozyna mówi się w Stanach, Kanadzie i w Australii. Ale nazwa kerozyna to jest też, z tego co wiem, przynajmniej prawidłowa polska nazwa. No muszę tutaj się dokształcić, czy to mój błąd, czy po prostu mówi się nafta. Także nie jestem pewny co do tego. Wydawało mi się zawsze, że kerozyna to jest prawidłowa polska nazwa. Chodzi o frakcję benzyny, gdzieś frakcję ropy naftowej, tak pomiędzy benzyną a olejem napędowym. No, to może tak bardziej
0: Tłumacz
1: wiemy
0: Google
1: o.
0: powiada kerozyn, nafta oczyszczona po polsku.
1: Aha, no ciekawe. Szczerze mówiąc, myślałem, że kerozyna to jest prawidłowa nafta. Prawidłowa nazwa. No dobrze, wróćmy do tej NASY. NASA jest. Stoi za wieloma amerykańskimi sukcesami w kosmosie, ale stoi też za wieloma porażkami. Budżet NASA, tej organizacji NASA, czyli National Aeronautics and Space Administration z angielskiego, budżet to 20, w 2020 roku to 22,6 miliarda dolarów. Polski budżet w 2020 to mniej więcej 435 miliardów złotych. Czyli 120 miliardów dolarów. Krótko mówiąc, budżet NASA na 2020, no to jest tak mniej więcej 1/6 budżetu Polski. A przez te 62 lata istnienia NASA przepaliła 650 miliardów dolarów nominalnych. Po cenach po dzisiejszych dolarach to jest ponad 1200 miliardów dolarów. Krótko mówiąc, przez 62 lata istnienia NASA przepaliła 10 budżetów polskich z 2020 roku. No, to są kolosalne liczby. Największy budżet był w latach 60., za czasów Lyndona Johnsona. W 66 roku 4,5% budżetu federalnego USA było przeznaczone na NASA. Takim prezydentem, który chciał bardzo inwestować w NASA, był JFK. John Kennedy, zamordowany w końcu w Dallas. Prezydent, to on ogłosił program Apollo, czyli to, że Amerykanie powinni jako pierwsi stanąć na Księżycu. Gdy zamordowano Kennedy'ego w Dallas, prezydentem został wiceprezydent ówczesny Lyndon Johnson i NASA takie największe sukcesy odnosiła właśnie za czasów Johnsona. Takie programy, które są najbardziej znane, to jest pierwszy program Merkury. Było 6 załogowych i 20 bezzałogowych misji. Chodziło o to, że to były pierwsze misje załogowe amerykańskie. Kolejną takim udanym programem był program Gemini. Gemini, czyli bliźniaki. Brało się to stąd, że to były dwuosobowe statki, które latały na niską orbitę. Było to przygotowanie do programu Apollo, chyba najbardziej znanego i najbardziej takiego pełnego sukcesów, bo w 1969 roku Apollo 11 ląduje na Księżycu. Nawiasem mówiąc, transmisja lądowania z Księżyca na Ziemię przechodziła przez stację taką transmisji, która się nazywa Canberra Deep Space Communication Complex.

0: Ale wróćmy na chwilę do NASA, bo NASA, choć Stany Zjednoczone nam się kojarzą z krajem, jak to mówił prezes Ochucki, jest to kraj kapitalistyczny, który ma jakieś tam swoje plusy, prawda? Ale rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. I NASA była bardzo niewolnorynkowa. Otóż NASA wzięła wszystko. Wszystkie programy były zarządzane i koordynowane przez jedną administrację. Szefem NASA w 1961 roku staje James Webb, jak dowiedziałem się, wolnomularz. I to on naciskał na to, żeby wszelkie starty rakiet, wszystko było w Stanach Zjednoczonych legalne tylko wtedy, jeżeli odpala je NASA. Natomiast, tak, Krzysiu, Bajt, coś tu dać?
1: Nie, tak, to co słychać w tle, to jest artyleria dla atrakcji. Obok mnie jest stadion i świętują awans Podbeskidzia do Ekstraklasy ponowny, więc to tak dla urozmaicenia w tle tutaj obrazujący temat dzisiejszej audycji.
0: Gratulujemy Podbeskidziu serdecznie. To chyba pierwszy raz w historii awans do... Nie, nie, Podbeskidziu już było w Ekstraklasie.
1: No nie, było już od sezonu 2010-2011 do 2015-2016.
0: No tak, gratulacje wszystkim kibicom piłki nożnej z Podbeskidzia. Serdecznie gratulujemy. Niech żyje Bielsko-Biała. Wracając do kosmosu, no muszę przyznać, że to, że Podbeskidzie jest w Ekstraklasie, to jest jakiś tam kosmos, tak bym to określił. Więc to się jakoś łączy z dzisiejszą audycją. Wracając do NASA, w 62 roku, może tak, takie pytanie. Bajt, czego byś powiedział, że w kosmosie jest bardzo dużo z takich ludzkich wytworów, a czego jest bardzo mało? Czego jest najwięcej? Jak myślisz, o czym się mówi, że tego mam?
1: No fal radiowych, bo to jest coś, co można nawet spoza Układu Słonecznego wystalkować ludzkość po tym.
0: Zgadza się, ale mówię o bardziej takich, powiedziałbym, fizycznych rzeczach, które nam się udało wysłać. To czego mamy sporo?
1: No metalu, pewnie metalu.
0: Tak, satelit. Satelit jest chyba aż zbyt wiele. Niektórzy twierdzą, że no, mamy problem ze śmieciami w kosmosie. W niedużym miasteczku na północy Danii, w którym kiedyś mieszkałem, w Aalborgu, nawet tam jest firma, która zajmuje się, no, nawet tam w sensie, że to jest w sumie nieduży ośrodek przemysłowy, firma, która zajmuje się budowaniem tzw. cube satellites, czyli satelit kieszonkowych, które mają około kilograma i które umieszcza się w takich klastrach na rakietach i one zostają w ten sposób wystrzelone w kosmos. Satelit wysyłaliśmy dużo i na pewno wyślemy jeszcze wiele. Już w 60. tutaj muszę spojrzeć do notatek, w 62 roku Stany Zjednoczone dopuszczają używanie prywatnych satelitów. To znaczy firma, jeżeli firma chce wysłać satelitę, to wystarczy, że zapłaci NASA odpowiednią opłatę i NASA wyniesie takiego satelitę w kosmos. Pierwszym satelitą, czy jednym z pierwszych jest Oskar.
1: Wynieść samemu?
0: Jeszcze raz?
1: A można sobie wynieść samemu?
0: No właśnie, nie można. Właśnie to było nielegalne aż do lat 80. Krótko mówiąc, NASA ma monopol na starty, na budowanie rakiet i odpalanie rakiet. Tu jest NASA jest monopolistą, zgodnie z prawem, ale można wypuszczać satelity na orbitę. Takim pierwszym satelitą był Oskar 1, później Telstar 1 i ten sektor satelitów...
1: Z tego co wiem, Amerykanie chętnie, łącznie z NASA nawet, po prostu płacą zagranicznym wykonawcom za to. NASA przez długi czas, zanim zaczęła płacić Elonowi Muskowi za starty, to korzystała z kosmodromu w Kazachstanie poradzieckiego.
0: Zgadza się, ale to się zmieniło w latach 80. Masz rację, ale wróćmy na razie, jesteśmy jeszcze w latach 60. NASA zleca prywatnym firmom budowę satelitów, ale te satelity mogą być, budowę nie satelitów, a budowę rakiet. Różne prywatne firmy budują części rakiet czy całe rakiety, ale mogą te zlecenia mogą wychodzić tylko z NASA. Tylko NASA może startować, może odpalać rakiety. Takim miejscem, gdzie odpala się rakiety, jest przylądek Canaveral na Florydzie, bo to jest jedna, no jest to bardzo blisko równika, jak na Stany Zjednoczone. Wszystkie statki powietrzne, rakiety powinny startować właśnie z okolic równika, dlatego Francuzi strzelają rakietami z Gujany francuskiej. Gujana francuska to jest takie państwo w północnej części Ameryki Południowej, które jest częścią Francji.

0: siła ośrodkowa, która pomaga.
1: Dokładnie tak, dlatego trzeba startować bardziej z równika niż z biegunów. Nawiasem mówiąc, Gujana francuska występuje na banknotach euro, chociaż jest w Ameryce Południowej. Jak spojrzycie na banknot euro, to i tam, gdzie jest mapa, to jest zarys Gujany francuskiej, bo w Gujanie francuskiej też jest euro. Mało kto o tym wie. No właśnie. Te programy amerykańskie. Po programie Apollo, który był jednak wielkim sukcesem, pomimo tego, że Apollo 13, no to była w pewnym sensie porażka, był film słynny Apollo 13, to z misji Apollo 13, której nie udało się wylądować na Księżycu, pochodzi słynne zdanie: Houston, mamy problem, bo to w Houston znajdowało się centrum kontroli lotów. Po programie Apollo, takim programem, który miał być rewolucją, przełomem i zapewnić Amerykanom już wieczny prymat w kosmosie, był program lotów kosmicznych z amerykańskiego Space Shuttle, który to okazał się, no niestety, porażką. Space Shuttle, program promów, był bardzo ambitny. Chodziło o to, żeby wreszcie używać statków powietrznych wielokrotnego użytku. Miał startować jak rakieta, ale wracać już jak samolot. To zresztą do pewnego stopnia się udało. No i ten program Space Shuttle to są porażki, których przyczyn należy szukać gdzieś tam wśród polityków. Po pierwsze, program był bardzo drogi. Program promów kosmicznych wykonał 135 misji. Koszt, jaki NASA podaje, to jest około 450 milionów na misję, ale niezależne źródła, jakie znalazłem, podają o wiele wyższy koszt, bo koszt wszystkich 135 startów to około 173 miliardy dolarów, czyli 1,3 miliarda dolarów za start. Taki był wysoki koszt, ponieważ firmy robiły części tylko dla rządu, nikomu innego nie mogły, rządu Stanów Zjednoczonych, nikomu innemu nie mogły tego sprzedać, co znacznie podnosiło koszty. Poza tym promy kosmiczne przeżyły dwie takie koszmarne katastrofy. W 1986 roku, 28 stycznia, Challenger, prom kosmiczny, zaliczył. No, była to wielka tragedia. Zginęło siedmiu astronautów, startował z Cape Canaveral, a odpalenie tego promu było transmitowane na żywo. Na pokładzie była nauczycielka z liceum, Krista McAuliffe, 37-letnia kobieta, pierwszy nauczyciel w kosmosie. Dwa błędy polityków, z tego co mi się udało znaleźć, tak naprawdę przyczyniły się do tego startu. Otóż w styczniu na Florydzie, w styczniu 1986 roku, było bardzo zimno, temperatura spadła poniżej zera. To się zdarza w ciepłych krajach. Australia też jest uważana za ciepły kraj, ale zimą tu w Canberrze czasami zdarza się mróz. No i na Florydzie w styczniu też zdarzył się mróz. Jak sobie spojrzycie, jak wygląda start promu kosmicznego, to po dwóch stronach głównego zbiornika z paliwem znajdują się tak zwane boostery, boczne rakiety, które wspomagają start. Paliwem w tych rakietach jest sproszkowane aluminium. I rakieta ta składa się z segmentów paliwowych, te boostery składają się z segmentów paliwowych, które są połączone, uszczelniane uszczelkami. Inżynierowie ostrzegali menadżerów, że no, te uszczelki nie są przygotowane do tak niskiej temperatury i nie wiadomo, w jaki sposób ta niska temperatura, która była w styczniu 1986 roku, wpłynie na te uszczelki. Start był wielokrotnie przekładany z powodu złej pogody, co spowodowało, że no, uszczelki po prostu były wyeksponowane na mróz. Natomiast menadżerowie upierali się, żeby jednak Challenger wystartował. Administracja ówczesnego prezydenta Reagana, mówi się, że pchała ten program do przodu, gdyż chciała podnieść prestiż USA po wojnie wietnamskiej. No i był wyścig zbrojeń. Reagan ogłosił wojny gwiezdne. I menadżerowie uparli się, żeby Challenger wystartował. Odpalenie było transmitowane na żywo. Szacuje się, że 15% Amerykanów oglądało ten start. I mniej więcej muszę zerknąć w notatki, że około 37 sekundy pojawił się podmuch wiatru, mocniejszy niż w przypadku innych startów. Uszczelki uszczelniające boostery nie wytrzymały i no, można obejrzeć ten start do dzisiaj nawet na YouTubie. Jest bardzo słynny i bardzo smutny start Challengera. No, Challenger rozsypał się na kawałki, niestety, po minucie od startu. Zginęło, tak mówiłem, siedmiu ludzi. spowodowało to aż 32 miesiące przerwy. Prezydent Reagan powołał komisję Rogersa, która miała zadanie wyjaśnić tę katastrofę. Ale jaki był drugi błąd polityków? Otóż pojawiają się takie słuchy w internecie, że te uszczelki nie były konieczne w tych boosterach, że politycy z Stanów, które miały problemy z bezrobociem, upierali się, żeby te boostery były budowane daleko od Florydy, po to, żeby no, w jakiś sposób podnieść ekonomię tych innych stanów. I części tych boosterów były transportowane na Florydę i łączone za pomocą tych uszczelek, czy uszczelniane za pomocą tych uszczelek. Gdyby boostery były budowane na Florydzie, te uszczelki w ogóle nie byłyby potrzebne. Więc to była polityczna decyzja, żeby te uszczelki w ogóle były używane w boosterach. No, spowodowało to wielką katastrofę. Jeszcze 2 lata przed startem tego Challengera, w 1984 roku, Reagan, czy administracja Reagana, ogłasza ustawę Commercial Space Launch Act of 1984. To było mniej więcej miesiąc po moim urodzeniu. Ta ustawa z 1984 roku dopuściła używanie prywatnych rakiet w Stanach Zjednoczonych. Pomimo tej ustawy NASA upierała się, żeby to jednak NASA próbowała lobbować, żeby tylko ona mogła strzelać rakietami. No, katastrofa Challengera, jakkolwiek była katastrofą, w pewnym sensie była też jakimś zalążkiem sukcesu, bo to od czasu Challengera NASA już nie lobbowała na rzecz monopolu w odpalaniu rakiet. No, rozgadałem się. Bajt, czy chcesz coś dodać od siebie tutaj?
0: Nie no, słucham z zainteresowaniem. Część rzeczy wiedziałem, część nie wiedziałem. I powiem tak, no, że oglądałem film Apollo 13, byłem na nim nawet w kinie. I czy nie wiem, czy go widziałeś i jak byś skomentował jego wiarygodność.
1: Nie widziałem filmu o Challengerze. Niestety nie widziałem tego filmu.
0: Apollo 13.
1: Tak, Apollo 13 widziałem. No, wydało mi się bardzo dobrze zrobiony i hollywoodzki. Z tego, co czytałem na temat Apollo 13, to ludzie raczej chwalili go za dokładność w technikaliach. Ja nie jestem takim specjalistą, żeby to ocenić sam z siebie, więc no, mi się podobał i zachęcam, że ktoś nie oglądał Apollo 13, ta słynna scena, gdy czekają na powrót astronautów i jest takie okno, w którym nie mają z nimi kontaktu radiowego, no i czekają na to, czy zobaczą kapsułę na spadochronach i w końcu udaje. Także jest bardzo, bardzo fajna, bardzo fajny film. Jak mi się on podobał. Wróćmy na chwilę do tego Reagana, bo tu jest pewna ciekawa sytuacja. NASA już wie, że promy kosmiczne to będzie raczej porażka. Kończy się zimna wojna, więc kończy się też taki drive od polityków na to, żeby pchać amerykański program kosmiczny. W 2003 roku była kolejna katastrofa Columbia podczas powrotu na Ziemię. Prom się znowu rozleciał, wchodząc w atmosferę, 7 osób zginęło. I następuje taka długa zima. To jest właśnie początek zimy. Paradoksalnie, pomimo tego, że dopuszczone były prywatne firmy, no to nic się specjalnie nie dzieje. W wynoszeniu w kosmos zaczynają przodować się Rosjanie i Europejczycy. Europejska Agencja Kosmiczna, która powstała w 1975 roku, założona była przez państwa zachodnie, tak naprawdę przez Niemcy, Francję i Wielką Brytanię i dodatki, Szwecję, Hiszpanię, Szwajcarię, Danię, Belgię, Holandię, Irlandię, rozwija swój program rakiet Ariane, które startują z Gujany, tak mówiliśmy. I Ariane z tą dosyć sporym sukcesem. Teraz niedługo będzie Ariane 6, które no, miały bardzo dobry, ponad 95% sukces startów. I czekamy na prywatne firmy. Tak jak mówiłem, od 1984 roku już można. Prywatne firmy w Stanach Zjednoczonych mogą strzelać rakietami, ale w sumie nic się nie dzieje aż do początku XX wieku. To jest częsty taki paradoks. My często mówimy, że no, wprowadźmy gdzieś wolny rynek, to wolny rynek rozwiąże nasze problemy. Ale jest prawda, że w tym wprowadzaniu wolnego rynku, liberalizacji i tak dalej, no mamy... zawsze jest takie opóźnienie czasowe, tak zwana stała czasowa, że zanim jak firmy się rozwiną, zanim zgromadzi się kapitał, to no, ludzie stoją, czekają, mówią, no gdzie ten wolny rynek, pomimo że liberalizacja nastąpiła. Nie wiem, czy Bajt znasz więcej takich przykładów, ja mógłbym mnożyć.
0: Tak, no na przykład jest wolny rynek w tym, no chyba w górnictwie kosmicznym, można sobie polecieć, nie można, jest traktat międzynarodowy o tym, że nie można posiąść własności w kosmosie, większość państw tego nie uzna, sygnatariusze tego traktatu, podobnie nie można posiąść ziemi na Antarktydzie na przykład, ale jakby ktoś sobie poleciał w kosmos i tam wykopał jakieś złoto czy metale ziem rzadkich, i jeszcze inne rzeczy, które tam są, to by był właścicielem tego. No i co? Jest wolny rynek, a nikt tego nie robi. No czemu?
1: No tak. To jest bardzo ciekawy temat. Może na chwilę odejdźmy od tych rakiet, przejdźmy do tego, czy można mieć działkę na Księżycu. Słuchajcie, można dzwonić. Jeżeli ktoś chce coś dorzucić od siebie, to ja zacznę odbierać.
0: Na te sposoby, bo to trzeba powiedzieć. Można dzwonić na nocne radio, nazwano użytkownika na Skype nocne radio, na kontestację nazwa użytkownika kontestacja.com lub telefonem, to tylko na kontestacji jest zintegrowane ze Skype, więc zostaniecie odebrani na Skype. Wybieracie numer telefonu wtedy 222-195-321. Powtarzam, 222-195-321. Co do Księżyca, to powiem taką ciekawostkę, że też nie można tam mieć działek, chociaż niektórzy sprzedają i nawet na Księżycu i tak dalej. Natomiast podczas wizyty ad limina apostolorum, czyli do progów apostolskich, którą biskupi odbywają raz na 5 lat, no nie wszyscy naraz, tylko to jest podzielone tam krajami, do Watykanu i się spotykają z papieżem, on z nimi gada, co tam u nich w ich diecezjach, to jak byli amerykańscy biskupi, po locie właśnie Apollo 11 na Księżyc i po wylądowaniu Amerykanów na Księżycu, biskup Orlando, to jest takie miasto na Florydzie, na terenie diecezji Orlando leży przylądek Canaveral, no to tak wspomniał papieżowi przy okazji, a wie Ojciec Święty, że ja jestem biskupem Księżyca. No, bo prawo kościelne, nie wiem, czy dalej takie jest aktualne, ale ówczesne w każdym razie przewidywało, że nowo odkryte ziemie, dopóki Kościół nie ustanowi tam jakiejś administracji, to są w administracji władzy duchownej tego terytorium, czyli tej diecezji, z której wyruszyła wyprawa odkrywcza. Czyli jeżeli Amerykanie wyruszyli z diecezji Orlando, no to całego Księżyca jest ordynariusz Orlando.
1: Biskup księżycowy, to byłoby coś. Przed Państwem wystąpi prymas Księżyca. Marcin się pyta, czy wiem coś o Space Forces. Nie wiem za dużo o Space Forces powołanych przez Trumpa. To jest bardzo ciekawy temat. Zrobimy jeszcze audycję. Chcę, żeby ta audycja była takim kickstarterem audycji o kosmosie z prawej strony mapy. Na pewno będziemy ten temat drążyć. Ja już tutaj dopisuję do mojego kajetu o Space Forces. Na pewno zrobimy audycję jeszcze w tym sezonie z prawej strony mapy. No właśnie, czy można kupić działkę na Księżycu? Widziałem w internecie, że za $50 mniej więcej można kupić sobie akr ziemi. Akr to jest ponad 4000 m2. Dzwoni Radek, odbieram Radka, mam nadzieję, że nie zrzucę bajta. Halo, halo Radku.
2: No witajcie.
1: Cześć, siema.
2: Odnośnie tych Space Forces szybko. Domniemam, że to jednak chodzi o zagarnięcie sobie wszystkiego, co jest do zdobycia w przestrzeni kosmicznej, bo kto pierwszy, ten lepszy, a poza tym trzeba to czymś utrzymać, a utrzymuje się to armią, tak jak to dotychczas czynią Stany Zjednoczone. Że żadne traktaty jednak nie będą respektowane pod tym względem, że tam, no, póki to jest poza zasięgiem, to sobie możemy ładnie, pięknie ideologizować, że wszystko jest wspólne, ale później jednak przeważy zysk ekonomiczny.
1: No, chyba tak jest, że ostatecznie liczy się tylko siła, ale ja myślę, że trochę tak, a trochę nie, bo jest przecież taki odpowiednik tego, co jest w kosmosie, na świecie jest traktat antarktyczny. I traktat antarktyczny co dziwne, jest przestrzegany. To jest, wiele krajów umówiło się, że na Antarktydzie nie wolno prowadzić żadnych działań wojskowych, nie wolno odpalać broni jądrowej. Jest kilka krajów, które mają tak zwane roszczenia co do Antarktydy. Nawiasem mówiąc, krajem, który ma największe roszczenia co do Antarktydy, jest Australia. I też wszyscy mówili, że...
2: I chyba Argentyna jeszcze oraz Chile. Ameryka Południowa w ogóle.
1: Tak, ale no właśnie nie tylko. Argentyna, Chile i Nowa Zelandia, oprócz Australii. A oprócz tego Norwegia na przykład.
2: Ale ona chyba do Arktyki z kolei, razem z Rosją i Kanadą.
1: Tak, do Arktyki też, bez dwóch zdań, ale też do Antarktydy, dlatego że mają wyspę Buweta na Oceanie Południowym, na południowym Atlantyku i też mają roszczenia co do Antarktydy. Francuzi i Brytyjczycy również mają roszczenia co do Antarktydy.
2: No także widzisz, zalążek podziału został zasiany. Teraz to jest tylko kwestia opłacalności, powiedzmy, póki mamy surowce łatwo dostępne w innych rejonach świata, poza tym a propos tego jest pełno innych miejsc, w których można detonować bomby jądrowe, niekoniecznie trzeba to robić na Antarktydze, tam wystarczy do tego jakiś atol, pustynia czy kopalnia, więc niekoniecznie trzeba to transportować aż na Antarktydę czy Arktykę. No ale tak jak sam widzisz, no, póki to jest nieopłacalne, powiedzmy warstwa lodu jest zbyt gruba, trzeba kopać. To będzie powiedzmy jakiś szum wokół tego, ale nie będzie toczyła to wojna, ale prędzej czy później to się zmieni.
1: No, niestety obawiam się, że możesz mieć rację. Zgadzam się z tobą, że w kosmosie będzie ostatecznie liczyła się tylko siła. Ale może nie, a może się uda, że się dogadamy. No, kosmos jest spory. Wydaje się, że wszystkich można tam zmieścić. Jest z nami z powrotem Bajt, którego jak zwykle zrzuciłem, źle odbierając Radka.
0: Jak zwykle? To wie się, już to zdarzyło wcześniej.
1: Tak, robiłem audycję próbną wczoraj i no, mieliśmy podobne problemy. Także...
0: No, to ja słuchałem, bo włączyłem sobie YouTube'a, natomiast no, to wiesz, to jest tam się kilka takich, nie zawsze się danie na Skype'ie. Słuchajcie, więc słuchacze, prośba do was, dodawajcie najpierw nocne radio lub kontestację do znajomych, najlepiej jedno i drugie, zanim zadzwonicie, bo wtedy chyba częściej się da was dołączyć do rozmowy, zamiast odebrać, zawieszając tym samym tych, którzy dotychczas byli. Czyli
2: nie. Ja dzwoniłem normalnie na nocne radio i chyba nie wiem, dlaczego cię wyrzuciło, nie mam pojęcia. Dotychczas nie było problemów.
0: Mówisz Jacek, tak? No nie, ale jeżeli... Bo wiesz, to ten, kto odbiera, musi wiedzieć, bo tam musisz dać nie odbierz, bo to powoduje wtrzymanie obecnej rozmowy. Tam jest taki osobny, menu się rozwija, w zależności od wersji Skype'a zresztą. A czasem to jest niedostępne. Czasem to jest uparte i niedostępne. Zwykle jest dostępne wtedy, kiedy ma ten słuchacz tego, do kogo dzwoni, czyli radio znajomy. Dlatego na kontestacji przyjmę wszystkich, jak leci. Na nocnym radiu nie wiem, jak jest polityka, ale chyba tak samo, jeżeli zapraszają znajomych.
2: Chciałbym się jeszcze odnieść do Jacka, który powiedział, że kosmos, że może jednak się podzielimy kosmosem, bo są olbrzymi. No, może być z tym ciężko, gdyż no, najpierw będzie toczyła się walka o to, co jest najbliżej. I póki to nie zostanie wyeksploatowane, to myślę, że nikt nie będzie sobie zawracał głowy, żeby uderzać gdzieś w dalsze rejony kosmosu. Znaczy, nie wiem, poza Układ Słoneczny na przykład, tak?
0: To super.
2: Więc o to się będzie toczyła walka, o dominację, o monopol.
0: Tak, myślę, że Układ Słoneczny jest pierwszym takim celem, a coś poza to jeszcze długo, długo, długo. Chociaż Układ Słoneczny ma więcej rzeczy niż się spodziewano. Tam są te obłok Oorta jest i tam różne inne rzeczy. Tak, aż do połowy tak naprawdę odległości do Proxima Centauri są jakieś obiekty związane bardziej grawitacyjnie ze Słońcem.
2: Właśnie, bo to chyba Voyager odkrył, nie? Że tam miało się zapasem Keplera kończyć, a to jeszcze jest dużo dalej. 3-4-krotność odległość Plutona od Słońca.
0: Kuipera, nie Keplera.
2: Sorry, Kuipera. Keplera to jest teleskop.
0: No tak, są takie rzeczy. No, ale tam to też, wiesz, to lata tam. Takich rzeczy, co się będzie opłacać się eksplorować. Myślę, że to będzie dopiero taki koniec tej zimy i bo w tej chwili to prywatne, to przede wszystkim no, są te rakiety do wynoszenia satelitów na orbitę, bo to jest jakaś tam wysokość śmieszna, kilkadziesiąt kilometrów, czy tam kilkadziesiąt, to się odpoczywa. A na Księżyc nawet to już jest dla nas daleko. Natomiast myślę, że pierwszą taką żyłą złota, która jeszcze nie jest napoczęta i którą trzeba będzie zrobić, żeby ona całkowicie bez współpracy z państwem, to będą, no bo jednak ta firma Maska powstała w dużej współpracy, niestety, to będą właśnie polegały na górnictwie kosmicznym, ale nie gdzieś tam dalej w pasie...
2: Na asteroidach, tak?
0: W pasie asteroid między Marsem a Jowiszem, tylko wprowadzanie na orbitę Ziemi takich okołoziemskich, near Earth objects, takich, które krążą po takiej orbicie, co przechodzi blisko Ziemi, no bo wystarczy wtedy, jak jest jeszcze daleko od Ziemi, zamontować tam kilka silników rakietowych i troszkę zmienić ten, zmienić tor i żeby wpadła w pole grawitacyjne Ziemi na tyle, żeby zaczęła okrążać Ziemię jako drugi satelita naturalny oprócz Księżyca. Na niższej orbicie nawet niż Księżyc. Tylko trzeba troszkę to zrobić ostrożnie, bo jak się pomyśli, to również tym Ziemię, no i wtedy...
2: Nie wiedziałem, że w tym pomyśle chodzi o to, aby sprowadzać te obiekty na orbitę okołoziemską, ale tym zajmują się chyba Japończycy, z tego co kojarzę. Głównie. I oni kompletnie chyba sobie odpuścili w ogóle walkę, jeżeli chodzi o dominację nad Księżycem czy coś takiego i skupiają się wyłącznie właśnie na tych obiektach, na górnictwie, asteroid, czy jakoś tak te obiekty się nazywa. Tak.
1: Ja jako bosman tej audycji pozwolę się wtrącić. No, Konrad mówi na czacie, że orbita okołoziemska jako eksploracji kosmosu to trochę naciąganie. Trochę tak, no ale jest to jakiś wstęp, jakiś początek do wejścia do tematu. Ale myślę, że macie rację, najbliższe dekady to będzie walka o Księżyc. A Księżyc rzeczywiście jest nieduży. Księżyc jest takim, będzie naszym
2: gateway. Tylko się Australii, prawda?
1: Dokładnie, to jest mniej więcej Australii. To będzie taka nasza brama do kosmosu. No, kosmos to jest tak naprawdę wiele studni grawitacyjnych. I w całej eksploracji kosmosu chodzi o to, żeby z tych studni grawitacyjnych się wydostać. Każda planeta to jest oddzielna studnia. Studnia grawitacyjna Księżyca jest o wiele mniejsza. Więc myślę, że Księżyc to jest coś, o co będziemy walczyć w najbliższych latach. Dzięki Radek, ja cię zrzucę. Jeżeli mogę.
2: Jeszcze jedno. Chciałbym się odnieść. Jedna rzecz. Zadałeś wcześniej pytanie Bajtowi odnośnie, czy rakiety kosmiczne, czy to jest, że tak powiem, rzecz należąca do wojska, czy do kogo to było jeszcze?
1: Do sił powietrznych, tak? Tak, do lotnictwa.
2: Sił powietrznych. No to myślę, że pierwsze rakiety, no to było, myślę, że to było definitywnie jednak broń, coś na zasadzie broni. To, że one wyleciały w kosmos, to był tylko taki pokaz siły pokazujący. Mamy taką rakietę, która doleciała na Księżyc, doleci wszędzie na Ziemi, także bądźcie grzeczni. No ale w momencie, kiedy powstały promy, no to już raczej chyba pałeczkę w tym powinno przyjąć lotnictwo.
1: No, myślę, że zgadzam się z tą opinią. Dokładnie w tym samym kierunku ja bym szedł. No, chyba tak to wygląda. To jest uważane już teraz za zupełnie oddzielne siły. Mówi się, że jest flota, są siły lądowe, siły powietrzne i siły kosmiczne. Więc to się już oddzieliło nawet od lotnictwa.
0: Jacek, nie opowiedziałeś o czymś, co czytałem kiedyś, że byli tacy założyciele NASA, oni walczyli o to, żeby NASA nie była jednak agencją wojskową, żeby była osobnym, no, instytucją i osobny budżet miała niż wojsko.
2: Okej, ja się ulatniam.
1: Dzięki za telefon, dzwoń częściej.
0: Ciekawą rozmowę. Byłeś pierwszym słuchaczem, którego mieliśmy tutaj okazję gościć i od razu bardzo ciekawie się udało porozmawiać. Tak więc, warto tym samym, skoro mu pierwszy znak mowa, tym pierwszym, który wpłacił datek, był Krawiec, jak tutaj sprawdziłem sobie w danych. No, zachęcamy do iścia za jego przykładem.
1: Tak. Dziękujemy słuchaczowi Krawcowi. No, zachęcamy do dzwonienia do Nocnego Radia. Krawiec, jeżeli się jeszcze boisz, wstydzisz, nie bój się, jesteśmy bardzo przyjaźni. Marcins mówi na czacie, że
0: Powiem, że to do Księżyca. Co do zalet Księżyca, to mówisz, to są trzy generalnie takie zalety, bo pierwsze to jest prestiż, no i to było coś, co miało znaczenie głównie w trakcie zimnej wojny, no kto pierwszy będzie tam na Księżycu. kto pierwszy będzie bezzałogowo, kto pierwszy załogowo. Potem w tej chwili też, no, jak Chińczycy czy ktoś tam inny, jak wylądują na Księżycu, choćby bezzałogowo, no to to jest ogłaszane za wielki sukces. Nawet jak się rozbije coś, ale jak dotkną czymś, co jest wykonane przez nas w naszym kraju, powierzchnię jakiegoś innego ciała niebieskiego, o, to to wielki sukces i politycy rozdają medale i chodzą, prawda, przy dźwiękach marszów i hymnów, tak? Natomiast tak bardziej dla nas, zwykłych ludzi, ma znaczenie to, co, jaki pożytek tam na tym Księżycu można z niego mieć. No więc tutaj są trzy. Pierwszy to jest, tak jak zauważyłeś, łatwiej stamtąd startować, bo jest mniejsza grawitacja, no i też nie ma atmosfery. Można tam zbudować jakieś taki no, działo magnetyczne, które wręcz będzie wystrzeliwać, rozpędzać i wystrzeliwać jakieś właśnie pojazdy, które będą lecieć gdzie indziej na Księżyc. W przyszłości można tam zbudować wręcz fabrykę takich pojazdów i od razu na miejscu start. O to nie trzeba się bić, bo takie coś nie zajmuje tak wiele miejsca, więc to sobie spokojnie każdy kraj, jeżeli już mówimy o państwach, a nawet każda firma, która się zajmuje bazy kosmicznej działa, może zbudować swoje, więc o to nie ma co się pobić. No nie wiem, może się okaże, że jakieś miejsca tam na Księżycu są lepsze, a inne gorsze. Pewnie tak samo jak na Ziemi, ten równik Księżyca, chociaż tam obrót wokół własnej osi jest bardzo powolny, bo trwa tyle samo, co okrążenie Ziemi. Jest taki rezonans, więc 27 dni, 9 godzin się opraca, więc niewielka jest różnica grawitacji między biegunem Księżyca a równikiem Księżyca. Jeszcze dwa są inne, mianowicie to, co pisał słuchacz tutaj, ten chyba z arabskim nickiem na czacie, że tam jest Hel 3, nie, to E-Marcin S7 pisał, że jest tam Hel 3, taki izotop Helu, który może dzięki niemu będzie się można wydajniej poruszać w przestrzeni kosmicznej. Tak, kiedyś o tym też czytałem, ale szczegółów nie pamiętam. Ten Hel 3 może być cenny, w skałach księżycowych on się znajduje. No i jeszcze badania naukowe oczywiście, coś co robiono od początku, na Księżyc się lata też dla nauki. Ale też myślę, że tutaj no, jeden kamyczek z Księżyca jest równie dobry jak inny kamyczek z Księżyca póki co. Na razie nie odkryliśmy chyba na Księżycu jakichś szczególnych miejsc, o które byśmy mieli walczyć, bo tam jest coś, co naukowo się szczególnie nadaje do badania. No, zresztą politycy, powiedzmy sobie, nie będą raczej walczyć o coś, co się nadaje do badania naukowego, chyba że będą już widoczne bezpośrednio za ich kadencji jakieś, najlepiej za ich kadencji, jakieś zyski z tego, z tych badań.
1: Tak, no moim zdaniem to, co jest bardzo takie też ciekawe na Księżycu, to to, że Księżyc, że genealogia Księżyca najprawdopodobniej to jest kolizja Ziemi z jakimś dużym ciałem kosmicznym i część ziemskiego materiału wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną, w końcu się zbiła w taką jedną kulę, czyli w Księżyc. No to byłaby dobra wiadomość, bo to znaczy, że te minerały, czy te, no te to, co my kopiemy tutaj na Ziemi, jest również dostępne na Księżycu, więc bardzo możliwe, że na Księżycu jest dużo jeszcze rzeczy do wykopania. Można tam założyć bazy, można tam założyć kopalnie i czerpać z tego zyski. Mówisz, że kamień z Księżyca jest tak samo dobry. Tak, no myślę, że już niewiele tam jesteśmy w stanie znaleźć. Kamień Księżyca jest tak samo dobry jak kamień z Jeleniej Góry. Ten, który przyniósł.
0: Nie, ale chodziło mi o to, że kamień z Księżyca z jednego miejsca na Księżycu, a z innego. A jeszcze tutaj, skoro jestem przy głosie, to E-Marcin S7 na czacie podaje bardzo słusznie, że jednak miejsca na powierzchni Księżyca się różnią pod pewnym względem zasadniczym. Mianowicie takim, że skoro rzeczywiście jest ten rezonans i jest zrzucony do Ziemi jedna strona Księżyca cały czas, no to ta strona jest jakby cenniejsza, tak? Mimo że raz jest tam jasno, raz ciemno, ale widać to z Ziemi, tak? A ta strona sobie nie widać w Ziemi, no to może jest mniej cenna. I w tym kontekście myślę, że warto opowiedzieć kawał. Do prezydenta w trakcie zimnej wojny, do prezydenta amerykańskiego w środku nocy dzwonią z NASA, on odbiera telefon, no i mówią mu tamci z NASA: panie prezydencie, dzieje się coś strasznego. Sowieci malują Księżyc cały na czerwono, już połowę zdążyli zamalować. Na prezydent: a wiecie co, chłopaki, a żaden problem. Lećcie tam z białą farbą i domalujcie Coca-Cola.
1: No, to byłoby bardzo fajnie, gdyby Księżyc był w barwach Coca-Coli. Można byłoby sobie spojrzeć w niebo i pomyśleć: och, napiłbym się takiej pysznej, słodkiej Coca-Coli. Żartuję oczywiście. Ja nie jestem pewny, czy ta strona, która jest zwrócona do Ziemi, jest najlepsza, bo rzeczywiście łatwiej się komunikować z Księżycem wtedy, ale czy łatwiej jest startować w przestrzeń kosmiczną? No, to jest ciekawe, musiałbym zbadać ten temat. Ale też mówiłeś o tym, że na Księżycu to ma mniejsze znaczenie, czy startujemy z równika, czy z biegunów. I to jest chyba też dobra wiadomość, bo to znaczy, że nie będzie taka walka o, start, o te miejsca na Księżycu bliżej równika. Pytał się słuchacz na czacie, czy prowadzący są z Bielska-Białej. Bajt jest z Bielska-Białej, ja jestem w Canberrze w Australii, a Kagi Bierut mówi, że to ciało kolizyjne nazywało się Tiamat, to, które prawdopodobnie stało za stworzeniem Księżyca. Nigdy o tym nie słyszałem, o tym Tiamacie. Kagi Bierut, zadzwoń.
0: To jest biblijna nazwa. To droga, wrota do Tiamat, tak się nazywa taka droga między dwoma takimi grupami górskimi, wejście do Tiamat, o, które jest na północy starożytnego Izraela, tak? I za nim jest już tajemnicza północ, z której przybywają wszelkie kataklizmy, tak? Północ była najbardziej tajemniczym i najbardziej niezbadanym kierunkiem, tak właśnie w mitologii ludów Bliskiego Wschodu tamtych czasów. Natomiast tutaj na czacie jeszcze krowa z jakimiś znaczkami, taki jest nick. I taki słuchacz pisze, że to podejrzane, że tylko Księżyc jest jedną stroną cały czas do Ziemi. No więc nie, mój kolega to badał swego czasu programem komputerowym nawet. To jest temat badany, to i wychodzi to z równań takich, jak Laplace opisał formowanie się Układu Słonecznego, to to samo się stosuje do właśnie takich układów planeta i księżyce. I to często występuje właśnie taki na zasadzie dopasowywania się tam, dobroć układu rezonansowego wtedy jest najwyższa, kiedy to jest stosunek małych liczb całkowitych, tak jak to Pitagorejczycy już uważali, że małe liczby całkowite współbrzmią, tak jak strunę się podzieli tak samo napiętą, dwie tak samo napięte struny z tego samego materiału mają stosunek długości wyrażonym małymi liczbami całkowitymi, to współbrzmią, jest tam kwinta, kwarta, co tam, tercja, co tam jeszcze. I tak samo jest w astronomii, jak widać, i rzeczywiście to wychodzi, jak się to fizycznie wyprowadzi, że powinno być dużo tych rezonansów i jest nawet mniej niż by wychodziło, że powinno być, bo czasem coś rąbnie, taki księżyc, nie, jakieś wystarczająco duże ciało, że wytrąci go z rezonansu. Natomiast generalnie dąży to, jak się zostawi to w spokoju, czy jak powstaje nawet, to już w tym momencie tworzy się, buduje, obrasta materiałem, prawda, tam z tego pyłu kosmicznego w trakcie, gdy rodzi się jakiś układ planetarny, no to właśnie wiele ciał jest w takim rezonansie, że stosunek okresu obiegu tego ciała, wokół którego krąży, do okresu obrotu wokół własnej osi jest właśnie jakąś taką wymierną, która jest stosunkiem małych liczb całkowitych. Na najlepszym takim jest właśnie 1 do 1. I oprócz Księżyca naszego i Ziemi, takim rezonansie jest na przykład w Układzie Słonecznym Księżyc Io, który krąży wokół Jowisza. Z kolei jego Księżyc Europa jest w rezonansie 2 do 1, Ganymedes 4 do 1. Są też trzy rezonanse odkryte orbitalne u księżyców Saturna. No więc powszechnie spotykane zjawisko.
1: Tak, ja szczerze mówiąc, jak dowiedziałem się, mając kilkanaście lat, o tym, że Księżyc cały czas zwraca się tą samą stroną do Ziemi, to wydawało mi się to bardzo tajemnicze. Nawet wydawało mi się to być może jakimś znakiem od obcych, którzy to nam założyli, ten Księżyc. No ale jak się okazuje, potem zacząłem o tym czytać i właśnie dowiedziałem się właśnie, że to jest nie jedyny przypadek, nie wynika właśnie z tego rezonansu, o którym mówiłeś, nie jedyny przypadek w Układzie Słonecznym. No możemy się tylko domyślać, że we wszechświecie takich rezonansów są miliony, jeżeli nie więcej. To pokazuje, jak wiedza często nam zabiera różne wyobrażenia o ezoterycznych historiach. To po prostu matematyka stoi za tym, że Księżyc się obraca cały czas jedną stroną do nas. Ale muszę przyznać, że jak ktoś tego nie wie, to jest to nieco tajemnicze. Wiesz co, Bajt, mam jeszcze tutaj temat właśnie o prywatnych firmach, które wreszcie na początku XXI wieku rozwinęły się i zaczęły wysyłać swoje rakiety, ale zanim do tego dojdziemy, tak, ty jesteś libertarianinem. Z punktu widzenia libertarianina, jak powiesz, jak ty to widzisz? Jeżeli ja wsiądę w rakietę, którą zbudowałem i polecę na Księżyc, na przykład na niewidoczną stronę Księżyca i powiem, że to jest moja ziemia, ja jestem teraz księciem tej ziemi, ja będę tutaj rządził, Ten temat nam się przyda za 2 tygodnie, gdy będziemy mówić o Australii. Jak ty byś widział, czy ja mam prawo do tego księżyca, czy nie mam prawa do księżyca? Tak, z takiego czysto moralnego punktu widzenia.
0: Nie masz prawa do całego księżyca, to znaczy oczywiście jest pewna, znaczy libertarianizm jest oparty na zasadzie nieagresji i zgodnie z nią nie można komuś jego własności, jego ciała czy jego materialnej własności, prawda, ani siłą odbierać, ani uszkadzać, ani realnej groźby tego czynić. Natomiast, żeby to działało, no to trzeba mieć jakąś teorię praw własności, tak? Trzeba mieć możliwość rozstrzygania, co jest własnością, a co nie jest. No i po pierwsze, tylko dobra rzadkie jest sens, żeby były własnością, no bo od dobra, które nie są rzadkie, nie ma naturalnego konfliktu. Jeżeli każdy może mieć ile chce wody morskiej na przykład, czy powietrza, no to nie ma sensu, żeby być właścicielem powietrza, ale już na stacji kosmicznej, gdzie to powietrze jest rzadkością, albo w jakiejś bazie zbudowanej na powierzchni planety, gdzie nie ma atmosfery do oddychania, a to już powietrze drogim towarem może być. Natomiast taką teorią jeszcze przed libertarianizmem, jeden z prekursorów libertarianizmu i liberalizmu ogólnie pojętego, John Locke, pisał, że własność się nabywa no bądź drogą jakiejś transakcji, tak, z kimś wcześniejszym właścicielem, bądź otrzymując od niego nawet nie w transakcji takiej, nie kupując tylko darowiznie czy w spadku, tak? Natomiast są rzeczy, które nie są własnością, na przykład one można podzielić na dwa rodzaje, takie co były kiedyś własnością i zostały porzucone przez właściciela, czy zrzekł się własności do nich, bądź takie, które nigdy nie były własnością. I takie, które nigdy nie były własnością, mogą zostać podlec pierwotnemu zawłaszczeniu, tak to Locke nazywał. I według Locke'a właściwym sposobem pierwotnego zawłaszczenia czegokolwiek, w szczególności ziemi, jest zmieszanie z pracą, on to tak nazywał, mix with labor.
1: Więc jeżeli aż to powiesz, bo to jest...
0: Nie wiem, postawisz sobie tam domek na tym księżycu, albo zaczniesz tam kopać w ziemi i wyciągać stamtąd ten L3, czy cokolwiek tam jest, co chcesz wyciągać. To wtedy tak, wtedy ta część księżyca, zarówno na powierzchni, jak też w głąb, i jak też i nad powierzchnię, którą zagospodarowałeś, no jest twoja. Ale nie, że wetniesz sobie flagę i powiesz, wszędzie po horyzont, skąd stąd widać, albo nawet i całe to ciało niebieskie jest moje.
1: To jest bardzo ciekawa ta teoria zmieszania z pracą i ona do mnie przemawia, tylko że tutaj pojawią się chyba kolejne paradoksy, co to znaczy zmieszać z pracą, czyli jeżeli wezmę sobie kilometr kwadratowy księżyca i go ogrodzę jakimś płotem pod napięciem, to czy to będzie już zmieszanie z pracą, czy jeszcze nie? Czy no, muszę zbudować...
0: Jak to będzie taki obszar wystarczająco mały, to tak, a jeżeli to będzie pół księżyca na przykład po tym pociągniesz płot i powiesz połowa księżyca moja, no to nie, wiadomo, że pewne rzeczy trzeba pozostawić do rozstrzygania sądom, no bo nie zrobisz takiego kazuistycznego prawa, które każdy przypadek ci rozstrzygnie. To po pierwsze. Po drugie, takie rzeczy są rozważane. Na przykład Walter Block, taki libertariański profesor, napisał kiedyś pracę naukową, on pisze na różne dziwne tematy naprawdę czasem, o tym, jak zawłaszczyć rezerwat przyrody, tak? Bo rezerwat, jak sama nazwa wskazuje, ma być nietknięty ludzką ręką, a jednak masz zmieszać z pracą, tak?
1: No właśnie.
0: Są takie rozważania też u libertarian.
1: Ja się obawiam, że ostatecznie będzie o tym decydowała czysta siła, to znaczy zobaczymy, które siły powietrzne, które siły kosmiczne rozwiną się bardziej. No, wszyscy teraz mówimy o rywalizacji Chin z Stanami Zjednoczonymi i myślę, że najbliższe dekady będą naznaczone właśnie tą rywalizacją. Zobaczymy, kto pierwszy wybuduje bazę na Księżycu, czy Amerykanie, czy Chińczycy. Co nas prowadzi, a jeszcze pyta się na czacie jeden słuchacz, Waligura, kiedy przewidujemy, że będzie można za rozsądne pieniądze jako turysta polecieć w kosmos, żeby zobaczyć Ziemię? No, moim zdaniem takim pesymistyczną granicą jest koniec XXI wieku, czyli rok 2100. Czyli mniej więcej moje wnuki, jak będą szły na emeryturę, tak mniej więcej to będą mogły sobie wykupić wycieczkę, no powiedzmy na orbitę za rozsądne pieniądze. Takie pieniądze, jak kosztuje dzisiaj bilet do Australii, czyli za odpowiednie kilku tysięcy dolarów. Moim zdaniem...
0: Tak, do Australii też kiedyś było drogo i daleko, to wyprawa większa i bardziej ryzykowna niż na Księżyc kiedyś była, nie? Ale dlatego też wskazańców tam wysyłano. Ale to ten, ile? 8 milionów wydało? Nie pamiętam jaką kwotę, ale w każdym razie no, taki właśnie jeden z miliarderów amerykańskich, Mike Shuttleworth, właściciel firmy Canonical, tej co robi dystrybucję Linuxa Ubuntu, takie miał pragnienie polecieć sobie w kosmos, no i poleciał jako turysta kosmiczny.
1: Tak, ale 8 milionów dolarów to wciąż jest kwota dla większości, zdecydowanej większości ludzi na Ziemi absolutnie nieosiągalna. No a 1000 dolarów już jest, no, powiedzmy, osiągalny dla tych bardziej rozwiniętych krajów. A może będzie to szybciej niż w 2007 roku.
0: W tej chwili można troszkę coś pomniejszego, mianowicie można polecieć takim samolotem, to lata tam bardzo, bardzo wysoko, powyżej, że tam do stratosfery, czy chyba jeszcze gdzieś wyżej. I który tak prawie, że do kosmosu doleci i w pewnym momencie po prostu przejdzie w swobodny lot, po paraboli. I przez kilkanaście sekund się jest w stanie nieważko. Takie coś to chyba za kilka tysięcy można już sobie zafundować.
1: Tak, ale to jest taka jakaś słaba namiastka lotu w kosmos. Kilkanaście sekund nieważkości, no to jest jednak nie to, o czym chyba mówimy. A mówiłeś o tych lotach... No i widoki, tak. No widoki to zdecydowanie jest coś na pewno niezapomnianego. Mówiłeś o tych lotach do Australii. Jeszcze w latach 70. lot do Australii był bardzo drogi.
0: No tak, wtedy jeszcze nie były to loty. Wtedy statkiem się pływało.
1: Nie, ale ja mówię o latach 70. XX wieku. Ja nie mówię o początku, ale mówię o latach 70. XX wieku, czyli jeszcze 50 lat temu loty do Australii to były bardzo drogie i wymagały kilku przesiadek. No teraz jest już o wiele lepiej, ale audycję o lotnictwie zrobimy. Słuchajcie, chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch firmach. O SpaceX. SpaceX to jest chyba najbardziej znana firma, która zajmuje się budową rakiet i w ogóle robieniem biznesu w kosmosie. Założona w 2001 roku przez Elona Muska. Jaki był jej początek? W 2001 roku Musk myślał o projekcie Oasis. Chodziło o to, żeby zbudować Mars Oasis, zbudować małą szklarnię na Marsie, w której rosłyby warzywa. Próbował skupić rakiety w Rosji, no bo w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie było rakiet dostępnych, ale nie znalazł żadnej w odpowiednio niskiej cenie i postanowił założyć swoją firmę, która zbuduje rakiety. W 2001 roku, czyli SpaceX ma już 19 lat, Elon Musk twierdzi tutaj, cytuję, believe that 500 per pound or less is very achievable, czyli Musk wierzy w to, że 500 dolarów za funt, czyli więcej za pół kilograma, to wychodzi 1100 dolarów za kilogram wyniesienia czegoś na orbitę jest bardzo możliwe do osiągnięcia wkrótce, tak to rozumiem. No i rzeczywiście ta firma ma bardzo duże osiągnięcia. Ma swoją bazę na wyspie Omalek, na wyspach Marshalla. To jest państwo stowarzyszone z USA na Pacyfiku, kilka tysięcy kilometrów na północny zachód na północny wschód od Australii. Taką pierwszą rakietą, jaką SpaceX budowała, była Falcon 1, czyli Sokół 1. Była ona, jest to silnik Kestrel, napędzał tą rakietę, napędzany ciekłym tlenem i naftą, czy kerozyną RP-1. RP-1 to nie chodzi o sygnał, jaki podają maszyniści, tylko o Rocket Propellant 1 albo Refined Petroleum 1. Jest to wysoko rafinowana nafta. I pierwsze trzy starty... Być może. Pierwsze trzy starty to było niepowodzenie. Pierwsza rakieta, pierwszy Falcon 1 przeleciał 33 sekundy i spadł z powodu awarii silnika. W drugim przypadku były problemy z silnikami, przeleciał 289 km w górę. No, pierwsze trzy loty, w trzecim locie pierwszy człon rakiety uderzył w drugi człon i rakiecie nie udało się wnieść na orbitę. Czwarty lot się udał. Czwarty start rakiety Falcon 1 wyniósł 165-kilogramową blachę na orbitę. Chodziło tylko o to, żeby sprawdzić, czy uda się coś za pomocą tych rakiet wynieść na orbitę. A już piąty lot rakiety Falcon 1 wyniósł na orbitę malezyjskiego satelitę. Więc był to w pełni komercyjny lot. Oczywiście jeszcze poniżej kosztów, wtedy jeszcze to nie było opłacalne, ale już to był pierwszy taki komercyjny start. Natomiast takim naprawdę dużym sukcesem SpaceX to są rakiety Falcon 9. Falcon 9 jest kilka wersji, wersja 1.0, 1.1 i Falcon Heavy to jest jak dotąd największy sukces, są to trzy połączone rakiety Falcon 9. Falcon 9 został odpalony 92 razy, aż jak dotąd, do lipca 2020, aż 90 razy odpalenie zakończyło się sukcesem. Falcon Heavy nie będzie używany do wynoszenia astronautów. Do wynoszenia astronautów będzie używany SpaceX Starship, następna generacja rakiet od SpaceX. Już teraz wiemy, że SpaceX oferuje wynoszenie w kosmos taniej niż Europejska Agencja Kosmiczna. Rakieta Ariane 6, która jest taką najnowszą rakietą Ariane, jeszcze nie do końca, jeszcze nieukończoną, już wiemy, że będzie droższa. Drugą taką firmą jest Blue Origin, Jeffa Bezosa, tego pana, który założył Amazon. No, jakby to, co Blue Origin, jaki ma cel, ma podobnie jak SpaceX, czyli obniżyć koszty startów rakiet. A co ważniejsze, zarówno SpaceX, jak i Blue Origin chce, żeby te rakiety były wielokrotnego użytku. Dawniej te rakiety, które używało NASA, startowały, no i człony się kolejno odłączały od rakiety i nie mogły już być używane drugi raz. Próbą odpowiedzi na ten problem był prób kosmiczny. Natomiast no, można zobaczyć takie świetne filmy na YouTubie, jak człony rakiety Falcon się odłączają i dalej lądują, że można było je wykorzystać kolejny raz, co dramatycznie zmniejsza koszty. Blue Origin jest trochę z tyłu za SpaceX. To jest firma, której się wciąż jeszcze mówi, że to jest Sleeping Giant w przypadku lotów w kosmos. Takim najciekawszym projektem Blue Origin jest Blue Moon, który ma w 2024 roku polecieć na Księżyc, wyniesiony przez rakietę New Glenn. New Glenn to ma być najbardziej zaawansowana rakieta, jaką stworzyła ludzkość. Zobaczymy, czy się uda. Zrobię jeszcze oddzielną audycję o SpaceX i Blue Origin, o ich rywalizacji następną. No i cóż, dogląda na to, że to jest SpaceX i Blue Origin, to jest właśnie zapowiedź tej wiosny, o której mówiłem. To są prywatne firmy, które będą się tylko rozwijać, które już wynoszą komercyjnie satelity, które będą wkrótce wynosić astronautów. Ciekawe czasy przed nami. Moim zdaniem będziemy mieli coraz więcej lotów i wkrótce, jeszcze za naszego życia, moim zdaniem doczekamy się lotu na Księżyc załogowego. Kolejnego lotu załogowego na Księżyc, a kto wie, może nawet lotu załogowego na Marsa. Ja to prawda na Marsa nie chciałbym polecieć, ale liczę na to, że dożyję tego czasu. A ty, Bajt, co o tym myślisz? Doczekamy się lotu na Marsa, czy nie? Ty i ja.
0: Wiesz co, były takie pomysły, na przykład Mars One, czyli reality show na Marsie. No, myślę, że to jest kwestia pomysłu, no, albo ktoś będzie ambitny na tyle z polityków, żeby pieniądze podatników na to wydać, po prostu dla własnej chwały przede wszystkim. No, albo rzeczywiście prywatnie, ale prywatnie, no to myślę, że górnictwo kosmiczne jest bardziej opłacalne niż lecieć na Marsa, no bo co tam na tym Marsie, w jaki sposób zrobisz z tego pieniądze? No chyba, że ktoś wymyśli właśnie, tak jak na zasadzie reality show czy coś takiego. Pornhub z kolei ogłosił, że chce porno w kosmosie kręcić, póki co na orbicie, ale pierwsze marsjańskie porno być może też. I nawet crowdfunding był na to. No, kwestia pomysłu. Myślę, że kwestia pomysłu, wszystko przed tobą.
1: Ja myślę, że uprawianie seksu na orbicie chyba jest trudne. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej chyba doszło, chyba mieliśmy takie raporty, że no, miały miejsce takie historie, ale z tego co wiem, jest to trudniejsze niż w stanie ważkości.
0: Niepotwierdzone. Tak, ale inaczej krąży w ciele, trudniej jest uzyskać wzwód, no. Ponoć.
1: No, nikt z nas tego nie miał okazji sprawdzić. Niestety, tak może powiem figlarnie. Coś jeszcze chciałem. Aha, no ja mam jakieś takie opory przed tym, żeby co do tego, czy będzie szybko dostępne górnictwo w kosmosie, bo wciąż to będzie bardzo drogie. Wciąż mamy dużo metali, na przykład ziem rzadkich na Ziemi do wydobycia. Australia górnictwem stoi.
0: Pod morza, tak? Ale to też drogie.
1: No tak, to jest też drogie, ale na przykład ruda żelaza, no, na Marsie jest mnóstwo rudy żelaza, to wiemy, ale w Australii też jest jeszcze mnóstwo rudy żelaza i jeszcze przez kilkadziesiąt lat co najmniej będzie, więc...
0: Te banded iron formations, co powstały tak 2-3 miliardy lat temu.
1: No tak, dokładnie. Więc myślę, że to jeszcze poczekamy, zanim przypłynie pierwszy transport jakiegoś metalu z orbity. Chociaż no, byłoby pięknie.
0: W oceanie tej zupie, to powstało życie, to było dużo żelaza, dużo jonów żelaza właśnie, do czasu właśnie, kiedy organizmy, kiedy sinice zaczęły produkować tlen i fotosyntezę uprawiać. I wtedy tlen, który wydzielały do wody, którego wcześniej nie było, gdy woda nasyciła się tlenem, znaczy pierwsze to się nie nasyciła, tylko zaczęła wiązać to żelazo i to żelazo w skałach osadowych właśnie w tych glifach zaczęło grubo warstwę tworzyć. A gdy już się wyczerpało żelazo, to wtedy woda się zaczęła natleniać i wtedy mogły powstać organizmy, nie, źle mówię, tlen był produktem ubocznym, był toksyczny dla nich i one go wydzielały, a dopiero kiedy woda się natleniła, potem kiedy to żelazo opadło, to wtedy mogły powstać takie na większą skalę, co fotosyntezują. Dawno to mówiłem, ale mówiłem też kiedyś w audycji. W każdym razie, nie, no ale mówisz, żelazo, ale jest dużo takich jednak pierwiastków, których jest tam dużo, a na ziemi mało. No, sądzi się też, że nawet na przykład złoto mogłaby wzrosnąć podaż złota, gdyby niektóre z tych ciał sprowadzić do łatwej eksploatacji w zasięgu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów.
1: No to byłoby bardzo ciekawe, ale podaż złota zwiększona, no nie jestem pewny, czy to byłoby takie dobre dla światowej ekonomii. To jest ciekawa sprawa, ale też słyszałem o pomysłach...
0: Dlatego kto by to złoto posiadł, kto by to eksploatował, to jest świetny interes.
1: No, no tak, dla pierwszej osoby na pewno tak.
0: No poza tym, wiesz, dla kogo by to było złe? Złe by było dla tych, co posiadają duże zapasy złota, no ale kto posiada prywatnie duże zapasy złota obecnie? Ja myślę, że to było dobre, bo głównie banki centralne składują złoto i by obniżyła się ich siła, a o to nam chodzi, nie? Druga rzecz, to proszę innych oczywiście, bo dóbr by było tyle samo na rynku, a siła nabywcza właścicieli złota by spadła względem niewłaścicieli złota, czyli no, zwykłych ludzi. Tak? Ci, co oszczędzają w złocie, to mogliby troszkę też pomarudzić, że to jest główna forma ich oszczędności. Natomiast też powiem tak, że należy na to patrzeć nie z punktu widzenia złota jako pieniądza, tylko złota jako surowca. No, więcej, wiesz, biżuterii, chociaż pewnie mniej rzadka, to też nie atrakcyjna, więcej elektroniki, więcej sedesów tych z deską z implantowanymi jonami złota przeciwbakteryjnymi. Nie? No.
1: Muszę sobie taką sprawić, nawróciłeś mnie. Rzeczywiście złoto jest świetne w elektronice i przemyśle, ale wysokie ceny złota no, niestety hamują bardzo rozwój tego przemysłu, który wykorzystuje złoto. Ale ja słyszałem o tym, że być może to w drugą stronę byłoby też zastosowanie kosmosu. To znaczy mamy problemy z odpadami jądrowymi. Energetyka jądrowa jest bardzo tania i teraz już bardzo bezpieczna, ale wciąż te odpady jądrowe to jest duży problem. Ale gdyby tak udawało się je wystrzelić, wysłać gdzieś w kosmos i po prostu o nich zapomnieć, albo nawet wysłać je w kierunku jakiejś gwiazdy, która by zupełnie zneutralizowała taki odpad jądrowy, to mogło być świetne zastosowanie. No ale wciąż na razie to jest jeszcze zbyt drogie i opłaca się umieszczać odpady jądrowe gdzieś głęboko w ziemi, na głębokości poniżej kilometra. No te odpady jądrowe to jest jedna z przyczyn, dlaczego w Australii do dzisiaj nie ma żadnej elektrowni jądrowej. No ale o tym będziemy mówić później. Mówiłeś o tym projekcie Mars. Nie jestem pewny, czy ETAM się kiedyś nie zgłosił do tego projektu, który miał... Nie, mówię o tym projekcie, który miał symulować podróż na Księżyc, na Marsa.
0: Co?
1: ETAM się chyba zgłosił do tego projektu, ale chyba nie został wybrany, z tego co pamiętam. Jeden z naszych stałych słuchaczy, który nawet dzwonił na początku, no ale ETAM jest taki zagryziak. Nie odebrałem go, więc już przestał dzwonić. Nawet jak zacząłem odbierać. Słuchajcie, będziemy niedługo kończyć, także dzwońcie, bo jeszcze parę minut i powoli audycja z prawej strony mapy idzie, no kończy się. Czekamy jeszcze chwilę na telefony.
0: Że możecie na koniec zasponsorować taki miły akcent, a także, że gdy nie jesteśmy na żywo, to też możecie jak najbardziej różne formy sponsoringu uskuteczniać, za co z góry dziękujemy, a z dołu też podziękujemy wtedy, kiedy będziemy wiedzieć komu.
1: Dzwoni do nas Kunrad, odbiorę Kunrada jeszcze na chwilę. Co tu jest? Halo, halo, Kunradzie, jesteś z nami, witam.
3: Halo, witaj Jacek, gratuluję udanej audycji. Także wbrew jakimś tam krytykom, bardzo dobry masz, że się wyrażę, flow, płynność mówienia, ciekawie zmieniasz temat, nie rozwlekasz się na jedno.

0: Tysiące kilometrów w innym miejscu Ameryki, czyli w Teksasie, w Houston, jest ośrodek kontroli lotów, dokładnie tej rakiety. Z tego, co słyszałem, bo się nie znam na tym, to na przykład Rosja ma ośrodek Bajkonur i z Bajkonuru wystrzeliwują i tam chyba kontrolują ten lot. Dlaczego takie odległości? Czy to też jest taki rozdział prac na różne miejsca w Stanach Zjednoczonych, żeby każdy z tego tortu coś sobie uszczknął?
1: Świetne pytanie. Też się nad tym zastanawiałem, dlaczego jest taka duża różnica, że ponad 1000 kilometrów na zachód jest Centrum Kontroli Lotów w Houston. Nie mam pojęcia. Świetne pytanie. No naprawdę dobre pytanie. Muszę znaleźć na ten temat jakieś dane, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to była przyczyna właśnie tego, żeby rozłożyć pracę w różnych stanach Stanów Zjednoczonych. Doskonałe
0: No bo
1: pytanie,
0: wiesz,
1: do zbadania.
0: Paradoksalnie ja powiem tak, że jest sobie Cape Canaveral, jest tam sobie mróz w styczniu 1986 roku, a większość ekipy sobie siedzi w tysiące kilometrów dalej w Houston, startuje Space Shuttle i oni nawet tego nie widzą, tylko muszą obserwować na Ziemi ekrany monitorów, co się dzieje tu na Ziemi, nie w kosmosie. I to jest takie dziwne trochę.
1: No ja szybko znalazłem odpowiedź. Ktoś podaje, że całe zarządzanie programem kosmicznym było w Houston, dlatego że Houston leży pośrodku, czy może mniej więcej w środku Stanów Zjednoczonych i odległość do zachodniego i wschodniego wybrzeża jest taka sama. Więc czas, jaki spędzaliby menadżerowie na podróży i na wschodnie, i na zachodnie wybrzeże, jest mniej więcej taki sam. Dlatego że ci kontraktorzy, którzy robili części rakiet czy rakiety dla NASA, byli rozsiani po całych Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli umieścimy menadżerów w jednym miejscu, no to ich odległość, wymagany czas podróży będzie mniej więcej taki sam do każdego kontraktora. Nie wiem, czy to prawda, ale taką odpowiedź znalazłem w internecie właśnie. No, ciekawe pytanie.
0: Bo zwróć uwagę na przykład ośrodki kontroli lotów lotniczych, samolotowych nie oglądają tego jakby zdalnie na monitorach, tylko mają wieże kontroli lotów i patrzą własnymi oczami przez lornetki, chcą widzieć te samoloty, jak to się ma. I tak to jest w lotnictwie robione. A tutaj niby też latanie jest jakieś shuttle, a zupełnie to inaczej rozwiązane, że nie musisz być na miejscu. Tylko kolejna rzecz, chyba nie wspomniałeś za dużo, może mi umknęło, o drugiej katastrofie, ale tam też było takie przedziwne, że ten drugi prom kosmiczny chciał lądować właśnie na Florydzie i przeleciał, zdaje się, ten wrak rozpadający się przeleciał nad Houston w kierunku Florydy, a oni tylko, wiesz, mogli patrzeć, jak płonie nad nimi i leciał w kierunku Florydy. To chyba była ta druga katastrofa.
1: Columbia, tak, to była druga Columbia w 2003 roku. Ja tylko wspomniałem, że ona miała miejsce, nie mówiłem o niej dużo rzeczywiście.
0: Tak, właśnie.
1: To był gwóźdź do trumny
0: to
1: już
0: też był
1: programu.
0: Tak,
1: tragiczny wypadek.
0: Ale to też było tak, że on przelatywał nad Teksasem, ale właśnie nie miał lądować w Teksasie, tylko na Florydzie. Też tak dziwnie było. A kontrolował go Teksas, ten lot, prawda? I tam obserwowali.
1: Tak, no właśnie, tu Marcin na czacie mówi, że Lyndon Johnson był z Houston. Tak, Lyndon Johnson, demokrata, pochodził z Teksasu. Co ciekawe, Teksas jest raczej uważany za republikański stan i być może umieszczenie tego w Houston za czasów Johnsona było właśnie przyczyną tego. Grzesiek na czacie mówi, że Rosjanie kontrolują rakiety z Moskwy, nie z Bajkonuru. No właśnie, porównanie tego do lotów samolotowych chyba nie jest do końca udane, no bo w przypadku, dobrze jest widzieć samolot, który ląduje, no w przypadku rakiety, start rakiety nie jest aż tak istotny, żeby go obserwować, więc myślę, że nie do końca porównanie tego z samolotów.
0: To ja będę kontynuować to pytanie, to skąd kontrolują swoje loty Francuzi, czy z Francji Europejskiej, czy z Gujany Francuskiej, bo to też
1: będzie z Francji.
0: Czyli to odpowiada na moje pytanie, że miejsce launchu, czyli wystrzelania, zupełnie nie musi być nadzorowane miejscowo. Jest to tylko po prostu
1: centrum lotów
0: dogodne
1: ESA
0: położenie.
1: Jest w Holandii chyba. Ja teraz nie mogę tego sprawdzić w internecie, ale z tego, co pamiętam, to centrum lotów ESA chyba jest w Holandii. I tylko start jest z Gujany Francuskiej. Ale mogę się teraz mylić, musiałbym to sprawdzić.
0: W pewnym sensie uzyskałem odpowiedź na to pytanie, że jest to tylko miejsce startu, a nie Nie ma to związku z, powiedzmy, zarządzaniem zdalnym.

0: A co do, nie wiem, czy bym chciał rozwijać ten temat, ale co do zawłaszczania działek na Miesiącu, na satelicie Miesiąc, ja nie mówię Księżyc, tylko Miesiąc, to jest to bardzo kontrowersyjne i według mnie jest to przyczynek do wojen. No bo to jest tak jakby sobie zawłaszczać ocean. No, ludzkość się umówiła, że no, żeby nie być nadmiernie zachłannym co do zasobów wspólnych Ziemi. W związku z tym jest przydzielony jakiś obszar morza wokół terytorium kraju, a reszta jest wspólna.
1: Ja
0: I
1: się nie umawiałem. Nie wmawiaj mi tu. Ja ten seasteading jak najbardziej chciałbym zrobić, jakby mnie było stać.
2: No tak, to jest
0: powtórz.
2: kwestia. Baj, powtórz, bo wycięło się
0: Co byś
2: trochę.
0: chciał zrobić?
1: Ja jak najbardziej seasteading bym chciał, jakby mnie było stać, zrobić i nie chciałbym, żeby ktoś mi mówił, że ja się umówiłem ze ludzkości, bo się nie umówiłem, że tego nie będę.
0: Nadal nie zrozumiałem kluczowych
2: Seasteading.
0: słów.
2: Mówił, Byte mówił o seasteadingu, czyli o tym, że chciałbym mieć swoją własną bazę gdzieś na oceanie. I wtedy to nie była już wspólna, ale to jego własna baza, jego własny statek gdzieś na oceanie. No, ciekawy pomysł to jest, czy można mieszkać na
0: Wiesz
2: oceanie.
0: co, ale co innego bazy na oceanie. Chciałem powiedzieć o Antarktydzie. Tam też są bazy. Baza polska jest nawet chyba baza brytyjska i tak dalej, ale nikt nie rości sobie pretensji, to my zawłaszczamy jedną drugą Antarktydy. No po prostu są takie umowy i podobnie by było chyba właśnie z powierzchnią Miesiąca, że jest to jakby wspólne terytorium. Bazę możecie sobie mieć własną, amerykańską czy chińską, ale całe terytorium raczej by było jakby dobrem wspólnym. W prawie, ty jesteś w Australii, więc jest pojęcie tutaj commons, czyli takiego wspólnoty wsi. Także w Polsce by było, w dawnej Polsce, bo to nie było Polski wtedy, ale jest to opisane chyba w powieści Chłopi, że na przykład i była sobie wieś, każdy miał swój kawałek pola, ale las był wspólny, tak? Nie można było sobie pójść do lasu i wycinać ile się chciało drewna, tylko tyle, ile wspólnota pozwalała. I commons jest na przykład wspólne pastwisko. Nie należy do nikogo ze wsi, ale do całej wsi należy. I tak być może te zasoby będziemy traktować jako ludzkość.
2: No tak,
1: To
2: ale
0: też
2: dopóki nie przyjdzie
1: jest
2: kapitan państwo.
1: ekonomii jest takie pojęcie też tragedy of the commons, czyli
0: Tak.
1: tragedia persyjska. Natomiast co do tego, że mają państwa swoje bazy, a czy ja mogę mieć swoją bazę na Antarktydzie? Postawię sobie bazę Bajtitera, Jacek postawi swoją i jeszcze milion innych ludzi postawi swoją, no i całą
0: No,
1: Antarktydę można.
0: ty
1: No
0: jak
1: właśnie.
0: ty. Ale jak założysz sobie prywatną firmę, na przykład jakąś Google 2 i powiesz, no to my jako korporacja tu kładziemy rękę na Antarktydzie i mamy swoją bazę, no to druga firma też mówi, a to Google może, a my Apple nie możemy i wiesz, i się zrobi tłoczno na tej Antarktydzie.
2: No ale chyba
1: No
2: na
1: to
2: razie nie
0: tak
2: ma
1: jak
2: prywatnych firm.
1: które było odkrywane przez człowieka. Jak człowiek odkrył choćby taką Australię, no to też w końcu ją zajął, tak? I podzielił na
0: Nie, tam
1: działki.
0: było inaczej. Tam było właśnie to, co ja krytykuję, że przyjechał sobie kapitan James Cook,
1: Ale nie mówiła
0: kazał
1: w
0: zniżyć.
1: oryginale. W
0: No
1: pierwszych
0: nie,
1: ludziach. Tam
0: oni też
1: dotarli.
0: sobie nie zawłaszczyli całej Australii, tylko
1: Było
0: podzielili
1: kawałek.
0: między szczepy. Każdy szczep pilnował swojego. Nie było wtedy takiego, wiesz, zjednoczonej Australii, tylko właśnie mówię, w któregoś pięknego poranka sobie do Botany Bay przypłynął angielski statek i wysiadł kapitan Cook i wbił w piasek flagę brytyjską i powiedział, od dzisiaj to jest terytorium należące do Wielkiej Brytanii, a nie do Niderlandów, nie do Hiszpanii, nie do Stanów Zjednoczonych, tylko do Anglii.
2: Nie, poczekaj,
1: To jest
2: zawłaszczył
0: zawłaszczył
2: nieważny.
0: sobie cały kontynent
1: Nieważny akt
0: ludzki.
1: zawłaszczenia, bo nie zmieszał z pracą, tak? Natomiast lepszym może przykładem jest plemię Kapałka na niedalekiej Nowej Gwinei, gdzie rzeczywiście wszystko, łącznie z dżunglą, było podzielone na działki mające swoich właścicieli, zanim tam przyjechali i biali.
2: Ja może sprostuję, to kapitan Cook opłynął Australię i narysował pierwsze mapy, ale to nie on przywłaszczył Australię Wielkiej Brytanii, to dopiero kapitan Phillips bodajże z pierwszej floty, który wylądował na północ od Botany Bay przywłaszczył sobie Australię. Co ciekawe, statek francuski przypłynął kilka dni później i uznał roszczenia brytyjskie, i Francuzi odpłynęli ze wschodniej Australii.
0: Ale
2: Gdyby
0: wiesz
2: Brytyjczycy
0: dlaczego?
2: spóźnili.
0: Ale wiesz dlaczego?
2: Tak,
0: Wiesz
2: dlaczego?
0: dlaczego? Prawdopodobnie właśnie, żeby nie podważać reguły, ponieważ Francuzi robili to samo gdzie indziej, i by, na
2: Dokładnie
0: przykład w
2: tak.
0: Gujanie francuskiej, w związku z tym, jakby nie uznali roszczeń angielskich, żeby nie powiedzieć brytyjskich, to by wtedy Brytyjczycy podważyli ich zawłaszczania innych terenów. I tak to było. Ale co chcę tobie z kolei sprostować, że kapitan James Cook nie opłynął Australii, tylko prawdopodobnie wschodnie wybrzeże Australii, cały
2: Tak,
0: inny płyn.
2: dokładnie. Chodzi o, masz rację, tak. On opłynął od południa, wschodnie wybrzeże i Nową Zelandię i tak
0: Tak,
2: dalej.
0: tak.
2: Ale nie mówmy o tym teraz, bo o tym będzie za 2 tygodnie. Opowieści
0: No, nie,
2: australijskie będą za 2 tygodnie.
0: nie. Nie, to było porównanie do wbijania flag w powierzchnię miesiąca i analogię.
2: No ja obawiam się, że tutaj jednak prawdopodobnie o tym, kto będzie mógł wbić flagę, a kto nie, będzie decydowało działo jonowe. No chyba, że się znowu dogadamy. No dobrze, Konradzie, dziękuję Ci za telefon.
0: Dziękuję, udanych
2: Trzymaj się.
0: audycji.
2: Dzięki wielkie, trzymaj się.
0: Cześć.
1: Cześć. A to ja jeszcze miałem powiedzieć, przypomniałem sobie, że w kosmosie jest więcej miejsca. Co prawda Układ Słoneczny jest taki dość płaski, bo tam odchylenie od ekliptyki jest niewielkie, ale te ciała takie, te inne odkrywane, co tam są poza obłokami jakimiś, to są wszędzie dookoła. Natomiast najciekawsze są właśnie na jednej wymiarze płaszczyźnie. Tak to jakoś jest dziwnie, to Laplace też to wyjaśnił. Niemniej jednak ogólnie w kosmosie jest miejsca dużo, na orbitach też jest miejsca dużo, niekoniecznie geostacjonarnej, czyli tej najbardziej tej, która jest jedna, to jest okrąg, więc to jest jednowymiarowe, więc tam jest tłoczno faktycznie. Ale tak ogólnie to nawet na orbicie okołoziemskiej nie jest tak tłoczno, więc sobie w kosmosie można tworzyć jakieś miasteczka czy osady i myślę, że ponieważ są 3 wymiary, a nie tak jak powierzchnia Ziemi, 2 wymiary, to nawet gdzieś pomiędzy tym, czy gdzieś tam na tym obrzeżu, trudno jest po prostu pilnować granicy i cały czas przeszkadzać ludziom w jakichś prywatnych przedsięwzięciach. Więc myślę, że kosmos dlatego jest dużo lepszym, no, takim w momencie, kiedy oczywiście możliwości technologiczne osiągniemy takie, jest dużo lepszą sceną dla rozwoju różnych alternatywnych społeczności, właśnie różnych takich państw, miast, czy akapistanów, czy właśnie miast orbitalnych, niezależnych od żadnej władzy państwowej na Ziemi, czy żadnej innej. No i też trudniej to jakoś kontrolować, bo na Ziemi to po prostu to przypływasz statkiem i mówisz, że to moje i zawsze, zawsze też więcej tej Ziemi. A przestrzeni w kosmosie, zwłaszcza takiej nie na powierzchni ciał niebieskich, tylko w trójwymiarowym kosmosie, no to jest naprawdę mnóstwo. To nie jest dobro rzadkie.
2: No tak, zgadza
1: To
2: się,
1: jedynym
2: ale wiesz co, tak
1: motywacją,
2: skontrujecie.
1: motywacją do końca może mieć, motywacją dla państw, żeby to rozwalać, żeby to przejmować, żeby zmuszać tych do poddania się, tak, władzy państwowej, byłoby raczej to w większym stopniu, żeby w ogóle nie dopuścić do tego, do powstania tego jako alternatywy dla nich. Tak? Że dla przykładu, podbijemy was dla przykładu, żeby nikomu innemu nie przyszło na myśl coś takiego robić. No ale myślę, że to spotkałoby się dużo większym też oporem społecznym na Ziemi nawet.
2: No pewnie tak, ale to zależy od, wiesz, w Australii też jest mnóstwo miejsca i też naprawdę są takie miejsca w Australii, gdzie jeszcze prawdopodobnie nigdy człowiek nie dotarł. A to zależy od tego, a wciąż ludzie płacą miliony dolarów za apartamenty gdzieś tam w centrum dużych miast. Więc co z tego, że w kosmosie będzie dużo miejsca, jeżeli ludzie będą chcieli budować bazy, czy osiedlać się tam, gdzie to będzie miało najwięcej sensu ekonomicznego. No a nie mogę na przykład wziąć samochodu i pojechać na pustynię austryjską i wybudować sobie domu, bo no, przyjdzie zaraz kapitan państwo i mi tego zabroni. Więc to zależy od tego, a dlatego, że ma taką możliwość, żeby mnie z jakiejś pustyni austryjskiej przegnać. Więc to zależy od tego, czy...
1: To nie, bo tam nawet kapitan państwa nie będzie wiedział, że tam ktoś żyje. Po prostu tam są całe połacie terenów, dżungli czy pod górami, gdzie no, urzędnika można widzieć 2 razy w życiu, nie? Albo i nie.
2: No tak,
1: Tak w zasadzie.
2: czyli dochodzimy do wniosku, że
1: Ale też powiem.
2: to zależy, czy państwo widzi i czy ma projekcję siły w takim miejscu. To jest jakby
1: Więc
2: clue
1: są
2: tego
1: miejsca
2: problemu.
1: których nie bardzo ma, ale Australia akurat jest dość potężna, więc ma. No ale co do tego, czy ludzie chcą mieszkać w Sydney i płacić te miliony za małą działkę, no są owszem tacy ludzie i nawet dużo, ale zawsze jednak na te obrzeża, fringes, tak, ciągnie eksploratorów, ciągnie ludzi, którzy chcą, którzy ryzykują, którzy się odważą na jakąś przygodę, bo ich do tego ciągnie. Często ciągnie ich do tego właśnie dlatego, że za mało mają tej swobody, no czy to takiej mierzenia się z własnym losem po swojemu, czy swobody nawet w robieniu, no w życiu społecznym po swojemu, tak, gospodarowaniu po swojemu, bo państwo im przeszkadza. Przecież Amerykę odkryli, ale osadnicy, którzy się osiedlali w Ameryce, najpierw na wybrzeżu, a potem, gdy wybrzeże były już w miarę cywilizowane i były tam miasta, to jechali tymi wagons, tak, tymi powozami na zachód, na dzicz, preria, gdzie tam ten, żadnej cywilizacji i jeszcze Indianie z łukami, tak, to jechali tam i się tam osiedlali, dlatego, że chcieli więcej wolności, że życie tam, gdzie żyli, było dla nich bardziej nieznośne niż to ryzyko pójścia i urządzenia sobie lepszego życia od zera, od podstaw wybudowania swoich wiosek, później miast właśnie tam w prerii. Z Europy uciekali ci, którzy tu byli prześladowani, no głównie religijnie, ale też z innych względów, tak? Którzy tutaj mieli za mało wolności. Jacyś tam, no ci anabaptyści, tak? Czy jeszcze inni, co ich tutaj palili na stosach, albo jak nie, to zależy się od okresu, to co innego im robili tam kalwiniści czy jacyś inni.
2: Tak, są nawet tacy konserwatywni liberałowie, którzy wyjeżdżają z Europy i osiedlają się czy to w Stanach, czy w Australii, bo na przykład nie podoba im się Unia Europejska i mogą powiedzieć, że I practice what I preach, czyli praktykuję to, w co wierzę albo co wyznaję. Na czacie mówi Furiat, że NASA ma naszywki diaboliczne na kombinezonach i ludzie na sznurkach. Furiat, zadzwoń, pogadajmy o tym chwilę. Ale masz jeszcze małą, krótką chwilę, bo... Wycięło się, Maj?
1: Komentarz. Dobra, to Furiat, zadzwoń jako ostatni, jak chcesz, a jak nie, to... Czy ten, bo ja powiedziałem, że chcę to dorzucić na koniec o tym, że jest dużo miejsca i że będzie AKAP miał lepsze warunki dzięki temu niż na ziemi dwuwymiarowej. A czy ty, Jacek, masz coś jeszcze na koniec, czy po prostu zmierzamy do końca, o ile może zapomnieć?
2: Zmierzamy do końca. Będzie więcej audycji o kosmosie, ale za 2 tygodnie będzie audycja opowieści australijskie o Australii, gdzie no, wyczyszcza swój umysł, jak to się mówi, na temat tego, jak się żyje w Australii, co jest dobrego w Australii, a co jest gorszego. No, takie ciekawostki australijskie opowiemy o pewnych rzeczach niewyjaśnionych tu w Australii no, będzie ciekawie dla tych z Was, którzy się interesują tym odległym od Europy lądem, na którym mi na razie przyszło żyć. Zapraszamy za 2 tygodnie na audycję z prawej strony mapy o Australii. Będzie prowadził Bajt, będę prowadził ja. Sponsorujcie Nocne Radio, można również sponsorować na Patronite, sponsorujcie kontestację, słuchajcie nas i no, będziemy się żegnać.
1: Nas sponsorujcie, a jako, że Jacka tutaj wdrażam w prowadzenie audycji i konfigurowałem go i tego i sędziłem nad tym, to no w sumie już w audycji Krawca to wyjawiłem, więc tutaj też wyjawię, że taki układ żeśmy powzięli, że ja tutaj się udzielam i udzielałem jeszcze zanim ta audycja powstała i tam byłem takim trochę ojcem chrzestnym i tego, gdzie ona leci i tak dalej i od strony technicznej, więc te dotacje przechodzą póki co dla mnie, tak? Jacek mi odstąpił ten przywilej. Natomiast no pewnie kiedyś będzie inaczej, tak? Kiedyś Jacek będzie prowadził pewnie beze mnie już i będzie inaczej.
2: Tak, kiedyś pewnie renegocjujemy tą umowę, no ale to jeszcze trochę. Na razie mi się bardzo dobrze prowadzi z Bajtem. Dziękujemy za pozytywne komentarze. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. To była audycja z prawej strony mapy. Audycja pierwsza o wolności w kosmosie. Będzie więcej. Jutro audycja Krawca na Nocnym Radiu z KG Bierutem. Audycja Hero, z tego co pamiętam. No ja będę słuchał. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. To był Krzysztof Maczyński, czyli Byte Eater i...
1: Cześć.
2: Cześć. Jacek,
1: i
2: czyli
1: Jacek z Australii po tamtej stronie.
2: Cześć, trzymajcie się. Kończymy.
3: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.

0: I dzień dobry wieczór się z wami bardzo. No właśnie, ja to się nie umiem przywitać zupełnie. Ale dobra wiadomość, jest dzisiaj ze mną człowiek, który o witaniu się wie bardzo dużo.
1: Tak, z kogo masz na myśli?
0: Ciebie.
1: A.
0: Przywitaj się proszę, profesjonalnie.
1: Nie, ale też właśnie się przed chwilą tym przywitałem.
0: Myślałem, że coś bardziej profesjonalnie będzie, bo...
1: No właśnie, to było takie przywitanie na pijane wtoczenie się przez drzwi mnie trochę w tym stylu.
0: A, to ja się dzisiaj cały dzień zastanawiałem, czy... jak się przywitać, bo można na przykład powiedzieć... dzień dobry, to jest moim zdaniem zbyt nieśmiało. Nie wiem, jak ty uważasz.
1: Ale to zależy, jak się to zrobi.
0: A na przykład...
1: Można powiedzieć dzień dobry tak, że to nie będzie nieśmiałe. Może być nawet takie natarczywe i dominujące, jeżeli powiesz takie, wiesz, dzień dobry.
0: Właśnie. A no, ostatnio nawet o tym przez chwilę gadaliśmy i postawiłem taką teorię, że witam to jest bardzo dobre, a ty powiedziałeś, że kiepskie jest witam.
1: Bo
0: to
1: no
0: jest,
1: tak.
0: Nie za dobre.
1: Bo wita gospodarz, tak jakiś wykładowca kiedyś na mojej uczelni mówił. A że to był kierunek całkiem humanistyczno-językowy, to by świadczyło o tym, że prawdopodobnie wiedział, co mówi. Aczkolwiek różnie to bywa z wykładowcami, więc...
0: Na czacie padła opinia, że najlepiej wita się stały słuchacz. Dzień dobry. Wysłałem linki. Tak, też można.
1: Znaczy się, ja uważam, że w ogóle stały słuchacz wiele rzeczy robi najlepiej. Potwierdza to moja była dziewczyna, która z tego powodu ze mną zerwała.
0: No słuchajcie, tylko w nocnym radio takie newsy, no nie podejrzewałbym stałego słuchacza o takie rzeczy.
1: Stary, nie miałem szans już później, ale no nieważne, nie chcę tego wracać, to była smutna historia.
0: A jakby się na przykład przywitać dzień dobry, to tak za bardzo nonszalansko z kolei, a dzień dobry kurwa, to tak za wulgarnie trochę.
1: A można jeszcze tak na takiego frajerowatego, podlizującego się słuchaczom, prowadzącego w stylu dzień dobry kochani! O. Wiesz, taki prowadzący roześmiany frajer, nie?
0: Właśnie, ale
1: to jest ten typ, no. To jest ten typ gościa, który jak kończy 50, to jest tym łysiejącym, grubawym wujkiem, którego zdradza żona. I cały czas opowiada te nieśmieszne dowcipy na wszystkich rodzinnych imprezach.
0: Ale też witanie się takie właśnie dzień dobry. Zauważyłem, że w Polsce to jest taki standard trochę, takie witanie się ze znakiem zapytania, tak jakbyś oczekiwał, że ktoś odpowie dzień dobry, tak dzień dobry. Nie?
1: Tak, takie dzień dobry, no, takie nieśmiałe.
0: Takie zapytujące i oczekujące, a z Ty, kolei...
1: Krawiec, a ja mam takie głupie pytanie.
0: No. Jakie?
1: Jak wejść na czata? Aha, już wiem, jest napis czat, wystarczy kliknąć pewnie.
0: Tak, dokładnie, takiego dużego linka na samej górze, pierwszy z brzegu, tam gdzie powinno być logo radia.
1: Duży, na górze, no, żeby było widać, tego nie zauważyłem właśnie.
0: No i tutaj jak jesteśmy przy czacie, to ostrzegam wszystkich, że jestem uzbrojony w młotek i proszę tutaj nie fikać, nie obrażać współprowadzącego. Ale no, nie sądzę, żeby ktoś cię chciał obrażać, bo tu się ludzie dopytywali właśnie, gdzie jest ten jak mu tam, ten drugi, ten taki śmieszny, co śpiewa, gdzie on jest. Gdzie ty byłeś?
1: Nie wiem, znaczy ja już jestem, a co, kogo nie ma?
0: No wszyscy są, no to co, to no zaczynamy.
1: To za głupie pytania zadajesz, kto gdzie jest, słuchaj. ale to był słaby żart.
0: Ja ci chciałem zapowiedzieć tu, że syn marnotrawny nocnego radia powrócił
1: ale
0: na
1: ja nigdy
0: łono.
1: Nie odszedłem.
0: Na łono. No właśnie, to też można tak przyjąć.
1: No właśnie.
0: No i dzisiaj będzie audycja wielotematyczna, różne tematy.

0: takie luźne, wiecie, bo sezon ogórkowy w sumie. Wszyscy gdzieś wyjechali, mało ludzi słucha. No nie, nawet całkiem sporo. Ale no tak się obawiałem trochę, że pójdziecie do konkurencji, bo jest drama gdzie indziej, to ludzie lubią dramy. My musimy jakoś konkurencyjną dramę zrobić, na przykład nie masz raka może albo coś?
1: Nie, facet mojej mamy ma raka, ale ja nie.
0: Ja też jeszcze
1: ale blisko, blisko, bo to już gdzieś tam rodzinne takie klimaty. Czekaj. Ostatnio mnie trochę wątroba bolała, ale to dlatego, że tabletki takie mocne brałem. A to już ich nie biorę. Musiałem takie leki, nie? Ale nie, to chyba jeszcze nie będzie rak wątroby. To nie, to słabo. Ale jakbym miał raka wątroby, to można by zrobić super audycję, nie? Słuchajcie, odchodzę, potrzebuję waszych pieniędzy. Oj, byśmy wtedy dużo ludzi pieniądze wyłudzili, bo ludzie lubią wtedy dawać pieniądze, jak się taką zrobi przejmującą audycję. Ale dobra, w sumie nie będę teraz kpił ze zbierania pieniędzy na potrzebujących ludzi, bo to jest w sumie słabe, a właśnie w to wpadłem.
0: Widzisz, ja to już i tak tu uchodzę za mega żebraka żałosnego, ale może blacha z jakąś dramą do nas przyjdzie, konkurencyjną.
2: Tak. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Tak nietypowo, tak ani się nie pyta dzień dobry, ani nie tak
1: cześć dobry. Blacha. I teraz już trochę gorsze.
0: Ale blacha specjalnie tak się przywitał, bo ostatnio padły zarzuty, że w głosie blachy jest taka lekka nutka pretensji. Nawet jak jest zadowolony, jak kogoś pochwali, to jest ta nutka pretensji, a tutaj w ogóle tego nie było słychać, czyli blacha pracuje nad sobą.
1: Ale po co blasze zarzucać to, jeżeli to jest pewien jego taki, wiesz, wyróżnik, to jest fajne, że to ma.
0: Trademark taki.
1: Prawda, blacha? Lubisz siebie?
2: Wyjaśniając...
1: Ale lubisz siebie czy nie? Proszę odpowiedzieć na pytanie.
2: Nie. Wyjaśniając się, wyjaśniając krótko, jakby o co chodzi z tym moim głosem i dlaczego i w ogóle po co, to kiedyś taki mój bliski kolega, przyjaciel, z którym wychowywaliśmy się na jednym podwórku, razem lizaliśmy korę z tego samego drzewa, prawda? To on stwierdził, że ja jestem tak poważny, że powinienem pracować w jakichś służbach, tak? Że spokojnie bym się do tego nadawał. No ale nic na to nie poradzę. No takie mam usposobienie. Kiedyś byłem taki w ogóle light, chill i tutaj tego, hej, tu, no i co? I kręcił się, kręcił, skakał i wpadł jak gówno do wiatraka, no i się skończyło, tak? Znaczy w tym sensie się skończyło, że taki jak ja byłem, tak ludzie też mnie w ten sposób postrzegali i na przykład myśleli, że no blacha to jest taki koleś, któremu nie trzeba oddawać pięć dych, nie? No bo to jest taki luzak, troszeczkę taki świr, nie? Więc w ogóle o co come on, nie? Jak on się z kimś umawia, to można przyjść godzinę później, nie? No bo przecież to jest taki luzak, przecież on to skuma, nie? Przecież to jest w ogóle takie...
1: Ale blacha, pięć dych
2: to jest w ogóle takie jazzy.
1: Blacha, 5 dych to jest taka mała kwota, że to nie wypada oddawać.
0: Dodam tylko, że jakby blacha pracował na przykład w policji, to wyciągałby blachę, mówiłby sierżant blacha, a to moja blacha. To by było
1: i
0: takie śmieszne.
1: Wszyscy by się śmiali po prostu, tak by się śmiali, że byłoby śmiesznie normalnie pewnie.
2: A ja mam właśnie dla was temat, po to zadzwoniłem.
1: O,
2: mam
1: super,
2: dla was
1: super.
2: Temat odnośnie traktowania klientów przez najróżniejszej maści służby, nie tylko te mundurowe.
1: A na przykład jakie?
2: A bierze się to stąd, że ostatnio podróżując pociągiem, przez panią konduktor zostałem potraktowany w sposób, bym powiedział, dosyć taki oschły, po czym się okazało, że ona popełniła błąd i takim szybkim ruchem skasowała mi ten bilet i poleciała gdzieś tam dalej. Na co ja zareagowałem w swoim stylu, o co tu kurwa chodzi i dlaczego ta suka bliet sobie gdzieś tam poszła, tak? Skoro ona tutaj pracuje, no powinna mnie przeprosić, tak? Albo chociaż, nie wiem, no jakoś się wytłumaczyć, tak? Jak ja bym był Jak ja bym był, że tak powiem, u siebie w firmie, czy w jakiejkolwiek innej pracy i bym coś takiego zrobił wobec klienta, no to mój szef najprawdopodobniej, nie wiem, coś by mi rozwalił na głowie, tak? Albo wręcz od innych współpracowników bym dostał po głowie. No naprawdę, grubo bym się musiał z tego tłumaczyć.
1: I... Blacha, a co by ci rozwalił na głowie? Bardziej cegłówkę, czy na przykład, nie wiem, coś miękkiego?
2: Ja myślę, że to by było zdecydowanie coś twardego, na przykład kawałek palety. Ale to jakby nie jest głównym tematem. Czy wy oczywiście możecie to jak zwykle...
1: Przepraszam, byłem po prostu ciekawy.
2: Jak zwykle możecie jakby odrzucić ten temat, ale nie macie takiego wrażenia, że poniekąd jakieś nienawiść i uprzedzenia do sektora mundurowego są uzasadnione, czy do ludzi właśnie, którzy pracują gdzieś tam na kolei, czy pracują w urzędach, tak? No bo często się spotykamy z takim, prawda, określeniem, ja sam też często się spotykam z czymś takim, że o, to ci ludzie to oni nie są winni, panie, oni nie, to system jest zły, to system trzeba zmienić. Tylko jak ktoś jest kawał skurwiela albo jest konkretną zdzirą, to nie ma z tym system nic wspólnego. To on po
1: nie
2: prostu...
1: wiem, ja tam lubię konkretne zdziry generalnie, tak tylko powiem.
2: No tak, ale to w tym momencie, jak mówiłem o ludziach skała, to nie mówiłem o tobie, bo ty jesteś skała, a nie człowiek, prawda? Chyba się ze mną zgodzisz.
0: Ale to by dobre było, sierżant Blacha i sierżant Skała. To dwaj bohaterowie.
1: Partnerzy na służbie, nie? I po służbie.
2: A co ty o tym myślisz? Co ty o tym myślisz, krewiec? Czy jak jesteś w problemie, to pani po drugiej stronie biurka, po drugiej stronie okienka, niekoniecznie w urzędzie, ale na przykład, nie wiem, na dworcu, gdzie kupujesz, nie wiem, miejscówkę MPK, czy, nie wiem, w korporacji taksówkarskiej, która też poniekąd jest podpięta pod ten system, czy ten taksówkarz cię traktuje, powiedzmy, jak klienta, czy on cię traktuje jak taką szmatę na zasadzie, łe, panie, po coś pan tu wlazł, tak, jak masz pan jakiś problem?
0: Taksówkarzy to zwykle trafiam fajnych, uprzejmych i chętnych do rozmowy, jakichś takich sympatycznych. A jeśli chodzi o służby mundurowe, już tak konkretnie, to też w nawiązaniu do tej dramy, która się dzieje u konkurencji, słuchajcie, dotarłem do niesamowitych informacji. Założyciel tego radia, o którym mowa, znalazł sobie już nową pracę. Proszę bardzo, to jest nagranie, które zdobyłem.
3: A imię i nazwisko pana proszę.
4: Starszy posterunkowy Kosiński.
3: Dziękuję bardzo.
0: Starszy posterunkowy Kosiński Marcin. No, ja zdębiałem po prostu.
1: No ale wiesz, dobrze, po prostu z takich jakichś anarchizujących poglądów się wyrasta i później się idzie do policji. Słusznie, słusznie.
0: Ale szybko awansował już starszy posterunkowy.
1: No bo pewnie cały czas był agentem, wiesz, to tak z tymi to jest.
0: Jak burza.
2: Tak. I to powiedział Paweł Skała, zapamiętajcie to. W ogóle polecam nagrywać tego typu rozmowy, bo to ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. O nadających w szczególności.
1: Spokojnie, my tego nie nagrywamy, nie martw się.
2: No ja myślę.
0: Służby nagrywają tylko, a potem dostaję od nich.
1: Tylko służby nagrywają, później podrzucają nagranko i wiesz. Od kiedy służby zaczęły nagrywać, to krawiec zaczął oszczędzać masę czasu i w ogóle miejsce na twardym dysku, nie?
2: Ale to jest w ogóle ciasto. To jest ciasto, ciasto merytoryczne, tak? Jakie chciałbym wam w tym wyjątkowym dniu, gdzie, prawda, jaja mi się pocą, jakie chciałbym wam podarować. Generalnie trochę się kleję. Mam nadzieję, że nie czuć smrodu z tej odległości.
1: Blacha, ja się bardzo cieszę, że ty ten temat poruszyłeś, bo ja bardzo lubię ciasto, naprawdę.
2: To jest to ciasto merytoryczne, jakie chciałbym wam potraktować. W jakich miejscach wy i oczywiście słuchacze, nasi najdrożsi słuchacze, prawda? W jakich miejscach, tak, dokładnie, w jakich miejscach czujecie się traktowani jak klienci i czy my jako naród, jako wierni Kunrada i może też po części wierni Krawca i radiowcy i nieradiowcy i słuchacze i rycerze i potwory z kosmosu, czy my raczej jesteśmy traktowani jak klienci, czy właśnie jesteśmy traktowani tak jak takie przybłędy, które, prawda, przychodzą, no nie tylko do instytucji państwowej, ale czy jakiejś tam, powiedzmy, podpiętej pod system, ale także przez na przykład prywatnego pana, który prowadzi całkiem prywatny biznes pod tytułem sklep spożywczy na Ursynowie na przykład. Czy jakość obsługi klienta waszym zdaniem jest okej, okay? czy jednak musimy nad tym pracować i muszą być wdrożone, prawda, takie zasady jak na przykład w sieci sklepów Walmart, tak, gdzie sieć sklepów chyba potroiła, czy tam parokrotnie zwiększyła swoją sprzedaż od momencie, w momencie jak obsługa miała narzucone, żeby się uśmiechać, tak? Czy to rzeczywiście ma jakieś znaczenie, czy nie? I z tym tematem was zostawiam.
0: Dziękujemy.
1: Super. Krawiec, jeśli pozwolisz, ja bym chciał wrócić do tego tematu ciasta jednak, wiesz?
0: No dobra, ja tylko szybko powiem taką dykteryjkę. Czy, nie wiem, czy to jest dykteryjka w ogóle. Co to w ogóle jest dykteryjka?
1: To się tak mówi, Krawiec. To nie ma definicji tego, wiesz? To po prostu znasz kontekst i mówisz to słowo. Tak ze wszystkim jest. Definicje tak. Nie istnieją, poważnie.
0: Byłem dzisiaj w Żabce i widziałem scenkę, że gość wnosił towar, bo o 6 rano poleciałem. I ten, który przywiózł towar, jakiś tam rozwoziciel, wnosił go i krzyczał do pani, że to jest tylko uprzejmość kierowcy, proszę pani, że ja wnoszę ten towar. Kierowca nie ma żadnego obowiązku, ja mam tylko go wywalić tu i to, że ja go wnoszę, to jest tylko i wyłącznie moja grzeczność, proszę pani. A ona coś tam mu odkrzykiwała i ja tak czekałem, aż się pokłócą, wykłócą i tak delikatnie, przepraszam bardzo, czy mogę prosić na garmażerkę? No, klientka tak bez słowa podeszła, mówię, poproszę tą kaszankę i rzuciła mi tak tą kaszankę, wziąłem i uciekłem, bo się wystraszyłem. No ale to możemy wrócić do ciasta, czy to jest taki ciekawy temat, ciasto?
1: Myślę, że tak, ja na przykład naprawdę bardzo lubię ciasto, tylko takie domowe wypieki szczególnie, tylko mam później problem, bo nigdy się nie mogę powstrzymać od jedzenia, to jest jedyna rzecz, której nie jakby się zablokować. Mogę, nie wiem, nigdy nie wpadłem w uzależnienie od niczego. Papierosów mogę palić, mogę nie palić i tak dalej ze wszystkim. A ciasto to po prostu, słuchaj, jak się upiecze sobie tak ciasto, to normalnie to kilogram do przodu zaraz jest, jak mam ciasto. No. To jest...
0: Tak, czyli skała to jest, widzicie, człowiek, który się podnieca tylko na widok naleśników.
1: Nie lubię naleśników natomiast. To jest coś innego. Ja lubię takie ciasto, takie dobre, domowe, wypieczone ciasto. To jest bardzo fajna sprawa.
0: Czym ty tak tam strzelasz? Z jakiegoś napleta? Nie wiem, co tam strzela. Tak pykasz cały czas coś.
1: Aha, to nogą tak robiłem, ale to już przestanę. To, przepraszam, nie chciałem. Nie sądziłem, że to aż tak bardzo słychać, wiesz?
0: Majtanie nogą jest bardzo nieradiowe, nieprofesjonalne. O, coś teraz trzeszczy, zatrzeszczało. Coś chyba nadepnąłeś bosą, spoconą nogą na jakiś kabel, na wtyczkę, na jacka może, czy coś. Spięcie bardzo, zrobiło. A mnie mikrofon razi prądem, słuchaj, wiesz, od pewnego czasu nie mogę go dotykać, bo się, jak tutaj technologia cache mi przez ciało przechodzi po prostu jakaś.
1: A swoją drogą, co sądzisz o technologii cache?
0: Nie wiem, co mam sądzić. No, czekam cały czas, olbrzymi ruch, wszyscy robią te magrawy, tylko że może mi ktoś podeśle do testów na przykład magrawa albo
1: Halfpena. Wiesz co, ci powiem, że dla mnie dość symptomatyczne jest to, że ostatnio mój wujek opowiadał mi o technologii cache. Mój wujek jest dosyć znany swoją drogą w różnych środowiskach alternatywnych, zainwestował nawet trochę pieniędzy w rozwój technologii cache w Polsce. I mówił mi o tym, że cache ma wynalezione takie rzeczy, żeby być nieśmiertelnym. No to jak się go oczywiście spytałem, to jak to zrobić, bo chciałbym skorzystać, to on po chwili powiedział, no ale właściwie to są takie testy, takie badania, to jest właściwie taki projekt, to być może kiedyś będzie. Ja się obawiam, że w większości tych rozwiązań alternatywnych to niestety, jeżeli przychodzi do zweryfikowania, to tak się to kończy. No, chyba że ewentualnie można jakąś tam sobie żyletkę naostrzyć jakimś tam kawałkiem trójkąta czy czymś takim.
0: Ale sceptol. To może taki kawał dla rozluźnienia. Dlaczego technologia cache nie działa? Bo jest skeszeniona. A ja mam inny fajny temat, znalazłem. Słuchaj, ostatnio na ustach wszystkich są kobiece piersi. Czym ty znowu dalej strzelasz? Ruszasz stopą tam, nogą, coś?
1: Nie, no, staram się tak nie robić. Może to jest jakieś takie, nie wiem, zmienię pozycję może, wiesz, bo...
0: Spróbuj tym mikrofonem tak poszurać, kablami poruszać, bo coś tam ci jakby nie styka.
1: Tak, czekaj.
0: Tak co jakiś czas takie jest pyk.
1: No dobrze, to już teraz będzie git, mam nadzieję.
0: No chyba przestało.
1: Tak, ale w każdym razie wracając do tematu kobiecych piersi, bo to jest jakby całkiem przyjemny temat.
0: No właśnie, mówi się teraz dużo o karmieniu piersią, które dla niektórych, o karmieniu piersią w miejscu publicznym, które dla niektórych jest kontrowersyjne. I debata rozgorzała, ponieważ pewna pani, której zwrócono uwagę w restauracji, w której szykowała się do karmienia piersią właśnie, już tam wyciągała cycucha, zwrócono jej uwagę, żeby to robiła w odosobnieniu.
1: Mhm.
0: I rozgorzała teraz właśnie debata, bo ta pani podała restaurację do sądu, rusza proces po dwóch latach. No u nas to piorunem idzie. Wszystko. Mam nadzieję, że to... Słuchaj, jak taki proces rusza po dwóch latach, to mój chyba ruszy po 10, zanim się połapią, bo moja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, ale never mind. No i...
1: Ty masz proces? Ja nie wiedziałem, że ty masz proces.
0: Tak, ze złodziejem, który mnie ukradł.
1: A, ten proces.
0: No i tam są i nagrania różne i skomplikowana sprawa, to ja to 10 lat będę czekał. No dobra, trudno się mówi. No i wiesz, i na przykład poseł Marek Migalski porównał karmienie piersią w miejscu publicznym z sikaniem i puszczaniem bąków. A są też i tacy, jak na przykład redaktor Ator, słynny, który bardzo broni i w ogóle mu się włączył taki i katolik, i patriota ostatnio, i konserwatysta, i to piękno kobiecego ciała, i młody rodak, obywatel, który chce się najeść, a... źli ludzie mu przeszkadzają. A co ty myślisz na ten temat?
1: Wiesz co, dla mnie to zależy gdzie. Jeżeli na przykład zabieram dziewczynę do jakiegoś ładnego miejsca, do drogiej knajpy załóżmy, to generalnie nie chcę, żeby ktokolwiek robił tam cokolwiek, co wychodzi poza takie grzecznościowo przyjęte poczucie estetyki. Wymagam tego od tych ludzi. To nie jest tak, że ja bym komuś to zabronił, czy nawet nie zwróciłbym uwagi. Ja po prostu oczekuję od ludzi w pewnych miejscach, że spełniają pewnych standardów, dlatego że oni sami chcą je spełniać. Więc jeżeli ktoś uważa, że to jest okej wobec innych ludzi, to niech sobie tak uważa i niech sobie to robi. Tylko, no sorry, no ja z taką osobą się zadawać raczej nie będę zbytnio i na pewno się z nim nie zgodzę i to jest po prostu słabe. Na pewno pomyślę sobie na ten temat coś negatywnego. Ale dobra, chcesz sobie to robić, to sobie to rób, przeżyję. Bez tego, tylko, znaczy, że z tym, że to robisz. Tylko na przykład mnie to obrzydza, no. Przepraszam, że tak mam, że mnie to obrzydza, bo może racjonalnie to nie jest nic złego, ja to rozumiem, ale no, w przestrzeni publicznej powinno się jednak pewne standardy zachowywać właśnie. Wiesz, no tak samo jak, nie wiem, no nie uprawiamy seksu publicznie, przy czym to jest coś dużo, dużo, dużo bardziej hardkorowy przykład, tak? I nie wiem nawet, czy jest do końca uczciwy ten przykład z mojej strony, ale to było pierwsze, co po prostu przyszło mi do głowy. Przy czym, no, pewną formę estetyki no, powinno się tego unikać, no.
0: Znaczy, czyli co? Że taki wykład tutaj walnąłeś, referat,
1: znaczy
0: elaborat.
1: Uważam, że to jest nieestetyczne, niefajne i raczej tego nie rób, człowieku, no ale jak musisz, to sobie zrób, tylko mówię, to ja mam tak, że wymagam od moich znajomych pewnych rzeczy i tyle. No, jak
0: brzydzi cię kobieca pierś?
1: Nie brzydzi mnie kobieca pierś, ale brzydzi mnie jakby odzieranie kobiecej piersi z seksualności. No ja chcę widzieć kobiece piersi tylko w kontekście seksualnym, a żaden inny mnie nie interesuje zbytnio specjalnie, mówiąc szczerze.
0: Ale to właśnie to jest skomplikowana sprawa, bo jak jakaś starsza mama, na przykład jeszcze taka grubsza, tak, wyciąga dydola, no to może to być nieestetyczne, a jak jest ładny cycuszek, no to może być estetyczne. Mleczko spływające po cycuszku, no to to może być widok taki, który jednego zadowoli, drugiemu się bardzo nie spodoba. No bardzo różne są opinie właśnie i...
1: Znaczy ja tu mówię, nie mam jakiejś kategorycznej opinii, po prostu no, tak mi się to nie podoba raczej, no, no spoko. Okej.
0: No to jest piękno, przecież małe dziecko piękne i kobiece piękne.
1: Ale co jest
0: ciało.
1: Pięknego w małym dziecku? Małe dziecko wrzeszczy, śmierdzi, jest głupie. No to co jest fajnego w małym dziecku? No. Bycie dzieckiem to jest choroba, z której się wyrasta i później się dorasta do bycia człowiekiem. A bycie dzieckiem małym należy traktować jako stan chorobowy.
0: A jakby tak na przykład jakoś tak podejść, wiesz, przyjaźniej, na przykład ja bym podszedł i powiedział, czy mogłaby mi pani trochę trysnąć mleczkiem do kawy, bo kelner tu nie doniósł,
1: a
0: widzę, że pani karmi.
1: Słuchaj, takie podejście. Nie, wiesz co, mówiąc tak poważnie, już nie trolując, bo przed chwilą trochę trollowałem przed chwilą, a mówiąc już całkiem poważnie, no to gdyby bardzo mi to przeszkadzało, to podszedłbym do tej mamy i powiedział, nie że z jakimś tam pretensją, tylko po prostu powiedział, że wie pani co, no, mi to przeszkadza przy jedzeniu, rozumiem, że to i tak dalej, że wiadomo, że to może być dla pani niewygodne i nie chcę pani sprawić przykrości, ale w jakiś sposób mi to przeszkadza. Gdybym odczuwał, że mi to przeszkadza, no mówiąc szczerze też, wiesz, dla mnie to jest mówienie o czymś abstrakcyjnym, bo nie miałem takiej sytuacji, żebym widział, że kobieta nie wiedziałem, żeby kobieta coś takiego robiła w jakiejś ładnej, fajnej restauracji, więc nie miałem nigdy takiego problemu. Gdyby natomiast to było gdzieś, nie wiem, na ławce w przestrzeni publicznej, to już w ogóle mi to nie przeszkadza, tak?
0: To tak trochę się podpytam ciebie teraz, tak zahaczając o wypowiedzi różnych konserwatystów, którzy oczywiście zaraz przywołują tutaj parady gejowskie i wstrętni zboczeńcy z dupami na wierzchu, wycięte dupy z tyłu widać i penisy majtające się i stroje sadomaso, to ci nie przeszkadza, tak?
1: Wiesz co, w sumie całkiem podobnie jak z tym karmieniem piersią. Nie zabroniłbym tego, ale estetycznie to też jakoś do mnie nie trafia. To jest trochę jak z orgiami seksualnymi, wiesz? Nie mam nic przeciwko orgiom seksualnym i zdarzyło mi się gdzieś tam o coś takiego otrzeć, ale po prostu to nie jest zwyczajnie dla mnie, no. Jak samo karmienie piersią nie jest czymś, co mi odpowiada, no. Nie jest to coś, co jakoś bym strasznie skreślał i się o to oburzał, ale jednocześnie jakoś to tak, no, nie podoba mi się to,
0: no. No, chyba większość słuchaczy jednak podziela zdanie, że nie powinno nas to gorszyć i nie powinniśmy tutaj przeszkadzać, powinniśmy przełknąć to mleczko, bo inaczej to na przykład zdziczejemy i wymrzemy, odseksualnimy się, w ogóle staniemy się robotami jakimiś. Gdzie umiłowanie tego właśnie cycucha? Dobra, zobaczymy, co na ten temat powie Jacek, który tutaj zadzwonił domofonem znowu. Przed chwilą się widzieliśmy, ale witaj ponownie, Jacku. Blacho.
2: Witam ponownie. To ja może, bo to jest taki zwyczaj, taka maniera, którą zapoczątkowało kiedyś środowisko Gazety Wyborczej, odnośnie tego, żeby mówić ludziom, jak mają żyć, w jaki sposób mają żyć.
1: Gazeta Wyborcza to wymyśliła, mówisz? Jakby w historii całej ludzkości gazety...
2: Nie w historii całej ludzkości, mówimy teraz o Polsce.
1: Mhm. No to też ciekawe,
2: ja odniosłem
1: jest dosyć dłuższa tendencja.
2: Ja odniosłem paraliżujące wrażenie, że Krawiec wypowiadał się o sytuacji w Polsce, a nie w Ekwadorze albo na Somalii, prawda?
1: Ale nadal w historii polskości to Gazeta Wyborcza też nie była w tym pierwsza, jeżeli w ogóle taka była, bo nie wiem, czy twoja teza jest prawdziwa, ale przyjmując swoją tezę za prawdziwą co do tego, że faktycznie tak robi, to no nie zaczęła tego na pewno w Polsce, bo była masa innych organizacji, chociażby Kościół katolicki, który zaczął...
2: W każdym razie...
0: Blacha, przepraszam bardzo, że ci przerwę, ale jest wiekopomna chwila, ponieważ pierwszy banik tutaj poleci i to ma związek z tobą trochę, bo to chyba jakiś twój hejter tutaj się odezwał w bardzo obraźliwy sposób taki i nawet w swoim pseudonimie ma brzydkie słowo na H. To nie możemy pozwolić na bluźnierstwa na łamach Nocnego Radia. Tak więc testujemy opcję banowania. Uwaga, uwaga.
1: Na żywo, tylko w Nocnym Radiu.
0: Uwaga, tutaj. Czy chcesz na pewno zbanować? Tak, potwierdzam. I jeszcze od razu usunę tą brzydką wiadomość. Delayed. O, i tu drugą. Delayed. No i proszę, no działa.
1: O, cenzura działa. To jest dowód na to, że wolność słowa jest do dupy. Ale fajnie, to mi się podoba.
0: No, i taki jingle z tej okazji jeszcze.
1: Nie damy bezcześcić Jacka Blachy. Nigdy.
2: Pozwolicie jednak, że wrócę do
1: tematu. Wracając za tym, że Gazeta Wyborcza zaczęła mówić ludziom, jak żyć.
2: Tak. Abstrahując od koterii, z którą niewątpliwy związek miał redaktor Skała, to w latach 90., mniej więcej w połowie lat 90., była podobna sprawa, mianowicie środowiska aktorskie i środowiska nazywane potocznie tak zwaną warszawką, miały jakiś, znowu mówiąc potocznie, ból dupy związany z tym, że w kioskach świerszczyki są widoczne dla osób nieletnich. Nawet powstało w tym celu powstało specjalne stowarzyszenie. Udało im się to przeforsować. Co prawda z świerszczyków nie zdjęto, natomiast te świerszczyki zostały ustawione na górnych półkach. Czy to cokolwiek zmieniło? Czy osoby nieletnie mają jakiś, że tak powiem, problem z dostępem do tych świerszczyków w praktyce? Moim zdaniem nie. I to, co mówiłeś, redaktorze Skała, to mi bardzo właśnie przypomina takie, powiedzmy, manewry różnych koterii, które twierdzą, że już nie tylko ich prywatny dom czy mieszkanie jest ich, ale także chodnik przed tym mieszkaniem, który nie należy do nich, jest także ich, park jest także ich, no bo w końcu tamtędy idą, tak? I wiele, wiele innych miejsc, za które... de facto nie zapłaciły, tak? Często nie mają w tych miejscach w ogóle żadnego udziału, nawet geograficznie są od tych miejsc oddalone. No, w jakiś sposób próbują sobie te miejsca zawłaszczać albo dyktować innym osobom, w jaki sposób powinny się tam, w jaki sposób powinny się tam zachowywać. Co gorsze, propsują rozwiązania, które są de facto bezsensowne, tak? Przy czym podkreślam, ja tutaj mówię tylko i wyłącznie o tak zwanej sferze publicznej, nie mówię o restauracji czy o klubie, w którym obowiązuje tak zwany dress code i właściciel lokalu ustala, kto tam może wejść, a kto nie, czy też może nie tyle właściciel, co człowiek, który stoi na bramce, czy osoba, która wpuszcza, powiedzmy, ludzi do restauracji z zaproszenia, z rekomendacji. Jak zwał, tak zwał. Orzesz, kurwa. A jeszcze mam takie pytanie. Żar mi właśnie spadł z ćmika. Fuck.
1: A ja sobie a propos tego, tak kolego palaczu, tak ładnie zgasiłem. Mi nie spadł. Tak już tak na ten temat rozmawiam.
0: A ja tak a propos...
2: A jeszcze mam takie pytanie, jeżeli... Przepraszam, Krawiec, że ci się wcinam. A jeszcze mam takie pytanie do Skały. A na przykład wystawa malarskich kopii fresków w centrum Krakowa, co się od czasu do czasu zdarza, tak? To na przykład takie rzeczy cię osobiście nie dotykają, w końcu tam jest i pokazana pierś, tak? I
1: jest no pokazana... co ty, to jest tak? Sztuka, to mi się podoba, to jest super, że to jest. I po prostu ja nawet nie mam nic przeciwko kobiecie, która na ławce w parku karmi sobie dziecko piersią. I to też mi nie przeszkadza. Ja mówię o restauracji, w której obowiązuje pewien dress code, który jest na pewnym poziomie. Jeżeli tam się przychodzi, to po prostu jest pewien zestaw zachowań, które towarzysko powinny być wymuszone. Ja mówię tylko i wyłącznie o tym.
2: No tak, a co w przypadku, jeżeli ten zestaw zachowań nie jest jasno określony? Bo jakby wiesz, no są knajpy, prawda, kategorii takiej, gdzie tam wpuszcza się VIP-ów, no i są też knajpy, prawda, takie, gdzie no pan Zenek z piwem też może wejść i to generalnie...
1: Ale to zupełnie co innego, w takiej knajpie to mi nie przeszkadza. Ja mówię o knajpie, która jest na jakimś tam wyższym poziomie. Wtedy mi to tylko przeszkadza, bo jeżeli ja jestem w knajpie, w której pan Zenek sobie może wejść i chlać piwo i generalnie zachowywać się bardzo, nazwijmy to, naturalistycznie, to ja sobie tam idę z takim nastrojem, że idę sobie oglądać coś naturalistycznego i tam, powiem więcej, tam mi się będzie komponowała ta matka karmiąca piersią. I chodzi o pewną kompozycję. Po prostu jeżeli jestem w takiej fancy restauracji, no to tam kompozycyjnie mi ta pierś przeszkadza. Ale w innym kontekście już mi nie będzie przeszkadzała, ale to ja mówię tylko i wyłącznie o swoim poczuciu estetyki i o czymś, co ja bym chciał w taki łagodny sposób zachęcić ludzi do tego rodzaju estetyki, ale nie chcę nikomu nic narzucić. Rozumiesz to? Po prostu to jest tylko wyłącznie moje poczucie estetyki. Tylko to
2: tak, rozumiem. Rozumiem. Odpowiadając Krawcowi, jakie jest, już tak zupełnie wprost i podsumowując, jakie jest moje zdanie, na ten temat, to pierwsza rzecz, że z punktu widzenia właśnie tej akcji, o której opowiedziałem, i stowarzyszeniu, któremu udało się w połowie lat 90. doprowadzić do jakiejś takiej, prawda, absurdalnej rzeczy, że świerszczyki zmieniły półkę z dolnej na górną, tak? To w poczuciu tego i też w poczuciu tego, że czyjaś pierś, czy to damska, czy męska, są po prostu elementami naszego życia i żeby ją zobaczyć, wcale nie trzeba do świerszczyka sięgać, bo można często sięgnąć do zwykłej pani domu, czy do przyjaciółki. I czy to oznacza, że pani domu albo przyjaciółka ma z automatu się znaleźć na górnej półce, bo sześcioletni, prawda, Jasiu, czy sześcioletni Zenek, tak, może otworzyć tą panią domu i po prostu doznać jakiegoś szoku, paraliżu umysłowego. Ja myślę, że...
1: Tylko jedno pytanie. Ile sukienek widziałeś w pani domu?
2: I ile osób?
1: Ile sutków? O te sutki się wszystko rozbije.
0: Popraw kabel, panie Skała, bo chyba coś cały
1: Dobrze,
0: czas tam
1: już przerywam. Teraz, już teraz znowu lepiej powinno być. Moje pytanie brzmiało, ile sutków widziałeś w pani domu, bo to o te sutki się cała sprawa rozbija. W sumie nie wiem czemu, jakoś tak jako ludzkość mamy, że te sutki bardzo duże kontrowersje w nas budzą, ale generalnie... W tej pani domu tych sutków nie oświadczysz. Swoją drogą zastanawia mnie tak całkiem poważnie, dlaczego zakłada się, że widok sutka miałby w jakiś sposób zdeprawować dziecko.
2: Dlaczego widok matki karmiącej piersią miałby w jakikolwiek sposób kogokolwiek zniesmaczać? Skoro ja jednak będę tutaj się upierał przy swoim, że w pani domu znajdziesz te sutki, tak samo jak w przyjaciółce. I to niekoniecznie jest bezpośrednim kontentem tam zawartym, tylko jest to na przykład reklama, która jest wewnątrz, tak? I to jest tam widoczne bardzo wyraźnie, często nawet ten druk tej reklamy,
1: ta farba. Ja ci powiem dlaczego. Poczucie estetyki jest czymś subiektywnym po prostu. I to jest tak, że jednego będzie jakoś raziło, drugiego nie. I to nie jest w żaden sposób racjonalne, więc nie doszukujmy się tutaj racjonalnego rozwiązania. Po prostu jeżeli kogoś brzydzi, to brzydzi i ma prawo odczuwać wstręt. No, dla mnie, nie wiem, dla mnie widok homoseksualistów uprawiających seks jest czymś też no, niekoniecznie zbyt estetycznym, ale to nie ma dla mnie żadnego wpływu na to, że jakoś gdzieś tam ganię homoseksualistów. Nadal jestem na przykład zwolennikiem małżeństw LGBT, tak? Ale jednocześnie homoseksualiści mnie obrzydzają, bo to jest uprawiający seks, bo to jest takie moje poczucie estetyki, wiesz. Tak samo nie odmawiam prawa do życia i tak dalej, i na uprawiania tego seksu i tak dalej homoseksualistom. Tak samo generalnie nie wzbudza we mnie jakichś silnych emocji ta matka karmiąca piersią na przykład w restauracji, tylko mówię, że zwyczajnie mi to nie przeszkadza, nie podoba się. I oczekiwałbym od takiej matki zwyczajnie, że ona pomyśli też o innych ludziach, że może im się to nie podobać. I taka już zwykła grzeczność między sobą, bez jakichś wielkich emocji, nie?
2: Wybacz, ale ja już w tym momencie jakby nie, wiesz, nie

0: zasady, co do których ustalania tych zasad niekoniecznie są aż tak bardzo uprawnione, tak?
1: No, dobrze, może utnijmy tą dyskusję, bo będziemy do końca audycji teraz przez godzinę już rozmawiać o tym, czy można cycka pokazywać, czy nie. I obawiam się, że to nie będzie zbyt interesujące.
0: Ja tutaj w stu procentach z tobą, Krawiec, się zgadzam, jeżeli to miałeś na myśli, a chyba tak mi się wydaje, na tyle na ile cię znam, że to jest jakiś wymysł konserwatystów, że to jest pierd z konserwatywnej dupy, który jest bardzo niesmaczny, jest bardzo nieestetyczny i takie jakieś, prawda, właśnie próby zarządzania ludzką obyczajnością, czy nie wiem jak to nazwać, no powinno się ganić, tak? Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Ja też dziękuję.
1: Panu już dziękuję.
2: Znaczy dobra, to już skończyliśmy gadać o cyckach w restauracji, czy,
1: tak,
2: czy nie?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj ciekawostka, że w międzyczasie poszedł drugi ban, też historyczny.
2: I ale też tym mniej razem, zawsze wtedy jest.
1: No ale tym razem dotyczył ciebie.
2: Wiem, czytałem. Właśnie chciałem cię poprosić, żebyś nie banował, bo ja liczyłem na więcej tego treści. Wiesz,
1: coś tak przerywasz odrobinkę.
2: Ten test też. Przerywam?
1: A to dziwne, bo wcześniej ci mikrofon działał znakomicie, a teraz... O, znowu tutaj bardzo niepochlebny...
2: Nie, zostaw.
1: Zostawić? Zostaw. No dobra, to tylko zostaw. Na twoje życzenie. Wcześniejszy komentarz to był w wulgarny sposób, ktoś się wypowiedział, że skała to, jakby to ładnie powiedzieć, człowiek, który nie zaznał dużo aktów seksualnych i szmaciany ludzik. Szmaciany ludzik, no powiedzmy.
2: No.
1: Szmaciany ludzik, który nie zaznał dużo aktów seksualnych. I to bardzo nieładnie. No dobra, towarzyszowi damy jeszcze, ale jak damy towarzyszowi szansę, to będzie, że jesteśmy lewacy jacyś albo komuchy. No dobra, niech ci będzie. No, no dobra, jakie tu jeszcze tematy są ciekawe? Słuchajcie, to też nie na każdy temat musimy tu przez pół audycji rozmawiać i dyskutować, bo to są takie luźne temaciki, nie? Nie stawiamy tu sprawy na ostrzu noża i nie robimy z tego wielkiego dramatu. No, słuchajcie, napad był na Żabkę i to w moim mieście, we Wrocku. I wszedł sobie jakiś podpity jegomość i wyciągnął coś, co przypominało pizdolecik. I powiedział, kierowniczko, no, rączki do góry, proszę mi tu zaraz dwa jabłcoki na ladę, już, no. A wtedy jeden klient zareagował niczym Chuck Norris i wyrzucił przez szybę tego gościa. Także tamten zakrwawiony w ogóle zwiewał. No i to widać, że tutaj ktoś się naoglądał dużo filmów ze Stevenem Seagalem, no bo zareagował bardzo brutalnie. Nie wiem, czy to, no niby się złodziejstwo powinno tępić, ale tutaj taka ostra bardzo reakcja, nie?
2: Ale moim zdaniem bardzo słuszna. To musiało fajnie wyglądać w ogóle. Mam nadzieję, że... Właśnie zastanawia mnie jedna rzecz, czy jak on go wyrzucał przez tą szybę, nie? To czy czas spowolnił i tą scenę było widać w spowolnieniu, tak jak na filmach zwykle, czy jednak nie?
1: No, to aż się prosi o slow motion.
2: No.
1: Tak jakbyście byli ciekawi, jak odróżnić, czy ktoś ma na przykład atrapę, czy pistolet prawdziwy, czy wiatrówkę, to można łatwo zrobić, patrząc się po prostu na wylot lufy. To trzeba tak wtedy oko przyłożyć, ktoś do was celuje, a wy tak się sprawdzimy i sprawdzacie tą lufę. I jak jest taka malutka dziurka, to ma wiatrówkę, nie? To nie ma się co bać. Wryja go i przez szybę od razu. A jak ma taką większą dziurę i tam jest jeszcze gwint, widać, no to ma broń palną i trzeba uważać i wtedy trzeba go kopnąć w jaja najpierw, a potem przez szybę. Dobra, odbierzmy może słuchacza.
2: A to nie jest blacha tym razem?
1: Nie, to nie jest blacha, to
3: szczęść
1: jest inny.
3: Boże.
1: Szczęść telesforze.
3: Czy pan Skała Paradowski, ten tego coś... Mógłby się odnieść do tego, jak to jest z tą Agorą, że tak się wszystko tam nagrywa cały czas, a propos?
2: Ale Co się nagrywa? Nie rozumiem.
1: Ale ja o co chodzi?

0: ludzi, którzy pracowali w Agorze albo pracują i twierdzą, że cały czas są na podsłuchu, no stop, all the time, wszystko jest nagrywane, co tam mówią, na stanowisku pracy, na fajku i wszędzie.
1: Nie, to nie jest prawda.
2: No właśnie, ciekawe, skała, dobra, jak to jest w tej Agorze?
0: Mało istotne, dobra, wróćmy do tego tematu.
1: Znaczy się, tutaj może w wyborczej Warszawie jest to możliwe, bo tam jest bardzo korpoklimat taki w Warszawce.
0: Dokładnie, o tym mi chodzi. Tak.
2: Zenon, chyba nie wyłączyłeś radia.
0: To nie, to okej, okay. To co mówisz, to by się spinało z tym, co mi mówili, że tak w terenie to już jest trochę inaczej to wygląda.
1: Bo to jest zupełnie są dwie różne rzeczy.
0: Tak,
1: wyborcza poza Warszawą, to są inne
2: jakieś
1: gazety.
2: Dźwięki, jakieś tukące się butelki, coś przerywa,
0: ja
2: ludzie.
0: Ja mam taką ciekawą sprawę, bo to już mówiłem jakiś czas temu, że na mnie też w sklepie wyskoczył jeden taki jakiś narkoman. Dziada potraktowałem gazą zawiącym. I wiecie, co było ciekawe? Nagrywałem tą całą sytuację.
1: Jednocześnie?
0: Tak, tak, przypadkiem zupełnie. Myślałem, że to wyłączyłem, ale tak się nagrywało. I wiesz, co ci powiem, ja, skała? Zwalnia wtedy czas, autentycznie, jak jest taka sytuacja, mi się wydawało, że to trwało dużo dłużej, nie?
1: Czyli jest slow motion.
0: Jest
1: no
0: slow motion.
1: Mamy udowodnione w takim razie. Super.
0: Dzięki,
1: to jest naprawdę fajny w ogóle głos w tej debacie, czy jest spowolnienie w wypadku, kiedy się ktoś wrzuca przez szybę, czy jest taka akcja. Mamy potwierdzenie, że tak, więc super. Od razu pytanie jest odpowiedź, genialnie.
2: Zenonie, czy ty mnie słyszysz?
0: Słyszę cię.
2: A czy wyłączyłeś radio?
0: Czekaj, wyłączyłem, ale chyba się coś z tym przebicia, bo nie jesteście na słuchawkach. Gdzie są moje słuchawki? Gadamy?
3: Chodźmy.
0: Dobra, czekajcie. Myślałem, że lepiej mi ten... Wyrzuciłem ten program od Murzyna, który kiedyś nam narobił problemów i jednocześnie widzisz, kiedyś lepiej wszystko ogarniał.
2: Sterowniki Kanye Westa, czy jak mu tam?
0: Sterowniki Kanye Westa wyrzuciłem i teraz mogę spokojnie na bieżąco wszystko przerzucać, ale widzisz, nie ma tego otrzymiania, nie ma tego wyrzucania, tak? Rzeczy.
4: Znowu jakieś małe problemy. Bardzo proszę, drodzy Państwo, jeżeli Państwo telefonują do Radia Maryja, bardzo proszę, żeby jak już się Państwo dodzwonią, żeby wyłączyć radio i słuchać tego, co jest w słuchawce.
0: No, już jest wszystko ładnie wyłączone i tak dalej i tym podobne, że tak powiem. No i co, na czym się skończyło? Jak myślicie, ten facet we Wrocławiu dostanie wpierdol od naszego wymiaru sprawiedliwości za to, że śmiał komuś jebnąć, czy nie?
1: Nie, myślę, że nie.
2: Nie, ten klient został tylko przesłuchany i będzie przesłuchiwany w roli świadka jedynie, a nie jako oskarżony. No myślę, że dobra reakcja. No ja złodziei też, szczerze mówiąc, bardzo nienawidzę. Są zaraz za pedofilami u mnie na liście. Więc no jak to tak? Jeden pracuje, stara się, a drugi przyjdzie z jakimś sztucznym pistolecikiem, zabierze wszystko. Wryja, lać, patrzeć, czy równo puchnie.
0: No, ale to nie jest takie proste, wiesz, może być sytuacja na przykład, jeżeli ja bym tutaj umiał w klatce dał kopa jakiegoś na do widzenia złodziejowi, który mi się tu wpieprzył na chatę czy coś, a była też taka sytuacja i to wiesz, i by się przewiesił przez bajerkę na klatce schodowej, zleciał, to on by mnie mógł ochrzanić, że ja go tam chciałem zabić, jestem zły i niedobry i w ogóle nie kocham Jezusa. I tak wiesz, i to w sądzie by przeszło. Są takie przypadki, że ludzie poszli siedzieć, tak?
1: Oni by uwierzyli, że ty nie kochasz Jezusa, naprawdę, to by przeszło w sądzie?
0: Znaczy wiesz, już tam palicho, nie tam nie kocham Jezusa, byłaby moja wina, że ja go, wiesz, wywalając z mojej chałupy, kopnąłem tak mocno, że na przykład tam spadł ze schodów czy coś, nie?
2: No tak, jest coś takiego jak przekroczenie obrony koniecznej i z kolei w Krakowie widać, że tutaj działa chyba ubogacenie kulturowe ze strony islamistów radykalnych, bo... Polak z maczetą zaatakował stację benzynową, no i tym razem mu się udało steroryzować, jednak maczeta chyba skuteczniejsza niż zabawkowy pistolecik, bo no, w artykule było napisane, że napastnik ten z Żabki wyciągnął coś przypominającego pistolet, czyli nie wiadomo jak to bardzo przypominało ten pistolet.
0: No,
2: ale szkoda, że kurczę, mnie nikt nigdy z maczetą nie napadł. Ja bym chętnie właśnie, proszę, niech mnie ktoś napadnie, bo ja też wtedy wezmę maczetę i to, wtedy to jest walka, pojedynek.
0: A słyszeliście to, a wtedy się liczy długość, wiesz, ten jest zły, kto ma dłuższego. Naprawdę, kto ma dłuższą broń białą, ten jest wtedy ten, który przekroczył barierę, znaczy tam tą całą konieczną coś tam, nie?
2: No ja zawsze używałem krótkiego miecza Langsaxa, takiego wikińskiego, on jest krótki dość, żeby mi się mieścił do torby.
0: Jak to się pisze? Langsax, widzę, dobra, okej, maczet. Faktycznie to takie, aha,
2: Ale mój to był skrócony jeszcze Langsax.
0: Widzicie, dobra, no. To ciekawa sprawa. A słyszeliście tą miejską legendę o kolesiu, to chyba w Częstochowie nawet podobno się działo, czy gdzieś tam, albo w Poznaniu, cholera wie. W każdym razie miejska legenda była taka, że jakiegoś faceta tam kiedyś zdybali na ulicy, chcieli go skroić i tak dalej. Tam z nożem na niego wyskoczyli, o ty gnoju, dawaj komórkę i w ogóle wszystko, no i wiesz, a ten mówi, nie oddam, nie, ty chuj pierdolony, nie, i tego ciago tak nożem, nie, a tu dupa 8, bo facet miał kolczugę pod spodem, nie, po czym wyciągnął swojego miecza drewnianego i wpierdolił temu ziomkowi. Słyszeliście o tym?
1: Nie.
2: Coś takiego było.
0: No ja też słyszałem taką właśnie miejską legendę, gdzie to się działo, jakie jest źródło.
1: To się pewnie działo w każdym mieście w Polsce.
0: No. Nie?
1: No jak to miejskie legendy, wiesz, i w zależności od miasta miał albo miecz drewniany, albo faktycznie stalowy, którym pociął go na plasterki i tak dalej.
0: Tak to wygląda. Wiecie, no z tą obroną konieczną to jest ciężka sprawa. Ja dzisiaj w ogóle z klasyfikacją broni i tak dalej to jest jakieś dziwne, bo dzisiaj oglądałem na przykład filmik, pracując nad moim komputerem, ze sranym, wstrętnym, nienawidzę się tych gnoju. Filmik, jak facet strzelał z wiatrówki i próbował ustalić, z jak dużej odległości wiatrówką byłby w stanie kogoś zabić, nie? Strzelał do jakiejś tam drewnianej rzeczy, którą kiedyś tam, nieważne, w każdym razie jakiś tam 50 lat temu był taki test, żeby ustalić letalność strzału, no i się okazało, że nawet z 300 metrów byłbyś w stanie z dobrej wiatrówki kogoś zabić, nie? No i teraz faktycznie w niektórych krajach wiatrówki są niemalże w 100% legalne, tak? W Polsce na przykład kusze są nielegalne, ale w Czechach z kolei są legalne, tak? Co z tego? Z kolei możesz mieć łuk, który jest, ma moc większą niż kusza, tak? I zabijesz człowieka, po prostu zabijesz, ba. Oglądasz filmik, jak facet takiego wielkiego, chyba półtonowego łosia zabił jednym strzałem z łuku kompozytowego.
2: Nie, no, łuki można mieć tylko do jakiegoś tam naciągu.
1: Ja widziałem taki film, który nawet trolla zabili łukiem. To chyba Władca Pierścieni był swoją drogą, ale...
0: Trolla zabili łukiem, bo widzisz, nie...
2: Albo
0: tak, może mieć większą moc niż kusza.
2: Albo Biblia to też mogła być, to też taka książka fantazy i to jest właśnie następny temat, który zaraz poruszymy. Ciekawy.
0: Jaki temat, że co?
2: Biblia wyszedł audiobook, była duża zbiórka crowdfundingowa, zebrano na takie zawodowe nagranie audiobooka z Nowym Testamentem i puścimy tutaj fragment i możemy potem ocenić, jak to wyszło.
0: Aha, to jak nie masz nic przeciwko, to ja chętnie zostanę na antenie i posłucham o tej Biblii.
2: No dobra, to puścimy teraz fragment, wyciszamy się na moment i zobaczymy. I oceńmy, jak to wyszło. Apokalipsa świętego Jana.
3: Rozdział 5. I ujrzałem na prawej dłoni zasiadającego na tronie księgę, zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną 7 pieczęciami. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym.
5: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
3: A nie mógł nikt na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców.
6: Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Także otworzy księgę i 7 jej pieczęci.
3: I ujrzałem między tronem z 4 istotami żyjącymi, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu, którymi jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, 4 istoty żyjące i 24 starców upadło przed barankiem. Każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają.
6: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.
3: I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i istot żyjących i starców. A liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym.
7: Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
3: A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i na morzu i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło.
7: Zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
3: A cztery istoty żyjące mówiły:
8: Amen.
3: Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
2: I siedem pierścieni.
1: Powiem ci, krawiec, że te nowe intro Baldur's Gate 3 jest naprawdę fajne, tylko trochę przedługawe było.
0: No. Nie, to jest słabe, jak mam być szczery. To nie, że naprawdę, to jest słabe. Już wam tutaj daję linka, patrzcie, chyba nawet całe jest. Na Renturm to jest sytuacja Sapkowskiego, tak? Trylogia Husycka. Jest pierdeliard razy lepiej zrealizowane. Jest dużo audiobooków w Polsce.
1: Nie, no, ale to brzmi dla mnie właśnie jak jakieś intro z Baldur's Gate'a czy Diablo, nie?
0: Rozumiem.
2: No, a jak miało brzmieć, skoro to jest Księga Apokalipsy? Są też tutaj, całość zajmuje około 3 gigabajty. W udźwiękowieniu, w lektorowaniu wzięło udział bardzo wiele znanych aktorów i różnych sław. Jest Cezary Żak, jest Krystyna Janda, jest Radosław Pazura, no cała masa. Dokładne informacje możecie znaleźć na bibliaaudio.pl.
0: A tam były jakieś takie dźwięki, dobrze są oddane, jak na przykład, nie wiem, gwałcili jakieś nieletnie dzieci, czy coś takiego, są te dźwięki dobrze oddane?
2: Takie, mam nadzieję, że nie.
0: Jak wyrzynali te płody Izraelici tym kobietom z ludów podbitych, są te dźwięki pokazane? Sprawdzałeś?
2: Nie, ale zauważyłem jedną charakterystyczną rzecz, że wszystkiego jest siedem. Siedem krasnoludków zbierze siedem kryształów.
0: Co tam siedem? Jakby było 44, to bym się wtedy przejmował. Także taki inside joke.
1: 44 jest zarezerwowane tylko dla jednej osoby. No,
0: dokładnie, ale nie, powiedzcie teraz, wy tutaj jako bardzo doświadczeni radiowcy, kunszt, na chwilę obecną jakbyście ocenili tego tutaj kawałka.
2: No dobrze, moim zdaniem
1: no,
2: dość dobrze zrobione.
1: To jest świetnie zrobione, oczywiście, że tak.
0: A słyszeliście ten Narenturm, jak to było zrobione tam, albo Wiedźmina, niektóre wydania audiobooków?
1: Wiesz co, problem moim zdaniem jest taki, że trudno wymyślić dobry pomysł, jak to zrobić. Sami aktorzy to, co mieli zrobić, to zrobili świetnie, tylko to jest kwestia tego, jak się każe i co się każe danym aktorom.
0: To, tak, tylko mi chodzi o sam efekt końcowy, nie? Bo wiesz, wydaje mi się, że po prostu osiągnięto w Polsce, jeżeli chodzi o audiobooki, jak gdyby poziom wyżej jest osiągnięty. Też.
1: Wiesz co, ja nie umiem słuchać audiobooków kompletnie. Dla mnie wszystkie audiobooki brzmią źle i mnie nudzą i ja tylko czekam, aż mogę wziąć książkę i to przeczytać, z tego względu, że audiobooki są za wolne. No, w czasie, kiedy oni powiedzą 5 zdań, to ja przeczytam jedną stronę, no to wiesz, to jakby nudzi mnie to zwyczajnie, nie?
0: To może ładnie czytasz Superwizję, ja na przykład wolno czytam, chociaż nie korzystam z audiobooków, to jednak podoba mi się to, bo naprawdę mówię wam, są didaskalia czasami jakoś, że tak się wyrażę, pokazane, nie? Słychać kurde jak konie w tle tam jakoś rzężą, rżą, nie wiem, sikają, robią kupę, takie naprawdę detale słychać.
1: No rozumiem, ale mi to na przykład przeszkadza, bo ja lubię sobie wyobrażać wszystko samemu i mnie wkurza, kiedy ktoś mi narzuca, jak ja mam to widzieć, nie? Ja sobie lubię swojej wyobraźni się oddać.
0: Czy wiesz, to równie dobrze na takiej samej zasadzie możesz na przykład hejcić Baldura, wspomnianego przez ciebie wcześniej, bo przecież możesz sobie w Dedeka zagrać, nie? Bo kto ci będzie mówił, jak ty masz kutasie grać na przykład w świątynię tam elementalnego zła, czy jak to się tam nazywa po polsku, bo już mi się tytuły pomieszały, pierwotnego zła. kiedy możesz sobie sesję poprowadzić, tak? No bo kto ci kurwa będzie narzucał, jak to masz widzieć?
1: Nie, no oczywiście, mówię ci też, mówię o moich odczuciach, a nie o jakichś racjonalnych analogiach, nie?
2: A ja ostatnio słyszałem opinię, że fajne były niektóre audycje w nocnym radio, tylko jeden taki z nadających strasznie klnie i taki i ciekawie opowiada, tylko strasznie klnie. Jak nie wiem, o kogo tu chodziło właśnie.
0: To ja tak klnę? O Jezus, to się teraz...
2: Kurwa, to ja tak klnę, ja pierdolę. To kurwa, to postaram
0: kurwa,
2: się...
0: Kurwa, nie powiedziesz tak.
8: No proszę ci przeklinek.
0: Nie, to przepraszam, dobrze, okej, okay, to powalczę.
2: Nie, no spoko.
0: Coś tam, tego...
2: I tak masz bana.
0: Tak mam bana. A, właśnie się tak, wiesz, z tym banem, uwierz mi, ja poczułem coś takiego, coś pękło, wiesz, jakaś taka niewinność zdechła w momencie tego pierwszego bana. Słusznego czy nie, ale już, wiesz, nie ma tego, że napiszesz tam najgorsze sukinsyństwo, coś tam pojedziesz ostro i wszystko będzie okej. Okay. A teraz dupa, możesz dostać bana, to jednak siekiera wisi.
1: A może to właśnie jest źle, może to powinno być tak, że można napisać wszystko,
0: no. No właśnie, no, to jest temat warty rozważania, zastanowienia się, kurde, bo to chyba była siła tego radia.
2: Kurde teraz już Zenon tak złagodniał i mówi, kurde.
0: Znaczy wiesz, co innego jest ten, pierdolić bany, nie, ale jeżeli faktycznie ludzie mają ten pretensje, że łże za dużo, tak na swoje usprawiedliwienie to powiem tylko, że ja jestem wnukiem szewca i to po prostu może dlatego tak chlę. Jak już mam mniej kląć, to będę mniej kląć. No o, taki pszczura się robię malutki i kajam się.
1: Krawcze, bo to mamy takie pytanie od słuchacza, bo ktoś się spytał, czy już nie można napisać, że Kraw jest to pedofil.
2: A, takie sprytne pytanko. Nie można już. Nie można.
1: Powinieneś jeszcze dać bana tej osobie.
2: Można napisać tylko, że Krawiec bardzo lubi dzieci na przykład.
0: Ale to w sumie jak jest pedofilem, no to może chodzi o to, że ty glebę lubisz. No bo jak lubisz glebę, to jesteś pedofilem, nie?
2: Tak?
0: Serio.
2: No. Myślałem, że to co innego oznacza.
0: Nie, no oczywiście jak lubisz glebę, są organizmy, które lubią glebę, to są tak zwane pedofile. Na przykład dżownica jest pedofilem.
2: Nie, no przyznam, że troszeczkę mnie zmęczyło już takie zachowywanie się nieładne na czacie. I będę starał się właśnie tutaj krzewić dobre obyczaje i promować właśnie kulturę osobistą.
1: No Krawiec, to ja mam inne pytanie. Krawiec, ja mam w takim razie inne pytanie. Czy w takim razie na czacie można karmić dziecko piersią?
0: Brawo, dobra.
2: Nie wolno. Jak ktoś chce wkleić gołą panią, to trzeba zaczernić sutki takimi, chociaż takim malusieńkim kwadracikiem.
0: Lipa, ale czy ty zauważyłeś, jaki ten cały skandal z tymi anonami się zrobi tutaj, jaką masz teraz słuchalność? 28 jest na czacie osób, a ile jest jeszcze na streamie? Drugie tyle z reguły jest. To widzisz, to wszystko wyszło na plus, a teraz zaczniesz jakąś tutaj robić policję myśli, to wszystko za łeb weźmie.
2: No wiesz, i tak na dużo tu pozwalamy, jest bardzo duży luz, można nawet przeklinać, jak pokazuje twój przykład, no ale no bez przesadyzmu, no tutaj... Pytajmierz pisze, Krawiec, pamiętaj, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. No czytałem Spidermana, to wiem.
0: Wiesz, jak ja będę miał przekichane, a propos komiksów, moja ukochana Ola, która tutaj słucha na słuchawce, jest po prostu ciężko chora na Preachera i w ogóle ten, i w ogóle słucha go, znaczy czyta go twardo. Ja już się kończył niestety jej Preachera. Wiesz, jak to w Polsce wyglądało wydawanie tego Preachera w ogóle? W skrócie, ile jest? Wszystko jest po polsku, czy nie jest?
2: Wszystko jest po polsku, wyszły wszystkie tomy, tylko że u nas one się nie ukazały w 66, tylko w 13 tomach, takich zbiorczych bardziej.
1: Ja powiedzcie, a po co są komiksy, bo nigdy tego nie rozumiałem.
0: Żebyś się pytał.
2: No to poczytaj sobie The Preacher, to się dowiesz, po co są komiksy.
0: I jeszcze ci Krawiec powiem, ja też się wziąłem za to, czytam i muszę ci powiedzieć, że faktycznie choroba... Ten serial to jest Pożar się Boże, nie?
2: No.
0: To jest tak strasznie Pożar się Boże, że głowa mała, nie?
2: No dobra, bo trochę nam temat tutaj schodzi na różnorakie teraz tematy, to może zrobimy przerwę na muzyczkę, co?
0: Zróbmy, a ja schodzę, niech ktoś inny zadzwoni, bo już widzę tutaj 20 minut siedzę. Będę teraz dostawał ochrzan i pewnie w ogóle wszystko, że jak jestem zły i przeklinam i w ogóle to tam się tylko da.
2: No dzisiaj to cię skrytykowałem strasznie.
0: No dobrze, słusznie trzeba.
1: Słusznie.
0: Oczywiście.
1: Bardzo dobrze. Patrz, Krawiec, ciągle kogoś krytykujesz i wszyscy ci mówią, że dobrze.
2: I wszyscy mają mnie w dupie. Dobra, no to trzymaj się, Zenonie, dzięki. I trzymaj się, Ola.
8: Pa, pa.
2: Olala, cześć. No, a mam fajny utworek dzisiaj. Gekon, czy znasz takiego artystę, Gekona?
1: Nie.
2: Utworek się nazywa Brudas. I jest o takich ortodoksyjnych przedstawicielach subkultury metalowej.
1: A, dobrze, to dobrze. Trzeba po nich jechać.
2: To słusznie. Skomentujemy. No, śmialiśmy się z chrześcijan, śmialiśmy się z muzułmanów, ze wszystkich, a z satanistów nie. To jest niesprawiedliwe. Więc
1: ale ja ci powiem, że jak widzę takich brudasów, jakichś panczurów czy innych metali, to mnie napawa straszne obrzydzenie jednak.
2: To teraz cię dopadnie jeszcze większe. Posłuchajmy.

0: I wracamy już do was. To był Gekon, Brudas.
1: A... Ładnie to tak obrażać miliony zakompleksionych nastolatków.
0: A wiesz, jak to znalazłem? Bo sprawdziłem, co się na YouTubie pokazuje, jak wpiszemy Brudas. No i oczywiście o emigrantach dużo było. A wcześniej natknąłem się na jedno chrześcijańskie facebookowe forum. Znaczy, no komentarze po prostu. Odnośnie tego, jak ostatnio wyrzucili z kościoła księdza i wiernych, i komentarze były takie, że to właśnie wśród tych policjantów byli brudasy, były i lewaki, brudasy i lewaki. No, drodzy chrześcijanie, zdecydujcie się, czy jesteście komuchami, bo wyrzucacie kogoś, kto kupił ten kościół i chciałby po 10 latach w końcu odzyskać swoją własność, czy jesteście naziolami, że mówicie o brudasach, o ciapatych, tam, no, czy rasistami jesteście, no zdecydujcie się.
1: A co... Ale to już jest zdecydowane, to są naziści i rasiści, to jest proste, to nie ma co się zastanawiać.
0: I lewaki wychodziłoby.
1: Nie, ale w ogóle bardzo mi się podobało, jak w krytyce politycznej ktoś ostatnio napisał, żeby przestać nazywać w końcu liberałów lewakami, jak to prawica uwielbia robić. Jak to prawica, która nie rozróżnia niczego, bo jest tępa, nieoczytana i głupia. Bo liberałowie to nie są lewaki. Wiecie, lewaki walczą o prawa pracownicze i posłaliby, nie wiem, kapitalistów do łagrów czy coś takiego. Natomiast liberałowie to są liberałowie i oni wprawdzie nie są konserwatywni, nie zgadzają się z konserwatystami, ale nie są na pewno lewakami. A tutaj jeszcze pytanie na czacie, czy mi się podobała krytyka polityczna. Oczywiście, że mi się podoba krytyka polityczna, bo to jest bardzo dobre wydawnictwo i tam piszą bardzo często ciekawą publicystykę na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, nawet jeżeli się nie zgadzam, to z całą pewnością krytyka polityczna jest czymś ciekawym, na pewno ciekawsza niż zdecydowana większość prawicowej publicystyki, która generalnie nie jest specjalnie ciekawa. Czytałem ją przez lata i stwierdzam, że jest tak durna, głupia i pusta, że tam nie ma czego czytać. No.
0: Trochę nie na czasie jakiś taki jesteś i niemodny, bo teraz raczej panuje taki trend, że jak się ktoś ciebie zapyta o cokolwiek, czy podobało ci się jakieś pismo, czy film, czy coś, to zawsze mówisz nie, że to gówno jest. I no, ewentualnie przedstawiasz swoje jakieś inne, ale no raczej nie, raczej ci się nic nie podoba z mainstreamu, tylko media niezależne, wspaniałe, takie jak Nocne Radio na przykład.
1: Wiesz, w Polsce są obecnie niezależne media i to jest na przykład tak, Nocne Radio, Gazeta Wyborcza, Liberté, Krytyka Polityczna i to są prawdziwe niezależne media. A można, ale mamy też mainstreamowe, zamordystyczne media po prostu głównego nurtu, jak nie wiem, Gazeta Polska, Do Rzeczy, Niezależna, Fronda i inne tego typu gówna, nie? To są tam Niezależna TV, to też są mainstreamowe media obecnie. A ja, mamy też takie rebelianckie, niezależne media, jak na przykład TVN, który wiesz, no jest niezależny, tak, od rządu. I tu bez trollowania to mówię.
0: A właśnie, już nie wiadomo, czy ty na serio, czy coś, jak...
1: Nie, ja to mówię cały czas serio.
0: Strasznie TVN... odważne poglądy tu przedstawiasz, że powiedziałeś coś pozytywnego o TVN-ie. Słuchaj,
1: ale
0: zjedzą
1: TVN,
0: nas.
1: Po pierwsze, TVN jest najlepszą telewizją w Polsce od dawna. Jest naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. TVN zawsze krytykował władzę Platformy Obywatelskiej, tylko po prostu bardziej nie lubił PiS-u, bo tu jest kwestia tego, że w Polsce mamy pewien konflikt ideologiczny pomiędzy prawicą, która chce generalnie wszystko zniszczyć, zdemolować i rozpierdolić, a ludźmi, którzy chcą zrobić coś konstruktywnego. I kiedy media odpowiedzialne krytykowały Platformę, to oczywiście nie tak, żeby ją zabić, bo wiedzą, że tam zaraz za murem mamy barbarzyńców z prawicy, którzy chcą zniszczyć, rozpierdolić wszystko i są antysystemowymi debilami po prostu. No. No.
0: Według mnie...
1: Tak ja to widzę.
0: Najbardziej obiektywne media prezentujące wiele różnych poglądów i takie, gdzie można sobie spokojnie podyskutować o różnych trendach, to jest Fronda właśnie, to tam to jest tak, się dobrze tam czuję, jak wejdę, to był żart. Możecie się śmiać.
1: Nie, no poważnie, są miejsca, gdzie można tak kulturalnie porozmawiać spokojnie, tylko jest ich mało. Na przykład w Gazecie Wyborczej ta wymiana myśli jest dość szeroka, to tam tak. Ale już nie denerwując nikogo, to środowiska dziennikarskie generalnie starają się takie miejsca stworzyć i one nawet niekoniecznie są gdzieś bardzo szeroko publicznie, ale są miejsca takie, tylko że tam trzeba pójść dosłownie na nogach i porozmawiać sobie, to są. Niestety mediów jako mediów takich jest dosyć mało.
0: Jak otworzysz w sumie taką gazetę właśnie do rzeczy, albo jeszcze lepiej Nasz Dziennik, albo posłuchasz sobie Radia Maryja, to w zasadzie wiesz, co tam będzie i wiesz, co napiszą, co powiedzą. Tak zero jakiegoś zaskoczenia. Może to... I zawsze partia konserwatywna, partia prawicowa lub pseudoprawicowa, jak to woli, jak PiS, będzie tam wychwalana pod niebiosa, bez względu na wszystko. Nawet jak zaczną biegać na golasa i robić kupę na środku ulicy, to pojawi się i tak artykuł, który to wytłumaczy, że to masoński spisek, że ich otruli czymś, że dali im narkotyki, że to są dobrzy ludzie, którzy walczą o Polskę, którym zależy, którzy są za Kościołem, za Panem Bogiem i no... Tak to wygląda trochę.
1: Wiesz co, ale znaczy, ja to rozumiem, bo w Polsce mamy dwa właściwie fronty ideologiczne, które ze sobą walczą. Po prostu to jest wojna. I oni muszą swoich tak traktować, bo druga strona też musi swoich tak traktować. Bo wzajemnie druga to jest klincz. Po prostu jedna i druga strona się blokuje. Nie można sobie pozwolić na to, żeby niuansować, żeby być uczciwym wobec drugiej strony, bo wtedy dajemy jej większe szanse. Ja, w momencie, w którym to zrozumiałem też, dlaczego w jednych i w drugich się manipuluje. Ja nie mam pretensji ani do jednych, ani do drugich, że się manipuluje, bo tak Gazeta Wyborcza manipuluje, tak Gazeta Polska manipuluje. Jedni i drudzy, ale to jest uczciwe, to jest po prostu walka ideologiczna i absolutnie muszą tak robić, bo większość odbiorców jest no niestety nie, że zbyt głupia, tylko zbyt mało wyrobiona w odbieraniu treści, żeby ją odebrać tak, że sobie zniuansują, pomyślą, a dobra, to jest ciekawe i tak dalej. Tylko trzeba grać na emocjach, bo tylko to jest skuteczne. Z punktu widzenia walki ideologicznej, no przecież publicyści i dziennikarze mają swoje poglądy, muszą toczyć tą wojnę, muszą wygrywać. Jest oczywiście trochę dziennikarzy czy publicystów, którzy starają się dbać o standardy w takim ludzkim sensie, i oni się nie wpisują w tę wojnę. I oni są zarówno po prawicy i po prawej stronie, po lewej stronie, po liberalnej stronie. Tylko, że to jest mniejszość. I ci ludzie są przez własne obozy bardzo mocno atakowani, bo są traktowani jako tacy pożyteczni idioci przeciwnika, że wy dbacie o te standardy, okej, fajnie, że sobie dbacie, jesteście super przyzwoici, tylko że wy pozwalacie się wypowiadać naszym wrogom, więc zwiększacie ich popularność. Problemem jest właśnie ta cała wojna, jaka jest, bo ona jest bardzo silna, bardzo mocna i to idą ogromne pieniądze z jednej i z drugiej strony na to, żeby ona dalej trwała, bo nikt nie chce wygrać, nikt nie chce przegrać, a póki się nie wygra albo nie przegra, to trzeba walczyć. Dlatego tak to wygląda.
0: Może to i dobrze. No, gdybyśmy mieli tylko jedną gazetę, to wtedy moglibyśmy oczekiwać, że będzie ona prezentowała całą gamę różnych poglądów i krytykowała i prawicę, i lewicę, i centrum, i w ogóle wszystko. Przedstawiała jak najbardziej obiektywnie, a skoro mamy te media tak różne, jest ich aż tyle, no to niech walczą ze sobą i reprezentują swoje środowiska, nie? Mi się to podoba, nawet nie przeszkadza mi to. Kupuję sobie taką gazetę, jaka mi odpowiada po prostu. Swego czasu sporo czytałem Angorę. Nie Agorę, tylko Angorę, bo to jest taki zbiór różnych artykułów i tam jest pewnie i Korwin, i jakieś i tacy lewicowi bardziej felietoniści.
1: Ale i prawicowi, tacy typowe prawicowi, nie mówię o takim jakby tym mniejszym nurcie na prawicy, tylko takim głównym, bardziej tym pisowskim, nie? Też się pojawiali.
0: No, więc jest to taki fajny miksik. No, okej. To może przeskoczymy do następnego tematu.
1: Wiesz, to się tylko odniosę do jednej rzeczy na czacie w takim razie, że wchodzenie w interakcję ze słuchaczami też jest chyba czymś cennym. Ktoś napisał, że Skała to typowy bananowy lewak ze Starbucksa, więc nie, ja nie jestem lewakiem, a co więcej, od Starbucksa wolę Costa Coffee, więc tutaj też muszę podwójnie zdementować tą plotkę.
0: No. Bananowa młodzież z dobrego domu.
1: Ale tak, zgadzam się, jestem z dobrego domu, tak, moja matka kiedyś była szefową Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, tak, miałem praktyki, staż w Gazecie Wyborczej, tak, znam się z, nie wiem, publicystami różnych tygodników opinii dużych i z różnych mediów i tak dalej. Owszem, towarzysko, ci ludzie mi odpowiadają i tak uważam, że oni mają rację, jeżeli chodzi na pogląd na Polskę, że to, co antysystemowcy przez ostatnie lata nazywali czymś złym i z czymś walczyli, ja uważam to za bardzo dobre, natomiast tych antysystemowców no nie lubię i uważam, że gadają bzdury, a część nawet to bym pozamykał do więzienia osobiście, bo uważam, że są po prostu groźni, tak jak, nie wiem, taki Zbigniew Stonoga powinien być dawno zamknięty. Tak, jeżeli miałbym podać przykład, kogo bym zamknął. No. I tak uważam, że środowiska alternatywne powinno się infiltrować, ponieważ czasami tam może jakiś groźny debil coś wymyślić i zabije ludzi w jakimś zamachu czy coś takiego, bo masa ludzi w alternatywnych środowiskach ma naprawdę hardkorowo poryte poglądy albo ma poważne zaburzenia psychiczne i mogą być groźni ci ludzie, więc jeżeli te środowiska są infiltrowane przez służby, to ja się z tego powodu cieszę i chętnie nawet samemu się dorzucił takim służbom, żeby to robiły.
2: Szkoda, kurwa, na was było cokolwiek, wygłupiakujemy.
0: A ja z kolei jestem z biednego domu, z wielodzietnej rodziny. Moja mama była sprzątaczką i nienawidzę Skały. Chętnie bym go zniszczył, bo on jest z dobrego domu i to on jest zły. Tylko ci z biednych domów, wielodzietnych rodzin mają prawo wypowiadać się w tym radio.
1: No, dokładnie. Bo trzeba mieć świadomość klasową, no bo to Krawiec, gdybyś mówił to poważnie, wiem, że nie mówisz, to wpisywałbyś wtedy się już typowo w marksistowską retorykę, w którą wpisuje się na przykład pod wieloma względami, no niestety w Polsce prawica, która jest w Polsce bolszewicka zupełnie.
0: No niestety.
1: W Polsce, ja to mówię jako osoba, która dosyć długo też sympatyzowała nawet z prawicą, ale jakby jakaś konserwatywna część mnie mi powiedziała, że ja z prawicą wspólnego nic nie mogę mieć, bo to są zwykli rewolucjoniści, którzy chcą zniszczyć establishment, a establishment jako taki jest wartością konserwatywną. I uważam, że to jest dobre, że są pewne elity, że ci ludzie chcą zrobić coś dobrego dla Polski, żeby ona była fajniejsza, bo poznałem dużo osób z tych establishmentu i widzę, że ci ludzie są szczerymi patriotami, ale nie takimi, że coś mają złą wolę. Nie, masa tych ludzi, których się nazywa lewakami, których trzeba zniszczyć, którzy się są sprzedani i tak dalej. Poznałem dużo tych ludzi i widzę, że oni, dla nich Polska jest tak kurewsko ważna, oni chcą, żeby było w niej tak dobrze, gdzie nie wycierają sobie gęby patriotyzmem, co drugie zdanie, ale oni naprawdę chcą zrobić coś dobrego dla innych ludzi. I to, kiedy to zweryfikowałem, to stwierdziłem, ej, nie, no ja nie będę jakimś tam takim do końca antysystemowcem, bo to jest modne. Tylko widzę, że jest inaczej niż mówią ci wszyscy antysystemowcy, że to jest jakaś bzdura po prostu. Oczywiście ten system, który się krytykuje, to muszę przyznać antysystemowcom, bardzo często jest dużo dobrych diagnoz, bo ja nie mówię, że establishment nie popełnia błędów, nie mówię, że establishment jest super dobry i wszyscy ludzie tam są zajebiści, bo to też nie jest prawda. Tylko trzeba to trochę zniuansować, trochę wyważyć. Tam są, jest masa dobrych ludzi, jest sporo złych ludzi, tak jak wszędzie. Złych ludzi generalnie jest mniej niż dobrych. Trochę optymizmu też chciałbym, żeby ci ludzie mieli do innych ludzi, bo naprawdę ludzie chcą fajnie wypaść, chociażby przed swoją rodziną, przed swoją żoną, do której wrócą i chcą się mieć poczucie, że są dobrymi ludźmi. To tyle. Bardzo super, chciałem to dawno partia, powiedzieć, kurwo. Więc się nie mogę powstrzymać.
3: Super partia, kurwo!
0: Taka prawica, która mi w miarę odpowiada, no to raczej Korwin i konserwatyzm w jego wydaniu też jakoś tam mieści mi się w miarę w jakimś tam w moich poglądach, no ale taki wujcio wariatuncio się robi coraz bardziej i kontrowersyjność stała się dla niego celem samym w sobie już od dawna, więc ciężko go troszeczkę nieraz strawić. No właśnie, szkoda, że u nas tak ludzie są strasznie podzieleni i tak... I taka agresja jest do przeciwników politycznych, a moglibyśmy się ubogacać jakoś wzajemnie i coś czerpać od siebie i dyskutować sobie nad tym, czyje poglądy są lepsze, a nie wyzywać się na przykład tylko. I tu mnie, tu się śmiałem, bo rozbawiło mnie, skała to resortowe dziecko.
1: Tak.
0: To dobre było.
1: Wiesz, ten zarzut już słyszałem wiele razy w życiu. Tylko, że resortowe dzieci odnoszą się do ludzi, którzy byli aparatczykami partyjnymi za czasów PRL-u i naprawdę nie porównujmy PZPR-u do Platformy Obywatelskiej, bo tu w ogóle nie ma równości. To jest tak bezczelne porównanie. Osoby, które coś takiego mówią, to w takim moralnym sensie, bo oczywiście jestem przeciwnikiem przemocy, ale w moralnym sensie powinien dostać po prostu w mordę za takie pieprzenie. I sorry, powiem to szczerze, bo już mam dość naprawdę takiego antysystemowego po prostu pierdolenia takich kurwa wujków przy wódeczce, którzy się gówno wiedzą o polityce, ale pierdolą, bo się gdzieś w internecie przeczytali jakiś gówniany artykuł, że wszyscy, którzy rządzą, to jest jakaś mafia, która chce nas pomordować, pozabijać i tak dalej. Po prostu mnie to wkurwia, powiem szczerze. I będę to mówił głośno, no, chyba że się chce stosować wobec takiego innego myślenia cenzurę, nie? Bo to To proszę bardzo, ale znaczy, bo jest jeszcze inna kwestia, bo jeżeli ktoś powie i jakby w merytoryczny sposób się odniesie do tego, co mówię, to spoko, tylko że ja cały czas widzę taki emocjonalny bełkot z drugiej strony i też w końcu, tak jak słychać teraz, też już czuję się, że emocjonalnie wzburzony i też mam ochotę mówić emocjonalnie, bo ile można się odnosić tylko i wyłącznie uprzejmie, bardzo merytorycznie do tego, że się słyszy bełkot, po prostu w pewnym momencie ma się ochotę wstać i powiedzieć pierdolisz, nie, skończ tak gadać.
0: No właśnie, tak od słowa do słowa, a możemy kogoś obrazić po prostu i urazić bardzo takimi różnymi dziwnymi teoriami, kto jest, skąd pochodzi, kim jego starzy byli, tak, i to takie nieładne trochę. Mi też się to średnio podoba i to w ogóle to co było w jednym z ostatnich, no w ostatnim właściwie Nocnym Marku, ta moda na alternatywność i na bunt i na bycie zawsze pod prąd i na krytykowanie wszystkiego, co nie jest buntownicze, też mnie już trochę męczy po prostu, bo to jest niemerytoryczne i to jest takie infantylne i szczeniackie trochę, nie? Takie, wiesz, wszyscy są źli, wszyscy knują, spisek żydowski, Żydy się nakradli, skała resortowe dziecko, a krawiec to nie wiem kto, to pedofil.
1: No albo, i... wiesz, albo zarzuty typu, że mam awatar NATO na Facebooku i polubiłem profil Hillary Clinton, to już jestem tego skurwysynem. Co to jest za poziom w ogóle abstrakcyjnego myślenia w ogóle? Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego mówić? Zastanawiam się, jakie trzeba mieć oderwane od rzeczywistości poglądy. Można się nie zgadzać z Hillary Clinton, można mieć o niej pozytywną, negatywną opinię, ale ona nie jest kimś, nie wiem, groźnym, złym, strasznym i tak dalej, która nie zrobi nic takiego strasznie złego. Zresztą w drugą stronę też mam takie zdanie o Donaldzie Trumpie, którego nie trawię i nie lubię i nie chcę, żeby doszedł do władzy. Ktoś, kto go lubi, kto go lubi, proszę bardzo, lub sobie Donalda Trumpa, popieraj Donalda Trumpa, nie wiem, uznajesz teorie spiskowe, czy to, co byś mówił, praktykę spiskową za prawdziwą, to sobie uznawaj z porządku. Ja z tym chętnie pójdę na piwo i wiesz, podyskutuję na ten temat. Przekonaj mnie merytorycznie do tego, ale jak na razie to słyszę zwykle straszny bełkot po prostu. No.
0: Ja słyszę o takie
1: dehumanizowanie drugiej strony, że jeżeli ktoś lubi platformę, to jest, wiesz, jakby był właśnie esbekiem, że jak ktoś lubi to, to jest właściwie ubekiem, że to jest kanalia, że trzeba zabić, nie rozmawiać, bojkotować. Nie, ja nie uważam, że nikogo nie należy bojkotować. No,
0: jak ateista, to to jest zwierzę wręcz. To jest człowiek w ogóle pozbyty, wyzbyty jakichś głębszych uczuć. On tylko patrzy na to, żeby się poruchać i zarobić. Tacy są ateiści, tak? A o politykach wszystkich to słyszałem, że są Żydzi, o wszystkich już, wiesz? Że ten Żyd, że Kaczyński Żyd, Trump Żyd, Merkel córka Hitlera. Słuchaj, no ludzie, gdzie my idziemy z takimi poglądami? No wyważmy może to trochę i poczytajmy trochę, dowiedzmy się czegoś, a nie rzucajmy takimi hasełkami cały czas tylko o wszystkich, nie? Rząd światowy, politycy na usługach w ogóle masonów. Ja pierdziu, no to po prostu jeśli by 1/10 tego była prawdą, to żyjemy w jakimś piekle po prostu, nie? Gdzie wszyscy tylko knują, no, gdzie prawie wszyscy knują. Też w drugą stronę, no, to potępianie wierzących, tak? Że motłoch, że głupki, że ciemniaki, też jest krzywdzące w drugą stronę. Mi też się zdarzało jechać czy po wierzących, czy po lewakach, czy po prawakach ostro. Poobrażałem wszystkich jak zwykle, no ale staram się teraz jakoś tego wyzbywać i bo wiem o co mi chodzi, co chcę powiedzieć już, że niemodne, zupełnie niemodne jest zbalansowanie i wyważenie i szukanie jakiejś równowagi. Modne i na topie są tylko tendencje skrajne, nie? Jakieś i opinie skrajne. Zauważyłeś
1: to też? O to mi chodzi, wiesz, żebyśmy my się wszyscy wzajemnie tak strasznie nie napierdalali, za przeproszeniem. Tylko żebyśmy starali się jednak podejść wzajemnie do siebie z jakimś zrozumieniem, nie wiem, też docenieniem tego, że ktoś może mieć inne poglądy od nas, a nie być kretynem. Bo ja zakładam, że masa osób, która tutaj się ze mną nie zgadza i ma nawet bardzo negatywnie na czacie tutaj na mój temat mówi, wcale nie uważam, żeby to byli kretyni, tylko po prostu mają inne informacje, odnoszą się na podstawie informacji, które oni posiadają, to generalnie to, co mówią, jest to generalnie można mieć taką winę, bo gdybym ja wierzył w to, co wierzą ci ludzie, którzy mnie krytykują, to ja na swój temat miałbym taką samą opinię, jak ci ludzie mają na mój temat. Tylko po prostu ja w to nie wierzę. No. Ej, i do cholery, kurwa mać, skończcie mówić, że jestem lewakiem. Nie jestem lewakiem, nie jestem socjalistą, tak? Nie wiem, nie popieram rozwiązań etatystycznych nawet, a tym bardziej nie rozwiązań socjalistycznych, więc skończcie z gadaniem, że jestem lewakiem. No, to jest bzdura. No, nie róbmy ze słowa lewak, to jest ktoś, z kim się wszyscy nie zgadzamy. To jest bzdura.
0: No. Czy lewak by zakładał kontest kluby na przykład? Chyba nie, co nie? No... Właśnie, ludzie, uspokójmy się trochę i rozmawiajmy ze sobą, a nie wyzywajmy się, bo to jest nic nie wnosi i jest słabe strasznie jakieś takie. Dobra, spróbujmy jakiś o inny temacik może zahaczyć. Lato to jest taki okres, gdzie jest bardzo zawsze dużo wypadków, gdzie ludzie się topią na potęgę, małe dzieci też, co jest strasznie przykre i smutne. Wielu zostaje kalekami, ludzie skaczą do płytkiej wody, łamią sobie kręgosłupy, no i może warto przynajmniej napomknąć, ludzie, słuchajcie się ratowników, nie pozbądźmy się tej naszej takiej tego polskiego właśnie znowu wiecznego buntu, tak? Że co mi będzie tu pierdolił, ja się tu wykąpię. Właśnie był taki przypadek, no. Ratownicy wyciągnęli z wody ojca i córeczkę, a ojciec znowu z córeczką poszedł się kąpać za chwilę, no i dziecko utonęło, tak? Czasem kogoś trzeba się posłuchać, czy policjanta, nawet policjanta. Mówię to, mimo że jestem taki mocno HWDP, ale też no, poszedłem na posterunek i przesłuchiwał mnie bardzo sympatyczny gość, tak, który był miły, sympatyczny, wyrozumiały i podpowiedział mi jeszcze coś. No więc jednak też nie uogólniajmy, że wszyscy gliniarze są zrąbani, nie?
1: Ale jednocześnie oczywiście też nie ma co wpadać w drugą stronę, że wszystko, co jest establishmentowe i tak dalej, to jest super, bo to też główna prawda.
0: Nie,
1: tam,
0: jasne.
1: To trzeba krytykować, trzeba tam szukać problemów, które należy rozwiązywać, które trzeba zmieniać. Pewna rotacja elit naturalnie musi być, więc należy atakować establishment za to, co robi źle, należy go na niego najeżdżać i tak dalej i pokazywać, jak może być. Super, tylko mówię, bez takiego dehumanizowania, bo to się bardzo źle kończy, kiedy się dehumanizuje drugą stronę.
0: Przypominam sobie, że to jest w ogóle w którymś artykule, chyba Tomasz Lis w jakiejś gazecie ostatnio pisał o naszych takich cechach narodowych i wymienił, bardzo tak skrytykował Polaków. To jest taka kolejna rzecz, że my bardzo źle reagujemy na krytykę, bo jesteśmy przekonani, że ktoś sączy ten jad i propagandę, żeby nas jakby tak sprowadzić do parteru, żebyśmy sami o sobie źle myśleli, a napisał kilka mądrych rzeczy, które mi się sprawdziły, na przykład w moim zachowaniu, bo przypominam sobie, że kiedyś, jak jeszcze byłem małym dzieciakiem, to wpadliśmy z mamą w morzu, jak byliśmy na wakacjach, w jakiś taki prąd nas porwał i niebezpiecznie się zrobiło. Wyglądała sytuacja tak, że tak bardzo wolno i powoli szliśmy w kierunku tego brzegu, ale nie wiadomo było, czy się oprzemy temu prądu. Mhm. I pamiętam, że nawet prosiłem starszą, żebyśmy zawołali kogoś o pomoc, tak? Ale nie, wstyd, nie będziemy wołać o pomoc, czy ratownika, czy kogokolwiek. Samemu musimy spróbować, nie? I właśnie Lis wymieniał takie nasze cechy, że Polak się wstydzi poprosić o pomoc, krzyknąć, jak się, nawet jak się topi, tak? No mi się to sprawdziło po prostu, nie? Też faktycznie.
1: I krawiec już padły zarzuty, że nobilitujesz Lisa. Nieważne, właśnie, co napisał, nieważne, czy ma rację, czy nie, ale no, ważne, że nobilitujesz Lisa. To jest, kurwa, tak merytoryczne podejście. Ktoś może napisać zajebisty artykuł, ale nieważne, to jest Lis, to trzeba nienawidzić, on nigdy nie ma racji. O to chodzi. Ej, come on, możecie nie lubić Lisa. Sam mówiąc szczerze, uważam, że Lis zrobił bardzo dużo złego, również dla moich poglądów i dla tego, co jest dla mnie ważne. I uważam, że generalnie można Lisowi masę jeszcze zarzucać, można go mniej lub bardziej lubić. Ale kurwa mać, to, czy to jest Lis, czy nie, to nie znaczy, że on automatycznie nigdy nie ma racji. Ej, każdy czasami kiedyś ma rację. Nawet Kunrad czasami ma rację. Znaczy, Kunrad
3: już
1: zawsze.
3: W starożytności Żydów nazywano Habirim. Zbójcy.
0: Nie, to miał być inny jingle, przepraszam.
1: Padło pytanie, czy ja mam jakieś poglądy. No tak, jestem liberałem, no.
0: Lis, kurczę, jak się zastanowić, to Lis jest jednym z niewielu dziennikarzy tu w Polsce, który uprawia dziennikarstwo polityczne tak w amerykańskim stylu, że jedzie po polityku i go tak przyciska do ściany trochę, nie? Bo mamy strasznie dużo takich dziennikarzy lizusowatych, tak zwyczajnie lizusowatych, którzy wchodzą w dupę zaproszonemu gościowi. W radiu Maryja to ocieka aż takim klimatem, a Lis potrafi zaatakować i Olejnik jest taka sama, więc chociażby za tą jedną cechę można by ich pochwalić, no że są twardzi i hardzi, tak? Nie wiem, my nie potrafimy jako naród ocenić kogoś na zasadzie, że to robi dobrze, to jest jego mocna strona, ale tu zupełnie mi się to nie podoba, co zrobił i tu się z nim zupełnie nie zgadzam. Nie potrafimy wykazać plusów i minusów, tylko albo kogoś nienawidzimy, albo go ubóstwiamy i to jest nasz Bóg, nasz ojciec dyrektor po prostu, nie? To jest też takie straszne i męczące, mnie to już męczy po prostu trochę.
1: No, ale wiesz, jak się zaczyna mówić tak, jak my mówimy, czyli tyle, że rozmawiamy, że warto ze sobą w ogóle w jakikolwiek sposób merytorycznie rozmawiać, to już widzę tą wielką agresję. Ej, to jest nieracjonalne, ludzie.
0: Tak, i zaraz tu się pojawiają takie argumenty, że to jak ocenianie obrazów Hitlera, że wiesz, że podobają się. No to...
1: Mi się argument ad nie Hitlerum, swoją drogą.
0: Argument ad Hitlerum, tak.
1: No to po prostu genialnie, nie, no zajebiście. Po prostu coraz lepsze są jakby kontrargumenty. Swoją drogą fajnie, jakby ktoś zadzwonił, bo to naprawdę, nie wiem, no, jak, wiecie, tu już tyle razy zostałem obrażony przez ostatnie 15 minut, że to może fajnie powiedzieć na żywo. Ja naprawdę, ja się nie będę odwdzięczał i nie będę kogoś bluzgał, tylko chętnie porozmawiam po prostu.
0: Wiesz co, no... Odebrałem Jacka, chociaż przyznam tak szczerze, że no troszeczkę niechętnie, ponieważ on cię też chce zaorać. Oraj, blacho, oraj.
4: Nie, skądże? Nie, skądże? Nie chcę, nie chcę. Nie taki był mój zamiar, żeby skałę zaorać. Natomiast
1: no, po Jacku bym się nie spodziewał tego, żeby używał samych niemerytorycznych argumentów, bo co jak co, do Jackowi można dużo zarzucać, ale ty, Jacek, raczej się starasz odnieść ad rem zawsze. Ad meritum.
4: No, staram się. Często to robię w specyficzny sposób, żeby jakby wzburzyć innych, ale nie zawsze mi się to udaje.
0: Jasne. Tylko Jacku, bardzo cię proszę w miarę krótko, ponieważ już dwóch innych słuchaczy chciałoby też zadzwonić, więc proszę w miarę zwięźle. Dziękuję.
4: Powiem w ten sposób. To twoje oratorium, które tutaj wygłosiłeś przed chwilą, to jest taki, ja pisałem o tym na czacie, to jest taki dosyć znany styl właśnie pochodzący ze środowiska Gazety Wyborczej, czyli to ja to nazwałem i nie tylko ja, bo to już kiedyś, co ciekawe, nie przez prawicowych publicystów to określenie zostało ukute, a bardziej przez takich typowych lewaków, którzy przez Wyborczą zostali odtrąceni, że to jest taka taktyka oblężonej twierdzy.

0: nimi jak i jacyś ludzie, którzy przypominają na swój sposób wojskową juntę, tak? Którzy są generalnie odrażający, którzy mają problem z wypowiadaniem się. I tutaj jakby wszystko fajnie. Z lotu ptaka to wszystko tak fajnie wygląda i tak pięknie. Tylko jak weźmiemy lupę, to zauważymy, że jeżeli już tak tutaj górnolotnie sobie poleciałeś, że ci ludzie na swój sposób są patriotyczni, ja uważam, że nie. Ja uważam, że nie, i mógłbym mnóstwo przykładów na to podać, a to z tego względu, że oni z jednej strony tutaj po części jakby zagryzając zęby mógłbym się z tobą zgodzić, że oni z jednej strony rzeczywiście no nie chcą, żeby jakieś tam oszołomki, prawda, dorwały się do steru, ale z drugiej strony sami nie zauważają, że ten organizm pod tytułem Polska jest coraz bardziej skorodowany, jest coraz bardziej pełny najróżniejszych patologii, które nie wynikają z tego, że ludzie są jacyś właśnie... Tak? Tylko że instytucje tworzą te patologie. Na koniec, bo miało być krótko, na koniec podam ci przykład, to nie jest związane z pokazywaniem jakichś tam piersi, to nie jest związane z paradami LGBT. To było w sytuacji, nie wiem czy sobie przypominasz, jeżeli siedzisz w tym środowisku, to na pewno gdzieś tam jakiś odprysk, prawda, z tej burzy w szklance wody do ciebie dotarł. To było w sytuacji, jak były jakieś tam rozważania dotyczące tego, czy Polska ma przyjąć walutę euro. Wszyscy, ja podejrzewam, że wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy wiedzieli, dziennikarze i nie dziennikarze, no ci, którzy nie wiedzieli, no to chyba, nie wiem, naprawdę byli skrajnie niewyedukowani ekonomicznie. Wiedzieli, że nie ma szans na to. Że nie ma szans na to, że technicznie jest to niewykonalne, że Polska zbyt krótko jest w tych strukturach. Zresztą takie głosy też dochodziły z Brukseli. Dla tych wszystkich, którzy umieją chociażby jako tako język angielski, to mogli sobie poczytać w zagranicznej prasie, że Polska i euro, no way, to w ogóle nie ma o czym mówić. A może nie tyle sama Gazeta Wyborcza jako czasopismo, natomiast jej dziennikarze w sposób oportunistyczny, wręcz bym powiedział chamski, to było takie po prostu rzucanie jedną tezą, coś jakby rzucali gnojem, tak, że tutaj, prawda, jacyś ludzie, którzy, nie wiem, zostali jeszcze w średniowieczu, nie chcą, żebyśmy my przyłączyli się do tej lepszej Europy. Jak z góry wiadomo było, że to po prostu nie miało szans na to, żeby przejść. Czy takie rzeczy robią, jak to stwierdziłeś, osoby, które mają jakiekolwiek zamiłowania patriotyczne? Nie, ja myślę, że to było robione najprawdopodobniej albo we własnym interesie, żeby przykryć jakąś inną sprawę, która medialnie w tamtym czasie mogłaby wyjść, albo było to jawne stawienie się po stronie, jak ty to nazwałeś, tego establishmentu. Tylko nie w sposób taki wprost, tylko na zasadzie, aha, wy walczycie o jakąś sprawę, no to my będziemy również walczyć tylko ze swoich pozycji. Dla mnie establishment, który się nie sprawdza, nie jest żadnym establishmentem, jest po prostu... pasożytem, jest czymś, co powinno wisieć na szubienicy, a nie być przy władzy. I ludzie, którzy temu przyklaskują, współuczestniczą w tej zbrodni. Także jeżeli są dziennikarzami. Między innymi przez takie akcje ja dzisiaj brzydzę się czymś takim jak tytułowanie się dziennikarzem, na przykład w środowisku podcasterskim czy radiowym. Dla mnie osobiście to jest... coś, co najmniej jak obelga, czy coś w tym rodzaju. Właśnie przez takie akcje i przez, jakby to powiedzieć, różne szarpanie spraw, nazwijmy to, pod prąd, przez koterie, nie tylko związane z Gazetą Wyborczą.
1: Oj...
2: To miejmy tą wypowiedź ze sobą. Najlepiej, jakby ciekawie, co jest...

0: prostu mógł się spokojnie odnieść do tej wypowiedzi. Bo tutaj popełniłeś...
1: Dzięki, Jacku.
0: Jeden bardzo duży...
1: Mów głośniej, Skała.
0: Tutaj musiałem mikrofon zmienić na laptopowy, bo mi padła bateria w moim normalnym. Nie wiem, czy teraz mnie słychać?
1: Słychać cię bardzo cicho, wiesz? Nie da się głośniej?
0: Jezus Maria.
1: Może zbliż do mikrofonu usta swoje szanowne.
0: Prawie nosem w klawiaturze w tym laptopie teraz jestem. Ale się postaram coś jeszcze zrobić.
1: Przepraszam, że...
0: A teraz? Teraz jest lepiej?
1: Tak, teraz jest trochę lepiej, chociaż szum trochę słychać, no ale już lepiej jak się słychać.
0: No przepraszam, że taki przypał, że mi padł mikrofon, ale no zdarza się.
1: I tak zostało nam 13 minut audycji, to jest też jeden z powodów, dla którego trochę tak nieładnie zrzuciłem blachę. Bo też się trochę obawiałem, że ty się ustosunkujesz w dwóch zdaniach, a blacha wygłosi referat, tak? Znowu i zdanie po dziesiątnie złożone.
0: Bardzo słabo ciebie słyszę teraz ja natomiast.
1: Okej, okay, ale no w miarę cię słychać. Ja już niestety nie mogę cię za bardzo tu podgłośnić. Wyłączę podkład i...
0: Dobrze, to ja się teraz to po prostu odniosę do tego, co mówił Blacha. Blacha popełnił jeden podstawowy błąd. A mianowicie to, że jeżeli ktoś ma jakiś pogląd, z którym on się nie zgadza, to jest człowiek ze złymi zamiarami i robi tak, ponieważ ma jakieś złe intencje. A tak nie jest. Nawet jeżeli większość, załóżmy, że większość klasy politycznej i jakichś elit dziennikarskich i tak dalej są w błędzie, to nie dlatego, że mają jakieś złe intencje, tylko znaczy są po prostu w błędzie, tak? Mają złą diagnozę rzeczywistości. A zwykle jest tak, że część prawicy i część lewicy i część liberałów ma dobre diagnozy rzeczywistości, ale na przykład mają proponują złe rozwiązania. Nie dlatego, że są źli, tylko dlatego, że się mylą. Zwykle wygląda tak, że żadna z części sceny politycznej nie ma dobrych diagnoz ani dobrych rozwiązań dla całości. Zwykle jest tak, że oni się wzajemnie pod pewnymi względami uzupełniają, szczególnie jeżeli chodzi o diagnozowanie problemów, nie mówię o proponowanych rozwiązaniach, ponieważ mają pewną inną wrażliwość i zwracają uwagę na inne rzeczy. I dlatego uważam, że powinno się wysłuchać osób z każdej strony, ponieważ te diagnozy społeczne, społecznych problemów, diagnozy państwowych problemów są bardzo ważne, żeby można było obmyślać jakiekolwiek dalsze rozwiązania, w jakikolwiek sposób rozwiązywać realne problemy, które istnieją. Dlatego jestem przeciwny dehumanizowaniu innych ludzi i dehumanizowaniu ludzi, z którymi się nie zgadzamy. I to mi się nie podoba, a nie to, że ktoś ma jakieś poglądy w ogóle.
1: No.
0: A co do tego, czy jestem szkolony? Powiem szczerze, że moje szkolenie w Gazecie Wyborczej polegało na tym, że słuchaj Paweł, tam masz komputer, to masz i napisz, oddasz tekst, jest dobry, to puszczamy. To było całe moje szkolenie w Gazecie Wyborczej. Tyle mnie tam szkolili, dosłownie tyle.
1: No to były takie praktyki i to takie skromne, tak, z których w dodatku dość szybko się jakoś tam wycofałeś chyba, nie, więc...
0: Tak, to łącznie było, nie wiem, półtorej, znaczy 2,5 miesiąca to było osobno. Natomiast, no, słuchajcie ludzie, no, media, marketing i takie rzeczy to jest moja praca, mój zawód, no więc jako tako coś tu umiem, no bo się uczę tego całe życie, no to jest moja pasja, to jest też mój zawód, z tego się utrzymuję, więc nie dziwcie się, że jakieś wyrobienie tutaj mam. Dziękuję za komplement w gruncie rzeczy, no. Ale to nie jest tak, że gdzieś byłem specjalnie szkolony, tylko po prostu się nauczyłem pewnych rzeczy samemu.
2: A może ty z Michnikiem Makowca wpierdalałeś, co?
1: Tak po więziennemu powiem. A tu jeszcze w kolejce był Daniel, który też próbował się dodzwonić, więc prosimy Daniela o telefonik. Właśnie teraz jest dobra chwila. I też już powoli, jako że audycja powoli się kończy, to także Daniela poproszę o węzłowatość i... O to, abyśmy się troszeczkę streszczali i tak dynamicznie, można powiedzieć w paru zdaniach to, co się ma na myśli i właśnie teraz czekamy. No dobra, to Daniel może za moment się dodzwoni. No, to tak jak śpiewał Grabarz w piosence Zimne dziady listopady, że sny są tu na tak, sny są tu na nie, a pomiędzy jest brak. I ja o tym wiem i ty o tym wiesz. No niestety, tak to trochę wygląda.
3: Dziękujemy za Polskę, prezydencie Kaczyński.
1: I mamy tutaj Daniela. Cześć Danielu.
4: Cześć, Daniel. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Cześć Skała, słuchaj, no ja jestem jedną z tych osób, które cię tu krytykowały na czacie, adwokat.
0: Mhm.
4: Znaczy wiesz co, może jak tutaj proponowano, bym był adwersarzem twoim, ale chyba nie jestem w stanie, bo jakby... Rozumiem, że kreujesz się może świadomie bardziej lub mniej na osobę opiniotwórczą, jeśli chodzi o te sfery mediów, polityki, bo twoje wypowiedzi w jakiś sposób niosą z sobą taką opiniotwórczą, opiniotwórczy element i może dlatego spotykasz się z taką, wiesz, falą krytyki.
0: Ale ja nie mam nic przeciwko tej fali krytyki. Ja mam problem z jakością tej fali krytyki.
4: Ale słuchaj, ale nie powinieneś
0: dziwić jakości. Była,
4: no to musisz się w swoim gronie spotkać z ludźmi, bo rozumiesz, jakby wszyscy inni, którzy nie są w tak, że tak nie intensyfikują jakby, znaczy nie uczestniczą w tym życiu tak blisko. No nie wiem, jak blisko uczestniczysz, ale podejrzewam, że jednak bliżej niż większość tutaj z osób obecnych, po prostu będą gorzej się poruszały w tej przestrzeni.
0: Mhm.
4: Dlatego krytyka będzie gorsza jakościowo zawsze.
0: Jasne, ale to też trochę moim celem jest to, żeby zwrócić uwagę ludziom, którzy są jednak myślący, niekoniecznie wyrobieni, jeżeli chodzi o taki sposób operowania w polityce, ale są myślący na pewno, wykazać im, że słuchajcie, pewne wasze sposób argumentacji jest do dupy, bo zakładam, ja oczekuję tego też od moich znajomych zawsze, że jak ktoś mnie skrytykuje, to jest dla mnie fajne, bo wiem, że coś mogę jakby rozwinąć w sobie. Ja bym oczekiwał słuchaczy, jako właśnie od ludzi myślących, inteligentnych, że po prostu będą lepszej jakości, mieli jakby argumenty, które będą mnie krytykowały. A nie na zasadzie Skała chuj, czy jeżeli ktoś ma polajkowaną Hillary Clinton, to jest zbrodniarzem wojennym od razu. No sorry, to są słabe argumenty. No.
4: Słuchajcie, taka anegdota, którą mi się przypomniała i którą chciałem przytoczyć i chyba już kiedyś ją przytaczałem na antenie, odnośnie Hillary Clinton. Ona w swoich latach studenckich była jakąś tam podobnież wojującą lewaczką i głosiła taki postulat, aby uwolnić ostatnią społeczną uciemiężoną grupę i nie wiem, czy zgadniecie, jakiej się to tyczyło grupy społecznej, jako nie jej wiem. Mogłoby się tyczyć.
0: Myślę, strzelam, że nie wiem, pedofilów, czy...
4: Nie, dzieci.
1: Było blisko.
0: No, bardzo.
4: Nie, no drugiej strony jakby tej barykady, ale tak. Słuchajcie, dzieci, ja myślę, że to jest niebezpieczna osoba.
0: Oczywiście. Wiesz co, ale ja w moich czasach posiadania 20 lat miewałem i wygłaszałem różne poglądy, które były tak hardkorowe i poryte i tak dalej. I co z tego? No teraz nie
4: wiesz
0: mam
4: co, no,
0: poglądów,
4: nie wiem,
0: uważam je za głupie. No. Nie można człowieka, wiesz, nawiązywanie do tego, co człowiek mówił 40 lat temu, jest generalnie słabe. I powiem to szczerze, bo przy wyborach w Stanach Zjednoczonych robiło się to zarówno Donaldowi Trumpowi i robiło się to Hillary Clinton. Uważam, że to jest słabe zarówno wobec jednej, jak i drugiej osoby. Nie? To jest takie nieuczciwe.
4: Oczywiście.
0: Prostu,
4: no to jest anegdota, słuchaj, ona ma...
0: No oczywiście.
4: Ale wiesz co, no... To jest... Słuchaj, bo generalnie... W kontekście naszej rozmowy ja mam tego typu problem, że to całe zjawisko odbieram w wrażeniowy sposób. Nie analizuję, nie studiuję, nie dokonuję żadnych analiz na własną rękę. Jest mi ciężko trochę o tym mówić, bo to są cholernie skomplikowane zjawiska, zależności. Mimo iż bazują na tej, jeśli chodzi o zewnętrzną stronę, to często bazują na bardzo prymitywnych, podłych zachowaniach polityków. Tu mam i tej sfery jakby wokół polityki, czyli mediów i tego wszystkiego. Realnie szambo, brud i syf. Każdy każdemu wyciągnie najgorsze gówno i będzie tym, jeśli będzie potrzeba, niszczył go. I tak jak mówię, ja to wszystko postrzegam wrażeniowo i zbieram tam na swój jakiś mniej lub bardziej ułomny sposób informacje, bo owszem, ciekawią mnie mechanizmy, jakie mają wpływ na moje życie w jakimś stopniu. No. I mam moje wrażenie odnośnie Clintonowej jest takie, że ten jej postulat z okresu studiów, być może nie miała 20, a 25 lat, wiesz, no, w którymś momencie jest ta bariera dorosłości. U niektórych może w twoim przypadku ona się przeciągała dość długo, ale są ludzie, którzy w wieku 20 lat już mają jakiś trzon, jeśli chodzi o swoje jesteśstwo już w pionie ustawione.
0: Znaczy, wiesz, jeżeli ktoś w wieku 20 lat przestaje się rozwijać intelektualnie...
4: Nie chodzi mi o przestawanie się rozwijać, bo wiesz, rozwojem nie jest to, że balansujesz od jednego końca do drugiego końca, wiesz, wachlarza ideologii. Można mieć po prostu poglądy i się ich trzymać i tylko się...
0: Oczywiście, wiesz. Znaczy, nie wiem, czy to jest zarzut pod moim kątem, czy nie, bo...
4: Nie, bo próbujesz dyskredytować jakby tutaj czyjeś opinię z okresu 20 paru lat jego, bo nie wiem dokładnie... No, ale okej.
0: Nie, tylko mówię, że to wiesz, przez 40 lat ktoś...
4: Za to by mi nie ukrzyżował tylko, słuchaj, ale ja myślę, że jest wiele rzeczy. Ostatnio w wydawnictwie Wektory o Clintonach wyszła książka, której nie miałem okazji czytać. Trzytomowa pozycja odnośnie, ona jest podzielona jakby tematycznie ze względu na różne wykroczenia i przestępstwa, jakie rzekomo się...
0: Ja ci powiem z takiej perspektywy Polski, nie? To Hillary Clinton daje większe prawdopodobieństwo dotrzymania zobowiązań NATO względem Polski niż Donald Trump. Dlatego jestem zwolennikiem Hillary Clinton i mówiąc szczerze, trochę tak w taką retorykę Korwina wejdę, ale to żartobliwie w nią wejdę.
4: Ale to jest marionetka.
0: Że ona mogłaby być, nie wiem, jeść ludzi żywcem, ale póki uważam, że wpływa na bezpieczeństwo Polski lepiej niż Donald Trump, to będę sympatyzował z Hillary Clinton, bo to jest moim zdaniem racjonalne po prostu, nie?
4: Słuchaj, no temat rzeka. Wiesz, bezpieczeństwo Polski byłoby dobre, idealne, doskonałe, gdybyśmy mogli się sami bronić i gdyby nikt nam...
0: No oczywiście, no ale wiesz, no nie żyjemy w świecie idealnym. No.
4: A słuchaj, no temat rzeka, myślę, że na solidny, odrębny odcinek.
0: W świecie idealnym to, wiesz, libertarianizm mógł być prawdziwy, gdzie każdy jest ludzkie działanie, każdy sobie robi wymianę handlową i tak dalej. Chciałbym nawet żyć w takim świecie, nie powiem. Ale taki świat nie istnieje niestety.
4: Być może z Trumpem i z Clinton jest pomiędzy z kiłą i z rzeżączką, czy z czymkolwiek sobie tam wymyślimy. Ja uważam, że według mojej wrażeniowych spostrzeżeń niestety nie zgodzę się z tą. Ale okej, słuchaj, co do zarzutu, że jesteś lewakiem. Tak jak mówiłem, no niestety. Ludzie być może, bo wiesz, jakieś emocje pojawiają się zresztą na czacie, naprawdę jest dużo łatwiej, każdy to wie, wytoczyć jakiś z dupy, że tak powiem, zarzut. Ale co do samego hasła lewactwo, no ono tyczy się wszystkich sfer naszego życia. Po nieudanych rewolucjach bolszewickich postanowiono przejść w rewolucję, że tak powiem, zamienić rewolucję na kulturalną.
0: Skąd masz tę informację?
4: Słuchaj, no cholera, zapomniałem nazwiska. No jest w każdym razie ideolodzy lewacy, no nie wiem, jaki tu jest precyzyjnie, żeby
0: znaczy, czas... wiesz, ale nie...
4: Poczekaj, bo szkoła frankfurterska czy frankfurcka zrzeszyła...
0: Takie kiełbaski.
1: Bardzo dobre kiełbaski.
4: Ale niektórzy mają nieraz tego
1: tak się
4: typu problemy.
1: Wtrącę, słuchaj, do rozmowy inteligentnej. Bardzo dobre kiełbaski.
0: To są bardzo dobre kiełbaski, ale mniejsze, ale już nie mówmy o kiełbaskach.
4: W każdym razie ta szkoła zrzeszyła, znaczy ją stworzyli ideolodzy komunistyczni, właśnie tutaj jeszcze nie jestem pewien, czy nie popełniam jakiegoś fopa, czy lewaccy. Co jest bardziej precyzyjnym określeniem.
0: Znaczy wiesz, ale to też jest...
4: Ale poczekaj, do czego zmierzam?
0: Bo... Chcę tylko powiedzieć, że to jest jeden z wielu nurtów myślenia.
4: Jasne.
0: Bo wiem, o czym mówisz, ale to nie, wiesz, lewakami się dzisiaj nazywa liberałów, lewakami się nazywa socjaldemokratów, lewakami się nazywa neomarksistów.
4: Ale to jest taki obrzyn trochę, który ma szerokie pole...
0: No właśnie, tylko że wiesz, ja na przykład, jeżeli chodzi o spojrzenie na państwo, mam bardzo konserwatywne. Ja cały czas je tutaj wyrażam. Jestem konserwatystą pod wieloma względami.
4: No tak, ale to widzisz, nie możesz... Słuchaj, bo my mamy jakiś spektrum. Znaczy, w każdej sferze istnieje jakiś spektrum. I ty też, jeśli coś mówisz, to w jakimś spektrum się posługujesz całym. I chciałbyś, żeby ludzie postrzegali jakiś wąski przedziałek tego, ale ty, no mimowolnie, o wielu innych rzeczach mówisz. Nieraz to przez jakiś dowcip wypłynie, anegdotę, żart, ale cały czas epatujesz tymi rzeczami. I może chciałbyś co innego powiedzieć, ale jako ty, jako osoba, no inny tworzysz wizerunek siebie, niż byś
0: ale
4: chciał.
0: Ale wiesz, ten wizerunek oczywiście inny, niż bym chciał, jeżeli mówimy o moim poważnym wizerunku, który mam poza tym radiem, tutaj to jest zupełnie co innego, tak? Tutaj to
4: jest
0: audycja...
4: No znamy ciebie stąd.
0: No więc założenie. Tutaj to jest pewien taki, nazwijmy to, showmańsko-rozrywkowy wizerunek. Oczywiście, że tutaj pewne rzeczy są podkręcone, przesadzone.
4: Prowokujesz, no jesteś prowokatorem, niewątpliwie.
0: Tak, ale wiesz,
4: To trochę wygląda, jakbyś zaczął koltami machać i kowboja, wiesz, tutaj udawać. No i w pewnym momencie strzelasz sobie w stopę, bo wiesz, popełniasz błąd. I trochę być może się dzieje twoim prowokowaniem, słuchaj.
0: Wiesz, tutaj to świadomie to robię, bo jestem naprawdę strasznie wkurwiony, że ludzie bardzo małym pojęciu na temat polityki mają wrażenie, że mają gigantyczne pojęcie na temat polityki i bardzo stanowczo się wypowiadają na ten temat.
4: A słuchaj, bo to jest jeszcze inna kwestia właśnie, bo na samym...
0: Ja powiem szczerze, ja nie jestem stanowczy w większości kwestii, bo uważam, że ja na wiele kwestii wiem za mało, żeby się na nie wypowiedzieć. Nie powiem, czy Hillary Clinton będzie dobrym czy złym prezydentem. Nie wiem. I nie umiem tego powiedzieć. Nawet nie wiem, czy Donald Trump będzie na pewno złym prezydentem, przy czym mi się wydaje, że jeżeli by został, to raczej by był. Ale nie mogę tego być na 100%, bo kurde, to są trudne rzeczy, naprawdę. Trzeba usiąść, porozmawiać, podyskutować, zastanowić się, dotrzeć do źródeł i w ten sposób można rozmawiać i dyskutować poważnie. Jeżeli dyskutujemy tutaj w takiej formie, która ma w jakiejkolwiek być przystępna i fajnie słuchalna, to albo można przygotować jakiś temat na zasadzie takim, że się wyłoży w miarę lekko pewne tematy i wy tego po prostu tutaj wysłuchacie jako odbiorcy, albo się wyjdzie i powie coś kontrowersyjnego i to jest też spoko, albo się wejdzie w rozmowę, która będzie polegała na niuansowaniu wszystkiego, tylko wtedy po pierwsze raczej nikt tego nie będzie chciał słuchać z obecnych słuchaczy Nocnego Radia, a po drugie każdy powie, że ale ten facet to właściwie nie ma poglądów, bo on się nie wypowiada jednoznacznie na te wszystkie tematy. Ale to, że ktoś się nie wypowiada jednoznacznie na każdy temat, znaczy, że nie ma poglądów.
4: Ale zobacz, bo to takie...
0: Być uczciwy wobec innej strony. I ja powiem więcej, po każdej stronie politycznej, również prawica też to robi, libertarianie też są tacy, którzy to robią, starają się merytorycznie ze sobą rozmawiać, ale merytoryczna rozmowa jest czymś dobrym. No, ja jestem przeciwnikiem braku merytorycznej rozmowy. A że obecnie brak merytorycznej rozmowy jest najchętniej stosowaną metodą działania przez siły antyestablishmentowe, i prawicowe, no to jest zarzut już do tych ludzi, ale to...
4: Poczekaj,
0: ja tylko mówię, ogarnijcie się trochę, a nie, że jesteście wszyscy do rozstrzelania, zabicie, jesteście debilami i tak dalej. Nie mówię czegoś takiego.
1: Ja chciałbym trochę tutaj coś wnieść do tej dyskusji, więc powiem, że frankfurterki to na patelni, jak się podsmaży, rewelacja, słuchajcie, chlebek z masełkiem do tego. A Danielu, prosimy już na zakończenie coś, bo jeszcze Etam by chciał coś powiedzieć, a już powoli kończymy, więc już tak podsumowując...
4: Słuchajcie, polecam na YouTubie wywiady z panem Albinem Siwakiem. Siwak, pan Albin Siwak. To jest koleś, który od robotnika przebył drogę do jakiejś takiej partyjnej postaci, ale bardzo ciekawa postać. Nie chcę za dużo mówić, bo nie mam czasu. Polecam. I dużo naprawdę mądrych rzeczy mówi. I takich ciekawych obserwacji, które nie są emocjonalne, tylko są żywą relacją z dawnych lat.
5: Oh yeah.
4: Oh yeah.
0: Dzięki w ogóle za telefon. Fajnie tak sobie spokojnie rozmawiać ze sobą.
4: No ja uwielbiam spokój, słuchajcie. To jest naprawdę coś kojącego. Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Jak nam tego brakuje. Dzięki, trzymaj się.
4: Cześć.
1: No, jeszcze może Etam, tak szybkim rzutem na taśmę, bo już się powoli żegnamy. Audycja dwugodzinna, nie może być inna, więc o, jest Etam wspomniany. Dopiero teraz jest.
0: No, cześć, Etam. Tak,
5: jestem, cześć. Taka siekiera wisi w powietrzu dzisiaj na tej audycji, że normalnie szok tutaj. Wszyscy się zburzyli, widzę, strasznie, a ty, żeś krawiec trafił tak w sedno. Trzeba po prostu upiec te frankfurterki i po prostu przestać się interesować polityką, bo z naszego poziomu to praktycznie nie ma sensu tak naprawdę.
0: Znaczy ja wam powiem, że frankfurterki, jestem gigantycznym fanem frankfurterek, ale są jeszcze takie kiełbaski, one się pieprzowe nazywają chyba. One mają bardzo podobny smak do frankfurterek, ale trochę inny, więc jak wam się przejedzą frankfurterki, czy frankfurterki, bo są w ogóle dwie prawidłowe nazwy, to do tego chciałbym wrócić, do tej kwestii chciałbym za chwilę wrócić, ale te pieprzowe kiełbaski też są świetne. A co do frankfurterek i frankfurterek, kiedyś taki spór był pomiędzy moją mamą a jej ówczesnym partnerem i on trwał oczywiście, był emocjonalny, mniej więcej tak jak rozmowa tutaj, aż w końcu wszyscy zaczęli rzucać kurwami w powietrzu, włącznie ze mną, z moją mamą i z tym facetem. Przesadzam, w sumie nie było tych kurw, ale no powiedzmy. I w końcu wszyscy udaliśmy się do jakiegoś komputera, żeby zweryfikować to w internecie. Okazuje się, że zarówno jest taki kiełbasa jak frankfurterka i frankfurterka i one są nawet dosyć podobne do siebie z tego co pamiętam, ale nie są takie same. A co do jakichś fajnych sposobów przyrządzenia, to może jeszcze byś tutaj się z nami podzielił, bo to jednak cenne zawsze jest.
5: Znaczy ja bardziej zwróciłem na to uwagę, dlatego że uważam, że właśnie lepiej jest tak pogadać, tak jak właśnie mówiłeś. Bo ja oczywiście mam tam swoje opinie polityczne i swoje sympatie, ale szczerze mówiąc to nie wierzę po prostu w to, że prawdziwi są zarówno platformerzy, jak i pisowcy. Jeśli chcecie znać moje zdanie, to uważam, że to jest wszystko jeden wielki teatr, który jest zarządzany za dwóch, być może nawet trzech kurtyn przez kogoś zupełnie mądrzejszego od tych ludzi. Oni mają tylko do spełnienia pewne rzeczy, które im się podaje na kartkach i po prostu nie wierzę w to zwyczajnie, że oni rządzą. To są po prostu aktorzy, tak? Którzy spełniają
0: nie zgadzam, różne... Kompletnie się nie zgadzam z twoim poglądem, ale jasne, rozumiem.
5: No ja po prostu nie wierzę. No zresztą ja szczerze wam powiem, że gdyby, obojętnie czy to jest Platforma, czy PiS, czy Korwin, gdyby ktokolwiek z nich podniósł takie sprawy, które są naprawdę istotne dla nas. Blacha na przykład tutaj wspomniał o euro, tak, o wprowadzaniu euro. No, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, dlaczego to euro w Polsce tak naprawdę nie zostało wprowadzone. Z bardzo prostego względu. No, dzisiaj czytam artykuł, że prezydent podpisał ustawę, nowelizację ustawy do prawa pracy, że tam ma być 13 zł, jak zwykle brutto podali, 13 zł za godzinę pracy. Tak? I cieszcie się Polacy, bo będziecie mieć 13 euro. No ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że gdyby wprowadzone euro, to ta kwota podana do wiadomości wynosiłaby 3 euro. No w tej chwili nawet troszeczkę mniej, 2,90 zdaje się, bo kurs troszkę wzrósł ostatnio. Także to jest główny powód.
0: Czyli uważasz, ludzie by się, że to było, że
5: ludzie by się połapali wprost.
0: Destabilizacja po prostu społeczeństwa, tak?
5: Tak, ludzie myślą w bardzo prosty sposób.
0: Ja bym ci powiem, że masz bardzo złe zdanie o ludziach i robisz z nich idiotów. Ludzie wiedzą, ile zarabiają przeliczeniu na euro i ludzie wiedzą, że generalnie w Polsce, jeżeli nie masz jakiegoś fajnego pomysłu, fajnego zawodu i generalnie nie kombinujesz na to, żeby mieć w życiu fajnie, to zarobisz mało w takiej typowej pracy za, nie wiem, 10, 12 czy 8 zł obojętnie. Ludzie to wiedzą, naprawdę, dlatego tak dużo ludzi. Zauważ, że masa, nie wiem, dresiarstwa wyjechała też do Wielkiej Brytanii. Nie są zbyt inteligentni ludzie, a jednak na tyle inteligentni, że potrafią to policzyć. Więc wydaje mi się, że bardzo nie doceniasz ludzi.
5: To znaczy, wiesz co, moje niedocenianie, które wyczułeś, to powiem szczerze, że raczej się tyczy tego, że ja dużo rozmawiam z ludźmi tak bezpośrednio, twarz w twarz, no niestety, no ale nie potrafię najprostszych rzeczy ludziom wytłumaczyć, chociaż staram się naprawdę mocno i zaczynam powoli z tego rezygnować. Natomiast jeszcze tak wracając do polityków, to czy tam będzie Trump, czy będzie tam Hillary, jak i Clintonowa, to jest naprawdę obojętne dla nas, bo tak jak tutaj adwokat na koniec powiedział, istotne jest to, i gdyby byli mężowie stanów, ja nie wiem już kiedy ostatnio, chyba za komuny słyszałem mąż stanu, takie powiedzenie w telewizji, to bo nie ma po prostu takich osób, to trzeba szczerze powiedzieć, to po prostu postaraliby się o to, żebyśmy my po prostu najprostszą metodą posiadali broń atomową i mieli coś do powiedzenia, tak?
0: Bo to jest, znaczy, to jest ja uważam, aż tak proste. To był mąż stanu i nazywał się Donald Tusk. No,
5: Ale to, no widzisz, to... no ja z kolei po czynach go poznacie, tak? Czy po owocach go poznacie. No ja na przykład, to jest moje prywatne zdanie, ale ja uważam, że on po prostu zasłużył na miano Volksdeutscha. No niestety, widać to od razu po tym, gdzie trafił, tak? Mimo, że się zarzekał, że nie ma zamiaru, przecież rok przed
0: ale
5: tym
0: jak... Ale się zarzekało dlatego, że to było... Jezus. Nie mógł mówić inaczej, bo inaczej straciłby pozycję w negocjowaniu sobie tego stanowiska. To jest oczywiste, że
5: no,
0: tak się...
5: No ale widzisz, no ale to jest
0: ale
5: jedna...
0: Ale wymagasz od polityka, żeby przestał być politykiem. Tak się uprawia politykę. No, jeżeli ktoś powie, że zostanie premierem, to sobie nadal będzie rokitą, który nim nie został. Zrozum. Takich rzeczy po prostu się nie robi. Trzeba zaprzeczać. No, każdy, kto się interesuje polityką w głębszym stopniu, wie, że musiał zaprzeczyć. Ale to jest świetne, że on tam poszedł, bo de facto sprawował po Janie Pawle II. To jest facet, który był Polak na najwyższym stanowisku na świecie właściwie. Jeżeli nawet nie najwyższym w historii. I on dla Polski w miarę stara się coś tam ugrać. Więc nie wiem, dla mnie to jest fajne. Lepiej, że tam jest, niż jakby go tam nie było. Oczywiście.
5: No nie wiem, ja z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to on jest naprawdę znienawidzonym człowiekiem tutaj w Polsce.
0: Ale rozmawiasz ze swoimi znajomymi, zrozum. W większości.
5: Nie, często tak, z obcymi osobami rozmawiam. Ja należę do takich ludzi, którzy łatwo
0: więcej
5: nawiązują komunikację.
0: Powiem więcej. Większość ludzi, z którymi ja rozmawiam, mówią, że Donald Tusk był świetny. No i co? To jest argument, to jest dowód. Ja mam dowód na swoją tezę, ty masz dowód na swoją tezę.
5: Mieliśmy inną próbę respondentów.
0: No właśnie, mieliśmy inną próbę, no więc to nie jest żadne.
5: Natomiast taka najistotniejsza rzecz odnośnie polityki. Zwróć uwagę na jedną rzecz. To mówię, czy to PiS, czy to PO, czy to Clinton, czy to ten Trump, to nie ma znaczenia. Wszystko biegnie do jednego takiego jak gdyby punktu, żeby podzielić i tylko pogłębiać te podziały, żebyśmy mieli dwie grupy, które się nawzajem kłócą.
0: Ale
5: i to
0: nie
5: jest
0: wiem,
5: za każdym razem.
0: Czy to usłyszałeś, ale ja właśnie też o tym mówiłem, żebyśmy nie byli tymi dwoma grupami, tylko...
5: Tak, i właśnie dlatego o tych paróweczkach, o tych kiełbaskach powiedziałem, że trzeba usiąść przy ognisku we własnej małej nie lubię tej nazwy, komunie, czy tam jakiejś wspólnocie i po prostu dyskutować, co jest ważne dla nas, bo prawda jest taka, że większość Polaków, i to jest bardzo słuszne moim zdaniem podejście, po prostu olewa to prawo, wręcz powiem brzydko srana to prawo, które jest w tej chwili, bo i tak nikt nie jest w stanie tego spamiętać, a są takie nonsensy, które ja widzę na co dzień, że po prostu tego się nawet nie da przestrzegać z prostego powodu, że to po prostu jest niewygodne, nie do życia, tak?
0: No tak.
1: Etamie, mam dla ciebie wyzwanie, mój drogi panie na steropianie, jak tak pięknie zrymowałem. Czy mógłbyś na zakończenie spróbować przejść płynnie z tematu frankfurterek do Amigi na przykład?
0: O, ja miałem Amiga 600 jakby co.
5: No ja mam, nadal używam, tak. Do Amigi 600, o to mi zadałeś, dałeś mi trudne te, bo mam głowę pełną polityki w tej chwili. To jest właśnie.
0: Ale Amiga 600 jest mimo wszystko tak w takim, ze znajomymi jak siedzę, to mówiąc, że polityka mi się już znudziła, bo już z moimi znajomymi przegadaliśmy całą chyba na pamięć, to już właśnie szukamy tego typu tematów. Więc
5: no
0: dla
5: bo
0: mnie
5: to
0: jest, dla mnie to jest ciekawsza. Dla
5: budzi
0: mnie
5: agresję
0: jest
5: u nas.
0: Ciekawsza od polityki. Amiga
5: u nas budzi
0: agresję?
5: U nas, nie, u nas budzi polityka. Polityka budzi agresję i właśnie dlatego to już zapowiadałem od wielu osobom, które tam na afterach wchodzą, że ja zamierzam dużo mówić właśnie o komputerach retro, o astrofizyce, bo te rzeczy mnie bardziej zaczynają interesować, a polityka to jak nas zdenerwują, to zrobimy z tym porządek, jak trzeba będzie. Jeżeli będą jeszcze ludzie, którzy będą nie będą owałaszeni, tak jak to w tej chwili na to się zanosi niestety.
1: I tu można bardzo fajnie zareklamować jutrzejszy właśnie dzień, który będzie wyjątkowo niepolityczny, bo będzie techniczny. Będzie o technologiach, o komputerach. Najpierw pojawi się Byte Eater ze swoją audycją. To będzie pewnie proste zwierciadło albo epicentrum. One są zamiennie. A później pojawi się Etam, prawda? Z afterem.
5: Postaram się nawet na linię włączyć, że tak powiem. Chociaż jeszcze tutaj nad jednym problemem pracuję. Może do południa jutro ktoś mi pomoże z czata, bo nie mogę jednego problemu rozwiązać, ale spróbujemy coś zrobić. Może porozmawiamy o Amidze właśnie, a może Atari. Bo to też jest ciekawy temat.
0: Amiga, ja pamiętam taką, bo to ja mały byłem, jak to właśnie to była Amiga mojego wujka. Taka gra była, że taki helikopter leciał tak z dołu i tak leciał w górę i tak sobie strzelał i tak to było fajne strasznie.
5: Silkworm, tak, prawdopodobnie. Silkworm albo Stormswift, te dwie gry z helikopterem pamiętam i samochodzik jeszcze był.
0: No, to ja tę grę tak z helikopterem tak mi dopadło, ale to mówię, to było z 20 lat temu chyba, niecałe.
1: W w przeciwieństwie do polityki, Amiga budzi raczej miłe skojarzenia, na przykład z fajnym dzieciństwem, kiedy się... To był taki komputer bardzo społecznościowy, wbrew temu, co może niektórzy myślą, bo ten komputer się po prostu brało pod pachę, tą Amigę 500, chowało się ją do torby i się szło do kumpla grać na telewizorku, nie? Na dwa joysticki w jakąś grę.
0: No na dwa joysticki tymi dwoma helikopterkami się latało, słuchajcie, to jest moje dzieciństwo z moim ojcem, to tak grałem, fajnie było.
1: Ja kiedyś zrobiłem coś takiego bardzo szalonego, bo założyłem się z kolegą, graliśmy w Street Fightera 2, wyobraźcie sobie o wideo, jak ja przegram, to ja oddaję mu wideo swoje i w drugą stronę, on oddaje swoje, jak przegram. No i wiecie, no w czasach, kiedy wideo było jeszcze bardzo drogie i ja byłem dzieciakiem, no to to był no hazard, uprawiałem hazard i wygrałem, słuchajcie, i zebrałem kumplowi jego wideo, taki byłem ham.
5: No u nas tak nie było, na szczęście u nas się grało tylko w pokera na pieniądze w szkole, także Amig się nie używało do tego. Zresztą jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze Amigi nie było. Były Spectrum, Timexy, tego typu komputery, Unipol Brity. Także my mieliśmy po prostu zwykłe karty, niektóre zresztą znaczone, niektórzy mieli znaczone, nie ja. Od razu powiem, ja byłem z tych, co przegrywali najczęściej te różne kwoty, bo miałem zawsze jakieś zaskórniaki. Także mnie ogrywali ci z tych biedniejszych rodzin.
6: Serwer numer 2 przegrzany. Procedura awaryjna. Rozpoczynam restart systemu.
1: O, tu kłopoty mamy techniczne, musimy kończyć, słuchajcie.
0: Nie, na koniec tak jest załamany, już jestem do końca, bo ktoś mnie też do Szumlewicza porównał. No. Tak.
1: Bo szumisz tutaj. Tak. Masz kiepski mikrofon, szumisz,
0: wiesz co, Szumlewicz. Ale bez przesady, ja jestem zwolennikiem likwidacji podatku dochodowego, a Szumlewicz jest zwolennikiem 95% progresywnego. Przepraszam.
5: Ja ciebie zaskoczę, jestem gorszy. Ja jestem zwolennikiem 100% podatku dochodowego, żebyśmy wszystko oddawali, co zarobimy i wtedy urzędnik będzie decydował, co ile komu wypłacić. To jest bardzo dobry pomysł. Uważam, że nawet Korwin powinien w tym kierunku iść, bo wiecie, co się wtedy stanie, nie?
1: Wszyscy się już tak wkur, że wyjdą na ulicę.
5: Nie, nikt nie wyjdzie na ulicę, po prostu nikt nie będzie podejmował żadnej działalności, a wszystkie podjęte działalności będą w szarej strefie i wszystko wróci do normy w ten sposób. I'd buy this
0: for a dollar. Znaczy, jeżeli chodzi jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o porównanie do Szumlewicza, że jestem tak oczytaną i merytoryczną osobą, jaką, to dziękuję, bo to jest duży komplement, ale chyba niestety nie jestem.
1: Everybody out! Everybody out! No dobra, dzięki Etamie za telefonik, miły, sympatyczny i ciekawy. Trzymaj się. Tak. No, niewykluczone, że będzie jakiś afterek dzisiaj, ja raczej nie zrobię, bo już trochę jestem zmęczony. Ale i tak była fajna audycja, wielu osobom się podobała. Miła odmiana, nie? Jak jest nowy stary współprowadzący. No to co, Skało, kończymy audycję.
0: No to wygląda, no. Fajnie, że było dzisiaj tak zawiesiście ciężko i lała się krew, bo ja tak lubię, jak jest.
1: No, jak się schodzi na politykę, to tak bywa.
7: To się teraz poleje, mówię, a nie za chwilę na pomadę. Pani mówi, ale to jest specjalna robota. Tu jest wizjonerka, która miała przekazać...
1: No właśnie, to jest specjalna robota, słuchajcie. Nasłali tu agentów, żeby to radio zniszczyć po prostu.
0: No, ale nie, jak w ogóle jak nie chcecie się hamować, chcecie się wyładować, to trzeba było dzwonić i zbluzgać, miot kurew i tak dalej. No, come on.
1: A to jest też ciekawa sprawa, że jakbyś spotkał większość tych, którzy na przykład na czacie się hejtowali, to w realu by było: cześć, Krzysiek jestem, siema. I zupełnie inaczej by było, nie? Już nie byłoby tej odwagi, żeby rzucać tutaj jakieś hejty tak odważne, że Skała to taki i owaki na przykład. Tak przypuszczam przynajmniej.
0: No wiesz co, a ci co najbardziej tak hejtują, to są zwykle ci, którzy nie mieli nigdy, nie wiem, kontaktu z kobietą i w ogóle tak są tacy strasznie, tacy, wiesz, śmiali na żywo i tak dalej, nie?
1: A tutaj anonimowy słuchacz pisze, zdziwiłbyś się, krawiec.
0: Znaczy ja powiem, ale myślę, mniejsza że, no, tak, myślę, że naprawdę by się zdziwił, gdyby było inaczej niż mówimy, ale raczej, no. ale się nie zdziwi, bo tak nie jest. No. No, tak, no wiecie, Ja was znam, Anony, kurde, wszyscy jesteście tacy. Wszyscy jesteście tacy cwani, tacy dzieci w ogóle, jak przyjdzie do czego to na żywo, to są takie pizdy zwykle. To jest świetne, ja to lubię, nie? Ale to jest takie, że wszystkie te Anony są fajne, jak tam trzeba gdzieś, nie wiem, screeny gdzieś wrzucić, na kogoś donieść, trollować czy coś takiego. Ale na żywo pogadać, to się wstydzi, bo i to generalnie jest takim strasznym przygrywem. Szkoda w ogóle nawet tak jakoś tam specjalnie coś śmiać się z tych osób, bo to jest, wiecie, no nie powinno się znęcać nad kopać leżącego, nie? No.
1: No może nie dzwonią, a może się mylisz, może po prostu nie dzwonią, bo nie przeszli jeszcze mutacji.
0: Możliwe. Znaczy, wiesz, na pewno też pojawi się ktoś, kto w ten stereotyp tego przegrywa nie wchodzi. Ale dlaczego się śmieję z tych przegrywów, dlaczego może są przegrywy? Bo bardzo łatwo jest kogoś atakować, krytykować i tak dalej, jeżeli w życiu się naprawdę nic nie robi. I no, tak jest po prostu. Jeżeli ktoś w życiu nic nigdy nie zrobił ciekawego, nie stworzył czegoś, nie mówię na czegoś wielkiego, ale spróbował nawet stworzyć, to bardzo jest chętny do tego, żeby krytykować, żeby najeżdżać i tak dalej. A jeżeli ktoś kiedykolwiek w życiu coś stworzył, co było też poddane krytyce jakiejś i tak dalej, to już nagle zaczyna nabierać trochę innego sposobu myślenia.
1: Tak, ja nie też mówię, że to... jak człowiek w dupę trochę dostanie od życia, od innych, to też mu się trochę zmienia charakter i podejście do innych, niekoniecznie na gorsze, właśnie czasami na lepsze też, bo... widzi już, że nie jest taki FIFA Rafa i wie, że no nieważne zresztą. No dobra, kończymy audycję. Dzięki ci wielkie, że wpadłeś. Mam nadzieję, że zagościsz jeszcze na antenie, jak znajdziesz kiedyś czas.
0: Chętnie, słuchaj, to było dla mnie naprawdę bardzo tak psychicznie relaksujące i sobie wypocząłem podczas tej audycji. Odprężyłem się, wiesz, mogłem sobie też trochę tam bluzgnąć i super, i fajnie. Ja w ogóle bardzo lubię konfrontację z ludźmi, więc to jest dla mnie bardzo przyjemne. Dziękuję w ogóle tym wszystkim negatywnym głosom, bo w ten sposób no, jest mi przyjemniej. No. Dzięki. Jesteście świetni. Robię to dla was.
8: Żeśmy się nie spodziewali, że wpadniesz. Kazałbym tutaj troszkę posprzątać. Strasznie brudzą te śmierdzie.
9: Thank you for your cooperation. Good night.
1: No to trzymaj się.
0: Tak, obiecuję pozdrowić Adama Michnika, jak tylko z nim będę na kolacji. Nie ma problemu.
1: Dobra. No to tymczasem Borem Lasem. Hej.
0: Na razie.
1: To była audycja Nocny Marek. Dzisiaj taka, no, fajna, ciekawa audycja. Mi też się podobała. Sobie siedziałem trochę z boczku w drugiej części i się przysłuchiwałem, bo czasami trzeba posłuchać innych, a nie tylko gadać na przykład. To tego się dzisiaj nauczyłem. No i wam też z tego, co czytam, się podobała, więc mam już wyznaczony jakiś kierunek, żeby na przykład częściej zapraszać różne osoby, bo jest wtedy ciekawiej. No, Skała się zna na różnych rzeczach, na których ja się na przykład mogę nie znać i jest fajnie, no.
10: Proszę mówić do rzeczy, o co się panu rozchodzi, albo wypierdzielać i już, no.
11: Niedobrze jest, a będzie jeszcze gorzej. Ludzie mówią, że kosmity albo jakieś inne mansony to pomału tak ze świata tą energię wysysają.
12: Co pan powiesz?
1: Nareczka. No i znowu nie mam fajków.

Krawiec, masz zarzut, że inni mało czytają, tymczasem sam wykładasz się na niewiedzy. No, no co ja poradzę, że jestem debilem? Co ja poradzę na to, że jestem pojebany, tato? A właśnie czytam, misia uszatka. Przepraszam, misia puchatka. Babola walnąłem. Idę się powiesić, cześć.

0: Dobry wieczór wszystkim. Krawiec się kłania, audycja Nocny Marek w Nocnym Radio. Audycja wielotematyczna i podobnie jak inna pokrewna audycja Luźne Gadki, mocno nieprzewidywalny content. Zależny mocno od samopoczucia i nastroju prowadzącego, czyli mnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, także tych na czacie. O, ile osób przyszło? Chyba dość popularna. 44 osoby? O, 45, już się wystraszyłem, że to nie przypadek. Tak więc dzisiaj temat taki... Znowu trochę, jeszcze z innej beczki. Ja to tak lubię, raz właśnie z jednej beczki, raz z innej. No i tak, wiecie, urosła mi taka broda długa, bo się nie golę. W ogóle długie mam baty teraz, długie włosy, wyglądam jak Thor. Jak Thor po kuracji odchudzającej. Ponieważ nie mam mięśni wielkich, jak na przykład Arystoteles, którego dzisiaj patrzyłem sobie. Oczywiście według Michała Anioła, bo Michał Anioł wszystkich rzeźbił napakowanych. To sam był ponoć też napakowany. I jakieś może tam, coś słyszałem, jakieś gejowskie miał ciągoty chyba. To może dlatego wszystkich takich napakowanych, pięknych i takich Adonisów samych i Herkulesów rzeźbił. No i tak się gładzę po tej swojej długiej brodzie i sobie myślę, że to już taki atrybut mędrca trochę mi się tu zrobił. I wielu wielkich ludzi miało brody. Chuck Norris na przykład, Jahwe, nie przymierzając. No i tak sobie sprawdziłem, poszukałem listy największych... najwspanialszych osób w dziejach ludzkości, które miały największy wpływ na ludzkość. I chciałem zobaczyć, czy mnie tam nie ma przypadkiem. No i wiecie co? Się okazało, że nie ma. No autentycznie. Przeglądnąłem całą setkę. 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. I to jest wzięte z książki Michaela Harta z 1978 roku. Jest to ranking 100 osób, którzy w opinii autora miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Książka była szeroko dyskutowana i naśladowana. No, to pewnie PiS napisał swoją na przykład książkę i tam było na pierwszym miejscu Jarosław Kaczyński, wynalazca wielu cudownych wynalazków, który odegrał wielką rolę w dziejach ludzkości i był wspaniały, mądry, dobry, piękny. No i takie różne ogólniki, no bo ciężko by tu coś było konkretnego napisać, ale na pierwszym miejscu. A kto na drugim? No Lech Kaczyński pewnie. Beata Szydło, Antoni Macierewicz, na przykład mógłby zrobić PiS taką listę. Albo Jarosław Kaczyński, wynalazca gry w golfa i hamburgera na przykład. Trochę tak na modłę północno-koreańską. No, a kogo my tutaj mamy w tym rankingu? Ranking of the most influential persons in history. Na pierwszym miejscu nie zgadniecie. Mahomet! Anonimowy słuchacz napisał, powinieneś tam być, w końcu uratowałeś dziewczynkę. Widać, że jest to znawca krawczyzmu. No, może kiedyś będę właśnie w Wikipedii krawiec. Założyciel krawczyzmu. No, tak jak na przykład Platon, to założyciel platonizmu. Czy jakoś tak. No to co, ja nie mogę być krawczyzmu? No tak, uratowałem dziewczynkę, uratowałem przed pędzącym samochodem. Nie będę już tej historii opowiadał, jak to skoczyłem w bohaterski sposób i uratowałem. Bo to nie chodzi o to, żeby się chwalić. No i Mahomet na pierwszym, to mnie trochę zbiło z tropu. Prorok i twórca islamu. No, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, to miał duży wpływ, no bo to... nie są może postacie najwybitniejsze, o, tego słowa mi brakowało, wybitny, najwybitniejsze, tylko takie właśnie, które miały największy wpływ, no tak to jest tutaj opisane, no to Mahomet. Na drugim Isaac Newton, fizyk, teoria grawitacji, prawa ciążenia, rozwój matematyki, optyki i termodynamiki. No właśnie, ale Mahomet lepszy, widać, na pierwszym miejscu na podium. Ale na trzecim, uwaga, uwaga, nikt się nie spodziewał pewnie, Jesus Christ. Jezus Chrystus oczywiście. Dla niektórych Chrystek, też tak czasami się mówi, Chrystek. Albo Joshua. Na czwartym, Budda, założyciel buddyzmu. No właśnie, to miałem na myśli. Nie wiem, czym by się miał charakteryzować krawczyzm. Chyba jęczeniem na antenie. Radiowiec, który jako jedyny opowiadał w radiu publicznie o swoich prywatnych sprawach, jęczał, stękał i żebrał o pieniądze, których w rezultacie dostawał bardzo mało, więc jeszcze więcej jęczał i stękał. Czym doprowadzał niektórych do szewskiej, a nawet krawieckiej pasji? No już mam gotową definicję. Co, zła? Kogo my tu jeszcze mamy? Konfucjusz, twórca konfucjanizmu. No znowu ten sam schemat. Święty Paweł, twórca pawłowizmu, nie, apostoł, teolog żydowski. No, ja się dziwię, że nie ma samych Żydów na przykład. Może ktoś by mógł taką listę zrobić, gdzie sami Żydzi by byli najwybitniejsze postacie właśnie i sami Żydzi.
1: Nie jestem antysemitą, ale jak mnie Żydówa nazywa Żydem, to za siebie nie ręczę.
0: Kogo my tu jeszcze mamy? Cajlun, wynalazca papieru. O, to jest ciekawa postać. Do wielu z tych postaci w przypadku wielu z tych postaci można było znaleźć cytaty na Wikicytatach, co też uczyniłem, byłem. I mam tu przygotowane już w zakładkach i będę się starał tutaj zacytować te wybitne osoby. No i w przypadku Cajluna to pamiętam, że nic nie było, no ale jak wynalazł papier, tylko papier toaletowy może, papirus toaletowy z starożytności. Pytajmierz pisze, Zuckerberg uratował świat od anonimowości. No i Cajlun nic nie powiedział, no ale jak wynalazł papier, no to już można było, to może coś napisał na tym papierze, ale to nie znalazło się na Wikicytatach niestety. Johann Gutenberg, twórca pierwszej przemysłowej metody druku w Europie. No, to wielki wynalazca faktycznie. A ponoć właśnie maszyna Gutenberga to było coś, czemu nie wróżono sukcesu. To internet też się miał nie przyjąć ponoć. To się nie sprzeda, panie. To słabe, wie pan. No może i fajne, ale to ludzie tam co będą z tym robili? Co będą ludzie z tym robili, proszę pana? Ja w to nie zainwestuję. Ja mam nosa, proszę pana, do interesów i ja czuję, że ten internet to będzie wielkie G, proszę pana. Ludzie się znudzą, proszę pana. Telefon to jest, można sobie pogadać, proszę pana, z ciotką, z babką, proszę pana, z kolegami. A ten internet to co tam? To takie to wojskowe, tak? Co tam te komputery te całe, te szmery, panie? To gówno, panie, to się nie sprzeda, panie. No, nowy lepszy szatan pisze, że ta dziewczynka, co ją uratowałem, to podobno miała na imię Adolf Hitler. Nie, Adolfa Hitlera uratował jakiś ksiądz, jak wpadł pod lód. Dziękujemy, proszę ojca, dziękujemy. To był bardzo dobry uczynek i tak bardzo po chrześcijańsku, bo właśnie też czytałem sobie dzisiaj cytaty różne Jezusa, no i on by uratował na pewno Adolfa Hitlera. Nawet jakby wiedział, że to wyrośnie z niego taki duży Adolf, to by uratował, bo tak trzeba po prostu. Wrogowi swojemu daj swój płaszcz i marznij, potem sam aż ci siusiak zamarznie i odpadnie. I ciesz się, albowiem doznasz nagrody być może kiedyś tam, a być może nie. Kogo my tu jeszcze mamy? Christopher Columbus, znany też jako Krzysztof Kolumb. Odkrywca Ameryki. A wcale, że nie, bo Chińczycy byli wcześniej też i Wikingowie byli wcześniej też. Co to za odkrywca? A jak czytałem jego cytaty, to w ogóle tak jakoś przestałem lubić Krzyśka. Krzysiek, tak przyszliśmy na ty z Krzyśkiem właśnie. Ja i Krzysiek. Krzysiek coś odkrył, ja też coś tam odkryłem w życiu. To tak, prawda, my razem tutaj z Krzyśkiem. No, także jest też na 9. miejscu Krzysztof Kolumb. Albert Einstein na 10. To chyba większy odkrywca, fizyk, twórca szczególnej i ogólnej teorii względności. Wielki naukowiec, zdaniem niektórych głupek, idiota i pacan. Pozdrawiam kapitana z Radia na Fali. No i tak głupio, no. Einstein na 10, a Kolumb na 9. Który odkrył coś, co już było odkryte. No, i głupoty gadał. A Einstein, no nie wiem. Może się okaże faktycznie, że Einstein to głupek. A Kesze jest najmądrzejszy. Ludwig Pasteur, chemik, pasteryzacja. Za pasteryzację odpowiedzialny. Kurczę, gdyby tak moim imieniem nazwali jakieś zjawisko, krawcyzacja. Krawcyzacja internetu na przykład. Że się głupoty jakieś pojawiają same w internecie. Ale ten internet zakrawczony, to bym się też cieszył, przynajmniej by coś zostało. No i co byśmy zrobili bez kiszonego oguraska, kochani? Co byśmy zrobili bez kiszonego oguraska? Byśmy się zapłakali. Co by do wódeczki było? A grzybek? Czy grzybek marynowany to też jest pasteryzowany? Bo ja się nie znam. Pasteryzacja to jest ogólnie, no to jak do słoika tam się tak i się tam powietrze tego i się tam tego, się tam ten tam, tu tam tego, prawda? Tak mówiąc fachowo. No, tak więc... A Sperol pisze, czemu jak słucham, to zawsze mam przeczucie, że już kiedyś to słyszałem, a... No tak, moja świadomość się zapętliła. No tak, takie déjà vu masz, tak? Że to już kiedyś było tym odcinek. A właśnie nie było. Co byśmy zrobili bez oguraska? Jedlibyśmy ananaska, jak napisał mama boska keszystowska. Jaka ksywka. Wasze głupie ksywki to jedyne, co mnie jeszcze rozbawia na tym śmiecie. Na tym śmiecie, co takie freudowskie przejęzyczenie. Na tym śmiecie. Ciężko się żyje na tym śmiecie, gdzie jesteśmy traktowani jak śmiecie właśnie. To tak połączyłem od razu, że jesteśmy jak śmiecie na tym śmiecie. Na tym biednym, chorym, schorowanym, niesprawiedliwym śmiecie. No, tak więc dziękujemy. To jest mój faworyt. Powinien być na pierwszym miejscu wynalazca pasteryzacji i ogórka kiszonego czy konserwowego. Ludwig Pasteur. Muszę o tej pasteryzacji poczytać więcej, bo to wstyd nie wiedzieć. Galileo, to rozumiem Galileusz, tak? Astronom, fizyk, tak. I filozof. To tak jak ja, też filozof, twórca podstaw nowożytnej fizyki. Teoria heliocentryczna. No, tak. I tego Galileo to też tam spotkało coś na G, tak? Gilotynka. Arystoteles, starożytny filozof grecki. Euklides, antyczny grecki matematyk. Miejsce 15. Mojżesz, prorok z zawodu. Kim pan jest z zawodu? Prorokiem. No, witam, dzień dobry. A pan? A ja kierownikiem jestem z zawodu. Prorok z zawodu i przywódca żydowski. Przywódcę. Karol Darwin. O, tu się posypią gromy. Ten wstrętny...

0: nie miał... No dobra, to jest lista tych, którzy mieli największy wpływ. Dobra, to może być nie, absolutnie niewybitny, wstrętny, złowrogi człowiek. Qin Shi Huang, pierwszy cesarz Chin. No. Oktawian August, cesarz rzymski. I Polak się znalazł, słuchajcie, w pierwszej dwudziestce Polak się znalazł. Mikołaj Kopernik, oczywiście, polski astronom. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskie go wydało plemię. Wydaliło go plemię polskie. No i bardzo dobrze. Dlaczego nie ma Jana Pawła na pierwszym? Ja się pytam, ja zrobię swoją listę. Jan Paweł II, pierwsze miejsce, drugie Jarosław Kaczyński. Antoine Lavoisier, francuski fizyk i chemik. No i mamy całą dwudziestkę. No i teraz przejdźmy do cytatów, do mądrości, które wygłaszali. Zobaczymy sobie, czy faktycznie takie mądre, czy może są lekko przereklamowani. A ja tu dżingla puszczę, żeby sobie łyknąć kawki.
1: Po prostu nie mają już odwrotu. Nie? Mogą albo stanąć po naszej stronie, albo po stronie tak zwanego szatana, nie? Który rządzi w tej chwili tą ziemią.
2: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
0: No dobra. Zacznijmy od Mahometa. Co tu takiego powiedział mądrego ten Mahomet, prorok i twórca islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne. Teokracja, czyli ustrój opierający się głównie na zasadach religijnych. I no, nie będę tutaj selekcjonował, czytam w kolejności tutaj. Może coś pominę, bo niektóre pewnie są głupawe rzeczy, co gadał. Jak każdemu się zdarza coś głupiego powiedzieć, nie? No to Mahometowi pewnie też. Arab nie ma przewagi nad barbarzyńcą, ani barbarzyńca nad Arabem. Biały nie ma przewagi nad czarnym, ani czarny nad białym. Za wyjątkiem dobrych czynów. No, czyli można rywalizować na dobre czyny. Każdy muzułmanin jest bratem innego muzułmanina. O, proszę.

No, to było nawet niezłe. Wszyscy jesteśmy równi, tak? Czarny i biały. No, to takie bardzo poprawne politycznie. Ale można być lepszym w dobrych uczynkach. Na przykład jak pomożecie babci z zakupami, obcej babci, nie swojej, bo wtedy to liczycie na lizaczka, tak? Albo na nagrodę jakąś. No i to tylko obcej babci trzeba pomóc. 5 razy to jesteście lepsi od kogoś, kto pomógł tylko raz. Zaprawdę powiadam wam. No i co tu on dalej gada? Atrament uczonych mężów jest cenniejszy od krwi męczenników. Czyli co? Wiedza cenniejsza od głupawego wysadzania się. To Mahomet tak twierdzi? Dobrze to zrozumiałem. Atrament uczonych mężów jest cenniejszy od krwi męczenników. Wiecie co? Atrament kiedyś był drogi. Może chodziło mu tak dosłownie po prostu, że atrament jest droższy od krwi męczenników. No bo tych męczenników to mamy na pęczki, nie? Wyślę, że się powysadzają, weźmiemy następnych, wypierzemy mózgi, a atrament drogi. No bo na pewno kiedyś był drogi atrament, więc... No, to mądre słowa. Atrament tani nie jest. Zgadzam się tutaj z Mahometem. Co my tu mamy dalej? Jednemu Allah daje pożywienie, drugiemu apetyt. Apetyt Allah daje. Czyli co? Jak dziecko nie chce jeść, to trzeba się pomodlić do Allaha, to da dziecku apetyt. Bo dzieci często nie chcą jeść zupki. Albo warzyw, to można, to Allah może

0: dawać apetyt. No, słyszałem, że Jahwe chroni przed truciznami, ma taką moc. Nie ma Firebola, nie ma Lightning Bolta, ale ochrona przed truciznami jest, to kiedyś się dowiedziałem. Tak, to ja wtedy mówię chrześcijanowi, to się kreta napij, zaprawdę powiadam ci, i rurę swą przeczyść, ale tak, abyś nie umarł był. To ja im tak powiadam. No, zobaczymy. Jeśli rzucisz kamieniem w kogoś, kto obserwuje cię bez twojego zezwolenia, nie popełnisz żadnego występku. What? Jeśli rzucisz kamieniem w kogoś, kto obserwuje cię bez twojego zezwolenia, podglądacz! Czyli co, ja tam se zmieniam majtki, a tu ktoś przez dziurkę podgląda. To wtedy ja w tą dziurkę palcem... Słyszę tylko... I to jest... Nie popełniłem występku, zaprawdę. O, dobrze wiedzieć. To w sądzie się powołam, jak podglądacza... Słuchajcie, czyli tak, według Mahometa podglądacza możecie obrzucać kamieniami. No, takim kamieniem to można zabić, jak się trafi w ciemię. Jak się mówi, nie w ciemię bity, bo to jak się trafi w ciemię, to już po ptokach. Vlach Bey pyta na czacie, jaki jest motyw przewodni dziś, bo nie łapie. I to jest właśnie przykład na to, że jest to audycja nie dla wszystkich, być może, zaprawdę powiadam, bo jeśli nie załapałeś jeszcze, jaki jest temat, no to może czas się przełączyć na coś innego. No dobra, złośliwy jestem. Mam tutaj listę 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Na pierwszym miejscu Mahomet, którego cytaty właśnie czytam, bo chcę sprawdzić, co takiego mądrego powiedziały te wybitne postacie. No i cytuję je po prostu, czytam sobie tutaj, przed wam tutaj cytaty. No i sobie analizujemy różne. Szkoda, że Salomona nie ma, bo znalazłem bardzo mądre przysłowia, które są faktycznie mądre, mądrości Salomona. To dobre, to bardzo dobre. Jezus Welzbawca się też pojawił na czacie. Jakieś nowe ksywki różne. A Etam chyba się... Etam ma swoją listę. Jarosław Kaczyński, Adam Małysz. Na drugim Adam Małysz. No właśnie, to nie pomyślałem. Adam Małysz. Adam Małysz jest w porządku. Jak śpiewał Tymon Tymański. No i dobra. Dowiedziałem się, kim jest Vlach Bey. To tak po muzułmańsku jakoś. Vlach Bey. Ale nie powiem wam, kto to. Musicie umrzeć w niewiedzy, nie wiedząc, kto to jest. No dobra, czytamy dalej. Dowiedzieliśmy się, że Allah dobry na apetyt, gdyż daje apetyt, ale i pożywienie też daje. Ale to co, pierwszy daje apetyt, a potem pożywienie, czy daje tylko apetyt, a potem pożywienia już nie? Na przykład, albo tylko pożywienie, a apetyt i ktoś ma dużo jedzenia i nie chce jeść, na przykład. To jest za skomplikowane dla mnie po prostu. No i było też, że można ukamienować podglądacza. To mi się podoba nawet. Co to za podglądactwo? Co to za podglądanie? Nieładnie. Kiedy węzeł pokrewieństwa przez małżeństwo i przez krew rozwiąże się w dniu zmartwychwstania z wyjątkiem mojego. I tutaj wielkie WTF. Kiedy węzeł pokrewieństwa przez małżeństwo i przez krew rozwiąże się w dniu zmartwychwstania z wyjątkiem mojego. Pozwolicie, że nie skomentuję tego, bo za głupi jestem na tą mądrość. Nie rozumiem po prostu tego. Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Jaki materialista. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie. Pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki. tak mówi Mahomet. Mężczyźni stoją nad kobietami. No to takie dzisiaj trochę niepoprawne politycznie. Dlaczego? A dlaczego? Albo dlatego, że Bóg dał, wyższość. A może się zapytamy Boga, czekajcie, bo ja coś tak nie ufam do końca, bo to każdy sobie tak może powiedzieć, że krawiec jest najwspanialszy, najmądrzejszy i piękny do tego, albowiem Bóg tak chciał i tak nakazał. I co, i uwierzycie mi na słowo? Więc ja się spytam, Panie Boże, zamykam oczy w tej chwili i tak wywracam gałki nawet do góry i tak jeszcze splotę ręce. Panie Boże, powiedz faktycznie, czy to faktycznie jest tak, że mężczyzna stoi nad kobietą i jest wyższy? Tak? Tak? Mhm. No tak mi właśnie chodziło po głowie. Mhm. Aha, to o to... To o to... Aha... No to teraz rozumiem. Przepraszam, że zawracałem głowę, ale to w sumie jest dla mnie takie ważne. Dosyć. Tak, już nie będę z pierdołami. Przepraszam. Następnym razem napiszę maila. Dziękuję. Dashbur. No, już się dowiedziałem, słuchajcie, to trzeba dosłownie rozumieć tą wyższość mężów nad żenami. Bo faktycznie mężczyźni są wyżsi trochę od kobiet, tak wiecie, o pół głowy, nie? Więc zadzwoń do Boga. Właśnie tu też pisze Mama Boska Keszystowska, żebym zadzwonił do Boga. No ja nie wiem, bo on się właśnie nie chce ze mną gadać za bardzo. Teraz tylko się odezwał, jakoś miałem farta. I no, są wyżsi mężczyźni no, od kobiet, więc to mamy jakby rozwiązane faktycznie. Tylko żeby bić je od razu, dlatego że my jesteśmy wyżsi. No ale no, Mahomet tak w prosty sposób rozumiał. To był prosty człowiek z pustyni, pastuch, wojownik taki, pustynny. No to on tak prosto rozumiał, jak on się czuł większy od kobiety, to ten silniejszy bije tego słabszego. No, także bijcie je, no to tak dobrze powiedział. No to takie bardzo proste podejście. Po prostu jak ktoś jest większy, to bije tego mniejszego, no to jest takie prawo natury, no więc dobrze. Nakazano mi toczyć wojnę przeciw ludzkości, aż zaakceptuje ona, że nie ma Boga prócz Allaha, a ja jestem jego prorokiem. No się był, no ostro jedzie, ostro, tak sam się ogłosił prorokiem, od razu. Inni od razu uwierzyli, o, on powiedział, że jest prorokiem, no chyba by nie kłamał. Słuchajcie, no to jak on tak mówi, a co jak ma rację? No to ja nie wiem, a ja tak mam wątpliwości trochę. I tam go od razu ukamienowali, kamieniami. I, no, no i został prorokiem. No, nie ma Boga nad Allaha. Czekajcie, spróbuję się Allaha, z Allahem skontaktować. Zobaczę, czy w ogóle ktoś taki jest. Czekajcie. No co jest? Nie odbiera. Cisza. Automatyczna skrzynka się odzywa. Dobra, nie pogadamy. Trudno. Co tam dalej? Kurczę, już pół godziny na Mahometa zeszło, a jeszcze tyle różnych fajnych osób. To może tak przelecę teraz. O, to jest dobre. To takie poetyckie, widzicie, no, nie w ciemię bity, nie w ciemię kamolem bity. Sny są skarbem włóczęgów. Ale co, jak to rozumieć? Jak to rozumieć, że takie byle co, te sny? Przecież sny są wspaniałe. Dla mnie to faktycznie teraz największy skarb, bo nic nie mam. No to tak, jak sobie śpię, to tak się cieszę, bo wtedy... Dzisiaj znowu mnie komornik obudził z rana. To jest lepszy niż budzik, słuchajcie. Sny są skarbem włóczęgów. No właśnie, a włóczęga to taki byle kto pewnie dla Mahometa, bo jak on tak rozumuje właśnie, że tych bić, ten dobry, ten zły, no tak w prosty sposób, no to włóczęga to taki byle kto, nie? Taki cieć, taki szmelc, taka łajza. Czyli tak sny, czyli tak nie przywiązujmy wagi do snów, bo to takie byle co, to skarb ewentualnie dla bezdomnego, że można się wyspać i to wszystko, co ma, tak? Ten, kto zna samego siebie, zna Boga. No też tak mi się wydaje właśnie, że ten Bóg i my to to samo trochę tak właśnie, bo i że te odpowiedzi, co nam czasem przychodzą, to tak właśnie od nas samych bardziej niż od Boga. To, to bardzo mądre. Kto zna Boga, to jest na samego siebie. No, no, no. Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole jak chcecie, w gumofilcach pewnie jeszcze, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Jaka świnia normalnie z tego Mahometa niemyta. Tak nieładnie, no. Czyńcie pierwej coś dobrego dla siebie, bo to kobiety to takie pole tylko do zaorania. Że nie może leżeć odłogiem, to też dodajmy, ja tu dopiszę. Nie może leżeć odłogiem, bo zmarnieje i się zasuszy wszystko. Trzeba... orać, siać trzeba siać, to może to ojciec Tadeusz Rydzyk miał to samo na myśli, mówiąc, że trzeba siać. Tak, trzeba siać, tak. I właśnie ojciec dyrektor teraz otwiera uzdrowisko, akwaparki, tak. I źli ludzie chcą przeszkodzić znowu, tak. No, trzeba siać, żeby nas było więcej. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim. No, nie strasz. A ty głoś radosną wieść dla wierzących. Bla, bla, bla, bla, bla. Dobra. Ale widzicie, w islamie, tak u Mahometa, jest jakaś pochwała dla tych uczonych, właśnie z tym atramentem dla uczonych, że taki cenny. I tutaj znowu coś. Zawsze i wszędzie szukaj ludzi uczonych, uczących się, słuchających i kochających wiedzę. Zginiesz, jeśli nie będziesz piątym wśród tych czterech ludzi. No, to mu się udało akurat. W Biblii... Niech złote góry dla tego, kto mi i konia z rzędem dorzucę jeszcze temu, kto mi w Biblii pokaże pochwałę mądrości, inteligencji, nauki. Nie ma właśnie, są błogosławieni cisi, żeby nic nie mówić, słabi, głusi, kulawi, głupi, naiwni, prości. Więc ja poproszę jakiś cytat z Biblii, który sławi wiedzę. Plazma was wyzwoli, pisze Anon tu. Uczeni w piśmie są podważani, furiat. Salomonowa księga, jam ci to. A to te mądrości Salomona to są też właśnie z Biblii, tak? Są w kanonie? Tak? To nie są jakieś apokryficzne albo jakieś wydanie rozszerzone, coś takiego? To wszystko jest w Biblii? A to przepraszam, to zwracam honor, przyznaję się do błędu. Jak Salomon jest w Biblii, to faktycznie on mądre rzeczy mówił. Tyle, że no, czy on tam sam pochwalał mądrość, czy tylko mądrości wygłaszał? No ale był przez Boga bardzo szanowany chyba, tak? I ceniony Salomon, Bóg sprzyjał Salomonowi. No to faktycznie chyba, no to się pomyliłem. Okej. Okay. Tak więc i Biblia, i Koran chwalą mądrość i rezolutność za prawdę. Zdobywaj wiedzę, umożliwia ona temu, kto ją posiada, odróżnianie dobra od zła. Oświeca drogę do niebios, jest naszym przyjacielem na pustyni, naszym towarzyszem w pustce, naszym przyjacielem w samotności. Wiedźcie nas do szczęścia, wiedzie nas do szczęścia, podtrzymuje w biedzie, jest ozdobą wśród przyjaciół i zbroją wśród wrogów. Wiedza, no bardzo duża pochwała wiedzy. No i dobra, tutaj no to był Mahomet. Nawet nie taki głupi ten Mahomet był, może i pedofil, może i morderca, no ale głupi nie był. Strasznie dużo tych pedofili ostatnio. Wszędzie pedofile. Ja widzę, że się nawet w środowisku alternatywnym wyzywają wszyscy od pedofili. Sprawy w sądzie w ogóle. Ty pedofilu, a ty jeszcze większy pedofil. I to tak się zrobiło, że teraz wszyscy wszystkich od pedofili wyzywają, jak chcą komuś dogryźć. Tak, więc stało się to jakoś tak trendy, może za sprawą afer typu Pizzagate albo co. Isaac Newton. Angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, alchemik i astrolog. Astronom i astrolog. I tapicer amator. Dodajmy jeszcze może. Widać, że tu dużo specjalizacji. Absolutna przestrzeń w swej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona. A czym jest ta absolutna przestrzeń? Próżnia? Że nic nie ma, tak? Czy coś takiego? No dobra. Absolutny, to specjalista od absolutyzmu. Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym. No właśnie, a czy jest w ogóle prawdziwy czas? Czy czas nie jest tylko naszą percepcją, naszym indywidualnym odczuwaniem? Czy nie jest on względny i w ogóle go nie ma, tylko pojawia się w naszej głowie ten czas? Czy jest w ogóle czas? Czy jest w ogóle cokolwiek? Czy cokolwiek w ogóle warto? Każde ciało pozostaje w stanie spoczynku albo ruchu jednostajnego wzdłuż prostej, dopóki przez siły do niego przyłożone nie zostanie zmuszone do zmiany tego stanu. I to jest prawo bezwładności sformułowane przez Newtona, odkryte wcześniej przez Galileusza. Nie stawiam hipotez. Tak też jest taki cytat tutaj. Jest to stwierdzenie, że prawo powszechnego ciążenia to fundamentalne prawo doświadczalne. No, nauka stawia też hipotezy, nie? I teorie naukowe, nie mylić z teoriami wygłaszanymi przez pana Henka pod budką z piwem, bo to jednak co innego trochę. O czym niektórzy zapominają. Trzeba być głupcem, żeby dać opętać się pustynnemu demonowi jako bogu miłości. To jest cytat z kolei z Towarzysza Obywatela z czata. Też plazma się tu często, widzę, pojawia. Plazmowa wiedza. No i co tam jeszcze powiedział nasz Isaac Newton? Zmiana pędu jest zawsze proporcjonalna do wywartej siły napędzającej i dokonuje się w kierunku linii prostej, wzdłuż której ta siła działa. Kurczę, że ja się nie uczyłem, a ostatnio w ogóle często znajduję informacje w różnych cytatach, w komentarzach różnych osób. Właśnie wszyscy zapamiętali to, jak się pochwaliłem moim słabym wykształceniem i teraz przypominają mi, że jestem głupkiem. No, dziękuję bardzo, ale nie musicie mi przypominać, bo ja wiem doskonale, że jestem niewykształcony bardzo, więc tak przypominać mi ciągle, przypominać, żebym ja wam nie zaczął zaglądać w wykształcenie. No. Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. No proszę bardzo, też fajny cytat. No, może nawet to, co my wiemy, to nawet nie kropelka, tylko jedna cząsteczka wody. A to, czego nie wiemy, to w ogóle cały wszechświat. Takie mogą być nawet tutaj dysproporcje. Wiem, że nic nie wiem, rzekł głupi krawiec w sercu swoim. No. Co my tu jeszcze mamy? Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. No, fajne. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Też dobre. To Jarosław sobie powinien i cały PiS. zmiana popędu. To PiS sobie powinien to wziąć do siebie, przyjąć do wiadomości, bo buduje właśnie same mury, a mostu jeszcze żadnego nie zbudował nigdy. Nawet się nie przymierzał do tego, no bo właśnie oni chcą budować mury. Amury runą, żeby potem śpiewać. Amury runą, runą, runą. Bo tak tylko śpiewają właśnie, że te mury runą, a budują cały czas te mury. Co my tu jeszcze mamy? To nie jest audycja o cytatach, tylko audycja z cytatami. Cytata, czytata, a powiedzcie szybko, czy tata czyta cytaty tacyta? Dobra. Sądzę, że jest możliwe, iż Bóg na początku stworzył materię w postaci trwałych, nasyconych, twardych, nieprzenikliwych, ruchomych cząstek, nadając im takie rozmiary, kształty i inne właściwości oraz proporcje w stosunku do przestrzeni, jakich wymagały cele, dla których je stworzył. Łomatko! Matko Boska Keszystowska, to jakie to mądre. Jakie to, panie, mądre, panie, to się, są jednak, panie, rzeczy, co się fizjologom nie śniły, kurde.
1: Proszę mówić do rzeczy, o co się panu rozchodzi, albo wypierdzielać i już, no.
0: Przypominam, że ja nazywam się Krawiec i przypominam, że to radio, którego słuchacie, to się nazywa Nocne Radio. I przypominam, że dzisiaj jest 12 grudnia 2016 roku, przypominam. I przypominam, że dzisiejsza audycja jest o osobach, które wywarły największy wpływ na dzieje ludzkości. I już 42 minuty, a ja jestem dopiero na Isaacu Newtonie. Wcześniej był Mahomet. To może przejdźmy teraz do Jezusa Chrystusa. Założyciel chrześcijaństwa. Według chrześcijan, fajnie napisali, według chrześcijan Zbawiciel i Bóg, Syn Boży w nawiasie, w ciele człowieka. W kilku religiach, w tym w islamie i behaizmie, to nie słyszałem o behaizmie, o behawioryzmie, tylko słyszałem, uznany za proroka. No tak, tak. Właśnie, to aż czasami dziwne, nie, że muzułmanie są tak wrodzy w stosunku do chrześcijan, skoro uznają tego Jezusa, najważniejszą postać w chrześcijaństwie, za proroka, czyli za bardzo, bardzo ważną postać, a tak są wrodzy. Więc może tak sobie, może to takie, wiecie, gadać to każdy sam może, coś tam, a czyny, szczyny, nie słowa. To potrzeba chyba tak ostatnio mi napisał. Szczyny, nie słowa. Bo mu napisałem, że w końcu wrzucę jego awatara do działu ludzie i on mi wtedy powiedział szczyny, nie słowa. A może coś pokręciłem, bo czasami mi się miesza trochę, wiecie. No i co tu powiedział ten Jezus? Powiem wam, że tak troszkę tak... No nie chcę mówić, że słabo wypada Jezus na tle Isaaca Newtona. Może ja po prostu nie rozumiem czegoś wszystkiego, a może, no wiecie, to co trafia do niektórych, innym wylatuje wszystkimi otworyma. Tak po starożytnemu powiem. Otworyma wylatuje wszystkim. Jednym uchem wpada, drugim wypada, albowiem głupi są w sercu swoim. No i co on tu mówi, Jezus Chrystus, Pan nasz? Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Czasami język jest trochę tutaj barierą, żeby zrozumieć. No ale to najważniejsze na początku jest, baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, tak? Czyli o co tu chodzi? Żebyśmy się nie czepiali tak tego Jarosława. To taka nauczka dla mnie, żebym się za bardzo Jarosława nie czepiał, bo no właśnie, a potem to jakoś tak dziwnie jest, bo wynika z tego, że albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego. Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze, ale czy to chodzi o anioła stróża, którego każdy ma przypasowanego do siebie, czy jak my się staniemy aniołkami, to właśnie ci, te małe aniołki są takie wpatrzone w tego ojca, tak do kostek mu tylko sięgają, takie malutkie, i tak oglądają jego pazur u nogi z takim zainteresowaniem, jak ten stworek, co Jabba miał takiego, co on mu się wpatrywał w ogon drgający, to tak się wpatrują. A nie, bo to w oblicze, nie w pazur, przepraszam, w oblicze. No tak, a to jest powód, że... No bo tak, się wpatrują. No takie właśnie dziwne to jest, nie? Dobra, lecimy dalej. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. No i znowu to oglądanie Boga, czyli tu oglądanie Boga to jest najlepsza rzecz w ogóle we wszechświecie. Można Boga pooglądać. No ale ja już widziałem Boga, w internecie sobie wpisałem Bóg i tam są różne. No ale to nie wiadomo, czy to oddaje faktycznie. Czy to faktycznie tak wygląda, bo różnie może wyglądać, może niektórzy mówią, że nie wierzą w Boga, który jest dziadkiem w szlachmycy, na bosaka, tam jest brodą siwą, no to a w jakiego wierzą, w takie oko z trójkątem, czy w takiego, że w ogóle nie ma ciała? Nie, no jeśli Bóg jest wszechmocny, to może mieć dowolną formę, tak, i dopasowuje sobie formę, jest zmiennokształtny po prostu, doppelganger taki trochę. Więc Bóg, no, znacie, nawet my w internecie, w jakimś Second Life też możemy sobie dowolnego skina, awatara, tam jak zwał, tak zwał, wybrać, więc Bóg tym bardziej w tym swoim Second Life'ie, którego sam zrobił, może sobie dowolnego awatarka zrobić, więc to chodzi bardziej po prostu o obcowanie z Bogiem, bo jak się wpatrujesz, to obcujesz, taki wpatrzony, och jo, jak krecik mały, no dobra. Błogosławieni, no znowu tutaj jakaś taka, błogosławieni sami, no bo to na B jest, no to tak. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Czyli błogosławieni, no to tak w skrócie, ci, którzy są prześladowani, tam ci, co w obozach śmierci zostali zagazowani, ci, którzy teraz doświadczają okropieństwa wojny, biedacy, chorzy. Dostąpią Królestwa Niebieskiego. No tutaj należy, do nich należy rozumieć nie po korwinowemu, że nie należy w sensie, że moje i se mogę kawałek sprzedać, bo kawałek jest mój, wykupuję akcje i obligacje, tylko a tu Furiat dobry cytat dał. Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ludzie chwalili za prawdę, powiadam wam, ci już otrzymali swoją nagrodę. No to jest fajne, żeby się nie jarać tym, że pomogło się komuś, nie? O, jak często tego doświadczamy, nie? Właściwie cały czas. Ktoś nam w czymś pomaga i tak, mimo że nie mówi tego, mimo że mówi, o, tam dobrze, chcę ci pomóc, to bardzo często jest tak, że ten ktoś od nas jednak czegoś tam oczekuje, nie? No i tu pada nazwisko Owsiak. Owsiak, że on taki właśnie jest. Ale Owsiak nie jest jakiś łasy chyba strasznie na pochwały, czy tam coś, a trąbić musi, no bo to jest orkiestra, tak? No to jak orkiestra, to trzeba trąbić, żeby więcej osób przyszło też, bo jakby nie trąbił, to by nikt nie przyszedł, nie? Więc musi trąbić. Ale to właśnie dobre, żeby się nie chełpić swoją dobroczynnością. Błogosławieni, którzy cierpią... A, to już było, przepraszam. Znowu, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. A to nie jest tak, że każdy jest synem Bożym, a no to można być jeszcze bezbożnikiem Bożym, albo bękartem, wydziedziczonym synem Bożym może można być. No każdy jest chyba synem Bożym, powinno być dobrym synem Bożym, nie? Grzecznym synem Bożym jest ten, co wprowadza pokój. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czyli tak mówiąc po ludzku, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie trochę. To może to trochę coś w tym stylu. Jak jesteś miłosierny, to i... To jest właśnie takie fajne, bo tego typu powiedzonka, że jak sam jesteś miłosierny, to inni też może ci miłosierdzia użyczą, bo tak będzie im głupio, że ty taki dobry, a oni tak tacy źli. to trzeba pomóc temu dobremu, to może trochę tej dobroci na mnie też skapnie przy okazji, jak pomogę temu, co dobry był, a poza tym temu złemu nie będę pomagał, bo on... Ale no, z drugiej strony jest, żeby nawet temu złemu i wrogowi swojemu pomagać i się na niego nie gniewać i jak cię okradł kolega, długów ci narobił na lata, to idź i spytaj się go jeszcze, czy mu nie zabrakło jeszcze na kawkę na przykład. To ja pójdę do Pawełka chyba i się spytam, czy jeszcze mu nie dorzucić parę złotych. A ciekawe, czy by wtedy zaczęło coś działać i czy by mi się to opłaciło. Może. Może tak na próbę dam mu 5 zł i zobaczę, czy wróci do mnie 10. Nie, bo wtedy jestem wyrachowany i lewa ręka moja patrzy, co prawa czyni. Czy jakoś tak było i to by mi wtedy nie wróciło, tylko jeszcze by mi odebrało, ale no właśnie, czy wam wraca, jak, czy wam się zwraca, wraca wam, jak pomagacie komuś? Furak kiedyś twierdził, jak mi pomógł, że to jego zdaniem właśnie wraca i że on lubi pomagać innym, bo mu wraca. A mi właśnie nie wraca. Ja często pomagam i mi nie wraca. A ja ci to piszę, że mu często wraca. No nie wiem. Chrześcijaństwo to zakamuflowani libertarianie, pisze anonimowy na czacie. No dobra, jedziemy dalej. Może już zostawmy tych błogosławionych, bo jeszcze są błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Królestwo, właśnie, żeby się nie przejęzyczyć. Ubodzy w duchu. Kim są ubodzy w duchu, kochani moi? Zapytowywuję się was zaprawdę. Kim są ubodzy w duchu? Czy są to osoby z słabej wiary, ateiści? Czy tacy, którzy coś się biorą i zaraz im się odechciewa, na przykład słomiany zapał? Albo głupki, po prostu, czy ktoś mi może to wytłumaczyć, kim są słabi w duchu? Bez łaski wiary, twierdzi Furiat. Niesłabej intencji. Elektroda, pisze. Elektroda. Ty, keszysto, ty, to jest zakamuflowany keszysta, elektroda. Kurczę, ale macie ksywki, zaraz jeszcze przyjdzie Gans, plazma, dziewczyna plazma, chłopak Gans i z koleżanką cewką jeszcze. Tu. I elektroda pisze, że nie, właśnie intencja, tak, to jest potrzebne do aktywowania magrawa. A z kolei Jezus Welsbawca twierdzi, że błogosławieni ubodzy w duchu to jest pochwała głupoty w chrześcijaństwie z kolei. No właśnie, z Biblią tak niestety jest, z tymi świętymi księgami, że one często tak sobie troszkę przeczą, tak? Że z jednej strony jest pochwała mądrości, ale może ta mądrość jest zarezerwowana tylko dla królów, właśnie dla Salomonów takich, a lud ma być głupi, prosty, milczący, i kochający swoich ciemiężycieli, no bo wroga trzeba kochać. Jakiś szatan przeze mnie chyba tu przemawia. To chyba przez przyjście potrzeby do radia. W ogóle co wy tak piszecie, że coś, że kiedy zniszczysz radio do potrzeby, coś tu. Jakby jakimś tutaj walenrodem był i kretem cały czas. A przecież fajną audycję nagrywa, pomaga w różnych rzeczach tutaj, grę z nami robi, nie wykrusza się, też cały czas jest, więc co wy chcecie od potrzeby takiego? Co on takiego? Co on wam zrobił takiego? Co? O.
2: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
3: Wyście murek w bazie do kurwy nędzy rozwalili!
4: Halt, sinners!
0: To Furiat krzyczał, widząc robota albo kosmitę. No właśnie, ostatnio się Furiat zadeklarował tu jako wróg robotów. Wiecie co? W grze Fallout 4, w tej ostatniej odsłonie, są właśnie tacy przeciwnicy syntków, czyli takich sztucznych ludzi, którzy ich gnębią i chcą ich tam zniszczyć. Jest cała organizacja, która tych syntków ściga. I to Furiat byłbyś idealny. Założę się, że jak Furiat by grał w grę Fallout 4, to by właśnie zapisał się do tej organizacji i tych syntetycznych ludzi ścigał i ich tam gnębił. czy będą cytaty z Mariana Keszego. Mehrana, przepraszam, Keszego. Po polsku Marian Kasiora. No, mogłyby być, tak, mogłyby być, ale właśnie nie przygotowałem, bo, ale obawiam się, że to mogłoby nas powalić po prostu, niczym naładowana plazmą cewka. A tutaj Furiat wkleił jakieś cytaty. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. No dobre, dobre. Dobra rzecz, dobra rzecz. Z dobrego skarbca to był cytat. Z dobrej księgi. A Mehran Keshe na czacie się odezwał z pretensją i pisze: krawiec, daj zarobić. Już dosyć pan zarobił, panie Kasiora. Już może wystarczy, co? Może byś... Weź pan se diamenta zrób, jak pan żeś mówił, że pan diamenta możesz se zrobić i pan rynku nie zepsujesz, z czegoś żeś się pan bał, tylko pan se zrób diamenta i pan już od ludzi biednych, zdesperowanych, chorych nie bierz, pan Kasiory. A notabene ciekawostka, wiecie, w tym słynnym cenniku Keshe, który potem zniknął ze strony, bo okazało się, że no, Keshe się chyba skapnął, że za głupie to było, to wiecie, co było najdroższe? Nie leczenie AIDS, nie leczenie z raka, nie leczenie ślepoty, amputacja. Amputacja była najdroższa, naprawdę. Jakieś tam w ogóle astronomiczna kwota za amputację. No to chyba amputacja to najtańsza, to ja też sobie mogę sobie siekierkę wziąć i ciachu machu i jest amputacja, no a i to może każdy zrobić amputację, prawie. No, każdy, kto wie, że trzeba potem tam zatamować krwawienie, tam opaskę uciskową zrobić, to każdy może i to tyle pieniędzorów. Bo na amputacji trzeba się znać, pisze Pytajmierz. A co? A na leczeniu AIDS i raka i teleportacji i to się to nie trzeba, tak? No. W przeciwieństwie do wolnej energii, no tak, na której się nie trzeba znać właśnie, dodał tutaj Pytajmierz. A jest rzecz, której Keshe nie potrafił uczynić? Zapytuje Hagalas zaprawdę? Odpowiadam, nie. Keshe może wszystko, bo to jest panie plazma, panie atomy, panie wirujące energie, panie dwupolowe, synfazowe, panie, no. Przepraszam, że tak fachowo tutaj mówię, taka fachowa wiedza. A no, zobaczmy jeszcze, bo tyle było czasu na innych, no Jezus, jeszcze co Jezus powiedział. Też są i mądre rzeczy, o, to mi się podoba, ten cytat lubię. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Ewangelia Mateusza 7:3. No i co, dobre, nie? Dobre, no miał, to był jego dobry dzień. Ciekawe, czy Jezus jak szedł spać, to wiecie, jak my tam sobie coś śnimy o tubencjach, czy tam coś, że znaleźliśmy worek złota, czy coś, to on sobie obmyślał różne mądrości. Tak, jutro wyjdę i powiem na przykład, nie mów hop, dopóki nie siup. Nie, to słabe będzie. To może kto pod kim dołki kopie, o, to lepsze właśnie, tylko jakoś, żeby tak ładnie to powiedzieć. Zaprawdę, kto pod bratem swym dołek kopie, sam wpadnie w niego, powiadam wam. O, to dobre. To ja chyba to powiem, dobra. Dobra, to i co by tu jeszcze, bo trochę mało, co by tu jeszcze. Darmo otrzymywaliście, darmo dawajcie. I to jest bardzo takie nierynkowe. Co, jak ja jestem grafikiem, to pomysły mi za darmo do głowy przychodzą, to mam wszystko rozdawać, pomysły, koncepcje, moją kreatywność sprzedawać za darmo. Za darmo ją dostałem, przyszło samo do głowy, to i darmo, no to ja już w ogóle chyba, ja się nie nadaję na chrześcijanina, przepraszam bardzo, po prostu pasuję. Pas, koniec, nie ma już, nie chcę być chrześcijaninem, bo jak ja mam jeszcze za darmo grafiki robić i pomysłami w ogóle to się dzielić za darmola i potem nie chcę zarabia jakaś wypasiona świnia korporacyjna, to ja dziękuję. Do portfolio będziesz miał mi, Anon pisze. No dziękuję ci bardzo, a ty se możesz pomalować mi pokój, bo mam brudne ściany, będziesz miał do portfolio też i... krawcze, tu chodzi o dary rzeczowe, chociaż nie tylko. Tajemniczy podpowiadacz mi tu podpowiadam. Zdradzę tylko, że chrześcijanin. Mogłem powiedzieć, że to głos w głowie. To by byłby lepszy efekt. Radio za darmo robisz. No nie za darmo, chyba z 3 osoby w tym miesiącu wpłaciły. Łącznie zebrałem tyle, że spokojnie opłacę internet, streama, jeszcze zostanie mi na coś tam, więc spoko. No i co wam jeszcze mogę tutaj zacytować, jeśli chodzi o Jezusa? No, Jezus nawet nieźle wypada. Powiedziałbym, że zasłużone trzecie miejsce, tak? Trzecie? Tak, trzecie. No tak głupio trochę, nie? To dla chrześcijan to mogła być obraza. Wyobraźcie sobie, chrześcijanie, takie podium, na którym stoi na pierwszym miejscu Mahomet, na drugim Isaac Newton i taki Jezus, taki smutny na trzecim i pyta się... Czemu żeście mnie opuścili? Bo zapytuję się was. Dobra, ja wiem, że dla was Jezus jest na pierwszym miejscu, a dopiero potem Isaac Newton. A Mahomet to w ogóle gdzieś tam na 20, co najwyżej. No, a tu jest setka, ale jak 10 zdążę dzisiaj przeczytać, to dobrze będzie. No dobra, co tu jeszcze ten Jezus takiego powiedział? Kamienie wołać będą. O, to fajne, to takie mroczne, nie? Kamienie wołać będą, mury krzyczeć będą, a krzaczory piszczeć. Nie, to głupie było ostatnie. Ale to są słowa Jezusa w odpowiedzi na wezwanie faryzeuszy, aby uciszył swoich uczniów. A, to taka pogróżka była, że co, ja mam być cicho? To ja będę cicho, ale kamienie zaraz tu zawołają. Baseball zawoła zaraz. Panie, wypadź stąd. Już, bo zaraz kamienie wołać będą. No? O, dobre. Podoba mi się to. Kamienie wołać będą. Jak mnie ktoś zaczepi na ulicy. Ty, synek, co się gapisz? Oczy cię swędzą? A ja powiem, wypad, szmaciugo, wyczochrana, bo kamienie wołać będą zaraz i za kamień chwycę. Chcesz, żeby kamień zawołał? Kufa? Chcesz kufa? No, chodź kufa, chodź. Albo powiem, buty moje wołać będą zara. No. Łysy, wołaj kamienie. Daj kamienia. No dobre, a to zaczynam lubić Jezusa. Ja to chyba lubię takich, trochę też takich, którzy właśnie potrafią się postawić. Jezus może nie był taki bardzo bojowy, ale widzicie, jak się wkurzył, to potrafił takim tekściorem walnąć, że faryzeuszowi czapka spadała, nie? Zełba i odchodził taki. Na pewno uczniowie wtedy zarechotali, nie? Jak powiedział, kamienie wołać będą. A wszyscy tam, ale nauczyciel powiedział, on mu dowalił, kurde, widziałeś, aż mu się sandały rozwiązały. Dobre. Kamienie wołać będą, dobra. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. O Jezu, to ja się bardzo gniewam na jednego takiego złodziejaszka, cwaniaczka. To nieładnie, nie powinienem się gniewać. To jest bardzo ciężki grzech, że ja się gniewam. Więc... A tutaj furiat zbombarduje nas, torpeduje, słuchajcie, cytatami. Jakiś losowy przeczytam. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim. Ciekawe. Czyżby reinkarnacja? Skazani na reinkarnację, dopóki nie przyjdzie Syn Człowieczy, czyli Zbawiciel znowu, tak? No... Furiat, tu se w kolano strzelasz, bo tu reinkarnację nagłaśniasz, promujesz. No dobra, co tam jeszcze Jezus powiedział? Kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Dobre, czyli ten, kto się nie deklaruje jako nasz wróg, to możemy go pozyskać jeszcze i to wtedy może być z nami. Jest to materiał na sprzymierzeńca, dobry. Ale z drugiej strony... Jezus mówi też, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. To takie bardzo, bardzo, bardzo pisowskie. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Ja nie wiedziałem, że to Jezus powiedział. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Czyli jak ktoś, jak Jezus mówił, powiadam ci, nie grzeb zmarłych swoich, co ci właśnie umarli, idź ze mną i na pustynię. Ktoś mówił, nie, no, wie pan, panie Jezus, no nie mogę, no, robota przeczeka, no, obiecałem, że skończę tą łódź budować, już zaliczkę wziąłem. A Jezus wtedy, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kamienie wołać będą. No, coś takiego, no nie wiem. Ale to akurat jeden z bardziej znanych cytatów Jezusa i to mu wyszło akurat, to mu wyszło jak mało co. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem i niech kamienie wołać będą. No, to dobre właśnie, to takie nawiązanie do pokory, że no, a kto z was nie ma za uszami czegoś, nie? I faktycznie tak jest, że praktycznie każdy człowiek ma jakąś swoją mroczną tajemnicę małą, jakiś sekret, coś złego ma na koncie. Nikt nie jest bez grzechu, nie? Nikt nie jest bez winy, więc to mu się udało akurat. A na antenie jest Jam ci to, witaj. Jam ci to 777, to sąsiad szatana zadzwonił.
5: Tak szybko ci powiem, o co chodzi, bo nie rozumiesz.
0: Oświeć mnie.
5: No, nie rozumiesz tego.
0: Mów do mnie, nauczycielu.
5: Tam jest cały kontekst, słuchaj. Jest sytuacja taka, że Jezus wchodzi do Jerozolimy, tak?
0: No.
5: Tak, no i wtedy one, dzieciaki, zaczynają krzyczeć Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Jahwe. To oczywiście my to mamy w Grecji greckiej, tam nie pisze imię Jahwe, wiesz, że imię Jahwe było wśród faryzeuszy zakazywane. Nie u wszystkich Żydów, ale u faryzeuszy było zakazywane, w ogóle nie wolno było. I wtedy oni krzyczeli, nauczycielu, ucisz ich. Rozumiesz? I dlatego on powiedział, kamienie wołać będą. No, kamienie służyły między innymi do tego, żeby kamieniować ludzi, którzy nadużywają imienia Jahwe. Oczywiście same wypowiedzenie słowa nie było grzechem, ale oni byli tak rygorystyczni w tej kwestii, że całkowicie zapominali. Nie? Nie zapominali, tylko zakazywali. No więc jest to sytuacja taka dość oczywista dla tych, którzy wiedzą, kiedy się czyta oryginał, panowie i panie. A jak ktoś mówi, że coś jest głupie, niech lepiej pozna. No i wtedy będzie miał jakiś...
0: Dobra, bo ja głupi jestem i trzeba mi żołnierskimi, prostymi słowami.
5: Chciałeś wiedzieć, to ci powiedziałem. No, trzymaj się.
0: No okej, ale to nie uciekaj. To... Aha, już uciekł już. Wystraszył się, że coś się zapytam jeszcze. Jam ci to. No dobra, i chyba się trochę obraził, że sobie podśmiechujki robię. No tak, to jest właśnie zwierzącymi często. I czuję, że wpłat nie będę miał już, bo tak trochę było, że jak tak o chrześcijaństwie dobre rzeczy mówiłem, to nagle dostałem tam kilka wpłat na radio i to tak się potwierdza, że tak trochę w Polsce jest. W ogóle gdzie nie wejdziesz na jakiegoś czata, gdzie jak gadają, gdzie jest audycja o UFO, o jedzeniu, o filmach, to już tam, a czy Jezus, a... To czy Jezus tamto i zawsze o Bogu, o Jezusie, tak często temat schodzi na religię u nas, nie? Więc i ludzie, niektórzy oczekują, że będzie się w radio tutaj sławić i są gotowi za to nawet zapłacić. A ja ci to piszę, że się nie obraził. No ale mogłeś jeszcze zaczekać, aż po twoim monologu coś jeszcze ja powiem i sobie porozmawiamy. Ale no dobra. Słuchajcie, wiecie co, radio jest dla wszystkich i to, że ktoś się teraz obrazi na mnie, to trudno, to przykro mi. I tak dużo osób się obraża i bez tego, cały czas o coś, niektórzy się zniechęcają czymś, odchodzą. Już się pogodziłem z tym, że tak po prostu jest, a ja zawsze mówię to, na co mam ochotę, a nie jestem koniunkturalistą, żeby wam tutaj kadzić i lizać was po jajkach i mówić to, co chcecie usłyszeć, więc Furak się połączył i pewnie też będziesz trochę, Furaku, niepocieszony dzisiejszą audycją tutaj.
6: Ja wiem, czy nie pocieszony.
0: Odchodzisz.
6: Słuchaj, czytasz cytaty ludzi, których cenię, przynajmniej niektórych. No, Mahometa jakoś nie bardzo. Chociaż przyznaję, nie wszystko, co tam cytowałeś, było takie totalnie złe. A Jezusa, jak napisałem, na pewno bym dał na pierwsze miejsce, to bez wątpienia.
0: No, wpływ miał jednak większy niż Mahomet chyba też Jezus, nie? Więc powinien być na pierwszym, a Mahomet na drugim co najwyżej. Ale też...
6: Jakiś islamista pewnie pisał.
0: Może miał jakieś ciągoty, ale wiesz, Jezus powiedział też, lekarzu, ulecz siebie samego. To ja nie wiedziałem, że to Jezus powiedział, ale tu jest napisane, że to jest przysłowie cytowane przez Jezusa, więc on to też skądś wziął, nie? Widać.
6: No wtedy tak, bo tego cytatu coś nie kojarzę. Albo nie był dla mnie na tyle istotny, żeby jakoś go zapamiętać.
0: Ale dobry, nie?
6: No niezły.
0: Tak. A które ze słów Jezusa są według ciebie takim cytatem, który by się nadał do top 10 na przykład, albo top 5 nawet?
6: Ja ci powiem, że ja nie wiem, czy są takie cytaty, że top 10. Ja po prostu de facto chyba wszystkie Ewangelie bym dał top 10. Także chyba jakoś ja jestem jak najbardziej daleki od selekcjonowania, że ten cytat jest niezły, a tamten cytat jest gorszy. Prędzej może nie tyle selekcjonuję, co zastanawia mnie, że po prostu niektórych cytatów nie rozumiem, tak? Czy bardziej słów Jezusa, ale to już jest inna kategoria, tak? To już jest kwestia, żeby się, no i modlić i starać samemu zrozumieć, o co chodziło.
0: Okej, a zadzwoniłeś jeszcze z czymś? Chciałeś coś powiedzieć w temacie audycji? Może jakiś inny?
6: Chciałem udowodnić, że nie jestem obrażony.
0: Aha, no to dobrze. Uff.
6: Mimo podśmiechujek z chrześcijaństwa, jak śmiesz, Krawcze. No po prostu jak śmiesz. Nie, no żartuję oczywiście.
0: Demony we mnie. Jeszcze mam trzy demony w sobie, które nie wyszły.
6: Co? Jeszcze raz?
0: Jeszcze mam trzy demony w sobie, które nie wyszły. To stąd, już bo
6: trzy,
0: było sześć.
6: Trzy jeszcze siedzą.
0: Jeszcze siedzą.
6: A z cytatów w sumie jest taki jeden, co chyba top ten bym wziął. Ja ci wysłałem dwa, tylko bez podania namiarów jakby w Biblii. To jest pierwsze, miłujcie swoich nieprzyjaciół. To jest arcytrudny cytat, jeśli chodzi o wykonanie, nie o zrozumienie. I drugi, podobnie, miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. No to jest już też dwa takie cytaty hipertrudne do wykonania.
0: Bo w sumie Jezus, niezależnie od tego, czy faktycznie zbawił nas swoją śmiercią, czy faktycznie, czy istnieje Bóg, w którego on wierzył, że prorokiem jest jego, synem jego, to on, będąc przekonany, że umiera za nas, na pewno był dobrym człowiekiem, skoro się zgodził na takie coś i był przekonany co do tego. Tak?
6: Tym bardziej, że wiedział o nas wszystkich, zarówno tych, którzy byli przed nim, jak i tych, którzy są i będą jeszcze po nim. Także i znał wszystkich ludzi, czy będą źli, czy dobrzy, czy po prostu lepsi, tak, nie za.
0: Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż to już było, bo mi tu
6: furiat pisze. Ja mam problem ze zrozumieniem tego cytatu, bo że tak powiem, no sporo minęło od czasu. Znaczy, ja mam problem i nie mam problemu, bo faktycznie z jednej strony można by sądzić tutaj o końcu świata, ale mi się wydaje, że bardziej chyba chodzi o zmartwychwstanie, czyli po prostu, że wiele z tych ludzi, których nauczał i z którymi, wśród których przebywał, było świadkami jego zmartwychwstania, tak?
0: Ciekawe, ilu katolików w Polsce ma takie dylematy, jak ja, ateista, albo ty, wierzący. Stawiam na to, że niewiele wierzących właśnie katolików w Polsce się zastanawia nad tego typu rzeczami. Woli sobie posłuchać raczej o gender, o komuchach w kościele, nie?
6: To jeszcze ma by ich zapytać, powiem szczerze, bo no, trudno mi jakoś za nich to decydować, tak?
0: A jakieś cytaty Jana Pawła II, wielkiego rodaka naszego?
6: Nie lękajcie się.
0: No, tylko ten wszyscy znają właśnie.
6: I wypłyń na głębie, ale to jest cytat naprawdę z Biblii. Aha. Tylko Jan Paweł II go dość często podkreślał. Wypłyń na głębie. Tak? Jest to związane z tym, że jak wiadomo, Jezus sprawił, że nocny połów, który się nie udał, jak zarzucili drugi raz sieci, to się udał do tego stopnia, że sieci się rwały. No i Chrystus powołał Piotra do łowienia nie ryb, a ludzkich dusz, tak? Czyli
0: to jak się rwały, jak się rwały.

0: Widzisz, widzisz, krawcze, czytaj Biblię.
1: Nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. Przeczytam pierwszy cytat Jana Pawła II, który mam tu w wiki cytatach. Przygotujcie się, uwaga.
0: Na którym miejscu jest?
1: Z której strony czytam te cytaty?
0: Nie, na którym miejscu jest na tej liście ludzi, którzy... No po prostu, czy on nie jest na tej liście?
1: Jan Paweł II?
0: No.
1: W ogóle go nie ma.
0: Chyba,
1: bo tak może słabo przeglądałem całą setkę. Na pewno nie ma go w pierwszej dwudziestce. Lecha Wałęsy też nie ma.
0: To się nie dziwię. Jan Paweł II, znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy Jan Paweł II faktycznie by zasługiwał na takie miejsce, tylko po prostu no, dużo, zwłaszcza katolików, by uznało go, tak? Zwłaszcza, że papież, jeszcze Polak i że jeszcze kanonik, no, uznany za świętego, tak, przez Kościół.
1: A jakbyś się zapytał, czemu, a dlaczego uważasz Jana Pawła II za wybitną postać, to by powiedzieli, a chcesz w ryj? Taka byłaby odpowiedź. No to...
0: Nie, ja mogę tylko odpowiedzieć, że na pewno ten człowiek pisał wybitną poezję i miał sporo dość ciekawych przemyśleń różnych, ale on je właśnie ujawiał w poezji, czyli na przykład w tryptyku rzymskim, tak?
1: Z warkoczykami albo bez warkoczyków. Tu Jan Paweł II, tu Hagalas podpowiada. No ale to zobaczmy właśnie ten pierwszy cytat tu na pierwszym miejscu na A. A po maturze chodziliśmy na kremówki.
0: O, to tak, to wszyscy kojarzą ten cytat.
1: Kremówki wszyscy kojarzą, no.
0: Tak, potem niemal każde kremówki, jakie cukiernie różne sprzedawały, nazwano papieskimi. Mimo, że prawdopodobnie z recepturą kremówek, na które chodził Jan Paweł II, nie miały nic wspólnego.
1: Papieski i dzień dobry kotki. A tutaj jest jeszcze drugi cytat. Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości. No to, ale właśnie, czy Pan Bóg, sam Pan Bóg nie był antysemitą? No bo tak doświadcza to plemię swoje wybrane cały czas.
0: Kogo kocham, karcę i ćwiczę jest napisane w Apokalipsie i to się tyczy każdego, kto wierzy.
1: No ale moim zdaniem największym antysemitą jest właśnie Pan Bóg sam, bo strasznie tych Żydów dręczy przez wieki.
0: Nie, ale dlaczego?
1: Bo
0: słuchaj, kocha. Przecież wszystko, wiesz, faktem jest, że Pan Bóg zmienił różne swoje zamiary, bo nie zmienił się jako Bóg. Przecież, ale faktycznie w Starym Testamencie faktycznie doświadczał ich, ale oni też byli mocno niepokorni. Zresztą, kurczę, każdy z nas nieraz przecież odstępuje od Boga i trochę za to płaci, nie?
1: Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka. Też no to co?
0: Właśnie, powinieneś to tym głosem czytać, ale taki wiesz, już naprawdę takim papieskim stricte.
1: No właśnie, Klot mi kiedyś powiedział, że nie mogę tym, żeby Jan Paweł II, którego ewentualnie będę naśladował, nie był zbyt schorowany, bo to jest już przesada. Zdrowy ma być taki dziarski Jan Paweł II.
0: Aha.
1: Taki, czujesz się osamotniony? Postaraj się.
0: Takiego schorowanego najłatwiej udać, nie?
1: No właśnie, bo najbardziej charakterystyczny, no.
0: No dokładnie. Taki drżący, taki wiesz, no.
1: Im bardziej schorowany, ale to jest pewna taka granica, której... to jest dobry cytat Jana Pawła II. To tak bardziej taki zdrowy i dziarski teraz będzie.
0: No.
1: Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio Maryja.
0: O kurczę, no tak, tak.
1: Oni dziękuję.
0: Byli bardzo pro papiescy. Zresztą każdy katolickie radio, no. Czy to te główne, czyli Radio Maryja, czy inne jakieś mniej znane, czy bardziej diecezjalne, albo regionalne. Na plus, kiedyś było Radio Plus, które łączyło kilka, czy nie kilkanaście nawet różnych regionalnych katolickich rozgłośni. I też był cytat papieża Jana Pawła II, że słuchajcie Radia Plus, bo Plus to jest coś więcej. No, także.
1: Maryja wyprzedza nas wszystkich na drodze do świętości, która jest tajemnicą Kościoła, jako oblubienicy bez skazy czy zmarszczki. Z tego powodu wymiar maryjny Kościoła wyprzedza jego wymiar piotrowy. Nic z tego nie zrozumiałem.

0: Rozumiem. No ale no, główne przesłanie takie, że Maryja rules, nie?
1: Rules, tak. Znaczy, no wiesz, jako kobieta na pewno była niesamowita, natomiast ja się odżegnuję raczej od kultu Maryi, bo uważam, że nie jest niezgodny z Biblią. Absolutnie Biblia nic nie mówi o Maryi, jakoby była ukoronowana na królową nieba i ziemi, co na przykład modlą się katolicy w różańcu. Albo no, też była współodkupicielką, tak? co się modlą katolicy na przykład w modlitwie pod twoją obronę. Więc to jest sprzeczne z Biblią według mnie.
0: No trochę tak, to się trochę tam pozmieniało. No, Kościół katolicki ma swoją wersję.
1: Kościół katolicki przede wszystkim niestety ma doktrynę, nie tyle wiarę, co doktrynę. I to niektórzy nawet księża przyznają otwarcie. Także.
0: Ale tutaj mamy ładny cytacik, żeby nie było, że tylko takie czytam mało ciekawe. Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.
1: No właśnie, pytałeś mnie, czy znam jeszcze jakiś cytat? No to było o kremówkach, było nie lękajcie się, i wypuj na głębie. Jeszcze było niech stąpi duch twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi.
0: O, no tak. Ale z tym wypływaniem na głębie to ja bym się bał trochę, bo to wiesz, można już nie przypłynąć z powrotem potem, jak się... Wiesz.
1: Zawsze szuka dziury w całym po prostu, no zawsze.
0: Jak byłem małym dzieckiem, to do koleżanki, która sobie na pontonie, na materacu na środku jeziora pływała, to wypłynąłem na głębie, na środek jeziora głębokiego, właśnie na takim tandetnym kółeczku do pływania, takim, co siadało się dupą, ale nie potrafiłem pływać. I patrz, jak ja zawierzyłem w opatrzność Bożą, jakby mi to kółeczko zrobiło puf, to bym już nie wypłynął na powierzchnię z tej głębi.
1: No byłoby ciężko. Chyba, że koleżanka była dobra i jeśli chodzi o pływanie, i by cię uratowała.
0: No może. No uratował mnie mój stary, bo jak zobaczył, to pierw się zrobił czerwony, potem zielony, potem niebieski i cały czas biegł i ściągał, biegnąc z siebie ciuchy i wskoczył i popłynął tam, bo się, wystraszyli się rodzice.
1: Dostałeś pasem.
0: Nie, no na szczęście nie. A może powinienem właśnie, to bym już potem nie robił głupot, bym się nauczył właśnie, trzeba lać. No. Ciekawe, czy są takie cytaty jakieś, trzeba lać i patrzeć, czy równo puchnie. Ferdynand Kiepski.
1: Ja w Biblii takich nie znam, także.
0: Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Dobre.
1: No to jest parafraza tego, co mówił Chrystus w Nazaret. Jak przybył do swojego miasta, że żaden prorok nie jest bardziej nienawidzony niż w swojej ojczyźnie. Nigdzie nie jest bardziej znienawidzony niż w swojej ojczyźnie.
0: A, to fakt.
1: I faktycznie, jak jest napisane w Biblii, że nie mógł tam zdziałać nic w Nazaret, bo wszyscy w niego wątpili i uznali, że to jest ten syn Maryi i Józefa. I czy jego bracia to nie są tam Józef, Jakub i nie pamiętam jeszcze, kto został wymieniony. Więc to jest parafraza właśnie tego, co mówił Chrystus.
0: A potrzeba, tu pisze na czacie, poproszę 5 worków ziemi, tej ziemi. I to jest cytat z potrzeby Castorama 2004. Ale wiesz co, Jan Paweł II też podkradał trochę te cytaty, ci powiem, bo tu jest... Po ich owocach ich poznacie. No to przecież to nie on powiedział, to Jezus
1: no
0: chyba.
1: No nie, to jest też Jezus mówił przecież.
0: To co, to jak ja umrę, to wszystkie te cytaty, co ja dzisiaj powiedziałem, to będą w cytaty pod krawiec?
1: No może nie zdajesz sobie sprawy, ale czytając tych ludzi teraz, to słuchaj, może właśnie wygłaszasz największe mądrości w swoim życiu i ktoś cię zapamięta jako, wiesz, jako cytaty krawca. A ponieważ mówisz, co ci się podoba, co nie, to potem powstanie krawczyzm.
0: Krawczyzm to będzie takie naśmiewanie się z mądrości innych. ty nie krawcuj tutaj, dobra? To są bardzo mądre słowa, nie krawcuj, no. Może tak być.
1: Może.
0: A gdybyś ty miał sobie wybrać jakiś swój cytat, swoje jedno powiedzonko, które byś chciał, żeby się znalazło na wiki cytatach po twojej śmierci?
1: Moje? Holender, a ja nawet nie wiem, czy powiedziałem jakieś coś mądrego w życiu.
0: Słabo trochę.
1: Co?
0: Słabo trochę.
1: Wiesz, może i mówiłem, ale nie na tyle składnie, żeby to jakoś w cytat no.
0: No, z cytatami to jest zresztą tak, że to inni powinni wyłowić z tego, co mówisz.
1: No dokładnie, właśnie o to chodzi. Ja nic chyba specjalnego takiego super nie powiedziałem, no chyba, że ktoś wyłapie. No
0: to... Drukarki 3D to nie jest przyszłość, to teraźniejszość. Furak.
1: Tak. Albo internet rzeczy to zło.
0: No dobra, Furak, czy chciałbyś jeszcze coś tutaj powiedzieć za prawdę?
1: Nie, w sumie już nic takiego, ale cieszę się, że udało mi się parę tych cytatów sprostować, że tak naprawdę to są, no nie wszystkie to, co mówi papież, mówił Jan Paweł II, ale część z nich, jak wspomniałem, to są parafrazy po prostu z Biblii wzięte.
0: No właśnie, ale w oryginale było po owocach ich poznacie, a on powiedział po ich owocach ich poznacie, czyli dodał coś od siebie.
1: Dokładnie.
0: Kreatywność mamy tu. No dobra.
1: Dokładnie. No i jak powiedziałem, nie obrażam się, krawcze, nie ma sprawy, jak powiedziałeś, to jest radio dla wszystkich, a wolność słowa w swoim charakterze ma wpisane to, że każdy może mówić, co chce, nawet jeżeli to innym nie pasuje.
0: Furak to mądry gość, mądrzejszy od wszystkich katolików, tak ktoś napisał na czacie.
1: Ja wiem. Mam wątpliwości, ale okej.
0: Ale jako, że i skromny, to nie przyzna się, że mądry. No, dobra.
1: Niech inni oceniają. W takim razie już ktoś ocenił chyba jakoś tam, no to miło.
0: Niech inni oceniają. Furak 2016.
1: Dobra. 16, tak.
0: No dobra, trzymaj się, dzięki za telefonik.
1: Tak, by inni ocenili cię na plus. O. I z tym cytatem moim cię zostawiam. Cześć.
0: No cześć, panie, cześć. Ale są, panie, plusy ujemne i plusy dodatnie, panie. Lech Wałęsa. No dobra, mieliśmy Jezusa, Salomon, to jest fajna postać biblijna, prorok biblijny, król Izraela, syn i następca króla Dawida, którego nogi były szybkie, gibkie i śmierdzące. Co on tutaj mówi? Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, a jej żar jest żarem ognistym. Bezmiar wód nie ugasi miłości, ani strumienie jej nie utopią. Czyli takie wywyższenie miłości. Mam tutaj zamówienie na Lenina. Lenin, słuchajcie, znalazł się też w pierwszej setce. Na pewno był, bo widziałem go, Lenina. Więc może zdążę tutaj coś z Lenina też. No faktycznie, miłość jest dobra. Miłość jest dobra, bo jak kogoś miłujemy, a tu pisze ufać i kontrolować, anonimowy słuchacz, to co to spis? Ufać i kontrolować. Nie, bo oni nie ufają i dlatego kontrolują właśnie. I musi być więcej urzędasów, żeby nas kontrolowali. No tak. Postaram się tutaj szybciej trochę przyspieszyć, żeby jeszcze się zmieścił Lenin, a może Stalin też. Kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę stałą. Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. No właśnie, powinienem więcej milczeć. Może by mnie ktoś wziął za mędrca nagle. O, to jak on nic nie mówi, pewnie myśli o czymś mądrym, ten krawiec. Jeśli coś kochasz, daj mu wolność. Jeśli wróci do ciebie, jest twoje. Jeżeli nie wróci, oznacza, że nigdy od początku twoje nie było. No, coś w tym jest. Czyli pochwała wolności, pochwała miłości. Kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę, a to już było stałą. I sprawiedliwość też pochwalona. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnie. Etam, 2016. Nie, żartuję, to Salomon. Mądrość buduje dom, głupota własną ręką go obala. Pochwała mądrości, faktycznie. No, biblijna postać chwali mądrość. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. Na ustach rozumnych jest mądrość, na grzbiecie głupca kij. Czyli co, głupiego trzeba bić? Zasługuje głupi, żeby go bić? Co my tu jeszcze mamy? Niewiasta piękna, a głupia. Jest jak kolce złote w pysku świni. Dobre. Niewiasta piękna, a głupia jest jak kolce złote w pysku świni. No, chyba dużo mamy takich niewiast też dzisiaj. Wydawałoby się, że czasy sprzyjają edukacji kobiet, a tyle durnych lasek dookoła, nie? Takich jakiś dresiar, lodziar i różnych tlenionych blond głuptasków dookoła. Ale facetów też głupich nie brakuje. Ozdobą małżeńców jest ich siła, urokiem starców siwizna. No, to mądre. Każdy ma swój atrybut, nie? A ozdobą krawca głupawość jego. I kolejny cytat na czacie. Ram, pam, pam, pam. Zdetronizowany król Albanii w domyśle. No tak. Z pizdą nad okiem. Dajcie mi możliwość kreacji pieniądza, a nie będę się przejmował, kto ustala prawo. Kto to był? Bilderberg? Rothschild? Rothschild? Jakiś mason na pewno. Dobra, a co powiedział na przykład, no zobaczmy tego Lenina, bo tak wiecie, faktycznie same postacie z Biblii, różne bardziej prawdziwe lub mityczne zdaniem niektórych, a coś, jakaś prawdziwa postać, no był Newton, Lemming chciałem wpisać, Lemming, jaki Lemming, Lenin, Włodzimierz, Władimir Ilicz Ulianow, pseudonim Lenin, pseudonim artystyczny Lenin, rosyjski polityk, teoretyk i ideolog komunizmu. Socjalizm to zniesienie klas. Czyli społeczeństwo bezklasowe ma być, tak? To, teoretycznie nie ulega wątpliwości, że między kapitalizmem i komunizmem rozciąga się pewien okres przejściowy. Okres ten nie może się łączyć w sobie, okres ten nie może nie łączyć w sobie cech lub właściwości obu tych ustrojów gospodarki społecznej, rzekł rezolutnie Włodzimierz Lenin. Ten okres przejściowy nie może nie być okresem walki między umierającym kapitalizmem a rodzącym się komunizmem. Albo innymi słowy, między pokonanym, lecz nie unicestwionym kapitalizmem, a komunizmem już narodzonym, ale jeszcze zupełnie słabym. Sorry, że może nie najlepiej czytam, ale jak są takie długie i zawiłe cytaty, to można się troszeczkę zakałapućkać. Znajdźmy może jakiś krótszy cytat Lenina. Ja to lubię takie krótkie. Szukam jakiegoś wybitnego tutaj. Krótkiego i wybitnego. Do polityki i do partii zastosować można z odpowiednimi zmianami to, co dotyczy poszczególnych ludzi. Nie ten jest mądry, kto nie popełnia błędów. Takich ludzi nie ma i być nie może. Mądry jest ten, kto popełnia błędy nie bardzo istotne i kto potrafi je łatwo i szybko naprawić. No można by to skrócić trochę. Mądry ten, kto popełnia błędy, ale wyciąga z nich wnioski na przykład. Mam tu podpowiedź. Kapitaliści sprzedadzą nam sznurek, na którym ich powiesimy. No świetne. I takie bardzo przyjemne. Pierw kupić od kogoś sznurek, a potem go na tym sznurku powiesić. Albo jeszcze lepiej napożyczać od sąsiadów swych srebrnej zastawy i uciec na pustynię. Z tym też tak można. Marihunaen? A po co to komu? A dlaczego? A po co? Też taki cytat się tu pojawił na czacie. Aj waj, Polska nie wasz kraj. USA to raj? Więc grosy i michniki wąt do Ameryki. Szlachcic Sarmata Leszek Bubel. Jakie tu mądre cytaty. Zobaczmy, co tu jeszcze Włodzimierz... Co tu jeszcze Włodek powiedział? Klasa robotnicza nie może urzeczywistnić swego ogólnoświatowego celu rewolucyjnego, nie prowadząc bezlitosnej walki z tym renegactwem, brakiem charakteru, wysługiwaniem się oportunizmowi i bezprzykładnym teoretycznym wulgaryzowaniem marksizmu. Wiecie co, jakieś męczące są te takie cytaty Lenina, bo to się nawet ciężko czyta. To bardzo, bardzo mądry człowiek, skoro ciężko mi nawet przeczytać jego cytaty. A w Biblii takie proste, nie? Są, a tutaj takie zawiłe, zdania poczwórnie złożone. Ale z pomocą mi tu przychodzi, słuchajcie, Błażej, który na pewno jakieś mądre cytaty zna Lenina. Cześć, Błażeju.
2: Nie, czekaj. Nie, bo akurat Lenina tak szukałem po mojej półce i nie znalazłem, ale znalazłem bardzo ciekawą, jeśli chodzi o cytaty, książeczkę. Kojarzysz może coś takiego jak Czerwona Książeczka?
0: No, coś takiego było. No, coś tam kojarzę. I co to było?
2: No. I to się nazywało cytaty z przewodniczącego Mao. I dostałem to w prezencie od mojej lubej. Bo ja zbieram ciekawe książki i coś takiego, myślę, że zdarzyło się 1967. I bym nawet podczytał, tylko trochę bym musiał tłumaczyć z angielskiego. A co wzięło cię na audycję z cytatami? Bo właśnie jeśli chodzi o cytaty, to ja jestem pełen obaw, bo kiedyś wydano taką książeczkę Mao Czerwoną i kazano wkuwać ludziom na pamięć to, co przewodniczący Mao mówi. I z tego nic dobrego nie wyszło. Kierowanie się słowami innych ludzi.
0: No ale cytaty to jest jakieś tam kryterium oceny danej postaci, czy faktycznie taka wyjątkowa, no bo wiesz, cytaty to nie, jest oceny, coś, tak, co pozostawia po sobie taka wielka postać i jakaś tam manifestacja poglądów i ich taka skompresowana, wiesz... jakaś, no, część, znaczy wiesz, po prostu mamy w pigułce tą osobę, tak jakby.
2: Tak, ale mówię, niektórzy, wiesz, biorą pewne prawdy obawione i starają się nie myśleć, bo tak się skupiłeś na cytatach z tych wszystkich fikcyjnych postaci, albo mniej lub bardziej fikcyjnych, chrześcijańskich i no, czy z tego więcej dobrego czy złego wynikło z Czerwonej Książeczki, to nie jestem w stanie ocenić, ale gdzieś tam pod liczbę ofiar się tak ścigają, nie? Obie doktryny.
0: A tu mam krótki cytat. Socjalizm to nic innego jak państwowy monopol kapitalistyczny stworzony dla korzyści wszystkich ludzi. Czy ty się z tym zgadzasz?
2: No, coś w tym jest, nie? Bo to nie komunizm. No, tak jak już wcześniej mówiłem kiedyś, moim zdaniem, oczywiście PRL to był państwowy kapitalizm, czyli właścicielem było państwo wszystkiego. Mm-hmm. Ja ci powiem, Lenina to moja, ja bardziej się skupiałem na Marksie, tego Lenina to tak rzuciłem, wiesz, w opozycji do tych wszystkich chrześcijańskich myślicieli, których czytałeś.
0: No tak, no on jest dobry jako opozycja właśnie, a to spróbujmy coś z Marksa. Marks...
2: A
0: to chyba przez X muszę wpisać. Marks.
2: Czekaj, ale niech ten. Szukaj, a ja przewertuję czerwoną książeczkę, znajdę coś ciekawego.
0: Dobra, to ja tutaj czytam losowy cytat. Człowiek potrafi produkować na miarę każdego gatunku i stosować dla każdego przedmiotu właściwą miarę. Dlatego człowiek formuje też według praw piękna.
2: Najsłynniejszy cytat to jest: widmo komunizmu krąży po Europie. Nie, bo... Bo ja źle to zacytowałem teraz z pamięci.
0: No to taki cytat w stylu: wiedz, że coś się dzieje, może.
2: Nie, to jest początek manifestu komunistycznego, pierwsze słowa. Mhm. I bym sparafrazował to, że widmo brunetnego czegoś krąży nad Europą, tak jak ostatnio się wczytuje.
0: Marx. Jakby ktoś nie wiedział, to niemiecki filozof, ekonomista, socjolog i działacz rewolucyjny, który powiedział na przykład, że robotnicy nie mają ojczyzny. Czy no ty
2: zgadzam się.
0: Ty nie masz ojczyzny chyba.
2: Jako internacjonalista zgadzam się z tym, że klasy nie mają ojczyzny, że większa jest wspólnota między klasami jak między narodami, czego się staram wybić z głowy. No, ostatnio coraz bardziej. Może wspólnota narodowa jest ważniejsza od wspólnoty klasowej.
0: Nawet niezłe ma te niektóre cytaty. Wszystko, co stałe, wyparowuje, a wszystko, co święte, ulega profanacji. No to może niekoniecznie. Aby stać... Tak. Mów.
2: Jak u nas jest dekomunizacja wszystkich ulic, to tutaj na zachodzie Niemiec jest jak najbardziej Aleja Karla Marxa, u mnie w mieście, w Aachen. Aachen jak najbardziej nie było częścią DDR. I oni się wcale niego nie wstydzą, tylko wręcz go uważają jako wybitną niemiecką postać i nadają ulicę jego imienia. A i ciekawostka, w Aachen jest ulica Jana Pawła II.
0: Drugiego.
2: No, się nazywa Johannes Paulus Zweites Straße.
0: Bourgeois widzi w swej żonie zwykle narzędzie produkcji. A komunista co widzi w swojej żonie?
2: Bo ja wiem. A co ty
0: widzisz w swojej
2: żonie? Przypomniałeś mi pewien smutny fakt z mojego życia, jak mam żonę.
0: Co widzisz w swojej kobiecie?
2: Nie, moja kobieta to co innego niż moja żona. Mojej żony to nie widziałem już dosyć dawno, ale ona tam mieszka parę ulic stąd, ale to rzadko ją widuję. Cóż ja widzę w mojej kobiecie? No problemy, nie? W mojej żonie. Nie mylmy tych dwóch pojęć, nie?
0: Może twoja żona widziała w tobie tylko narzędzie do produkcji kapitału?
2: No, można by tak powiedzieć, bo to było tak trochę... formalnie, ta długa historia.
0: Burżujka to była w takim razie.
2: Trochę pod prokuraturę podchodzi, także nie będę się chwalił.
0: No, to zostawmy.
2: Nie warto.
0: Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych. No, może tak faktycznie trochę jest, że tylko klasy różne ze sobą walczą cały czas. Klasa szamanów walczy z klasą wojowników, wojownicy z klasą robotników, robotnicy z klasą właścicieli.
2: Ale spójrz, co było przed powstaniem nowożytnych narodów. Jeśli występowały jakieś walki, to one raczej były między klasami, a nie między narodami. Wojna w średniowieczu wyglądała zupełnie niż wojna współcześnie. Tam się biły armie zaciężne, czyli królowie się bili między sobą. No a te chłopi i tak dalej, to jeśli byli zabijani, to rykoszetem. A jeśli klasa jakaś występowała, przy której to były, nie wiem, jak rabację miałeś galicyjską, to już trochę później, ale wojny chłopskie w Rzeszy, no to wtedy klasy biły się między sobą, ale jakoś tak jak w dzisiejszych czasach jest, gdy istnieją armie z poboru, przecież zawodowe, ale zawodowa armia to też jest złożona przez ludzi, którym się płaci, czyli robotnikom najemnym, czyli teraz wojna następuje w obrębie jednej klasy, czyli tych najemnych proletariuszy, a korzystają z nich tych, którzy są u władzy, czyli klasa wyższa, nie? Czyli to się zmieniło w współczesnym świecie, niestety. Bo ja tam nie mam zamiaru walczyć w wojnach toczonych przez tą klasę wyższą. W ogóle nie mam zamiaru w żadnej wojnie walczyć. bo to głupie.
0: To dobrze, chyba. Gdyby tak wszyscy myśleli i nie chcieli walczyć, to byśmy mieli piękny świat. A niektórzy chcą walczyć. I czemu oni chcą walczyć? No, bo słyszą różne wzniosłe słowa i się rwą do walki na przykład. Albo na tej walce zarabiają, na wojnie zarabiają, no i walczą, walczą.
2: Nie, bo to jest trochę takie, wiesz co, trzeba trochę świata poznać, znaczy świata poznać. Jak przestajesz obracać się w towarzystwie jednego narodu, to nagle zauważasz, że przy 15-20 poznanej osobie, tak jak ja tu żyję między tymi ekspertami, przestajesz się pytać, z jakiego kraju oni pochodzą. Właściwie cię to nie interesuje, masz jakąś, lubisz go, nie lubisz, bo ma poglądy takie czy siakie, albo jest miły, albo niemiły, ale przy którejś osobie już przestajesz zastanawiać, z jakiego on jest kraju, bo to nie ma żadnego znaczenia. I ci ludzie nie będą umierać za ojczyznę, bo widzą, że ludzie się nie dzieli na Polaków, Niemców, Szwedów i tak dalej, tylko na tych dobrych i złych.
0: No, faktycznie, to jest taki najprostszy podział ludzi. Dobrzy, albo może ci, którzy są wrażliwi na po prostu na to, co się dzieje u innych, i ci, którzy są samolubami i się skupiają na sobie. Tylko
2: no bo spójrzmy na taką sytuację, gdy ktoś ci, powiedzmy, że nie wiem, byłeś w wojsku?
0: Nie.
2: Nie, nie byłeś, czyli nie jesteś rezerwowy. No ale załóżmy teoretyczną sytuację, żebyś był i nagle wybuchła wojna między tam, nie wiem, z Czechami, bo tam macie blisko z Wrocławia. No i idą Czesi, ciebie powołali do wojska i ty musisz bronić tego kraju, czyli całej społeczności polskiej, a jedną z tych osób, których musisz bronić, no jest kolega, który cię tak brzydko potraktował i tam masz problemy z powodu jego, no to no nie ma z nim wspólnych interesów, ale jako wspólnotę narodową wmawiałem ci, że musisz bronić go, no bo w końcu jeden naród, nie?
0: No niestety właśnie, w ogóle no trzeba się pierw zapytać, czym dla kogoś jest kraj i ojczyzna. No można powiedzieć historia, inni obywatele, tradycja, pewna mentalność nasza wspólna, którą tutaj dzielimy z innymi obywatelami, która się różni od innych, coś co nas scala, łączy. Różne te rzeczy i nie wiem czy i kultura jeszcze oczywiście i historia, nie wiem czy chciałbym za którąkolwiek z tych rzeczy umierać. Albo cierpieć na przykład, bo jeszcze umierać to prędzej, ale na przykład cierpieć i torturowanym być, albo narazić na niebezpieczeństwo swoją rodzinę, no to już tak mniej, wiesz. No bo to co wtedy powiem? Na przykład wydałem na śmierć swoją żonę, bo niestety i dzieci, bo walczyłem o to, aby nasza historia przetrwała. No to tak słabo trochę.
2: No. No wiesz, to nawet nie chodzi, żebyś tylko ucierpiał.
0: Nasza tożsamość narodowa.
2: Wiesz, wytłumaczyć swoim dzieciom, ty zabiłem sąsiada, bo chciałem, żeby Polska była wielka. No.
0: Bo Chopin.
2: Bo Chopin.
0: Zabiłem sąsiada, bo Chopin. No dobre. No wiem, że tu mnie zaraz wyklną, bo pewnie są różni narodowcy, osoby, które czują się bardzo związane z Polską i powiedzą zaraz, a to żydostwo cholerne, wyszły pejsy spod czapki u Krawca, Krawcbauma.
2: A czekaj, bo mi odrosły ostatnio, ale co chciałem powiedzieć, wiesz co, to jest, patrz, teraz mi wleciało z głowy. Chciałem, jeden cytat miałem, ale wyleciał mi z głowy właśnie, jak zacząłem do ciebie mówić.
0: A z kogo?
2: Ja już za dużo masła jem, albo mam Alzheimera.
0: Coś albo nawet Zweiheimera.
2: No, coś chciałem. Whatever. Nie przypomnę sobie na nowo.
0: No to dobra, czy jeszcze coś ciekawego na zakończenie?
2: Nie, no cóż ja ciekawego mogę powiedzieć, nie? No, z nowości to, co ci pisałem, ale popadło, także jakiś tam przełom dzisiaj nastąpił w tej Syrii.
0: Ale tam straszne te bombardowania. Oglądałem i to wygląda jak Fallout, albo można by nakręcić zajebisty film postnuklearny po prostu. Straszne.
2: No wiesz, to już jest... To już 2 lata trwa, nie? O Jezu, 3 lata, nie? Czy 4 nawet. To wojna w Syrii. No i cała Syria, który kraj był kiedyś całkiem już wygląda bez sensu.
0: No, zmasakrowane miejsce, ludzie pokaleczeni. Nawet jak ktoś przeżyje taką wojnę, to raczej już nie pożyje sobie, bo to zostaje w człowieku. Jak się obserwuje cierpienie dzieci, starców, bliskich, jak się zdrapuje przyjaciela z czołgu i tak dalej, to potem się nie wraca już do siebie raczej. Więc...
2: O, wiesz, daleko patrzeć, ja mam bardzo dobrą znajomą, z którą mam nadal kontakt, czasem do niej jeżdżę w Sarajewie, nie wiem, kiedyś mówiłem chyba, i większość ludzi w Sarajewie, których poznałem, nie ma ojców, bo oni zginęli tam na tej wojnie, i kogo tam nie spotykałem, to zawsze ktoś miał kogoś, kto zginął w tej wojnie domowej, i jej ojciec właśnie, bo ona spędziła większość oblężenia w samym Sarajewie, i się pytałem, co z jej ojcem, no jej ojciec zginął gdzieś tam stojąc za chlebem w kolejce, nie? A przecież to jest 10 godzin jazdy stąd. Nie jest tak daleko, to jest ta cywilizowana Europa, nie? No, jak oglądasz te bloki i tak dalej, to one wyglądają wiele lepiej niż u nas w tym Sarajewie. No, ale to było 20 lat temu jedno.
0: Tu pytanie na czacie. A z Lechowicza cytatów nie masz, krawiec? No nie wiem, może na przykład... Słuchajcie, jak nie będziecie sponsorowali Odwyku, to nie skończy się tak, że nie będzie, że nie będzie audycji i koniec, no i dupa. I, no to może taki cytat. No dobra, dzięki Błażej za telefon i za rozmowę. Trzymaj się, z partyjnym pozdrowieniem.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Bywaj. Dobra, lećmy dalej. Budda. Jeśli dobry mężczyzna lub kobieta słyszą wypowiadane imię Amitaby i zachowują je w swoim sercu bez zwątpienia, choćby przez jeden dzień odrodzą się w krainie najwyższej błogości Buddy Amitaby. Ja pierdziu, co za jakieś banialuki. Jeśli słowa twe będą krawiec, to powiadam ci, że w Krawcolandii będziesz krawcował razem z krawcem. To takie cytaty może tu. Zapisuje ktoś? No. Dobra. Co my tu mamy? Może coś lepszego, panie Budda, tutaj. On się ciągle tu na siebie powołuje, widzę, że Budda to, Budda tamto, Amitraba, Sraba. Jakieś takie bardziej uniwersalne i mniej hermetyczne rzeczy. No i znowu tu do krain Buddy przemierzając. No ludzie, no, a coś, panie Budda, no. Idź pan w chuj, panie Budda, z takimi cytatami. O, jest coś bez Buddy, ale jest darma znowu. Jak głuchy muzyk, który sprawia radość innym, ale nie może cieszyć się własną muzyką, taka jest darma bez medytacji. No znowu ta darma. Na darmo z tą darmą. Ale potrzeba dzwoni i myślę, że dzwoni nie na darmo.
3: Oj, nie na darmo dzwonię, nie na darmo, albowiem zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy walczyć, a kiedy nie. Sun Tzu, sztuka wojny. A jak zaraz was kopnę w ten wasz pacyfistyczny tyłek, a gdzie to nie jest umieranie za Chopina i tak dalej, tylko w momencie, kiedy przychodzi ci jakikolwiek agresor z zewnątrz i na przykład mówi, słuchaj stary, tutaj masz taki fajny gaz łupkowy, wiesz co, wprowadzimy ci demokrację, to wtedy będziesz miał, musisz się zintegrować wokół czegoś i to nie będzie Chopin, tylko to będzie to twoja przynależność terytorialna, ten podstawowy patriotyzm, którego dzisiaj tak bardzo brakuje wśród młodych ludzi, no, ludziach oczywiście, tak, oni nie będą za ciebie walczyć, oni nie będą za ciebie umierać, natomiast jeżeli zastrzelisz sąsiada, bo ktoś, bo to wiesz co dzieciom powiesz, że dlatego, że w przeciwnym wypadku ten sąsiad wyrżnąłby waszą rodzinę. Więc tutaj, no nie wiem, kompletnie zbiłeś mnie mocno z tropu tym swoim pacyfistycznym podejściem. Ja rozumiem, wiesz, nie ma sensu robić wojen na siłę, ale jak mówię, no, wojna jest nieunikniona i wokół czego mają się zebrać ludzie, jeżeli nie wokół własnej kultury i języka?
0: No, masz racji, dużo. Fakt jest tak, że jak już ta wojna jest, to całe to gadanie o ojczyźnie, te symbole, to służą trochę temu może, żeby łatwiej nam było po prostu walczyć, a walczymy o to, bo nas gnębią i nie mamy innego wyboru po prostu, no bo ten, kto nie walczy, zostanie zastrzelony na przykład jako dezerter, tak? No to sobie jakoś tam może racjonalizujemy to, że walczymy, nie? O to ci chodzi trochę
3: tego,
0: też, nie?
3: Co silne, trzeba uderzać w to, co słabe już po raz kolejny Sun Tzu, czy Sun Tzu w zasadzie, a ze sztuki wojny, ale tak kurczę, bardzo, skąd ty, bo nie słuchałem cię od początku i skąd ty wziąłeś tą całą listę, że na początku właśnie Mahomet, Jezus, Budda i tak dalej, takie mało, że tak powiem, uniwersalne te cytaty.
0: No niestety jest tu dużo postaci religijnych właśnie na tej liście, a to jest lista 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, wzięta z książki Ranking of the Most Influential Persons in History Michaela Harta.
3: Tutaj jeszcze się zastanawiam, ponieważ warto by było zaznaczyć, na ile te postacie faktycznie były postaciami historycznymi, a na ile zostało to przewinięte, przemieszane przez rozmienione na drobne i przetłumaczone raz jeszcze przez nieudolnych tłumaczy w trakcie, tak? Także tak mi kurde, tak mi odrobinkę zaburza jakiś taki wewnętrzny spokój ta audycja, że sobie nawet nie wyobrażasz, nie? No, zobaczyłem cytaty i tutaj nie, Jezus, tutaj Budda, kurde, stary, co ty robisz?
0: Bo ja chcę wpłat mieć więcej, a jak dużo mówię o Jezusie, to zaraz patrzę, a tu jakaś wpłata, pyk, na konto.
3: No widzisz, no. Dobra, to tak tyle się chciałem wbić tą kwestią wojny, bo dosłownie tak... Tak zalewaczyłeś, tak zahipisopszczyłeś, że aż mi dosłownie kot z kolan spadł i podał mi telefon, żebym zadzwonił. No.
0: A jest jeszcze ktoś, zostań jeszcze chwilkę jak możesz, bo Błażej chciał z tobą wejść w polemikę, chciał ci wejść. Halo?
3: Witam cię, Błażeju.
0: Błażeju?
2: No, jestem, czekaj, bo coś mi się zwiesiło, w sensie, nie wiem dlaczego wyłączyłem radio, ale no nadal słyszę w tle.
0: Bo nocne radio jest niewyciszalne.
2: Ale to chyba u was leci.
0: Nie.
2: Nie u mnie, nie, dobra, wycisz, ach, ja, dobra.
0: Lamerze ty.
2: Miałem otworzone w pięciu.
0: No i co tam powiesz?
2: Coś mi ciągle siada w tym komputerze. Nie, bo kolega znowu minister. Ja tak nie lubię tych militarystycznych poglądów, że trzeba bronić ojczyzny i tak dalej, i ktoś przychodzi. To jest tak, że ktoś przychodzi tak długo, no, tak jak nawiązywałem do średniowiecza, o ile rządzący tym krajem czy innymi krajami sobie sami płacą żołnierzom, jacyś ludzie się decydują na to, żeby walczyć przeciwko tym drugim żołnierzom, którzy są opłacani i tak dalej, to jest okej. Ale nawet jak ktoś przychodzi z innego kraju, to zazwyczaj to są ludzie z poboru, przypadkowi i tak dalej. Nie wiem, czy moi sąsiedzi tutaj mają jakikolwiek interes w tym, żeby mi zabijać, dopóki nie zostaną indoktrynowani właśnie przez takie głupoty, że musimy zabijać, żeby zająć nowe terytoria
3: to znaczy,
2: dla kogo.
3: Ja tutaj ani przez chwilę nie broniłem kwestii ofensywnej, co więcej właśnie wyszedłem od bardzo konkretnego przypadku, że jeżeli przyjdą do ciebie, jeżeli kopną w twoje drzwi i powiedzą, słuchaj kolego, ty jesteś na zbożach gazu łupkowego, wykurwiaj z tą chałupą, no to co wtedy zrobisz w tym momencie? I to nie będzie twój burmistrz, to nie będzie twój wojewoda, to nie będzie twój prezydent, tylko to będzie sąsiad z kraju obok. To w tym momencie sięgasz za broń, ponieważ on nie ma prawa czegoś takiego tobie mówić. I tylko na tej podstawie. Ja mówię tutaj o cywilizowanej, defensywnej wojnie. I tylko taką wojnę uzasadniam. Mnie nie jara latanie do Iraku i wprowadzanie demokracji. I wiesz, i ta amerykańska wojenka to jest zło, to jest jednoznaczne zło, tylko właśnie, żeby militarystycznie odpowiedzieć na to i być na to gotowym.
2: Dobra, poniekąd się źle może zrozumiałem, ale też jestem w innym, jak powiedzieć, mam inny też trochę punkt widzenia na temat zajmowania krajów. Na przykład jest taki kraj, nasi sąsiedzi z południa, Czesi, którzy nigdy się nie chcieli bawić w wojenki. Oni zawsze podchodzili do tej kwestii pragmatycznie. I na przykład nie widzę sensu prowadzenia wojen, których nie możesz wygrać i których wiesz, że z góry stoisz na przegranej pozycji, i wojna doprowadzi cię tylko do strat, albo oddasz swoje terytorium i w jakimś sensie dogadasz się z tym agresorem, żebyś mógł żyć na swoim terytorium wedle swoich praw i czekać, aż przyjdzie ktoś silniejszy i wygoni. Mówię, widzę powstanie warszawskie i tak dalej, te wszystkie wojny, które nie mogły, czy powstanie.
3: No, czy nawet patrząc bliżej historycznie Krym, tak, a gdzie zostało to, gdzie w zasadzie bez wystrzelenia zbyt wielu nabojów została tak naprawdę fragment terytorium wydzielony i oddany. No tutaj Anon 2070 pyta, czy chce bronić tego rządu. Ja nie chcę bronić tego rządu, ja chcę bronić siebie, swojego kota, Krawca, Jacka, Blachę, Furiata i was wszystkich wokół.
2: Wiesz, jak w ogóle wyglądała? Jak zostało oznajmione, że zabory zostały dokonane na Polsce? Są jeszcze gdzieś widziałem w internecie, plakaty były rozwieszane?
3: Wtedy już no tak.
2: I było powiedziane, że terytorium to i to przechodzi spod panowania tego króla z tym nazwiskiem, pod panowanie tego króla pod tym nazwiskiem. Koniec, nie? To nie jest zajęcie kraju przez kraj, tylko po prostu to terytorium jest teraz suwerenne do innego władcy i prawa się nie zmieniają. Dziękuję, do widzenia. I to też, wiesz, może tak, no nie wiem, bo ja moja rodzina żyła pod zaborem niemieckim i ten zabór pruski do pewnego momentu i mieliśmy swoich posłów w Reichstagu i były szkoły polskie, mogliśmy rozmawiać po polsku, wolność gospodarcza była w miarę duża. Jeśli chodzi o tego Drzmałę, to on po prostu chciał łamać prawo budowlane, które wtedy w Niemczech było dosyć silne, ale postawił wóz, który był niezwiązany fundamentami, już Niemcy nie mogli nic zrobić, no, bo ciągle dotyczyło tego prawa. Czy by był sens robić, no, Wielkopolanie nie robili powstania do momentu,
3: to znaczy, wiesz co, bo robimy tutaj potężnego wtopa, także może tak szybko zamknijmy to jakąś klamerką i tutaj opuśćmy i pozwólmy Krawcowi kontynuować, ponieważ nie jest to audycja historyczna, także myślę, że to, co chciałem mówić, zabrzmieliście dosłownie jak właśnie w jakiejś utopijnej wizji pięknego, anarchistycznego państwa, gdzie faktycznie nie ma potrzeby wojny, nie ma potrzeby jakiejkolwiek militaryzacji. No tutaj kompletnie się nie zgadzam i tylko do tego piłem, żeby się właśnie bronić przed agresorami typu właśnie zapędy współczesne USA, czy Trzecia Rzesza, czy jeszcze dalej w historię patrząc. I tylko tego dotyczy. No i tyle. Myślę, że zejdźmy z tematu, ponieważ robimy odprowadzenie.
4: Thank you for your cooperation. Good night.
3: Coś ci porwie?
2: Dzięki.
0: Jakiś...
3: Okay.
0: O, no, jakiś komunistyczny internet ma państwowy chyba, bo zaczął rwać.
3: Także tutaj ten wątek chyba domkniemy, bo też nie chcę go prowadzić, to jest materiał na inną audycję. No ja jestem sam wielkim orędownikiem wojny pod warunkiem, że jest ona konieczna, tak? Nie lubię wojen dla sportu, no ale to mówię, to jest materiał na osobną audycję i nie wykolejajmy jej tutaj. Dobrze, także też będę się powoli wycofywał i może jeszcze tak, otoczony, obmyślaj plany, zagrożony śmiercią, walcz. I tym optymistycznym akcentem do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
0: Trzymaj się, cześć.
4: Thank you for your cooperation. Good night.
5: Ubogi prosi o wsparcie. A nawet mu trzask praski, bo wszystkim...
6: Tak, it's easy.

0: A cytat z Lechowicza to jeszcze może taki, że UFO... UFO? To są upadli aniołowie. No, to taki może jeszcze. Ale ten Budda to straszny taki egocentryk. Ja myślałem, że Jezus taki był trochę egocentryczny, ale Budda bije Jezusa po prostu w tym względzie, pod każdym względem. O, zapisał ktoś? W tym względzie, pod każdym względem jest to względne. Krawiec, no. No posłuchajcie tylko. Kiedy obserwuję wszystkie istoty swoim okiem Buddy, widzę ukrytą pod splamieniami chciwości, pożądania, gniewu i głupoty stabilnie usadowioną, czcigodną mądrość Buddy, wgląd Buddy, ciało Buddy. Dobrzy synowie, wszystkie istoty, chociaż odnajdują w sobie rozmaite splamienia, posiadają naturę Buddy, która jest wiecznie bez skazy i która jest pełna cnót nieróżniących się od moich. Co więcej, dobrzy synowie, to jest tak, jakby osoba jasnowidząca dostrzegała ciała tathagatów. To jakaś rasa obcych, zasiadających w pozycji lotosu, z magrawem wpiętym w tył głowy, wewnątrz kwiatów, których płatki nie są jeszcze rozwinięte, bla, bla, bla, bla, bla, a które po opadnięciu płatków objawią wszystkim tathagatów i reptilianów i plejadian. Wiecie co, rozczarowany jestem tym Buddą, ale to pewnie dlatego, że jestem głupi i musiałbym się wgryźć w te mądrości troszeczkę, je nieco tutaj rozszyfrować, więc Budda przyznał, że to z Kunrada. O właśnie, cytaty Kunrada byłyby dobre tutaj. Przypominam, że Kunrad nadawał w Nocnym Radio, Zbawiciel 44. No i cytaty z Kunrada mogłyby być naprawdę dobre.
1: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia. Żadnych. Już. Koniec.
0: No, ale też inne rzeczy mówił. Na przykład, no teraz już nie pamiętam, ale można by to spisać gdzieś tam i może to odpowiem tak tutaj dyplomatycznie, że to zasługuje na osobną audycję. O! O, dobra, idź sobie, panie Budda. Konfucjusz też na liście. Na którym miejscu jest Konfucjusz? Konfucjusz, Konfucjusz, Konfucjusz, Konfucjusz, Konfucjusz. Na piątym. Twórca konfucjanizmu. Tak samo jak ja jestem twórcą krawczyzmu właśnie. No i co tu mówi nasz Konfucjusz? Pierwszy cytat z brzegu i w kolejności pierwszy. Bez znajomości siły słów nie sposób poznać ludzi. No to prawda, że słowo ma dużą siłę. Czasami jedno wypowiedziane słowo w ogóle kieruje nagle nas na zupełnie inny bieg wydarzeń, nie? Tworzy się zupełnie nowy fraktal wydarzeń i od jednego słowa, ile ja razy tego doświadczyłem, że jedno wypowiedziane słowo sprowadza na nas na przykład jakieś wielkie nieszczęście i różne kłopoty. Trzeba się tak pilnować, że mnie to wkurwia po prostu, że muszę cały czas żyć z tą świadomością, że coś palnę do kogoś i ktoś się na przykład obraża. Ja przez to, że on się obraził, idę do kogoś innego, ten ktoś mnie robi w chuja. Coś tam. No wiecie, jedno wypowiedziane słowo, tak? Bo ktoś coś wziął do siebie na przykład, albo coś faktycznie palnąłem, że komuś poszło w pięty i już mi nie wybaczył, coś takiego, nie? Albo, że powiedziałem dzień dobry do kogoś, cześć, jestem krawiec i to zaowocowało jakąś znajomością, która... No może takie głupie przykłady podaję, ale wiecie o co chodzi. Często stajemy przed decyzją jakąś. Jak quest, nie? W grze RPG i od tego, czy pójdziemy w lewo, czy w prawo, zależy tak wiele, że to aż głowa mała. O, ale tu brzydki cytat, niby z Kunrada, ale taki dużo jest wyrazów na H i to jeden, drugie słowo na H, trzecie. No, No ale i też właśnie cytaty, to Gad 44, Bóg 44, Spas, ja Spas, Zbawiciel, Buddha, Mantreja. No bo Kunrad, przypominam, to jest takie połączenie wielu różnych bóstw i od taka kompilacja i to, co najlepsze, zdaniem Kunrada, wzięte jest właśnie taka kompilacja jest stworzona. Co tu jeszcze Konfucjusz mówi, wracając do innej wielkiej osoby? Człowiek cnotliwy dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy. Człowiek potyka się nie o góry, a o kretowiska. O, dobre. Człowiek szlachetny jedyna sobie przyjaciół wykształceniem, a w doskonaleniu się pomagają mu przyjaciele. Yeah, sweet. Człowiek szlachetny kieruje się sprawiedliwością, człowiek mały korzyścią. O. No, słuchajcie wy tam z konkurencji na K, z radia na K. Człowiek mały... Kurczę, Hugo nie jest taki za wysoki właśnie. On się korzyścią kieruje i uważa, że korzyść jest taką dobrą miarą wielu różnych rzeczy, siłą napędową i też takim sterownikiem, który dobrze steruje. Dobrym sterem jest ta korzyść i korzyść nas scala, korzyść nas zachęca, korzyść bawi, korzyść uczy, korzyść nigdy nas nie wykluczy. O, pojawił się Kunrad jakiś rozpikselowany, zrobiony z małych kuleczek. O, jak ładnie, ktoś Kunrada zrobił, słuchajcie, z małych kuleczek, ale ktoś musiał dużo czasu. Towarzysz Obywatel tu zrobił Kunrada z kuleczek małych, poskładał. No, ale się napracował chłopak, szacun. I news się pojawił od elektrody, że keszyści już się nie przyznają do keszego. No ja się od początku nie przyznawałem do keszego. I bardzo dobrze, że się nie przyznają, bo to jest reptilianin Gad i on się, to jest i człowiek mały, który kieruje się korzyścią właśnie. Za amputację tyle pieniędzy brać, no to jest skandal po prostu. No właśnie, a wiecie, że żeby sobie skondycjonować magrawa, to trzeba dużo pieniędzy wydać, no bo to trzeba podłączyć do prądu, zanim on się nauczy, ta plazma, zanim tam wszystko pokryje nanocoatingiem waszą instalację, wszystko to, zanim się magraw dostroi, to tyle pieniędzy pójdzie, że to by mi się zwracało potem przez 2 lata samo to kondycjonowanie. To ja dziękuję bardzo za magrawa. Nie chcę magrawa pod choinką, żebyście mi dawali, bo mnie nie stać na magrawa po prostu. To bardzo droga impreza jest taki magraw. Healthpena też nie chcę, bo potrzeba zrobił, się napracował, wydał pieniądze na materiały, jeszcze kazanie mu zapłacić i co? I dostał sraczki, dostał. Dobrze, że zawału nie dostał. A to może dobrze, przeczyściło go, słuchajcie. Cały brud z niego wyszedł, wypłynął. I widzicie, jaki teraz miły i sympatyczny jest? To dzięki temu Healthpenowi. Ale też bardzo sobie chwali potrzeba tego swojego Healthpena. Mówi, że faktycznie działa, bardzo mu się przydał, że znakomicie chińskie zupki można tym otwierać. To dziurkę robisz tym drutem, po prostu no, świetny właśnie taki multitool trochę, bo tym można kogoś i bronić się, można kogoś w oko dziabnąć tym Healthpenem. Można dać komuś w prezencie wrogowi, żeby dostał sraczki na przykład, tak, żeby nie mógł przyjść na spotkanie jakieś coś, bo dostał sraczki takiej. Można zrobić psikusa koledze, który samolotem w frunie, dać mu Healthpena, dostanie sraczki, przesiedzi sobie w kiblu całą podróż. Można tym podubać sobie w uchu nawet. Można tym wiele rzeczy robić. Multitool Healthpen. To jest wspaniałe urządzenie. To prawda, nie mit. Jeśli jesteś mędrcem, mądrością tryśniesz, a sraki dostaniesz, jeśliś jest full of shit. Taki cytat się od anonimowego słuchacza pojawił tutaj. To chyba shitpena, jak masz, to dostaniesz full of shit. Tryśnie z ciebie zamiast plazmy, co innego. No dobra, zostawmy te sprawy kosmiczne. Co tu jeszcze Konfucjusz mówi? Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł. O, to taki tutaj taka dobra mądrość właśnie dla tych, którzy coś robią dla Radia na Fali. Tfu, cewka jego mać, nocnego radia. Nie szczyny, a słowa. Co tu jeszcze jest?

0: dać im wszystko, bo sami są za głupi, żeby pójść do roboty. To takie traktowanie nas jak takich głupków, jak dzieci małych, nie? No Kaczyński to jest taki duży bobas przerośnięty właśnie i on też innych traktuje jak kolegów z piaskownicy, że właśnie ten jest głupi, tego nie lubię, temu zabiorę grabki, łopatką go, masz ty, komuchu, ty wstrętny ty. No, to jest właśnie Jarosław Kaczyński. Dobra, co tu jeszcze mamy? Dawniej ludzie uczyli się dla samych siebie, dziś robią to na pokaz. O, jakie to prawdziwe, jakie to prawdziwe. Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa. No właśnie, jakże często dobre słowa przychodzą nam dopiero na łożu śmierci. Krawiec. Jak mógłbyś duchom służyć, gdy jeszcze ludziom nie potrafisz? Słyszałeś, mój kolego, który tak brzydko o mnie ostatnio mówiłeś w jednym radio? Dobra. Odbierzmy Jacka. Zaryzykujmy, słuchajcie. A nuż powie coś, co nas powali. Witaj, Jacku.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dołożę się do tej twojej tyrady.
0: Proszę bardzo.
1: Ja znam dwa takie powiedzenia, cytaty. Nie wiem dokładnie, od jakich wielkich ludzi one się biorą, ale gdzieś tam mi wpadły do głowy, prawda, i zostały. Szczególnie przez ostatnie dwa lata są jakby dla mnie takim dużym motorem do jakiegokolwiek działania. Pierwszy z nich brzmi, że skuteczność jest miarą prawdy. Jak przestajesz być skuteczny, to mijasz się gdzieś tam z prawdą.
0: No, to coś jakiś się natknąłem dzisiaj na podobny troszeczkę w swoim wydźwięku cytat i też mi się spodobał. To jest dobre. No, bardzo dobre.
1: A drugi cytat, który towarzyszy mi już dłużej jak dwa lata i to jest fragment z wystąpienia mojego imiennika Jacka Walkiewicza, który opowiadając o podróży swojej do Indian i o spędzeniu z nimi jakiegoś tam czasu mówił o tym, że jak pokonasz, to chodziło konkretnie tam o rzeczy, które robią Indianie tam przez jakiś tam czas się, prawda, głodzą i robią różne inne rzeczy, żeby dojść, prawda, do kolejnego wymiaru, żeby poczuć pewną transcendencję, tak? I że on im się pytał, ale dlaczego oni to robią? Przecież ten człowiek może zginąć, tak? Może z nim się coś stać, przecież on ma dzieci i tak dalej, nie? No i wtedy oni mu odpowiedzieli, że domeną prawdziwego wojownika jest to, że jak pokonasz sam siebie, to już nikt nie stanie ci na drodze.
0: No, to też mądre, bo pokonywanie własnych słabości nas bardzo wzmacnia i sprawia, że stajemy się właśnie dobrymi, ogólnie dobrymi wojownikami, nie?
1: No to jakby nie chodzi, wiesz, nie chodzi o to, żeby być jakimś tam wojownikiem, to konkretnie tyczyło się Indian, natomiast to się ogólnie tyczy życia i tego, dokąd zmierzamy, dlaczego i jak bardzo się staramy, tak?
0: Na czacie jest prośba, żebyś znalazł jakiś ciekawy cytat z Dragon Balla, którego jesteś fanem. I to właśnie ja też się teraz nad tym zastanowiłem i to nie jest takie proste. Mimo, że i komiks, i anime są świetne, też lubię, to ciężko znaleźć jakiś cytat na przykład. No bo Goku to taki głupol trochę był, nie?
1: I to, no tak, to... ale tak na tym właśnie polegała jego siła, że on był taki... Był i jest, bo
0: Lekkoduch
1: Super TP jest dalej kontynuowane, są realizowane kolejne odcinki, że on był, jak to kiedyś Etam stwierdził, że on tego się uczy, że Goku jest właśnie taki niefrasobliwy, jest troszeczkę taki jak słoń w składzie porcelany, tak?
0: Lekkoduch, można by powiedzieć, nie? Jakby go chcieć podsumować.
1: Właśnie taki lekkoduch, ale cytat z DB... Ciężko, tam jest dużo dialogów takich bardzo interesujących, na które wręcz bym powiedział wielopoziomowych, ale cytat taki jeden konkretny,

0: Nie przypominam sobie.
1: Może coś z Master Yoshiego, z żółwiego pustelnika. Pokaż dytki, mała.
0: No to jest pierwsza, pierwsza seria, więc no ciężko, ciężko. Nawet próbuję sobie z tych ostatnich odcinków, tam gdzie występuje Beerus, czy też Beerus, Bóg Zniszczenia, próbuję sobie przypomnieć jakieś jego sentencje.
1: Wejdę na wyższy level i zacytuję Goku. To był cytat z Son Goku.
0: Właściwy cytat, tak.
1: Kamehameha! To cytat kolejny. Może nie powinienem
0: już
1: się tak.
0: Ty czasem narzekasz na swoich sąsiadów, a czasem się zastanawiam, czy ja chciałbym być twoim sąsiadem i powiem ci, że mam spore wątpliwości. To mogłoby być dla mnie trudne.
1: Zacytuję Martina Lechowicza. A kij im w nery. Jak ja muszę wysłuchiwać walenia metalową kulką o drewnianą podłogę przez cały dzień, to niech oni sobie posłuchają, jak przechodzę na Super Saiyana 2. No.
0: Dobrze, to chyba na tyle ode mnie tym telefonie. Zresztą ty i tak chyba będziesz już kończył. Nie wiem, nie chcę krakać, ale tak mi się zdaje.
1: No pozdrawiam. Dobra. Cześć.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Też pozdrawiam i też do usłyszenia. Ja jeszcze chwilę pobędę, jeszcze może z 20 minut. Przeczytam tyle cytatów. No, Konfucjusz niezły, Konfucjusz nieźle tutaj wypada, naprawdę. Jeśli dobrem odpłacasz za zło, czym za dobro się odwdzięczysz? O, jeśli dobrem odpłacasz za zło, czym za dobro? Właśnie, właśnie, żeby to nasze dobro się nie zdewaluowało, tak? Żebyśmy nie, bo może potem nie wystarczyć, żeby się odwdzięczyć. To ja tak mam trochę czasami, że się złemu odpłacam dobrem, a dobremu już mi nie wystarcza tego dobra i dobry jest trochę zawiedziony właśnie, więc to jest dobra mądrość. To... Olo tutaj przywołał fajny cytat na czacie z Dragon Balla. Ty nie masz kulek! I to wypowiedział Goku, który sprawdzał, czy koleżanka Bulma jest chłopcem, czy dziewczynką, bo Goku jeszcze nie kumał dobrze tych spraw i opanował tylko taki sposób właśnie, że robił pac-pac. I to jest dobry cytat, myślę, z Son Goku. Dobra. No, widzę, że z Konfucjusza to można czerpać, czerpać i jeszcze raz czerpać. Kto lubi dobrze jeść, może z głodu umrzeć. Co? To chyba cytat z Son Goku bardziej niż z Konfucjusza. Kto nie potrafi spoglądać daleko, ten ma kłopoty blisko. Oj, panie Konfucjusz, no teraz to już pan trochę dołujesz może. Kto służąc panu często go napomina, ten w niełaskę popadnie. Czyli tak upraszczając, nie fikaj, bo jak fikniesz, to znikniesz. No. Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Takie mi się przypomniało powiedzonko, lepiej się z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. O, też fajne przysłowie. Przysłowia, kurczę, często są takie mądre, jakaś kwintesencja wiedzy ludowej po prostu. A tu z Kaczora Duffy'ego się pojawił. Chcesz, żeby dziewczyny za tobą biegały? Zostań kierowcą autobusu. Kaczor Duffy. No dobra. Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. O, właśnie, właśnie. kurde, ja muszę się tu nauczyć na pamięć Konfucjusza i będę potem świrował pawiana, że to ja taki mądry jestem. Jak na przykład zgaśnie światło i tam będę słyszał, o kurde, co tak, ale się ciemno, nic, nie widzę, a ja powiem, lepiej zapalić świeczkę niż przeklinać ciemność. A wszyscy, jaki on mądry, patrz. Ludzie bliscy są sobie naturą, a dalecy przyzwyczajeniami. Milczenie, przyjaciel, który nigdy nie zdradza. Mów otwarcie i otwarcie działaj, gdy w kraju dobre panują rządy. Otwarcie działaj, lecz mów ostrożnie, gdy rządy są złe. Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. No, można też powiedzieć, dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Nie strzelaj do muchy z katapulty. Nie wtrącaj się do spraw, którymi cię nie obarczono. Jakie to mądre, to do wszystkich Polaków takie przesłanie mam. Nie wtrącaj się do spraw, którymi cię nie obarczono. Zajmij się sobą, człowieku, może. A nie sprawami innych. To nie do Polaków, to do PiSu znowu. Ale do PO też, żeby nie było, że ja jestem jakimś zwolennikiem PO. PO nienawidzę tak samo jak PiSu. Uważam, że to są dwie strony tego samego medalu lub zabawa w dobrego i złego glinę i robienie nas w bambuko. Dobra, panie Konfucjusz, zapunktowałeś pan u mnie. Paweł z tarasu teraz będzie i Szymon z balkonu. Paweł z Tarsu, tak, apostoł i święty chrześcijański. Już dużo było tych chrześcijan różnych i Żydów, to może tylko tak przelecę i zobaczymy, tak coś... Ale on o Jezusie ma cytaty same. On tylko o Jezusie mówił, wiersze o Jezusie układał. Jakby można było, to figurki by sprzedawał z Jezusem, pewnie miał wyhaftowanego też Jezusa na sweterku i ciągle gadał o Jezusie. Jakaś impreza była, przychodzi wszyscy tacy wkurwieni, bo przychodzi Szaweł i wszyscy tam sobie gadali o rybach, o sieciach, a on, a czy nie słyszeliście, jak Jezus powiadał zaprawdę? Oni tam, zamknij się, Jezus, żygać się chce, to ciągle o tym Jezusie gadasz. I on faktycznie tu same ma o Jezusie. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Czemu nie Jezus Chrystus, tylko Chrystus Jezus? No dobra. Albowiem korzeniem wszystkiego zła jest chciwość pieniędzy. O, nie ma Jezusa w tym. A to napisane, że o Jezusie. No to nie wiem. Czy korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy? Jak się zastanowić, to dużo w tym prawdy jest. No, czemu są wojny? Bo ktoś na nich zarabia, nie? I komuś zależy. Ktoś je prowokuje, to już wiemy. Czemu ludzie są wystraszeni i dla siebie agresywni, bo się boją, że mniej zarobią, albo że im ubędzie pieniążków, albo że za mało zarobili i nie mają na rachunki, tak jak ja, albo że... dużo tego pieniądza się bierze, ale pieniądz też dobre rzeczy robi, nie? Nie jest tylko zły. Jest motorem, który nas napędza do działania, do tego, żeby się rozwijać, żeby rywalizować jakoś, no nie wiem. No przede wszystkim nam bardzo ułatwia, no bo ja nie wierzę w świat taki kapitański, że mam się wspiąć na górę i znieść kamień i powiedzieć komuś, że zniosłem kamień z góry, i ktoś mi za to da 5 kamieni, za które to 5 kamieni sobie dostanę rybę od kogoś. To tak mi się to nie klei za bardzo. Albo właśnie, że przyjdę z intencją i zamienię ją na kamień na przykład. To takie jakieś rzeczy. To jest takie, wiecie, poplątane, takie plazmowe trochę wszystko. Dobra, co my tu mamy jeszcze z tego Pawła z tarasu? Ducha nie gaście. A to nie Tadeusz Rydzyk? Ducha nie gaście. Dobra. Gdybym mówił językiem... O, to słynne chyba. Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Ty cymbale, ty. No, tu tak, to dosyć długie, to nie będę może czytał, bo się tu rozpisał. Jakiś w ekstazie był chyba Paweł z tarasu. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Czyli to, że Bóg tak nas przewyższa. Ale to tak nie czuję tego, czytając Biblię, że On nas tak o wiele klas przewyższa, a raczej tak bym powiedział, że tak trochę właśnie tak Konan Barbarzyńca bardziej mentalny trochę, bo tak tu zniszczy, tu rozwali wszystko, tu się domaga, żeby go tam chwalić, to tak co to, tak nas przewyższa o 10 leveli, ma inteligencji milion, a my jeden, to tak nie bardzo mi się to klei, ale szanuję przekonania tych, którzy twierdzą, że jest inaczej. Tak. To tak mówię, że może się jakiś sponsor jednak znajdzie. Tyle dzisiaj chrześcijańskich cytatów, to rzućcie coś do koszyczka na tacę. Dobra, zostawmy Szawła. Krzysztof Kolumb. O, ten to jest... Słuchajcie, popatrzę na jego mordę, bo ostatnio tak patrzę się na mordy i po mordzie staram się. No, taki zagryziak już widać. Wielki kinol, usta takie lekko zaciśnięte i taki sarkastyczny, lekko taki... dzikuski, wy, dam wam szklane kulki, wspaniałe, drogocenne kulki, a wy mi tam tego takiego złotego swojego, tej złotego kamienia trochę przynieście. No, dobra, potem was tu do klatki wezmę i wybierzemy. No, to tak mi się trochę jawi, tak z mordy Krzysztof Kolumb. I co on powiedział na przykład? W imię Trójcy Świętej wysyłajmy więc wszystkich niewolników, których da się sprzedać. Fragment rozkazu dla ekspedycji na Haiti. Złoto to cudowna rzecz. Kto je posiada, jest panem wszystkiego, czego pragnie. Za pomocą złota można nawet duszą... wroga raju otworzyć. Za pomocą złota można nawet duszą wrota raju otworzyć. Ciekawe. A mówił wszak Pan Bóg, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne. To ponoć taka jakaś skała była, taka wąskie przejście, gdzieś się nazywało ucho igielne. To ponoć o to tu chodziło, ale nie pamiętam dokładnie. Niźli bogaty wejdzie do raju, a tutaj widzicie, Kolumb twierdzi coś innego. Więc wiernych cała stodoła, a przed plebanią razy 5 na wielkich kołach. Taki cytat anonimowy od anonimowego słuchacza na czacie. Złoto zabija rasę. Karol Józef Wojtyła. Co tu jeszcze Kolumbus powiedział? Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie, że ci trzy groby we trzech miejscach kopie, okuwszy pierwej. Ale to Cyprian Kamil Norwid, bo to jest już o Krzysztofie Kolumbie. Przepraszam. Nie sztuką jest oceniać czyny po ich dokonaniu, gdyż wówczas pozornie wydają się proste. Też Kolumb. Mam papugi, kłębki bawełny, strzały oraz wiele innych rzeczy. Wymienili to wszystko na pewne drobiazgi przez nas ofiarowane, jak na przykład małe naszyjniki ze szkła i dzwoneczki. Byli dobrze zbudowani, więź ciała i wygląd twarzy mieli niezwykle miły. Broni nie mają i nie wiedzą, co to jest, gdyż kiedy pokazałem im miecze... Niewiedza ich była taka, że chwytali je za ostrza i pocięli sobie palce. Żelaza nie posiadają, ich strzały to dziryty, bez żelaznych ostrzy. Niekiedy osadzają na ich końcu ości rybne, a czasem inne przedmioty twarde. Można by z nich zrobić doskonałych robotników. 50 ludzi starczyłoby zupełnie, aby utrzymać ich w ryzach i kazać im wykonywać wszystko, cokolwiek by się od nich żądało. No świetny Krzysztof Kolumb, naprawdę, no jestem pod wrażeniem. cieszy się, podsumujmy to, cieszy się, że zrobił w bambuko dzikusów, którymi tak gardzi trochę, ale no mówi, że dobrze zbudowany, na niewolnika się nadaje, na robola i nie trzeba tak dużo ludzi, żeby ich pilnować, bo oni są tacy pacyfistyczni, nie znają broni, głupki, dzikuski se łapy pocięły, jak im miecz dali. No świetny chłopak z tego Kolumba był i wszystko w imię Boga, z Bogiem na gębie i wycierając sobie tym Bogiem gębę cały czas to robił. No powiem tak szczerze, że dla mnie to taki śmieć trochę i jakbym spotkał, to może bym go utopił, jakby nikt nie widział i byśmy nie odkryli Ameryki. O. Dobra, idź pan do czorta, panie Kolumb, smaż się pan w piekle. Arystoteles, filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel uczony starożytności. Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie. Ten jest mądrzejszy we wszystkich dziedzinach wiedzy, kto jest skrupulatniejszy w badaniu i zdolniejszy do nauczania o przyczynach. Też mądre. Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. Prawda, true. Mędrzec, rozumiany jako filozof, musi posiadać wiedzę możliwie o wszystkich rzeczach, mimo iż nie będzie posiadał wiedzy o każdej poszczególnej rzeczy. No tak, filozof to taki właśnie wszechstronny myśliciel, ale który nie jest super specjalistą w żadnej z tych dziedzin. No. A co tu o częściach zwierząt mówił? Człowiek bowiem jest jedynym zwierzęciem, które ma prostą postawę, bo jego natura i istota są boskie. Zgadzam się, że niektóre ciała są boskie, szczególnie kobiece. Otóż funkcją właściwą istocie najbardziej zbliżonej do bóstwa jest myśl i mądrość. Lecz funkcja ta nie byłaby łatwa do wykonania, gdyby część górna organizmu bardzo ciążyła, bo ciężar utrudnia w wysokim stopniu działanie rozumu. Czyli rozumiem, że to takie potępienie ludzi otyłych i uważanie ich za głupszych, dyskryminacja, grubasofobia, że, bo grubas ma tą część środkową cięższą i to mu rozum blokuje. A może nie, ja na przykład wiem, że grubasy doskonale rymują, są lepszymi raperami, bo ich tam uciska, wiecie, ta grawitacja, te atomy, to wszystko tamtego, te plazmy. No i to tak to jest, to jest dowiedzione, że grubasy świetnie rymują. Ja to zawsze powtarzam. Co, mi się już fajki kończą? Przecież dopiero co kupiłem. Specjalnie kupuję sobie teraz takie czarne, bo to ponoć się po nich raka dostaje, a ja już bym chętnie dostał tego raka. Muszę się pomodlić o raka. To będzie paradoksalnie, znając moje szczęście, pierwsza modlitwa, która zostanie wysłuchana. Panie Boże, daj mi raka. Racz mi dać raka. Poetyka. Dramat nas interesuje nie dlatego, że ilustruje naturę ludzką, ale głównie ze względu na sytuację, a dopiero później ze względu na uczucia tych, których dotyczy. Nie mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych. O, to fajne, to fajne. No, iluż mamy takich, którzy starają się nadrabiać piękną mową swoją bablaninę, nie? I... No właśnie, i pytanie, czy też mamy takich, którzy wokół siebie, którzy mówią o rzeczach marnych uroczyście i niedbale o poważnych rzeczach. No tak, pewnie tak. Polityka. Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. Można tak powiedzieć, no, jest gdzieś w nas wpisane organizowanie się w społeczność, nie? Człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek, żyje poza państwem, albo jest nędznikiem, albo nadludzką istotą. Czyli widać tu wyraźną pochwałę kolektywizmu i państwowości, bo nikt z nas nie jest istotą nadludzką, to zostaje nam ten nędznik, który żyje poza państwem. Słyszysz, Etamie? Ty się chcesz przeprowadzić do Puszczy Kampinoskiej. Jesteś nędznikiem w oczach Arystotelesa. Wiedz o tym, wiedz. Co my tu jeszcze mamy? Z Mojżesza coś. Mojżesz też się znalazł na liście. Jest na 15 miejscu. I jest tylko jeden cytat z Mojżesza, co ciekawe, na wiki cytatach. Wybacz... O, dzwoni Jacek. Jeszcze raz. Witaj ponownie, Jacku.
0: Dobry wieczór. Ponownie.
1: Dobry wieczór ponownie.
0: Dorzucę się to po trochu do tych powiedzeń. Jest takie powiedzenie, którego ja nie znałem. I to się tyczy konkretnie artystów, czyli pewnie w jakiejś mierze także ciebie.
1: No w jakiejś tak, na pewno.
0: To powiedział Adrian Chmielarz, taka chyba najbardziej popularna postać ze środowiska game devu.
1: Założyciel Metropolis, tak?
0: Tak, tak. On powiedział właśnie odnośnie tego, jak wygląda arena medialna i czym jest sukces. Na jednej z game devowych konferencji, można sobie na YouTubie znaleźć przeważnie te konferencje, eventy są nagrywane, odnośnie porównania kina i tego, co się obecnie dzieje w świecie gier i tego, że nie można porównywać kina, ponieważ film toczy się liniowo, tak? Natomiast gra może być wielowątkowa. Zresztą teraz od paru lat jest to bardzo modne, tak, że za każdym razem, jak odpalamy grę, to pojawia się jakiś tam inny scenariusz, czy wręcz te postacie się zmieniają. I on powiedział coś takiego, że jeden widz może być kompletnym kretynem, ale 1000 widzów to już jest absolutny geniusz. I rzeczywiście żyjemy w takich czasach. To jest przykład wszystkiego.
1: Ale to mi się nie podoba ten cytat, no bo to chodzi o to, że im coś popularniejsze i więcej ma oglądających dane dzieło, tym to świadczy o klasie dzieła? Tak mam to
0: rozumieć? De facto tak jest, tak?
1: No, a Disco Polo?
0: Jeżeli mówimy o sukcesie komercyjnym, no w to także Disco Polo można wliczyć. Tutaj nie ma jakichś wyjątków, tak? Oczywiście to każdą rzecz by trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo jest to adresowane do różnych grup, tak? Natomiast tak, Disco Polo w tym swoim zakresie działania, tak, to jest swego rodzaju geniusz, tak? No bo co z tego? No nie jesteś w stanie, że tak powiem, sfinansować projektu medialnego, mając jednego odbiorcę.
1: Disco Polo to jest swego rodzaju geniusz. Jacek Welblacha.
0: Komercyjne. No to tak samo jak w świecie gier casuale, jakie by nie były, jak bardzo krapowate, potrafią być swego rodzaju sukcesem komercyjnym. Przecież Farmville, gra, która swoją grafiką nawiązywała do lat 90. bardzo, no odniosła potężny komercyjny sukces, tak? Z tego co czytałem, oj, już dosyć dawno temu, to twórcy Farmville, którzy potem, w sensie firma Zynga, która potem postanowiła się sprzedać, jak to zwykle w Stanach bywa, postanowili się skeszować, dzisiaj dobrze się bawią w Hongkongu. Z takimi pieniędzmi to mogą się bawić, oj, jeszcze co najmniej przez dwa pokolenia.
1: No to nocne radio jest zdecydowanie do dupy. Najgorsze radio w Polsce internetowe. No ja tutaj zacytuję kontrcytat od Piotra. Jedzcie gówno, miliony much nie mogą się mylić. I Hagalaza, który podobnie chyba jak ja uważa, że jakość jest odwrotna, odwrotnie proporcjonalna do popularności i faktycznie tak jest. Często sobie patrzymy, co jest mało popularne i to jest często naprawdę fajne.
0: No, a jest jeszcze drugie powiedzenie, jakby to powiedzieć, wprost przeciwne do tego pierwszego. Gdyby to pierwsze poszerzyć nie tylko o świat mediów, tak, no to wyszłaby nam pewna pochwała tłumu, tak? Natomiast jeden z socjologów, gdzieś w jakiejś książce, którą też kiedyś miałem okazję czytać, stwierdził, że żebym dobrze to powtórzył, że tysiąc głów z całą pewnością jest, jakby to powiedzieć, silne, czy też ma w sobie większy determinizm, natomiast jest pozbawione rozumu.
1: Ale też jest
0: to faktycznie... To konkretnie chodziło o takie ludzkie zachowania stadne, tak? O zachowanie tłumu, tak? Że często właśnie ten jeden indywidualny jakiś tam gość, czy jakaś ona, czy jakiś on, czy nawet dzisiejszym językiem mówiąc jakieś ono, no ma, że tak powiem, jest w stanie bardziej nad sobą zapanować niż duża liczba głów, która jest właśnie bardzo często pozbawiona rozumu i w tym stadzie kieruje się tylko i wyłącznie pewnymi instynktami, odruchami i tak dalej.
1: No fakt, ty się Jacek, jak tu Byte Eater też zauważył, że tobie chodziło bardziej o siłę sukcesu komercyjnego w sumie, więc nie powiedziałeś nic sprzecznego z tym.
0: No tak, ale ja też powiedziałem wcześniej, że gdyby to pierwsze powiedzenie, przysłowie, motto, whatever, tak, gdyby to rozszerzyć poza świat medialny, tak, poza powiedzmy to, co robią artyści, producenci i tak dalej, no to te dwa powiedzenia byłyby ze sobą sprzeczne, tak?
1: Jest też chyba tak, że tysiąc głów faktycznie... Szansa, że tysiąc głów wysnuje wspólnie błędny wniosek, jest chyba mniejsza niż że jeden się pomyli, nie? No wiesz, jakaś zbiorowa inteligencja, jest coś w sumie takiego, nie? Że możemy jakby ufać, że rząd wybrany demokratycznie, no może i wybiorą głupków i populistów, ale nie wybiorą jakiegoś tyrana całkowitego raczej, nie?
0: No właśnie
1: i totalnego
0: nie.
1: Szkodnika być może.
0: No właśnie
1: nie wiem.
0: Nie.
1: No ale może wybiorą, bo Hitlera wybrali.
0: Demokrata z ciebie wylazł.
1: No tak, nie, to głupio powiedziałem, bo Hitlera przecież wybrali demokratycznie, nie? W sumie.
0: No demokracja w sumie w ogóle w historii świata istnieje bardzo, bardzo krótko i jest takim, bym powiedział, pomysłem odtworzonym z tego, co było kiedyś i sprawdzało się tylko w małych wspólnotach, tak? Nie można powiedzieć, że sprawdziło się w dużej skali. Znaczy,
1: no
0: to się okaże, czy to się sprawdziło, czy nie.
1: Bo Wódz nigdy pisze, tu nie że jest się stanie... pogrążam. Wódz napisał, że się pogrążam.
0: No, Wódz trochę ma rację niestety.
1: Ale z czym się pogrążyłem? Bo się zreflektowałem.
0: W tym, że nigdy tłum nie jest w stanie zapanować nad sobą. Nie ma czegoś takiego jak inteligencja tłumu. To właśnie to drugie powiedzenie, o którym mówiłem, no jest najlepszym dowodem tego, że właśnie tłum najczęściej jest pozbawiony rozumu.
1: Kiedyś słyszałem taką tezę wygłoszoną przez kapitana z innego radia, że robiono takie eksperymenty, że duża liczba osób miała odgadnąć jakąś liczbę I to ponoć się sprawdzało, że duża ilość osób, jak każdy sobie będzie zgadywał i wyliczy się średnią z tych zgadywanych, to to będzie bliskie prawdzie. Tak jakby większa ilość osób potrafiła, wiesz, lepiej odgadywać niż jedna, która będzie sobie strzelać. Czy to jest 5, czy 10, czy 15, nie?
0: No liczba. Tak, ale w tym momencie masz ustawionych, tak mówiąc metaforą, masz ustawionych 15 zawodników, którzy kopią po kolei piłkę do bramki i próbują trafić. Natomiast gdyby oni mieli, że tak powiem, między sobą podjąć decyzję, kto ma tą piłkę kopnąć i kto najlepiej, że tak powiem, trafi nią do bramki, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, blisko 100%, żeby nie podjęli właściwego wyboru, tak? Żeby się ze sobą pokłócili, tak? Albo stałyby się tam jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy, albo by podjęli decyzję, która by była powodowana jakimiś emocjami, urojeniami, brakiem wiedzy i tak dalej, natomiast gdyby miała podejmować, to gdyby tą piłkę miała kopać jedna osoba, no to w tym wypadku ona by to zrobiła najlepiej, jak potrafi, tak? Więc to są troszeczkę dwie różne sytuacje, to o czym ty mówisz i to zupełnie jest do siebie nieporównywalne, bo w tym momencie odpytywali poszczególne osoby po sobie, one nie miały podjąć jakiejś decyzji wspólnie, a to moje powiedzenie się odwoływało do zapanowania nad, prawda, wspólnymi emocjami, co rzadko kiedy jest możliwe.
1: Rozumiem, tylko po prostu przypomniałem sobie ten inny przykład i tak wydaje mi się, że bardziej mi o to chodziło i wiesz, a odniosłem się do czego innego. Dobra, never mind. Wudzowi chodziło o to, co mówiłem o demokratycznych wyborach, że to jest taka mniejsza szansa, że wybierzemy coś, jakieś wielkie zło. No faktycznie, no okej, okay, no się zreflektowałem, tak, że faktycznie to nie jest żadna gwarancja, chociaż moim zdaniem na przykład monarchia, no to jest ryzyko większe, bo to w ogóle nie wiadomo, jaki nam się trafi władca, czy czub jakiś, czy dobry król. To jest taka, wiesz, no ruletka, nie? A demokracja jakoś tam nas, wydaje mi się, bardziej zabezpiecza przed tym, że nagle... No ale nie wiem, dobra, nie będę
0: no
1: się
0: tak,
1: spierał.
0: No tak, bo monarchiści mają ten, mają to takie z tyłu głowy to przekonanie, że ludzie są racjonalni. To często też słychać, często Janusz Korwin-Mikke odwołuje się do monarchizmu i on na przykład twierdzi, że dajmy na to w Polsce, tak, że gdyby był król i to by była monarchia taka dziedziczna, tak, czyli on by miał rodzinę i potem jego syn na przykład, czy córka by przejmowali tron, tak? No to w tym momencie jakby to kolejne pokolenie no nie popełniałoby takich błędów, ponieważ no, Królestwo Polskie by należało do nich, no to przecież nie sraliby w swoje własne gniazdo. No tylko właśnie problem z monarchią jest tego typu, że jak historia nam pokazała, ludzie nie zawsze w takich sytuacjach zachowują się racjonalnie, tak? Kiedyś czytałem o takim, jeszcze gdzieś tam w czasach cesarstwa Ming w Japonii. To z kolei jest coś, co jakoś tam podważa takie libertariańskie wizje. Mianowicie w bardzo dawnej Japonii istniało miasto, które było zarządzane przez samurajów, ale jakby tam było wysokie poczucie honoru, wysokie poczucie szlachetności i ci samurajowie też ze względu na to, że społeczeństwo było stosunkowo biedne, nie chcieli pobierać jakichś danin, prawda, w sensie podatków, czegoś, no bo uważali to za niemoralne, tak? No i postanowili, że będą utrzymywać się tylko i wyłącznie z takich, będą brać daniny od tych takich działalności, oczywiście dużo, dużo mniejsze niż te daniny, które mamy dzisiaj, ale jednak, że będą pobierać daniny od tych takich działalności, które, no, jak im się wydawało, są w jakiś tam sposób dla ludzi szkodliwe, tak, czy wywołują pewne negatywne skutki, takie jak prostytucja, jak hazard, jak sprzedawanie alkoholu, tak, czyli ich taką linią podatkową był tylko i wyłącznie to, na co ewentualnie można by było dzisiaj nazwać, że na co można nałożyć jakąś akcyzę, tak? No i jak możecie sobie wyobrazić, jak ty, krawiec, możesz sobie wyobrazić, to miasto rozwijało się świetnie, tak? Tam w ogóle po prostu wszystko tak kwitło, bo ludzie nie byli obciążeni, jednocześnie czuli się bezpiecznie na swój sposób, bo mieli tych samurajów, prawda, po swojej stronie, a ci samurajowie też na tym zyskiwali, bo w miarę jak zyskiwało to miasto, to też więcej prostytucji się pojawiało, więcej ludzi chciało sprzedawać alkohol, natomiast ogólnie podatki nie były jakby dużym problemem. Tylko problemem byli sami samurajowie, ponieważ oni w pewnym momencie, że tak powiem, od nadmiaru gotówki zaczęli wyżynać siebie wzajemnie.
1: No i chyba tych, przynajmniej tak to było pokazane w serialu Shogun na przykład, że samuraj ścinał łeb jakiemuś chłopkowi tylko dlatego, że ten się nie ukłonił, tak? Nie wiem, czy naprawdę tak było, ale no, znając Japończyków, mogło tak być.
0: Także z tą monarchią to też tak do końca nie jest, jak monarchiści mówią, że jest pewne, że dziedzic, prawda, który przejmie tron, że on na 100% będzie się danym obszarem opiekował, tak jak, nie wiem, jego ojciec, czy jeżeli jest to monarchia elekcyjna, czy człowiek, który był gdzieś tam, miał nadany statut króla wcześniej, że jego następca będzie mu tak samo zależało. No nie, właśnie nie, ponieważ ludzie nie zawsze są racjonalni, tak? I to no. jest trochę śmieszne, że monarchiści nie widzą tego, że ludzie nie zawsze są racjonalni. I to chyba można by było odnieść do wszystkich tych przysłów mądrości, o których tutaj wspomniałeś, że ludzie w większości o takich rzeczach wiedzą. Wiedzą o tym na zasadzie takiej intuicyjnej, tak? Czują, że pewne rzeczy najzwyczajniej w świecie nie tyle, że im się nie opłacają, co że są niepożyteczne, że są zwyczajnie szkodliwe. Ale robią to, ponieważ mają jakieś takie tendencje, że właśnie, żeby być irracjonalnymi, tak? Żeby niekoniecznie dbać o swoje dobro, tylko wskoczyć w jakiś tam wir emocji, swoich własnych popędów, zapędów, czy to jest chyba coś, co zostało nam po etapie zwierząt, tak? Coś, co mamy od, jakby chrześcijanie powiedzieli, od naszych mniejszych braci, tak? Że mimo tego, że jednak jakoś tam ogólnie w cywilizacji wypracowaliśmy sobie taki, powiedzmy, racjonalny kożuch i on jest dosyć gruby, no bo cały ten świat, prawda, jest oparty o jakieś tam racjonalne ramy, no to mimo wynalazków, technologii, no nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, nad swoimi emocjami. Czego myślę, ja również jestem dobrym przykładem.
1: Tak, jesteś.
0: Do chuja.
1: I myślę, że powinieneś czasami, są takie chwile, że mógłbyś na przykład nie atakować kogoś, innych słuchaczy, i to byś dużo zyskał na tym.
0: Tak? Naprawdę chcesz wchodzić w ten temat teraz?
1: Nie chcę, ale jak już zahaczyłeś, to wiesz,
0: chcę uniknąć czegoś takiego na antenie. Jak chcesz, to możemy o tym porozmawiać w innym miejscu, a tymczasem ja ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. Pewnie już cześć. Nie w tej audycji.
1: No cześć, trzymaj się. No, z cesarzami też różnie bywało. Był sobie Kaligula, nie? I trzeba było go ukatrupić, żeby wybrać łagodnego i normalniejszego Klaudiusza na przykład. Jak to śpiewał zespół reprezentacyjny. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. To tak a propos monarchii. Ja wiem, zajadaczu, że Hitler został wybrany demokratycznie, bo też o tym wspominałem, ale Hitler stosował różne triki, tak? Też to nie była taka uczciwa demokracja przecież. No, podpalenie Reichstagu, ten populizm cały, nakręcanie jednych na drugich, czy to wszystko się mieści jeszcze w ramach demokracji? Nie wydaje mi się, więc ja mówię o demokracji takiej, która działa w uczciwy sposób i jest jakaś rywalizacja na plany wyborcze, bez szukania sobie wroga, którego trzeba zabić, bez szukania winnych, bez oszustw i tak dalej. No. Tak samo jak, no ale to musiałbym uznać może, że, no nieważne, w każdym razie no, to taka bardzo popsuta demokracja i fałszywa i nieuczciwa. Mojżesz tutaj jest tylko jeden cytat, nie wiem, czy on coś się w Biblii nie odzywał, czy co, jest tylko jeden cytat, w którym on się skarży przed Bogiem, że jest ciężkiej mowy i ludzie się zastanawiają właśnie, czy chodziło o to, że Mojżesz się jąkał, czy po prostu nie potrafił się wysłowić, nie potrafił ubrać w słowa swoich myśli, mimo że nie był wcale głupcem, to po prostu nie miał tego daru, nie był oratorem. Można się spierać o to, nie? Nie wiadomo jak było, w każdym razie mówił, wybacz panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do twego sługi, ociężały usta moje i język mój zesztywniał. I jeszcze coś innego mi zesztywniało. Ale on tu... No dobra, no a Pan Bóg się uparł. I też kiedyś spotkałem się z taką interpretacją tego, że Bóg lubi wybierać takich największe łajzy, takie kogoś, kto nie pasuje do stanowiska na przykład, którym go Bóg obarcza, tak? Czyli zrobił herolda swojego z Jąkały na przykład, tak? Albo no, po prostu z człowieka, który nie potrafił ładnie przemawiać i mówił, słuchajcie, wiecie co, bo ja tu coś, znaczy ten, po prostu, no tak jakby, kurde, nie wiem, no ja tu przyszłem, bo jakby, no, chciałem, nie, to może inaczej. No i tak bierze takiego właśnie Bóg, bo nie chce sobie odbierać chwały. To też tak nie świadczy jakoś super o Bogu, tak? Że wybiera kogoś niegodnego i cieniasa, żeby sobie nie odbierać chwały. No to, nie wiem, może to ktoś po prostu sobie taką interpretację tutaj stworzył. No bo, jak wiadomo, ilu chrześcijan, tyle poglądów na to, co mówi Biblia. Też no, nie bez powodu się tak podzieliło chrześcijaństwo na różne kościoły, nie? Pewnie. Zostawmy Mojżesza i już powoli kończymy, bo już 3 godziny trwa audycja. Nie sądziłem, że wyjdzie taka długa. Krawiec. Bóg to synonim losu człowieka, który dostarcza mu doświadczeń, jakie ma do przepracowania. Jąkała właśnie zostaje heroldem, jak ty się kiedyś jąkałeś, a teraz radyjkiem zabawiasz gawieć. No, może. Może. Gandalf tak samo robił, wybrał Froda. To pierścień wybrał Froda bardziej chyba. Nie wiem. No to może to są bajki o tym samym, legendy, mity, trochę o tym samym, nie? No, ale to ciekawe, co napisał tutaj Anon. No, faktycznie, ja kiedyś się jąkałem tak, że było dla mnie naprawdę wielkim wyzwaniem pójść do sklepu i zamówić bułkę. Bo po prostu bardzo się bałem, że jak zwykle przyjdę i zacznę się jąkać i ludzie się zaczną śmiać w kolejce, że zaczną się niecierpliwić, że się ośmieszę, bo ja się jąkałem naprawdę tak mocno, nie? I że nie potrafiłem się wysłowić często. Ale to psycholog powie, że pewność siebie jest tutaj kluczową sprawą, pewność siebie. Są różne, to jest w ogóle, jąkanie się to jest w ogóle tajemnicza sprawa. Mówi się też, że jest to, że często osoby inteligentne mają tą przywarę. tą ułomność, bo jakby aparat mowy nie nadąża za tym, co pomyśli głowa, tak? Że to jest jakieś tam, jakby tak mówiąc językiem komputerowym, przepełnienie bufora troszeczkę. Więc tak to może być trochę. No, faktycznie, w życiu bym się wtedy nie spodziewał, że kiedyś będę gadał w radio, tak? Chociaż już w szkole średniej, jak kiedyś się pochwaliłem, mój debiut i osoba, która nas uczyła, pani od dziennikarstwa, była pod wrażeniem tego, jak mojej roli osła, bo było takie słuchowisko, było, gdzie dostałem rolę osła i bardzo jej się spodobało, jak tego osła odgrywałem. Tu się tak pochwalę, że osioł po prostu rewelacja. Osioł, jestem stworzony do roli osła, prawda? I się sprawdziło, widzicie, dalej robię za osła, tak? I sobie śmieszkuję i rozbawiam was, czyli taki urodzony osioł. Natural born donkey. O. I nie zrobię osła. Nie. Choćbyście mnie prosili, nie zrobię osła. I co miałem powiedzieć? No i już wtedy mój talent do radia jakoś został zauważony właśnie po tej roli osła. Nie będzie osła. Chyba, że zapłacisz Hagalazie, to wtedy zrobię osła. Ale nie będę z siebie robił osła za darmo. No. Jestem wyrachowanym osłem. Nie dość, że osioł to jeszcze wyrachowany i łasy na złoto, niczym Krzysztof Kolumb. I no, więc no i nawet prosiła mnie ta nauczycielka od dziennikarstwa, żebym poszedł do radia i wziął udział w tym słuchowisku już na antenie, a ja nie chciałem, bo się wstydziłem, że jestem takim osłem. I nie poszedłem w końcu. A wiele lat później, kilka lat chyba później, jakoś zacząłem gadać w radio. Więc tak to wyglądało. A co tu powiedział Karol Darwin? Chociaż wiele rzeczy jest i długo jeszcze pozostanie niewyjaśnionych, to jednak na podstawie najskrupulatniejszych badań i najbezstronniejszego sądu, do jakiego jestem zdolny, Jezus Maria, nie wątpię bynajmniej, wiecie co, to jest tak jak Jacek trochę mówi, że pogląd wyznawany dotychczas przez większość przyrodników i podzielany dawniej przeze mnie, a mianowicie, że każdy gatunek został stworzony oddzielnie, jest błędny. Właśnie się pogubiłem już, o co chodziło. Jestem całkowicie przekonany, że gatunki są zmienne i że gatunki należące do jednego tak zwanego rodzaju są w prostej linii potomkami jakiegoś innego, zazwyczaj wygasłego gatunku. Jestem oprócz tego przekonany, że dobór naturalny był najważniejszym, chociaż nie wyłącznym czynnikiem przekształcania gatunków. No to mamy tutaj Darwina w pigułce trochę. Coś krótszego może, panie Darwin, żebyś pan tak tutaj nie sadził takich poczwórnie złożonych zdań. Jeśli by można było wykazać, że istnieje jakikolwiek narząd złożony, który nie mógłby być stworzony na drodze licznych, następujących po sobie drobnych przekształceń, teoria moja musiałaby absolutnie upaść. Wiecie co? To był taki orator, że same ma takie długie cytaty, więc trochę mi się nie chce czytać już. Się dzisiaj naczytałem, jak chyba się tyle nie naczytałem od czasów podstawówki na głos. Dzisiaj ćwiczyłem sobie przez całą audycję czytanie na głos. A wiecie, że to nie jest takie głupie sobie poćwiczyć czytanie na głos? To ponoć dobre ćwiczenie jest. Może jakiś krótki... Dla każdego człowieka to przekleństwo dać się tak popchnąć jakiemukolwiek przedmiotowi, jak mnie pochłania moja praca. Pracuś. Każdy wieloryb ma swoją wesz. O ciekawe. Nie wiedziałem, że wieloryby mają wszy. Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze, i mają równą własność doskonalenia się. No, tak, ja też tak uważam, że zwierzęta wcale nie są takie dużo głupsze od nas. Po prostu nie wykształciły sobie takiej komunikacji jak my. To nasza komunikacja stała się głównym napędem rozwoju. Pewnie to, że mogliśmy wymieniać ze sobą informacje w tak szczegółowy sposób i w tak efektywny sposób, więc to nam naprawdę dużo dało, a tak poza tym, no, czy czujemy jakoś inaczej tak bardzo niż zwierzęta, czy czujemy inaczej strach, czy mamy inne potrzeby względem tego, że chcemy mieć jakiś swój własny kąt, że się zakochujemy. No, nasze zakochiwanie się też jest w dużej mierze oparte na seksie. Przecież nawet się mówi, że jak chemia nie ta, to prawda, to nic z tego nie będzie, tak? Więc o co come on, o co come on. Tak samo nam zimno, tak samo czujemy też strach, tylko jest jakby inna rozdzielczość trochę, ja to tak sobie nazywam roboczo rozdzielczością, bo mi to tak odpowiada ten termin właśnie, rozdzielczość. Zwierzęta mają świadomość, ale nie mniejszą, tylko jest rozdzielczość inna. One też są świadome, tylko są takie głupkowate. No, ostatnio oglądałem sobie filmiki, że pies niosący kij w pysku nie potrafi skumać, że ten kij mu się nie mieści w drzwiach i kombinuje i pcha się, tak? No jest, jest głupiutki, ale potrafi odwzajemnić miłość, przytulić się, podziękować, przywiązuje się, boi się niektórych rzeczy. Też ma bardzo całą szeroką paletę, gamę uczuć i różnych doznań i też coś tam czuje, że jest, tak? A takie tam eksperymenty, że lustra jakiś zwierzak nie kuma czy coś, kumają zwierzęta trochę te lustro, ale może muszą do tego dojść trochę, tak? Weźcie małemu dziecku, też pokażcie lustro, to też może będzie myślało, że to drugie dziecko tam jest, takie bardzo małe dziecko, nie? Zwierzak też często skuma, no mój kot na początku reagował na lustro tak jak się to pokazuje na filmikach, że tam syczała Zuzia i stroszyła ogon, a teraz jest całkowicie obojętne, tak? Skumała już, że to nie jest drugi kot, więc trochę to zajęło, parę chwil, ale no, czy my tak wszystko od razu wiemy? Też musimy się czasem nauczyć, nie? Więc co tu jeszcze z Darwina? Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko 4 lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt. Wreszcie przyjdzie kolej na człowieka. Bardzo mądre słowa. Bardzo mądre słowa i chyba niewiele osób sobie zdaje sprawę właśnie z tego, jak ważne są pszczoły, nie? Więc tu jest cała masa cytatów Darwina, które nie odnoszą się do jego teorii naukowych, tylko są takimi ogólnymi mądrościami dotyczącymi może trochę przyrody, natury i też nie wiem skąd często taka niechęć do Darwina, tylko dlatego, że gdzieś tam w sprzeczności stoją jego teorie z wiarą, tak, i z kreacjonizmem i ludzie od razu taka nienawiść, nie? To wróg, zajebać, odmieńca od razu. To jest, powiedziałbym, taka cecha ludzi głupich właśnie i prymitywnych, że chcą od razu, że czują wielką agresję do ludzi o innych poglądach. Człowiek na poziomie, człowiek, który ma klasę, potrafi się nie zdenerwować, jak spotka kogoś o innych poglądach, czy ateista wierzącego, czy vice versa, czy ktoś, czy kreacjonista, ewolucjonistę. Potrafią ze sobą porozmawiać, nawet w przyjaznej atmosferze, nawet czerpać przyjemność z tego, że mogą sobie podyskutować i się pospierać, tak? Traktują to jako jakąś tam formę i intelektualnej rywalizacji, taki sparring, i to są ludzie na poziomie, a taki, który reaguje od razu agresją i nawet nie dyskutując, nie posiadając jakichś sensownych kontrargumentów, coś tylko po prostu tyka i od razu by bana dał, najlepiej jakby to jego radio było, to jest dramat, po prostu dramat. Fajnie by było, gdyby tacy ludzie sobie tutaj może tak nie przychodzili czy coś, nie? Jakby sobie poszli może. ale nikogo do niczego nie namawiam. Jak słucha jakiś człowiek, który ma niczym Jarosław Kaczyński monopol na rację, a i tak sobie lubi tu bywać, to proszę bardzo, ale no niekoniecznie ja muszę czuć sympatię do kogoś, kto jest zagryziakiem, tak, i kto nie potrafi dyskutować. Mimo że sam też często manifestuję swoją niechęć do ludzi o innych poglądach, ale staram się to trzymać w ryzach, nie, i nie wyzywać na przykład w głupkowaty sposób kogoś od razu, nie banować kogoś, kto ma inne poglądy i tak dalej, więc to, co Krawcze gadasz, brzmi antykeszystowsko. No, jestem antykeszystą, ale ja się nie... No tak, robię sobie... Jestem otwarty, tak, na dyskusję i powiedziałem, że mogę się nawrócić jeszcze na keszyzm. Jak stwierdzę, że jest to jakaś siła i pożytek i to faktycznie działa. A poza tym każdego zawsze odbieram. Zadzwoni miłośnik kesze, żeby mnie przekonać do mocy miedzianego druta pokrytego powłoką, nano-coatingiem, nano-powłoką, to i będzie chwalił plazmę, to ja chętnie porozmawiam sobie i nie będę wyzywał.

chcę pogadać z tobą na poważnie o Bogu, to bym się ucieszył, tak? I powiedziałbym, proszę bardzo, możemy pogadać jak najbardziej, zapraszam do audycji, zrobimy audycję, nie? Tak samo jak chętnie zaproszę Jubego, który jest miłośnikiem Kesze, ale tak samo chętnie zaproszę Marcina z Poznania, który jest nastawiony bardzo sceptycznie do technologii Kesze. No i wiecie, o co chodzi, nie? Więc to też nie ma co popadać w skrajność. Ja nie będę tutaj się lizał teraz z każdym po jajkach, bo w ramach tutaj pokazywania sympatii swojej do osób o innych poglądach, nie? Bo to też nie o to chodzi, żeby popadać ze skrajności w skrajność. Chodzi o to, żeby się nie pogubić w tym wszystkim i trzymać jakiś balans. Kurde balans. No bo tak mi to życie właśnie cały czas przypomina, to spacerowanie po linie niczym w tako rzeczy Zaratustra właśnie i motyw z linoskoczkiem, który musi iść po tej linie i balansować cały czas, żeby nie spaść na ryj. Tak to w życiu jest, no nie można ani się za bardzo w lewo, ani w prawo przechylać, a no co zrobić właśnie w sytuacji, kiedy na tej linie z drugiej strony ktoś idzie i nie możemy go za bardzo przeskoczyć. To bardzo tak fajna symbolika jest tego, nie? Możemy spróbować się zawiesić na tym sznurze, ale możemy trafić na kogoś, kto nam podepcze po rękach tylko, tak? Możemy zepchnąć tego kogoś, wtedy jesteśmy, no, ludźmi, którzy mają dużą determinację i nie liczą się z innymi, zepchną każdego, żeby samemu nie spaść i się nie zawahają. Możemy pogadać z tą drugą osobą, żeby wspólnie jakiś plan ustalić. Różnie można to rozwiązać, tak? Taką właśnie sytuację. Okej. Chciałem tutaj Salomona zacytować jeszcze, bo mądre rzeczy mówił. Spróbuję tutaj jeszcze może znaleźć Salomona. Gdy głupi milczy, a to już było, był Salomon chyba, był. Niewiasta piękna, a głupia jest jak kolce złote w pysku świni. No to czytałem przecież, ale tu są jakieś słabe te mądrości, znalazłem gdzieś lepsze. Swój spór z bliźnimi załatw polubownie, lecz cudzych tajemnic nie zdradzaj. Było takie fajne powiedzenie, że syty podepcze plaster miodu, a dla głodnego nawet gorycz będzie słodyczą. To też Salomon. No, był. Zapomniałem już o nim, przecież był. Salomon. On chyba lubił miód, wiecie, lubił chleb z miodem, bo dużo ma tutaj miodu, jest w jego mądrościach. Znalazłeś miód, tyle zjedz, ile trzeba, byś się objadłszy nie zwrócił, żebyś się nie zwymiotował, panie. No, tak więc, no, mądrości Salomona to już sobie może jakieś inne, ciekawsze niż te, które przeczytałem, sami możecie poszukać. Mądry król. A ja już się z wami będę żegnał. Dzięki, że słuchaliście i że przyszliście tutaj, że sporo osób nawet dzisiaj słuchało. Sprawdzałem sobie tutaj. Około 60 osób nawet naraz, więc jak na radia internetowe to sporo. Jest mi miło, a będzie mi jeszcze bardziej miło, jak coś rzucicie na tacę. I słuchajcie, tutaj sprawa, ja absolutnie tutaj nie chcę stosować jakiegoś szantażu emocjonalnego czy czegoś takiego, absolutnie, tylko po prostu no, sytuacja trochę wymusza na mnie coś takiego, że prawdopodobnie będę musiał trochę zniknąć z radia na jakiś czas, no i skupić się tutaj na robocie, tak? Po prostu więcej działać tutaj z różnymi rzeczami.
Tak więc, no, jeśli są wśród was tacy, którzy jeszcze nie wpłacili na radio, to może jest dobra chwila, żeby jednak coś tutaj rzucić, to wtedy sobie może popłacę najważniejsze rzeczy i będę mógł więcej ponadawać, tak? No, a tak w innym wypadku, to niestety muszę się na chwilę zwinąć tutaj, bo no, mam trochę teraz kiepsko, bardzo kiepsko, więc

0: no sami rozumiecie, nie? Więc jakby, no zobaczymy, jak jeszcze będzie. Może już nie być w tą sobotę spoilera. Natomiast będzie, myślę, na pewno Tech Night w niedzielę. Co z potrzebą, to nie wiem. No ostatnio był, tak? Więc teraz chyba będzie miał przerwę. No to są te audycje właśnie co dwa tygodnie, więc no może być tak, że będzie po prostu sporo mniej nagle do słuchania w nocnym radio. No i tyle, no. To życie niestety takie bardzo przyziemne jest i to jest też smutne trochę, że media, które gadają o tym, że ten, o piętach wyschniętych, o paznokciach, o tym, że Kaczyński znowu kogoś wkurwił, pokazują jakieś zdjęcia kotów, garnki, no takie, wiecie, no rzeczy. Jeśli chodzi o content, to taki odpowiednik tych radiów FM, także... A teraz konkurs, konkurs, konkurs! Kto do nas zadzwoni? Cześć Włodku! Cześć Włodku! Słuchaj, możesz dostać 1000 zł, ale jak zaryzykujesz, to możesz dostać nawet 10 tysięcy! Czy zaryzykujesz, Włodku?
1: No, dzień dobry. No, cieszę się, nie spodziewałem się. Będę jednak, wezmę te 1000.
0: No, Włodku, dobrze, to masz gwarantowany 1000. I tam jakiś dżingielek. A potem złote przeboje. A teraz Limal. I tam Never Ending Story. No i to świetne radio po prostu, nie? No, rewelacja. Radio dla debila po prostu. U nas trochę inne rzeczy. Macie audycje technologiczne, macie mroczne historie różne, macie o filmach, o polityce. Pytanie, czy będzie audycja o na Sylwestra. Tak, zapowiedziałem, że na Sylwestra już się tutaj zobligowałem, więc no jakby nie było, jakbym nie miał przerąbane, to się zjawię, tak? I postaram się chociaż wam trochę humor poprawić, więc gdybym był tutaj szmatą taką, której zależy na kasie, to bym zrobił wstęp za 25 zł za słuchanie Sylwestra, zahasłował, ale nie, zupełnie takie rzeczy mi nie chodzą po głowie. Kto, słuchajcie, macie swój rozum, na pewno, no, wiem, że po prostu, że 95% ludzi to jest takich wśród was, którzy jeszcze nigdy nic nie rzucili na radio. Więc to może warto jednak, nie? Jednocześnie dziękuję tym nielicznym, którzy coś zasponsorowali. No wiecie, no tak... Ja, w sumie no, robimy tu wszyscy to, no, wszyscy oprócz mnie zdecydowanie robią to tylko dla fanu, dla przyjemności, żeby coś zrobić fajnego dla innych, żeby się trochę, żeby sobie poćwiczyć nadawanie w radiu z różnych powodów, no, przeróżnych, tylko nie finansowych, bo nie mają z tego absolutnie nic. Jedyną osobą, która zbiera, która wyciąga wasze datki z koszyczka, jestem ja, więc... Kto się czuje tutaj, kto lubi takie media nietypowe, bardzo hermetyczne, w których sobie robimy zupełnie nieprzewidywalne audycje, gdzie każda audycja jest jakimś tam małym wydarzeniem, tak? No przecież widzę, że się dopytujecie, a był już ten, a był już tamten, a ma ktoś nagranie, więc chyba słuchacie z przyjemnością, tak? No więc... Skoro się wydaje na głupoty, na bombki, na brzdęki, to może i warto coś zasponsorować. Dobra, nie marudzę już, bo trochę za dużo o tej kasie tutaj gadam. Nie wszystkim to podoba się, ale niestety taka sytuacja jest, że czasem trzeba.
2: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
0: No...

0: alkohol! Największa trucizna!
1: Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

0: Dobry wieczór, witam was moi milusińscy w kolejnym odcinku legendarnej, kultowej, myślę, tak sam siebie określę, kultowy audycji Luźne Gadki, tak. Nie no, może nie legendarnej jeszcze, ani nie kultowej, ale na pewno sympatycznej, miłej, jakże lirycznej. No, a dzisiaj, tak jak napisałem w tytule, brak konkretnego tematu. Mam różne temata. Temata. Co cię tam zawinęli? No właśnie, matę zawinęli. Za posiadanie marihuaniny. O tym też może wspomnę. A bajki to będą niemieckie bajki tym razem. I to są konkretnie te bajki, o których już kiedyś wam wspominałem. Takie dziwne, bardzo krwawe. To znaczy stare bajki, w tym bajki braci Grimm, to one są takie srogie. Trochę. Nie wiem, może kiedyś tak rozumiano dydaktyczność bajek, że one mają uczyć. Mają ucząc bawić, ale bardziej mają uczyć. Na przykład tego, że nie wolno ssać palca. Jest na przykład tu bajka o Józiu, co ssał palec chyba, zaraz jak to się nazywało. Nie, to był przygody złego Józia. Przygody złego Józia o nieposłusznej Lilii, co cioci nie słuchała i klej wąchała, nie wiem, to zgaduję już. Utonięty Zyzio. To musi być wspaniała bajka. Utonięty Zyzio. Historia bardzo smutna o chłopcu, który nie chciał jeść zupy. Co go za to spotkało? No, przypuszczam, że śmierć, bo śmierć spotyka tutaj wszystkie nieposłuszne dzieci. Na przykład Juleczka, co miał zwyczaj ssać palec. O właśnie, Juleczek. Było ssać palec? Niektóre bajki mają takie przesłanie, że właściwie dzieci niczemu nie zawiniły, po prostu taki los je spotkał, na przykład Wesołą Gromadkę. I giną jeden po drugim. O, widzę, tu coś z kodowaniem jest nie tak. Nie mam O, zamiast O mam dziwne znaczki, jak ja to przeczytam. O braku prądu w kilku krajach wam opowiem. O rzekomym obowiązku szczepień w Australii może wspomnę, o Pegasusie, o tym wszystkim, co się aktualnie dzieje. Trudno nie mówić o aktualnych sprawach. No co mam mówić o sprawach sprzed 10 lat? Może też temat świeckiego pogrzebu kogoś zainteresuje. Jakoś też mnie to zainteresowało. A tymczasem masełko już po 9 zł, moi drodzy. Po 9 zł już masełko. Niedługo może być i po 15 zł, a potem po 50 zł masełko. A zapisu to możemy się spodziewać nawet tego, że wszyscy zostaniemy milionerami. Jak za PRL-u. Tam się wtedy się zarabiało miliony. Na przykład moja mama zarabiała, ucząc w szkole, 12 milionów złotych. No ale z tego by wynikało, że masło będzie kosztowało, tak wyliczyłem w przybliżeniu, jeszcze za rządów PiS przewiduje, że tak może być, 54 tysiące złotych masło. Ale może uda się wytanić to masło, na przykład dodając tam syrop kukurydziany, gumę, guar, może jakiś ten tłuszcz palmowy, zawsze smaczny i zdrowy. Różne takie rzeczy i to wtedy będzie może niekoniecznie masło. No tutaj ciężko jest jakoś kantować, niestety. Ubolewam bardzo nad tym, biedne korporacje nie mogą nas faszerować czym chcą, tak zupełnie tylko. No bo masło to masło, jest tam napisane zawsze masło, tam 90% tłuszczu czy coś. Ale w sumie nie piszą jaki tłuszcz. To może być na przykład tłuszcz, którego się używa tam do naoliwiania maszyn, albo dodadzą tam jakieś wióry, albo puch ze starych kurtek, na przykład, nie? Jakiś tam kaczy puch ze starych kurtek i dyktę. Przykra sytuacja wczoraj. Wygląda na to, że Tipli się zaczyna powoli psuć. Może tak jak Tip and Donation bankrutują powoli. Albo coś. Znaczy bankrutują. Może taki plan, że nazbierać, nazbierać, nazbierać i dyla. Albo zaprosili do współpracy pana Słowika też, jak Najman. No bo tak, no bo nie doszedł w rezultacie donate od Silver. Pozdrawiam serdecznie. Wysłała i nie doszedł. I nie ma jak zareklamować za bardzo, bo gdyby to był PayPal, to można zareklamować. A tutaj było jakoś tam blikiem czy czymś i no niestety dyszka od zacnej słuchaczki, jeśli dobrze pamiętam, z Niemiec nie doszła. Przepraszam, jeśli mylę osoby, ale... No i zeszło z konta, a na Tipli nie ma. Chyba, że Silver coś przeoczyła. Na przykład, że jednak się wyświetlił na ekranie, bo może się... Nie podpisałaś, jeśli słuchasz tego, nie podpisałaś się przypadkiem jako kłamczucha, bo tu ktoś wysłał właśnie, tak się podpisał, kłamczucha, właśnie dyszkę. Może to było tam komentarz o kłamstwie. Tymczasem na czacie zbierają się już ludzie. Dziś o bajkach. Nie tyle o bajkach, Mirosławie, co po prostu będę czytał bajki, tak jak ostatnio czytałem. Dziś biorę na warsztat bajki niemieckie, srogie takie, które uczą dzieci Moresu. Raus! Uczyć się, świnie! Niemieckie bajki. Jest też Adam, Chris... Ania też przyszła, proszę bardzo. Ahoj. Przypominam, że w niedzielę prowadzimy wspólnie. Ania, ja i pewnie Gumball też się zjawi. W trójkę? W troje. W troje. Ich troje. No, wpadnijcie koniecznie, bo może być wesoło. Kto wie, co to tam się wydarzy. O 21:00 standardowo. Luke Roy. Siema, siema. Siema, siema, pozdro. I Darek też jest. Witam, witam, o zdrowie pytam. I Kulawę Rowerowo też wita. I Adwokat też się zjawił. Także trochę ludzi już jest. I Waligura też. Waligura, który chyba... mimo, że się zjawia tutaj, to chyba jakieś nieprzychylne takie komentarze wysyłał. Ostatnio, ale wolno mu, tutaj nie ma takiej zasady, że trzeba chwalić. Tylko się pyta, czy będzie chociaż trochę o kościele. No, w każdej audycji musi być chociaż trochę o kościele, bo ja bardzo kocham i szanuję kościół. Może przy tym temacie o świeckich pogrzebach może się pojawi temat kościoła, czy na przykład lepsze jest zawodzenie jakiegoś pana w sukience, smętne, z którego nic za bardzo nie wynika i tylko się słucha, potem się idzie do domu, jak on tam te swoje czary odprawia. No i coś tam postęka, dostanie, nie wiem, i tam się płaci, ale świecki pogrzeb na pewno tańszy jest o wiele, bo zwykły człowiek nie jest tak pazerny jak typowy klecha, więc przypuszczam, że to może być nawet kilkakrotnie mniej za taki świecki pogrzeb. No, Krzysztof Skiba się na ten temat wypowiadał i opowiadał o swoich wrażeniach. Był na pogrzebie przyjaciela. No i powiedział, że, cytuję, czytano na nim mądre myśli zmarłego, wiersze poetów, których lubił, puszczano muzykę, którą kochał. Obok urny stało zdjęcie kolegi i poczułem, że jestem w tym krótkim momencie bliżej zmarłego kumpla, niż byłem z nim za życia. No, ja na pewno na 100% będę oczekiwał, że oczekiwał właśnie świeckiego pogrzebu. Już nawet zagroziłem, że osoby odpowiedzialne za pogrzebanie mnie kościółkowo, jak zostanie zaproszony Krecha na mój pogrzeb, to będę straszył po śmierci. I to nie, ja nie zamierzam tak straszyć, że tam jakieś duszki, tylko po prostu będę jak poltergeist, złapię gdzieś tam za nogę, jak taki niewidzialny człowiek, zacznę miotać ofiarą o ścianę, łeb urwę, nasikam do szyi. No będę srogim takim duchem, demonem wręcz. No, lepiej by było, żebym jako duch mógł się tam przyglądać i na pogrzebie sprawdzić na przykład, że Klecha zacznie nagle krwawić z odbytu i z oczu i z innych dziur i wrzeszczeć tak opętańczo. To by było ciekawe wrażenie dla zebranych. Skiba to Żyd. Ta śpiewajka. No, wielkim fanem Skiby dzisiaj też raczej nie jestem. Bardziej stary Big Cyc mi odpowiada, a to, co współcześnie nagrywają, to już wiele lat zaczęli się jakby staczać i poziom strasznie spadł. To już nie jest, to już nie był ten Big Cyc zupełnie. A wy byście się zdecydowali na świecki pogrzeb, to mnie ciekawi, jakie są wasze zapatrywania. Jak ktoś jest za świeckim pogrzebem, to poproszę jedyneczkę na czacie, jeśli się komuś chce tutaj wyrazić swoją opinię. A jak ktoś nie chce świeckiego, chce kościółkowy z księdzem, tak jak trzeba, jak tradycja nakazuje, w łapę dać, zapłacić i żeby dużo było tam właśnie śpiewy piękne takie, jezusicku, napaticku i tak dalej, to zero. Niech da. A jak za świeckim pogrzebem ktoś jest, to jedyneczka. Zaraz się dowiemy, kto tu ateista i wygonimy z radia tych szatanów. Jest dobry serial na YouTube, Ekler, Big Cyc, też tam jest w obsadzie. No coś słyszałem, Ekler, tak, jakieś nawiązanie do Radia Maryja, coś takiego jak Ucho Prezesa, tylko że bardziej skupione na Radiu Maryja, tak, taka szydera trochę z Radyja. Darek jest za świeckim pogrzebem, 21G to chyba za szatańskim, za satanistyczny pogrzeb wręcz, to jakiś nowy wynalazek, bo tu 666. Ania też za świeckim. Nowak chyba za bardzo, bardzo świeckim, bo tu dwójeczka z hakiem. Kulawy, rowerowy toż. No to co, nikt nie jest za kościółkowym? Nie chcecie księdza? Wolę być spalony bez modłów. Wódka i zabawa, czyli numer 3. Ciekawe, jaki to by był satanistyczny pogrzeb. Jakiś kapłan szatanista przychodzi, jakąś krwawą ofiarę składa ku pamięci i śpiewa coś tam, nie wiem. Leż w grobie, leż! Leż w grobie, leż! I nie wstawaj! W piekle dusza twa! Szatan cię powita! A babcie tam mdleją. Ale w sumie satanistyczny pogrzeb mógłby być najlepszy w sumie, bo tak się śmiejemy z tych satanistów, ale to są często bardzo wspaniali ludzie, tacy do rany przyłóż. Ja miałem wśród kolegów takich, którzy się deklarowali jako sataniści. Tam Biblia szatana, na czarno ubranie, długie włosy, szatany, demony w głowie tylko, potwory. Interesowanie się magią, takimi rzeczami. No, nie powiem, że to były osoby kryształowe, absolutnie. Można by wykopać tego zmarłego i tańcować z nim jakieś... Jeśli w gronie satanistów... Ja jestem za wolnością, niech każdy sobie sam wybierze. i dlaczego komuś zabraniać. No właśnie, a propos zabraniania, no to właśnie kolejny sukces naszej policji, można powiedzieć. Znany raper Mata złapany z 1,5 grama, uwaga, 1,5 grama narkotyków w postaci suszu roślinnego, który ludzie z marginesu społecznego nazywają marihuaniną. No, i raperowi grożą 3 lata więzienia. Co innego, gdyby na przykład wykorzystał seksualnie dziecko, albo ukradł 10 miliardów, albo jakby na przykład pobił żonę, czy napadł na bank, to wtedy by mu groziły, dostałby tam 1,5 roku w więzieniu, a jakby znał jakiegoś posła z PiSu, to nic by nie dostał. To jeszcze by go może do partii wzięli. No, za to w temacie się wypowiedział poseł, co prawda nie z Prawa i Sprawiedliwości, tylko z Solidarnej Polski, i uważa on, że Janusz Kowalski, taki właśnie Janusz trochę, bo uważa, że kary dla posiadaczy narkotyków powinny zostać jeszcze bardziej zaostrzone. Zero tolerancji. Ja się całkowicie zgadzam z posłem Januszem, bo każdy, kto wącha taką trawkę, potem gania z siekierą, morduje, gwałci. A naszym narkotykiem powinien być Pan Jezus i Jan Paweł II. Od niego, od tych rzeczy to zdrowo się uzależnić. No i tak to wygląda. A ile to będzie działek dealerskich, te 1,5 grama? No, myślę, że 1,5 działki. No, gdyby to była działka kupiona od kościoła, na przykład za jakiś tam symboliczny grosz, odkupiona, którą kościół sobie wcześniej dostał, tak jak to Morawiecki ma w zwyczaju, sobie odkupywać od kościoła działeczki, które wcześniej tam jego koledzy dawali za bezcen, no to by była inna sprawa, ale tu mamy do czynienia z 1,5 działki dealerskiej marihuaniny. No Mata, ale jako że to jest Mata, sam Mata, ten Mata, który jest tak znany, że nawet McDonald's go wziął do reklamy, zestaw Maty. No i to podobno jakiś syn znanego profesora też jest, no to może sprawa trochę ruszy. Gdzieś tam do Sejmu wpłynął projekt ustawy, kolejny jakiś tam projekt ustawy, żeby umożliwić ludziom posiadanie 4 krzaków albo tam 5 gramów, co już jakoś tak absurdalnie brzmi, bo co, jak mam te krzaki i co, zdejmę z nich coś, to już mam więcej niż te 5 gramów, to nie mogę ruszać tego krzaka, albo muszę szybko zerwać wszystko z tego krzaka, tam zasuszyć, zrolować wszystko, blanta szybko zrobić, wciągnąć jednym i się schować gdzieś tam, nie wiem, pod łóżko czy coś, nie wiem, jakieś takie znowu głupie prawo, nie, że przecież takie krzaki 4, to tam dużo więcej jest. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ale w ogóle się, mam to w dupie. Mam cię w dupie, pośle mój, i mam nadzieję, że bardzo chciałbym doczekać czasów, kiedy zadyndasz sobie, pośle. Pośle mój, zadyndasz jeszcze, a zamiast liści będą wisieć pislamiści. Bardzo bym się ucieszył. Chyba bym jeszcze tak po prostu się dobrze bawił, bujałbym go tak. I bym się cieszył i powiedziałbym, jak miałbym dziecko, to by powiedziałbym na przykład: patrz, synu, tak wygląda zdrajca, sprzedawczyk, zakłamana świnia, zdrajca narodu, bandyta, przestępca. Tak, były, synu, takie czasy, kiedy politykom wydawało się, że mogą tworzyć coś w rodzaju mafii. Wiesz, co to mafia? No to coś takiego właśnie, jak tu wisi. Pobaw się, dziecko. No można by se bujać, nie? Kiedyś tak załatwiano sprawy, tylko że niestety tak załatwiały władze świeckie z kościołem gdzieś tam, robiąc gałę kościołowi, skazywali ludzi, no to ich tam wieszali na szubienicy, tam za czarostwo, nie? No to ja bym tak karał właśnie. Ania proponuje karę śmierci dla posiadaczy. Bardzo dobrze, że karać nie ma tolerancji. Jakby sprzedawał nalówki, No nie, to raczej nie tysiące. Ale zauważyłem, że no właśnie sprzedawanie na lówki tu w środzie jest popularne często. Ale bardzo drogo, bo 10 zł za lówkę chcą. No to tak 10 zeta za lufę. Jak pierwszy raz się zetknąłem z tym zjawiskiem, to właśnie było w jakiejś knajpie i tam był człowiek, który na lówki sprzedawał. No, a to się chyba bardziej opłaca, nie? Takie sprzedawanie na lówki. No, ale co miałem powiedzieć, że projekt ustawy takiej, która by umożliwiła jakieś tam posiadanie, wpłynął do Sejmu, ale został przez marszałek Witek gdzieś tam wyrzucony do kosza, nie wiem, nie nadała numeru w ogóle sprawie, jakby tak, jakby tego nie było. Oni uważają, te mędy, że jak coś im się nie podoba, to w ogóle nie ma co tam debatować do kosza, bo im się to nie podoba na przykład. To jest taka mentalność dyktatorka, nie? Że jak on czegoś nie lubi, to zaraz to zlikwiduje, zniszczy, spali tam, zakaże, albo będzie karał, nie? Oni mają taką mentalność. Rozwinęliby ją bardziej, gdyby im na to pozwalała rzeczywistość, ale no niestety, no niby żyjemy w jakimś tam kraju, niby demokratycznym. To taka fasadowa strasznie demokracja, ale powiedzmy, no głupio tak kogoś tam wziąć i powiesić, czy zabić za tam, za posiadanie, czegoś. Ale oni, Kaczyński to jest wypisz, wymaluj, drugi Jaruzelski. To jest ta sama, ten sam mental. I może się zdarzyć, że jak ludzie wyjdą na ulicy, to on nam wyłączy prąd na przykład w całym kraju. To zdziwilibyście się, gdyby tak się stało, bo ja nie bardzo bym się zdziwił. Witam serdecznie, to ja, Damian. Piszę z kont rodziców, bo mi moje konto usunęli. Dziwna sytuacja w nocnym radio. A na lówki to ktoś kupuje jeszcze? No, kupują, jak mówię, no, zdarza się, ale to bardziej tak wśród biedaków chyba, jakichś takich strasznych, nie? Cały czas mi przychodzą te dziwne jakieś powiadomienia na telefon. Muszę go odczyścić. Co tu jeszcze piszecie? Divide et Impera pisze, że jest synem jakiegoś dobrego adwokata. No ja słyszałem, że profesora. A może ma dwóch ojców. Jeden jest profesorem, a drugi adwokatem. Z najlepszej kancelarii w Polsce. A, no to może była błędna informacja, którą ja przeczytałem. No to... A Michał proponuje 25 lat więzienia albo 100 zł grzywny. No to Kononowicz właśnie takie wyroki. Jakby Kononowicz pracował jako sędzia, to by takie wyroki dawał właśnie. 25 lat więzienia z zamianą na 100 zł grzywny. To właśnie słynne są jego takie rozkminy. Co tu jeszcze się wydarzyło ciekawego? Zanim przejdę do bajek, bo przypominam, że dzisiaj będą bajki niemieckie. No, gala VIP sportowca klauna, to taki dwuklasowiec, wiecie, jak jest w grach RPG, tam wojownik mag, kapłan ranger, no tu mamy sportowiec klaun, Marcin Najman, no odwołana jest jego gala, burmistrzowi Wielunia, panu Okrasie, tutaj zbieżność nazwisk ze znanym Kuchcikiem, panu Okrasie zmiękła faja i boi się ataków na siebie i swoją rodzinę. Panie Pawle, proszę się nie przejmować, to, że cała Polska uważa pana za łajzę i idiotę, to jeszcze niczego nie dowodzi. To, że miliony much, tak, miliony much nie mogą się mylić, tak? A może to pan ma rację właśnie, mimo że pan jest sam na całą Polskę. Przepraszam, po pana stronie był dresiarz, znany dresiarz Misiek z Nadarzyna, który powiedział:
1: oj, kurwa, co kufa, nie wolno, to, ale te kufa, to nie mogę kufa, te.
0: No, Więc jest pan w doborowym towarzystwie, gratuluję. Misiek z Nadarzyna jest po pana stronie. No, natomiast kariera pana Andrzeja Z, pseudonim Słowik, chyba się kończy.
1: Tester, 10 zł. Sprawdzamy, czy Tiplay jednak działa.
0: O proszę, takich testerów to ja rozumiem. Takich testerów to ja rozumiem. Dzięki za dyszkę. Aż mam, gdy dostaję dyszkę, to aż mam zadyszkę. Zadyszka. Działa. No wygląda na to, że działa, chociaż no trzeba być teraz ostrożnym, bo no jak Silver zdjęło i nie wpadło, to jest dziwna sprawa. A tym razem są... Aha, nie, to dobra. No i tak, no, także pan Andrzej Z chyba jest zawiedziony trochę, bo stał się twarzą gali, myślał już, że złapał pana Boga za nogi, że będzie teraz gdzieś tam się pojawiał, siedział na tronie, że będą go zdjęcia se z nim robić i będzie, jak to Najman wytłumaczył, pracował sobie zdalnie, coś tam bąknie od czasu do czasu tylko, no i będzie fajnie, a tu się okazuje, że odstrasza wszystkich, nikt go nie chce w żadnym mieście, ani w Kielcach, ani w Pruszkowie nie chcą Słowika. No i co teraz z nim zrobić? No Najman chyba się zapłacze, bo już ma długi, komornik go ściga, wszystko przepisał na żonę, a tu jeszcze będzie musiał zwracać teraz ludziom, którzy już kupili sobie dostęp pay-per-view na galę VIP. Przypominam, to tak można porównać jakość tej gali do piwa VIP z Biedronki. No i co? I teraz musi oddawać kasę. Komornik na karku. Już i tak. Więc no, słabo, słabo. Ale myślę, że dla pana Słowika mogłoby się znaleźć miejsce w PiSie. Może minister sportu na przykład, albo skarbnik partii. Można by sprawdzić jego kwalifikacje. No, ty taki, panie Słowik, to pan jest taki kulturalny, zawsze pan dzień dobry mówi, do widzenia, proszę, przepraszam, to pan będzie ministrem kultury, o, na przykład. W PiSie nie mają dużych, znaczy mają duże oczekiwania, wymogi, no ale to dotyczą one czego innego. Musiałby robić niezłe wały i podziałkować się. Ale myślę, że Słowik tu akurat w tym przypadku by się sprawdził, bo no zna zasady, tak? Jakie w mafii rządzą. Trzeba się odwdzięczyć, podziałkować łupem, więc kogoś tam wkręcić do interesu, jakiegoś pisiora innego gdzieś. Więc on doskonale zna te klimaty, więc by się doskonale nadał. Myślę, że jest stworzony do tego, żeby go do PiSu wziąć. No, skoro z otwartymi rękami przyjmowali u siebie sędziów z czasów stanu wojennego w PiSie, wskazujących opozycjonistów.
1: 10 zł. To ja się dołożę na dzieło ojca Krawca.
0: Dobrze, że nie na działo ojca Krawca. Zbieram na działo takie, z którego będę wystrzeliwał poselskie mędy. Jak najdalej, tak. Można by zrobić takie działo i wystrzeliwać ich z Polski po prostu gdzieś. Gdzieś, gdzie bardziej by pasowali. Na przykład Węgry, na Węgry ich wystrzelić. Tam by się dobrze czuli. Zresztą oni zawsze biorą przykład z Węgier. Z tamtego właśnie zamordyzmu, z jakichś dziwnych praw. To zawsze tacy są zapatrzeni, to tam ich wystrzelić, nie? No nie wiem, czy by tego nie potraktowano jako taką niedźwiedzią przysługę. Dzięki, kula werowerowo. No więc można by wziąć... No, sędzia Kryże, który skazywał opozycjonistów, prokurator Piotrowicz, Stanisław Piotrowicz. No, lubią takich brać, różnych. Ciekawe, ile jeszcze mają u siebie takich person, różnych tam TW, ubeków, jakichś katów. Na pewno wielu, bo to są ich klimaty, oni lubią takie rzeczy. To im odpowiada, im to imponuje po prostu, nie? Słowiki itp. to ludzie służb, pisze Konin TV. Witam.
2: Ja, halo, jest to Nacht Radio.
0: Nacht Radio, ja.
2: Genau, ich rufe an, weil ich habe ein Problem wegen Impfung. Ich verstehe momentan nicht. Jetzt jeder braucht die dritte Dose, ist die neue 3-Regel. Kannst du bitte mir erklären, wie das eigentlich geht?
0: Ich
2: Leider.
0: weiß nicht. I don't verstehen. Ty rozumieć?
2: Ja troszeczkę po polsku mówię.
0: Halo?
2: Mój dziadek, polska Wehrmacht, troszeczkę polski. Dziadek Wehrmacht.
0: To chyba Tusk dzwoni, słuchajcie sam. Jak ma dziadka w Wehrmachcie. Tak?
2: Entschuldigung, mein Polski nicht gut.
0: Meine Deutsch nicht gut. Z kolei właśnie, tak więc jest tutaj bariera językowa trochę. Do you gavarish Italiano? Italiano maybe do you understand?
2: Herr Schneider. Ja, po polsku nie. Ich spreche Deutsch, nur Deutsch eigentlich. Herr Krawiec, ich wünsche dir schönes Abend und alles Gute. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao, arrivederci Roma. No piękny telefon, słuchajcie. Coraz więcej różnych obcokrajowców dzwoni. Ja, jak słyszycie, doskonale się dogaduję. Mówię w wielu językach. W każdym tak potrafię się przedstawić. Może nie w każdym, ale w kilku. Tak więc nie ma tu żadnego problemu. To może po kaszubsku, proponuje Anna. Da, mienia zawód Nisza. Mienia zawód Krawiec. Wyraźny kaszubski akcent. No, albo to może Goralen Folk dzwonił, jeden z tych górali, którzy z radością powitali Niemców i zadeklarowali, że chcą być Niemcami. Może to jeden z tych. Ale no nie, no nie, nie wolno tak mówić, to nieładnie. Na czym to ja skończyłem? No właśnie, żeby. No bo zwolniło się miejsce w PiS-ie. Szumowina Szumowski zrezygnował właśnie z mandatu poselskiego. Narobił tam se wałków, wzbogacił się. No to co ma jeszcze posłować? Bez sensu, nie? No, niech teraz ktoś inny sobie parę miliardów skubnie. Zrobiono teraz jakiś program, którego nie obwieszczono, który tak skrycie go wprowadzono, Pałacyk Plus. Wyobraźcie sobie, że można sobie tam coś poodliczać za remont pałacyku i można nowe wały robić. Tam, nie wiem, wydać złotówkę na kafelka jednego i potem tam sobie tam porozpisywać coś, poodliczać. Wiecie, to zrobiono, to nie jest dla was ustawa, to zrozumcie, to jest ustawa dla Obajtka, dla Morawera i innych, którzy sobie już pewnie pokupowali pałacyki, bo no, dla księży, dla Flaszka Guć, o, to on ma pewnie z kilka pałacyków, dworków, dworki, pałacyki, właśnie Pałacyk Plus. Tak więc kolejne miliardy nam gdzieś tam przeciekną przez ręce, no ale co zrobić, jak się ma zdrajców służących komu innemu u władzy, jak się ich wybrało, się dało się przekupić, no to teraz trzeba, to teraz płacz, płacz i płacz. No niestety. A wracając do postaci Pawła Okrasy, burmistrza Wielunia, to przy okazji teraz wyszło też, że on jest doradcą prezydenta dupy, Adriana. I co ciekawe, wśród osób z otoczenia prezydenta, którego no, niektórzy nazywają Jasiem Fasolą, tego naszego prezydenta, bo tak wygląda i się zachowuje. No, ktoś z otoczenia prezydenta, pragnący zachować anonimowość, stwierdził, że ten Paweł Okrasa, który tam doradza, ma opinię, cytuję, zwyczajnego idioty. No, niektórzy twierdzą, że ekscentryka, to tak można ładniej trochę powiedzieć, nie? Ekscentryk. Jak ktoś się zachowuje jak idiota, to ekscentryk. No więc moim zdaniem, jako właśnie cytuję, zwyczajny idiota, doskonale pasuje do właśnie samego prezydenta, który też ma taką opinię, tyle że wśród narodu, wśród różnych celebrytów, aktorów, piosenkarzy, no właśnie Krzysztof Skiba, wspomniany wcześniej, nazwał Dudę Jasiem Fasolą jako pierwszy. Ja wtedy myślę, kurde, bardzo trafne. Tylko bardziej tak, Borat czy Jaś Fasola? No trzeba przyznać, że Duda przypomina z jednej strony tego Jasia Fasolę, podobne miny, zachowanie. Cały czas mam przed oczami takie zdjęcie, gdzie on gdzieś pojechał w delegację, stoją różne ważniaki, jacyś politycy zagraniczni, wszyscy normalne takie miny, patrzą do kamery, normalne, poważne miny, normalna poza, a ten nasz stoi jakiś taki wykrzywiony, pokazuje tak jak Borat. Okej! Hej, jak się masz? I'm president of Poland! No, i tak pokazuje. Okej! Okay. I śmieje się jak debilek, tak trochę właśnie. Taki od ucha do ucha. Ten jego... No więc myślę, że burmistrz Okrasa jest taką okrasą właśnie, jak na pierogi się daje okrasę, jakąś tam skwareczki, to on jest taką okrasą dla prezydenta, nie? Który, jak mówię, no też ma opinię u niektórych, właśnie opinię zwyczajnego idioty. Ale za to Okrasa jest bardzo szanowany na przykład wśród kamratów Olszańskiego. Chyba za swoją antyszczepionkowość, ale może też jest antysemitą, nie wiem. Albo na przykład bardzo nienawidzi pedalstwa. To za takie coś, no to u kamratów jest wielki szacun. Tak więc, no... A jeszcze, zanim przejdę do bajek niemieckich. Krawiec, pakuj mandżur, bo jutro o 6 czeka cię pobudka. Ale nie... A niech przyjdą. Tak się... A właśnie, jak uważacie, czy jak przyjdą nocą i kolbami w drzwi za łomocą, to jak powinienem się zachować, na przykład, jak uważacie? Czy na przykład walczyć z najeźdźcą i użyć broni? No jakbym tak się jakoś sprężył i baseballem ładnie zamachał, to położyłbym szybko dwóch. No a jakby w trzech przyszli, to już gorzej trochę, nie? Znaczy, najgorsze jest to, że to jest takie GTA. Najpierw się zaatakuje i położę dwóch, to już tam się następni będą szykowali i się dwie gwiazdki zapalą, nie? Potem jak tamtych bym nawet zdjął, no to się zapali już cztery gwiazdki i zacznie helikopter latać nad domem. Więc to jest taka sytuacja bez wyjścia trochę. No co ja jestem? Rambo? Nawet Rambo by nie dał rady. Rambo to ewentualnie w dżungli. Bądź miły. Bądź miły. Dobrze, to powiem. Dzień dobry, czym mogę służyć?
3: Dzień dobry, proszę pana, mamy nagaz tu.
0: Nie, dziękuję, już mam, do widzenia. I drzwi zamknąć, tak? Tak, taki miły, tak? I tam na kluczyk. I zająć się swoimi sprawami. No ale to też nie rozwiązuje problemu, bo zaczną potem się gdzieś tam wspinać, przez okna próbować wchodzić. Ale myślałem, żeby sobie na przykład na balkonie kolce zamontować takie, że jak ktoś tam wskoczy na balkon, no to mu się wbiją te kolce w stopy, nie? Trochę sobie pokrzyczy, tam zemdleje, potem mogę go za nogi wziąć i wyrzucić z mojej własności. Zrób im magdalenkę. O, właśnie, magdalenka by dobra była. Tylko musiałbym mieć kałasza. Nic tak nie odstrasza jak seria z kałasza. Więc musiałbym kałasza mieć. Może Tomek ma jakiś pomysł, jak potraktować takiego najeźdźcę w mundurze, który przyjdzie z pałeczką nas aresztować za nieeleganckie wysławianie się na temat organu władzy. Halo?
4: Halo, halo, słuchacie mnie?
0: Słychać. Troszkę może za cicho, może trochę bliżej mikrofonu.
4: Może podgłoszę?
0: Jest okej, w miarę.
4: No ja tutaj tak dzisiaj może, o tak, nie wiem, czy będzie lepiej. Słuchaj, przede wszystkim oni nie przychodzą, jeśli nie jesteś im przydatny, to nie przychodzą. Możesz nawijać, możesz wyzywać, a jeśli nie zrobią z ciebie słupa operacyjnego, czyli ściągającego idiotów do siebie na kanał, idiotów na jakieś różne przemarsze i tak dalej, to nic z tego nie będzie. Gdyby chcieli z ciebie zrobić celebrytę patistreamera,
0: pato streamera, no.
4: Pato. Patologia, tak, zgadza się, zmęczona już jestem. To tak, więc wracając do tematu, jak mówiłeś, że ten jest taki, ten jest z PZPR-u, ten jest skądś i tak dalej. Musimy jedno zrozumieć i tutaj pożartujmy sobie z tego, możemy sobie podworusować, tyle możemy. Prawda jest taka, że nawet do Sejmu nie dostajesz się jako człowiek, który ma taki zamiar, tylko muszą na ciebie służby coś mieć. Muszą cię po prostu trzymać za mordę i tak dalej. Wszędzie tak jest, na każde stanowisko. Chyba, że dlatego ludzie prawdziwie, wiesz, rozgarnięci nie garną się do polityki. Ludzi niezamieszani, niewymieszani i tak dalej.
0: Myślisz, że to zaszło aż tak daleko i nie ma w tym żadnej przesady, że ten nasz światek polityki, to tam faktycznie tak mają służby haka, że ten pedofil, ten jakiś tam z małymi chłopcami. Wiesz, no ja słyszałem takie, niektórzy tak twierdzą, że Kaczyńskiego mają haki, że z młodymi chłopcami tam spał, tam gdzieś mu z dworca przywozili. Kto inny, wiesz, coś innego, no to może tak być w sumie.
4: Słuchaj, no to jest niemożliwe, żeby po pierwsze ci sami byli non stop. Ukulanie jesteśmy tak, a nie inaczej, głosujemy tak, a nie inaczej, głosujemy. Idziemy tylko podać swój numer PESEL, żeby ci wydali tę kartkę, cała reszta to jest kwestia kreatywnej księgowości, czyli kreatywnego ustawiania serwerów. A nikt o tym nie mówi jak jest. Przecież mieliśmy wiele tematów poruszanych, czego tutaj nie miało być. Gaz łupkowy, gdzie my mamy 150 trylionów kubików tutaj do wydobycia i tak dalej i nikt tego nie robi. Temat zniknął, ponieważ my nie możemy być niezależnym krajem energetycznie. Wiesz, to jest całe takie sranie po chmurach i dworusowanie, tematy zastępcze. Te wszystkie, nawet ten temat Neymana, zobacz, jak to się wszystko ładnie rozwinęło, tak? Że taki, teraz mamy, wskoczył temat Maty, tak? Złapali go z jointem. Gościa, który ma parę milionów złotych, zarabia, on nosi przy sobie 1,5 grama marihuany. No kurwa, to bajka.
0: Nie, no mogło tak być w sumie. No wiesz, no nikt przy zdrowych zmysłach nie nosi ze sobą bardzo dużo, chyba że kupił akurat, jak ja to kiedyś zrobiłem i nosiłem i pożałowałem i mnie złapali. No ale mógł mieć akurat 1,5 grama, no czego nie, może sobie, wiesz, na imprezę szedł, może sobie... Słucham?
4: Co się stało, jak cię złapali?
0: Zawieźli mnie, skuli mnie w kajdanki, wzięli na komisariat i przesłuchiwali.
4: A dostałeś wyrok?
0: Tak, 2 lata w zawiasach i grzywne chyba 2000, coś takiego.
4: Złożyli ci propozycję?
0: Nie, żadnej propozycji. To znaczy, wiesz, no na przykład jak Psiarskie zobaczyły później moją legitymację dziennikarską, to postanowili, że jednak chyba słabym pomysłem jest lać dziennikarza i to mnie uratowało trochę.
4: Być może. Wiesz, no to wszystko jest jedna wielka ściema, ponieważ ja tak uważam prywatnie, że są dwie opcje. Jest prowadzenie ludzi na boczny temat, bo to jest przecież kurde, ale ten skurwysyn, który na tyle milionów złapali go, ale dobrze. Wow. A bokiem tutaj coś się może dziać, albo wojenka na Ukrainie, albo jakieś zmiany podatkowe, ewentualnie ta duża wpadka. Nikt nie mówi o tym, że jest bardzo duża awaria, jeśli chodzi o pułap i tym podobne aplikacje, wiesz. Co są takie rzeczywistości? No. Fajnie, że poruszasz temat.
0: Wiesz, to teraz też wyszło, że Kołodziejczak, Paweł Kołodziejczak, lider Agrounii, która się od jakiegoś czasu szykuje do wejścia do Sejmu, to już też byli, też był inwigilowany Pegasusem, już dawno temu, jeszcze w 2019 już był inwigilowany Pegasusem, czyli PiS i służby, znaczy ja nie wiem, czy służby współpracują.
4: Ludzie, no przecież nie bądźmy naiwni, służby mają zasrany obowiązek pilnować i nadzorować, kto co i tak dalej. Są takie duże powiązania, jeśli chodzi o to środowisko, już polityki, z biznesem, z szarą eminencją i tak dalej, że służby muszą nasłuchiwać, a z drugiej strony, wiesz, bajką, ja tak prywatnie uważam, bo mam wiele takich spraw teraz w sądzie, gdzie jestem po prostu, wiesz, tępiony za to, mam bardzo wiele tematów i widzę, że służby po prostu siedzą w tym. Siedzą od narkotyków po trzemolek broń, po śmieci, po wszystko.
0: Tak, zawsze tak było i to nie tylko polskie służby. Ja słyszałem, że i amerykańskie, wiesz, jak i polskie, i amerykańskie, to pewnie wszystkie inne też handlują bronią, narkotykami. To jest nie jest żadna chyba tajemnica.
4: No wiesz, no, tutaj musimy mieć tego świadomość, a z drugiej strony tak jak robisz audycję, na wesoło. Po prostu muszą wiedzieć, że my o tym wiemy i mamy to w dupie, ponieważ to nic nie zmieni, czy będziemy się buntować, czy nie będziemy się buntować. Ponieważ my nie możemy być ani bogaci, ani wolni mentalnie.
0: A to się wiąże jedno z drugim. Człowiek zamożny jest wolny, a biedak jest niewolnikiem z różnych powodów.
4: Gdybym ja miał komukolwiek radzić, jako człowiek, który ma 53 lata, to powiedziałbym tylko jedno. Jeśli masz dzieci, to je kształć. To wszystko, co masz zrobić.
0: I niech się uczą języków najlepiej.
4: Ucz się języków, obcych. Tak. Bambus pierdolony, niech się uczy języków, jak to mówili w psach. I to jest jedyne, ponieważ człowiek wykształcony i świadomy, a w którymś momencie, jeśli będzie ich coraz więcej, to będą sobie robić własne enklawy, tak? Prawdziwe, gdzie będą, wiesz, wyjeżdżać, budować własne domy z daleka od trzody. Bo tak naprawdę myślących i świadomych jest od 3 do 5%. To jest prawda. A cała reszta to jest mięso armatnie. My wierzymy, że wybieramy jakichś tam posłów, później taki poseł zostaje ministrem. Przecież ludzie, no sorry, ja byłem dyrektorem biura poselskiego, ja wiem, na czym to wszystko polega i tak dalej. Akurat mój był doktorem nauk i w miarę ogarnięty koleś, tak? Ale w przypadku co niektórych, jak ja widzę, kto jest zostaje ministrem, kto zostaje wiceministrem.
0: Jakiś totalny jełop, jak burmistrz Okrasa na przykład, który się okazał taki w ogóle, no to sam Stanowski stwierdził, pan nie jest taki za bystry, no. To jest prawda. Słuchaj, a tak jeszcze chciałbym zahaczyć o taki temat, czy nie myślałeś nigdy, Tomku, że taki film jak Psy, kultowy nasz film Psy, który wszyscy znają, to jest w zasadzie trochę takie pokazanie w dobrym świetle tych ubeków, że oni nie są tacy strasznie źli, no może i są tacy trochę, wiesz, zachlani i złowrodzy, ale w rezultacie to takie ziomy są. Źli są ci, co przyszli, ta chrześcijańska Unia Jedności, to jest, wiesz, to, co przyszli zamiast nich. No i to tak trochę...
4: To chodziło, żeby tak zobrazować ludziom oszołomów, katoli, podzielić to. Ci są pokrzywdzeni, ale jest gruba kreska i już o nich nie myślmy, a oni... Wiesz, wszystko się zaczęło nie w 89, a w 85, bo wtedy powstały te spółki polonijne. Oni się już dawno przygotowali. Ja pamiętam, jak było w 89, po prostu zaczęli przejmować wszystkie przedsiębiorstwa. Nadzorowało to wszystko WSI i teraz WSI rządzi wszystkim, spółkami w miasteczkach i tak dalej, i tak dalej. Są tak umocowani, że to, co my widzimy w telewizji, jak i w mediach, to jest jeden wielki teatrzyk, a pod spodem tam miliardy złotych biznesów i tak dalej.
0: No, tak było. No przecież ustawa Wilczka to też była wprowadzona tylko i wyłącznie dla ludzi ze służb, żeby sobie mogli pozakładać wszelkie te interesy, których normalnie by nie mogli, typu, wiesz, jakiś tam handel bronią i kantory, żeby mogli wszystko sobie to pozakładać, a potem zlikwidujemy, wiesz, ustawę.
4: My żeśmy nie wiedzieli nic kompletnie, my żeśmy nie wiedzieli, co możemy. Ja dopiero tworzyłem swoją pierwszą firmę w 93 roku, dopiero ogarnąłem, że tutaj o coś takiego chodzi. Jest taki redaktor, nie wiem, czy kojarzycie, polecam, żebyście sobie na Facebooku, ja mam artykuł z tego zrobiłem, ale jest, jak wejdziecie sobie na YouTube'a Radio Wnet, to poszukajcie sobie Otoka Frąckiewicz. Polski Ład ma zlikwidować małe i średnie firmy. O co chodzi w tym wszystkim? On tam opowiada.

0: różne stowarzyszenia i fundacje, na to są dotacje i także będą teraz bardzo mało aktywne, jeśli chodzi o wybory samorządowe. A w wyborach samorządowych mogę wam już teraz powiedzieć, wygrają ludzie Soroza z NGO-sów i z trzeciego sektora. To przejmą miasta, zobaczycie, ponieważ PO już się skończyło, Hołownia może gdzieniegdzie wygrać, ale tak naprawdę wygrają ludzie, którzy w danych miasteczkach i gminach są ludźmi Soroza, po prostu po stronie trzeciego sektora i organizacji pozarządowych. Tak to będzie wyglądało.
1: A jak się pojawia ktoś taki jak Kołodziejczak z Agro Unii, który odbiera głosy pisiorom, to, bo mówi się, że mogą liczyć tam na siedem mandatów, to całkiem sporo, nie? Siedem w sumie, to już jest, jeszcze odbierają głosy, to się go zaraz inwigiluje i haki zbiera Pegasusem, wszystko mu się tam zgrywa, co mówi, a prawda jest taka, że na każdego się jakiś tam hak znajdzie. Jeden se popala trawkę, drugi kiedyś tam uderzył kobietę, trzeci jakiś homoseksualista ukryty. No, na każdego coś się znajdzie, ktoś inny coś tam nachachmęcił z pieniędzmi. Nie, takich ludzi czystych, kryształowych to jest mało, nie?
0: Ponieważ my jesteśmy nauczeni patrzeć, to jest taki teatr, który jesteśmy nauczeni patrzeć na Warszawę, na centra, na partie polityczne, a nie, to jest, no właśnie to mnie wkurza i to latami tłumaczę od 2011 roku. Ludzie, zacznijcie się interesować tym, kto jest waszym radnym, jak się nazywa, jakie wnioski na posiedzeniu rady wysuwa. Zacznijcie szukać ludzi oddolnie. Zacznijcie głosować na ludzi z dołu, a nie na partie polityczne. To jest podstawa. Jeśli ludzi wyślemy z dołu do góry, jeśli zaczniemy się interesować radnymi i posiedzeniami Rady Miasta, to do dołu zaczniemy, ponieważ podatki płacimy najważniejsze tu, nie do Warszawy. Najpierw zostają podatki tutaj. Z każdego rozliczenia rocznego zostaje w mieście, w gminie potężna suma i z tego to miasto, ta gmina żyje i wymagajmy od gminy, od miasta, a nie od Warszawy.
1: Czasami się zastanawiam, czy często mówię o jakiejś rewolucji, nawet krwawej rewolucji, ale to w zasadzie to by była tragedia dla kraju, bo skutki byłyby pewnie podobne do tych, które przyniósł stan wojenny. Czyli stan wojenny sprawił między innymi, oprócz tego, że gospodarka się w ogóle cofnęła o parę lat, to jeszcze musieliśmy 8 lat czekać na jakieś zmiany typu ta ustawa Wilczka, nie? To po prostu takie sytuacje, gdzie wyłączają prąd, jak w Kazachstanie teraz, w Uzbekistanie i w Kirgistanie, wyłączyli w tych trzech krajach po prostu prąd. Zbiegło się to znowu dziwnym trafem z momentem, gdzie w Kazachstanie były te antyrządowe manifestacje. I wyłączenie tego prądu sprawiło, że było o wiele prościej to wszystko rządzącym, włodarzom okiełznać, nie, ten tłum i spacyfikować ludzi. Ja się boję, że u nas może dojść do sytuacji, gdzie Kaczyński i spółka wyłączą prąd i to też by cofnęło naszą gospodarkę znowu tam o 10 lat, wszystko by padło. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ile się rozpala piec hutniczy, że jakaś linia montażowa czy inne tego typu wynalazki. To nie jest tak, że pstryczek, pyk, działa, nie działa, tylko to trzeba wszystko tam gdzieś rozruszać, rozpędzić, zainwestować,
0: ale
1: zapłacić.
0: Przede wszystkim nie wolno jest wygasić pieca. No. Teraz nie wolno do tego dopuścić. To jest podstawa, tak? Ale już wracając do tego, ja ostatnio coraz częściej staram się o tym mówić, coraz częściej pisać o tym, że największym zamieszaniem i fałszywą flagą będzie to, że będzie atak na kabel googlowski, który jest pomiędzy Stanami a Europą. I będzie po prostu blackout internetu, na pewno.
1: Tak mówisz?
0: Oczywiście. Ponieważ już zaczynają przebąkiwać, że są bardzo duże ataki, bardzo dużo mamy ataków hakerskich, zaczynają nakręcać informacje, że no naprawdę coś się tutaj dzieje. Tak naprawdę chodzi po prostu o to, że za dużo informacji dobiega do nas, za dużo wiemy i się organizujemy po stronie internetu i trzeba to ograniczyć. A za 10 lat będziemy mieli internet nie taki jak teraz, będzie internet pakietowy, ponieważ będą o nas wiedzieć wszystko. Nawet o czym myślimy.
1: Chris pisze, wszystko by padło, w cudzysłowie, ale nie rozumiesz, że nie ma polskiego biznesu. No może trochę jeszcze jest.

0: jest. Co prawda, wiesz, tak patrzę z zazdrością, takie Chiny produkują swoje własne samoloty, cały sprzęt, procesory, komputery, broń własna, wszystko swoje mają. A my co? A my procesora, nie wiem, czy wiesz, czy tranzystor sami wyprodukujemy już w ogóle w tej Polsce.
1: No nie mamy skąd wziąć w ogóle kruszcu i tutaj trzeba od tego zacząć, podstaw nie mamy, tak? Ponieważ żeśmy się technologicznie przerzucili na Chiny, co było zaplanowane moim zdaniem, żeby uzależnić i żebyśmy nie fikali. A jeśli chodzi o kwestie korporacji, ja nie wiem, co to będzie dalej, ponieważ ludnościowo najwięcej będzie ludzi w Afryce, gospodarczo będą Chiny, Stany się skończyły, a Europa się zestarzeje. Cienko to widzę, powiem szczerze. Jeśli nie uderzymy technologicznie w rozwój, bo nie mamy możliwości, żeby teraz technologicznie się rozwijać ze względu na parki maszynowe, które żeśmy jako Polacy po prostu dali sobie przez różne rządy tutaj zlikwidowaliśmy gospodarkę naszą. Rozwój gospodarki jest niemożliwy. Powinniśmy uderzyć w rozwój innowacji i w rozwój programowania i tak dalej, ale też nie jest nam to dane. Zauważ, co się działo. Była bardzo dobra minister cyfryzacji Anna Strzeżyńska, która chciała nas pokierować na tak zwane startupy, na firmy za złotówkę dla młodych, które ładnie, pięknie się rozwijały, która chciała iść wzorem Estonii i nagle ją odsunęli. I teraz ePUAP kuleje, wszystkie programy kuleją. Za cokolwiek się weźmie Ministerstwo Cyfryzacji, to wszystko kuleje. Połączyli ministerstwo z jakimś innym ministerstwem i tak naprawdę nie radzą sobie. Chodzi po prostu o to, że gdybyśmy faktycznie poszli w tą stronę, kierunek, który wybrała pani Anna Strzeżyńska, to bylibyśmy konkurencyjni dla Izraela.
0: O właśnie, tak. Bo Izrael stawia na innowacje od dawna. I dobrze chyba na tym wyszli. I produkują swoją broń, swoje jakieś maszyny, samochody. I hakerami są świetnymi. I sprzedają całemu światu system do inwigilacji, w który mają wgląd. To jest dobre.
1: A zauważyłeś, co oni robią? Oni robią to samo gospodarczo, obyczajowo i przepisowo. To samo, co robił wujek, który objął władzę w 1933. Przecież to jest czysty, faszyzm.
0: Fajnie, gdyby ktoś kiedyś zrobił film, w którym byłyby wszystkie te rzeczy, o których my mówimy, to by było coś niesamowitego, taki film. Cały świat by to chyba komentował, nie? Takie dzieło. Twórca by szybko gdzieś tam zniknął, wyparowałby. Ja stawiam, że dostałby zawał serca albo raka. O.
1: Ataku Herzaka.
0: To są dwie takie choroby, choroby zawodowe wszystkich tych, którzy za dużo wiedzą i za dużo robią i robią nie to, co trzeba i są niewygodni. Dla kogoś to jest choroba zawodowa, zawał serca i nowotwór.
1: No oczywiście, ponieważ to jest... Znaczy, akurat faktycznie tak jest, od kiedy pamiętam, bo w latach 80. już ludzie umierali, nagle wracali bardzo dobrze wykształceni zagranicy z jakiejś tam dyplomacji i on miał raka. No tak, musiał mieć raka, ponieważ jeśli szczytywał dokumentację wszelkie rzeczy przez ścianę rentgenowskim urządzeniem, bo to wracał oświetlone, tak? Dzisiaj o tym wiem, ale wtedy nie widziałem. No tak to po prostu wygląda.
0: Ja myślę, panie kolego, że po prostu służby jednak dysponują taką bronią, która potrafi wywołać zawał. To chyba nie jest jakieś, wiesz, rocket science wielkie, stworzyć takie urządzenie, którym strzelisz komuś w klatkę piersiową jakimś impulsem, nie wiem jakim.
1: Częstotliwością wystarczy.
0: No, coś tam. No i po prostu dostaje ktoś zawału. No, zawału można czasem dostać, jak ktoś cię uderzy po prostu w serce, nie? Albo coś ci się innego tam przydarzy, jakiś zator się zrobi, no nie wiem. Różne są sytuacje z tymi zawałami, więc na pewno jest taka broń. A nowotwór, no to można kogoś podtruwać jakimiś toksycznymi rzeczami, dostanie nowotwora, nie wiem.
1: No, na przykład zużyty toner z drukarki do kawy nie zauważałem. Tak, to jest najprostsze, nerki wysiądą.
0: A Rosjanie na przykład mają takie niesamowite trucizny, bo oni w to kiedyś bardzo dużo zainwestowali, w całe takie laboratoria, tak, gdzie opracowywali takie trucizny, które zabijają dotykiem. Na przykład ci psikną właśnie w klamkę, ty sobie otworzysz drzwi i padniesz. No,
1: no tak zginął brat tego, Kima któregoś. Tak zginął właśnie w ten sposób.
0: No, nowiczoki. Nowiczoki.
1: Także tego tu wykończyli. Ciekawe, co Szumowski tak mówisz, zrezygnował. Kto na jego miejsce, wiesz?
0: Nie wiem, ale szczerze mówiąc spodziewam, może Marcin Najman albo Słowik.
1: Tak, no Słowik na pewno był fachowiec, jeśli chodzi o reanimację i wskrzeszanie umarłych i tak dalej. A temat śmieszny i tak, ale no to jest śmieszne, po prostu państwo z dykty, kraj z dykty, no, to takie tematy możemy poruszać, wiecie. A tak naprawdę pamiętajcie o jednym, że tu nie rządzi żaden minister ani premier. Tu rządzi szef departamentu, zastępca. To są ludzie, którzy tym wszystkim kręcą i najwięcej wiedzą i ich się nie wymienia. I to by było na tyle. Dziękuję wam. Do usłyszenia. Dzwońcie. Dzwońcie i donetujcie, jeśli jest taka możliwość.
0: Dzięki za usłyszenia. Dzięki za fajny komentarz ciekawy. Trzymaj się, Tomku. Hej. To był Tomek, czyli Konin TV, tak? Dobrze pamiętam. Ściema z nowiczokiem, pisze Chris. Tak uważasz? No nie wiem. No ja słyszałem, że są takie trucizny dotykowe. Gdzieś nawet, wiesz co, kiedyś na Wikipedii nawet o tym sobie czytałem, więc nie wiem, czy ściema. No ale no wiadomo, na Wikipedii też się może znaleźć artykuł bzdurny, który potem znika właśnie. No ale chętnie bym zrobił kiedyś research lepszy na temat tych nowiczoków, czyli właśnie tych trucizn różnych, zaawansowanych, nie? No, pytanie, czy to jest możliwe zabić kogoś substancją, która tak jest tak toksyczna, że przez skórę przechodzi jakoś, nie? No nie wiem, nie wiem. No więc jesteśmy w kiepskiej sytuacji. To może być zabawne, śmieszne, jak się o tym słucha, nie wiem, z dużej odległości, nie? Mieszkając w innym kraju na przykład, można się śmiać. O, ale śmieszna to Polska, tak? To tam jest, że służby rządzą. Haha, fajnie. Hehe, a to ci dopiero. Hehe. No ale to jak się mieszka w takim kraju, to trochę mniej wesoło. No, tak więc tu wyłączają prąd. Właśnie, miałem jeszcze powiedzieć... Już za moment bajeczka na dobranoc specjalnie dla was. Tu widzę, że no takie tematy, no wiecie, widzę, że tu trochę ludzie przychodzą, odchodzą, przełączają, wracają, ale no to tak to jest. Zaraz będzie coś ciekawszego, czyli bajki. Bajki. No, jak się słucha o tej Polsce, to tak trochę jak świat z bajki, tylko takiej mrocznej bajki. No właśnie, okazało się, że fake newsem jest jednak wiadomość o tym, że w Australii są już obowiązkowe szczepienia. To znaczy, no, nie wezmą was, nie zakutają w kaftan, nie przywiążą pasami i nie będą szprycować na siłę, ale mieli rzekomo dowalać takie kary, że właściwie jest to obowiązkowe, no bo nikt nie będzie w nieskończoność płacił tam kar, chyba że ktoś jakiś milioner, nie? No ale okazało się, że to fake news. Tam są jakieś stanowe przepisy, które w niektórych okolicznościach mogą być furtką do zmuszenia ludzi do takich szczepień, ale to jest tylko jakaś tam ewentualność na już bardzo dramatyczną sytuację przewidziana, tak? Najbardziej restrykcyjne prawo jest, wyczytałem, w stanie Wiktoria. I tutaj cytuję, stan Wiktoria wprowadził jedne z najbardziej restrykcyjnych obostrzeń pandemicznych w Australii. Szczepienia na COVID-19 są tam obowiązkowe dla większości pracowników, którzy wykonują pracę poza domem. Chcąc ją zachować, musieli przyjąć pierwszą dawkę szczepionki do 15 października, drugą zaś do 26 listopada. Wyjątki od tej reguły stanowiły tylko te osoby, które uzyskały zwolnienie ze szczepień z powodów medycznych. Za odmowę przyjęcia szczepionki pracy straciło 40 pracowników stanowej policji. No ale to widzicie, prawo stanowe i w tej Wiktorii jest jakoś tam najgorzej, więc ciężko mu tak uogólniać, że i sprowadzać to do takiego newsa, że w Australii już jest obowiązek szczepień. Nie, to jest takie bardzo duże uproszczenie i trochę przekłamanie, niestety. Ale na przykład w Austrii z kolei, tu Australia, tu Austria, podobnie brzmi, no ale też mieli zamiar zmuszać właśnie, i tam gdzieś zamykali ludzi w ogóle, ale odeszli od tego, nie? Jednak jest to jakaś bariera, to zmuszanie ludzi, już takie, wiecie, otwarte, no to... To jest bardzo niebezpieczne, władza się tego boi. System się tego boi, bo wie, że kiedy chodzi o... To jest jedna z tych sytuacji, kiedy to dotyka dzieci też, nie? Znaczy w tym przypadku akurat mówimy o obowiązku szczepień dla osób dorosłych, ale przypuśćmy, że rozszerzyli to, nie? Obowiązkowe szczepienia dla dzieci. No to... To jest duża szansa, że ludzie wyjdą na ulicę i jak usłyszą, że ktoś chce zabić ich dziecko, bo tak do tego wiele osób będzie podchodziło, że ktoś dybie na życie, zdrowie ich dzieci, no to może wpaść w furię, chwycić za siekierę, za pałę, za pochodnie i no boją się skurwysynki. A my nie powinniśmy się aż tak bardzo może bać. Im nas więcej, jest taka prosta zasada, im nas więcej, tym mniej musimy się bać. Warto się jednak organizować w jakieś stowarzyszenia, w jakieś, no, bo to wtedy inaczej się traktuje już takich ludzi niż jakiegoś samotnego wilka, nie? Wojownika o wolność. Takiego to można zamknąć. No i kto się o niego upomni? Gromadka kumpli, żona, brat, tak? A jak się zaatakuje kogoś ze stowarzyszenia, szczególnie jeśli to stowarzyszenie zaczyna być znane, no to trzeba być bardzo ostrożnym, trzeba bułkę przez bibułkę, nie? Trochę, trzeba uważać, bo może to się wymknąć spod kontroli nagle. To Misiu pisze, krawiec, jak ktoś ma tylko 9 zł na koncie, to jak może tobie wpłacić donata? No nie może. Nie może, mój drogi. Ale ty to mi się już wiele razy sponsorowałeś, więc się zupełnie tym nie sromaj, drogi Tomisiu, bo każdy, kto gdzieś tam zasponsorował, to może się czuć tutaj jak lord, jak szlachcic, jak bogaty wujek z Ameryki. No, a myślę, że dobrze, że ten próg wprowadziłem taki.
2: To mi się już wiele razy sponsorowało.
0: Prosimy wyłączyć radyjko. O, jest. Etam na antenie, cześć Etam.
3: Nie spodziewałem się, że mnie tak szybko odbierzesz, bo dlatego było włączone. Wczoraj Tomek po mnie, to dzisiaj ja po Tomku. No.
0: Jeśli dobrze, przepraszam, jeśli dobrze pamiętam, to Tomek cię chyba pozdrawiał i komplementował. To chyba on, nie? Mówił, że współpracował z tobą, że fajny gość jesteś i tak dalej. No.
3: Tak.
0: No,
3: tak.
0: Miło.
3: Także urosłem o 2 centymetry.
0: I zarumieniłeś się jak dziewica.
3: No, dokładnie. Ojku, czekaj, tylko pójdę gaz przykręcić, bo wstawiłem sobie frytki, się smażą na patelni. Oszczędzam prąd, przeszedłem na gaz.
0: No widzicie, dziś mamy tutaj NPTV, a to się zaczęło od Etama i Tomka wszystko.
3: Nie, od Tomka zaczęło, bo Tomek zaczął, że tak powiem, tą całą inicjatywę od słynnego, jak to się nazywało, Kongresu Nowej Prawicy, z lotów tym w Kongresowej. I tam się zebrali. To był jakoś 2011 rok.
0: Ty stary, a tak między nami, to jak ja tak gadam o kamratach, bo wiesz, bo różnie się o nich wyrażam i Tomek tego słucha, to co on sobie myśli? Może on jest tam strasznie za tymi kamratami? Bo
3: to
0: dalej
3: NPT. Tomka, nie wiem, co myśli Tomek.
0: No myślę, jak się znacie, to...
3: Mogę wydestylować jakiś swój pogląd, co może myśleć Tomek. No my jesteśmy... Wprawdzie nie rówieśnikami, Tomek jest rocznikiem pierwszego lądowania na Księżycu, ja ostatniego, więc jest troszeczkę między nami różnicy wieku na korzyść Tomka, ma szerszą perspektywę, ale no już z wiekiem to się wyrównuje, także ten, nie wiem co myśli Tomek na ten temat kamratów, natomiast ja mogę powiedzieć, co ja myślę o nich, o, jeżeli ciebie to interesuje.
0: No to dawaj,
3: to mogę, to mogę się wypowiedzieć. Mi się wydaje, że tak zdolny człowiek, jakim jest Marcin, a ja go znałem osobiście, miałem tą przyjemność, mogę nawet tak powiedzieć, człowiek czynu, naprawdę człowiek czynu, który latał z myclem po siedzibie dawnej